0: Minister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, odnosząc się do nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy podczas dzisiejszych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Polityk dodał w TVP Info, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych.
1: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA i w tym się różnimy. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie. To znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję, która zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Polsce, co widzimy co i rusz w kolejnych prowokacjach. Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest w polskim interesie narodowym.
0: Spotkaniu koalicji chętnych współprzewodniczyć będą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec.
2: To są aktualności jedynki.
0: Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Przemysław K. zeznawał w warszawskiej prokuraturze i złożył obszerne wyjaśnienia mogące być problematyczne dla wielu polityków prawicy.
3: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
3: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
5: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
3: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Odwiedzili historyczne miejsca w Białymstoku na rowerach. Prawie 200 rowerzystów pojechało w 10. peletonie pamięci. Wystartowali sprzed Teatru Węgierki i przejechali przez centrum miasta, odwiedzając miejsca związane z czasami II wojny światowej. Wielu uczestników podkreślało, że to dla nich okazja do połączenia aktywności i dowiedzenia się czegoś o swoim mieście.
6: To jest konieczność, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu właśnie ciekawym i dlatego jesteśmy. Bardzo dobra inicjatywa.
7: Lubię jeździć i czegoś ciekawego się dowiedzieć.
8: Czyli to można powiedzieć takie połączenie.
7: Historii przy okazji wycieczki rowerowej.
9: Przygotowaliśmy 4 punkty w historycznych miejscach związanych z sowiecką okupacją bądź też z przygotowaniami do wojny obronnej Polski w 1939 roku.
10: Koordynator peletonu pamięci dr Piotr Popławski.
9: Trasa ma taki chronologiczny charakter. Najpierw pokazujemy polską obronę we wrześniu 1939 roku. Następnie przez chwilę okupację niemiecką, okupację sowiecką, jej skutki i potem zahaczamy o okres końca wojny i okres powojenny.
11: Jest ważne, żeby aktywność sportową połączyć przez okazję historyczną.
10: Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.
11: Jedziemy ulicami naszego miasta i poznajemy te miejsca, które codziennie oglądamy, ale zobaczymy je pod innym kątem. Poprzez sport dowiadujemy się o tych ciemnych, czarnych czasach z historii naszego miasta.
0: Peletony pamięci organizuje Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przejechało ono już przez Rygę, Tallin i Wilno, a w przyszłym tygodniu wyruszy peleton w Kiszyniowie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Do rana przelotne opady deszczu mogą występować w północnych regionach Polski. Przez cały poniedziałek popada już na przeważającym obszarze kraju, a na północnym wschodzie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna w ciągu dnia do 18 stopni na północnym wschodzie, do 23 na południu i zachodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
12: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
12: A w naszym studiu pani mecenas Karolina Pilawska, Kancelaria Pilawska-Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Czy to dobry dzień z perspektywy walki z patostreamingiem?
13: No z pewnością i to jest taki pierwszy dzień, kiedy rzeczywiście tego rodzaju przepisy zaistniały w polskim porządku prawnym. Natomiast jakby oczywiście samo istnienie przepisów to jedno. Zobaczymy, jak będzie wyglądało ich wykorzystanie, egzekucja i jakie będzie orzecznictwo sądów, no bo to wszystko dopiero przed przed nami.
12: Czyli praktyka będzie ważniejsza od samej suchej litery prawa.
13: Myślę, że tak.

0: I to dopiero najbliższe lata pokażą nam, w jaki sposób ten przepis będzie stosowany. No bo już na ten moment widać, że on pewnie ma parę luk, parę nieścisłości i właśnie one pewnie będą wyjaśniane w wyrokach sądów. No ale tak jak mówię, to dopiero przed nami. Ważne, że ten pierwszy krok został postawiony, bo rzeczywiście no, zjawisko nazywane patostreamingiem rzeczywiście miało zły wpływ, szczególnie na dzieci i młodzież, a dość mocno się rozpowszechniło w ostatnich latach, jeżeli chodzi o przestrzeń internetową.
1: No, w pewnym momencie zrobił się potężny problem, ale skoro...
0: Problem i biznes, tak? I dlatego, że to jest bardzo dobry biznes, no to też coraz więcej osób w ten sposób zaczęło niestety funkcjonować w tej przestrzeni internetowej. Dobrze, że ustawodawca to dostrzegł i że stara się ten problem rozwiązać.
1: Mówiła pani o tych lukach, o nich za moment sobie porozmawiamy szerzej, jakie to są luki, czego brakuje być może w tym prawodawstwie dotyczącym patostreamingu, ale ja tak trochę z drugiej strony się zastanawiam zupełnie na marginesie. Może to dobrze też, że jest pewne pole do interpretacji dla prawników?
0: Tak, to na pewno, tylko kwestia potem stosowania tego przez sądy, tak, że pewnie będziemy mieć różne interpretacje podobnych sytuacji przez różne sądy w różnych częściach naszego kraju. No ale tak jak mówię, praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej, może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać, mając z tyłu głowy, że za takie działanie po prostu grozi odpowiedzialność karna i kara pozbawienia wolności. Tak, w tym podstawowym wymiarze do lat 3, jeżeli tutaj mamy gdzieś tam wykorzystanie małoletnich, no to tu jest już do lat 5, więc jest to zaostrzenie.
1: To rozłóżmy sobie to na czynniki. Pierwsze, bo ten zakaz patostreamingu, który od dzisiaj obowiązuje, przewiduje do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających m.in. przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby. Jeżeli, tak jak pani mecenas przed momentem zwróciła uwagę, jeżeli te treści będą przedstawiały dziecko, kara może wynieść do 5 lat więzienia. Ale czy to, co przeczytałem przed momentem, dobrze oddaje to, co dziś już jest w takim razie przestępstwem w przypadku patostreamingu? Czy tutaj trudno jest jednoznacznie to określić? Albo co będzie potrzebne, żeby stwierdzić, że rzeczywiście ten materiał przedstawia albo jest patostreamingiem?
0: No to znowu będzie kwestia interpretacji, bo to, co powiedział pan redaktor, czyli przemoc wobec zwierząt, poniżające traktowanie innej osoby, uwaga, nawet za jej zgodą. To też jest bardzo ważne, że w tym przepisie ten zapis za zgodą danej osoby się znalazł, no bo bardzo często ci patostreamerzy, no tłumaczyli te treści, że no przecież ta osoba wyraziła na to zgodę, jest zadowolona, że bierze w tym udział, więc o co w tym wszystkim chodzi, tak? Więc bardzo dobrze, że nawet jak dana osoba, która jest w sytuacji powiedzmy uzależnienia ekonomicznego, tak, od tego patostreamera wyrażała zgodę, to i tak to będzie przestępstwo. No i oczywiście ta najważniejsza kwestia, czyli przedstawianie w tych treściach no, czynów zabronionych karą pozbawienia wolności, jeżeli uderzają w dobra osobiste danej osoby. Czyli tutaj jest dość szeroki ten przepis, no bo mówi zapewne o zdrowiu, o życiu, o godności, o takiej czci, o prywatności. Ale to, co jest najważniejsze, bo to też warto byłoby podkreślić, że ta treść musi być właśnie rozpowszechniana publicznie w tej przestrzeni internetowej i musi być taką treścią i to rozpowszechnienie ma na celu uzyskanie korzyści majątkowej albo osobistej. Czyli wiadomo, korzyść majątkowa no to jest dość proste tak do zweryfikowania.
1: A osobista?
0: A osobista, no właśnie. I tu uważam, znowu sądy będą miały twardy orzech do zgryzienia, no bo no, co jest korzyścią osobistą w tym przypadku? No wiadomo, zasięgi.
1: Liczba obserwujących, zasięgi, budowanie swojej rozpoznawalności.
0: Dokładnie, powiedzmy marki osobistej, chociaż w tym kontekście brzmi to co najmniej dziwnie. Natomiast no, to sądy będą musiały badać. No, z drugiej strony wiadomo, że każdy, kto gdzieś tam działa w internecie, robi to, żeby mieć zasięgi, bo zasięgi dają mu gdzieś tam rozpoznawalność i pieniądze, tak? Natomiast no, najłatwiejsze rzeczywiście będzie jakby wykazanie, że no, to były jakieś te donaty, subskrypcje i tak dalej. Uważam, że prokuratura na pewno będzie mieć problem tego rodzaju, że te nagrania bardzo często znikają z przestrzeni internetowej, jak to jest jakiś live i tak dalej, który nie jest zapisany. Oczywiście potem są te, jak to się mówi, shoty, czy jakieś takie shortsy nagrania, ale one nie są całościowe. Więc pewnie będzie trudno taki materiał zebrać w całość, żeby go ocenić.

0: chronić po prostu...
1: Żeby mieć cały kontekst sytuacji.
0: Dokładnie. I żeby z takim materiałem iść do sądu. To może być trudne dla prokuratury. No i oczywiście wielu tych twórców, którzy nadają za granicę, tak? Bo im się wydaje, że oni są bezkarni, że skoro, nie wiem, nadają na Cyprze, na Malcie, w Tajlandii, czy nie wiem gdzie jeszcze, no to oni przestępstwa w rozumieniu jakby polskiego kodeksu karnego nie popełniają. No to jest nieprawda. Tylko tu uważam, będzie problem z egzekucją, co zresztą pan prezydent wskazywał, podpisując tę ustawę, że no co z właśnie z egzekucją wobec takich osób, które z zagranicy ten patostreaming rozpowszechniają wobec polskich odbiorców, tak?
1: A jaka będzie w takim razie skuteczność takiego ścigania? Czy w ogóle takie osoby będą ścigane? Jak będzie wyglądało, nie wiem, sprowadzanie takich osób do Polski? No bo wiemy, że to może trwać bardzo długo, a jeszcze dłużej w zależności od kraju, w którym taka osoba się znajduje.
0: No właśnie, to inaczej będzie na terenie Unii Europejskiej, inaczej poza Unią Europejską. No wszystko to będzie w rękach prokuratury. No tutaj ostatnie gdzieś tam sytuacje medialne, chociażby z influencerem Stu, no pokazały, że jednak jeżeli polska prokuratura chce, no to potrafi daną osobę do Polski ściągnąć. No ale to na pewno będzie się wiązało z większą ilością pracy i zaangażowania prokuratury. Natomiast też co warto podkreślić i gdzie ja widzę duże zagrożenie. W tym przepisie, w paragrafie 4 mamy tak wyłączenia tej odpowiedzialności, czyli kontratyp. No i tu ustawodawca mówi o takiej działalności artystycznej, informacyjnej, takiej prasowej, tak, naukowej. No i tu uważam, że dużo tych patostreamerów no, będzie z tego próbowało korzystać, tak, że to był właśnie performance, a nie po prostu czysta patologiczna treść. Zakładam, że dużo osób, no tu nie chcę absolutnie podpowiadać, ale w jakiś sposób będzie ustawiało tę działalność swoją w internecie jako działalność artystyczną, żeby potem przed sądem właśnie się w ten sposób bronić. No i tu znowu uważam, że sędziowie będą mieli duże wyzwanie, żeby wykazać, że to nie był kontratyp, tak? Że to nie była absolutnie działalność artystyczna. Ale to, co też jest bardzo ważne w kontekście tych treści, to jest to, że nawet te inscenizowane sceny, czy przedstawienia, czy różne ustawki, tak? No, które funkcjonują, tak? W tym środowisku, też będą karane jakby w tym podstawowym zakresie, czyli do lat 3, tak, że nie będzie wytłumaczenia, o panie prokuratorze, przecież to była ustawka, my się dogadaliśmy, żeby zrobić taką treść i tak dalej, pobiliśmy się, czy coś w tym stylu, tylko to będzie po prostu normalnie karane i to bardzo dobrze, że to w tym przepisie się znalazło. Natomiast to, czego nie ma, no to nie ma odpowiedzialności tych wszystkich platform, tak, mamy odpowiedzialność tego danego sprawcy, no nie ma odpowiedzialności zbiorowej absolutnie, jeżeli chodzi o polskie prawo, natomiast no, wobec tych platform, właścicieli tych platform, które no, są przestrzenią, gdzie to się rozpowszechnia, żadne konsekwencje, przynajmniej w oparciu o ten przepis, nie będą wyciągane.
1: Bo rzeczywiście trudność jest też, albo taki problem z tym, że te platformy nie do końca albo potrafią, albo chcą zarządzać patostreamingiem, to znaczy w odpowiedni sposób takie treści na przykład usuwać, analizować, co można, czego nie można i tak dalej.
0: No, ale
1: bo
0: to wszystko sprowadza się do tego, że te platformy mają z tego bardzo duże pieniądze.
1: Zarabiają. Tak jest. Czyli przechodzi do tych korzyści osobistych, o których już wspominaliśmy w naszej rozmowie, ale tu mówi pani o odpowiedzialności platform, mówiliśmy o odpowiedzialności autora takiego nagrania, a co z odpowiedzialnością na przykład osoby, która taki patostream udostępnia, powiela, podaje dalej, tak kolokwialnie rzecz ujmując.
0: No właśnie, tutaj jakby jeżeli chodzi o ten przepis, z tego to nie wynika, tak, żeby taka osoba miała ponosić odpowiedzialność karną, więc wydaje się i takie też to było założenie gdzieś tam, że uderzamy po prostu w tych patostreamerów, a nie osoby, które gdzieś tam właśnie udostępniają jakieś krótkie nagranie z tego powiedzmy live'a, tak, czyli z jakiegoś shortsa. Natomiast no, to kwestia znowu, tak, zastanawiam się, jak prokuratura będzie do tego podchodziła, jeżeli na przykład dana osoba prowadzi też w taki sposób biznes, tak? Udostępniając takie treści, które są tworzone przez patostreamera, więc to też praktyka nam pokaże. Natomiast jakby z plusów, no to wiadomo, że jeżeli takie treści będą pokazywane na przykład, nie wiem, w telewizji, w charakterze takim informacyjnym, tak, przestrzegającym społeczeństwo, no to tutaj absolutnie o żadnej odpowiedzialności mówić nie możemy. No ale no zobaczymy, tak, jak to w praktyce po prostu i przysłowiowym praniu wyjdzie stosowanie tego przepisu.
1: Najczęściej takie

0: A to streamy no, odbywają się za pomocą no, automatycznych działań, to znaczy jest kamerka, która nagrywa na bieżąco i tak dalej, no ale być może są i takie, w których jest na przykład operator albo ktoś, kto później albo w trakcie realizuje całość nagrania, albo ktoś, kto później to wszystko montuje, montażysta. Co z takimi osobami?
1: No tutaj na bazie tego przepisu trudno będzie ich pociągnąć do odpowiedzialności, no bo przepis jakby statuuje jakby trzy jakby wymogi, tak, żeby to przestępstwo miało w ogóle miejsce, tak? Czyli robimy to w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej. Rozpowszechniamy to publicznie za pomocą sieci teleinformatycznej, czyli internetu, tak? Więc jeżeli ktoś nie montuje taki materiał albo go nagrywa, no to nie spełnia tych warunków, żeby to przestępstwo zaistniało, a może szkoda, no bo tak jak pan redaktor słusznie wskazuje, tak, rzadko jest to sytuacja, gdzie to jedna osoba tylko za to odpowiada, no bo z racji tego, że to jest duży i bardzo intratny biznes, no ci influencerzy czy patoinfluencerzy no już zatrudniają szereg bardzo często ludzi do współpracy, żeby
0: tej pracy mieć mniej.
1: Tej pracy mieć mniej, żeby to szło szybciej, żeby te zasięgi były szersze. Być może za parę lat, bo też tak zakładam, ten przepis będzie nowelizowany i być może wówczas takie osoby również do odpowiedzialności będą pociągane.
0: To o tej odpowiedzialności sobie jeszcze porozmawiajmy, wracając w zasadzie do początku naszego spotkania. Przypomnijmy, ta przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, to jest do lat trzech, jeżeli chodzi o
1: więzienie. Tak, plus jeszcze ten
0: trzeci
1: aspekt, tam są jakby trzy rodzaje, tak? Przemoc wobec zwierząt, poniżające traktowanie ludzi lub prezentowanie treści i czynów jakby zabronionych, które są zagrożone karą pozbawienia wolności, które uderzają w dobro osobiste danej osoby. Czyli na przykład jeżeli prezentujemy bójkę na przykład, czy pobicie danej osoby, no to to będzie jakby wchodziło w ten zakres, tak?
0: I jeszcze jedna ta kwestia, czyli te treści, które przedstawiają dziecko, ta kara może wynieść do 5 lat więzienia. Ja
1: tak
0: się
1: jest.
0: Zastanawiam po prostu, czy te kary będą odstraszające.
1: Wysokość kary nigdy nie jest odstraszająca dla potencjalnego przestępcy, dokładnie tak, i nieuchronność. No ale w związku z tym, że wszyscy chyba wiemy, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, no to nie wiem, czy te osoby będą się tego bały, chociaż no też trzeba jasno sobie podkreślić, że sprawy karne no, są rozpoznawane szybciej niż sprawy cywilne. No ale to też jest pytanie właśnie do prokuratury. Ja zakładam, że w związku z tym, że ten przepis dzisiaj wchodzi w życie, te pierwsze miesiące, pierwsze gdzieś tam lata jego funkcjonowania, no będą takim czasem, kiedy prokuratura rzeczywiście będzie chciała się wykazać i może właśnie swoim postępowaniem rygorystycznym, szybkim, takim dynamicznym pokaże, tak, że no, stosujemy ten przepis, zobaczcie, ta osoba została zatrzymana, ta osoba została zatrzymana, tej postawiono zarzuty, tu idzie akt oskarżenia i może wtedy to całe środowisko się na chwilę zatrzyma. No chociaż jakby ja wielkich oczekiwań co do tego rodzaju osób, no nie mam siłą rzeczy. Natomiast ważne, że zaczęliśmy to piętnować w taki sposób sformalizowany.
0: Jedna ważna rzecz to jest ograniczenie, no albo po prostu całkowite usunięcie z naszej internetowej przestrzeni tych patostreamów, chociaż ja drugą część zdania tej myśli tak wypowiadam bardziej życzeniowo, no bo ten internet jednak cały czas się rozwija i...
1: Tak, i nawet jak dana osoba dostanie blokadę na jednej platformie, to zaraz zaczyna działalność na innej platformie, tak? I tak to się po prostu niestety kręci.
0: To tutaj moglibyśmy wrócić, no w zasadzie wróćmy w takim razie do tej odpowiedzialności firm różnego rodzaju, tych big techów, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Co z ich odpowiedzialnością? Jak wygląda prawodawstwo na świecie w tej kwestii? Czy Polska ma się od kogo uczyć, czy nie do końca? Czy my w ogóle jesteśmy chętni, żeby te firmy jakąś odpowiedzialnością objąć, a może ze względu na to, jakie te firmy mają przychody, jak wielkimi budżetami dysponują, jak wiele znaczą na świecie, to nie jesteśmy w stanie im nic zrobić.
1: No ja uważam, że aktualnie, jeżeli chodzi o polskie prawodawstwo i działania polskich organów ścigania, no takim podmiotom, w zasadzie jakby ich właścicielom czy osobom, które odpowiadają za dane działy, no nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Na pewno to nie wynika z tego przepisu. Ja też jakby w innych sytuacjach, tak, nie widzę takiej możliwości, żeby prokuratura była zainteresowana tym, żeby ścigać właśnie osoby stojące za tymi big techami. Wszyscy wiemy, jaką pozycję mają. na świecie, tak? Też nawet przecież widać, jak organy Unii Europejskiej

0: Europejskiej nie są w stanie sobie z tym za bardzo poradzić. Są oczywiście na przykład w Stanach, tak, jakieś precedensowe procesy, gdzie osoby stojące za tymi firmami jakąś tam odpowiedzialność ponoszą, no ale to też jest zupełnie inny system prawny niż w Polsce. W Polsce na ten moment tego nie widzę. No być może za parę lat się to zmieni.
1: No tylko też często w takich sytuacjach, takich sprawach, no to karą dla danej firmy jest na przykład kara finansowa.
0: No tak, tylko że porównując wysokość tej kary z przychodami czy dochodami tak to danego podmiotu, no to to jest kropla w morzu. To tak samo jak...
1: Że te kary często oni mają gdzieś tam w swój budżet już wpisane.
0: Ale to tak samo jest jakby z klasycznymi sprawami ochrony dóbr osobistych, tak? Jeden, drugi tabloid czy jakiś portal plotkarski wypuszcza dany artykuł, który jest super klikalny, zarabia na tych reklamach ogromne pieniądze i jak zapłaci, nie wiem, 20, 30, 50 tysięcy za zadośćuczynienia, to dla niego to jest jakby bez różnicy, tak? Bo i tak mu się opłaciło ten artykuł wypuścić, bo zarobił na tym dużo, dużo więcej. I w przypadku no, takich podmiotów, które no, pozwalają na rozpowszechnianie tych patotreści, no niestety uważam, jest podobnie, tak? Bo no, skąd to się wszystko wzięło, ten patostreaming? Wzięło się to z tego, że to jest po prostu biznes i za tym idą bardzo duże pieniądze, no bo niestety ludzie wpłacają te różnego rodzaju datki, czy donaty, jak to się nazywa, oglądają to coraz młodsze osoby, a ci patostreamerzy no, zwietrzyli po prostu w tym biznes i sposób na życie, tak? Nie normalna praca, nie prowadzenie firmy, tylko po prostu tworzenie i rozpowszechnianie takich treści.
1: To teraz wróćmy do tych kar. 3 lata więzienia, 5 lat więzienia, jeżeli treści będą przedstawiały dziecko. Mówiliśmy, że nie wysokość kary, a bardziej jej nieuchronność tutaj mają ten efekt odstraszający albo powodujący, że taki patostream na przykład nie powstanie, no ale zastanawia mnie to, czy ta różnica między 3 a 5 lat więzienia, pozbawienia wolności, to jest dobra różnica. Czy rzeczywiście w przypadku dzieci taka kara powinna wzrosnąć, pokazywania dzieci na patostreamach i to jest słuszny krok, że jest ta różnica między 3 a 5? Czy może jednak, jeżeli mówimy o pokazywaniu dzieci, ta kara powinna być wyższa, na przykład 10 lat więzienia? Jak pani to ocenia?
0: No nie, no jakby to też patrząc na zagrożenie w przypadku innych przestępstw, no to też jakby... Przepraszam za wyrażenie, ale też się nie możemy dać zwariować, tak, że no akurat w tym przypadku to zagrożenie by odbiegało od zagrożenia w przypadku innych przestępstw. Natomiast no, były zapowiedzi, że będzie do lat 8, tak? I być może to trzeba było zachować, tak, do lat 8 w przypadku małoletnich. No bo to rzeczywiście jest jakby najbardziej sytuacja dla mnie przerażająca, że jakby te małoletnie dzieci są tam wykorzystywane, te treści do nich trafiają i od tego jakby wzięła się cała też dyskusja na ten temat, tak? Że te treści oglądają coraz młodsze osoby w tym uczestniczą, tak? Natomiast no, też ja mam niestety obawy, czy sądy też kary z tej górnej półki, zagrożenie karą, czyli właśnie 3 czy 5 lat będą zasądzały, bo obawiam się, że nie. No chociaż chciałabym się mylić, tak? Tu wszystko, tak jak powiedzieliśmy na początku, zweryfikuje nam praktyka sądów. No i to też zapewne będzie wszystko zależało od tego, jaka to będzie treść, tak? Bo te treści, jak wszyscy myślę wiemy, no są bardzo, bardzo różne.
1: Czyli warto będzie śledzić te pierwsze sprawy, które a propos patostreamingów będą się toczyły przed polskimi sądami.
0: Dokładnie tak. No bo na tym się będzie gdzieś tam ta praktyka, ta doktryna cała tworzyła, tak?
1: A kolejny problem, który tutaj się pojawia, o którym też pani wspominała kilka razy, no to z jednej strony dzieci, które uczestniczą w takich patostreamach, czy no powiedzmy w cudzysłowie z własnej woli, czy są do tego przymuszane, to jedno, no ale z drugiej strony właśnie odbiorcy, którzy też są coraz młodsi takich treści i często to są dzieci. To jest kolejny problem, ale rozumiem, że tego problemu ustawa nie dotyka, nie rozwiązuje.
0: No tutaj nie, no bo też nie wyobrażam sobie, żeby ustawa jakby... mogła w jakikolwiek sposób ten problem rozwiązać. No tu niestety jakby znowu społeczeństwo musi się, jak to się wskazuje, samooczyszczać i też jakby rodzice, opiekunowie i tak dalej powinni mieć nad tym pieczę i weryfikować, co to dziecko w danym momencie ogląda, tak? No bo zablokowanie jakby dostarczycieli tych treści i to próbuje ten przepis zrobić, no to jest jedno. No ale nikt tego naszego zdrowego rozsądku w domu, no nie zastąpi, tak? Żaden ustawodawca, żaden prokurator, żaden sąd, tak? Więc to jest raczej praca po prostu wszystkich, żeby takie osoby i takie treści ze społeczeństwa po

0: prostu usunąć, no małymi krokami, ale tak jak mówię, zawsze do przodu.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, rozmowę i wyjaśnienie tych zawiłości związanych z nowym prawodawstwem dotyczącym patostreamingu. Mecenas Karolina Pilawska, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
4: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
5: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
6: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
7: To nie u nas. Zaczynamy.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Dziennikarka BBC pojechała w Tatry i to, co zobaczyła, pozytywnie ją zaskoczyło. 5 dni na Pacyfiku dryfowali w dużej chłodziarce na ryby. Wyjątkowa akcja ratunkowa w Meksyku. To duża, pozytywna zmiana dla pracowników. Co tak naprawdę daje nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? O tym dzisiaj tylko w dobrych informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: 5 dni dryfowali po Pacyfiku bez łodzi, siedząc w dużej chłodziarce na ryby. To nie żart. 2 meksykańskich rybaków odnaleziono ponad 240 km od lądu. Akcję poszukiwawczą rozpoczęto po zgłoszeniu spółdzielni rybackiej, która straciła z nimi kontakt. Marynarka namierzyła mężczyzn z powietrza, a następnie przeprowadziła spektakularną akcję ratunkową. Po przewiezieniu na ląd 53 i 32-latek trafili pod opiekę medyków. Naukowcy z Nowego Jorku odkryli rzadką mutację genetyczną, którą potocznie nazwano genem szczupłości. Pomaga ona w utrzymaniu odpowiedniej wagi i zmniejsza ryzyko chorób związanych z otyłością. Jedynym sposobem, aby ostatecznie ustalić, czy jest się posiadaczem omawianego genu, jest wykonanie badania krwi metodą sekwencjonowania genów. To jednak jest dość drogie. Badacze uważają jednak, że ich praca może pomóc w stworzeniu nowych leków odchudzających, które będą naprawdę skuteczne. Brytyjskie media zachwycone polskimi górami nazywają je tańszą alternatywą dla Alp. Dziennikarka BBC, która odwiedziła polskie góry, była zachwycona leśnymi szlakami, jeziorami i wodospadami. W swoim artykule podkreśliła, że Tatry dla niej oznaczały podziwianie alpejskich krajobrazów bez alpejskich cen. Rebecca Crowe doceniła też polską gościnność. To duża, pozytywna zmiana dla pracowników. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przyznała inspektorom prawo do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających pozorne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Co dokładnie się zmieni? Proszę zostać z nami.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Gościem Tylko Dobrych Informacji jest mecenas Radosław Rogalski, adwokat, partner w kancelarii Czupajło Ciskowski Partnerzy. Dzień dobry, panie mecenasie.
10: Dzień dobry, witam.
9: Panie mecenasie, dobre informacje są takie, że zmienia się ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Na czym polegają te zmiany? Bo to są pozytywne zmiany dla pracowników, tak mi się wydaje, to za chwilę to wyjaśnimy. I pytanie, czy to są pozytywne zmiany również dla pracodawców? Co się zmienia?
10: To, co ciekawe, nie zmienia się nic w zakresie samego prawa pracy i definicji pracownika. Zmieniają się przepisy, które od 8 lipca dały Państwowej Inspekcji Pracy nowe uprawnienia. Uprawnienia do tego, aby przekwalifikować stosunek umowny między firmą a osobą, która z tą firmą współpracuje na podstawie umowy B2B, umowy cywilnoprawnej. Śmieciówki nie znikają. Właściwie to nic nie znika, jedynie Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała narzędzie do tego, żeby lepiej egzekwować sytuacje, w których firma korzysta z umów z osobami, które z nią współpracują i nie są to umowy o pracę, mimo że ten stosunek umowny stosunkiem pracy jest.
9: Dobra, to kopiemy głębiej. Co dokładnie się zmienia? W sensie z punktu widzenia pracownika, który jest zatrudniony na B2B, a na przykład jego charakter pracy z pracodawcą jest taki, że w sumie to by podpadał pod etat. Czy w związku z tym przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy i mówi, no zaraz, no ale z tego stosunku pracy to wynika, że tu powinien się być etat, a nie B2B i pracodawca ma obowiązek to zmienić, czy nie?
10: Przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy, wszczyna kontrolę, sprawdza, weryfikuje, w jaki sposób współpraca przebiega.

0: jeśli stwierdzi, że współpraca ta, mimo że nie jest umową o pracy, stosunkiem pracy, to takie znamiona nosi, wzywa do tego, żeby zmienić ten stosunek umowny właśnie na umowę o pracę. Jeśli pracodawca, firma się do tego nie dostosuje, Państwowa Inspekcja Pracy już bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego może samodzielnie przekwalifikować ten stosunek na umowę o pracę. Oczywiście nie jest to decyzja ostateczna, bo nadal sąd ma prawo jako w ramach, można powiedzieć, drugiej instancji kontroli tego, czyli taka osoba, firma może odwołać się do sądu pracy i decyzja nie jest prawomocna do czasu, gdy sprawa zostanie rozpoznana przez sąd, czyli następuje wstrzymanie wykonalności tej decyzji, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, jak dotychczas te przepisy funkcjonowały, to w praktyce nie były częste przypadki, w których Państwowa Inspekcja Pracy z takim powództwem o uznanie stosunku umownego jako stosunek pracy występowała. Częściej było tak, że z uwagi właśnie na ten mechanizm, jaki był wcześniej, czyli konieczność rozstrzygnięcia tego przez sąd pracy, na tym się kończyło i urzędnik nie chciał, po prostu nie podejmował dalszych działań. Teraz ma realne narzędzie i właściwie ustawa funkcjonuje od miesiąca i mamy też przykład tego, że coś się dzieje.
1: Okej, dzieje się pozytywnie, w dobrą stronę to się zmienia. Jak to się zmienia?
0: Być może na to jeszcze zbyt wcześnie, ale ministerstwo publikowało statystyki, z których wynika, że w ciągu miesiąca wpłynęło 585 skarg dotyczących tego, że określony stosunek umowny może być stosunkiem pracy, a nim nie jest. 76 poleceń zostało wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy, aby przekwalifikować taką umowę i 64 przypadki były takie, że rzeczywiście dobrowolnie stosunek umowny został zmieniony na stosunek pracy.
1: No to fajnie, to znaczy, że te przepisy działają i Państwowa Inspekcja Pracy faktycznie tutaj wykonała robotę trochę za... w sytuacji, kiedy pracownik nie bardzo miał jak walczyć z pracodawcą w tej kwestii.
0: Zgadza się i przede wszystkim myślę, że tutaj konsekwencje tego, że w ramach takiej współpracy się funkcjonuje, są na tyle dotkliwe, że nie dziwi mnie, że rzeczywiście firmy myślą o tym, żeby dostosować swoją współpracę do tego, aby była ona zgodna z prawem, bo trochę do tego to się sprowadza, żeby pracodawca, firma w taki sposób współpracowała czy z pracownikami, czy z kontrahentami, żeby ten stosunek albo był stosunkiem pracy, albo był na przykład świadczeniem usług czy umową cywilnoprawną, ale żeby to rozróżnienie było wyraźne.
1: A jak dochodzi do wszczęcia takiej kontroli? Czy to jest tak, że pracownik czuje, że jego relacje z pracodawcą powinny opierać się na umowie o pracę? Pracodawca mówi, no nie mam pieniędzy, nie ma takich możliwości i tak dalej. I wtedy co? Zawiadamiamy Państwową Inspekcję Pracy. Słuchajcie, może byście przyjrzeli się tej sprawie. Czy Państwowa Inspekcja Pracy celuje w jakąś firmę? Dzisiaj pójdziemy tu i tu i robi takie niezapowiedziane kontrole. Jak to działa?
0: Z jednej strony obie odpowiedzi są właściwe, chociaż tak przyglądając się temu, co komunikatom, które ze strony Państwowej Inspekcji Pracy się pojawiały, wskazywali oni, że w pierwszej kolejności będą przyglądać się sprawom, które zostały zainicjowane w wyniku skargi, czyli w wyniku sytuacji, że ktoś poinformował Państwową Inspekcję Pracy o tym, że w określonej organizacji coś działa nieprawidłowo i trzeba to zweryfikować. I takie przypadki mają być w pierwszej kolejności przez Państwową Inspekcję Pracy weryfikowane. Czyli taka osoba, która może czuć się w taki sposób, że jej ten stosunek umowny powinien być stosunkiem pracy, a nim nie jest, na przykład zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy o tym, że warto sprawdzić, czy przypadkiem jego współpraca nie jest stosunkiem pracy, mimo że nie jest u określonej firmy zatrudniony.
1: A jeżeli z punktu widzenia pracownika dochodzi do takiej kontroli, nie zainicjowanej przez skargę, tylko po prostu dochodzi do takiej kontroli i pracownik mówi, no ale nie w zasadzie ta umowa B2B odpowiada, bo na przykład jestem zatrudniony w kilku miejscach i gdzieś jestem na etacie, a tutaj na przykład jestem na B2B. Ja wiem, no akurat tak jest, że tutaj poświęcam też sporo czasu na tę pracę, ale nie chcę tego zmieniać na po prostu drugi etat, bo mi się to fizycznie po prostu i realnie nie opłaca. To co wtedy? Państwowa Inspekcja Pracy mówi,

0: No, nie ma wyjścia, bo twój stosunek pracy z pracodawcą jest taki, że musi być umowa o pracę?
1: Nie i przede wszystkim tutaj zanim Państwowa Inspekcja Pracy wyda taką decyzję, to daje możliwość wypowiedzenia się obu stronom i strony wtedy mogą przedstawić, jak wygląda ich współpraca, dlaczego uważają, że nie jest to na stosunkiem pracy i to, o czym pan właśnie powiedział, tak naprawdę prawdopodobnie potwierdza, że tutaj wcale nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, bo właśnie po to ktoś otworzył jednoosobową działalność gospodarczą, żeby na przykład nie być związanym z określoną firmą, nie być na zasadzie takiej pełnej podległości, tylko ponosić w pewnym sensie jakąś też jakieś ryzyko biznesowe tego, że tę działalność prowadzi i
0: na przykład negocjować własne warunki finansowe, choćby nawet.
1: Na przykład. I też to, co jest ważne i o czym trzeba pamiętać, to że sama treść ustawy prawa pracy zupełnie się nie zmieniła. I w tym zakresie stosunek pracy cały czas jest, cytując artykuł 22 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. I dopiero łączne spełnienie tych wszystkich przesłanek może świadczyć o tym, że określona współpraca jest stosunkiem pracy, ale też trzeba pamiętać o tym, że ta definicja nie jest jasna i nigdy nie możemy, że tak powiem, w 100% przesądzić o tym, czy mamy do czynienia z umową o pracę i żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, możemy na przykład kierować się tym, jak orzecznictwo definiuje, czy bardziej precyzuje, co w ramach tego artykułu 22 kodeksu pracy mamy rozumieć przez ten stosunek pracy. I na przykład w ramach współpracy B2B to, że nie chcemy być związani na przykład pracą w godzinach od 9 do 17, zachowywać pełnej podległości w stosunku do osoby, z którą współpracujemy, te cechy mogą już decydować o tym, że to nie jest stosunek pracy. Mimo że korzystamy ze sprzętu, który został nam udostępniony i wykonujemy określone zadania, które być może też wykonują osoby, które na stosunku pracy są zatrudnione. Ale mogą być detale, które przesądzają o tym, że to, co my robimy, już tym stosunkiem pracy nie jest.
0: To zapytam inaczej. Przez długi czas obowiązywała taka narracja, że rynek pracy został opanowany przez śmieciówki, że bardzo trudno jest dostać etat. Czy te zmiany, które wchodzą, które weszły w życie, nieco jednak będą normalizować ten polski rynek pracy, że to już nie będzie taki, nie chcę powiedzieć dziki zachód, ale trochę sytuacja, w której no, ten młody człowiek wchodzący na rynek pracy to trochę był bez wyjścia. No, albo śmieciówka, albo nic. Teraz to zostanie w jakiś sposób unormowane?
1: Myślę, że taki jest cel tej nowelizacji, żeby właśnie doprowadzić do tego, że rzeczywiście każdy pracodawca, każda firma trochę pochyli się nad tematem tego, w jaki sposób współpracuje z osobami, które czy to zatrudnia, czy z którym jest na podstawie innych umów i trochę zweryfikuje to i sprawdzi, czy na pewno nie jest tak, że określone przypadki jednak powinny być tym stosunkiem pracy i fakt, widmo konsekwencji, czyli narzędzi, jakie chociażby uzyskała Państwowa Inspekcja Pracy, i cel jest taki, żeby rzeczywiście egzekwowała, powinien doprowadzić do tego, żeby taka firma zastanowiła się i podjęła działania, żeby to unormalizować. I na pewno taki jest cel, bo tak jak mówiłem, konsekwencje są dotkliwe i nie jest to tylko mandat, który może nałożyć Państwowa Inspekcja Pracy, ale przede wszystkim konsekwencje chociażby w związku z ZUS-em, które mogą na 5 lat wstecz nakładać na pracodawcę obowiązek dopłaty składek i wtedy te konsekwencje finansowe są już naprawdę dotkliwe, więc nawet po naszych klientach kancelarii widzę, że myślą o tym i chcą rzeczywiście, jeśli gdzieś jeszcze nie mają tego uporządkowanego, doprowadzić do sytuacji, żeby właśnie w organizacji mieć porządek i określoną strukturę, która właśnie doprowadzi do tego, że tych patologii nie będzie.
0: A jakieś pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o pracodawców? No bo siłą rzeczy to oni dają zatrudnienie. Jest nawet taki mem, wie pan, ty wstępny przedsiębiorco. Czy w związku z tym coś pozytywnego zmienia się dla samych pracodawców, którzy najpierw

0: słyszą, no tak, muszą zmieniać umowy, grożą im mandaty, kontrole, aż się odechciewa być przedsiębiorcą.
1: Myślę, że nie jest, że te zmiany nie są takie straszne i nie jest tak, że pojawią się masowe kontrole, konsekwencje, bo też...
0: Firmy zaczną upadać.
1: Firmy tak, zgadza się.
0: Miasta zaczną płonąć.
1: Teoretycznie, jeśli ktoś ma porządek w organizacji i to wszystko jest poukładane, no to te zmiany w ogóle nie powinny go martwić i nie jest tak, że tak jak mówię, nie jest tak, że zmieniła się definicja stosunku pracy w kodeksie pracy. Zmienił się tylko sposób egzekwowania. Więc jeśli ktoś działa zgodnie z obowiązującymi od wielu, wielu lat przepisami prawa, to właściwie dla niego nic się nie zmieniło. Zmieniła się sytuacja tych firm, które rzeczywiście nadużywają innych stosunków umownych niż stosunek pracy, a bardzo często i trochę to, co się teraz dzieje i obserwuje, firmy zwracają się na przykład do kancelarii z taką prośbą o wykonanie audytu, żeby zweryfikować to, czy rzeczywiście w ich organizacji umowy są odpowiednio poukładane i to, w jaki sposób współpracują z określonymi osobami, na przykład nie nosi cech stosunku pracy, bo niektórzy nawet nie wiedzą i może być tak, że pracodawca nie wie o tym, że określona osoba powinna być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, bo jeśli pojawi się kontrola PIP-u, to stwierdzi to, a konsekwencje dla niego będą bardzo dotkliwe.
0: Panie mecenasie, pięknie dziękuję za to spotkanie. Mecenas Radosław Rogalski, adwokat, partner w kancelarii Czupajło, Ciskowski i partnerzy, był gościem Tylko Dobrych Informacji.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Powtórka programu.
4: Marek Klapa, dzień dobry.
3: Saldo Ekstra.
4: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Kuntz, podróżnik, ekspert branży turystycznej, ale także dziennikarz i redaktor naczelny panpodróżnik.com. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie.
4: Sierpień powoli nam dobiega końca. Odliczamy już niestety do końca wakacji, ale to nie koniec planów podróżniczych Polaków, bo to też fajna okazja. Wrzesień generalnie po sezonie można znaleźć naprawdę atrakcyjne cenowo wycieczki.
5: Dokładnie tak. Obserwując rynek turystyczny widzimy bardzo ewidentnie, że ten środek ciężkości, jeżeli mowa o wyjazdach naszych rodaków, dość mocno się przesunął. I teraz sezon, ten wysoki sezon letnio-wakacyjno-urlopowy, to już nie jest tylko i wyłącznie lipiec i sierpień, ale także wrzesień, a nawet niekiedy początek października, jeżeli mówimy oczywiście o zagranicznych lokalizacjach, gdzie wciąż jest ciepło, no tutaj bardzo istotne jest to, aby ewentualnie wyjść ze swojej strefy komfortu, myślenia o tym, że 31 sierpnia kończą się wakacje i kończy się sezon urlopowy, ponieważ wyjście z tej właśnie strefy, o której mówię, oznacza jednocześnie radykalne oszczędności dla naszego portfela i budżetu wyjazdowego. Mówiąc wprost, we wrześniu jest taniej.
4: Radykalne oszczędności, to znaczy jakiego rzędu?
5: To mogą być oszczędności rzędu nawet 30-40%. Pamiętajmy o tym, że rynek turystyczny jest to system naczyń połączonych i moment, w którym ten wysoki sezon, według nas wysoki, kończy się, może oznaczać, że osoby zarządzające różnymi ośrodkami turystycznymi, miejscami, które są związane z obsługą ruchu turystycznego, mając do wyboru zmniejszenie grupy turystów, których mają na obiekcie, albo wręcz ich brak, lub atrakcyjną cenę, którą mogą zaoferować, dzięki czemu te miejsca będą zapełnione, najczęściej wybierają tą drugą opcję. Obserwując statystyki, widzimy ewidentnie, że Polacy umieją już grać w tę grę i przesuwają często swoje dłuższe wyjazdy na taki właśnie okres.
4: Powiedziałeś o przesunięciu środka ciężkości. Czy dzisiaj już możemy mówić o takim zjawisku, że jest grupa turystów, która w wakacje pracuje, w te wakacje kalendarzowe, a wrzesień czy początek października to jest ten czas na zwiedzanie, to jest ten czas na wyjazdy, kiedy w grafiku jest trochę luźniej, a i ceny są bardziej przystępne.
5: No na pewno, patrząc na to, w jaki sposób wygląda grafik zajętości zawodowej osób pracujących w branży turystycznej, oczywistym jest to, że w wysokim sezonie nie mogą pozwolić sobie na urlop, na wyjazd. Ja robię to dopiero po połowym wysokim sezonie, ale takich grup jest więcej. I tutaj zgadzam się z tobą w pełni. Coraz więcej osób

0: dochodzi do wniosku, że po co płacić więcej, po co być skazanym na tłumy, które w tym czasie, czyli w lipcu i w sierpniu, okupują popularne miejscowości, skoro możemy sobie taki wyjazd przerzucić na wrzesień, a lipiec i sierpień spędzić chociażby na pracy. Badania, które były prowadzone m.in. przez Polską Organizację Turystyczną, a także badania różnych branżowych izb wskazują, że Polacy coraz chętniej rozbijają swoje wyjazdy w trakcie roku. To znaczy, to już nie jest tak, że mamy jeden długi, trzytygodniowy wyjazd w lipcu czy w sierpniu, ale na przykład są to dwa, trzy krótsze wyjazdy, które obejmują nie tylko ten wakacyjny gorący okres, ale także miesiące, które następują bezpośrednio po wakacjach i te, które są tuż przed wakacjami.
1: Pewnie z psychologicznego punktu widzenia to też niezły sposób na wypoczynek przy intensywnej pracy. To zapytam jeszcze tak. Które kierunki są takie najbardziej bonusowe? Gdzie rzeczywiście najwięcej możemy oszczędzić, jeżeli chodzi o te wyjazdy po sezonie? Bo podejrzewam, że oczywiście nadpolskie morze, to tutaj możemy znaleźć potężne rabaty, ale też ta pogoda nie jest taka pewna. Więc jakie kierunki na wrzesień byś polecał?
0: Tak, no jeżeli mówimy o polskim morzu, to mówiąc o trendach, możemy tutaj oczywiście, puszczając wirtualne oko do naszych słuchaczy, powiedzieć, że skoro była moda na coolcations, czyli szukanie chłodniejszych miejsc w wysokim sezonie, no to my nad polskim morzem mamy coolcations cały rok. Natomiast faktycznie są takie miejsca w Europie i nie tylko w Europie, gdzie te rabaty, o których teraz rozmawiamy, są znaczące. Przede wszystkim te miejsca, które są licznie nawiedzane przez turystów z takich krajów jak Wielka Brytania, jak Niemcy, czy chociażby kraje skandynawskie. Jeżeli na przykład planujemy wyjazd nad Ocean Atlantycki do pięknej i często niedocenianej Portugalii, no to różnice w cenie między wysokim sezonem, a na przykład drugą połową września, kiedy wciąż jest przepiękna pogoda, kiedy dalej ocean jest, jeżeli chodzi o wodę, ciepły, pejzaże i widoki urywają głowę, no to różnice naprawdę są istotne. Drugie takie miejsce to chociażby, jakże ukochana przez Polaków, Italia i niektóre z tych regionów. Różnica pomiędzy wysokim sezonem, tutaj informacja dla naszych słuchaczy, we Włoszech, w dowolnym miejscu, w dowolnym regionie, znalezienie w normalnej kwocie wyjazdu wypoczynkowego w pierwszej dekadzie sierpnia, to jest zadanie z gatunku a wykonalnych. Ceny są po prostu ogromne, bo wszyscy wtedy wyjeżdżają. I ponownie, szukając możliwości alternatywy finansowej, zamiast na przykład lecieć na Sardynię w sierpniu albo w lipcu, spróbujmy lecieć tam w połowie września. Nasz portfel na pewno zapiszczy z radości.
1: Piszczący portfel z radości to coś, co jest rzadko spotykane w czasie wyjazdów urlopowych, ale skoro tak, zwiedziłeś ponad 140 krajów świata.
0: 130.
1: 130. I tak robi wrażenie ta liczba. Czy znalazłeś takie miejsca na mapie świata, gdzie poziom cen zaskoczył cię in plus, gdzie stwierdziłeś, że to jest śmiesznie tanio, to jest idealne miejsce dla osób, które szukają oszczędności i gdzie portfel faktycznie piszczy z radości?
0: No tutaj możemy pokazać nie tyle konkretny kraj, ale nawet region świata. Mm-hmm. No, oczywistym jest to dla, i to nie jest wiedza tajemna, tylko dla doświadczonych podróżników, że praktycznie cała Azja Południowo-Wschodnia oraz kraje, nazwijmy to azjatyckie, byłego Związku Radzieckiego, są bardzo tanie. Więc jeżeli ktoś planuje na przykład wyjazd do Wietnamu, planuje wypoczynek na plażach tajlandzkich albo Kambodża, albo właśnie kraje z tego obszaru, to największym kosztem, który ponosimy, jest koszt dolotu tam. Natomiast życie na miejscu z perspektywy polskiego turysty, z polskim średnim budżetem wyjazdowym, jest życiem w raju. Tak? Sytuacja, kiedy możemy, typowy street food, którym się możemy żywić, tak jak miejscowi lokalesi, tak jak my mówimy, możemy ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, za kilka złotych. Sytuacja, w której nocleg może nas kosztować 20, 30, 40 złotych, a nie 200, 300, 400, no to jest raj dla naszego portfela. I tak jak powiedziałem, to nie jest tylko i wyłącznie jeden kraj, ale cała grupa. To jest taka sytuacja troszeczkę jak z

reprezentantami krajów skandynawskich w Polsce. To znaczy każdy Norweg, każdy Duńczyk, Szwed czy Fin, który przyjedzie do Krakowa, mówi: Boże, jak u was jest tanio, prawda? No bo u nich wszystko jest drogie.

0: nadwiślańskiego miejsca w Europie jest Japonia. Japonia,
1: naprawdę?
0: Która zawsze była synonimem takiego marzenia, gdzie musimy naprawdę nazbierać najpierw, mówiąc wprost, czy przygotować się finansowo z naszym portfelem, aby móc tam jechać. Tymczasem ostatnie badania i realne koszty, które widzimy od wszystkich osób, które tam podróżują, wskazują, że codzienność turystyczno-finansowa w Japonii jest mniejsza niż w Polsce. Ja może użyję przykładu. No, w Polsce jest pewna sieć sklepów z pewnym zwierzaczkiem zielonym w swoim logotypie. Jej odpowiednikiem w Japonii jest również taka bardzo znana światowa marka. No i teraz okazuje się, że tańsze zakupy, tańszy koszyk zakupowy jest właśnie w tych sklepach w Japonii niż w Polsce w naszych sklepach osiedlowych. Więc następuje ten sam system, o którym wspominałem, jeżeli mówimy o Azji Południowo-Wschodniej. Największym kosztem jest dolot, ale jeżeli już jesteśmy na miejscu, to nagle te koszty stają się naprawdę całkiem zjadliwe. No i to jest też powód, dla którego nasi rodacy odkrywają nowe miejsca, nowe bądź wcześniej niedostępne ze względów finansowych, na turystycznej mapie świata.
1: A czy są takie miejsca, które cały czas jednak wyglądają bardzo niekorzystnie z punktu widzenia naszego budżetu, naszych możliwości finansowych, naszego średniego budżetu? Czy jesteś w stanie takie czerwone flagi gdzieś na mapę świata wbić?
0: Ze smutkiem stwierdzam, że gdybym miał możliwość tutaj zaczarować kwestię ekonomii i takie czerwone flagi pozdejmować, to bym to zrobił z przyjemnością, bo takimi czerwonymi flagami niestety jest chociażby Szwajcaria, gdzie dalej jest drogo dla polskiego turysty. Takim miejscem jest chociażby bardzo dziki Spitsbergen, czyli absolutna północ, Arktyka, gdzie te kwoty, które musimy zapłacić za wszystkie rzeczy związane z chociażby eksploracją okolic Longyearbyen, no są duże. Wybieram tam się za 2 tygodnie, zresztą miałem okazję już kilkukrotnie w Arktyce, 1100 kilometrów od bieguna północnego być i już teraz wiem, że muszę być przygotowany, także finansowo to się nie zmienia. A jeżeli mówimy o zaskakujących z polskiego punktu widzenia miejscach, gdzie dalej jest drogo, to jednak zwracałbym uwagę na oryginalne kraje afrykańskie, ponieważ Polacy szukają teraz egzotyki i ten taki synonim, że Afryka jako kontynent, cała Afryka jest bardzo tania, może być złudny, ponieważ Afryka to nie tylko Egipt, Maroko czy Tunezja, mająca genialną relację jakości do ceny, no ale też takie kraje jak RPA, takie kraje jak Namibia, gdzie nie wszystko jest tanie, albo kraje takie jak chociażby Angola, dla poszukiwaczy nowych wyzwań, gdzie okazuje się, że znalezienie taniego noclegu w stolicy Angolii jest większym problemem niż w Paryżu, Londynie czy Madrycie. Więc tutaj niekiedy należy uważać na takie stereotypy, o których tutaj wspominamy.
1: I koniecznie sprawdzić ceny przed wyjazdem i zorientować się, na co naprawdę nas stać. A to dla mnie zaskoczenie. Paweł Kunc wybiera Coolcations pod koniec sierpnia. Proszę bardzo.
0: Ja jestem raczej typem osoby, która mając do wyboru minus 30 i plus 30 w ciemno idzie w bramkę numer 1. Niemniej jednak myślę, że to jest bardzo fajna podpowiedź dla słuchaczy. Starajmy się szukać oryginalności. Wychodźmy ze swojej takiej bańki jasnych i prostych wyborów turystycznych, ponieważ okres postpandemiczny pokazał, że podróżowanie może naprawdę mieć wiele różnych oblicz i trzymanie się tych takich cały czas stałych kierunków. Lecimy do Hiszpanii, zwiedzamy oczywiście różne kraje Europy Zachodniej, wypoczywamy w Grecji. To wszystko jest piękne. Tak? Natomiast pamiętajmy o tych alternatywach, które niekiedy są bardzo ciekawą możliwością. Mówimy o Norwegii? Pięknie, ale obok mamy chociażby Finlandię, która nie jest takim wyborem naszym pierwszym, jeśli mówimy o wyjeździe w tamtą część świata. No i tego bym życzył słuchaczom, aby jednak tej szerokości w planowaniu mieli więcej.
1: Weźmy sobie te porady do serca doświadczonego podróżnika. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moim i Państwa gościem w Polskim Radiu 24 był Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, ekspert branży turystycznej, a także redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie i tak na sam koniec jako gaduła radiowy chciałbym jeszcze

0: zaapelować po pierwsze o rozsądek, ale po drugie jednak o realizowanie tej pasji podróżowania. Podróżować znaczy żyć i niezależnie od tego, czy jest to Las Vegas, Las Palmas, czy Las Borkowski, gdzieś tam pod Warszawą albo inne miejsce, podróżujmy.
1: Piękna puenta na zakończenie tego spotkania. To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trzy osoby zginęły, a osiem zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku na Charków. Do strzału doszło na przedmieściach miasta. Lokalne władze informują o akcji służb ratunkowych w miejscu ataku. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku dla kierowcy, który w sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Rodzice zmarli w szpitalu, a ich dziecko walczy o życie. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tragedii była zbyt duża prędkość, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Ze wstępnej opinii biegłego wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
0: Jego sprawca ma dziś stanąć przed prokuratorem. Na tę zmianę czekało wiele osób. W urzędach są już dokumenty umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Opinie mieszkańców Warszawy na ten temat są podzielone.
2: Ja uważam, że to jest znak czasów i to postęp po prostu. Cała Europa Zachodnia jest w tym trendzie.
3: Kobieta i mężczyzna to coś jest, a nie jakieś dwóch tego. Niech oni sobie żyją, ale nie jakieś tam, żeby tego.
4: Małżeństwo to już jest dla mnie nie tak.
5: Jestem za równością w tej kwestii, związkami jednopłciowymi, więc jak najbardziej jest to w porządku.
0: Teraz możliwe są trzy warianty: małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Rozporządzenie nie uprawnia jednak do zawarcia małżeństw jednopłciowych w Polsce.
6: To są aktualności jedynki.
0: Warszawiacy nie zapomnieli o Polakach zamordowanych przez nazistów i komunistów. Wczoraj, w Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, w stolicy uczczono ich pamięć na uroczystej zmianie warty przed grobem nieznanego żołnierza.
7: Pamiętamy o tych ludziach, dlatego przyszliśmy tutaj.
8: No dzięki nim mamy to teraz, co mamy, tak? Nie wiadomo, czy ta Polska by istniała w takiej, a nie w innej formie.
9: No niestety mam wrażenie, że nic nie wyciągamy z tej historii, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby to się nie powtórzyło po prostu.
0: 23 sierpnia 1939 roku III Rzesza i Związek Radziecki zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół zawierał plany podziału Polski. Na koniec przenosimy się do tak zwanej zimowej stolicy Polski. Każdego dnia zaplanowano koncerty górali z różnych stron świata i warsztaty rękodzielnicze. W Zakopanem po raz 57 trwa Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Wczoraj odbył się tam koncert inauguracyjny i oficjalne powitanie zespołów z różnych stron świata. Imprezie towarzyszył też zawody i wystawa owczarków podhalańskich.
10: Jaki pan, taki kram. Jaki gazda, taki pies. Jak gazda cierpliwy, to pies cierpliwy. Lubi zwierzęta, lubi dzieci, lubi swoją rodzinę. Nie jest to pies jednego właściciela. Że on se nie wybiera jednego.

0: Człowieka, tylko sobie biorę całą rodzinę, że z wami będę siedział, was będę pilnował.
1: Hodowlę mam spod Sabałówki. Tych piesków troszkę jest, bardzo dobrych linii naszych, utrzymywanych tradycyjnie z pokolenia na pokolenia. Tak, ojciec mój psy wystawił, tak samo ja teraz wystawiam pieski i tak samo moje dzieci mi pomagają.
2: Festiwal folkloru odbywa się na Dolnej Równi Krupowej. Potrwa do czwartku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Poniedziałek będzie deszczowy, padać może w większości regionów, a na północnym wschodzie możliwe burze. Tam też będzie dziś najchłodniej, około 18 stopni, a do 23 zobaczą mieszkańcy południowo-zachodniej Polski.
4: Powtórka programu.
2: Reportaż na rano.
5: Przed nami reportaż Joanny Bogusławskiej Wspólna pasja. Bohaterkami są Jaga Chupało, jedna z najbardziej znanych polskich kreatorek fryzur, oraz jej córka Antonia Wolf, która od najmłodszych lat dorastała w artystycznym świecie swojej mamy. Od lat pracują razem, tworzą wystawy czy fryzury do spektakli teatralnych. Dla obu fryzjerstwo to nie usługa, lecz sztuka, która wpływa na ludzką tożsamość, równowagę wewnętrzną i zewnętrzną. Łączą fryzjerstwo z modą, teatrem i operą. Jaga Chupało tworzyła fryzury m.in. dla opery Madame Butterfly. Antonia jest modelką w wielu projektach mamy. Jak wpłynęły na siebie i co Antonia zawdzięcza swojej mamie? Posłuchajmy.
6: Nożyczki, które są ze szlachetnej stali damasteńskiej. Mają one swój charakterystyczny dźwięk i oczywiście właściwości. Wybór mojej decyzji, jak się okazało, prawie na całe życie. Wybór dokonałam za pomocą głębokiego uczucia, które mną ogarnęło, i pragnienia zadania pytania mojemu mistrzowi, czy przyjmie mnie na uczennicę. To pytanie zadałam w 1981 roku, mając 15 lat, czyli w momencie, kiedy podejmuje się decyzję o edukacji. Mistrz się zgodził, przyjął mnie do siebie na praktykę, później staż. Trwało to 4 lata. To wszystko było bardzo imponujące. Przy tym były piękne opowieści, które prowadziły moją wyobraźnię do Paryża, ponieważ mój pierwszy mistrz nazywał się Edward Szymański i był w kadrze polskiej. W tej kadrze podróżował, miał taki chyba jako niewiele osób w Polsce wtedy paszport, który pozwalał mu wyjeżdżać za granicę. I te opowieści z pokazów otwierały furtkę mojej wyobraźni i stworzyłam sobie w niej obraz świata pięknego, kolorowego, gdzie piękno ludzkie, delikatność, wrażliwość ma miejsce. W kontraście do Polski lat 80. nie tylko było szaro, ale było też bardzo niebezpiecznie. Urodziłam się w Nowej Rudzie w 1966 roku. Każde spotkanie w życiu z drugim człowiekiem ma wpływ, ma ogromny wpływ też miejsce, w którym dorastamy, wychowujemy się. W momencie, kiedy stworzyłam własne miejsce już w takie stałe, pracownie, dość wczesnym etapie życia, czyli jak miałam 15 jeszcze lat, to zaczęłam poznawać różne ciekawe osoby, które przychodziły do mnie do pracowni. I wśród nich wielkim darem dla mnie była relacja z naszą noblistką dzisiaj, a wtedy skromną, w sumie dalej skromną bardzo osobą, o otwartym umyśle, z Olgą Tokarczuk, która pokazywała mi świat taki, jak

0: właśnie z jej książek jest natury, niezwykłych zjawisk, jakie nam towarzyszą w życiu.
1: Jak to wyglądało?
0: Nasze pierwsze spotkanie było w Augustowie zupełnie, nie w przestrzeni dolnośląskiej, podczas wakacji. Natomiast razem wracałyśmy z tych wakacji pociągiem i wtedy miałyśmy taką chyba znaczącą rozmowę w życiu, gdzie każda z nas deklarowała swoją drogę życiową i swój cel i doszłyśmy do tych deklaracji z tej podróży. To jest chyba jednak coś na rzeczy z tą fizyką kwantową, że jak się wejdzie w pasmo przestrzeni czasowej, to można też zintegrować swój potencjał z wyobrażeniem, z myślą. Dokładnie Olga powiedziała, że chce być pisarką. A ja chciałam się zajmować właśnie tworzeniem piękna, zajmowaniem się ludźmi, ale też sztuki. W to połączenie dla mnie było zawsze oczywiste.
1: Atmosfera tutaj w pracowni jest taka rodzinna. Czy ty pamiętasz w ogóle swoje pierwsze kroki, które tutaj stawiałaś?
2: Tak, co zabawne, tu były dosłownie moje pierwsze kroki, które postawiłam właśnie na naszych deskach. Moja mama przyniosła mnie tutaj zaraz po porodzie, bo miałam tydzień. I od tamtej pory całe moje dzieciństwo tutaj spędzałam. Czy jak strzygli moi jeszcze rodzice, wtedy razem na podówkach obok klientów sobie leżałam, czy robiłam fort na kanapie, przyglądałam się cały czas rzeczom, które robili, fryzurom, które kreowali. No, wspomnienia mam już naprawdę z bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa, czy z wyłożonej kocami doniczki, w której też lewakowałam, z zabaw i przypatrywania się klientom, jakie zmiany przechodzą w trakcie pobytu tutaj.
0: Moją filozofią twórczą jest łączenie, które sprzyja poprzez piękno budowaniu relacji, ale w tych relacjach ze światem też dużą przestrzeń zajmują moje relacje osobiste i zarówno pracownie, niedzielę, nie jest to miejsce tylko i wyłącznie zawodowe, ale to jest miejsce też rodzinne. Tutaj wychowywałam swoje dzieci, tutaj dzieje się to wszystko, co jest związane z moim też życiem osobistym. Jest to dla mnie fundamentalne, ponieważ nie potrafię dokonywać takich wyborów i zarówno pracę przynoszę do domu, jak i dom do pracy i to jest, wiem, że to nie jest takie oczywiste i niepopularne i często niepolecane, ale to jest jedyna droga, jaką znam. Dla odbiorców mojego rzemiosła, jakim jest fryzjerstwo, nie jest to ściśle połączone, ale ja nigdy tego nie dzieliłam. Uważam, że fryzjerstwo jest pełnoprawną sztuką. Kolejnym mistrzem, który był dla mnie legendą, to był właśnie Antoni Cierpikowski, czyli Antoine de Paris.
3: Ja sam nie wiem, kim jestem. Żyłem pomiędzy malarzami, rzeźbiarzami jak Dynikowski, poetami, pisarzami z całego świata. Żyłem w całym świecie. Podróżowałem dużo. Byłem i w Rzymie, i w Egipcie, i to, i wszędzie jak szedłem, tam zawsze odnajdowałem swoje klientki, które w Paryżu widywałem, nieprawda? Czy to Ameryka, czy to Londyn, czy to Tokio, nieważne, czy to Australia. Poznałem cały świat. Stale byłem pomiędzy ludźmi bardzo ciekawymi. Mój profesor to jest świat i ludzie.
0: Osoba, o której pierwszy raz przeczytałam w książce, naszej zawodowej książce, która była lekturą niezbędną do zdania egzaminów, najpierw czeladniczego, później mistrzowskiego, zawsze to nazwisko się pojawiało. Ta osoba była jeszcze inna niż ten mój pierwszy mistrz. Jeszcze bardziej spektakularna, ponieważ oprócz komfortu wizualnego ona dała kobietom wolność. Antoni Cierpikowski jako młody chłopiec wyjechał

0: do Paryża, szukając pracy i lepszego życia. Znalazł w Paryżu miejsce dla siebie, ponieważ miał inne wizje niż panowała wczesna moda i nie podporządkowywał się jej. On z natury był człowiekiem bardzo wrażliwym.
1: Więc ja mojej kuzynowi ja chcę jechać do Paryża. A on powiedział, słuchaj, ja byłem w Londynie. Paryż to jest najtrudniejsza szkoła. W Londynie tam łatwiej znajdziesz pracę i to. Ja mówię, nie, ja chcę Paryż. I po tygodniu byłem w Paryżu. 5 franków w kieszeni. 12 w nocy. Zostałem tam i po 4 miesiącach rewelacja.
0: Cieszę się, że miałam niezwykłe środowisko do wzrastania, że wychowywałam się w domu w moim odczuciu dość tajemniczym, ponieważ był to przed wojną dom takich spotkań społecznych. W domu tym była wielka sala i antresola dla orkiestry oraz scena, malowidła na ścianie, kilka niezwykłych mebli. I w tym domu też spotykali się ludzie, którzy mówili różnymi językami. Spotykali się przesiedleńcy, którzy przybyli na Dolny Śląsk ze swoimi trudnymi historiami. Nie mówili o tym dużo i głośno, ale w małych skupiskach przed mszą zawsze można było podsłuchać jakichś fragmentów wspomnień, wcale nie pasujących do miejsc, w którym mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy w wyjątkowej architekturze, którą stworzyli przodkowie, nie nasi,

0: 1997 roku na Dolnym Śląsku była powódź, która wpłynęła na życie wielu osób, otworzyła świadomość, czym jest potęga natury i mi dało to też wzmocnienie w mojej decyzji przeprowadzki do Warszawy, ponieważ tutaj byłam już związana z instytucjami kultury i z magazynami modowymi. Natomiast pracownię swoje miałam w Kłodzku i w Nowej Rudzie, ale też miałam rodzinę i byłam mamą córeczki, która w tamtym momencie zaczynała swoją edukację w szkole podstawowej i punktem zwrotnym takiej ostatecznej decyzji był moment, kiedy Ania szła do pierwszej klasy i musiałam podjąć decyzję, czy zostaję na Dolnym Śląsku, ale to znaczy też, że nie wyjeżdżam tak często, jak wtedy jeździłam, czyli raz w tygodniu do Warszawy, czy przeprowadzam się do Warszawy i zostawiam swoje pracownie i życie na Dolnym Śląsku. Zostawiam też, wyciągam Anię z jej środowiska, znajomych, rodziny, przyjaciół i skazuje nas na taką nomadyczność, niepewność, życie między projektami i do samego końca, do 31 sierpnia nie wiedziałam. Po prostu rano się obudziłam, wstałam, jakaś siła we mnie weszła. Natomiast po różnych zmianach osobistych zapakowałam zabawki mojej Ani. Wzięłam dziecko i przyjechałam do Warszawy, nie zamykając jednak drzwi na Dolnym Śląsku. 2 lata temu pojawiła się znowu woda. Już w mojej leśnej ostoi, w momencie, kiedy robiłam projekt Kruche Piękno, realizowałam go na Wawelu i w dzień performansu wracałam do ostoi, gdzie zobaczyłam efekty, jakie ta kolejna fala dokonała.
1: Droga, którą tutaj rodzinnie w sumie wybraliśmy, nie jest łatwą drogą. Czy tak jak mama zaczynała na Dolnym Śląsku, jeszcze w czasach, kiedy nazwanie zakładu salonem było graniczące z cudem i wyśmiewane, to tak to parcie do jakiegoś postawienia na swoim,

0: się przekazywało i dalej jest obecne. Nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, że to jest czyste rzemiosło, bo to jest połączenie i rzemiosła, i twórczości artystycznej. Tylko nawet jak osoba przyjdzie po tą samą fryzurę, to ma troszkę inną twarz i troszkę będzie to zmienione, mimo że technika będzie bardzo, bardzo zbliżona.
1: Obcinając włosy, nie tylko ich dotykamy, ale też słyszymy dźwięki, jakie są takie, wydają podczas obcinania. Wrażliwość na dźwięki wyrobiła mi nauka w szkole, właściwie w ognisku muzycznym, ponieważ grałam 4 lata na pianinie. Mama kupiła mi pianino Legnica, nowe i bezdźwięczne, a ja bardzo chciałam czuć i słyszeć te dźwięki. I zaspokojenie tych dźwięków dopiero dało mi dźwięk nożyczek. Oczywiście to doświadczenie ze szkoły muzycznej przydało się przy pracy przy operze, teledyskach i sceną muzyczną. Nożyczki to jest mój język komunikacji z ludźmi, z pojedynczym człowiekiem, ale też z połączeniem z kulturą.
0: Tomu zawsze i ja, i moja siostra byłyśmy zadbane i zaspokojone, pomimo tego, że mama dużo pracowała zawsze, to raczej nie oddzielała nas od jej pracy, że czułyśmy się porzucone, a łączyła, zabierała nas ze sobą i pokazywała to, co tworzy. Przez co dużo czasu spędzałyśmy razem i też w domu była bardzo wyrozumiała i cierpliwa. Zawsze emanuje takim spokojem. Trudno było wybić z równowagi. Uparcie nam wpajała właśnie wartości życiowe, których jakby do dzisiaj myślę, że ja i moja siostra się przestrzegamy, żeby właśnie być spójnym ze sobą i tworzyć. To było coś, co mocno pokazywała, pokazuje dalej, bo nawet od małego, zabierając nas do oper czy teatrów, pracując z perukami czy włosami aktorów, pokazywała jeszcze kompletnie inny świat niż ten, który mamy w pracowni z klientem. Świat taki dynamiczny, bo do każdej sztuki były inne inspiracje i inne cele do osiągnięcia.
1: Miałam przyjemność pracować z Preissnerem przy dziele Rekwiem dla mojego przyjaciela. Byłam bardzo tym poruszona. Po czym dostałam zaproszenie do wzięcia udziału przy projektach fryzur do Madame Butterfly, opery, która w oryginalnej wersji jest prezentowana do dzisiaj.

Te otwierające się drzwi z tamtego czasu jeszcze wiele, wiele razy się otwierały i za każdym razem był to nowy rozdział w moim życiu. Uznaję to za wielki, wielki dar. Cieszę się, że poprzez scenę mogę zobaczyć swoją pracę przy współpracy z innymi twórcami. Do tego moje ja twórcze ma totalną satysfakcję. To jest ściśle związane z pragnieniem przetrwania, udokumentowania. Aczkolwiek nigdy tak o tym nie myślałam. Jeżeli dostawałam zaproszenie, to po prostu serce mi mocniej biło i czułam, że się dzieje, że się rozwijam, że to jest ważna chwila dla mnie, taka chwila, która

0: On nie tylko będzie tu i teraz, ale później staje się chwilą historyczną.
1: No i tak jak byłam mała, to patrzyłam, czy bawiłam się w tym klimacie. Tak, teraz dalej współpracujemy razem przy też dużych projektach i cały czas pniemy się razem, się wspierając w dużych produkcjach, w małych produkcjach i w codziennej pracy w pracowni. Ta atmosfera, co była w domu, takiego wsparcia i łączenia pracy z domem, dalej tutaj się przejawia na porządku dziennym, mimo że już od lat razem nie mieszkamy. Łączy nas praca i dalej znajdujemy czas, żeby to było rodzinne i sympatyczne, i nawet jak czasem współpracujemy przy jednym projekcie czy przy jednym kliencie, to zostaje ta atmosfera taka rodzinna i sympatyczna i wspierająca. Zawsze i w jedną, i w drugą stronę to działa tak, że się podaje pod mocną dłoń jak trzeba i wspiera się w każdym działaniu, pchając do przodu.
2: A czego nauczyła cię mama? Co ci przekazywała?
1: Nigdy nie była przede mną stawiana gotowa ścieżka, którą miałam się wybrać. Zawsze miałam wolność decyzji, wolność wyboru, eksperymentowania. Dawała mi próbować różnych rzeczy, przez co ciekawość miałam zaspokojoną. Dostałam zastrzyk tej odwagi, zastrzyk pewności siebie, że nieważne co robię, mam pewność siebie. To tak jak mama wspominała zawsze, że i urodziła się, żeby tworzyć. Tak i ja i łączę to, żeby sama też budować coś własnego i również tworzyć.
3: W każdym człowieku jest coś wspaniałego. Mnie imponuje w człowieku inteligencja i miłość bliźniego. To jest dla mnie wszystko.
0: To, co nas łączy z Antoanem, to narzędzie, nożyczki, które są ze stali zawsze najlepsze, bez względu na epokę. Każdy artysta chce w dłoni trzymać dzieło, żeby tworzyć dzieło. Zgadzam się z nim, że nożyczkami można wiele ofiarować człowiekowi, można go wyzwolić z ograniczeń balastu, można dać wolność, można stworzyć nowy styl, osobowość, tożsamość, stworzyć rolę, dać po prostu przeżycie chwili albo stworzyć coś bardzo, bardzo fundamentalnego i na całe życie.
4: Ja uważam, że tak jak życie, tak samo fryzjerstwo jest dziełem sztuki.

0: Powtórka programu.
1: Teraz kolejna propozycja dla Państwa i ważny temat z naszej strony podjęty. Temat dotyczący organizowania pielgrzymek, no bo późne lato i wczesna jesień to czas, gdy no, tysiące w zasadzie autokarów z Polski rozjeżdżają się po europejskich sanktuariach. Kiedy parafia może samodzielnie zorganizować pielgrzymkę i czego musi dopilnować, aby była ona legalna? Co mówi o tym instrukcja diecezji tarnowskiej obowiązująca każdego księdza w Polsce? No i jak łatwo i niekoniecznie przy pomocy internetu to sprawdzić? O tym teraz na antenie Polskiego Radia 24 zapraszamy.
2: Niedziela, msza święta, słuchamy ogłoszeń parafialnych i nagle

0: z ambony pada zdanie. Drodzy parafianie, organizujemy pielgrzymkę do Włoch. Zapisy w kancelarii, zaliczka 500 zł, decyduje kolejność zgłoszeń. Koniec lata to jest ten czas, kiedy z Polski w różne strony Europy wyrusza mnóstwo autokarów z pielgrzymami. I niestety informacje o wypadkach, takich jak choćby ten w ostatnią niedzielę na Węgrzech, co jakiś czas wstrząsają opinią publiczną. Na razie jednak jesteśmy w kościele. Usłyszawszy ogłoszenie, idziemy po mszy, wpłacamy pieniądze i no właśnie, co tak naprawdę kupiliśmy? Czy mamy pewność, że to pielgrzymka w pełni legalna, bezpieczna i dopięta na ostatni guzik? O tym porozmawiamy dzisiaj w audycji Spakowani. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a moim i Państwa gościem jest dr Adam Karpiński, ekspert turystyczny, wykładowca akademicki WSB Merito i praktyk, który od lat zajmuje się bezpieczeństwem turystów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, powiedzmy sobie wprost. Wielu z nas wychodzi z założenia, że skoro ogłoszenie pada w kościele z ust księdza, to kwestie formalne są automatycznie załatwione. Czy takie zaufanie jest wystarczające?
1: Zależy od czego chcemy zacząć. Kwestie bezpieczeństwa, tutaj musi być ograniczone zaufanie. Z uwagi na to, że parafia zgodnie z ustawą może organizować okazjonalnie wyjazdy różnorakie, również też pielgrzymki. Natomiast musi być też świadomy ten organizator, że ponosi pełną odpowiedzialność za tych, których zabiera w tę podróż. Nie zawsze tak jest. Gdybyśmy jechali z biurem podróży, to tam ustawodawca jednoznacznie wskazuje odpowiedzialnego. Są zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na rzecz turystów, jak również Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Rezerwowy, który tak naprawdę w głównej mierze chroni bezpieczeństwo naszych podróżnych. I to biuro podróży wówczas pełni pełną odpowiedzialność za tych podróżnych. W parafii teoretycznie też jest ta odpowiedzialność, natomiast nie zawsze organizator ma świadomość ryzyka, jakie występuje podczas podróży.
0: Czyli takie pierwsze pytanie do księdza, kto jest formalnym organizatorem? Jeśli pada odpowiedź, że biuro podróży, to właściwie sprawę mamy rozwiązaną. Czy jednak rzeczywiście rozwiązaną, czy nie do końca rozwiązaną? Załóżmy, że naszym słuchaczem jest pan Jan, który nie ma smartfona, nie korzysta z internetu, nie wie, co to są rejestry państwowe, ten rejestr organizatorów turystyki. Stoi w tej kancelarii i o co ma on księdza zapytać?
1: Tak naprawdę powinien każdy uczestnik zapytać, czy nasze biuro podróży, które ma tę wycieczkę, tę imprezę, tę pielgrzymkę zorganizować, ma wpis aktualny do rejestru organizatorów turystyki. Oczywiście jeśli ma, to wystarczy ten numer podać, poprosić nawet o zaświadczenie, kserokopię, jeśli nie chcemy z internetu tych danych zebrać, bo proboszcz czy ksiądz organizator powinien też się tym okazać, bo to dla jego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa pielgrzymów jest bardzo znaczące. Także poprośmy o takie zaświadczenie, na jaką kwotę biuro jest ubezpieczone w sytuacjach niebezpiecznych, typu nawet upadłości biura, czy będzie w stanie zabezpieczyć nam powrót w sytuacji, gdyby doszło do jakichś zdarzeń losowych. To są rzeczy podstawowe i można się nawet osobiście udać do biura, jeśli jest podany adres, jeśli to biuro jest z naszej miejscowości, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po tej mszy, po zapoznaniu się z programem pielgrzymki, pójść jeszcze do organizatora i zweryfikować jego profesjonalizm na miejscu.
0: Czyli jeśli mamy odpowiedź, organizatorem jest biuro podróży, to sprawa jest w miarę prosta. Ale jeśli słyszymy od księdza, nie, my nie korzystamy z żadnego biura. Sam to organizuję, sam załatwiłem autokar od znajomego przewoźnika, sam zarezerwowałem noclegi. Czy tu powinna nam się zapalać jakaś lampka ostrzegawcza?
1: No bezwzględnie musimy pamiętać, że ponosimy wspólne ryzyko poniekąd, dlatego że parafia odpowiada oczywiście jako organizator za tę imprezę, natomiast możliwości finansowe, regresy wszelkiego rodzaju są ograniczone. To nie jest tak jak przy biurze podróży, gdzie ustawa jednoznacznie określa, w jakiej sytuacji, do jakich kwot i kiedy mogą być zastosowane wszelkiego rodzaju odpłatności na rzecz turysty. Tutaj tak naprawdę za wszystko odpowiada ta jedna osoba, która skorzystała z usług cząstkowych, czyli tak naprawdę tenże proboszcz musi potem negocjować z dostawcą usługi transportowej, jeśli dojdzie na przykład do prozaicznej sytuacji, która często się pojawia, że autokar ulegnie jakiejś drobnej awarii. i trzeba podmienić autokar i to są bardzo

0: ryzykowne sytuacje, kiedy organizator pozostawiony sam, bez możliwości renegocjacji umowy, być może będzie musiał dopłacić do innego zastępczego autokaru, a potem dopiero dochodzić na drodze cywilnoprawnej te opłaty, które poniósł. Także tutaj bym się głęboko zawsze zastanawiał, przede wszystkim na miejscu organizatora. Ja często zastanawiam się, jak odważni muszą być ci, być może nieświadomi, organizatorzy wyjazdów tych okazjonalnych, bo to nie tylko księża, to również różnego rodzaju organizacje pozarządowe, różnego rodzaju liderzy społeczni, którym wydaje się, że jak to łatwo jest zorganizować imprezę turystyczną. Oczywiście łatwo jest do momentu, dopóki coś złego się nie stanie, a ryzyko w turystyce jest tak duże, że żadna firma ubezpieczeniowa nie ubezpieczy biura podróży na wypadek złych decyzji. Na rzecz turystów tak, ale samego biura i właściciela biura podróży takiego ubezpieczenia nie ma. Może mieć bardzo dobre układy z panem dostawcą czy firmą dostarczającą transport i wówczas w ramach umowy firma, która odpowiada, bo być może taką dobrą umowę skonstruował i zabezpieczył się tutaj, podstawi autokar zastępczy i te koszty będą w tym momencie po stronie przewoźnika, a nie po stronie organizatora, bo częstokroć osoby fizyczne chcą być bardzo użyteczne dla innych, nie mając świadomości dużego ryzyka, z jakim się spotykają podczas organizacji tego rodzaju imprez turystycznych. To również dotyczy szkół, bo na to też trzeba zwrócić szczególną uwagę, że to nie tylko parafie, ale również za chwilę będzie początek roku szkolnego i w szkołach nauczyciele czasami też wpadają wspaniałomyślnie na pomysł z rodzicami, zróbmy to taniej, samodzielnie. Natomiast odpowiedzialność wówczas za całą imprezę ponosi nauczyciel czy szkoła, która wydelegowała takiego nauczyciela.
1: Mówił pan o tym, że znacznie bezpieczniej jest zorganizować taką pielgrzymkę przez biuro podróży, no, ale jednak jest sporo tych pielgrzymek organizowanych bezpośrednio przez parafię. Jak to wygląda w świetle prawa kanonicznego? Bo zdaje się, że od 2022 roku to się bardzo mocno zmieniło i te przepisy kościelne są restrykcyjne.
0: Tutaj okazuje się, że wiele kurii zrozumiało, że odpowiedzialność za przyszłe ewentualnie odszkodowania związane z wypadkami podczas takich imprez, no będą kierowane na majątek właśnie poszczególnych diecezji. Stąd w wielu diecezjach pojawiły się specjalne zarządzenia czy nawet instrukcje, w jaki sposób i jak budować taki rodzaj oferty turystycznej, jakim są pielgrzymki. Kto może je organizować i w jakim zakresie. Także tutaj część parafii pewnie rozumie ryzyko i korzysta z biur podróży, a część być może tego ryzyka nie rozumie.
1: Pionierem w uporządkowaniu tych spraw była diecezja tarnowska, która wydała taką specjalną, oficjalną instrukcję. I ta instrukcja obowiązuje wszystkie parafie, prawda? Tam jest bezwzględna zasada.
0: Tam szczegółowo ustalono, kto i w jakim zakresie może organizować i ma obowiązek każdy ksiądz, który podejmuje się takiego ryzyka, zarejestrować i zgłosić taką imprezę w kurii. Także tutaj kuria narzuciła pewnego rodzaju system bardzo dobrej weryfikacji decyzji, jaką podejmują księża w parafiach, proboszczowie czy też wikariuszowie. Oni muszą w pewien sposób zgłosić, zarejestrować w kurii taką imprezę czy planowanie takiej imprezy turystycznej, jaką chcą zorganizować, pielgrzymkowej, i wówczas muszą podać też sposób jej realizacji, czy to realizuje biuro, czy będzie to realizacja właśnie związana z samodzielną działalnością, co jest oczywiście bardzo ryzykowne.
1: No dobrze, ale jeśli, bo ta instrukcja mówi wprost, ksiądz nie jest biurem podróży, nie może na tym zarabiać, może to zorganizować, jeśli to nie przynosi jakichś tam profitów z takiego wyjazdu, ale co z ubezpieczeniem, co z ubezpieczeniem zdrowotnym, te wszystkie historie, które po prostu mają turyści wyjeżdżając z biurem podróży?
0: No tutaj musi zadbać w tym wypadku ten, że nie organizator, a lider imprezy turystycznej, aby dokonać wpłaty na zbiorowe ubezpieczenie lub poinformować wszystkich o tym, że mają się indywidualnie ubezpieczyć, bo innego ubezpieczenia nie ma i podobnie nie ma ubezpieczenia od następstw złych

0: zdarzeń, czyli tego ubezpieczenia, jakim charakteryzuje się biuro podróży, czyli biuro podróży ma ubezpieczenie związane z niewypłacalnością chociażby, czy z koniecznością przywozu turystów z miejscowości docelowej. Tutaj tego nie będzie.
1: Czyli po prostu tutaj mamy bardzo ograniczone uprawnienia jako turyści, no bo pielgrzymka jest też przecież rodzajem turystyki. Spróbujmy teraz taką listę ostrzegawczą. Co ten pan Jan w kancelarii parafialnej, o co on powinien zapytać księdza? Przede wszystkim, jeśli jest organizator, tak, to powinien zapytać go, czy jest wpisany do rejestru, poprosić o ten numer w rejestrze, ale dalej, jeśli organizatorem jest ksiądz, to jakie pytania powinny do księdza paść dotyczące tej pielgrzymki?
0: No przede wszystkim, czy ubezpieczona jest grupa turystyczna, czy będzie pilot podczas imprezy turystycznej, kto będzie pełnił rolę pilota, bo pamiętajmy, przy tego rodzaju imprezach zorganizowanych powyżej 10 osób powinien i musi być pilot, jeśli chodzi o biuro podróży, więc tutaj nie jest to biuro podróży, ale zasada jest jakby taka sama. Czy będzie transport zorganizowany w taki sposób, aby czas pracy kierowcy nie był przekroczony? Czy wszyscy będą mieli zapewniony nocleg właściwy, również kierowcy? Czy w ramach programu będzie możliwość zorganizowania właściwych miejsc postojowych? To wszystko musi być wyjaśnione. Ten program dobrze, żeby był do wglądu i żebyśmy mogli ocenić możliwość transportu. Jeśli to jest transport wahadłowy, czy kierowcy w jakimś stopniu mogą wypoczywać? Czy to nie jest na zasadzie, że kierowca wypoczywa na pokładzie autokaru, bo to jest wypoczynek bardzo słaby. W zachodnich krajach Europy Zachodniej tutaj mamy jakby obowiązek jednoznaczny, że kierowca musi wykazać się 12-godzinnym
1: rachunkiem z hotelu,
0: wypoczynku hotelowego.
1: Tak. No i w kwestii tych jeszcze programów bardzo ważna informacja, jakie będziemy mieli dodatkowe koszty, bo zwykle pielgrzymka nie ogranicza się tylko do mszy i odwiedzania miejsc sakralnych, ale to też jest program turystyczno-krajoznawczy, prawda? I tutaj też warto
0: bezwzględnie
1: wiedzieć.
0: Tak. I czy będzie koszt przewodnika w tej naszej opłacie, czy będziemy mieli wstępy do atrakcji, czy te atrakcje są odpłatne? Tutaj mamy jakby wiele, wiele szczegółów, które w biurze podróży muszą być wyjaśnione. Każdy plan, oferta dla biura podróży to jest święta informacja, ona musi być zrealizowana. W przypadku parafii pytanie jest, czy możemy zweryfikować brak realizacji programu imprezy turystycznej. Teoretycznie tak, w praktyce bywa różnie.
1: Proszę Państwa, na koniec dzisiejszej rozmowy dorzućmy jeszcze jedną fundamentalną prawdę. Oczywiście na pielgrzymkę wyruszamy z otwartymi sercami, z głęboką wiarą i intencją, ale musimy pamiętać o jednym, żeby zabezpieczyć się przed nieszczęściem.
0: I powinniśmy pamiętać o tych zasadach tutaj, o których mówiliśmy, czyli realnie podejść do sytuacji, z jakimi się spotykamy i ryzykami, jakie mogą nas spotkać po drodze.
1: Naszym gościem był pan dr Adam Karpiński, wykładowca WSB Merito, ekspert turystyczny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim bezpiecznych podróży i pielgrzymkowych, i tych niepielgrzymkowych, i rozsądnych decyzji podczas podróżowania, tak abyśmy się sami nawzajem czuli bezpiecznie. I ten organizator, jak również ten uczestnik.
2: Powtórka programu.
3: A teraz pora na audycję o klimacie.
2: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Upały i ekstremalna pogoda. Czy mają wpływ na polski system energetyczny? Czy jest on gotowy na większe zapotrzebowanie prądu? I czy rzeczywiście w czasie upałów jest ono większe? Między innymi o tym Patryk Michalski rozmawiał z Kamilem Wolańskim, ekspertem w zakresie rynku energii elektrycznej Respect Energy.
5: Obecny miks energetyczny w Polsce składa się mniej więcej pół na pół z elektrowni konwencjonalnych i elektrowni odnawialnych. Mamy zainstalowane na koniec roku 2025, w systemie mieliśmy zainstalowane około 77 gigawatów mocy, z czego 40 gigawatów to były elektrownie zawodowe i aż sam się zdziwiłem tymi liczbami, ale 37,7 to były elektrownie opalane czymś, jakimś paliwem, tak? Czyli węglem kamiennym, węglem brunatnym, elektrownie gazowe. I 37,1 to były elektrownie wiatrowe i słoneczne,
3: czyli
5: więc
3: równo w zasadzie.
5: Równiuteńko. I

0: Tam mamy oczywiście jeszcze 2,4 elektrowni wodnych, więc widzimy, że ten miks jest zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o same wartości mocy zainstalowanych.
1: A jak wyglądała produkcja energii, może uściśle? No bo lato kojarzy się z tym okresem, kiedy OZE szczególnie, czyli instalacje fotowoltaiczne czy wiatraki, działają zdecydowanie mocniej i intensywniej.
0: Tak, i tu są też ciekawe statystyki. Jeżeli chodzi o produkcję roczną, to widzimy, że w przypadku elektrowni wiatrowych i odnawialnych, to już ta proporcja jest dużo gorsza niż w przypadku mocy zainstalowanych. Wyprodukowanej energii elektrycznej ogółem w Polsce w roku 2025 mieliśmy 166 terawattogodzin. Z kolei OZE odpowiadały tylko za 42 terawattogodziny, co oznacza, że to już jest 1/4 tej energii wyprodukowanej. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, jak to wyglądało tego lata? Te proporcje są już lepsze. Tak, zgadza się, więcej energii w lecie jest produkowane ze źródeł odnawialnych. I lipiec tego roku charakteryzował się produkcją z farm wiatrowych na poziomie 14,99%.
1: I tu podobno mamy bardzo duży wzrost w porównaniu na przykład z lipcem ubiegłego roku.
0: Aż 50%.
1: O połowę wzrosła nam energia z wiatraków.
0: Tak jest. Natomiast to jest wynik raczej fluktuacji sezonowych niż istotnego rozwoju mocy zainstalowanych w instalacjach wiatrowych.
1: Czyli po prostu mocniej nam wiało tego lipca.
0: Dokładnie. Ten lipiec był po prostu wieczny. Wszystkie poprzednie miesiące tego roku w porównaniu do poprzednich lat były wyjątkowo mało wieczne z kolei. Więc nie traktowałbym tego jako jakikolwiek wskaźnik mówiący o tym, że tego wiatru przybywa na przykład, tak, albo energetyka wiatrowa istotnie się rozwinęła w ciągu tego jednego roku.
1: Chociaż musimy zaznaczyć, że w lipcu uruchomiliśmy pierwsze wiatraki na Bałtyku, polskie wiatraki na Bałtyku, z których popłynął już prąd. No i tego prądu z morskich polskich farm wiatrowych w kolejnych miesiącach będzie coraz więcej.
0: Tak, to prawda. Zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną. A do tego jeszcze dochodzi taki czynnik, jak dużo większa wieczność na morzu. Tak? Czyli tej energii z farm wiatrowych na morzu jest produkowanych znacznie więcej niż podobnych mocy zainstalowanych na lądzie.
1: Wracając do tego naszego letniego miksu, czyli mamy energię z wiatru, która, jak wyczytałem, odpowiedziała na 15% zapotrzebowania na energię w lipcu. Znacznie więcej, no czy nieco więcej, mieliśmy ze słońca.
0: Tak, 21,37%. Czyli razem mamy tutaj już 35-36% wyprodukowanej energii z źródeł odnawialnych. Czyli proporcjonalnie względem tego, ile tej energii było produkowane w całym roku 2025, no lipiec charakteryzował się większą generacją ze źródeł odnawialnych.
1: A czy jest rzeczywiście tak, że im wyższa temperatura, tym większe zapotrzebowanie na energię?
0: Tak, jest to widoczne. Nałożyłem sobie dwa wykresy na siebie. Pierwszym wykresem był wykres temperatury w poszczególnych dniach, w poszczególnych godzinach. I drugim wykresem był wykres zapotrzebowania na energię elektryczną. I ku mojemu zdziwieniu właśnie te piki temperaturowe idealnie odpowiadały tym dniom, kiedy zapotrzebowanie było najwyższe. Co ciekawe, widać taką zależność, że zwiększenie zapotrzebowania największe jest wtedy, kiedy ludzie wracają do domów, kiedy kończy się praca, kiedy też fotowoltaika przestaje produkować i trzeba włączyć te klimatyzację i schłodzić mieszkanie. Te piki wówczas są naprawdę bardzo, bardzo duże i odpowiadają około 10% zapotrzebowania wcześniejszego, tak? Czyli w ciągu godziny, dwóch o 10% system musi więcej energii wyprodukować. To nie brzmi jak coś ekstremalnego, 10% to przecież nie jest tak dużo, tylko musimy na to nałożyć jeszcze jeden czynnik. Te 10% dodatkowej energii, która musi być wyprodukowana, musi zostać wyprodukowana przy spadającej produkcji z elektrowni fotowoltaicznych. Tak? Czyli tak naprawdę patrząc na samą produkcję z jednostek konwencjonalnych, które wcale nie są tak bardzo elastyczne i nie lubią raczej zmieniać obciążenia, no to jest to wyzwanie dla systemu, żeby to zapotrzebowanie pokryć.
1: To jak w takim razie to na nasz system energetyczny odpowiedział na to zapotrzebowanie, biorąc też pod uwagę, w jakich warunkach musiały pracować i instalacje OZE, i elektrownie konwencjonalne?
0: Mieliśmy w czerwcu oraz w sierpniu trzy wezwania, okresy przywołania na rynku mocy.
1: Co to jest za sytuacja?
0: Rynek mocy to jest mechanizm, który ma zapewnić długoterminowo, że w Polsce będziemy mieli wystarczającą ilość źródeł wytwórczych, żeby pokryć zapotrzebowanie nawet w ekstremalnych warunkach. Rynek mocy zaczął obowiązywać. Te okresy przywołania mogą być wzywane przez operatora od 2021 roku. Przed tym rokiem, czyli przed rokiem 2026, takie wezwania miały miejsce raz w 2022

0: tym drugim roku i raz w 2024 roku.
1: A w tym roku mieliśmy,
0: już trzy.
1: Trzy nawet, dobrze.
0: Mieliśmy już trzy. Dodatkowo jedno z nich trwało aż 5 godzin. To było najdłuższe wezwanie w historii do tej pory. Więc widzimy, że było naprawdę w systemie ciężko.
1: To dlaczego do takiej sytuacji doszło? Co było jej przyczyną?
0: Zaczęliśmy tę rozmowę od wspomnienia o tym, jak system radził sobie w lecie i o tym, jak tego lata doświadczyliśmy ekstremalnych temperatur. I to jest właśnie ten powód. Ekstremalne temperatury sprawiają, że woda w rzekach jest coraz cieplejsza oraz jest jej coraz mniej.
1: A to ma znaczenie dla elektrowni konwencjonalnych, na przykład takich jak Kozienice czy Połaniec, które do chłodzenia swoich systemów wykorzystują wodę z rzeki. Akurat w przypadku tych dwóch to jest woda z Wisły.
0: Dokładnie tak.
2: Na razie przed nami nieco chłodniejsza aura, więc energii nie zabraknie. A czy nie zabraknie dobrego humoru i dobrej mody? 12 września w Gostyninie na pewno nie. To właśnie tam odbędzie się drugi powiatowy festiwal dobrej mody. Na czym taka moda polega i co będzie się działo? O tym Agata Zgliczyńska, prezeska Fundacji Moda Cyrkularna.
3: Głównie chodzi nam o to, żeby budować społeczność wobec takiej kultury, którą nazywamy modą. Jednocześnie my mówimy o dobrej modzie. Każdemu się kojarzy z ubraniami i słusznie, natomiast my rozszerzamy tę modę na wszelakie działania każdego z nas, ponieważ ulegamy modom albo ją kreujemy. I to jest właśnie nasze zadanie, że raz kreujemy ją indywidualnie, ale dwa, możemy zbudować wokół tego wydarzenia, które ma być cykliczne z założenia, coś, co społecznie przyciąga ludzi do siebie i robią coś wspólnie. I pokazują modę na różne sposoby. To może być jedzenie, to może być na przykład szycie zabawek. To jest wszystko moda, czyli część ze sposobów, w jaki żyjemy i chcemy, żeby to była dobra moda, stąd właśnie mówimy o czymś, co jest powtarzalne, co możemy wykorzystać po raz wtóry, może to być niematerialne, czyli tradycja. Zatem wśród 30 kilku organizacji, które było w zeszłym roku, były różne przejawy mody i każde z stoisk miało właśnie ten kącik naukowy, bo chodzi o to, żeby wiedzą o dobrej modzie się dzielić.
2: Czyli nie tylko ta moda w kontekście ubrań jest ważna podczas festiwalu, ale właśnie to, co też jest w modzie, w trendach, jest właśnie to drugie życie przedmiotów i wszystkiego, co nas otacza.
3: Tak, właśnie to jest takie trudne słowo cyrkularne, dlatego zamieniliśmy je na dobrą modę. To już zaczyna być zgodne z trendami, że wykorzystujemy rzeczy, które mamy, ale też po prostu używamy tego, co mamy dłużej. No już Unia Europejska w tej chwili wprowadziła to prawo do naprawy. To już jest jakiś tam kierunek, ale widzę, że coraz więcej osób po prostu patrzy na to, że ma cenne umiejętności, którymi się chce podzielić. To jest naprawdę cyrkularność, bo to jest coś, co krąży z pokolenia na pokolenie i przekażemy dalej, żeby jednak to nasze dziedzictwo kulturowe nie umarło zwyczajnie mówiąc.
2: Ale moda też może krążyć. Zresztą często się mówi o tym, że pewne rzeczy wracają. Wyszły z mody i wracają. To, co nosiły nasze mamy, teraz gdzieś wraca. Znów jest modne. No bo ile można wymyślić rozwiązań? Dzwony były, potem ich nie było, potem znowu były modne. Tak samo szerokie spodnie czy wąskie spodnie. Ta moda też, ta ubraniowa moda też jest cyrkularna w tym sensie, że się powtarza.
3: Tak jest, oczywiście. Natomiast wiadomo jest, że te rzeczy wtedy są nowe. Więc ja namawiam do tego, że jak mamy dobre rzeczy, bardzo dobre jakości, zostawmy je. One na pewno kiedyś będą modne, albo możemy je zrobić już dziś modne, czyli kreować swoje własne style i robić to na przykład wspólnie. Dlatego też w tym roku rozszerzamy pokaz mody, który był w zeszłym roku, trzy pokazy mody właściwie, tak nam się rozmnożyły mile, na konkurs dobrej mody. I to jest ponad wszelkie podziały, czy na młodych ludzi, czy na starszych. Mogą brać udział całe rodziny i właśnie pokazać nam tę modę. Szykujemy wiele niespodzianek, żeby zachęcić do poszukiwań własnych. Można stylizację wymyśleć, można po prostu coś przeszyć. Także tutaj mamy bardzo szerokie możliwości, żeby się pokazać, jaki styl preferujemy i jaki możemy potem dalej przekazać innym.
2: Będzie też grono ekspertów, którzy się znają, ale też przede wszystkim wszystkim inspirują do działania. Kto się pojawi? Kto może nam podpowiedzieć, co jest modne?
3: Właśnie, to inspiracja to jest bardzo dobre słowo, bo chodzi o to, żeby nie tylko powtarzać, ale żeby po prostu wzbudzić jakieś zaciekawienie tym trendem i oczywiście będą przedstawiciele młodego pokolenia, czyli Zoja Owsiańska, która zaczęła szyć, jak miała 7 lat, teraz

Ma 18 i ma swoją markę modową. Była też w zeszłym roku i w tej chwili też dołączyła do zespołu, więc właśnie tak cyrkularnie to się rozwija, że fundacja również wzrasta, o naszych wolontariuszy dołączają do zespołu, więc rozwijamy się w różnych kierunkach. Będzie przedstawicielka Paulina Kulik z Fashion Revolution.

0: w sposób klasyczny, czyli przyszyć guzik. Oczywiście ubranie jest emanacją tego, co mamy w duszy bardzo często. Jedni lubią być uniwersalni, podobni do swojej grupy, a inni lubią się wyróżnić. No a potem zdajemy sobie sprawę, jak przejdziemy przez tę właśnie sferę ubraniową, że mamy modę na różne inne rzeczy, czyli kupujemy te rzeczy do domu, potem okazują się niemodne, zmieniamy ozdoby choinkowe czy inne. Tak samo z jedzeniem, że mamy modę na diety pudełkowe, które generują bardzo dużo odpadów, a poza tym drenują nasze kieszenie. I wtedy możemy bardziej tak wyraziście mówić do naszych słuchaczy, czego tak naprawdę w modzie upatrywać, że możemy zupełnie zmienić swoje życie, właśnie nie polegając tylko na modzie, którą ktoś nam podaje. To jest taki przymus właściwie bycia modnym, tylko mamy swobodę i możemy być uwolnieni od nakazów, kreując swoje własne otoczenie.
1: A jakby pani chciała takie nam przekazać trzy może proste metody dobrej mody, które każdy może wprowadzić od dzisiaj, to co by to było?
0: Przede wszystkim zaplanowanie swojej garderoby, jak byśmy chcieli wyglądać na różne okazje. To jest świetna zabawa, bo patrzymy co mamy, wyciągamy, może to być właśnie w towarzystwie, bo samemu jest trudno sobie doradzić, ale jak już zbierzemy jakąś małą grupkę ludzi zaufanych, właśnie tak jak w tym festiwalu, to będziemy bardziej skłonni na to, żeby na jakieś sugestie i żeby sobie właśnie wypracować, czy narysować wręcz różne kombinacje, które możemy zrobić. I jeżeli to zrobimy, to wtedy widzimy, ile mamy ubrań w szafie, które są niedobre. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to szukanie rzeczy z dobrym składem. To jest dopiero zabawa wchowanego, dlatego że w tej chwili nawet bardzo dobre firmy produkują z poliestru, bo jest tańszy, jest bardzo duża marża. Rzeczy lniane wyglądają super. A my jesteśmy krainą lnu, no co prawda jest to historia, ale mam nadzieję, że te starania, żeby odnowić przemysł czy konopny, czy lniany, będą uwieńczone kiedyś sukcesem. I len w tej chwili jest bardzo drogi, więc jeżeli znajdziemy coś u kogoś lub też w jakimś second handzie, to polecam gorąco właśnie wymarzyć sobie coś i tego szukać. I trzecia rzecz, podliczyć wartość swojej garderoby. Ile mamy w szafie? Ile wydaliśmy na to pieniędzy? Chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, że przeznaczyliśmy na to bardzo dużo pieniędzy. W związku z tym lepiej właśnie zachować to, co mamy i dokupić sobie jakieś, jeżeli chcemy coś dokupić, coś, co będzie już pasowało do tego, co mamy.
1: Proszę zapamiętać albo zapisać w kalendarzu 12 września Gostynin, drugi powiatowy festiwal dobrej mody. I tym zaproszeniem żegnam się z Państwem. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
4: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nadeszły wielkie zmiany dla małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Od wczoraj urzędy stanu cywilnego otrzymały nowe wzory dokumentów, które umożliwiają transkrypcję aktu małżeństwa. Oznacza to, że teraz możliwe są trzy warianty. Małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic uważa, że transkrypcja aktów jest czymś, na co czekało wielu Polaków.
1: To będzie dla nich oznaczało nie tylko kwestię uznania ich związku małżeńskiego przez Polskę, ale będzie także oznaczało konkretne korzyści. W tej chwili już widzimy, że swoją pracę wykonało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że swoją pracę wykonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych i że będą także mieli prawo do wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego. To jest szalenie istotne.
0: Rozporządzenie zostało przygotowane przez ministra cyfryzacji. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza wicepremier Krzysztof Gawkowski powinien skupić się na istotnych rzeczach, takich jak wyciek danych medycznych milionów Polaków. Rafał Leśkiewicz dodaje, że rozporządzenie dotyczące transkrypcji jest niezgodne z konstytucją.
2: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo. Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej, wyraźnie wskazując, jakie są konsekwencje wprowadzenia tych rozwiązań, które obecnie rządzący przygotowali. Są to rozwiązania niezgodne z polskimi przepisami prawa, przede wszystkim z polską konstytucją.
0: Niektórzy włodarze gmin odmawiają stosowania przepisów dotyczących transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, powołując się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Samo wejście w życie przepisów ustawy o zakazie patostreamingu zniechęci do publikowania patologicznych treści w sieci, uważa mecenas Karolina Pilawska. Prawniczka podkreślała na antenie Polskiego Radia 24, że świadomość surowej kary może odstraszyć bezkarnych do tej pory patotwórców.
3: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać.
0: Nowe przepisy wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści pokazujących przemoc czy znęcanie się nad zwierzętami. Za publikację patologicznych treści z udziałem małoletnich grozi do 5 lat więzienia. Francja deklaruje zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Paryż zapowiada również rozmowę na ten temat podczas dzisiejszej narady koalicji chętnych. To reakcja na ubiegłotygodniowy rosyjski atak na cywilów w centrum handlowym w Krzywym Rogu. Paryż liczy, że w obronę ukraińskiego nieba zaangażują się również pozostali członkowie koalicji chętnych. Podczas dzisiejszej narady Emmanuel Macron ma apelować do państw dysponujących pociskami do systemów Patriot o przekazanie ich Ukrainie.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz o poszukiwaniu akademików przez studentów. Zainteresowanie jest tak duże, że na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zostało już tylko miejsca z puli rezerwowej. Oferta jest konkurencyjna, zapewnia rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.
5: Te ceny kształtują się już od 600 zł za miejsce w pokoju 2-3, 1-4-osobowym do 1100. To są ceny dla naszych studentów, więc na pewno są konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferuje rynek nieruchomości. I jest to standard naprawdę nieodbiegający od współczesnych pokoi hotelowych. My nasze akademiki na bieżąco remontujemy, więc naprawdę młodzi ludzie bardzo chętnie z tych miejsc korzystają.
0: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w całym kraju działa niemal 450 akademików oferujących studentom ponad 115 tysięcy miejsc. Poza domami studenckimi należącymi do uczelni na rynku działają też akademiki prywatne.

0: Setki osób obejrzało inscenizację polsko-krzyżackiego starcia pod Płowcami w województwie kujawsko-pomorskim. Rekonstruktorzy wrócili do 1331 roku. Wtedy odbyła się słynna bitwa pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.
1: Oto król Władysław! Jak żyje król!
2: Piotr Muszyński, odgrywałem dzisiaj rolę króla Władysława Łokietka. Większość historyków przekłada na to, że to jednak był remis. Nie było wygranej tej bitwy, ale dla nas PR-owo to była bitwa wygrana. Pierwszy raz stawiliśmy opór krzyżakom w polu.
1: Atak!
3: Leszek Kaliski, wojewoda chorągwi zaciężnej ziemi radziejowskiej. To groziło rozbiorowi. Wtedy w XIV wieku Królestwo Czech i Zakon Krzyżacki rzeczywiście chciały rozerwać królestwo. Także dzięki mobilizacji całej ówczesnej Polski, właśnie pod wodzą króla Łokietka, zahamowano rozbiór Królestwa Polskiego.
4: Jestem bardzo pod wrażeniem, także bardzo fajnie historyczne takie przeżycia.
5: Ta jazda na koniach i walka rycerzy. Bardzo nam się podobało.
0: Inscenizacja bitwy w Płowcach odbyła się już po raz 23. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W większości regionów możliwe dziś opady deszczu, gdzieniegdzie może zagrzmieć. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na krańcach południowo-zachodnich.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
6: Gość Polskiego Radia 24.
7: A w naszym studiu pani mecenas Karolina Pilawska, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Czy to dobry dzień z perspektywy walki z patostreamingiem?
8: No z pewnością i to jest taki pierwszy dzień, kiedy rzeczywiście tego rodzaju przepisy zaistniały w polskim porządku prawnym. Natomiast jakby oczywiście samo istnienie przepisów to jedno. Zobaczymy, jak będzie wyglądało ich wykorzystanie, egzekucja i jakie będzie orzecznictwo sądów, no bo to wszystko dopiero przed nami.
7: Czyli praktyka będzie ważniejsza od samej suchej litery prawa.
8: Myślę, że tak i to dopiero najbliższe lata pokażą nam, w jaki sposób ten przepis będzie stosowany. No bo już na ten moment widać, że on pewnie ma parę luk, parę nieścisłości i właśnie one pewnie będą wyjaśniane w wyrokach sądów. No ale tak jak mówię, to dopiero przed nami. Ważne, że ten pierwszy krok został postawiony, bo rzeczywiście no, zjawisko nazywane patostreamingiem rzeczywiście miało zły wpływ, szczególnie na dzieci i młodzież, a dość mocno się rozpowszechniło w ostatnich latach, jeżeli chodzi o przestrzeń internetową.
7: No, w pewnym momencie zrobił się potężny problem, ale skoro...
8: Problem mówi... i biznes, tak? I dlatego, to że to jest bardzo dobry biznes, no to też coraz więcej osób w ten sposób zaczęło niestety funkcjonować w tej przestrzeni internetowej. Dobrze, że ustawodawca to dostrzegł i że stara się ten problem rozwiązać.
7: Mówiła pani o tych lukach, o nich za moment sobie porozmawiamy szerzej, jakie to są luki, czego brakuje być może w tym prawodawstwie dotyczącym patostreamingu, ale ja tak trochę z drugiej strony się zastanawiam zupełnie na marginesie. Może to dobrze też, że jest pewne pole do interpretacji dla prawników?
8: Tak, to na pewno, tylko kwestia potem stosowania tego przez sądy, tak, że pewnie będziemy mieć różne interpretacje podobnych sytuacji przez różne sądy w różnych częściach naszego kraju. No ale tak jak mówię, praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać, mając z tyłu głowy, że za takie działanie po prostu grozi odpowiedzialność karna i kara pozbawienia wolności. Tak w tym podstawowym wymiarze do lat 3, jeżeli tutaj mamy gdzieś tam wykorzystanie małoletnich, no to tu jest już do lat 5, więc jest to zaostrzenie.
7: To rozłóżmy sobie to na czynniki. Pierwsze, bo ten zakaz patostreamingu, który od dzisiaj obowiązuje, przewiduje do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających m.in. przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby. Jeżeli, tak jak pani mecenas przed momentem zwróciła uwagę, jeżeli te treści będą przedstawiały dziecko, kara może wynieść do 5 lat więzienia.

0: cierpienia. Ale czy to, co przeczytałem przed momentem, dobrze oddaje to, co dziś już jest w takim razie przestępstwem w przypadku patostreamingu? Czy tutaj trudno jest jednoznacznie to określić? Albo co będzie potrzebne, żeby stwierdzić, że rzeczywiście ten materiał przedstawia albo jest patostreamingiem?
1: No to znowu będzie kwestia interpretacji, bo to, co powiedział pan redaktor, czyli przemoc wobec zwierząt, poniżające traktowanie innej osoby, uwaga, nawet za jej zgodą. To też jest bardzo ważne, że w tym przepisie ten zapis za zgodą danej osoby się znalazł, no bo bardzo często ci patostreamerzy, no tłumaczyli te treści, że no przecież ta osoba wyraziła na to zgodę, jest zadowolona, że bierze w tym udział, więc o co w tym wszystkim chodzi, tak? Więc bardzo dobrze, że nawet jak dana osoba, która jest w sytuacji, powiedzmy, uzależnienia ekonomicznego, tak, od tego patostreamera wyrażała zgodę, to i tak to będzie przestępstwo. No i oczywiście ta najważniejsza kwestia, czyli przedstawianie w tych treściach no, czynów zabronionych karą pozbawienia wolności, jeżeli uderzają w dobra osobiste danej osoby. Czyli tutaj jest dość szeroki ten przepis, no bo mówi zapewne o zdrowiu, o życiu, o godności, o takiej czci, o prywatności. Ale to, co jest najważniejsze, bo to też warto byłoby podkreślić, że ta treść musi być właśnie rozpowszechniana publicznie w tej przestrzeni internetowej i musi być taką treścią i to rozpowszechnienie ma na celu uzyskanie korzyści majątkowej albo osobistej. Czyli wiadomo, korzyść majątkowa no to jest dość proste tak do zweryfikowania.
0: A osobista?
1: A osobista? No właśnie. I tu uważam, znowu sądy będą miały twardy orzech do zgryzienia, no bo no, co jest korzyścią osobistą w tym przypadku? No wiadomo, zasięgi.
0: Liczba tak? obserwujących, tak. zasięgi, budowanie swojej rozpoznawalności.
1: Dokładnie. Powiedzmy marki osobistej, chociaż w tym kontekście brzmi to tak, co najmniej dziwnie. Natomiast no, to sądy będą musiały badać. No, z drugiej strony wiadomo, że każdy, kto gdzieś tam działa w internecie, robi to, żeby mieć zasięgi, bo zasięgi dają mu gdzieś tam rozpoznawalność i pieniądze, tak? Natomiast najłatwiejsze rzeczywiście będzie jakby wykazanie, że no to były jakieś te donaty, subskrypcje i tak dalej. Uważam, że prokuratura na pewno będzie mieć problem tego rodzaju, że te nagrania bardzo często znikają z przestrzeni internetowej, jak to jest jakiś live i tak dalej, który nie jest zapisany. Oczywiście potem są te, jak to się mówi, shoty, czy jakieś takie shortsy nagrania, ale one nie są całościowe. Więc pewnie będzie trudno taki materiał zebrać w całość, żeby go ocenić po prostu...
0: Żeby mieć cały kontekst sytuacji.
1: Dokładnie. I żeby z takim materiałem iść do sądu. To może być trudne dla prokuratury. No i oczywiście wielu tych twórców, którzy nadają za granicę, tak? Bo im się wydaje, że oni są bezkarni, że skoro nie wiem, nadają na Cyprze, na Malcie, w Tajlandii, czy nie wiem gdzie jeszcze, no to oni przestępstwa w rozumieniu jakby polskiego kodeksu karnego nie popełniają. No to jest nieprawda. Tylko tu uważam, będzie problem z egzekucją, co zresztą pan prezydent wskazywał, podpisując tę ustawę, że no co z właśnie z egzekucją wobec takich osób, które z zagranicy ten patostreaming rozpowszechniają wobec polskich odbiorców, tak?
0: A jaka będzie w takim razie skuteczność takiego ścigania? Czy w ogóle takie osoby będą ścigane? Jak będzie wyglądało, nie wiem, sprowadzanie takich osób do Polski? No bo wiemy, to, że to może trwać bardzo długo, a jeszcze dłużej w zależności od kraju, w którym taka osoba się znajduje.
1: No właśnie, to inaczej będzie na terenie Unii Europejskiej, inaczej poza Unią Europejską. No wszystko to będzie w rękach prokuratury. No tutaj ostatnie gdzieś tam sytuacje medialne, chociażby z influencerem Stu, no pokazały, że jednak jeżeli polska prokuratura chce, no to potrafi daną osobę do Polski ściągnąć. No ale to na pewno będzie się wiązało z większą ilością pracy i zaangażowania prokuratury. Natomiast też co warto podkreślić i gdzie ja widzę duże zagrożenie. W tym przepisie, w paragrafie 4 mamy tak wyłączenia tej odpowiedzialności, czyli kontratyp. No i tu ustawodawca mówi o takiej działalności artystycznej, informacyjnej, takiej prasowej, tak, naukowej. No i tu uważam, że dużo tych patostreamerów no, będzie z tego próbowało korzystać, tak, że to był właśnie performance, a nie po prostu czysta patologiczna treść. Zakładam, że dużo osób, no tu nie chcę absolutnie podpowiadać, ale w jakiś sposób będzie ustawiało tę działalność swoją w internecie jako działalność artystyczną, żeby potem przed sądem właśnie się w ten sposób bronić. No i tu znowu uważam, że sędziowie będą mieli duże wyzwanie, żeby wykazać, że to nie był kontratyp, tak? Że to nie była absolutnie działalność artystyczna. Ale to, co też jest bardzo ważne w kontekście tych treści, to jest to, że nawet te inscenizacje

0: zrealizowane sceny, czy przedstawienia, czy różne ustawki, tak, no, które funkcjonują, tak, w tym środowisku, też będą karane jakby w tym podstawowym zakresie, czyli do lat 3, tak, że nie będzie wytłumaczenia: o, panie prokuratorze, przecież to była ustawka, my się dogadaliśmy, żeby zrobić taką treść i tak dalej, pobiliśmy się, czy coś w tym stylu, tylko to będzie po prostu normalnie karane i to bardzo dobrze, że to w tym przepisie się znalazło. Natomiast to, czego nie ma, no to nie ma odpowiedzialności tych wszystkich platform, tak, mamy odpowiedzialność tego danego sprawcy, no nie ma odpowiedzialności zbiorowej absolutnie, jeżeli chodzi o polskie prawo, natomiast no, wobec tych platform, właścicieli tych platform, które no, są przestrzenią, gdzie to się rozpowszechnia, żadne konsekwencje, przynajmniej w oparciu o ten przepis, nie będą wyciągane.
1: Bo rzeczywiście trudność jest też, albo taki problem z tym, że te platformy nie do końca albo potrafią, albo chcą zarządzać patostreamingiem, to znaczy w odpowiedni sposób takie treści na przykład usuwać, analizować, co można, czego nie można i tak dalej.
0: Ale bo
1: i tak
0: to wszystko
1: dalej
0: sprowadza się do tego, że te platformy mają z tego bardzo duże pieniądze.
1: Zarabiają, tak jest. Czyli przechodzimy do tych korzyści osobistych, o których już wspominaliśmy w naszej rozmowie, ale tu mówi pani o odpowiedzialności platform, mówiliśmy o odpowiedzialności autora takiego nagrania, a co z odpowiedzialnością na przykład osoby, która taki patostream udostępnia, powiela, podaje dalej, tak kolokwialnie rzecz ujmując?
0: No właśnie, tutaj jakby jeżeli chodzi o ten przepis, z tego to nie wynika, tak, żeby taka osoba miała ponosić odpowiedzialność karną, więc wydaje się i takie też to było założenie gdzieś tam, że uderzamy po prostu w tych patostreamerów, a nie osoby, które gdzieś tam właśnie udostępniają jakieś krótkie nagranie z tego powiedzmy live'a, tak, czyli z jakiegoś shortsa. Natomiast no, to kwestia znowu, tak, zastanawiam się, jak prokuratura będzie do tego podchodziła, jeżeli na przykład dana osoba prowadzi też w taki sposób biznes, tak? Udostępniając takie treści,
1: treści.
0: Tak, które są tworzone przez patostreamera, więc to też praktyka nam pokaże. Natomiast jakby z plusów, no to wiadomo, że jeżeli takie treści będą pokazywane na przykład, nie wiem, w telewizji, w charakterze takim informacyjnym, tak, przestrzegającym społeczeństwo, no to tutaj absolutnie o żadnej odpowiedzialności mówić nie możemy, no ale no zobaczymy, tak, jak to w praktyce po prostu i w przysłowiowym praniu wyjdzie stosowanie tego przepisu.
1: Najczęściej takie patostreamy no, odbywają się za pomocą no, automatycznych działań, to znaczy jest kamerka, która nagrywa na bieżąco i tak dalej, no ale być może są i takie, w których jest na przykład operator albo ktoś, kto później albo w trakcie realizuje całość nagrania, albo ktoś, kto później to wszystko montuje, montażysta. Co z takimi osobami?
0: No tutaj na bazie tego przepisu trudno będzie ich pociągnąć do odpowiedzialności, no bo przepis jakby statuuje jakby trzy jakby wymogi, tak, żeby to przestępstwo miało w ogóle miejsce, tak, czyli robimy to w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej. Rozpowszechniamy to publicznie za pomocą sieci teleinformatycznej, czyli internetu, tak, więc jeżeli ktoś nie wiem, montuje taki materiał albo go nagrywa, no to nie spełnia tych warunków, żeby to przestępstwo zaistniało, a może szkoda, no bo tak jak pan redaktor słusznie wskazuje, tak rzadko jest to sytuacja, gdzie to jedna osoba tylko za to odpowiada, no bo z racji tego, że to jest duży i bardzo intratny biznes, no ci influencerzy czy patoinfluencerzy, no już zatrudniają szereg bardzo często ludzi do współpracy, żeby
1: tej pracy mieć mniej,
0: żeby to szło szybciej, żeby te zasięgi były szersze. Być może za parę lat, bo też tak zakładam, ten przepis będzie nowelizowany i być może wówczas takie osoby również do odpowiedzialności będą pociągane.
1: To o tej odpowiedzialności sobie jeszcze porozmawiajmy, wracając w zasadzie do początku naszego spotkania. Przypomnijmy, ta przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, to jest do lat 3, jeżeli chodzi o
0: więzienie. Tak, plus
1: jeszcze
0: ten trzeci aspekt, tam są jakby trzy rodzaje, tak? Przemoc wobec zwierząt, poniżające traktowanie ludzi lub prezentowanie treści i czynów jakby które zabronionych, które są zagrożone karą pozbawienia wolności, które uderzają w dobro osobiste danej osoby. Czyli na przykład jeżeli prezentujemy bójkę na przykład, czy pobicie danej osoby, no to to będzie jakby wchodziło w ten zakres, tak?
1: I jeszcze jedna ta kwestia, czyli te treści, które przedstawiają dziecko, ta kara może wynieść do 5 lat więzienia. Ja
0: tak
1: się
0: jest.
1: Zastanawiam po prostu, czy te kary będą odstraszające?
0: Wysokość kary nigdy nie jest odstraszająca dla potencjalnego przestępcy, dokładnie tak, i nieuchronność. No ale w związku z tym, że wszyscy chyba wiemy,

0: jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, no to nie wiem, czy te osoby będą się tego bały. Chociaż no też trzeba jasno sobie podkreślić, że sprawy karne no są rozpoznawane szybciej niż sprawy cywilne. No ale to też jest pytanie właśnie do prokuratury. Ja zakładam, że w związku z tym, że ten przepis dzisiaj wchodzi w życie, te pierwsze miesiące, pierwsze gdzieś tam lata jego funkcjonowania, no będą takim czasem, kiedy prokuratura rzeczywiście będzie chciała się wykazać i może właśnie swoim postępowaniem rygorystycznym, szybkim, takim dynamicznym pokaże, tak, że no, stosujemy ten przepis, zobaczcie, ta osoba została zatrzymana, ta osoba została zatrzymana, tej postawiono zarzuty, tu idzie akt oskarżenia i może wtedy to całe środowisko się na chwilę zatrzyma. No chociaż jakby wielkich oczekiwań co do tego rodzaju osób, no nie mam siłą rzeczy. Natomiast ważne, że zaczęliśmy to piętnować w taki sposób sformalizowany.
1: Jedna ważna rzecz to jest ograniczenie, no albo po prostu całkowite usunięcie z naszej internetowej przestrzeni tych patostreamów, chociaż ja drugą część zdania tej myśli tak wypowiadam bardziej życzeniowo, no bo ten internet jednak cały czas się rozwija. I
0: tak, i nawet jak dana osoba dostanie blokadę na jednej platformie, to zaraz zaczyna działalność na innej platformie, tak? I tak to się po prostu niestety kręci.
1: To tutaj moglibyśmy wrócić, no w zasadzie wróćmy w takim razie do tej odpowiedzialności firm różnego rodzaju, tych big techów, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Co z ich odpowiedzialnością? Jak wygląda prawodawstwo na świecie w tej kwestii? Czy Polska ma się od kogo uczyć, czy nie do końca? Czy my w ogóle jesteśmy chętni, żeby te firmy jakąś odpowiedzialnością objąć, a może ze względu na to, jakie te firmy mają przychody, jak wielkimi budżetami dysponują, jak wiele znaczą na świecie, to nie jesteśmy w stanie im nic zrobić.
0: No ja uważam, że aktualnie, jeżeli chodzi o polskie prawodawstwo i działanie polskich organów ścigania, no takim podmiotom, w zasadzie jakby ich właścicielom czy osobom, które odpowiadają za dane działy, no nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Na pewno to nie wynika z tego przepisu. Ja też jakby w innych sytuacjach, tak, nie widzę takiej możliwości, żeby prokuratura była zainteresowana tym, żeby ścigać właśnie osoby stojące za tymi big techami. Wszyscy wiemy, jaką pozycję mają na świecie, tak? Też nawet przecież widać, jak organy Unii Europejskiej nie są w stanie sobie z tym za bardzo poradzić. Są oczywiście na przykład w Stanach, tak? Jakieś precedensowe procesy, gdzie osoby stojące za tymi firmami jakąś tam odpowiedzialność ponoszą, no ale to też jest zupełnie inny system prawny niż w Polsce. W Polsce na ten moment tego nie widzę. No być może za parę lat się to zmieni.
1: No tylko też często w takich sytuacjach, takich sprawach, no to karą dla danej firmy jest na przykład kara finansowa.
0: No tak, tylko że porównując wysokość tej kary z przychodami czy dochodami, tak, to danego podmiotu, no to jest kropla w morzu. To tak samo jak...
1: Że te kary często oni mają gdzieś tam w swój budżet już
0: wpisane. Ale to tak samo jest jakby z klasycznymi sprawami ochrony dóbr osobistych, tak. Jeden, drugi tabloid czy jakiś portal plotkarski wypuszcza dany artykuł, który jest super klikalny, zarabia na tych reklamach ogromne pieniądze i jak zapłaci, nie wiem, 20, 30, 50 tysięcy za zadośćuczynienia, to dla niego to jest jakby bez różnicy, tak, bo i tak mu się opłaciło ten artykuł wypuścić, bo zarobił na tym dużo, dużo więcej. I w przypadku no, takich podmiotów, które no, pozwalają na rozpowszechnianie tych patotreści, no niestety uważam, jest podobnie, tak? Bo no, skąd to się wszystko wzięło, ten patostreaming? Wzięło się to z tego, że to jest po prostu biznes i za tym idą bardzo duże pieniądze, no bo niestety ludzie wpłacają te różnego rodzaju datki, czy donaty, jak to się nazywa, oglądają to coraz młodsze osoby, a ci patostreamerzy no, zwietrzyli po prostu w tym biznes i sposób na życie, tak? Nie normalna praca, nie prowadzenie firmy, tylko po prostu tworzenie i rozpowszechnianie takich treści.
1: To teraz wróćmy do tych kar. 3 lata więzienia, 5 lat więzienia, jeżeli treści będą przedstawiały dziecko. Mówiliśmy, że nie wysokość kary, a bardziej jej nieuchronność tutaj mają ten efekt odstraszający albo powodujący, że taki patostream na przykład nie powstanie, no ale zastanawia mnie to, czy ta różnica między 3 a 5 lat lat więzienia, pozbawienia wolności, to jest dobra różnica. Czy rzeczywiście w przypadku dzieci taka kara powinna wzrosnąć, pokazywania dzieci na patostreamach, i to jest słuszny krok, że jest ta różnica między 3 a 5? Czy może jednak, jeżeli mówimy o pokazywaniu dzieci, ta kara powinna

0: powinna być wyższa, na przykład 10 lat więzienia. Jak pani to ocenia?
1: No nie, no jakby to też patrząc na zagrożenie w przypadku innych przestępstw, no to też jakby, przepraszam za wyrażenie, ale też się nie możemy dać zwariować, tak, że no akurat w tym przypadku to zagrożenie by odbiegało od zagrożenia w przypadku innych przestępstw, natomiast no, były zapowiedzi, że będzie do lat 8, tak, i być może to trzeba było zachować, tak, do lat 8 w przypadku małoletnich, no bo to rzeczywiście jest jakby najbardziej sytuacja dla mnie przerażająca, że jakby te małoletnie dzieci są tam wykorzystywane, te treści do nich trafiają i od tego jakby wzięła się cała też dyskusja na ten temat, tak, że te treści oglądają coraz młodsze osoby w tym uczestniczą, tak. Natomiast no, też ja mam niestety obawy, czy sądy też kary z tej górnej półki zagrożenia karą, czyli właśnie 3 czy 5 lat będą zasądzały, bo obawiam się, że nie. No chociaż chciałabym się mylić, tak? Tu wszystko, tak jak powiedzieliśmy na początku, zweryfikuje nam praktyka sądów. No i to też zapewne będzie wszystko zależało od tego, jaka to będzie treść, tak? Bo te treści, jak wszyscy myślę wiemy, no są bardzo, bardzo różne.
0: Czyli warto będzie śledzić te pierwsze sprawy, które a propos patostreamingu będą się toczyły przed polskimi sądami?
1: Dokładnie tak. No bo na tym się będzie gdzieś tam ta praktyka, ta doktryna cała tworzyła, tak?
0: A kolejny problem, który tutaj się pojawiał, o którym też pani wspominała kilka razy, no to z jednej strony dzieci, które uczestniczą w takich patostreamach, czy no powiedzmy w cudzysłowie z własnej woli, czy są do tego przymuszane, to jedno, no ale z drugiej strony właśnie odbiorcy, którzy też są coraz młodsi takich treści i często to są dzieci. To jest kolejny problem, ale rozumiem, że tego problemu ustawa nie dotyka, nie rozwiązuje.
1: No tutaj nie, no bo też nie wyobrażam sobie, żeby ustawa jakby mogła w jakikolwiek sposób ten problem rozwiązać. No tu niestety jakby znowu społeczeństwo musi się, jak to się wskazuje, samooczyszczać i też jakby rodzice, opiekunowie i tak dalej powinni mieć nad tym pieczę i weryfikować, co to dziecko w danym momencie ogląda, tak? No bo zablokowanie jakby dostarczycieli tych treści i to próbuje ten przepis zrobić, no to jest jedno. No ale nikt tego naszego zdrowego rozsądku w domu, no nie zastąpi, tak? Żaden ustawodawca, żaden prokurator, żaden sąd, tak? Więc to jest raczej praca po prostu wszystkich, żeby takie osoby i takie treści ze społeczeństwa po prostu usunąć. No małymi krokami, ale tak jak mówię, zawsze do przodu.
0: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, rozmowę i wyjaśnienie tych zawiłości związanych z nowym prawodawstwem dotyczącym patostreamingu. Mecenas Karolina Pilawska, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze,
1: dziękuję
0: i życzę
1: uprzejmie.
0: Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
4: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
5: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
6: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
7: To nie u nas. Zaczynamy.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Dziennikarka BBC pojechała w Tatry i to, co zobaczyła, pozytywnie ją zaskoczyło. 5 dni na Pacyfiku dryfowali w dużej chłodziarce na ryby. Wyjątkowa akcja ratunkowa w Meksyku. To duża, pozytywna zmiana dla pracowników. Co tak naprawdę daje nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? O tym dzisiaj tylko w dobrych informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: 5 dni dryfowali po Pacyfiku bez łodzi, siedząc w dużej chłodziarce na ryby. To nie żart. Dwóch meksykańskich rybaków odnaleziono ponad 240 km od lądu. Akcję poszukiwawczą rozpoczęto po zgłoszeniu spółdzielni rybackiej, która straciła z nimi kontakt. Marynarka namierzyła mężczyzn z powietrza, a następnie przeprowadziła spektakularną akcję ratunkową. Po przewiezieniu na ląd 53 i 32-latek trafili pod opiekę medyków. Naukowcy z Nowego Jorku odkryli rzadką mutację genetyczną, którą potocznie nazwano genem szczupłości. Pomaga ona w utrzymaniu odpowiedniej wagi i zmniejsza ryzyko chorób związanych z otyłością. Jedynym sposobem, aby ostatecznie ustalić, czy jest się posiadaczem omawianego genu, jest wykonanie badania krwi metodą sekwencjonowania genów. To jednak jest dość drogie. Badacze uważają jednak, że ich praca może pomóc w stworzeniu nowych leków odchudzających, które będą naprawdę skuteczne.

0: Brytyjskie media zachwycone polskimi górami nazywają je tańszą alternatywą dla Alp. Dziennikarka BBC, która odwiedziła polskie góry, była zachwycona leśnymi szlakami, jeziorami i wodospadami. W swoim artykule podkreśliła, że Tatry dla niej oznaczały podziwianie alpejskich krajobrazów bez alpejskich cen. Rebecca Crowe doceniła też polską gościnność. To duża pozytywna zmiana dla pracowników. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przyznała inspektorom prawo do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających pozorne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Co dokładnie się zmieni? Proszę zostać z nami.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Gościem Tylko Dobrych Informacji jest mecenas Radosław Rogalski, adwokat, partner w kancelarii Czupajło-Ciskowski Partnerzy. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Panie mecenasie, dobre informacje są takie, że zmienia się ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Na czym polegają te zmiany? Bo to są pozytywne zmiany dla pracowników, tak mi się wydaje, to za chwilę to wyjaśnimy. I pytanie, czy to są pozytywne zmiany również dla pracodawców? Co się zmienia?
2: To, co ciekawe, nie zmienia się nic w zakresie samego prawa pracy i definicji pracownika. Zmieniają się przepisy, które od 8 lipca dały Państwowej Inspekcji Pracy nowe uprawnienia. Uprawnienia do tego, aby przekwalifikować stosunek umowny między firmą a osobą, która z tą firmą współpracuje na podstawie umowy B2B, umowy cywilnoprawnej. Śmieciówki nie znikają. Właściwie to nic nie znika, jedynie Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała narzędzie do tego, żeby lepiej egzekwować sytuacje, w których firma korzysta z umów z osobami, które z nią współpracują i nie są to umowy o pracę, mimo że ten stosunek umowny stosunkiem pracy jest.
0: Dobra, to kopiemy głębiej. Co dokładnie się zmienia? W sensie z punktu widzenia pracownika, który jest zatrudniony na B2B, a na przykład jego charakter pracy z pracodawcą jest taki, że w sumie to by podpadał pod etat. Czy w związku z tym przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy i mówi, no zaraz, no ale z tego stosunku pracy to wynika, że tu powinien się być etat, a nie B2B i pracodawca ma obowiązek to zmienić, czy nie?
2: Przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy, wszczyna kontrolę, sprawdza, weryfikuje, w jaki sposób współpraca przebiega. Jeśli stwierdzi, że współpraca ta, mimo że nie jest umową o pracy, stosunkiem pracy, to takie znamiona nosi, wzywa do tego, żeby zmienić ten stosunek umowny właśnie na umowę o pracę. Jeśli pracodawca, firma się do tego nie dostosuje, Państwowa Inspekcja Pracy już bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, może samodzielnie przekwalifikować ten stosunek na umowę o pracę. Oczywiście nie jest to decyzja ostateczna, bo nadal sąd ma prawo jako w ramach, można powiedzieć, drugiej instancji kontroli tego, czyli taka osoba, firma może odwołać się do sądu pracy i decyzja nie jest prawomocna do czasu, gdy sprawa zostanie rozpoznana przez sąd, czyli następuje wstrzymanie wykonalności tej decyzji, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, jak dotychczas te przepisy funkcjonowały, to w praktyce nie były częste przypadki, w których Państwowa Inspekcja Pracy z takim powództwem o uznanie stosunku umownego jako stosunek pracy występowała. Częściej było tak, że z uwagi właśnie na ten mechanizm, jaki był wcześniej, czyli konieczność rozstrzygnięcia tego przez sąd pracy, Na tym się kończyło i urzędnik nie chciał, po prostu nie podejmował dalszych działań. Teraz ma realne narzędzie i właściwie ustawa funkcjonuje od miesiąca i mamy też przykład tego, że coś się dzieje.
0: Okej, dzieje się pozytywnie, w dobrą stronę to się zmienia. Jak to się zmienia?
2: Być może na to jeszcze zbyt wcześnie, ale ministerstwo publikowało statystyki, z których wynika, że w ciągu miesiąca wpłynęło 585 skarg dotyczących tego, że określony stosunek umowny może być stosunkiem pracy, a nim nie jest. 76 poleceń zostało wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy, aby przekwalifikować taką umowę i 64 przypadki były takie, że rzeczywiście dobrowolnie stosunek umowny został zmieniony na stosunek pracy.
0: No to fajnie, to znaczy, że te przepisy działają i Państwowa Inspekcja Pracy faktycznie tutaj wykonała robotę trochę za w sytuacji, kiedy pracownik nie bardzo miał

0: jak walczyć z pracodawcą w tej kwestii.
1: Zgadza się i przede wszystkim myślę, że tutaj konsekwencje tego, że w ramach takiej współpracy się funkcjonuje, są na tyle dotkliwe, że nie dziwi mnie, że rzeczywiście firmy myślą o tym, żeby dostosować swoją współpracę do tego, aby była ona zgodna z prawem, bo trochę do tego to się sprowadza, żeby pracodawca, firma w taki sposób współpracowała czy z pracownikami, czy z kontrahentami, żeby ten stosunek albo był stosunkiem pracy, albo był na przykład świadczeniem usług czy umową cywilnoprawną, ale żeby to rozróżnienie było wyraźne.
0: A jak dochodzi do wszczęcia takiej kontroli? Czy to jest tak, że pracownik czuje, że jego relacje z pracodawcą powinny opierać się na umowie o pracę? Pracodawca mówi, no nie mam pieniędzy, nie ma takich możliwości i tak dalej. I wtedy co? Zawiadamiamy Państwową Inspekcję Pracy. Słuchajcie, może byście przyszli, przyjrzeli się tej sprawie. Czy Państwowa Inspekcja Pracy celuje w jakąś firmę? Dzisiaj pójdziemy tu i tu i robi takie niezapowiedziane kontrole. Jak to działa?
1: Z jednej strony obie odpowiedzi są właściwe, chociaż tak przyglądając się temu, co komunikatom, które ze strony Państwowej Inspekcji Pracy się pojawiały, wskazywali oni, że w pierwszej kolejności będą przyglądać się sprawom, które zostały zainicjowane w wyniku skargi, czyli w wyniku sytuacji, że ktoś poinformował Państwową Inspekcję Pracy o tym, że w określonej organizacji coś działa nieprawidłowo i trzeba to zweryfikować. Mhm. I takie przypadki mają być w pierwszej kolejności przez Państwową Inspekcję Pracy weryfikowane. Czyli taka osoba, która może czuć się w taki sposób, że jej ten stosunek umowny powinien być stosunkiem pracy, a nim nie jest, na przykład zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy o tym, że warto sprawdzić, czy przypadkiem jego współpraca nie jest stosunkiem pracy, mimo że nie jest u określonej firmy zatrudniony.
0: A jeżeli z punktu widzenia pracownika dochodzi do takiej kontroli, nie zainicjowanej przez skargę, tylko po prostu dochodzi do takiej kontroli i pracownik mówi, no ale nie w zasadzie ta umowa B2B odpowiada, bo na przykład jestem zatrudniony w kilku miejscach i gdzieś jestem na etacie, a tutaj na przykład jestem na B2B. Ja wiem, no akurat tak jest, że tutaj poświęcam też sporo czasu na tę pracę, ale nie chcę tego zmieniać na po prostu drugi etat, bo mi się to fizycznie po prostu i realnie nie opłaca. To co wtedy? Państwowa Inspekcja Pracy mówi, no nie ma wyjścia, bo twój stosunek pracy z pracodawcą jest taki, że musi być umowa o pracę?
1: Nie i przede wszystkim tutaj, zanim Państwowa Inspekcja Pracy wyda taką decyzję, to daje możliwość wypowiedzenia się obu stronom i strony wtedy mogą przedstawić, jak wygląda ich współpraca, dlaczego uważają, że nie jest ona stosunkiem pracy i to, o czym pan właśnie powiedział, tak naprawdę prawdopodobnie potwierdza, że tutaj wcale nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, bo właśnie po to ktoś otworzył jednoosobową działalność gospodarczą, żeby na przykład nie być związanym z określoną firmą, nie być na zasadzie takiej pełnej podległości, tylko ponosić w pewnym sensie jakąś też jakieś ryzyko biznesowe tego, że tę działalność prowadzi i
0: na przykład negocjować własne warunki finansowe, choćby nawet.
1: Na przykład. I też to, co jest ważne i o czym trzeba pamiętać, to że sama treść ustawy prawa pracy zupełnie się nie zmieniła. I w tym zakresie stosunek pracy cały czas jest, cytując artykuł 22 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. I dopiero łączne spełnienie tych wszystkich przesłanek może świadczyć o tym, że określona współpraca jest stosunkiem pracy, ale też trzeba pamiętać o tym, że ta definicja nie jest jasna i nigdy nie możemy, że tak powiem, w 100% przesądzić o tym, czy mamy do czynienia z umową o pracę i żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, możemy na przykład kierować się tym, jak orzecznictwo definiuje, czy bardziej precyzuje, co w ramach tego artykułu 22 kodeksu pracy mamy rozumieć przez ten stosunek pracy. I na przykład w ramach współpracy B2B to, że nie chcemy być związani na przykład pracą w godzinach od 9 do 17, zachowywać pełnej podległości w stosunku do osoby, z którą współpracujemy, te cechy mogą już decydować o tym, że to nie jest stosunek pracy. Mimo że korzystamy ze sprzętu, który został nam

0: udostępniony i wykonujemy określone zadania, które być może też wykonują osoby, które na stosunku pracy są zatrudnione. Ale mogą być detale, które przesądzają o tym, że to, co my robimy, już tym stosunkiem pracy nie jest.
1: To zapytam inaczej. Przez długi czas obowiązywała taka narracja, że rynek pracy został opanowany przez śmieciówki, że bardzo trudno jest dostać etat. Czy te zmiany, które wchodzą, które weszły w życie, nieco jednak będą normalizować ten polski rynek pracy, że to już nie będzie taki, nie chcę powiedzieć dziki zachód, ale trochę sytuacja, w której no, ten młody człowiek wchodzący na rynek pracy to trochę był bez wyjścia. No, albo śmieciówka, albo nic. Teraz to zostanie w jakiś sposób unormowane?
0: Myślę, że taki jest cel tej nowelizacji, żeby właśnie doprowadzić do tego, że rzeczywiście każdy pracodawca, każda firma trochę pochyli się nad tematem tego, w jaki sposób współpracuje z osobami, które czy to zatrudnia, czy z którymi jest na podstawie innych umów i trochę zweryfikuje to i sprawdzi, czy na pewno nie jest tak, że określone przypadki jednak powinny być tym stosunkiem pracy i fakt, widmo konsekwencji, czyli narzędzi, jakie chociażby uzyskała Państwowa Inspekcja Pracy, i cel jest taki, żeby rzeczywiście egzekwowała, powinien doprowadzić do tego, żeby taka firma zastanowiła się i podjęła działania, żeby to unormalizować. I na pewno taki jest cel, bo tak jak mówiłem, konsekwencje są dotkliwe i nie są to tylko, nie jest to tylko mandat, który można ułożyć Państwowa Inspekcja Pracy, ale przede wszystkim konsekwencje chociażby w związku z ZUS-em, które mogą na 5 lat wstecz nakładać na pracodawcę obowiązek dopłaty składek i wtedy te konsekwencje finansowe są już naprawdę dotkliwe, więc nawet po naszych klientach kancelarii widzę, że myślą o tym i chcą rzeczywiście, jeśli gdzieś jeszcze nie mają tego uporządkowanego, doprowadzić do sytuacji, żeby właśnie w organizacji mieć porządek i określoną strukturę, która właśnie doprowadzi do tego, że tych patologii nie będzie.
1: A jakieś pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o pracodawców? No bo siłą rzeczy to oni dają zatrudnienie. Jest nawet taki mem, wie pan, ty wstępny przedsiębiorco. Czy w związku z tym coś pozytywnego zmienia się dla samych pracodawców, którzy najpierw słyszą, no tak, muszą zmieniać umowy, grożą im mandaty, kontrole, aż się odechciewa być przedsiębiorcą?
0: Myślę, że nie jest, że te zmiany nie są takie straszne i nie jest tak, że pojawią się masowe kontrole, konsekwencje, bo też
1: firmy zaczną upadać.
0: Tak, zgadza się.
1: Miasta zaczną płonąć.
0: Teoretycznie, jeśli ktoś ma porządek w organizacji i to wszystko jest poukładane, no to te zmiany w ogóle nie powinny go martwić i nie jest tak, że tak jak mówię, nie jest tak, że zmieniła się definicja stosunku pracy w kodeksie pracy. Zmienił się tylko sposób egzekwowania. Więc jeśli ktoś działa zgodnie z obowiązującymi od wielu, wielu lat przepisami prawa, to właściwie dla niego nic się nie zmieniło. Zmieniła się sytuacja tych firm, które rzeczywiście nadużywają innych stosunków umownych niż stosunek pracy, a bardzo często i trochę to, co się teraz dzieje i obserwuje, firmy zwracają się na przykład do kancelarii z taką prośbą o wykonanie audytu, żeby zweryfikować to, czy rzeczywiście w ich organizacji umowy są odpowiednio poukładane i to, w jaki sposób współpracują z określonymi osobami, na przykład nie nosi cech stosunku pracy, bo niektórzy nawet nie wiedzą i może być tak, że pracodawca nie wie o tym, że określona osoba powinna być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, bo jeśli pojawi się kontrola PIP-u, to stwierdzi to, a konsekwencje dla niego będą bardzo dotkliwe.
1: Panie mecenasie, pięknie dziękuję za to spotkanie. Mecenas Radosław Rogalski, adwokat, partner w kancelarii Czupajło, Ciskowski i Partnerzy, był gościem Tylko Dobrych Informacji.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu.
3: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Kuntz, podróżnik, ekspert branży turystycznej, ale także dziennikarz i redaktor naczelny Pan Podróżnik.com. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.

0: Sierpień powoli nam dobiega końca. Odliczamy już niestety do końca wakacji, ale to nie koniec planów podróżniczych Polaków, bo to też fajna okazja. Wrzesień generalnie po sezonie można znaleźć naprawdę atrakcyjne cenowo wycieczki.
1: Dokładnie tak. Obserwując rynek turystyczny widzimy bardzo ewidentnie, że ten środek ciężkości, jeżeli mowa o wyjazdach naszych rodaków, dość mocno się przesunął. I teraz sezon, ten wysoki sezon letnio-wakacyjno urlopowy, to już nie jest tylko i wyłącznie lipiec i sierpień, ale także wrzesień, a nawet niekiedy początek października, jeżeli mówimy oczywiście o zagranicznych lokalizacjach, gdzie wciąż jest ciepło. No tutaj bardzo istotne jest to, aby ewentualnie wyjść ze swojej strefy komfortu, myślenia o tym, że 31 sierpnia kończą się wakacje i kończy się sezon urlopowy, ponieważ wyjście z tej właśnie strefy, o której mówię, oznacza jednocześnie radykalne oszczędności dla naszego portfela i budżetu wyjazdowego. Mówiąc wprost, we wrześniu jest taniej.
0: Radykalne oszczędności, to znaczy jakiego rzędu?
1: To mogą być oszczędności rzędu nawet 30-40%. Pamiętajmy o tym, że rynek turystyczny jest to system naczyń połączonych i moment, w którym ten wysoki sezon, według nas wysoki, kończy się, może oznaczać, że osoby zarządzające różnymi ośrodkami turystycznymi, miejscami, które są związane z obsługą ruchu turystycznego, mając do wyboru zmniejszenie grupy turystów, których mają na obiekcie, albo wręcz ich brak, lub atrakcyjną cenę, którą mogą zaoferować, dzięki czemu te miejsca będą zapełnione, najczęściej wybierają tę drugą opcję. Obserwując statystyki, widzimy ewidentnie, że Polacy umieją już grać w tę grę i przesuwają często swoje dłuższe wyjazdy na taki właśnie okres.
0: Powiedziałeś o przesunięciu środka ciężkości. Czy dzisiaj już możemy mówić o takim zjawisku, że jest grupa turystów, która w wakacje pracuje, w te wakacje kalendarzowe, a wrzesień czy początek października to jest ten czas na zwiedzanie, to jest ten czas na wyjazdy, kiedy w grafiku jest trochę luźniej, a i ceny są bardziej przystępne.
1: No na pewno, patrząc na to, w jaki sposób wygląda grafik zajętości zawodowej osób pracujących w branży turystycznej, oczywistym jest to, że w wysokim sezonie nie mogą pozwolić sobie na urlop, na wyjazd. Ja robię to dopiero po połowym wysokim sezonie, ale takich grup jest więcej. I tutaj zgadzam się z tobą w pełni. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że po co płacić więcej, po co być skazanym na tłumy, które w tym czasie, czyli w lipcu i w sierpniu, okupują popularne miejscowości, skoro możemy sobie taki wyjazd przerzucić na wrzesień, a lipiec i sierpień spędzić chociażby na pracy. Badania, które były prowadzone m.in. przez Polską Organizację Turystyczną, a także badania różnych branżowych izb, wskazują, że Polacy coraz chętniej rozbijają swoje wyjazdy w trakcie roku. To znaczy, to już nie jest tak, że mamy jeden długi, trzytygodniowy wyjazd w lipcu czy w sierpniu, ale na przykład są to dwa, trzy krótsze wyjazdy, które obejmują nie tylko ten wakacyjny gorący okres, ale także miesiące, które następują bezpośrednio po wakacjach i te, które są tuż przed wakacjami.
0: Pewnie z psychologicznego punktu widzenia to też niezły sposób na wypoczynek przy intensywnej pracy. To zapytam jeszcze tak. Które kierunki są takie najbardziej bonusowe? Gdzie rzeczywiście najwięcej możemy oszczędzić, jeżeli chodzi o te wyjazdy po sezonie? Bo podejrzewam, że oczywiście nadpolskie morze, to tutaj możemy znaleźć potężne rabaty, ale też ta pogoda nie jest taka pewna. Więc jakie kierunki na wrzesień byś polecał?
1: Tak, no jeżeli mówimy o polskim morzu, to mówiąc o trendach, możemy tutaj oczywiście, puszczając wirtualne oko do naszych słuchaczy, powiedzieć, że skoro była moda na coolcations, czyli szukanie chłodniejszych miejsc w wysokim sezonie, no to my nad polskim morzem mamy coolcations cały rok. Natomiast faktycznie są takie miejsca w Europie i nie tylko w Europie, gdzie te rabaty, o których teraz rozmawiamy, są znaczące. Przede wszystkim te miejsca, które są licznie nawiedzane przez turystów z takich krajów jak Wielka Brytania, jak Niemcy, czy chociażby kraje skandynawskie. Jeżeli na przykład planujemy wyjazd nad Ocean Atlantycki do pięknej i często niedocenianej Portugalii, no to różnice w cenie między wysokim sezonem, a na przykład drugą połową września, kiedy wciąż jest przepiękna pogoda, kiedy dalej ocean jest, jeżeli chodzi o wodę, ciepły, pejzaże i widoki urywają głowę, no to różnice naprawdę są istotne. Drugie takie miejsce to chociażby

0: jakże ukochana przez Polaków Italia i niektóre z tych regionów. Różnica pomiędzy wysokim sezonem, tutaj informacja dla naszych słuchaczy, we Włoszech, w dowolnym miejscu, w dowolnym regionie, znalezienie w normalnej kwocie wyjazdu wypoczynkowego w pierwszej dekadzie sierpnia. To jest zadanie z gatunku a wykonalnych. Ceny są po prostu ogromne, bo wszyscy wtedy wyjeżdżają. I ponownie, szukając możliwości alternatywy finansowej, zamiast na przykład lecieć na Sardynię w sierpniu albo w lipcu, spróbujmy lecieć tam w połowie września. Nasz portfel na pewno zapiszczy z radości.
1: Piszczący portfel z radości to coś, co jest rzadko spotykane w czasie wyjazdów urlopowych, ale skoro tak, zwiedziłeś ponad 140 krajów świata.
0: 130.
1: 130. I tak robi wrażenie ta liczba. Czy znalazłeś takie miejsca na mapie świata, gdzie poziom cen zaskoczył cię in plus, gdzie stwierdziłeś, że to jest śmiesznie tanio, to jest idealne miejsce dla osób, które szukają oszczędności i gdzie portfel faktycznie piszczy z radości?
0: No tutaj możemy pokazać nie tyle konkretny kraj, ale nawet region świata. Mm-hmm. No, oczywistym jest to, to nie jest wiedza tajemna, tylko dla doświadczonych podróżników, że praktycznie cała Azja Południowo-Wschodnia oraz kraje, nazwijmy to azjatyckie, byłego Związku Radzieckiego, są bardzo tanie. Więc jeżeli ktoś planuje na przykład wyjazd do Wietnamu, planuje wypoczynek na plażach tajlandzkich albo Kambodża, albo właśnie kraje z tego obszaru, to największym kosztem, który ponosimy, jest koszt dolotu tam. Natomiast życie na miejscu z perspektywy polskiego turysty, z polskim średnim budżetem wyjazdowym, jest życiem w raju. Tak? Sytuacja, kiedy możemy, typowy street food, którym się możemy żywić, tak jak miejscowi lokalesi, tak jak my mówimy, możemy ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, za kilka złotych. Sytuacja, w której nocleg może nas kosztować 20, 30, 40 złotych, a nie 200, 300, 400, no to jest raj dla naszego portfela. I tak jak powiedziałem, to nie jest tylko i wyłącznie jeden kraj, ale cała grupa. To jest taka sytuacja troszeczkę jak z reprezentantami krajów skandynawskich w Polsce. To znaczy każdy Norweg, każdy Duńczyk, Szwed czy Fin, który przyjedzie do Krakowa, mówi: Boże, jak u was jest tanio, prawda? No bo u nich wszystko jest drogie, teoretycznie. I my z naszym budżetem wyjazdowym, przyzwyczajeni do cappuccino za 20 zł, do noclegów za 400, za 500 zł, zwłaszcza w popularnych miejscowościach, chociażby nadmorskich, kiedy lecimy do Wietnamu na przykład i widzimy, jaki tam jest poziom cen, to dokładnie taką samą frazę możemy powiedzieć, którą mówi typowy Norweg w Polsce, i to jest bardzo krzepiące.
1: Podróżujesz od wielu lat. Doskonale wiemy, że zmienia się sytuacja, ale także pozycja Polski na gospodarczej mapie świata. Kurs naszej waluty też cały czas się zmienia. Czy są takie miejsca, które stały się bardziej przystępne dla Polaków niż to było jeszcze 10 albo 20 lat temu? Narosły wokół tego często stereotypy, a tymczasem nasz portfel jest w niektórych miejscach mocniejszy.
0: No tutaj z radością śpieszę donieść, że pewne zmiany, nie tylko geopolityczne, ale właśnie gospodarcze, i to nie tylko o kursie walut oczywiście mówimy, powodują, że miejsca, które kiedyś jawiły się jako bardzo drogie, jako ultra drogie z punktu widzenia polskiego podróżnego, teraz są dostępne. Takim miejscem jest chociażby Norwegia, gdzie kiedyś to przeliczenie tego, jak wygląda różnica pomiędzy cenami w Polsce a Norwegii, była mniej więcej 1 do 5. Mówiąc wprost, Norwegia była 5 razy droższa od Polski. No łatwo sobie policzyć, jak wyglądały kwestie wyjazdowe, kwestie noclegów, etc. Teraz jest to znacznie lepszy przelicznik, co powoduje, że coraz więcej Polaków odkrywa Norwegię. Innym krajem, zaskakująco troszeczkę, który stał się bardzo dostępny dla turystów z naszego kraju, naszego pięknego nadwiślańskiego miejsca w Europie, jest Japonia. Japonia,
1: naprawdę?
0: Która zawsze była synonimem takiego marzenia, gdzie musimy naprawdę nazbierać najpierw, mówiąc wprost, czy przygotować się finansowo z naszym portfelem, aby móc tam jechać. Tymczasem ostatnie badania i realne

koszty, które widzimy od wszystkich osób, które tam podróżują, wskazują, że codzienność turystyczno-finansowa w Japonii jest mniejsza niż w Polsce. Ja może użyję przykładu. No, w Polsce jest pewna sieć sklepów z pewnym zwierzaczkiem zielonym.

0: No i to jest też powód, dla którego nasi rodacy odkrywają nowe miejsca, nowe bądź wcześniej niedostępne ze względów finansowych na turystycznej mapie świata.
1: A czy są takie miejsca, które cały czas jednak wyglądają bardzo niekorzystnie z punktu widzenia naszego budżetu, naszych możliwości finansowych, naszego średniego budżetu? Czy jesteś w stanie takie czerwone flagi gdzieś na mapę świata wbić?
0: Ze smutkiem stwierdzam, że gdybym miał możliwość tutaj zaczarować kwestię ekonomii i takie czerwone flagi pozdejmować, to bym to zrobił z przyjemnością, bo takimi czerwonymi flagami niestety jest chociażby Szwajcaria, gdzie dalej jest drogo dla polskiego turysty. Takim miejscem jest chociażby bardzo dziki Spitsbergen, czyli absolutna północ, Arktyka, gdzie te kwoty, które musimy zapłacić za wszystkie rzeczy związane z chociażby eksploracją okolic Longyearbyen, no są duże. Wybieram tam się za 2 tygodnie, zresztą miałem okazję już kilkukrotnie w Arktyce, 1100 kilometrów od bieguna północnego być i już teraz wiem, że muszę być przygotowany, także finansowo to się nie zmienia. A jeżeli mówimy o zaskakujących z polskiego punktu widzenia miejscach, gdzie dalej jest drogo, to jednak zwracałbym uwagę na oryginalne kraje afrykańskie, ponieważ Polacy szukają teraz egzotyki i ten taki synonim, że Afryka jako kontynent, cała Afryka jest bardzo tania, może być złudny, ponieważ Afryka to nie tylko Egipt, Maroko czy Tunezja, mająca genialną relację jakości do ceny, no ale też takie kraje jak RPA, takie kraje jak Namibia, gdzie nie wszystko jest tanie, albo kraje takie jak chociażby Angola, dla poszukiwaczy nowych wyzwań, gdzie okazuje się, że znalezienie taniego noclegu w stolicy Angolii jest większym problemem niż w Paryżu, Londynie czy Madrycie. Więc tutaj niekiedy należy uważać na takie stereotypy, o których tutaj wspominamy.
1: I koniecznie sprawdzić ceny przed wyjazdem i zorientować się, na co naprawdę nas stać. A to dla mnie zaskoczenie. Paweł Kunc wybiera Coolcations pod koniec sierpnia. Proszę bardzo.
0: Ja jestem raczej typem osoby, która mając do wyboru minus 30 i plus 30 w ciemno idzie w bramkę numer 1. Niemniej jednak myślę, że to jest bardzo fajna podpowiedź dla słuchaczy. Starajmy się szukać oryginalności. Wychodźmy ze swojej takiej bańki jasnych i prostych wyborów turystycznych, ponieważ okres postpandemiczny pokazał, że podróżowanie może naprawdę mieć wiele różnych oblicz i trzymanie się tych takich cały czas stałych kierunków. Lecimy do Hiszpanii, zwiedzamy oczywiście różne kraje Europy Zachodniej, wypoczywamy w Grecji. To wszystko jest piękne. Tak? Natomiast pamiętajmy o tych alternatywach, które niekiedy są bardzo ciekawą możliwością. Mówiłem o Norwegii, pięknie, ale obok mamy chociażby Finlandię, która nie jest takim wyborem naszym pierwszym, jeśli mówimy o wyjeździe w tamtą część świata. No i tego bym życzył słuchaczom, aby jednak tej szerokości w planowaniu mieli więcej.
1: Weźmy sobie te porady do serca doświadczonego podróżnika. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moim i Państwa gościem w Polskim Radiu 24 był Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, ekspert branży turystycznej, a także redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie i tak na sam koniec jako gaduła radiowy chciałbym jeszcze raz zaapelować po pierwsze rozsądek, ale po drugie jednak o realizowanie tej pasji podróżowania. Podróżować znaczy żyć i niezależnie od tego, czy jest to Las Vegas, Las Palmas, czy Las Borkowski gdzieś tam pod Warszawą albo inne miejsce, podróżujmy.
1: Piękna puenta na zakończenie tego spotkania. To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.

0: Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wojskowi lekarze wyjechali na Węgry, by określić możliwość transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. W tym tygodniu planowane jest sprowadzenie do kraju ciał ofiar katastrofy.
1: Na Węgry wyjechało 3 lekarzy, mówi rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego Mariusz Gierej.
2: My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
1: Medycy mają ustalić możliwości transportu osób poszkodowanych do Polski. Rzecznik wyjaśnia, że na miejsce skierowano konkretnych specjalistów.
2: Zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii.
1: W tym tygodniu planowane jest sprowadzenie do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru, który w nocy z 15 na 16 sierpnia uległ wypadkowi na węgierskiej autostradzie M3. Autobusem jechało 59 rodaków wracających do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. W wypadku zginęło 12 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: W Kijowie odbędzie się dziś spotkanie koalicji chętnych. Czas jest nieprzypadkowy. Ukraińcy świętują dziś 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Europejscy przywódcy, w tym premier Wielkiej Brytanii, będą rozmawiać o dalszym wsparciu Ukrainy, która walczy z rosyjską agresją. Szczególnie ważne są dodatkowe dostawy broni przeciwlotniczej.
3: Rozmowy rozpoczną się w południe. Wiadomo, że osobiście na spotkaniu będą obecni m.in. przewodniczący Rady Europejskiej, prezydenci lub premierzy państw bałtyckich, ale też Finlandii i Norwegii. Część przywódców łączyć się będzie online. Wczoraj prezydent Zełenski przekazał, że Paryż deklaruje dostarczenie w najbliższym czasie radarów do obrony przeciwlotniczej, Berlin zaś 600 pocisków do systemów Patriot zdolnych przechwytywać rosyjskie rakiety balistyczne. Dostawy te mają rozpocząć się w przyszłym roku. Tymczasem Ukraina potrzebuje takiej broni jak najszybciej, bo Rosjanie intensyfikują ataki rakietowe. Ukraina potrzebuje też dodatkowego wsparcia swojej armii, zwłaszcza w perspektywie dużej rosyjskiej mobilizacji i intensyfikacji ofensywy w Donbasie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zeznawał w warszawskiej prokuraturze i złożył obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy.
4: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
5: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
4: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
6: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
4: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste działek i ogrodów przez samorządy. Nie oddamy naszych terenów, mówią Polskiemu Radiu PIK działkowcy z Torunia.
8: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
9: Emerytka, to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
10: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
11: Zrobiłam mały ogródeczek dla wnuka, żeby zobaczył, jak to rośnie, z czego to pochodzi. I z dziećmi przychodzimy, żeby sobie odpocząć.
12: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta.
0: Zdaniem działkowców, jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty mogą wzrosnąć o 1200 zł rocznie. Przedstawiciele Syrii i Izraela rozmawiali o złagodzeniu napięć i zakończeniu izraelskich nalotów na cele w Syrii, poinformowały władze w Damaszku. Domagają się one również wycofania sił izraelskich na pozycje zajmowane w grudniu 2024 roku przed obaleniem rządu Bashara al-Assada. Negocjacje syryjsko-izraelskie prowadzone są pod patronatem Stanów Zjednoczonych i skupiają się na wstrzymaniu izraelskich ataków oraz operacji wymierzonych w konkretne osoby w Syrii. Docelowo obie strony dążą do wznowienia rozmów w sprawie zawieszenia broni i trwałego porozumienia w przyszłości. Rozmowy na linii Syria-Izrael zostały zawieszone po wybuchu nowej odsłony konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po izraelskich atakach na syryjską bazę lotniczą Abu al-Duhur w ubiegłym tygodniu

0: Syria całkowicie zerwała kontakty z władzami w Jerozolimie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami mokry początek tygodnia. Opadów deszczu spodziewamy się dziś w większości regionów, a w północno-wschodniej części Polski możliwe też burze. I tam też będzie dziś najchłodniej. Maksymalnie do 18 stopni, najcieplej do 23 na południowym zachodzie.
1: Powtórka programu.
2: Radio Podcast.
1: Podcast Polskiego Radia.
3: Uwaga, materiał może zawierać spoilery.
4: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Shakespeare poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie, bierze ślub, wkrótce rodzi się im trójka dzieci. Niestety, jedno z nich, jedynego syna i tytułowego Hamneta, zabiera choroba. Film Hamnet w reżyserii Chloe Zhao ze scenariuszem Maggie O'Farrell na podstawie jej książki, ze znakomitymi zdjęciami Łukasza Żala, nagrodzony został 2 Złotymi Globami. Warto podkreślić, że to po części intertekstualna gra z twórczością Szekspira, po części film biograficzny. Który z tych gatunków przeważa? O to zapytam panią dr Annę Kowalczę-Pawlik, prezeskę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Pretekstem do naszej rozmowy będzie nie tylko film, który już za chwilę wchodzi na ekrany polskich kin, ale także przygotowywana nowa biografia Szekspira, która jest przygotowywana w Polsce, prawda? Ale o tej biografii na koniec, bo to jest jednak, przypomnę, podcast poświęcony temu, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Zapędziłem się i się z panią nie przywitałem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło.
4: Dopiero jak czytam ten wstęp, to uświadamiam sobie, że w sumie widzimy tutaj Szekspira, który ma... Niech dobrze policzę, 16 lat w tym filmie. 18. No to Paul Mescal to jest jednak taki wyrośnięty 18-latek, taki z filmów dla młodzieży. Zawsze w tych filmach 18-latkowie mają twarz 30-latków. No niemniej to jest William Shakespeare, którego dotąd chyba nie widzieliśmy. Zwykle widzimy tego Williama Shakespeare'a jako już dojrzałego albo przynajmniej uznanego twórcę, a tymczasem tutaj widzimy Shakespeare'a jako młodego wytwórcę rękawiczek, młodego nauczyciela. Co wiemy o młodości Shakespeare'a w Stratford?
5: O młodości Szekspira w Stratford wiemy stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi o twarde fakty. Natomiast pojawiają się we wczesnych biografiach oraz w rozmaitych antykwarycznych wspomnieniach Szekspira dotyczących, które bardzo szybko zaczęto gromadzić, bo on był bardzo znaną lokalnie i nie tylko osobistością stratfordzką. Pojawiają się rozmaite historie dotyczące tej młodości, mniej lub bardziej wiarygodne. Tutaj regułą było, że jednak synowie bywali kształceni w fachu, jeśli nie tym, który uprawiał ojciec, to jakimś pokrewnym. Tutaj można powiedzieć, że być może to wykształcenie, które on gdzieś musiał uzyskać, o czym świadczy jakby jego umiejętność posługiwania się źródłami różnego rodzaju, nie tylko historycznymi, ale też literackimi, bo do dobrego tonu w tym czasie należało naśladowanie wielkich, prawda, wielkich poetów i pokazywanie swojego kunsztu literackiego we własnej twórczości. Tutaj na tej podstawie można domniemywać, tak? Nie jest to twardy dowód, że być może tutaj miał inne plany.
4: A czy prawdopodobna jest ta zaproponowana przez twórców wersja dziejów Williama Szekspira, że takim impulsem dla opuszczenia domu rodzinnego był jego konflikt z ojcem? Czy gdzieś mamy ślady, może w twórczości Williama Szekspira, tych napiętych relacji między ojcem a synem? No to jest topos stary jak świat jednak mimo wszystko. Ale czy możemy coś takiego na jakiejś podstawie stwierdzić?
5: Te napięte relacje między rodzicami a dziećmi pojawiają się w twórczości Szekspira, ale sam pan powiedział, że jest to jednak pewien topos, prawda? Więc byłabym ostrożna w wyciąganiu jasnych wniosków z twórczości literackiej. Tak, pod nieobecność faktów jasne jest, że takie próby można podejmować w biografiach Szekspira, zwłaszcza tych tworzonych w wieku XIX. Takie próby też podejmowano rzeczywiście i wskazywano na takie tropy. Wskazywano szczególnie tutaj na komedię romantyczną,

0: jako takie miejsce, w którym Szekspir opowiada się właśnie po stronie tych młodych, którzy gdzieś idą za porywem serca, niekoniecznie słuchają swoich rodziców. Też
1: Zresztą ja
0: było.
1: tutaj nie mogę dodać, że cały ten film jest niejako taką próbą. Właśnie na tym polega ta intertekstualna gra, że ona próbuje poddać źródła twórczości Szekspira w jego życiu, ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę. Przepraszam, wróćmy do ojca.
0: Więc na temat Johna wiemy całkiem sporo, jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie w małej miejscowości, jaką był Stratford w tym czasie, bo też pełnił on rozmaite funkcje prawne, społeczne. Bywał nazywany yeomanem, jakimś bogatym fermerem, tak? Był też właśnie zidentyfikowany jako rękawicznik i wskazywany właśnie w jednym, to ciekawostka, w jednym z pierwszych zachowanych jakby dokumentów, niekoniecznie jako najbardziej przykładny z obywateli, dlatego że jeden z tych właśnie najwcześniejszych zachowanych dokumentów na jego temat, wzmianka dotycząca Johna, odnosi się do tego, że na zewnątrz jego domu, na Henley Street, i ulica, i dom istnieją ciągle, są zachowane w Stratfordzie. John dopuścił do tego, żeby powstała wielka kupa gnoju, tak, odpadków. Więc nie da się na tej podstawie, ja myślę, sporządzić żadnego rysu psychologicznego, prawda? Osoby, jaką był ojciec Williama Shakespeare'a. Natomiast można jakby wysnuć też pewne wnioski dotyczące właśnie tego, że jego życie też przebiegało wzdłuż jakichś dość zmiennych kolei, dlatego że był w pewnym momencie bejlifem, to znaczy sprawował funkcję analogiczną do burmistrza w owym czasie, natomiast w pewnym momencie jakby jego prestiż mocno ucierpiał. Rzeczywiście tutaj ten wątek, który się w filmie gdzieś tam przewija mimochodem, w książce jest bardzo wyraźnie zaznaczony, że ta rodzina znała lepsze czasy. Tak, w czasie, kiedy William dorastał, jego życie nie było aż tak jakby różowe, jak było wcześniej. Tak? Choćby to, że musiał zgodnie z tą linią interpretacyjną wytyczoną przez film znaleźć zatrudnienie jako guwerner. Tak? To znowu jest rzecz niepotwierdzona, natomiast istniejąca w wzmiankach osób, które mogły jeszcze pamiętać Williama Shakespeare'a i na pewno pamiętały jego rodzinę. Pojawiały się wzmianki dotyczące w ogóle być może wyjazdu Szekspira do Lancashire. To jest takie miejsce, taki region na wyspach, który tradycyjnie w tym czasie był trochę powiązany z katolikami, którzy, jak Państwo doskonale wiecie, niekoniecznie byli już wtedy mile widziani jako poddani jej królewskiej mości ze względu
1: Tak.
0: na rozmaite, dość krwawe koleje losu reformacyjnej Anglii. Tam mógł
1: Dodajmy,
0: rzeczywiście.
1: minęło dobre 40 lat od początku reformacji w Anglii, prawda?
0: Tak, więc
1: Mniej
0: to
1: więcej w tym
0: wszystko to
1: czasie, w
0: są
1: którym
0: nowość.
1: oglądamy, widzimy film.
0: Wiadomo o tym, że William był ochrzczony lokalnie, prawda, w Stratfordzie. Jego imię i nazwisko pojawia się w zapisach parafialnych, no podobnie jak imiona, nazwiska jego dzieci. Natomiast nie wykluczało to właśnie skrytego gdzieś tam wyznawania wiary katolickiej, tak? Więc jest to taki wątek, który wiele badaczek odrzuca, natomiast bardzo często on idzie w parze ze światopoglądem, prawda? Podobnie jak tutaj bywają badacze, którzy jakby mają tutaj światopogląd bardziej powiązany doktrynalnie z katolicyzmem i oni gdzieś tam usiłują się jakby wydobyć na światło dzienne właśnie te rodzinne zależności między tak zwanymi rekuzantami a rodziną samego Szekspira.
1: Film nie idzie tym tropem, na pewno nie wprost. Nie mamy kryptokatolików, ale mamy kryptopogankę, bo jako taka jest przedstawiona. No właśnie. Agnes Hathaway. I chyba od tego imienia musimy zacząć, bo jeśli ktoś przebije się przez dwie, trzy strony przeglądarki informacji o aktorce Anne Hathaway, to w końcu dobrnie do informacji o tym, że żona Williama Szekspira również nazywała się Anne Hathaway. Dlaczego w takim razie w filmie nosi imię Agnes?
0: Zaczęłabym od tego, że takie założenie, że pismo jest stabilne, my czynimy niejako automatycznie. Natomiast trzeba pamiętać, że te czasy, o których my mówimy, to nie były czasy prymatu słowa drukowanego. To był ten moment, kiedy jakby drukowano coraz więcej. Natomiast dokumenty dotyczące osób, dotyczące jednostek, sporządzane też na użytek własny osób piśmiennych, to były wszystko dokumenty, które były rękopisami. I tutaj ważne jest to,

0: że nie istniało coś takiego jak skodyfikowany system języka. To znaczy, nie było ujednoliconej pisowni ani słów, ani nawet imion czy nazwisk. Tutaj samo nazwisko rodzinne Szekspirów pojawia się w rozmaitych złożeniach, to znaczy pod różnymi tak naprawdę postaciami. Ten zapis wcale nie był od początku do końca, nawet przez jedną osobę, przestrzegany. W przypadku Anne mamy w zapisie testamentu, który był sporządzony albo ręką jej ojca, albo dla jej ojca, mamy rzeczywiście to imię zapisane przez G. Natomiast znowu w języku angielskim to G bardzo często jest nieme. I stąd w momencie, kiedy w filmie Anne, tudzież Agnes, spotyka Willa, poprawia go. Mówi nie Anne, tylko Agnes. Tak? Tutaj to jest odniesienie do właśnie tej historycznej odmienności pisma, które nie miało tej iluzji transparentności i solidności, jaką ma dzisiaj.
1: Sprawę imienia mamy załatwioną.
0: No,
1: Język jest
0: teraz kwestia
1: żywym.
0: pogaństwa.
1: Dokładnie, tak, bo w filmie ona jest taką właściwie półwiedźmą, kobietą o bardzo bliskich związkach z naturą. Czy taka wizja wytrzymuje konfrontację z tym, co wiemy na pewno o Ani, Anis,
0: Agnes.
1: Agnes
0: Agnes.
1: Hathaway, Agnes, tak?
0: A tutaj powiedziałabym przewrotnie, a która kobieta nie bywa posądzana o bycie czarodziejką, czarownicą, wiedźmą, jeżeli tylko odstąpi od matrycy, w której jest wpisane jej przeznaczenie. Prawda? Na pewno w czasach wczesnonowożytnych te powiązania z magią i posądzenia też o czary były znacznie łatwiejsze. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o źródła historyczne, nie mamy żadnych poszlak nawet, żeby Anna Hathaway była posądzona o czary. I nie ma na to dowodów, tak? Natomiast to, że ją i Williama dzieliła duża różnica wieku, prawda? Bo między nimi było 8 lat różnicy, prawda? Była osobą już dojrzałą. No tutaj w historii pisania o tej parze prowokowało rozmaite próby wytłumaczenia, dlaczego tutaj tak młody człowiek zdecydował się na małżeństwo z tak, i tutaj powtarzam w skrócie to, co do powiedzenia mieli biografowie, przede wszystkim Szekspira od wieku, w zasadzie XVIII powiek po koniec wieku XIX, no, z taką, prawda, no właśnie wiedźmą, tak? Bo przepraszam, ale w oczach niektórych być może mizoginicznych hagiografów Szekspira ten związek po prostu był skandalem. Tak? I stąd być może też takie próby oczernienia jej.
1: Tylko z uwagi na różnicę wieku, czy może również z uwagi na też wątek, który pojawia się w tym filmie, czyli nieślubną ciążę Ann.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj również z tego względu odsądzano oczywiście ją od czci i wiary, co też jest, wydaje mi się, takim bardzo charakterystycznym zabiegiem właściwym chyba patriarchatowi, tak? To znaczy osądza się kobietę, nie mężczyznę. Nie wydaje się, żeby ona jakoś szczególnie musiała Williama do czegokolwiek zmuszać, przynajmniej tym tropem interpretacyjnym idą gdzieś osoby piszące biografię Szekspira już pod koniec wieku XX, kiedy zaczęto rzeczywiście uważnie przyglądać się postaciom kobiecym, kiedy uważnie też zaczęto przyglądać się tak naprawdę funkcji i życiu kobiet wczesnonowożytnych, właśnie zwłaszcza w Anglii. I tutaj na tej podstawie też, jakby kończąc ten wątek domniemanego pogaństwa, można by było domniemywać, że powiązanie i odpowiedzialność kobieca, powiązanie kobiet z kuchnią, ale też z leczeniem, powodowało, że kobiety rzeczywiście znały się całkiem dobrze na leczeniu, oczywiście nie jakimś bardzo skomplikowanym, ale miały jakby w swojej kuchni cały repertuar środków i receptur, które pozwalały na wpływanie na dobrostan rodziny. Także tutaj świadectwem tego, znowu zapisanym są rozmaite choćby książki kucharskie, które przecież już w tamtym czasie się pojawiały w dobrze sytuowanych domach i rozmaite przepisy, które można odtwarzać, a recepty z kolei na właśnie rozmaite dolegliwości, które też właśnie w książkach kucharskich się znajdowały. Także jakby powiązanie osoby Anne Hathaway z magią, z drugiej strony z

0: kulturą, ono wynika, przynajmniej moim zdaniem, z pewnego rodzaju generalizacji, którą można poczynić w oparciu o wiedzę na temat tego, jak wyglądało życie kobiet w tamtych czasach.
1: Swoją drogą ona tam faktycznie próbuje przełamać te bariery związane z normami społecznymi nałożonymi na jej płeć. No, jako jedyna kobieta w filmie nie nosi czepca. To jest dosyć takie symptomatyczne, ale mimo wszystko jest podporządkowana woli brata, bo to on jednak jest głową rodziny. Jak poznaliście William i Anne Hathaway? Czy ona była faktycznie w pewnym sensie uczennicą, czy rodziną uczniów Szekspira?
0: To już jest zdecydowanie fikcja literacka, przy czym znowu dość uprawdopodobniona. To znaczy ona rzeczywiście pochodziła z bogatej rodziny, która miała gospodarstwo dobrze prosperujące. Rzeczywiście jej ojciec, który umarł, zostawiając ją z bratem właśnie w roli głowy rodu, wyposażył ją w posag i to dość duży jak na tamte czasy. Natomiast można domniemywać, że no właśnie ze względu na swój wiek też niekoniecznie, znowu jest to domniemanie, też niekoniecznie była chętna do zamążpójścia. Podobnie zresztą jak jej córka Suzanna. Tutaj musimy pamiętać też, że dla kobiet małżeństwo oznaczało no, z jednej strony zabezpieczenie bytu, no, natomiast z drugiej strony małżeństwo wiązało się z ciążą. Ciąża w tym czasie to nie było wydarzenie, które przebiegało bez większych konsekwencji dla zdrowia kobiety. I niekoniecznie w związku z tym można sobie wyobrazić, że kobiety do tego stanu, do stanu właśnie małżeńskiego, jakby za wszelką cenę dążyły. Można wysnuwać jakieś hipotezy na ten temat, natomiast stan posiadania, sam zachowany przecież dom, rodzina Anny Hathaway wskazuje na to, że to była rodzina, którą, że tak powiem, stać było na to, żeby nie spieszyło się jej za mąż pójściem.
1: Samo to małżeństwo, przynajmniej takie, jakie widzimy w filmie, to też nie jest małżeństwo, nazwijmy to bliskie sobie, no bo jak bliscy sobie mogą być małżonkowie, którzy mieszkają o dzień drogi od siebie. Sprawdziłem, ile się idzie piechotą w tej chwili z Londynu, z centrum Londynu do Stratford i słynna wyszukiwarka podpowiada mi, że około jednego dnia jedzie się. Co ciekawe, i tutaj brawa dla kolei angielskich, poniżej 2 godzin, a jedzie się samochodem powyżej 2 godzin. Zakładam, że konno byłoby to pewnie jakieś pół dnia. No ale tak, Anne mieszkała w Stratford, William w Londynie. Czy mamy jakieś przesłanki dotyczące tego, jakie to było małżeństwo?
0: Przesłanki tak, faktów brakuje. Ponownie.
1: To chyba główna teza naszej rozmowy dzisiejszej, także.
0: Tak, natomiast ja szczerze mówiąc nie liczyłam nigdy tego dystansu, który dzielił Stratford od Londynu. Wydaje mi się, że to jest łagodny rachunek, jeden dzień drogi, bo...
1: Bierzmy pod uwagę to, że dzisiaj są inne drogi niż w
0: Tak,
1: XVI
0: zdaje się
1: wieku.
0: nie uwzględnia tego właśnie faktu, że dzisiejsze obliczenia biorą pod uwagę właśnie po pierwsze stan dróg istniejący obecnie i po drugie te połączenia, które są znacznie łatwiejsze niż one były wcześniej. W powieści, zdaje się, jest wskazane, że to chyba 3 dni drogi.
1: W filmie padają dwa.
0: Natomiast tak, natomiast nie przyznaję, że nigdy nie zastanawiałam się nad tym, ile rzeczywiście taka podróż mogłaby zająć. Jasne jest, że była to podróż dość męcząca, tak? Też nie do końca zawsze w 100% bezpieczna. Natomiast wydaje mi się, że wzmianki, które wiele osób znowu piszących biografię Szekspira wcześniejsza, czyni mówiąc, że Szekspir bywał najwyżej raz w roku, tak, w Stratfordzie, już po tym, jak dał się poznać jako dramaturg w Londynie, to są rachunki być może przesadzone w tę stronę, które miałoby za zadanie podkreślać brak więzi między tymi małżonkami. Jest możliwe, że bywał częściej, tak? Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że teatry bywały zamykane ze względów rozmaitych, ale przede wszystkim ze względów epidemicznych, tak w momencie, kiedy pojawiała się zaraza, zamykano teatry. I wtedy aktorzy rzeczywiście nie mieli co robić, tak? Stąd też w filmie jest podana informacja o tym, że zespół Szekspira wybiera się do Kent, tak? Żeby tam próbować grać w momencie, kiedy nie mogą grać w Londynie. co też miało za zadanie uprawdopodobnić tę tezę o śmierci Hamleta z powodu zarazy, tak, z powodu dżumy, która w filmie się pojawia. Natomiast sam ten związek jakby otacza z jednej strony właśnie ten nimb tajemnicy, z drugiej strony na podstawie zapisów w testamencie Szekspira, gdzie Annie on zapisał swoje drugie co do jakości najlepsze łoże, łoże małżeńskie. Bardzo długo biografom znowu dawały tę wodę na młyn pod tytułem on musiał być nieszczęśliwy w tym związku. Natomiast okazuje się, i to też jest to, co powiem, jest wynikiem jakby badań osób, które przyglądały się innym zapisom testamentowym, że to drugie łoże było po prostu łożem małżeńskim, bo najlepsze łoże to było łoże, w którym goszczono, tak, osoby przybywające do domu w pokoju gościnnym. I to łoże trafiło do Suzanny, dlatego że ona została uczyniona spadkobierczynią, tak, tą główną spadkobierczynią, której William zapisał dużą część majątku. Nie wspominając przy tym o Annie, co znowu dla osób, które chciałyby bardzo negatywnie przeczytać ten brak konkretnych zapisów na jej korzyść, dostarczało argumentów o braku, prawda, dobrego pożycia małżeńskiego. Natomiast znowu nie było to nic niezwykłego, dlatego że wdowa otrzymywała zwykle 1/3 majątku i to była rzecz, o której nie trzeba było pisać, tak? Bo to było jakby prawnie zalegalizowane, taki był stan rzeczy. Także tutaj na podstawie właśnie tego zapisu w testamencie można wysnuć zupełnie odrębne znowu wnioski. To, w jaki sposób z kolei Szekspir pisze o kobietach, prawda? Bo ja myślę, że o tym też trzeba wspomnieć, pozwala stwierdzić, że no nie był mizoginem. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że żywił mocne uprzedzenia osobiste w stosunku do kobiet w ogóle, bo gdyby tak było, to te postaci kobiece, które konstruował, też mocne postaci kobiece, nie mówiłyby tak mocnym, pełnym, przekonującym głosem. Ale to jest jakby też wynik mojego własnego namysłu nad dramatami, tak? I tym, w jaki sposób można połączyć tutaj jakąś nicią spekulacji dramat z życiorysem.
1: Wspomniała pani o tym, że film stara się uprawdopodobnić wersję wydarzeń mówiącą o tym, że tytułowy Hamlet, syn Szekspirów, zmarł z powodu dżumy, z powodu zarazy. Co wiemy o jego śmierci?
0: Wiemy o tym, że zmarł. Znamy zapisane w księgach parafialnych dzień jego pochówku. Było to w sierpniu, tak? Prawdopodobnie 9 sierpnia, czyli 2 dni albo 3 dni wcześniej zmarł. Natomiast w księgach parafialnych brakuje zapisu, który pojawia się w momencie, kiedy osoby umarły na to, co rozpoznawano jako zarazę, prawda? Pestis, o której my mówimy dzisiaj, że jest to dżuma. Tak? Więc przy jego nazwisku brakuje tej adnotacji. Więc można na tej podstawie założyć, że na dżumę, tudzież na żadną chorobę, która by była dżumie podobna, on nie umarł. Tak? Więc jest to kwestia licencji poetyckiej. Tak?
1: Dla tego filmu wydarzenie, jakim jest śmierć Hamleta, to jest to wydarzenie, które prowokuje tak naprawdę temat tego filmu, czyli dwa sposoby na przeżycie traumy po stracie dziecka. No i dla Williama Szekspira tym sposobem staje się Hamlet. Napisanie tego dramatu, tej tragedii. Wierni słuchacze mojego podcastu z całą pewnością pamiętają rozmowę z profesorem Jakubem Morawcem o filmie Wiking, gdzie wspominaliśmy, że Robert Eggers właściwie cofnął Hamleta do jego literackiego pierwowzoru, czyli do dzieła Saxo Grammatica Gesta Danorum. Ale czy ta hipoteza mówiąca o tym, że powstanie Hamleta było podyktowane potrzebą poradzenia sobie ze śmiercią syna, to jest ten trop, który jest rozważany przez szekspirologów, że to nie czytanie Saxo Grammatica raczej, ale próba poradzenia sobie z traumą, a może jedno i drugie po prostu. Czy dysponujemy tylko domysłami, czy może istnieje jakieś potwierdzenie tej inspiracji?
0: Potwierdzenia tej inspiracji należałoby doszukiwać się u papy Freuda. Tak myślę, bo to on bardzo jednoznacznie wskazywał na to, czytając bardzo uważnie zresztą dramaty Szekspira. On bardzo wyraźnie stwierdzał tutaj to powiązanie. Podobnie zresztą James Joyce. Sama Maggie O'Farrell nawiązuje do słów szekspirologa, profesora Greenblatta, który pisze rzeczywiście o tym, że jest tutaj ten związek, który polegałby znowu na braku jednoznacznego zapisu imion, tak? Hamlet i Hamnet to są imiona,

0: które są niemalże takie same, tak? Różni jedna litera. I tutaj znowu, w momencie, kiedy zapisujemy to imię, zwłaszcza czyniąc to rzeczywiście piórem gęsim, litera M niekoniecznie musi wyglądać jak litera M, tak? Więc można znowu domniemywać, że ten związek gdzieś się pojawia. Natomiast na ile on jest związkiem faktycznym, tego znowu tutaj nie możemy powiedzieć. Kontynuując jeszcze te spekulacje, które jest związane z interpretacją samego dramatu, ten tekst rzeczywiście no, powstał po śmierci Hamleta. Niemniej jednak wystawienie samego dramatu dzieli od śmierci syna Williama i Anna kilka lat. Pytanie znowu należałoby zadać, czy można na podstawie też tego właśnie rozdziewu czasowego, czy można tutaj w ogóle domniemywać o związku przyczynowo-skutkowym. Tak? Osoby zajmujące się, oczywiście, osoby zajmujące się zawodowo traumą, kwestiami straty, powiedziały, że przeżywanie żałoby wcale nie jest ograniczone w czasie. Tak? Że być może no, dopiero upływ czasu pozwolił skanalizować gdzieś, wyzwolić jakieś wzmożenie twórcze, które pozwoliło ten temat żałoby, temat straty przepisać.
1: A czy z pani perspektywy ten jęk nad śmiertelnością, który no faktycznie w Hamlecie się przewija, no koresponduje tutaj z tą historią?
0: Zastanawiam się nad odpowiedzią na to pytanie, dlatego że nie jestem psycholożką. Prawda? Natomiast przeczytawszy Freuda, jakby przyglądając się z perspektywy psychoanalitycznej, można poczynić takie założenie. Ten mechanizm żałoby pojawia się w jakiejś postaci takiej przekształconej, czy może odkształconej w tej tragedii. Natomiast znowu, ja niekoniecznie tutaj w kluczu psychoanalitycznym czytam literaturę. Dlatego też z taką ostrożnością tutaj formułuję swój sąd. Wydaje mi się, że jako tekst Hamlet jest zapisem żałoby, nieutulonej rozpaczy. Tak? I używam tego słowa nieutulony bardzo świadomie, bo to jest tekst, w którym syn, dziecko rozpamiętuje i opłakuje stratę ojca. Prawda? Więc mamy tutaj jakby zupełne odwrócenie tych ról. Więc jako zapis rozpaczy, jako zapis żałoby, jako zapis też tego pragnienia zemsty, tak? Niekoniecznie na samym, prawda, Klaudiuszu, ale w ogóle na świecie i też na samym sobie, to jest tekst, który przemawia z porażającą siłą w momencie, kiedy, zwłaszcza w momencie, kiedy wiemy, czym taka strata jest, kiedy przeżyliśmy żałobę. Natomiast ja chciałam zwrócić jeszcze uwagę na coś innego, jeśli mogę, bo sam film przesuwa bardzo mocno i napięcie i uwagę z samej Anne na Williama, prawda?
1: Tak,
0: Natomiast
1: zwłaszcza wydaje się początkowo, że to ona będzie główną bohaterką, ale później to w finale właściwie okazuje się, że och, ty głupia Ann, nie zrozumiałaś jego bólu, a on go po prostu inaczej pokazywał. Trochę miałem poczucie takiego przekazu oglądając ten film, prawdę mówiąc.
0: Mam wrażenie, że to przesunięcie, które nastąpiło w momencie, kiedy powieść została przetłumaczona na język filmowy, to jest przesunięcie, które wynika z ogromnego zainteresowania samą osobą Szekspira. Natomiast jest moim zdaniem z ogromną stratą dla samej adaptacji, dlatego że siłą powieści, siłą Hamleta książkowego było właśnie pokazanie żałoby matki. Tak, która skamieniała. I tutaj też można, prawda, wchodzić w to, w jaki sposób ta jej żałoba jest pokazywana w rozmaitych tekstach szekspirowskich, bo te postaci kobiece w żałobie, matczyne postaci kobiece w żałobie, one też w rozmaitych konfiguracjach pojawiają się w tych dramatach. Natomiast no, z jednej strony jest to zrozumiałe, że ten zabieg został poczyniony i tutaj właśnie też rozmawiając na temat filmu, zaczynamy nagle rozmawiać przede wszystkim na temat Williama. Natomiast ja bym chciała też podkreślić, że właśnie ta żałoba Anne, która w filmie moim zdaniem zostawia bardzo mocny niedosyt, tak? Jest potraktowana tak bardzo pobieżnie, w powieści bardzo mocno rezonuje, no właśnie też z Hamletem. Dlatego, że żałoba, żal, taki właśnie uwewnętrzniony, nie przekuty jeszcze w to pragnienie,

0: wzięcia odwetu na świecie. Tutaj bardzo mocno kodowano w tamtych czasach, i to też widać w dramacie, jako taką namiętność kobiecą, tudzież pozbawiającą mężczyzn męskości w momencie, kiedy oni ten żal przeżywali.
1: Być może jest tak, że pani Maggie O'Farrell nie chciała po prostu tworzyć kolejnego dzieła takiego samego. Może to są wybory pani Chloe Zhao. Trudno tutaj stwierdzić, ale na pewno odsyłamy do książki, bo jak słychać, nie jest to dzieło do końca komplementarne z filmem. No ale jeśli mówimy o filmie, to w języku filmowym on bardzo mocno bawi się tę intertekstualną zabawę z widzem. Są tutaj nawiązania do Hamleta, to jest jasne i oczywiste, ale mamy też scenę właściwie inspe otwartego nawiązania do Otella, jeszcze przy tej grocie, która wydaje się Hadesem, prawda? Do Romea i Julii, gdzie jest zakazana miłość i sprzeciw dwóch rodzin. Jest nawiązanie do Macbetha z źle zrozumianą przepowiednią. Jakie jeszcze pani zdaniem można dostrzec, bo to taki chyba przeciętny czytelnik Szekspira jest w stanie wyłapać. A co jeszcze można wyłapać w tym filmie, pani zdaniem? Są jeszcze takie nawiązania?
0: Oczywiście tutaj ta gra z odbiorcą jest prowadzona w sposób absolutnie świadomy. Ja tutaj a propos tej pieczary, jakby niekoniecznie ją identyfikuję gdzieś tam z Otelem, raczej z Tytusem Andronikiem, bo to jest to miejsce, które posiada takie bardzo mocne nacechowanie kobiecością, tak? To jest to wielkie lakanowskie o, prawda? Czyli o, znaczy to zero. To O, które stanowi niejako symbol kobiecych narządów płciowych, tak? I tak zresztą czytano i rozmaite właśnie pieczary to były kody, tak? Miejsca ciemne, miejsca mroczne, miejsca upiorne, prawda? To wszystko wiązało się z rozmaitymi strachami, o których Freud pisał, jako o strachach kastracyjnych i tak dalej. Ta pieczara, przy której odbywa się w ogóle miejsce w lesie, tak? Miejsce łowów, miejsce inicjacji seksualnej, ale też miejsce gwałtu, to proszę zauważyć, jest też to miejsce, gdzie Anna udaje się po to, żeby urodzić swoje dziecko. To jest miejsce jakby kobiecej mocy, tak? Przynajmniej tak odczytałam symbolikę tej pieczary w filmie. No w Tytusie właśnie mamy tutaj tę symbolikę przefiltrowaną przez lęk, tak? Przed siłą kobiecą. Oczywiście tych nawiązań, aluzji intertekstualnych jest co niemiara. Począwszy od who's there, prawda, tego odwiecznego pytania przy pukaniu do bramy, przez te bardzo czytelne aluzje, które są takim mnie przeszkadzającym osobiście mruganiem do widza, typu reszta jest milczeniem, prawda, powtarzana dwukrotnie co najmniej w filmie, w rozmaitych konfiguracjach, przez właśnie wkładanie w usta rozmaitych postaci takich fragmentów wypowiedzi, które potem uważny odbiorca znający dramaty w wersji angielskiej, tak, rozpozna. To są wszystko takie zabiegi, które moim zdaniem mają za zadania dostarczyć osobom oglądającym film przyjemności płynącej z tego, że mogą się poklepać po pleckach i stwierdzić, ach, jesteśmy jednak erudyci.
1: Nie spodziewałem się, że ktoś jest w stanie zinterpretować film Hamlet jako feel good movie, jako film, który ma spowodować, że widz poczuje się lepiej, bo wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, ten film bierze dechem emocji i tłucze nam nią po głowie, albo jak powiedział Michał Oleszczyk, podsuwa nam emocjonalną cebulę pod nos, żeby wywołać w nas łzy żalu i smutku. I jest to raczej film atakujący nas bez żadnej subtelności smutkiem i żalem. No ale może o tym za chwilę, bo jeszcze może wspomnijmy na chwilę o tych nawiązaniach do Szekspira i do domniemanej czy sugerowanej tutaj metody polegającej na tym, jakoby on wplatał w swoje dzieła wątki autobiograficzne. Powiedzieliśmy już o Hamlecie, że nie ma tutaj pewności, ale może gdzieś ta pewność jednak jest. Może jest taki przypadek, w którym możemy powiedzieć, tak, William Shakespeare tutaj
0: Zarzutu.
1: nawiązywał do swojego życia, do swoich doświadczeń.
0: Można, ale czy trzeba? Jasne jest, że metoda taka biograficzna czytania dramatów szekspirowskich istnieje. Czy jest słuszna? Ja śmiem powątpiewać. Jasne jest natomiast, tak mówiąc bardzo ogólnikowo, że jakby piszemy sobą. tak? I to wiadomo nie od dziś.

0: dzisiaj, że każdorazowo jakby sięgając po pióro czy klawiaturę, jakby sięgamy też do własnego doświadczenia, prawda? I do własnego sposobu pisania świata. Z Szekspirem o tyle jest trudno, że on świadomie czy nie, ale jakby w ramach swoich prób dramatycznych bardzo wyraźnie wymazywał siebie. To znaczy też ze względu na to, że mamy do czynienia z dramatem, który jest jakby tekstem polifonicznym, opierającym się na tym, że mamy do czynienia z różnymi głosami, z różnymi postaciami. Dlatego ciężko jest jednoznacznie wskazać na to, że tak tutaj, prawda, proszę, Roma i Julia napisał dlatego, że, prawda, że on i Anna przeżyli, prawda, całe to nieszczęście kochanków, którym świeci gwiazda fatalna. To jest pewne uproszczenie, tak bym powiedziała. Natomiast z drugiej strony, gdyby nie twórczość dramatyczna Szekspira, to myślę, że biografie szekspirowskie by były znacznie mniej obszerne. Bo można na zasadzie okruszków czy słomek starać się zbudować, prawda, jakąś konstrukcję. Właśnie o słomie pisała, o tym, że wszystkie biografie Szekspira to są domki ze słomy, prawda? To pisała Germaine Greer, która jest zresztą autorką biografii Anne Hathaway. Tak, tylko że właśnie też dodawała, że są takie domy, które są zbudowane z takiej dobrej słomy i są takie, które są zbudowane z tej, która już gnije. Tak? Więc ja bym jednak stroniła nieco od tego, żeby tylko i wyłącznie w dramatach doszukiwać się fragmentów życiorysu Williama. Natomiast gdybyście państwo zechcieli przeczytać jego sonety jako zapis jakiegoś lirycznego życia wewnętrznego, to myślę, że warto. I tutaj w sonetach, które są takim gatunkiem, który z jednej strony jest szalenie skonwencjonalizowany, ale z drugiej strony stanowi zapis, no, życia wewnętrznego, tak? Mówię o miłości. To tutaj można doszukać się, podejrzewam, nieco więcej tropów biograficznych czy autobiograficznych.
1: A propos czytania Szekspira, to Chloe Zhao z absolutną szczerością wyznała, że pisząc scenariusz do tego filmu, nie znała angielskiego na tyle dobrze, żeby przyswoić archaiczny język dzieł Szekspira, że w zasadzie Szekspira nie do końca rozumiała literalnie. Czy pani zdaniem widać to w filmie?
0: Ja myślę, że w tym filmie nie ma jakichś oczywistych niedociągnięć. W każdym razie przy jednorazowym seansie nie byłam w stanie się ich dopatrzeć, ale też zostałam zaatakowana, prawda, bardzo mocno tą rozbuchaną wizualnością i emocjonalnością tego obrazu. Więc myślę, że na takie pytanie byłabym w stanie odpowiedzieć po tym, jak już obejrzę ten film, on przestanie tak mocno mnie atakować. To, że za ekranizację tekstu około szekspirowskiego wzięła się osoba, która językiem angielskim, tym wczesno-nowożytną angielszczyzną, nie włada, uważam wręcz za rzecz, nie wiem, godną pochwały. Przede wszystkim dlatego, że udało się tym obrazem filmowym stworzyć dzieło, powiedziałabym, interkulturowe. To znaczy takie, które będzie jednak przemawiać nie tylko i wyłącznie do koneserów, którzy poznali, prawda, wszelkie tajniki szekspirowskiego dramatu, potrafią na wyrywki cytować właśnie szekspirowską angielszczyzną, urywki z Hamleta. Tym bardziej, że tych osób wcale nie jest tak bardzo dużo. To znaczy język Szekspira, angielszczyzna Szekspira, nie jest angielszczyzną, którą przeciętny użytkownik języka angielskiego zrozumie. To musimy sobie to bardzo mocno i jasno, myślę, powiedzieć. Do tego stopnia, że od kilku lat ukazuje się przykładowa seria, która jest serią przykładów wewnątrzjęzykowego, to znaczy przykłada Szekspira z angielszczyzny renesansowej na angielszczyznę współczesną, wychodząc z założenia, że potrzebny jest tego rodzaju przykład.
1: Pochwaliliśmy postawę pani Chloe Zhao, a teraz poproszę panią o pani ocenę tego filmu. Nie tylko z perspektywy szekspirolożki, ale też z perspektywy widza.
0: Z perspektywy osoby, która interesuje się kulturą wczesno-nowożytną, chciałabym tutaj podkreślić, że ten obraz filmowy z wielką starannością i pietyzmem ukazuje rozmaite detale dotyczące życia Anglii wczesno-nowożytnej. Co prawda akcja nie toczy się koniecznie w samym Stratfordzie, to znaczy te wnętrza, które państwo oglądacie, to nie są wnętrza stratfordzkie, bo bo całość scen kręcono tak naprawdę w takiej małej miejscowości w Herefordshire.

0: Natomiast właśnie ten pietyzm, ta dbałość o szczegół, to były rzeczy absolutnie zachwycające, zwłaszcza, że z podobną pieczołowitością objęto całokształt, to znaczy i pejzaż, prawda, krajobraz. To dzieło filmowe jest absolutnie zachwycające pod względem jakby stricte wizualnym. Byłam
1: To ja tutaj
0: zaskoczona.
1: jeszcze, ja wspomniałem już o zdjęciach pana Żala, zresztą dwukrotnie nominowanego do Oscara. To wspomnijmy jeszcze, że za kostiumy w tym filmie odpowiadała również Polka, pani Małgorzata Tużlińska. A te kostiumy też są wspaniałe, bo one są tak komplementarne względem zdjęć, że robi to naprawdę olbrzymie wrażenie. A jednocześnie bardzo szanujące epokę i szanujące źródła, moim zdaniem.
0: Widać pietyzm, dbałość o szczegół, to, że splot materii, który gdzieś tam zauważamy kątem oka, jest rzeczywiście historycznym odwzorowaniem tego, jak ten materiał gdzieś tam robiono, prawda? Nie było takiego chodzenia na skróty, nie widać tego w tym filmie. Co też nie zaskakuje, dlatego że jakby sięganie po materię szekspirowską oznacza, że na użytek odbiorców właśnie anglojęzycznych oznacza, że tutaj ten pietyzm się pojawi. To znaczy byłoby bardzo, bardzo źle i od razu by to rozpoznano jako brak szacunku dla brata, gdyby tej dbałości o szczegół nie było. Natomiast jeżeli chodzi, jakby kontynuując kwestię oceny samego obrazu filmowego, ja tutaj zastanawiam się, na ile ta emocjonalność, którą część krytyczek i krytyków być może rozpoznaje jako nieco tani zabieg, tak? Na ile tę emocjonalność należałoby znowu czytać przez pryzmat kulturowy. Bo wydaje mi się, że to, co dla jednego odbiorcy z jednego kręgu kulturowego będzie subtelnie zaznaczonym wyrazem żalu, tak? Po śmierci Hamleta, dla odbiorcy choćby z naszego kręgu kulturowego, być może będzie już czymś nieco za daleko idącym. Ja myślę, że tutaj ta rozpacz Williama i to, że on, prawda, recytuje być albo nie być, stojąc na brzegu Tamizy, tak? Myśląc o tym, żeby czy skoczyć, czy nie
1: Czy
0: skoczyć,
1: wskoczyć i
0: tak?
1: umrzeć, czy nie?
0: To być może razić niektóre osoby, które nie są przyzwyczajone też do myśli, że Szekspir mógłby mieć na przykład właśnie te myśli samobójcze, tak? No bo bardzo długo w nim doszukiwano się jakby takiego wzorca człowieczeństwa, tak? Człowiek, który jest jakby wzorowym człowiekiem, zwłaszcza mężczyzna, wzorowym w sensie postępowania, dążeń, etosu, to nie jest człowiek, który myślałby o tym, żeby sobą skończyć. Prawda? To nie jest jakby coś, co wchodzi do repertuaru jakby środków, którymi może posługiwać się męskość stoicka, bo mam takie wrażenie, że w tych kategoriach należałoby ujmować to, jak myśli się o bardziej przez duże D. Prawda? Że to jest taki właśnie
1: Wzór
0: moc,
1: człowieka.
0: tak, wzór człowieczeństwa i wzór
1: Aha.
0: męskości. Tak? I to jest taki obraz, który trochę do tego być albo nie być nie przystoi. Więc zastanawiam się, na ile tutaj ten konglomerat przekonań, jaki mamy na temat i samego Szekspira, i na temat męskości, na ile to gdzieś tam może wchodzić w paradę. Mnie osobiście właśnie ta scena poraziła, nie spodziewałam się jej i też zastanawiam się nad swoim odbiorem tej sceny, szczerze mówiąc, bo to było dla mnie już za dużo, w sensie takim emocjonalnym. To było trudne do udźwignięcia, dlatego że jakby mamy z Willem właśnie relację emocjonalną bardzo
1: No
0: mocną.
1: właśnie, może to jest kwestia relacji emocjonalnej z samą postacią Williama Szekspira, bo ja tutaj przyznaję, że może wyszedłem na emocjonalną kłodę, mówiąc przed chwilą o tym, że mnie film nie do końca wzruszył, bo jest zbyt intensywny pod tym względem, ale faktycznie scena, która sugeruje, że być albo nie być, pojawiło się w głowie Szekspira nie tylko jako świetna linia dialogowa do tragedii, ale też jako pewna ekspresja jego własnych myśli i to jeszcze w obliczu tej czerni Tamizy właśnie, to była dobra scena.
0: Natomiast to, co mi się nie spodobało, to znaczy nie spodobało jako zabieg, przy czym wynikało to być może z mojej własnej gdzieś tam wrażliwości filmowej i nie tylko, to było pojawianie się kadrów z młodym Hamletem.

0: prawda, już po jego śmierci, wtedy, kiedy jakby pod koniec filmu mamy scenę z Hamleta i mamy starszego brata, tego młodego aktora, który gra Hamleta, jako aktora grającego Hamleta. Prawda? Więc mamy tutaj to takie podwojenia, oni są do siebie podobni i wydaje mi się, że to jest postawienie zbyt mocnej kropki nad i, żeby jeszcze tę scenę z młodym Hamletem, które właśnie pojawia się przez pryzmat tej takiej jakiejś siatki, prawda, jest niewyraźnie widoczne, ale cały czas tam jest z perspektywy Anne, tak? Z perspektywy Anny. To było dla mnie już za dużo. Znaczy, wydaje mi się, że powściągliwie można było pokazać tę ciągłość, tak? Pomiędzy postacią Hamleta i postacią Hamleta z perspektywy Anny, prawda? To jak ona to odkrywa. I też to, o czym pan wspomniał, właśnie ta ostatnia scena, w której Anna jest wpatrzona w aktora grającego Hamleta jak w obrazek i to właśnie pozostawiło we mnie takie poczucie obsmaku, bo rzeczywiście pomyślałam sobie, no dobrze, tylko mogło być tak, że prawda, że to mężczyzna tworzy tę postać na nowo, a kobieta, prawda, przyjmuje, tak biernie czeka.
1: Oraz mam wrażenie, że odbiera intymność żałoby samej Anne, bycie pod tą sceną i wczuwanie się w ten żal razem z widownią, tak? Jej uczucia stają się tymi samymi uczuciami, które przeżywa widownia, a jednak mimo wszystko żałoba jest chyba czymś intymnym i ograbienie jej tej postaci z intymności żałoby chyba efekt odwrotny do zamierzonego, przynajmniej w mojej wrażliwości, uzyskało.
0: No właśnie, ja myślę, że tutaj to jest kwestia indywidualnej wrażliwości, z jaką się odbiera filmy, odbiera się ten film, odbiera się tę konkretną scenę. W przedstawieniu Royal Shakespeare Company, które oglądałam, które również stanowi adaptację z tymże sztuki napisanej na podstawie właśnie powieści Hamlet, ta scena jakby zupełnie inaczej zarezonowała, dlatego że Anna spoglądała jakby razem z nami, prawda? A nie była obiektem naszego spojrzenia. Tutaj kryje się sedno tej różnicy, prawda? Że my oglądamy, i to jest takie voyeurystyczne spojrzenie, tak bym powiedziała, my oglądamy Anna, jak ona ogląda jakiś odblask, prawda, odbicie swojego syna.
1: No, z całą pewnością jest to faktycznie kwestia osobistej wrażliwości po prostu, dlatego zachęcam Państwa słuchaczy do tego, żebyście zostawiali w komentarzach do tego podcastu Wasze opinie, Wasze przemyślenia, Wasze odczucia tego, jak odebraliście, zwłaszcza tę finałową scenę filmu. I myślę, że możemy zamknąć temat filmu, bo chciałem Panią zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mianowicie o to, jak się buduje domek ze słomy i co nowego w tym domku znajdziemy. Mówię tutaj oczywiście o książce, o której powiedzieliśmy na samym początku. Słucham.
0: Tak, więc po pierwsze domek ze słomy najlepiej jest budować w zgranej ekipie i tę ekipę mamy, dlatego że Polskie Towarzystwo Szekspirowskie, o którym wspomnieliśmy na samym początku i potem w toku naszej rozmowy, to jest bardzo dynamicznie działające grono badaczy i badaczek, zajmujących się twórczością Szekspira w rozmaitych konfiguracjach, również miłośników, miłośniczek Szekspira. Natomiast w ramach tego grona rzeczywiście wyodrębniła się grupa, która postanowiła podjąć próbę napisania nowej biografii, dlatego też, że i materiały, którymi dysponujemy obecnie, uległy znaczącemu wzbogaceniu. Znaczy materiały dotyczące choćby postaci samej Anny i tego, czy i na jakiej zasadzie mogła przebywać w Londynie, pojawiły się nowe dowody, mówiąc inaczej, na i naturę jej związku z Willem, i na to, gdzie Szekspir mógł mieszkać podczas pobytu w Londynie, więc wydaje się nam, w sensie osobom, zespołowi, który będzie się brał za budowanie domku ze słomy, wydaje się nam, że warto taki wysiłek podjąć. Że warto na użytek odbiorcy polskojęzycznego napisać taki tekst, który nie będzie przykładem, bo

Ostatnie biografie Szekspira, które się ukazywały w toku ostatnich lat, to są tylko i wyłącznie przekłady z języka angielskiego. I będzie to taka biografia, która będzie sytuowała no właśnie losy Szekspira na tle szerszym, na tle jego rodziny i samego Stratfordu oraz Londynu, a zarazem będzie też pokazywała

0: taką książkę w Polsce wydać.
1: Kiedy możemy się spodziewać tej książki?
0: Przy bardzo dobrych podmuchach, bardzo pogodnego i słodkiego zefiru, to myślę, że zajmie nam to rok.
1: W takim razie w przyszłym roku możecie się Państwo spodziewać książki albo rozliczyć nas z tych słów. Gościłem dziś panią doktor Annę Kowalcze-Pawlik, prezeskę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Rozmawialiśmy o filmie Hamnet, Chloe Zhao. Dziękuję pani doktor bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że oglądając Hamneta poczujecie państwo wiatr w żagle i zaczniecie interesować się działalnością Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, o której można przeczytać na naszej stronie. Wystarczy wygooglować nazwę stowarzyszenia. Powtarzam jeszcze raz, Polskie Towarzystwo Szekspirowskie.
1: A ja nie pozwolę Państwu o tym zapomnieć, bo mamy jeszcze naprawdę sporo filmów o biografii Szekspira, bardziej lub mniej rzetelnych i bardziej lub mniej odbiegających od jego prawdziwej biografii. Zakochany Szekspir, Anonymous, cała prawda o Szekspirze to jeszcze przed nami. Drodzy słuchacze, dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast. Powtórka programu. Autopromocja.
4: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
8: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
8: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
10: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
11: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek ważne zmiany. W życie weszła transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Spotkają się w Dniu Niepodległości Ukrainy w Kijowie rozmowy tzw. koalicji chętnych. Legenda kina upamiętniona w miejscu swojego urodzenia. Andrzej Wajda ma swój mural w Suwałkach. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią transkrypcję jednopłciowych związków sformalizowanych za granicą. Zmiany zaczęły obowiązywać w weekend, ale w praktyce procedury urzędowe możliwe są od dziś. O tym, co dokładnie się zmieni i co to oznacza, Aneta Łuczkowska.

0: Wizualnie akt małżeństwa zmienił się nieznacznie. Nowości trzeba szukać tam, gdzie urzędnik stanu cywilnego wpisuje dane małżonków, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
1: To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej pobyczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
0: Pary jednopłciowe mają być traktowane tak samo jak każdy, kto ślub brał w innym kraju. To efekt orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
1: Trzeba pamiętać, że nie oznacza to możliwości doprowadzenia do ceremonii ślubnej takich osób zainteresowanych tego rodzaju małżeństwem w Polsce. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o zarejestrowaniu związku, który został sformalizowany za granicą.
0: Pierwsze transkrypcje możliwe są od dziś. Jak duże będzie zainteresowanie? Trudno powiedzieć. Z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie wynika, że wniosek o transkrypcję jednopłciowego małżeństwa wpłynął tu tylko raz. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: I o tę sprawę będziemy pytać m.in. naszych porannych politycznych gości, senatora PiS Stanisława Karczewskiego i posłankę Koalicji Obywatelskiej Dorotę Łobodę. Polska jest częścią koalicji chętnych, a podczas spotkania w Kijowie możliwy będzie udział przedstawicieli naszego kraju w formie wideokonferencji, przekazał wiceszef dyplomacji Marcin Bosacki, odnosząc się do nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy podczas dzisiejszych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych.
3: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA i w tym się różnimy. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie, to znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję.
2: Spotkaniu koalicji chętnych współprzewodniczyć mają prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Tragedia na zachodzie USA. 5 osób zginęło w strzelaninie, do której doszło niedaleko Portland w stanie Oregon. Mężczyzna podejrzany o to zabójstwo został znaleziony martwy. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo, przekazały lokalne służby. Policja nie podaje szczegółów zdarzenia, informacji o ofiarach ani możliwego motywu. Przekazała jedynie, że do tragedii doszło w pobliżu miejscowości Forest Grove, około 48 km od Portland. Ciało 36-letniego podejrzanego o popełnienie zbrodni znaleziono w jego samochodzie niedaleko Seattle. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego. Dowiedziało się TVP Info. Według stacji zeznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz mówił w TVP Info, że dzięki współpracy z Przemysławem K. śledztwo w tej sprawie może znacznie przyspieszyć.
4: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda, wie, komu czynił przysługi, wie, dlaczego te przelewy były robione, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
2: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy są szacowane na 350 milionów złotych. Suwałki nie zapominają o legendzie kina. Na ścianie hali najstarszego liceum oficjalnie odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. To jeden z najważniejszych punktów zakończonego wczoraj festiwalu filmowego Wajda na nowo. Autorem muralu jest dyrektor artystyczny festiwalu, uznany plakacista i grafik Andrzej Pongowski.
5: Myślę, że tego typu mural w takim miejscu pięknym, gdzie rzeczywiście jest bardzo dużo publiczności, gdzie odbywają się imprezy plenerowe, będzie sugerował, że coś na rzeczy. Ale tak naprawdę to głównie mi zależało na tym, że ten mural jest na tyłach liceum. Jest to młode pokolenie, a my do młodego pokolenia teraz będziemy adresować przez te następne lata informacje o dziedzictwie Andrzeja Wajdy.
2: A podczas gali finałowej festiwalu za całokształt twórczości uhonorowani zostali aktor Janusz Gajos, reżyser Wojciech Marczewski i scenograf Allan Starski.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Poniedziałek będzie przeważnie pochmurny i z przelotnym deszczem. Na północy i północnym wschodzie pojawią się lokalne burze. Słonecznie i bez opadów dziś tylko na południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, 21 na południu, do 23 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: Klimat.
1: Zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. W większości województw jest na niskim lub średnim poziomie. Cały kraj zaczyna ten tydzień jako wolny od smogu. Stacje pomiarowe pokazują dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza. A ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 13% energii. W ciągu dnia udział ten będzie rósł, pod wieczór zaś zmaleje. Zużycie prądu warto ograniczyć między 18 a 21.
0: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: I to już poniedziałek, 24 dzień sierpnia i niestety ostatni tydzień wakacji przed nami. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry u progu nowego tygodnia, a wraz ze mną witają się z Państwem Anna Pałdyna, Agnieszka Wieczorek, Adam Brzeziński, a także Rafał Boguta oraz Michał Chomyszyn. Jesteśmy z Państwem o poranku aż do godziny 9. Rafał Boguta już zapowiedział porannych gości. Po 7.07 Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości, a po 8.07 Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Dziś 24 dzień sierpnia, jako się rzekło, 236 dzień 2026 roku. Słońce wzeszło o 5.33, a zajdzie o 19.42. Więc dzień trwa 14 godzin i 9 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej, Bartosz, Halina, Jerzy, Joanna, Malina oraz Patryk.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
12: 24 sierpnia w roku 410 Rzym został zdobyty przez Germanów pod wodzą Alaryka. Było to drugie oblężenie miasta od czasów Hannibala. Po trzech dniach Alaryk wycofał się z Rzymu, zostawiając spustoszone miasto i uprowadzając jeńców, a wśród nich siostrę cesarza Gallię Palcydię. 370 lat temu w Moguncji zakończono druk pierwszej edycji Biblii Gutenberga. Była to pierwsza książka wydrukowana za pomocą ruchomych czcionek drukarskich. Biblia wydrukowana została prawdopodobnie w około 200 egzemplarzach, z których do naszych czasów przetrwało 48 egzemplarzy, z czego tylko 20 kompletnych. Jedyny egzemplarz, który znajduje się w Polsce, jest przechowywany w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. W roku 1853 amerykański kucharz George Crumb przypadkowo wynalazł chipsy ziemniaczane. Jak przypomina redaktor Daniel Wydrych, klientowi w restauracji nie odpowiadała grubość i wysmażenie zamówionych frytek.
13: Rozgniewany kucharz pokroił ziemniaka w plasterki grubości papieru, upiekł w głębokim tłuszczu na chrupko i przesadnie posolił i przyprawił. Oczekiwał, że rozgniewa tym klienta, natomiast ten był zachwycony.
12: Kucharz wprowadził na stałe chipsy do swojego menu pod nazwą Saratoga Chips. 78 lat kończy dziś kompozytor muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Popularność przyniosły mu koncepcyjne albumy instrumentalne Oxygen i Equinox.

0: Na cześć kompozytora i jego ojca nazwano planetoidę 4422 Żar. 24 sierpnia 1949 roku wszedł w życie Traktat Północnoatlantycki, nazywany też Traktatem Waszyngtońskim, na mocy którego powstało NATO. Dokument został podpisany 4 kwietnia tego samego roku w Waszyngtonie.
1: Każdy jest zobowiązany do tego, by rozstrzygać międzynarodowe spory pokojowymi środkami, by powstrzymywać się od grożenia siłą, czy użycia jej wobec terytorium, czy niezależności jakiegokolwiek państwa. Tę uroczystą deklarację, to trwało zobowiązanie, dziś tutaj potwierdzamy.
0: Mówił podczas uroczystości podpisania prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman. 60 lat temu zmarł w Londynie generał Tadeusz Bur-Komorowski. To właśnie on wydał rozkaz rozpoczęcia

0: Powstania Warszawskiego.
1: Nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej. Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat.
0: Przez 2 lata był premierem rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. W roku 1980 grupa intelektualistów założyła w Stoczni Gdańskiej Komitet Ekspertów współpracujący ze strajkującymi robotnikami.
2: Spędziłam w stoczni prawie 10 dni. Raz tylko wyszłam, żeby się umyć na zewnątrz i spałam na krzesłach. Pamięta się te godziny, dni czekania, zanim się rozpoczną negocjacje. Te rozdawane maski gazowe, posterunki wyznaczane gdzieś tam od strony nadbrzeża, bo mówiło się, że będzie desant.
0: Wspominała profesor Jadwiga Staniszkis. Tego samego dnia, lecz w roku 1984 urodził się muzyk, aktor i dziennikarz radiowy Krzysztof Zalewski-Brejdygant.

0: Ojcem muzyka jest aktor Stanisław Brejdygant. 24 sierpnia 1989 roku Sejm Kontraktowy na wniosek prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego powołał rząd Tadeusza Mazowieckiego.
1: Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma jednak ona wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią.
0: Mówił w swoim exposé Tadeusz Mazowiecki. Był to pierwszy po II wojnie światowej niekomunistyczny rząd w Polsce. 35 lat temu Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła akt niepodległości Ukrainy.
2: Impulsem do tego stał się antygorbaczowski pucz w Moskwie, nieudany, który przyniósł upadek autorytetu centralnych władz Związku Radzieckiego.
0: Przypomniał profesor Andrzej Chojnowski. Ćwierć wieku temu swoją premierę miała komedia Poranek Kojota w reżyserii Olafa Lubaszenki.
3: Nikt nie otwiera tych drzwi.
4: Dlaczego?
3: Bo tam jest zamknięty Rambo.
5: A kto to jest Rambo?
3: Nie twoja sprawa, Bambo.
6: Kalendarium historyczne.
7: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
6: Przegląd prasy.
7: A w przeglądzie prasy zaczniemy rzeczywiście od dnia niepodległości Ukrainy. Na pierwszej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej tekst Bartosza Wielińskiego przypominający, że w 1991 roku to Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy i choć dziś przybywa ciemnych chmur, musimy wspierać walczący z rosyjską agresją kraj, piętnować niegodziwą, ksenofobiczną kampanię prowadzoną przeciwko żyjącym w Polsce Ukraińcom. Tak pisze Bartosz Wieliński. A na trzeciej stronie Gazety Wyborczej ostatni sondaż, badanie CBOS-u. CBOS sprawdził dystans wobec Ukraińców. Polacy odpowiadali na pytanie, jak często i w jakich kontekstach stykają się z Ukraińcami. 40% ma ukraińskich dalszych znajomych, 28% kolegów w szkole lub pracy, a 27% przyjaciół i bliskich znajomych. Dalej to sąsiedzi i rodzina. Jak wynika z badania, u 55% Polaków Ukraińcy występują przynajmniej w jednej z tych ról. Nie są tylko anonimowymi ludźmi mijanymi na stolicy. Z analizy CBOS wynika, że w bliskie, przyjacielskie relacje wchodzą z Ukraińcami częściej młodsi badani, aż 40% w grupie wiekowej 18-24, mieszkańcy większych miejscowości, osoby lepiej wykształcone, pracownicy usług i osoby pracujące na własny rachunek. CBOS pytał też, jak często Polacy mają bardziej formalne kontakty z pracującymi u nas Ukraińcami. I tak 27% styka się z osobami z Ukrainy pracującymi w Polsce codziennie, a 24% ma z Ukraińcami do czynienia kilka razy w tygodniu. Więcej na temat tego, jak postrzegamy i jakie mamy kontakty z Ukraińcami w badaniu CBOS-u, które omawia na trzeciej stronie właśnie Gazeta Wyborcza, a dokładnie Agnieszka Kublik. To teraz pierwsza strona Rzeczpospolitej, a tu informacja: oszustwo na Ozempik. Nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują modę na szybkie chudnięcie. Zamienniki popularnego leku sprzedają bez recepty i wysyłają kurierem. Inspekcja farmaceutyczna chce uszczelnienia przepisów, tak pisze Adam Pantak. Luka w prawie umożliwia sprzedaż bez recepty substancji aktywnej Ozempiku. Problem przybiera spore rozmiary w Stanach Zjednoczonych i w Australii, ale dotarł również do Polski. W internecie sklepy

0: z suplementami dla ćwiczących na siłowni sprzedają substancję czynną Ozempiku jako produkt przeznaczony do badań klinicznych. Testerami mają być zaś sami konsumenci. Kusi nie tylko cena, która w niektórych przypadkach jest o połowę niższa od ceny oryginalnego leku, ale również brak konieczności okazywania recepty czy sprzedaż wysyłkowa. Będzie interwencja ze strony głównego inspektora farmaceutycznego, który przyznaje, że jest problem. Zastrzega jednak, że brak danych pozwalających na identyfikację podmiotu odpowiedzialnego za daną ofertę może istotnie utrudniać podjęcie przewidzianych prawem działań administracyjnych. To wszystko na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. I na koniec tego przeglądu prasy jeszcze dziennik Gazeta Prawna i także pierwsza strona tego sondażu. Jakie wydatki należy w budżecie zwiększać? Więcej na zdrowie, a mniej na urzędy. W tym tygodniu rząd ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Zdaniem Polaków powinien zwiększyć nakłady na zdrowie, a oszczędzać na administracji publicznej. Tak wynika z sondażu SW Research dla dziennika Gazety Prawnej. Jakie wydatki należałoby zwiększać? To tutaj na pierwszym miejscu zdrowie, na drugim miejscu bezpieczeństwo, na trzecim edukacja, a potem między innymi inwestycje i świadczenia społeczne. Jakie wydatki należałoby zmniejszać, gdyby zaszła taka potrzeba? I tutaj większość respondentów stawia na funkcjonowanie państwa, urzędy i sądy, a także na drugim miejscu na świadczenia społeczne, w tym na emerytury i 800+. Na odpowiedzi żadne, czyli z żadnego działu nie należy zabierać pieniędzy, tak uważa 22,5% Polaków. 6:18 na zegarach. Z nami Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janie.
1: Dzień dobry.
0: Stany Zjednoczone wprowadziły właśnie 50-procentowe cła na część towarów kanadyjskich, tak poinformował Biały Dom. Działania te są fiaskiem negocjacji handlowych między krajami. Zarówno przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, jak i Kanady obarczyli drugą stronę za winą za niepowodzenie tych rozmów handlowych, ale zdaje się, że to Kanada zerwała rozmowy, bo Amerykanie mieli zmieniać ustalenia.
1: To prawda. Który raz wraca u nas temat amerykańskich ceł wobec Kanady, wobec Meksyku, wobec Europy i tak naprawdę do teraz nie można osiągnąć porozumienia. Cały czas jest to zmieniane i widać, że tak będzie chyba przez cały czas trwania kadencji aktualnej administracji Białego Domu. Rzeczywiście te nowe cła obejmują dziesiątki produktów. Mówimy o cłach amerykańskich, od kijów hokejowych po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu, mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek. Nowe żądania i wycofanie się tego kraju z innych zobowiązań zniszczyły delikatną równowagę wypracowaną w ostatnich dniach, poinformował Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzone w ostatniej chwili zmiany, to właśnie podkreślamy, te zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjski rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że te 50-procentowe cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około 28 miliardów dolarów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości. Szczegóły tych kwestii zostaną podane w późniejszym terminie. McCartney ponadto wskazał, że jedną z kwestii spornych były proponowane przez Waszyngton zmiany w stawkach celnych na samochody, które jego zdaniem z czasem zaszkodziłyby kanadyjskiej gospodarce. Posłuchajmy zresztą kanadyjskiego premiera.
2: Jeszcze kilka dni temu wierzyliśmy, że jesteśmy blisko osiągnięcia handlowego porozumienia, jednak praktycznie w ostatniej chwili Stany Zjednoczone wprowadziły nowe przepisy, które są niesprawiedliwe oraz są zagrożeniem dla naszej kanadyjskiej ekonomii. Powstało wtedy pytanie, czy jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie. To się nie udało.
1: To przenieśmy się mniej więcej do połowy poprzedniego tygodnia, bo wtedy to porozumienie bardzo zachwalał prezydent Donald Trump. Ostatecznie upadło to wszystko pod wpływem zgłoszonych w ostatniej chwili żądań oraz ograniczeń politycznych po obu stronach. Amerykańscy tutaj politycy obarczyli Kanadę winą za wprowadzenie nowych postulatów na późniejszym etapie negocjacji, w tym żądania obniżenia ceł na samochody ciężarowe. pod

0: podczas gdy kanadyjscy przedstawiciele wskazali na wewnętrzne spory kompetencyjne w administracji Trumpa dotyczące tego, kto ma kontrolować kluczowe elementy umowy. Skutkiem tego jest taka gwałtowna eskalacja konfliktu handlowego między dwoma krajami, jednak o silnie powiązanych łańcuchach dostaw. Konflikt ten może zagrozić wymianie handlowej w Ameryce Północnej o wartości, uwaga, przekraczającej miliard dolarów, a także w okresie poprzedzającym listopadowe wybory do Kongresu USA dalej nasilić taką presję gospodarczą. W sobotę weszły w życie 50% cła na kanadyjskie towary o wartości 20 miliardów dolarów. Kanada zapowiedziała działania odwetowe i one mają rozpocząć się 8 września, a w samym centrum konfliktu może znaleźć się też Meksyk, utrzymujący relacje handlowe z oboma państwami. Zobaczymy, jak to będzie w najbliższym czasie. Przede wszystkim, czy tutaj obie strony, czyli Kanada i Stany Zjednoczone, ponownie zasiądą do handlowych rozmów.
1: Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki wielkie, Janie. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska po tym, jak stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie, na który wydano 200 tysięcy złotych, znalazły się liczne błędy językowe zbliżone do halucynacji programów sztucznej inteligencji. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przyznaje, że sytuacja jest nie do obronienia ze względu na brak rzetelności naukowej. O wizerunkowej katastrofie wokół byłej już pełnomocniczki rządu od wizerunku właśnie z politolożką rozmawiał Jakub Kukla.
2: Podnosi się najróżniejsze kwestie, choćby fakt, że została wykorzystana sztuczna inteligencja. Co w pani odczuciu jest największym kłopotem w całej tej sprawie?
3: No właśnie, dobrze, że pan redaktor zwraca na to uwagę, bo tutaj mamy kilka aspektów i mam wrażenie, że możemy, mówiąc kolokwialnie, też wylać dziecko z kąpielą, ponieważ w mojej ocenie kwestie wizerunkowe, kwestie sprawności, spójności komunikacyjnej, także efektywnego wydawania środków na promocję marki państwa, to są rzeczy nadal ważne. Natomiast sposób, no nawet niewykonania, bo przecież ten raport powstał tak naprawdę wcześniej, ale to, co się zadziało, no przesłania nam jak gdyby istotę tego, co było w mojej ocenie jednak zamiarem no, godnym rozważenia i realizacji. I druga kwestia, no użycie sztucznej inteligencji. No proszę państwa, przecież znakomicie wiemy, że my od tego procesu nie uciekniemy, że to jest narzędzie jak każde inne. Można sobie zrobić krzywdę jak tym przysłowiowym nożem, a można ukroić chleb, więc ono zależy tak naprawdę jego użycie, od tego, jakie my mamy cele, jakie mamy zamiary. Natomiast sytuacja no, ewidentnie jest nie do obronienia ze względu na brak rzetelności naukowej, która akurat w tym przypadku nie wymagała nawet jakichś szczególnych kompetencji, tylko po prostu przeczytania tego tekstu, nawet jeżeli właśnie było to wsparcie poprzez sztuczną inteligencję, zredagowanie go, wyeliminowanie tych rażących błędów, no to wydaje się, że jest takie ABC warsztatu każdej pracy, myślę, że dziennikarskiej również, na pracy badawczej, no trudno ten etap pominąć. I teraz upublicznienie no czegoś, co jest tak kompromitujące, to jest naprawdę niesamowity paradoks. Ja o takim nie słyszałam, żeby budując markę, jednocześnie tak strasznie pogrążyć tę markę osobistą, którą każdy z nas posiada.
2: Rzeczywiście w działaniach kreatywnych już chyba większość z nas podpiera się sztuczną inteligencją, ale rzecz w tym, żeby później po skorzystaniu ze sztucznej zastosować też własną ludzką inteligencję. Jeśli pojawiły się jakieś błędy, to trzeba je po prostu skorygować i poprawić. Załóżmy, że student przynosi pani pracę podobną do wspomnianego raportu. To ma być praca na zaliczenie. Jaki byłby skutek?
3: No myślę, że pytanie pana redaktora jest absolutnie pytaniem retorycznym. Tak, ale proszę zauważyć, że my też musimy mieć taką w sobie większą uważność, no, pracując z innymi ludźmi, pracując ze studentami, że ta sztuczna inteligencja jest w użyciu, ale właśnie nie da się całkowicie wyeliminować, nie da się zabronić. Można zmienić metody pracy, jeżeli chodzi na przykład o studentów i postawić, co ja bardzo cenię, na ten kontakt bezpośredni, na nie wiem, formy zaliczenia ustne, no tutaj, gdzie liczy się człowiek i jego prawdziwa intencja.

0: inteligencja. No ale w takim wymiarze ja też sobie myślę, że tutaj było takie ogromne dociążenie, które miało miejsce w samym momencie prezentowania przez premiera pełnomocniczki. No bo jeżeli zapowiada się kogoś, że jest najlepszym specjalistą w kraju, no to ten ciężar i odpowiedzialności i oczekiwań jest olbrzymi. Tym bardziej wobec tak wyskalowanych oczekiwań, no ta klęska całego projektu jest tym bardziej spektakularna.
1: Ma pani przeczucie, że ten raport przyklei się do rządzących, choćby właśnie w świetle zapowiedzi premiera Tuska, że powoływana wówczas na pełnomocniczkę rządu do spraw marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń jest znakomitą, być może i najlepszą specjalistką dotyczącą budowy marki?
0: No właśnie przez tego typu niefortunną wypowiedź myślę, że oczywiście, że się przyklei, mówiąc kolokwialnie. I też proszę zauważyć to, co często krytykujemy w odniesieniu do partii politycznych, że nie radzą sobie, kiedy następuje jakiś kryzys, na przykład kryzys wizerunkowy. Ale tutaj sytuacja, no znowu pewien kichot losu, dotycząca środowiska, dotycząca osoby, która powinna znakomicie wiedzieć, jak się zarządza kryzysem, kiedy on nastaje, no znowu nie radzi sobie i wskazuje na hejt jako przyczynę swojej dymisji. Dymisja jako krok podjęty, no myślę, że jest oceniana pozytywnie, tak? Nie trzeba było tutaj stosować jakiejś presji, ale argumenty, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, zamiast przeproszenia, zamiast zażegnania czy próby zażegnania tego kryzysu, no są absolutnie nietrafione. I to będzie trafiało również na konto w mojej opinii premiera i też bardzo łatwo będzie ten argument w tej brutalnej, jak sądzę, walce kampanijnej przywołać.
2: Z profesor Agnieszką Kasińską-Metryką z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach rozmawiał Jakub Kukla, a za 2 minuty informacje i Rafał Boguta.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 6:30. Rafał Boguta, zapraszam. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku grozi kierowcy, który w sobotę wieczorem w Krakowie potrącił małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Oboje rodzice zmarli w szpitalu, a ich dziecko w ciężkim stanie walczy o życie. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość pojazdu, poinformował prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
10: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
9: 26-latek nie był wcześniej karany mandatami ani skazany za przestępstwa drogowe. 3 lekarzy wojskowych udało się na Węgry. Mają ustalić możliwości transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru, przekazał rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Mariusz Gierej.
4: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
9: W ubiegłym tygodniu do Polski przetransportowano 22 osoby poszkodowane w wypadku. Przypomnijmy, ponad tydzień temu na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Śledztwo prowadzi prokuratura w Krośnie. Studenci poszukują miejsc w akademikach. Zainteresowanie jest tak duże, że na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zostały już tylko miejsca z puli rezerwowej. Oferta jest konkurencyjna, mówi rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.
11: Te ceny kształtują się już od 600 zł za miejsce w pokoju 2-3-1-4-osobowym do 1100. To są ceny dla naszych studentów, więc na pewno są konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferuje rynek nieruchomości. I jest to standard naprawdę nieodbiegający od współczesnych pokoi hotelowych.
9: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w całym kraju działa niemal 450 akademików, które oferują studentom ponad 115 000 miejsc.

0: Krótka to będzie prognoza pogody. W całym kraju pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, a na północy i na północnym wschodzie także możliwe lokalne burze. Temperatura od 20 do 22 stopni. Wypoczęty, uśmiechnięty, zadowolony po wspaniałym weekendzie w pracy Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Co słychać u progu nowego tygodnia?
1: Dobrze, wszystko. Lubię zaczynać nowy tydzień.
0: O poranku w radiu. No to już pokłamałeś, teraz czysta prawda.
1: Czas na prawdę, bo w naszych serwisach tylko prawda i sama prawda całą dobę, bo to Polskie Radio 24. Tyle jest godzin w dobie. Wczoraj w Chorzowie na Stadionie Śląskim odbył się lekkoatletyczny meeting Memoriał Kamili Skolimowskiej, który kiedyś nie należał do Diamentowej Ligi, a teraz to już jest taka czołówka i top, jeśli chodzi o meetingi lekkoatletyczne, z czego się bardzo cieszymy. No i nie brakowało świetnych wyników. Taki ustanowiła na przykład Klaudia Kazimierska, która pobiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Pia Skrzyżowska stanęła na podium w biegu na 110 metrów przez płotki, ale o wszystkim opowie nam Piotr Muszalski.
2: Memoriał Kamili Skolimowskiej zaczął się od pożegnań, bo kariery zakończyli nasz złoty chodziarz z Tokio, Dawid Tomala, i medalistka Mistrzostw Europy, Sofia Enaui. Meeting tradycyjnie oczywiście rozpoczęły konkurencję rzutu młotem, ale nasi zawodnicy daleko w stawce. Wśród pań wygrała Kanadyjka Cameron Roger, a wśród panów Ethan Katzberg. Ostatnie miejsce pchnięciu kulą zajął też Konrad Bukowiecki. No 20 metrów i 32 centymetry to było za mało, żeby powalczyć o coś więcej, a wygrał Włoch Leonardo Fabri 22-0. Kwalifikacji na Mistrzostwa Świata nie udało się wywalczyć naszej mieszanej sztafecie 4x100 w składzie Łukasz Żak, Dominik Kopeć, Magdalena Stefanowicz oraz Ewa Swoboda. Oni pogubili się na ostatniej zmianie i zostali dyskwalifikowani za porzucenie pałeczki. Bieg na 100 metrów przez płotki z czasem 12.64 na trzecim miejscu zakończyła Pia Skrzyżowska.
3: Jestem bardzo zadowolona, jest to równy poziom. Cieszę się, że po Mistrzostwach Europy utrzymuje wciąż wysoką formę, pomimo takiego zmęczenia emocjonalnego i fizycznego. Trzecie miejsce uważam, że jest bardzo dobre, mimo że na końcówce troszeczkę już było mi ciężko. Myślę, że zrobiłam jakieś błędy techniczne, ale to jest okej. Okay. Trzecie miejsce, dobry wynik. Przy polskiej publiczności wrzawa była niesamowita. Wszystkim bardzo dziękuję, że tu przyszli, bo naprawdę pomogli mi się zmotywować, zmobilizować na starcie.
2: Maria Żodzik zaliczyła 1,93 m i na tej wysokości zakończyła swój występ w skoku wzwyż, a wygrała z rezultatem 2 metrów Ukrainka Jarosława Machuci. Wszyscy czekali oczywiście na występ Natalii Bukowieckiej na 400 metrów, no i ona znów na Stadionie Śląskim zeszła poniżej 50 sekund. 49.60 dało jej czwarte miejsce i kwalifikacje na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Wygrała Marylady Paulino z wybitnym czasem 48.87. Idąc dalej, no to oczywiście Mondo Duplantis może trochę zaczął niemrawo. Strącił tyczkę przy 5.65, strącił przy 5.90, ale w końcu zaczął skakać powyżej 6. No i na 6.20 zakończył ten konkurs i go wygrał. A na deser dostaliśmy rekord Polski

0: na 1500 metrów kobiet. Nie ma się czemu dziwić, bo Klaudia Kazimierska mówiła o tym głośno i zrobiła to. Co prawda zajęła czwarte miejsce w biegu, ale nie to było najważniejsze. Nowy rekord Polski kobiet na 1500 metrów wynosi od dziś 3 minuty 55 sekund i 59 setnych.
1: Super mi się biegło, naprawdę. No, warunki były idealne, pogodowe i zając może troszeczkę mógł biec bliżej mnie, ale jednak no super organizacja i kibice i po prostu no, nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć z takim wsparciem. No jak się nie spróbuję, to się nie przekonać się może takie coś zrobić, więc ja po prostu wyszłam tam i chciałam spróbować, dać sobie szansę, żeby ten rekord polski powiedz, gdyby mi się nie udało, gdybym odpadła, to bym po prostu wiedziała nad czym pracować, a tak chciała po prostu podjąć rękawice i spróbować.
0: No i jeszcze warto dodać, że Ewa Swoboda w światowej stawce, w światowej czołówce na 100 metrów zajęła 5. miejsce z czasem 11 sekund.
2: Kolejny meeting Diamentowej Ligi odbędzie się w czwartek w Surychu, a finał w Brukseli zaplanowano na 4 i 5 września. Zmieniamy dyscyplinę, bo o piłce nożnej będziemy mówić i piątej kolejce Ekstraklasy, w której to zachwycił GKS Katowice. Mało kto spodziewał się, że drużyna trenera Rafała Guraka może być tak skuteczna. Wczoraj rozbiła Płocką Wisłę aż 5-0. Jedną z bramek zdobył 19-latek Jakub Kokosiński, dla którego to pierwsze trafienie dla Gieksy.
3: To się tam podbijało, zobaczyłem piłkę, od razu ruszyłem, no i akcja, reakcja, jak napastnik. Patrzę, strzelam i kończyłem akcję, no. Tak jak na napastnika przystało, no. Nie wiem jak to opisać nawet, no po prostu świetnie się czuję. No i oby to był pierwszy z wielu, tak? To jest niesamowite uczucie. Myślę, że każdy, który podąża tą ścieżką, co ja, czyli od najmniejszych lat już grałem w tą piłkę, no to czeka na ten dzień jak, no święta, no naprawdę, to jest no, niesamowite po prostu uczucie. Jeszcze raz to powiem, ale naprawdę, no, to jest niesamowite.
4: Ale pan Kokosiński sprzedał nam takie credo właściwie sportowe. Widzę piłkę, strzelam.
2: No i właśnie tak powinno być. To jest prosta gra, jak futbol, po prostu. Patrzysz, strzelasz i okay. Gol. Bardzo mi się spodobała zresztą wypowiedź 19-letniego Jakuba Kokosińskiego. Gdy ją usłyszałem, stwierdziłem, że państwu zaprezentuję. Oby tych goli było więcej i wypowiedzi tego pana więcej. W innym spotkaniu Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2. Portowcy dwukrotnie obejmowali prowadzenie i dwukrotnie je tracili. Zresztą w drugiej połowie mogli jeszcze zdobyć trzecią bramkę. Stąd rozczarowanie pomocnika Macieja Wojciechowskiego.
5: To zdecydowanie nie dosyć, bo uważam, że zasłużyliśmy w drugiej połowie na więcej. Mieliśmy sytuację, żeby je skończyć. I wiadomo, trzeba szanować bardzo ten punkt, bo Wisła naprawdę dobry mecz zagrała. Ale no, chcemy więcej, chcemy wygrywać, szczególnie, że graliśmy u siebie w domu.
2: Zdaniem pomocnika Wisły Kacpra Dudy remis jest sprawiedliwym wynikiem, bo oba zespoły miały okazję i końcowy rezultat nie krzywdzi żadnej z drużyn.
6: Mecz mógł się potoczyć w dwie strony, to przede wszystkim, bo Pogoń też miała swoje sytuacje. My mieliśmy super w drugiej połowie, na pewno trochę żałujemy, że piłka nie zatrzepotała w siatce, bo fajną akcję stworzyliśmy. Pozo tam miał okazję do strzału, piłka wylądowała na słupku. W posiadaniu piłki wydaje mi się, że zdominowaliśmy Pogoń, aczkolwiek myślę, że był dzisiaj to mecz na remis. Może nie, że się cieszymy, ale szanujemy ten punkt i będziemy głodni w następnych meczach.
2: W innych wczorajszych spotkaniach GKS Katowice rozbił Wisłę Płock 5-0, Radomiak bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. A w Hiszpanii inauguracja sezonu imponująca w wykonaniu Barcelony. Broniąca tytułu Doma Katalonii pokonała na wyjeździe Elche 5-0. Jedno z trafień zaliczył Karim Adeyemi, czyli nowy piłkarz Barcelony sprowadzony z Borussii Dortmund. Ten, który ma zastąpić godnie Roberta Lewandowskiego. No i okazuje się, że Barcelona na razie bez Polaka radzi sobie. Niestety. Bo jakby sobie nie radziła, to wtedy byśmy mówili, o, a jak był Lewandowski,
4: trzeba było
2: to
4: go nie wypuszczać.
2: Tak, trzeba było go jednak przedłużyć z nim kontrakt. A tak, no, psuje nam się trochę narracja, no ale poczekajmy.
4: My przedłużamy kontrakt z Filipem Jastrzębskim. Będzie u nas od 7.30. Dzięki wielkie, Filipie, do usłyszenia.
2: Dziękuję.
4: Co do sekundy, 6.40 na zegarach. Przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą weszły w życie. Dotychczas nie było odpowiednich formularzy. Rozporządzenie podpisane przez ministra cyfryzacji wprowadza nowy wzór dokumentów. Więcej o tym Klaudia Wróblewska.
7: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu instytucjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji ma ułatwić administracyjne procedury, o czym mówił wiceszef tego resortu Dariusz Standerski.
8: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy już drukować wielu rodzajów formularzy, gdzie byśmy musieli

0: zamieniać wśród danych osób, które zawarły małżeństwo, wpisywać czy mężczyzna, czy kobieta, czy jako pierwszy mężczyzna, czy jako drugi. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny stosowane, co umożliwi również transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa, niezależnie od płci osób, które takie małżeństwo zawarły.
1: Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
2: Bo po tych 20 latach kolejnych klęsk w parlamencie, kolejnych decyzji, kolejnych polityków o tym, że no jesteśmy gorszą kategorią po prostu w Polsce jako osoby LGBT+, no wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy jako rodziny, jeśli wykonujemy transkrypcję w Polsce na dziś, to jest uznanie przez NFZ, czyli w służbie zdrowia, i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
1: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
3: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym. Po drugie, tak jak było już do tej pory, pary, które będą się czuły pokrzywdzone przez brak decyzji czy odmowę decyzji, będą miały, jestem pewien, dość szybką ścieżkę sądową wobec samorządu, który odmówi. Ja wolałbym, żeby to prawo było jasne, czytelne i żeby nie budziło jakichś wątpliwości.
1: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Rząd podważa legalność wyboru sędziów TK, a jego orzeczenia nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.
4: I o tym wszystkim mówiła Państwu Klaudia Wróblewska. A teraz w poranku wracamy do dyskusji politycznej na temat reformy systemu podatkowego. Coraz częściej mówi się, że prezydent może zawetować ważną dla kilku milionów Polaków ustawę. W zeszłym tygodniu premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański zapowiedzieli podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę CIT-y dla firm o dochodach powyżej 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki zapowiadał, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
5: Rośnie obawa przed zawetowaniem reformy systemu podatkowego. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówiła, że prezydent Karol Nawrocki stał się więźniem deklaracji, którą złożył podczas spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
6: Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. My robimy swoje, to my stanowimy prawo, to Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe, to jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
5: Jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego w sprawie zawetowania ustawy, komentuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydencki minister zarzucił jednak premierowi, że Donald Tusk wprowadził swoich wyborców w błąd.
7: To, co jest najistotniejsze w tych propozycjach pana premiera, to niewywiązanie się z obietnicy wyborczej, którą składał pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów. Pan przewodniczący wówczas Tusk mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za dwa lata. No nie daj Boże, żeby za dwa lata pan premier Tusk rządził, ale argumentuje to zwiększonymi wydatkami na obronność.
5: Zdaniem lewicy zaproponowane zmiany podatkowe są niewystarczające, ale jest to kierunek w dobrą stronę. Posłanka lewicy Anita Kucharska-Dziedzic dodała, że skorzysta na tym kilka milionów osób.
8: Rzeczywiście w momencie, kiedy nasz rząd zrealizował postulaty lewicy dotyczące znaczącej podwyżki w sektorze państwowym, czy znaczącej podwyżki dla nauczycieli, czy są to nauczyciele szkół powszechnych, czy nauczyciele akademiccy, no to część z tych osób rzeczywiście wpadło w kolejny próg podatkowy i część z tych podwyżek no, mieli poczucie krzywdy, że nie dostali tych pieniędzy na rękę i w tych ostatnich miesiącach roku padają w kolejny próg podatkowy. Więc to, że mamy tutaj dodatkowy próg podatkowy, że mamy ten zysk dla 3,5 miliona osób w wysokości 3600 zł, to jest na pewno dla nas dobra informacja. To jest realizacja naszych postulatów dotyczących tego, żeby po prostu podatki były progresywne i sprawiedliwe.
5: Zmiany podatkowe mają być uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.

0: Szczegóły budżetu mają być znane pod koniec miesiąca.
1: Twoje pieniądze.
2: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje Pieniądze, a porozmawiamy dziś o tym, jak w sytuacji, gdy nie pożyczaliśmy z banku żadnych pieniędzy, możemy zostać uznani za kredytobiorców, a skutkiem tego nie mamy szansy na uzyskanie kredytu, gdy faktycznie jest nam on potrzebny. Moim gościem jest mecenas Anna Wolna-Sroka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie państwa.
2: Sytuacja wydaje się absurdalna, jakbyśmy na to spojrzały. Nie braliśmy w banku kredytu, za nikogo nie poręczaliśmy, nic za bankowe pieniądze nie kupiliśmy, a widniejemy w BIK-u i dowiadujemy się o tym dopiero wtedy, kiedy chcemy wziąć jakiś kredyt, już tak naprawdę, na przykład, nie wiem, na zakup mieszkania, żeby było drastycznie. Okazuje się, że wpisał nas tam jakiś konkretny bank, a suma obciążenia na przykład jest wysoka, co blokuje nam ten kredyt, o którym tutaj mówimy. Czy to w ogóle miało prawo, ma prawo się wydarzyć? Czy widzi pani taką okoliczność, taką możliwość?
3: Oczywiście nie ma prawa się wydarzyć, natomiast w praktyce wygląda to już zupełnie inaczej i czasami się niestety to wydarza. Dokładnie. Bank oczywiście ma prawo przekazać dane do BIK-u, ale tylko jeśli ma podstawy do przetwarzania danych. Czyli jeśli dana osoba jest albo kredytobiorcą, albo poręczycielem, albo wyraziła zgodę na zabezpieczenie cudzego długu. No to są właśnie tutaj podstawy do przetwarzania danych i mówi o tym wprost artykuł 105 prawa bankowego. Natomiast jeśli ktoś nie podpisał żadnej z tych umów i bank nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, no to jakby trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego jakby pojawił się ten problem, dlaczego dana osoba została wpisana.
2: To ja pokażę sytuację i zaraz rozstrzygniemy i zobaczymy, jak z tego wybrnąć. Wygląda ona tak. Mąż ma z żoną rozdzielność majątkową, zaciąga w banku kredyt na zakup, powiedzmy, ziemi. Wysoki kredyt, zdolności kredytowej wystarcza, nie ma tego typu żadnych problemów. Kupuje tę ziemię na współwłasność z osobą obcą i ona jest owym dawcą zabezpieczenia, o którym pani wcześniej wspomniała, czyli godzi się, żeby właśnie zabezpieczyć ten kredyt na owej nieruchomości. No i w tej części ziemi, tak, która nie należy do kredytobiorcy. No ale ta żona nie zostaje współwłaścicielem owej ziemi, w ogóle nie bierze w całej sprawie żadnego udziału, uważa, że ma rozdzielność, jest jakby wolna i czysta. No i ta rozdzielność majątkowa ma znaczenie. Tymczasem okazuje się na przykład po kilku latach, że ona jest wpisana w BIK-u jako dawca zabezpieczenia kredytu, więc żadnego kredytu na siebie już, jeżeli chce wziąć, nie może nikomu poręczyć i tak dalej, nie ma zdolności kredytowej. No i pytanie jest kluczowe. Co zrobić w tej sytuacji? Jak to naprawić, jak z tego wybrnąć?
3: Oczywiście pierwszym krokiem jest pisemna reklamacja do banku z żądaniem wskazania podstawy, dlaczego bank przetwarza dane osobowe danej osoby i dlaczego ta osoba jest wpisana do BIK-u, skoro ani nie jest stroną umowy, ani nie jest właścicielem nieruchomości, no i dodatkowo jeszcze ma rozdzielność majątkową z mężem, więc tym bardziej jakby tutaj nie było podstawy do przetwarzania danych. Jeśli bank, jeśli nie ma takiego oświadczenia i bank nie ma podstawy do przetwarzania danych osobowych, no to tutaj bank ma obowiązek sprostować te dane w BIK-u. Natomiast no, jeśli jakby tutaj dość długo trwa ta procedura, to można ewentualnie zgłosić się na przykład do rzecznika finansowego albo do prezesa ochrony danych osobowych i wskazać, że te dane są w sposób niepoprawny przetwarzane, tak żeby jak najszybciej wyjaśnić wskazaną kwestię, tak? Bo tutaj często liczy się czas.
2: Tak, ja bym jeszcze do Federacji Konsumentów może, nie wiem, się zgłosiła, nie wiem, czy to dobre miejsce, ale wszędzie pewnie
3: gdzie tylko można, tak żeby też bank widział, że konsument działa.
2: Bo problemem jest właśnie ten czas, o którym pani wspomniała, no bo występuje się o kredyt, zwykle się już wcześniej daje zadatek, tak, to już wtedy ten czas nas goni, bo jeśli z naszej winy nie dojdzie do transakcji, nam przypadnie, no więc jakby sprawa jest jasna. To jeśli mówimy o ziemi, tak jak tutaj, ale także przy mieszkaniach, o których wspomniałam wcześniej, to kilkadziesiąt tysięcy złotych. No to ile czasu ma ten bank, tak, żeby było wszystko zgodnie z prawem, który popełnił błąd, na zgłoszenie tego swojego błędu do BIK-u, a potem ile ma czasu BIK na wykreślenie tego dłużnika, który nim nie jest.
3: Tak, zgodnie z przepisami prawa bankowego wszelkie pisma, które są zgłaszane do banku, traktowane są jak reklamacje. I w takim przypadku bank ma

0: do 30 dni na udzielenie oficjalnej odpowiedzi na daną reklamację. Ewentualnie w szczególnie takich skomplikowanych sytuacjach bank ma prawo przedłużyć udzielenie odpowiedzi do 60 dni. Natomiast jeśli jakby tutaj ta reklamacja zostanie uwzględniona, to po tym jak bank przekaże informację do BIK-u, to w takim przypadku BIK już niezwłocznie dokonuje zmiany. To jest już bardziej kwestia techniczna, więc to już jest kwestia praktycznie kilku dni od zgłoszenia przez bank. Natomiast w momencie, kiedy bank uzna reklamację, to jakby tutaj uznaje się, że ta zmiana powinna być wskazana w terminie niecierpiącym zwłoki, czyli tak kilka dni roboczych do 7 dni roboczych tutaj można tak założyć roboczo. Więc jakby w takim przypadku oczywiście warto też niezależnie jakby ruszyć wszelkie ścieżki, tak jak tutaj wcześniej omawiałyśmy to z panią redaktor, tak żeby bank też widział, że jakby konsument jakby nie odpuszcza tej reklamacji i żeby zrobił to szybciej.
1: Krótko mówiąc, bo te 30 dni właśnie chodzi o to, może być niestety problematyczne
0: i kluczowe. Dokładnie.
1: Tak. I wtedy nam na przykład zadatek przepada, tak?
0: Dokładnie.
1: Możemy tak to przyjąć. Do transakcji nie dochodzi. No i teraz, mimo że wiadomo, i bank się poniekąd przyznał do swojego błędu, no bo skoro jednak złożył taki wniosek o sprostowanie jego, no to się do niego przyznał, czyli jakby zdolność kredytową człowiek miał, a mimo wszystko kredytu nie dostaje, no bo tam się w tym BIK-u znajduje. To kto za to odpowiada wtedy? Pracownik banku, bank, czy to będzie na drodze cywilnej będziemy egzekwować? No bo chodzi mi o te stracone na przykład kilkadziesiąt tysięcy tego zadatku.
0: Generalnie za błędy pracowników odpowiada bank. To wynika bezpośrednio z przepisów prawa cywilnego, to jest artykuł 430 kodeksu cywilnego, że za błędy pracowników odpowiada w takim przypadku dana instytucja, w tym przypadku będzie to bank. No i podstawą oczywiście takiego roszczenia, które musielibyśmy skierować do sądu, to by stanowił tutaj czyn niedozwolony, czyli przetwarzanie danych osobowych jakby niezgodnie z podstawą, tak, jakby brak jakby tutaj zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych, brak podstawy do przetwarzania tych danych osobowych. Natomiast w takiej sprawie przede wszystkim trzeba wykazać, że rzeczywiście przez to, że te dane zostały błędnie wskazane, dana osoba nie otrzymała kredytu i przez to otrzymała właśnie negatywną decyzję kredytową. Jest tutaj bardzo ważne, żeby...
1: To jest dosyć łatwe do wykazania, ponieważ kiedy składamy wniosek, no to odrzucony on zostanie ze względu na te właśnie informacje w BIK-u.
0: Z jednej strony tak, natomiast musimy wykazać, że gdybyśmy jednak nie mieli tego wpisu, to byśmy dostali ten kredyt, ponieważ jakby mogą być potencjalnie inne podstawy. Czy mamy zdolność kredytową na ten kredyt, czy nie. Czyli najlepiej by było, gdyby na przykład w negatywnej decyzji kredytowej było wprost wskazane, że podstawą odmowy był właśnie wpis w BIK-u dotyczący danego zadłużenia. Tak? Żeby właśnie też wykazać szkodę, że ten zadatek nam faktycznie przepadł. Tak? Czyli te wszystkie przelewy. Więc jakby to jest normalna procedura, w której właśnie sąd bada, czy rzeczywiście przez ten błąd po stronie banku doszło do powstania szkody.
1: Jasne. No to ja bym chciała jeszcze, żeby pani mecenas może powiedziała to wprost, czy warto po prostu sprawdzać w BIK-u, tak trochę na zapas, trochę na wszelki wypadek, czy przypadkiem nie jesteśmy tam wpisani jako, nie wiem, dłużnik dający zabezpieczenie, cokolwiek i czy to jest bezpłatne, czy się płaci.
0: Jak najbardziej warto wskazane dane sprawdzać i lepiej robić to wcześniej, tak? Czyli zanim podejmiemy decyzję, że chcemy ubiegać się o kredyt. Jeśli chodzi o weryfikację danych w BIK-u, to weryfikacja jest bezpłatna, ale tutaj jest zastrzeżenie, że w praktyce dwa razy do roku mamy prawo do bezpłatnego raportu z BIK-u, czyli co pół roku Jasne. Możemy się ubiegać o
1: A tak to po prostu
0: dane.
1: Musimy zapłacić już.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Anna Wolna-Sroka była naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Twoje pieniądze.
3: Wyjątkowo krótki był w tym roku sezon ogórkowy. Można powiedzieć, że trwał tydzień i moc tematów przed nami do poruszenia w rozmowach politycznych. Między innymi o szefie Zonda Krypto, Przemysławie Kralu, który jak wynika z doniesień medialnych zaczął współpracę z prokuraturą, ubiega się bądź już ma status małego świadka koronnego i zmienił swoich pełnomocników z pełnomocnika adwokata prawicy mecenasa Bartosza Lewandowskiego na pełnomocników mecenasów związanych z obecną koalicją rządzącą, w tym Romanem Giertychem, mecenasem, który od teraz wraz z Jackiem Dibuła ma

być pełnomocnikiem właśnie Przemysława Krala. O tym będziemy rozmawiać, także o transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci. Małżeństw, które zostały zawarte poza granicami naszego kraju. Od wczoraj te przepisy weszły w życie i od dzisiaj urzędy w całej Polsce mają obowiązek takich transkrypcji dokonywać. Czy będą to robić i jakie problemy mogą napotkać osoby, które takiej transkrypcji chcą dokonać? O to także będziemy pytać już po 7:07 i po 8:07. 8:07 naszym pierwszym gościem będzie Stanisław Karczewski.

0: świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Nie chcę.
3: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
2: Nie założę tej koszulki.
4: Ale jesteś nieusłuchany.
5: Jak można się tak zachowywać?
6: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
7: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
8: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
10: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
11: Ale my nie załamujemy rąk.
12: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
11: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
11: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
11: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
11: i Patryk Michalski.
13: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
14: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
13: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
14: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
13: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
14: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
13: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef Zonda Krypto poszedł na współpracę z prokuraturą. Przemysław Kral miał otrzymać status małego świadka koronnego. To przełom dla par jednopłciowych. Nowe przepisy umożliwiają transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą. Ważny dzień na Ukrainie. Przed nami obchody Święta Niepodległości i rozmowy o wsparciu Kijowa. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego. Dowiedziało się TVP Info. Według stacji Przemysław Kral zeznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być, i tu cytat, problematyczne dla wielu polityków prawicy. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: Przemysław Kral zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
2: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
4: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
2: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: O tę sprawę już za kilka minut zapytamy naszego pierwszego porannego gościa, senatora prawa.

0: Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Karczewskiego. Nadeszły wielkie zmiany dla małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Urzędy stanu cywilnego otrzymały nowe wzory dokumentów, które umożliwiają transkrypcję aktu małżeństwa. Oznacza to, że teraz możliwe są trzy warianty. Małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic powiedziała, że czekało na to wielu Polaków.
1: To będzie dla nich oznaczało nie tylko kwestię uznania ich związku małżeńskiego przez Polskę, ale będzie także oznaczało konkretne korzyści. Będą także mieli prawo do wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego. To jest szalenie istotne.
0: Rozporządzenie zostało przygotowane przez ministra cyfryzacji. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza jest ono niezgodne z konstytucją.
2: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo. Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej.
0: O opinię na ten temat pytaliśmy też mieszkańców Warszawy.
3: Małżeństwo to już jest dla mnie nie tak. Dlaczego? Dlatego, że jestem katolikiem i takie są moje wyznania, że tak nie można.
4: Jestem za równością w tej kwestii związkami jednopłciowymi, więc jak najbardziej jest to w porządku.
0: Niektórzy włodarze gmin odmawiają stosowania przepisów dotyczących transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, powołując się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W Kijowie przed nami spotkanie koalicji chętnych. Czas jest nieprzypadkowy. Ukraińcy świętują dziś 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Europejscy przywódcy, w tym premier Wielkiej Brytanii, będą rozmawiać o dalszym wsparciu Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. Szczególnie ważne są dodatkowe dostawy broni przeciwlotniczej. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Rozmowy rozpoczną się w południe. Wiadomo, że osobiście na spotkaniu będą obecni m.in. przewodniczący Rady Europejskiej, prezydenci lub premierzy państw bałtyckich, ale też Finlandii i Norwegii. Część przywódców łączyć się będzie online. Wczoraj prezydent Zełenski przekazał, że Paryż deklaruje dostarczenie w najbliższym czasie radarów do obrony przeciwlotniczej, Berlin zaś 600 pocisków do systemów Patriot, zdolnych przechwytywać rosyjskie rakiety balistyczne. Dostawy te mają rozpocząć się w przyszłym roku. Tymczasem Ukraina potrzebuje takiej broni jak najszybciej, bo Rosjanie intensyfikują ataki rakietowe. Ukraina potrzebuje też dodatkowego wsparcia swojej armii, zwłaszcza w perspektywie dużej rosyjskiej mobilizacji i intensyfikacji ofensywy w Donbasie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Kilka tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun dla polskiego wojska. Umowa ramowa na ich dostawę ma zostać podpisana na terenie spółki MESCO S.A. w Skarżysku Kamiennej. W uroczystości wezmą udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceszefowa resortu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Początek w samo południe. Setki mieszkańców regionu obejrzało inscenizację bitwy pod Płowcami w powiecie radziejowskim. Rekonstruktorzy wrócili do średniowiecza, a konkretnie do 1331 roku. Wtedy odbyła się słynna bitwa między Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.
6: Oto król Władysław! Jak żyje król!
7: Piotr Muszyński, odgrywałem dzisiaj rolę króla Władysława Łokietka. Większość historyków przekłada na to, że to jednak był remis. Nie było wygranej tej bitwy, ale dla nas PR-owo to była bitwa wygrana. Pierwszy raz stawiliśmy opór Krzyżakom w polu.
6: Atak!
0: Inscenizacja bitwy pod Płowcami odbyła się po raz 23.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś sporo chmur i przelotnego deszczu, a na północy i północnym wschodzie możliwe też lokalne burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Najwięcej słońca i bez opadów będzie na południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na ziemi lubuskiej.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: I zaczynamy. Ostatni tydzień wakacji. Dziś poniedziałek, 24 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na nasze poranne spotkanie. Przed nami 236 dzień roku. Słońce wzeszło o 17:30, a zajdzie o 19:42. Dzień potrwa 14 godzin i 9 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej, Bartosz, Halina, Jerzy, Joanna, Malina oraz Patryk. Wszystkiego najlepszego dla

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Mamy połączenie z panem senatorem Stanisławem Karczewskim, byłym marszałkiem Senatu. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, radiosłuchaczom.
1: Dzień dobry. Panie marszałku, zacznijmy od transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych poza granicami kraju. Wczoraj te przepisy weszły w życie. Od dzisiaj wszystkie urzędy mają obowiązek takich transkrypcji dokonywać. Do pana pytanie, panie senatorze, panie marszałku. Czy podtrzymujecie swoje zapowiedzi, że będziecie wycofywać te transkrypcje czy możliwości ich dokonania, gdyby się przejęli władzę w Polsce?
2: No to jest oczywiste, że tak. Przecież to jest niezgodne z konstytucją. Konstytucja obowiązuje nas, wszystkich Polaków, i to są działania, które zresztą Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w tej sprawie, więc jeśli chodzi o transkrypcję, to sprawa jest zupełnie oczywista. No nie możemy dopuścić i nie powinno się dopuszczać do łamania przepisów ustawy najważniejszej, czyli konstytucji. Tylko w konstytucji wyraźnie jest.
1: Tak? Proszę dokończyć, przepraszam, proszę dokończyć.
2: Nie, no wyraźnie w konstytucji mamy zapis, który określa to, kto jest, jaka forma małżeństwa obowiązuje, to jest związek kobiety i mężczyzny, i tego należy się trzymać. Tak stanowi konstytucja.
1: Tylko pytanie, czy taka sytuacja właśnie, taki spór wokół transkrypcji nie prowadzi do pewnego dualizmu prawnego, to znaczy będą samorządy, które będą tych transkrypcji dokonywały, zresztą już ich dokonują, i będą takie samorządy,
2: nie, które... nie dokonują. No została jedna chyba dokonana transkrypcja. Nie
1: z wiem, tego, co mówiła jedno. Wczoraj minister Kotula, około 20 transkrypcji zostało 20. Już dokonane.
2: No tak, no to nie dużo, ale o 20 za dużo.
1: Tylko pytanie, co w przyszłości, tak? To znaczy, czy rzeczywiście będziemy mieli jakiś podział taki na samorządy, które tych transkrypcji będą dokonywały, i takie, których ich nie będą dokonywały?
2: No najprawdopodobniej tak, bo ja tak obserwując teraz reakcję samorządów, należy tak sądzić. Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, no jest to oczywiście działanie, które no wyraźnie pokazuje, że Platforma Obywatelska, no bo Polską rządzi w tej chwili Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, Donald Tusk, no i że ta partia skręciła już dawno w lewą stronę, zresztą widzieliśmy to po rok temu, czy tylko rok. Nieznacznie rok ponad w trakcie kampanii wyborczej pan kandydat Platformy Obywatelskiej na najwyższy urząd w Polsce, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, wyraźnie pokazywał takie skręcenie swoje w stronę lewą. No, jesteśmy przedstawicielem, mam nadzieję, a nawet takie przekonanie pełne, że większości jednak, co zresztą pokazały wybory prezydenckie, tych, którzy trzymają się i wartości, i tradycji, ale również i przede wszystkim konstytucji, no, doprowadzą do tego, mam nadzieję, że zwyciężymy, no i doprowadzimy do tego, o czym pan mówił, a że będzie dualizm i później będzie bardzo duży problem, czy już się stwarza bardzo duży problem prawny, no to bardzo źle, bardzo niedobrze. Ale Platforma Obywatelska, panie redaktorze, no, dąży, i to jest działanie celowe Donalda Tuska, bo Donald Tusk być może nawet nie słyszałem jego wypowiedzi na ten temat. Chociaż nie, no słyszałem, przepraszam. No wyraźnie, prawda, dąży do tego, aby taka możliwość była. No dąży do podziału Polaków, do takiego dualizmu, prawda. To o czym pan mówił, no to jest wygodne dla Donalda Tuska. Zamiast łączyć Polaków, chociażby ostatnie obchody, nieco ponad tydzień temu obchodów niezwykle ważnego dla nas święta Wojska Polskiego, Cudu nad Wisłą, no przeniósł Cud nad Wisłą nad Bałtyk, prawda? To jest podział, tak, no my jesteśmy tu, wy jesteście tam, prawda?
1: To wrócę jeszcze panie senatorze, panie marszałku, do tego, o czym pan wspominał, czyli do chęci odwrócenia tego procesu transkrypcji, bo wczoraj minister Kotula w Faktach po Faktach w TVN24 mówiła, że raz przyznanych praw nie da się już odebrać, i wskazywała także na pozytywną interpretację, którą ma stosować Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwestii wspólnych świadczeń małżeńskich właśnie.
2: Panie redaktorze, ja słyszałem o tej wypowiedzi.

0: słyszałem jej bezpośrednio. Natomiast no, to pani minister mówi to, o czym mówię ja w tej chwili, że taki podział społeczeństwa, podział Polaków, no my byśmy chcieli, żeby Polacy jednak w pewnych kwestiach no myśleli jednomyślnie i gromadzili się pod biało-czerwoną flagą. No ale przede wszystkim powinno się przestrzegać zasadniczych praw. Platforma Obywatelska pełna frazesów, pełna obietnic, no przez wiele miesięcy czy lat skandowała konstytucja, konstytucja, a nie przestrzega w tej chwili konstytucji. No więc to jest coś niebywałego. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. I nie jako polityk, tylko jako zwykły obywatel. No nie zgadzam się na łamanie konstytucji. A to jest jawne, otwarte, bezczelne łamanie konstytucji. Nie powinniśmy do tego dopuścić. Źle się dzieje. Tusk chce podzielić Polaków. Uważa, że taka polaryzacja będzie korzystna dla niego. Mam nadzieję, że nie i że ta polaryzacja doprowadzi do tego, że jednak no, zwycięży prawa strona sceny politycznej, a że będzie bardzo poważny problem prawny, jak pan redaktor mówi, no zgadzam się z panem redaktorem, bo tak, to będzie bardzo poważny problem, bo będzie różnorodność i na pewno źle się będzie działo i poważny problem prawny, następny poważny problem prawny.
1: To jeszcze tylko pro forma do pytam, bo minister Kotula zapowiadała na pierwszym wrześniowym posiedzeniu Sejmu będzie głosowane weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Rozumiem, że wasze Prawa i Sprawiedliwości zdanie w tej kwestii się nie zmienia. Będziecie za podtrzymaniem prezydenckiego sprzeciwu.
0: Absolutnie tak.
1: Panie marszałku, to drugi...
0: Chociaż nie jestem posłem, ale tak mogę.
1: Tak, oczywiście. Ja rozumiem. To mu pytałem w imieniu partii. Pewnie, tak. Że tak. Panie marszałku, to jeszcze informacje dotyczące zonda krypto, bo wczoraj TVP Info poinformowało, że Przemysław Kral, czyli szef tej giełdy kryptowalut, zdecydował się na współpracę z prokuraturą i zmienił swojego pełnomocnika z mecenasa Lewandowskiego na mecenasów Dibuła i Giertycha. Zaskoczony jest pan takim ruchem Przemysława Krala?
0: Bardzo, bardzo jestem zaskoczony, chociaż no, ci dwaj panowie przyjmują wszystkie polityczne, to są już, można powiedzieć, obrońcy Platformy Obywatelskiej, więc tutaj no, wyraźne, znowu ta dualizacja, to znowu to ten podział i polaryzacja, prawda? No źle to się dzieje, że bardzo źle, że pełnomocnikiem w poważnej sprawie, no bo bardzo nośna ta sprawa, o której pan w tej chwili mówi, choć też nie najistotniejsza w naszym życiu społecznym. Ja sam osobiście, patrząc na reklamę kryptowalut, od samego początku podejrzewałem, że to jest jakaś piramida finansowa i złotówki bym na to nie przeznaczył. No ale wiele osób niestety w sposób naiwny zainwestowało i straciło najprawdopodobniej bezpowrotnie pieniądze. No pan Giertych angażuje się bardzo mocno politycznie, nie tylko politycznie i sprawa staje się polityczna w tej chwili dzięki temu, no więc to zupełna aberracja.
1: Zdaje się, że mecenas Giertych liczy na to, że zeznania czy też wypowiedzi, których udzieli Przemysław Kral, będą obciążające dla prawicy, w tym dla prezydenta Karola Nawrockiego. Czy się tego obawiacie?
0: Ja to nie jest obawa. Panie redaktorze, no cóż prezydent, czy Jarosław Kaczyński, czy ktokolwiek z prawej strony sceny politycznej ma wspólnego z kryptowalutami?
1: No Przemysław Wikler i Zbigniew Ziobro coś wspólnego mają.
0: No, tego ja nie wiem, panie redaktorze. Ja się tym problemem zupełnie nie interesowałem, bo uważałem to od samego początku, widząc reklamy, widząc jakieś tam zainteresowanie. Utrzymywałem absolutny dystans do kryptowalut. Niestety wiele osób postąpiło inaczej. Natomiast upolitycznienie, no, Roman Giertych zawsze angażuje się wszędzie tam, gdzie widzi jakąś szansę upolitycznienia i uderzenia w prawą stronę sceny politycznej, a szczególnie w Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, ale jak do tej pory nie udaje mu się uzyskać efektów.
1: Dobrze, to mamy moc tematów, panie marszałku, więc biegniemy dalej. Propozycje podatkowe ministra finansów.

0: Andrzeja Domańskiego i premiera Donalda Tuska, by jednocześnie wprowadzić drugi próg podatkowy, pośredni próg podatkowy w wysokości 24% i obciążyć tych, którzy są na CIT-cie oraz tych, którzy są na ryczałcie, mówię o przedsiębiorcach, bo to oni mieliby ponieść koszty tej ulgi podatkowej, czy też no, nazwijmy to ulgą podatkową dla klasy średniej. Czy, bo rozumiem, że kierunek popieracie, tak? To znaczy tego, żeby ten drugi próg podatkowy zwiększyć.
1: Jeśli gdzieś w jakimś obszarze zmniejszają się podatki, no to, to oczywiście jesteśmy, że to daliśmy dowód przez 8 lat rządzenia, że obniżanie podatków, przecież obniżyliśmy podatki z 19 do 12% osoby do 26 roku życia, o czym bardzo rzadko się mówi, te osoby nawet nie wiedzą i nie pamiętają o tym, że nie mają, pracując, nie płacą podatków, to więc absolutnie tak. Kierunek tak, natomiast no sposób tego, z jednej strony obniżenie podatków, a z drugiej strony podwyższenie podatków. Chyba ja tak się patrzę teraz, oczywiście to nie jest... chociaż bardzo istotna sprawa, ale to też Donald Tusk i pan minister finansów pewno sobie zdają sprawę, że takie działania, o których mówię, no zmniejszą jeszcze wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym bardzo mi zależy jako lekarzowi codziennie przyjmującemu pacjentów i widzącemu, jak dużo środków brakuje i jak bardzo trudna sytuacja w służbie zdrowia. Ta sytuacja, jeśli wprowadzi się te podatki właśnie w takiej formie, to oczywiście ja mówię o pewnym wycinku, natomiast ale bardzo istotnym i ważnym, bo wśród tych tematów, o których pan redaktor chce rozmawiać, na pewno problem służby zdrowia pojawi się.
0: Nie, akurat dzisiaj akurat nie planowałem nie, dzisiaj dyskusji nie, o ochronie bo, zdrowia, myślałem, że... ale przy najbliższej okazji jak najbardziej. Czyli rozumiem, że apelujecie, czy też no jest takie oczekiwanie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby prezydent koniec końców zawetował te przepisy o zmianach podatkowych? Czy to ma być taki legislacyjny pusty przebieg?
1: Prezydent podejmuje samodzielne decyzje. Ja bardzo niezwykle cenię sobie pana prezydenta działalność tą roczną. Również w tym zakresie, w którym informuje opinię publiczną w swoich wystąpieniach o tym, dlaczego zawetował ustawę, dlaczego podpisał ustawę. Prezentuje również bardzo wiele swoich propozycji, no, które są niestety w sposób również, nie ma zapisów konstytucyjnych, ale tak niezgodnie z tradycją polską. No przecież pan prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej, zgłosił do laski marszałkowskiej bardzo wiele świetnych projektów i te świetne projekty są trzymane w zamrażarce, a niestety rozmawiamy o takich projektach, które do świetnych, dobrych nie należą.
0: No dobrze, to czekamy w takim razie na legislacyjne prace nad tymi zmianami podatkowymi. To jeszcze zostały nam dwa tematy, jeden bardziej poważny, a jeden bardziej żartobliwy. Ten bardziej na poważnie to kwestia ministra Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym. Jest list kilkudziesięciu organizacji pozarządowych apelujących do ministra Berka, jak rozumiem, bardziej o to, by zrezygnował z kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego. Jak państwo patrzą na tę kandydaturę?
1: Podobnie jak wszyscy podpisani pod tymi listami, sam nie będę pisał listu do pana ministra Berka, no, ale mam nadzieję, że jednak się z tego wycofa. To byłoby wbrew założeniom, które sam Donald Tusk forsował. Z jednej strony zainteresowanie Donalda Tuska Trybunałem Konstytucyjnym występuje wtedy, kiedy chce osiągnąć jakąś tam większość w Trybunale Konstytucyjnym. No bardzo źle. No to jest też działalność taka antydemokratyczna, no to jest ta demokracja walcząca, no to jest to, co zapowiadał Tusk i realizuje. Wracając do tych słów wprowadzenia demokracji walczącej, no bardzo mi przykro, że to zostało w gmachu Senatu zgłoszone. Ta konferencja, na której pan premier Donald Tusk ogłosił, że teraz wprowadza w Polsce ustrój demokracji walczącej, odbyło się właśnie w Senacie. To dla mnie jako byłego marszałka bardzo przykre, bo nie ma demokracji walczącej. Jest demokracja albo jej nie ma, a jeśli się przyłącza do demokracji demokracji przemiotnik walczy.

0: To demokracji nie ma. No bardzo, bardzo źle. Ja mam nadzieję, że jednak pan minister jest świetnym prawnikiem, to trzeba obiektywnie przyznać, świetnym prawnikiem, no ale związany z działalnością rządu, no przecież ze wszystkimi ustawami, to on przecież był takim no, nadpremierem w zakresie legislacji i teraz miałby prawda, oceniać swoją pracę, no absolutnie nie, no to jest zupełnie wbrew jakiejkolwiek logice.
1: No dobrze, to ostatni wątek przed nami, panie marszałku. No bardzo, bardzo to była spektakularna kariera pani Barbary Mróz-Gorgoń, która podała się do dymisji i straciła stanowisko ze względu na raport z Polaków Portret Własny, który właściwie trudno powiedzieć, że przygotowała pani Mróz-Gorgoń, bardziej przygotowała ją sztuczna inteligencja. To może nas pan rozbawi na koniec tej rozmowy jakimś humorystycznym komentarzem do tej historii.
0: Nie, no humor, to panie redaktorze, to nie jest humor, to nie jest śmieszne, okay. To jest bardzo przykre. Właściwie jedyną decyzją, która w całej tej aferze ucieszyła mnie, to decyzja o rezygnacji z funkcji, dosyć szybka, pani minister. Chociaż sposób, w jaki zakomunikowała, mówiąc o hejcie, który się wylał na nią, to nie hej, tylko ocena tego, co zrobiła. No wielka żenada i taka szkoda i szkoda dla polskiej nauki, dla polskiej marki, dla Polski. No, ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, że to, że tacy ludzie trafiają do rządu, że tacy ludzie, zresztą do historii już przejdzie pana redaktora wywiad z wiceministrem
1: cyfryzacji.
0: No człowieka, który no nie wiadomo z jakiego powodu i dlaczego się znalazł. No zupełnie niekompetentnego. Ten człowiek nie wiedział, o czym mówi zupełnie. No jeżeli tacy ludzie, a takich ludzi niestety w tym rządzie jest bardzo dużo. Niestety ten rząd jest rozbudowany do Bizancjum, w tych wiceministrów we wszystkich ministerstwach jest po kilku, nie wiem czy kilkunastu, no nie chcę przesadzać już, prawda, ale w każdym ministerstwie mamy wysyp wiceministrów i ludzi niekompetentnych, no którzy no, psują polskie prawo, psują polską demokrację. No bardzo to przykre i mam nadzieję, że to się zmieni, no niestety nie za rok, tylko za rok i kawałek.
1: Panie marszałku, obiecałem, że to ostatni temat, ale wyleciałoby mi z głowy, gdyby nie pomoc wydawczyni Anny Pałdyny, to z pewnością by mi uciekło. Chciałem tak, pana zapytać o Lex Szarlatan i o prezydencką decyzję o odesłaniu tej ustawy w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Czy naprawdę znajdowały się tam takie zapisy, które legalne czy też metody naturalne, medyczne mogły blokować działalność takich podmiotów?
0: Nie, panie redaktorze, ja, wie pan, to tak, mówiliśmy o kierunku w zakresie podatków i tam wszędzie, gdzie się obniża podatki, ja jestem za, moja partia jest za i Polacy są za, prawda? Jeśli chodzi o walkę z szarlatanią, czyli no, ze znachorstwem, z tą medycyną, pseudomedycyną, która szkodzi. No, ja jestem wielkim zwolennikiem medycyny opartej na dowodach, evidence-based medicine. Pracuję w służbie zdrowia 50, można powiedzieć, że ze służbą zdrowia jestem ponad 50 lat związany, więc absolutnie jestem za osiągnięciami, bo to są wielkie osiągnięcia medycyny, no, które są krytykowane, które są przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia w tym zakresie podważane, więc kierunek absolutnie dobry i słuszny. No, cały czas jest taki przekaz, że pan prezydent zawetował. Pan prezydent nie zawetował tej ustawy, tylko skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. To jest bardzo duża różnica w postępowaniu. Więc pan prezydent również z kierunkiem, co zresztą w swoim oświadczeniu i również w złożonej propozycji rozwiązania legislacyjnego jest absolutnie za uregulowaniem tego, za karaniem tych, którzy szkodzą, tym, którzy działają niezgodnie z wiedzą medyczną, wchodząc na rynek medyczny, to absolutnie się z tym zgadzam.

0: zgadzam. Natomiast były tam zapisy, które no po prostu budziły bardzo duże zastrzeżenia i wątpliwości, no dotyczące tych możliwości, jakie miał w wyniku tej ustawy
1: Rzecznik Praw Pacjenta. Ale to może najpierw trzeba było podpisać ustawę, a potem w trybie kontroli następczej skierować ją do Trybunału.
0: To już prezydent zrobił, ja się z tą opinią pana prezydenta absolutnie zgadzam, bo jednak ta ustawa by wchodziła w życie, więc no, już później by się tego nie zmieniło, panie redaktorze. Nie zmieniłoby się. Także ja uważam, że prezydent postąpił słusznie. Ja powiem od razu panu redaktorowi i państwu, że głosowałem, ponieważ jestem absolutnie za tym kierunkiem, który ta ustawa wprowadza. Z dużym niepokojem i takim no, zażenowaniem widzę, jak wygląda medycyna w innych krajach, jak chociażby Niemcy czy Szwajcaria. No, tam dozwolone są tego typu praktyki, prawda? No, chociażby homeopatia, co do
1: musimy
0: której...
1: kończyć.
0: Tak, musimy kończyć. Także kierunek absolutnie słuszny. Trzeba pracować nad tą ustawą i najlepiej byłoby, gdyby pan marszałek Czerzasty no, odmroził swoją zamrażarkę i tej ustawie, którą pan prezydent skierował, podał bardzo szybko pod obrady Sejmu, później Senatu i na pewno bym głosował za tą ustawą.
1: Dobrze. Stanisław dziękuję Karczewski, bardzo, senator bardzo, Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu. Bardzo dziękuję panie marszałku
0: za
1: polanną rozmowę. Pozdrawiamy pana serdecznie. 1,5 minuty do 7:30. Za chwilę informacje i Rafał Boguta.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 7:30. Rafał Boguta, zapraszam. Wieloletni szef Zonda Krypto Przemysław Kral otrzymał status małego świadka koronnego. To ustalenia TVP Info. Miał rozpocząć współpracę z polskimi organami ścigania i składać obszerne wyjaśnienia. Dzięki takiej współpracy śledztwo w tej sprawie może znacznie przyspieszyć, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
9: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda, wie, komu czynił przysługi, wie, dlaczego te przelewy były robione, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
8: Na wiosnę prokuratura podawała, że wysokość szkody to co najmniej 350 milionów złotych. Organy ścigania otrzymały w tej sprawie kilka tysięcy zawiadomień. Krakowska policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu sprawy śmiertelnego pobicia 36-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. W związku z tą sprawą przesłuchano 9 osób, które następnie zostały zwolnione, poinformowała Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
10: Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie jest na tyle mocny i nie daje takich podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal bardzo intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu są wykonywane czynności, zabezpieczane i analizowane są informacje, a także ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
8: Policja ustaliła, że w zdarzeniu mogły brać osoby ze środowiska kibicowskiego, ale jak podkreśla Iwona Szelichiewicz, środowisko to jest zamknięte, dlatego takie postępowania są trudne.

0: Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste działek i ogrodów przez samorządy. Nie oddamy naszych terenów, mówią wzburzeni działkowcy z Torunia.
1: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
2: Emerytka, to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
3: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
4: Uderza to przede wszystkim w ludzi o małych dochodach, bo nie będzie ich stać na utrzymanie, pomimo że i tak my w te działki wkładamy dużo pieniędzy i roboty, no bo to jest 40 lat, to dąży do likwidacji, bo ludzi nie będzie stać, to zlikwidują to.
0: Zdaniem działkowców, jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty mogą wzrosnąć o 1200 zł rocznie.

0: Pochmurno dzisiaj w całym kraju i z przelotnymi opadami deszczu, a na północy i północnym wschodzie możliwe także lokalnie burze. Najchłodniej na Suwalszczyźnie właśnie, tam 18 stopni, tyle samo na Podhalu, a na pozostałym obszarze kraju od 20 do 22. Nasz człowiek od sportu, Filip Jastrzębski. Cześć.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. W ogóle dzień dobry to jest moje ulubione sformułowanie w języku polskim.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę.
2: To ty taki optymista jesteś,
0: widzę. Nie, taki...
2: No, od razu już zakładasz, że dzień będzie dobry.
0: Z wiekiem coraz mniejszy
2: optymista. Są ludzie, którzy jak mówią dzień dobry, to już kłamią. Są i tacy. Od tenisa zaczniemy i dobrych wieści z Cancun. To Meksyk. Tam wybrał się Hubert Hurkacz, by sprawdzić formę przed wielkoszlemowym US Open i zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Wygrał cały turniej rangi Challenger w tym meksykańskim mieście. W finale jego rywalem był Argentyńczyk Sebastian Baez. Polak przegrał pierwszego seta do 4, ale później był już zdecydowanie lepszy 6-0, 6-3. No i to pierwszy triumf Hurkacza od prawie 2,5 roku, więc pełni nadziei czekamy na US Open, który był ostatnim właściwie sprawdzianem przed, znaczy te turnieje były ostatnim sprawdzianem przed imprezą w Nowym Jorku. W Cincinnati triumfowali Amerykanka Coco Gauff i Francuz Arthur Phil. W półfinale tego turnieju odpadła Iga Świątek, no ale możemy mieć powody do radości, bo porażka półfinałowa z Pegulą była poprzedzona serią 10 wygranych z rzędu, więc możemy być dobrej myśli. Takiego zdania jest trener tenisa Radosław Nijaki.
3: Cieszy nas na pewno forma Igi Świątek, która wydaje się przechodzić jakby odrodzenie swojej formy ostatnio. Przypomnijmy zwycięstwo niedawno w Toronto, teraz półfinał w Cincinnati. Liczymy na zwycięstwo w US Open.
2: Przypomnę, że Iga Świątek triumfowała w US Open 4 lata temu. W ostatnich 2 latach odpadała w ćwierćfinale.
0: Zmieniamy piłki.
2: Na większą teraz zmienimy. No pięknie, coraz lepsze masz te przejścia. Piąta kolejka piłkarskiej ekstraklasy i ciekawy mecz w Szczecinie. Pogoń dwukrotnie prowadziła, Wisła Kraków dwukrotnie wyrównowała, więc spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Najwięcej goli padło jednak w Katowicach. Co ciekawe, strzelała je tylko jedna drużyna, bo GKS rozbił Wisłę Płock 5-0. Co można powiedzieć po tak dotkliwej porażce? Posłuchajmy obrońcy płocczan Marcina Kamińskiego.
4: Po takim spotkaniu ciężko coś mądrego powiedzieć, bo dobrze wchodzisz w mecz, tak naprawdę Gieksa ma problemy z naszym graniem, stwarzamy sobie sytuację, ale brakuje konkretu, brakuje bramek i potem tak naprawdę każda bramka to jest głupia stracona bramka i szkoda, bo w drugiej połowie również stworzyliśmy sobie sytuację, można było wrócić do tego spotkania, strzelić na 2-1 i tak naprawdę znowu to spotkanie by mogło wyglądać inaczej, ale gdyby, a nie, to jest nic fajnego i tak naprawdę pozostaje nam tylko przeprosić.
2: Nie było goli w meczu Radomiaka z Zagłębiem Lubin. Trener drużyny z Radomia Tomasz Kaczmarek.
5: Wiadomo, że takie mecze u siebie w domu docelowo chcemy i powinniśmy wygrywać. Co jest istotne, to że było to takie przełamanie w kontekście naszego performance'u, że zagraliśmy na dużo wyższym poziomie sportowym i dużo wyższym poziomie intensywności.
2: Bo Radomiak próbował otrząsnąć się po dotkliwej porażce w Warszawie z Legią 0-5, jednak wciąż drużyna z Radomia jest w strefie spadkowej z dorobkiem 4 punktów. Punkt mniej ma Wieczysta Kraków, a tabelę z zerowym dorobkiem zamyka Raków Częstochowa.
0: A teraz przenosimy się na inne murawy?
2: Nie murawy do końca, ale parkiety.
0: Tańczymy?
2: W cztery, no, nasze siatkarki.

0: Czasami muszą potańczyć, żeby odebrać piłkę, na przykład trudnie zagraną przez rywalki. Nie sprawiły rywalki większych problemów w pierwszym meczu, bo to były Węgierki. I dziś drugie spotkanie naszych siatkarek w Mistrzostwach Europy powinno być bardzo łatwo, bo złotyszkami przyjdzie się zmierzyć podopiecznym włoskiego trenera Stefana Lawryniego. Ale czy rzeczywiście będzie tak łatwo? O tym Rafał Bała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To prawda, jeśli by spojrzeć na rankingi europejskie czy światowe, to wciąż pozostajemy w kręgu takich słabeuszy, z którymi Polkom przychodzi grać na początek tych Mistrzostw Europy. Mieliśmy Węgierki, wygrana 3-0, chociaż też nie bez problemów. Teraz Łotyszki, czyli teoretycznie jeszcze słabszy zespół. Łotwa w latach 90. grała kilka razy w Mistrzostwach Europy Siatkarek, ale od 99 roku właściwie nikt jej na mapie siatkarskiej, nie tylko świata, ale i Europy też jakoś wyżej nie widział. Nie występowały w Mistrzostwach Starego Kontynentu. Teraz się zakwalifikowały. No mają troszkę lepszy czas Łotyszki, jeśli chodzi o siatkówkę. No i przede wszystkim mają niesamowitą gwiazdę, ale na poziomie, można powiedzieć, wschodniej Europy, czyli Martę Lewińską. To jest zawodniczka o polsko brzmiącym nazwisku, ale niewiele z Polską ma wspólnego, natomiast ma dużo wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam studiowała w Arizonie, grała na tamtejszym uniwersytecie, no i była jedną z wyróżniających się zawodniczek w całej krajowej lidze. Także ona zdobywa dużo punktów. Łotyszki napsuły krwi Niemkom i w tym meczu na przykład Lewińska zdobyła aż 24 punkty, mimo że Łotwa przegrała 1-3. Na tę zawodniczkę na pewno trzeba zwrócić uwagę, także na środkowe bloku. No, to wszystko napędza tę łotewską siatkówkę, ale patrząc tak na to, jeśli chodzi o poziom, no to myślę, że tak o dwa poziomy wyżej jest reprezentacja Polski, ale to trzeba jeszcze udowodnić na boisku. Mieliśmy pewne problemy, przestoje w meczu z Węgierkami, oby tych przestojów nie było z Łotyszkami, bo no, można powiedzieć, że coraz jaśniejsza nam się droga robi do 1/8 finału, a później do ćwierćfinału, kto wie, może nawet do półfinału. Przypomnijmy, że Turczynki też tutaj nie grają jakoś rewelacyjnie. Niemki przegrały już mecz ze Słoweniami, a Słowenia to przecież żadna europejska potęga, także wygląda na to, że jeśli będziemy, ustabilizujemy tą formę, jeśli nie będzie kontuzji, jeśli nie będzie problemów. No teraz Polki wypoczęły, bo te niedziele miały wolną od treningów, miały tylko lekką siłownię. No to możemy się nastawić na to, że ta forma biało-czerwonych w miarę rozkręcania się turnieju będzie rosła. Na pewno będzie rósł poziom rywalek i na to się trzeba przygotować, ale na razie dziś spotkanie z Łotyszkami.
0: Trzymamy więc kciuki bardzo mocno za nasze siatkarki. Początek meczu z Łotyszkami o 15:00.
2: No i my wszyscy trzymamy kciuki za ciebie, Filipie. Żeby to był dobry dzień
0: przyda
2: dla
0: się.
2: Ciebie.
0: W poniedziałek rano przyda się.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję
2: Dzięki
0: bardzo.
2: Wielkie. Pożegnaliśmy Filipa Jastrzębskiego z redakcji sportowej, a witamy Pawła Buszkę, reportera, dziennikarza Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry.
2: O Ukrainie będziemy rozmawiać, bo Ukraińcy świętują dzisiaj 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Z tej okazji w Kijowie zorganizowano spotkanie koalicji chętnych. Europejscy przywódcy rozmawiać będą o dalszym wsparciu Ukrainy. Szczególnie ważne są dostawy broni przeciwlotniczej. Kto pojawi się dziś na spotkaniu w Kijowie i jakie oczekiwania, Pawle?
3: No, część liderów państw koalicji chętnych przybyła do Kijowa już wczoraj. Rozmowy rozpoczną się dziś w południe czasu polskiego. Wiadomo, że osobiście na spotkaniu będą obecni m.in. przewodniczący Rady Europejskiej, prezydenci lub też premierzy państw bałtyckich, ale też Finlandii, Norwegii. Co ważne, do ukraińskiej stolicy zawita też, a może już jest, bo miał przyjechać wcześniej rano, premier Wielkiej Brytanii Andrew Burnham. To pierwsza zagraniczna podróż nowego brytyjskiego premiera. Ma ogłosić w Kijowie, że rząd Wielkiej Brytanii zezwoli jednemu z europejskich koncernów na odtajnienie informacji dotyczących produkowanych w Wielkiej Brytanii takich angielsko-francuskich pocisków Storm Shadow, albo jak nazywają to Francuzi Scalp, a to ma pomóc Ukrainie w budowie własnej wersji tej broni. To jest, można powiedzieć, że rzecz analogiczna do wyrzutni Patriot, które jako jedyne są zdolne do strącania rosyjskiej balistyki. A podczas spotkania koalicji chętnych część przywódców będzie się łączyć online. Prawdopodobnie prawdopodobnie w ten sposób w spotkaniu uczestniczyć będzie prezydent Macron. W ostatnich dniach ukraiński prezydent rozmawiał ze swoim francuskim kolegą. Wczoraj Zełenski przekazał, że Paryż deklaruje dostarczenie w najbliższym czasie

0: radarów do obrony przeciwlotniczej, czyli kolejna bardzo ważna rzecz. I kolejna ważna rzecz, Berlin miał się zobowiązać, czy ma się zobowiązać do przekazania 600 pocisków do systemów Patriot. Tych systemów, jak mówiłem, zdolnych przechwytywać rosyjskie rakiety balistyczne. No, te dostawy mają się rozpocząć w przyszłym roku. No, tymczasem Ukraina potrzebuje takiej broni jak najszybciej, no bo Rosjanie intensyfikują ataki rakietowe według ukraińskich danych. Rosjanie będą próbować produkować około 100 rakiet balistycznych miesięcznie. No, Kijów alarmuje, że zimą Rosja będzie ponownie atakowała masowo obiekty infrastruktury energetycznej, szczególnie w Kijowie. No, to zresztą w ostatnich dniach zapowiadał Putin. Na razie nie wiadomo oficjalnie, kto na spotkaniu koalicji reprezentować będzie Polskę na Ukrainie. Ukraińska prasa przypomina, że to Polska włączyć się ma do bardzo ważnej inicjatywy koalicji. Jak pisze m.in. portal Ukraińska Prawda, podczas lipcowego szczytu koalicji w Paryżu premier Tusk zapowiadał, że jesienią, czyli właściwie już w najbliższym czasie, Polska będzie gospodarzem, ale też uczestnikiem wspólnych ćwiczeń wojsk francuskich i brytyjskich, a te ćwiczenia mają przygotować państwa koalicji do realizacji przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. No i o tych gwarancjach też dzisiaj w Kijowie będzie mowa.
1: Pawle, to jeszcze powiedzmy o decyzji prezydenta Zełenskiego, który podpisał ustawę o Panteonie Narodowym, czyli stworzeniu kompleksu memorialnego, gdzie mają być przeniesione szczątki ważnych ukraińskich postaci i działaczy niepodległościowych. To zwłaszcza u nas w Polsce budzi obawy, że będzie to także dotyczyć Ukraińców odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. To są uzasadnione obawy?
0: No, mogą być uzasadnione, no bo to otwiera faktycznie możliwość honorowania takich postaci. O tej ustawie wiadomo już od początku lipca, bowiem to wtedy na wniosek prezydenta Zełenskiego ukraiński parlament to przegłosował. Wczoraj prezydent Zełenski w przeddzień Święta Narodowego podpisał ten dokument. Ja czytałem tekst ustawy. Otóż no, tam nie ma dokładnego spisu imiennego postaci, które mają być uczczone czy też honorowane w Panteonie Narodowym, no ale ramy są dość szerokie, bo mowa tam zarówno o przywódcach ukraińskiej państwowości, działaczach na rzecz niepodległości, dowódcach oddziałów wojskowych i to też ważne, bo o dowódcach poprzez między innymi sojuszniczą wobec polskiej armii Petlury, aż po właśnie oddziały UPA. No i to z punktu widzenia Polski jest najbardziej kontrowersyjne. Z tego, co wiem, a to wynika między innymi z moich rozmów z przedstawicielami ukraińskiego IPN, no przynajmniej na razie nie ma planów honorowania w ten sposób na przykład Stepana Bandery, no ale dokument daje taką możliwość, bo ostatnio na Ukrainę przeniesiono uroczyście szczątki przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów, chodzi tu o Andrija Melnyka i Jewgena Konowalca, no, którzy co prawda nie byli zaangażowani w zbrodnie na Polakach, czy tam bezpośrednio w rzeź wołyńską, no ale z punktu widzenia Polski, no to postacie są dość kontrowersyjne. No tak więc trudno od Ukraińców wymagać, żeby nie prowadzili swojej polityki historycznej, zwłaszcza w czasie wojny, kiedy potrzebują takich symboli, żeby konsolidować społeczeństwo. No ale też Ukraińcy muszą mieć i chyba coraz bardziej mają świadomość, że no, część tych postaci i symboli będzie przyjmowana w Polsce negatywnie.
1: Paweł Buszko, bardzo serdecznie, Pawle, dziękujemy. 10 mamy poznać szczegóły największego w historii, tak mówią Amerykanie, pakietu sankcji wobec Iranu. W ten sposób Donald Trump chce zmusić władze w Teheranie do własnych warunków porozumienia pokojowego. Pokoju jednak póki co nie widać nawet na odległym horyzoncie, bo Iran grozi atakiem na kraje Zatoki Perskiej. Teraz z nami Tomasz Sajewicz, który jest w Bejrucie. Cześć Tomku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
1: Powiedz, co wiemy o szczegółach nowego planu Trumpa wobec Iranu.
2: No wiemy, że tak jak powiedziałeś, będą to największe w historii sankcje. Prawdopodobnie Stany Zjednoczone będą chciały stworzyć całkowitą blokadę gospodarczą Iranu. Na pewno będą też karać sankcjami kraje, które pomimo tego wprowadzonych sankcji zdecydują się na handel z Iranem. I chodzi tu nie tylko o ropę naftową, bo tu jak wiemy, kurek został już dawno zakręcony w cieśninie Ormus. To, co powinno niepokoić, to zapowiedzi irańskich władz. Trudno, żeby te sankcje pozostały bez reakcji Teheranu. Wszystko wskazuje na to, na tę chwilę, że prawdopodobnie dojdzie do wznowienia działań militarnych. Wspomniałeś o państwach Zatoki Perskiej. Teheran to jest jedyny as w rękawie w Teheranu w tej chwili. Jak wiemy, cieśnina Ormus jest zablokowana, ale prawdopodobnie Teheran będzie chciał przeprowadzać dalsze ataki

0: na amerykańskie instalacje wojskowe właśnie w krajach Zatoki Perskiej. Z jeszcze innej strony trzeba też wziąć pod uwagę, że Iran przez lata obejmowany był taką ilością sankcji, zresztą jak i Korea Północna, że przyznaję, że sam jestem ciekaw, co Stany Zjednoczone wymyśliły tym razem. No, Teheran na pewno ma duże zdolności przez lata wypracowywane omijania takich międzynarodowych blokad, więc oby Amerykanie też planując te sankcje określili je w taki sposób, żeby jak najtrudniej było dla Teheranu omijać te sankcje. No, najważniejsze z tego wszystkiego zapowiedzi z ostatnich 24 godzin. Teheran sugeruje, że jeśli dojdzie do wdrożenia tych sankcji, a poznamy je około godziny 17 czasu warszawskiego, to zdecydowana będzie odpowiedź. Mówi, że absolutnie nie zgadza się na taką sytuację. Wiadomo, że to już jest też ostatnia deska ratunku, mówiąc kolokwialnie, Donalda Trumpa, który w różny sposób chciał zmusić Irańczyków do swoich zapisów porozumienia pokojowego. Wiemy, że to cały czas przez ostatnie miesiące, co postuluje Teheran, jest absolutnie nie do przyjęcia przez Amerykanów.
1: I o tym wszystkim opowiadał państwu Tomasz Sajewicz, który jest obecnie w Bejrucie. Tomku, pozdrawiamy
0: Dziękuję,
1: cię serdecznie.
0: Dzięki.
1: A w naszym studiu o 7.48 jest już Błażej Prośniewski. Dzień dobry,
0: Dzień
1: Błażeju.
0: Dobry.
1: Czas na informacje gospodarcze.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od decyzji agencji ratingowej Fitch, która utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej naszego kraju. Na podstawie ratingu, przypomnijmy, określane jest to, ile nasz kraj musi płacić odsetek inwestorom za emitowane obligacje skarbowe. A to ważne, bowiem Polska ostatnimi czasy dość mocno się zadłuża z uwagi na rosnącą skalę wydatków i nienadążające za tym dochody. To bardzo dobra wiadomość, napisał w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański, komentując decyzję Fitcha. Według agencji za pozostawieniem ratingu Polski na poziomie A- przemawiają duża zróżnicowana i odporna gospodarka, korzyści wynikające z członkostwa w Unii, wiarygodna polityka pieniężna i kursowa oraz solidna pozycja zewnętrzna na tle krajów o analogicznej ocenie ratingowej. To, co oddziałuje negatywnie natomiast, to brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej, krajowe wyzwania polityczne i ryzyko przedwyborczego łagodzenia polityki fiskalnej. Fitch jako problem wskazuje też antagonistyczne relacje między rządem a prezydentem. Tymczasem rząd finalizuje pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. W piątek w tej sprawie odbyło się robocze posiedzenie Rady Ministrów. Według premiera Donalda Tuska budżet będzie miał trzy priorytety. Obronność, na którą przeznaczymy 5% PKB, transformację energetyczną i zdrowie. W przyszłym roku na funkcjonowanie ochrony zdrowia ma pójść dodatkowych 17 miliardów złotych. Jednocześnie, jak zaznaczył premier, wraz z dodatkowymi środkami mają pojawić się rozwiązania ograniczające nieprawidłowości i nieefektywne wydatkowanie publicznych pieniędzy. Według profesora Pawła Wojciechowskiego, głównego ekonomisty Business Center Club i byłego ministra finansów, zbliżające się wybory i deficyt budżetowy sprawiają, że rząd jest pod ogromną presją i jak dodawał gość Polskiego Radia 24, budżetowo 2027 nie będzie rokiem łatwym.
4: Po pierwsze jest to rok wyborczy, więc będzie ogromna presja na różne wydatki, na różne obietnice, które się mogą pojawić w cyklu wyborczym. To jest cykl polityczny i to jest znany na całym świecie. A po drugie mamy taki trochę punkt zwrotny, tak? Ponieważ stale jesteśmy już takim państwem, które z roku na rok ma bardzo wysokie deficyty. W zeszłym roku mieliśmy drugi najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. W tym roku będziemy mieli najwyższy w Unii Europejskiej, w kolejnym również najwyższy według prognoz Komisji Europejskiej.
3: Projekt budżetu państwa na 2027 rząd ma przyjąć w piątek 28 sierpnia. A teraz w magazynie Saldo wracamy do tematu prezydenckiego weta do ustawy o transporcie publicznym. Jej celem miało być przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Decyzję prezydenta krytykują nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, które było odpowiedzialne za ten projekt, ale także eksperci. Zdaniem Pawła Rydzińskiego, prezesa Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, ustawa miała wiele dobrych rozwiązań, które dawały szansę na poprawę sytuacji transportu publicznego.
5: Największą zaletą planowanej ustawy było skoncentrowanie organizacji i koordynacji transportu publicznego na szczeblu wojewódzkim. Jest to o tyle istotne, że samorządy wojewódzkie odpowiadają w większości wypadków za organizację i finansowanie transportu kolejowego. I przerzucenie na nich odpowiedzialności za to, żeby w skali całego regionu myślały i planowały, oczywiście we współpracy z gminami, z powiatami,

0: transport lokalny było jak najbardziej słuszne.
1: I choć eksperci krytykują prezydenckie weto, to jednocześnie uważają oni, że przygotowane przez resort infrastruktury przepisy, mówiąc eufemistycznie, też nie były najlepsze. W tym kontekście dr Michał Bajm, ekspert w dziedzinie transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwraca uwagę na to, że zaproponowana przez resort ustawa zawierała wiele niepotrzebnych obowiązków formalnych. Chodzi na przykład o tak zwane plany transportowe.
2: Problem jest taki, że rząd nie podjął się na przykład działań typu usunięcie absurdalnej, zazwyczaj bardzo drogiej części opisowej planu transportowego, czyli tego, co gminy opisują w strategii rozwoju gminy, czy też strategii rozwoju ponadlokalnego, a plan transportowy, który de jure jest aktem prawa miejscowego, powinien się ograniczać do kilku podstawowych punktów, to znaczy gdzie jeżdżą autobusy, gdzie są zlokalizowane przystanki, kiedy organizuje się przetarg, na ile lat ten przetarg się organizuje i tego po prostu zabrakło.
1: Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało już dalsze prace nad regulacjami, które mają poprawić dostęp do komunikacji publicznej w mniejszych miejscowościach. A zatem miejmy nadzieję, że będzie to okazja do tego, aby stworzyć lepszy projekt ustawy. Zwłaszcza, że jak dodawał dr Bajm, dobrych przykładów w Europie nie brakuje. To m.in. Szwajcaria, Holandia, Niemcy czy Czechy. Saldo. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedna z najbardziej obciążonych tras w kraju, będzie poszerzona. Po zakończeniu prac, według deklaracji, ma być to najnowocześniejsza droga w Polsce. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki. Właśnie podpisano umowę na pracę przy drugim odcinku, czyli między Łowiczem a granicą województw mazowieckiego i łódzkiego. Koszt tej inwestycji to ponad 320 milionów złotych. Trzecia, przedostatnia umowa ma zostać podpisana na początku września. Zanim jednak kierowcy pojadą poszerzoną trasą, muszą oni liczyć się z utrudnieniami. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace na autostradzie rozpoczną się na przełomie września i października.
3: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą. My zaprojektowaliśmy tę rozbudowę tak, aby to była najnowocześniejsza droga w Polsce. Nowa A2 to będzie droga samowystarczalna energetycznie, wyposażona w instalacje OZE, w magazyny energii, tak abyśmy budowali nie tylko szybko, ale nowocześnie, ekologicznie.
1: Nowa A2 ma być gotowa w 2028 roku. Lekarze coraz częściej stwierdzają depresję czy wypalenie zawodowe wśród pracowników. Już blisko 15% zwolnień lekarskich wystawianych jest z powodów psychicznych. A ten problem narasta z każdym rokiem, co pokazują liczby. W 2019 roku liczba dni absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych wynosiła nieco ponad 20 milionów. W ubiegłym roku były to już 34 miliony. A jak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszych 6 miesiącach tego roku ta liczba wyniosła 18 milionów, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS.
4: W porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, to w statystykach zakładu zauważalny jest wzrost, jeżeli chodzi o liczby dni absencji w tej grupie chorobowej, ponieważ w pierwszym półroczu 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania odnotowaliśmy prawie 16,5 miliona dni absencji chorobowej, co stanowiło ponad 13% ogółu dni niezdolności do pracy.
1: Z powodu narastającej skali tego problemu specjaliści coraz częściej mówią o tym, że zdrowie psychiczne powinno być elementem firmowego BHP. W Polsce przynajmniej na razie takiego obowiązku pracodawcy nie mają. Niemniej dobrze by było, aby zaadresować tę kwestię. Nie chodzi tu tylko o empatię. Ignorowanie tego problemu może bowiem wiązać się z problemami organizacyjnymi i dużymi kosztami dla firm, bo pracownik wypalony jest znacznie mniej efektywny. I coraz więcej pracodawców już to dostrzega. Jak mówi mecenas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy, coraz częściej wychodzą oni naprzeciw tym wyzwaniom.
5: Bardzo różne są to praktyki. Przede wszystkim pomoc psychologiczna polegająca na tym, że organizacja zatrudnia etatowego psychologa. To mogą być zarówno porady w formule bezpośredniej, jak również w formule online'owej. To są również wsparcia o charakterze szkoleniowym. Bardzo różne są to szkolenia o takim właśnie pojęciu dobrostanu w środowisku pracy, o umiejętności zachowywania się asertywnie, co bardzo ważne, bo pracownicy bardzo

0: często zgłaszają taką dysfunkcję, jak na przykład lęk przed przełożonym.
1: Rosnąca liczba zwolnień z powodów psychicznych powinna też być pretekstem do zmian w podejściu samej kadry

0: Okazjach w Media Expert.
1: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria Grill and Chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino, najbliżej Ciebie.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zwrot w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Jej szef ma mieć status małego świadka koronnego. Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. W tle rozmowy tzw. koalicji chętnych. Dla wielu to była wyczekiwana zmiana. Możliwa jest już transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Jeśli Przemysław Kral otrzymał status małego świadka koronnego, może to być zła wiadomość przede wszystkim dla PiS i prezydenta, ocenia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Według TVP Info założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto miał złożyć w warszawskiej prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być, i tu cytat, problematyczne dla wielu polityków prawicy. Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że powiązania finansowe i promocyjne Przemysława Krala z obozem konserwatywnym są nie do podważenia.
2: Zonda Krypto, upadła giełda kryptowalut, była na przykład głównym sponsorem jednej z głównych imprez w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego półtora roku temu w Rzeszowie, więc tych związków ze środowiskiem PiS-u jest bardzo dużo.
1: Tymczasem, jak wynika z ustaleń wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro. W 2025 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miał sprawdzić pochodzenie środków z Zonda Krypto. UOKiK współpracował w tej sprawie z ABW. Prezes PKOL miał, według ustaleń dziennikarzy, deklarować Przemysławowi Kralowi, że załatwi tę sprawę. Ukraińcy będą świętować dziś swoją niepodległość. 35 raz od rozpadu Związku Radzieckiego i 5 raz od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Mieszkańcy Kijowa i innych ukraińskich miast i wsi w tym dniu życzą sobie jak najszybszego zakończenia wojny. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Nad Dnieprem święto niepodległości obchodzone jest w rocznicę uchwalenia odpowiedniej deklaracji przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Słowo niepodległość jest dla Ukraińców szczególnie znaczące od czasu, kiedy muszą jej bronić na froncie. Tak wyjaśniał mi kijowianin Serhii. Życzymy sobie w tym dniu, żeby wojna jak najszybciej się zakończyła, aby nasi obrońcy żyli i żeby Rosja w tej postaci, w której jest obecnie, jak najszybciej zginęła. Scenariusz dzisiejszych oficjalnych uroczystości ze względów bezpieczeństwa nie został ujawniony. W zeszłych latach prezydent Zełenski przemawiał do żołnierzy na centralnym placu sofijskim. Wiadomo, że dziś w Kijowie obecni będą niektórzy przywódcy krajów wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych. Rozmowy dotyczyć będą

0: Będą dostaw broni dla walczącej Ukrainy, w tym systemów przeciwlotniczych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W urzędach stanu cywilnego wprowadzono nowe przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów. Teraz możliwe będą trzy warianty: małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, że pary jednopłciowe w Polsce na taką decyzję czekały latami i dodał, że w kraju zarejestrowanych jest już 180 takich związków.
2: Z każdym dniem dowiaduję się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją i nie wiem, może dobijamy do 1000 w tym roku.
1: A tymczasem, jak ocenia poranny gość Polskiego Radia 24, senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, rozporządzenie ministra cyfryzacji jest niezgodne z konstytucją.
3: No nie możemy dopuścić i nie powinno się dopuszczać do łamania przepisów ustawy najważniejszej, czyli konstytucji. Wyraźnie w konstytucji mamy zapis, który określa to, jaka forma małżeństwa obowiązuje, to jest związek kobiety i mężczyzny i tego należy się trzymać.
1: Obowiązek uznawania przez Polskę małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach unijnych wynika z wyroku TSUE. Wyroki w tej sprawie wydawały też polskie sądy, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatni tydzień wakacji to okres wzmożonego ruchu na drogach. Oprócz policji kontrolującej kierowców i pojazdy na trasach można też spotkać specjalistów z Inspekcji Transportu Drogowego, którzy szczegółowo analizują stan techniczny ciężarówek i autobusów. Specjaliści tej formacji w nocy pracują jednak okazjonalnie. Więcej o tym Maciej Szefer.
4: Inspektorzy ITD szczegółowo sprawdzają zapisy tachografów i kart pracy kierowców, mówi starszy specjalista Kamil Gromek.
5: Dociekamy i próbujemy ten stan wyjaśnić szczegółowo, tak żeby być pewnym, że ten kierowca jest wypoczęty.
4: Do ewentualnych nadużyć najczęściej dochodzi w nocy, kiedy specjaliści z inspekcji nie pełnią stałych dyżurów. Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową, co ma przełożyć się na zwiększenie liczby inspektorów i kontroli. Rzecznik ITD Wojciech Król wyjaśnia, że nocne działania są prowadzone.
6: Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko mówię, zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
4: Od początku wakacji specjaliści z ITD sprawdzili ponad 3,5 tysiąca pojazdów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Z kolei policja apeluje do kierowców o ostrożność i rozsądek podczas wakacyjnych powrotów.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda uspokaja się, dziś w kraju pochmurno, lokalnie też popada. Tylko gdzieniegdzie mogą pojawić się burze i porywisty wiatr, mówił Polskiemu Radiu synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
8: Na przeważającym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, tylko na krańcach południowych małe i umiarkowane i tam też bez opadu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe także burze.
1: A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, 21 na południu do 23 stopni na zachodzie. Od jutra ma się stopniowo ocieplać.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Ale ten czas szybko leci. O poranku już 8:07 na zegarach. Przed nami poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Rok Kowalski. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Po 8:30 będzie z nami Łukasz Rogojsz z Interi, z którym skomentujemy ostatnie wydarzenia polityczne, a tych jak na koniec wakacji nie brakuje. Przed nami 236 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:33, a zajdzie 18 minut przed 20. Dzień potrwa 14 godzin i 9 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej i Bartosz, Halina, Jerzy, Joanna, Malina i Patryk. Najlepsze życzenia.
7: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień

0: Dobre państwo.
1: Po urlopie wypoczęta, zadowolona?
0: Po urlopie, ale już zapomniałam, że ten urlop był. Tyle się dzieje, że jestem w ferworze pracy.
1: Widzę, że ma pani przypiętą taką ładną owieczkę z tęczowymi kolorami. Więc zaczniemy od transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych poza granicami kraju. Czy nie ma obawy, że dojdzie do dualizmu porządku prawnego, że będą samorządy, które tych transkrypcji będą dokonywać, a i są samorządy szkolone przez prawicę do tego, by odmawiać takiego przepisania dokumentu?
0: Mam nadzieję, że to się nie wydarzy, dlatego że każdy urzędnik, który odmawia wykonania rozporządzenia, łamie prawo po prostu i mam nadzieję, że będą wyciągane konsekwencje. Natomiast też pamiętajmy o tym, że o transkrypcję można wystąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli któryś z urzędów stanu cywilnego będzie robił problemy, to każdy ma prawo pójść do innego miasta i tam poprosić o transkrypcję, wystąpić o nią w ciągu 30 dni tę transkrypcję dostanie. Warszawa już od 14 maja transkrypcję wydaje na tych tymczasowych wzorach, więc są samorządy, które robią to bez żadnych problemów. Nie mówię, żeby odpuszczać, absolutnie nie o to mi chodzi. Od tego jednak, żeby upominać urzędników, jest polskie państwo. Ja nie oczekuję od obywatelek i obywateli tego, że będą się szarpali z poszczególnymi urzędami. Mogą państwo załatwić to w dowolnym urzędzie, ale na przykład złożyć skargę i poinformować władzę o tym, że dany urząd odmawia wystawienia transkrypcji. To jest łamanie prawa.
1: Minister Kotula mówiła wczoraj, że będzie od dzisiaj kontrola, czy też monitoring tego, w których urzędach jest problem, a w których nie ma. Jakiej skali tego sprzeciwu wobec transkrypcji rząd się spodziewa?
0: Nie wiem tego, bo na razie w zasadzie tylko usłyszeliśmy z Zakopanego informację taką, że tamtejszy urząd będzie odmawiał transkrypcji, przy czym nie udzielił tej informacji kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a to on odpowiada za wydawanie transkrypcji, a nie burmistrz, prezydent czy samorządowiec. Więc każdy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odpowiada za pracę swojego urzędu i to on podejmuje decyzję. Od kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z Zakopanego nie słyszałam takiej informacji. Przypominam ponownie, że jeśli ktokolwiek odmawia transkrypcji, to łamie prawo.
1: Godzinę temu Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, był gościem Polskiego Radia 24. Jako kolejny polityk PiSu zapowiadał wprost: jak dojdziemy do władzy, cofniemy te transkrypcje. To jest w ogóle możliwe? To jest wykonalne?
0: Ale w jaki sposób będą próbowali unieważnić dokumenty, które już wystawiło i wystawia i będzie wystawiać polskie państwo? Czy to jest oczywiście bardzo niebezpieczne i ja też apeluję do wszystkich, żeby brali to pod uwagę, kiedy będą oddawać swój głos w 2027 roku, że są w Polsce ugrupowania, które chcą odebrać prawa jakiejś grupie Polek i Polaków, które nie dostrzegają artykułu Konstytucji, który mówi o tym, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. I udało nam się w jakimś niewielkim stopniu jako państwo pokazać, że dostrzegamy, że osoby tej samej płci są małżeństwem i że polskie państwo to honoruje i to widzi. Nie udało nam się przeprowadzić ustawy o statusie osoby najbliższej, bo prezydent ją zawetował. Osoby LGBT mają teraz ścieżkę poprzez transkrypcję. Naprawdę bezdusznym i bezlitosnym i okropnym jest człowiek, każdy, który mówi, że nawet to niewielkie prawo chciałby części polskich obywateli i obywatelek odebrać.
1: Na początku września będzie też głosowane w Sejmie weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Czy są jakieś szanse, że to weto zostanie odrzucone?
0: Nie wiem tego, ale sądzę, że będziemy rozmawiać z polityczkami i politykami Rozwoju Plus, które to pozycjonuje się jako taka partia jednak proeuropejska, jako to umiarkowane centrum, w odróżnieniu od Prawa i Sprawiedliwości, które bardzo skręciło na prawo i mówi językiem Grzegorza Brauna, no to teraz jest moment, żeby powiedzieć sprawdzam, dlatego że ta ustawa naprawdę jest ustawą, która w żaden sposób nie godzi w rodzinę, w tradycję, nie narusza niczyjego konserwatyzmu. Więc jeżeli ktoś mówi, że jest centrowym politykiem, no to naprawdę powinien taką ustawę poprzeć. Zobaczymy.
1: To 40 głosów to tyle brakuje koalicji rządzącej do większości, do odrzucenia weta 274?
0: Tak. I w związku z tym wykorzystamy Klub Rozwój Plus, żeby sprawdzić, co tak naprawdę oni myślą. Bo w deklaracjach to oczywiście możemy wysłuchiwać tego, co mówi Mateusz Morawiecki, który rzekomo zawsze był przeciwnikiem zaostrzania prawa aborcyjnego, który fotografuje się w koszulce, że wspiera kobiety. No czekam, aż powie właśnie, że on jest w zasadzie za prawem wszystkich obywateli.

0: obywateli, ale jednak zagłosuje przeciwko odrzuceniu weta. Zobaczymy.
1: Myślę, że Jarosław Kaczyński tylko czeka, aż Mateusz Morawiecki zagłosuje ramię w ramię z rządem 15 października.
0: Ja nie mam złudzeń, szczerze mówiąc. Oczywiście trochę to mówię sarkastycznie, bo nie mam żadnych złudzeń, że Rozwój Plus to jest PiS bis, że tam nie ma żadnych różnic takich światopoglądowych, że raczej poszło o sprawy personalne i o to, że Przemysław Czarnek został wybrany na kandydata na premiera, a nie o to, że tam są jakieś fundamentalne różnice. To jest cały czas bardzo konserwatywna, prawicowa partia i nie spodziewam się tutaj żadnego zwrotu w stronę praw człowieka. Natomiast ja jestem bardzo zadowolona z tego, że mamy te transkrypcje, że polskie państwo dostrzegło, że osoby, które zawarły związek małżeński poza granicami Polski, kiedy tę granicę przekraczają, nadal są małżeństwem w świetle polskiego prawa również.
1: To zmienimy temat i porozmawiamy o zonda krypto, bo szef tej giełdy kryptowalut, Przemysław Kral, ponoć zdecydował się na współpracę z prokuraturą, zmienił swojego pełnomocnika z Bartosza Lewandowskiego, który jest też pełnomocnikiem m.in. Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, na mecenasów Romana Giertycha i Jacka Dibuła. I czego pani po tym zwrocie akcji się spodziewa?
0: Spodziewam się tego, że dowiemy się, jakie relacje były pomiędzy szefem giełdy Zonda Krypto a politykami prawicy i jaki to miało wpływ na stanowienie prawa. To jest bardzo istotne z punktu widzenia przejrzystości i transparentności tworzenia prawa w Polsce, z punktu widzenia standardów, bo my już wiemy oczywiście o tym, że fundacje Zbigniewa Ziobry czy Przemysława Wiplera otrzymywały środki od Przemysława Krala. Wiemy, że Zonda Krypto sponsorowało imprezę SIPAK, na której Karol Nawrocki w czasie kampanii brał udział. No i ja bym chciała wiedzieć, na ile te gesty ze strony Zonda Krypto znalazły potem wdzięczność w politykach, którzy odrzucali i w Sejmie, a potem pan prezydent swoim wetem wszelkie przepisy, które miały na celu uregulowanie tego rynku.
1: Naprawdę myślicie, że te trzy prezydenckie weta do ustawy o kryptowalutach to było spłacanie długu wdzięczności wobec Przemysława Krala i Zonda Krypto?
0: Ja tego nie wiem. Natomiast z całą pewnością nie jest przejrzyste, jeżeli politycy przyjmują pieniądze od jakiegoś rynku, a potem stanowią prawo dotyczące uregulowania tego rynku. To tak jakbym ja czy moja fundacja przyjmowała pieniądze od jakiejś firmy farmaceutycznej, a potem głosowałabym nad regulacjami dotyczącymi tej konkretnej firmy. No budziłoby to wątpliwości, czy na pewno jestem obiektywna w tym, co robię. I tak samo moje wątpliwości budzi, jeżeli Zbigniew Ziobro czy Przemysław Wipler i ich fundacje przyjmowały pieniądze od firmy, a potem te osoby głosowały przeciwko prawu, które miałoby uregulować rynek.
1: Moje wątpliwości budzi jeszcze ta podwójna rola mecenasa Romana Giertycha. To znaczy z jednej strony jest posłem Koalicji Obywatelskiej, z drugiej strony jest mecenasem Przemysława Krala, jest jego pełnomocnikiem. Z trzeciej strony mamy jeszcze prokuraturę, która dyskutuje z Przemysławem Kralem o statusie małego świadka koronnego. Czy to się wszystko nie kłóci? To znaczy ta rola mecenasa Giertycha jako jednocześnie pełnomocnika i polityka.
0: Prokuratura działa niezależnie i tutaj wszelkie postępowania wobec Przemysława Krala będą, tu decyzje będą zapadały w wymiarze sprawiedliwości. Prawo polskie pozwala na to, żeby adwokaci prowadzili swoją działalność jednocześnie będąc posłami czy senatorami. Mam nadzieję, że mecenas Giertych będzie potrafił rolę polityka oddzielić od roli mecenasa. To jest kluczowe w tym przypadku, żeby nie było też podejrzeń, że to jest jakaś zemsta polityczna. Nie, jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, wykroczenie, się nadużył czegokolwiek, to powinien ponieść odpowiedzialność.
1: Właśnie chyba pani ujęła w słowach to, czego ja nie umiałem ująć, to znaczy pytanie, czy właśnie obecność mecenasa Giertycha nie będzie wpływała na wiarygodność zeznań Przemysława Krala.
0: No tyle tylko, że ostatecznie tę wiarygodność będzie oceniała prokuratura, a ostatecznie sąd, więc tutaj rolą mecenasa jest wspieranie swojego klienta, natomiast decyzję podejmuje niezależny i niezawisły sąd.
1: Jasne. Czy po tym weekendzie, po wypowiedziach przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, widziałem panią także w programach z udziałem pana rzecznika, pana ministra Leśkiewicza, myśli pani, że prezydent zawetuje czy podpisze zmiany podatkowe zaproponowane przez rząd?
0: Wygląda na to, że pan prezydent szykuje się do zawetowania tych zmian, choć na razie słyszymy, że ponieważ nie ma jeszcze konkretnej propozycji ustawowej, to pan prezydent się nie wypowiada. Natomiast do tej pory jasno mówił o tym, że nie podpisze żadnych zmian podatkowych, żadnego podniesienia podatków, choć akurat ta propozycja zrównoważa obciążenia podatkowe pomiędzy osobami, które najwięcej

0: więcej zarabiają i powinny jednak trochę więcej dokładać się do budżetu państwa, a tymi, którzy zarabiają średnio i tak naprawdę od wielu lat nie mieli waloryzowanego tego progu podatkowego. 3,5 miliona osób ma na tej propozycji skorzystać. A pan prezydent niestety jest niewolnikiem świstka papieru, który podpisał Sławomirowi Mentzenowi, w którym w kampanii wyborczej zobowiązał się, że nie będzie żadnych zmian podatkowych. No i teraz nasz silny i niezależny prezydent, a taki przynajmniej chce być, jest niewolnikiem właśnie Sławomira Mentzena.
1: No właśnie tym bardziej się zastanawiam, czy ta propozycja podatkowa rządu to jest propozycja na serio, czy ona jest pewnego rodzaju takim trikiem politycznym, który na koniec ma doprowadzić do tego, żeby rząd powiedział, próbowaliśmy, ale jak zwykle Karol Nawrocki zablokował.
0: Nie, to jest propozycja jak najbardziej na serio, ale nie jest to propozycja populistyczna. To nie jest tak, że my proponujemy jakieś zmiany, z których skorzysta grupa obywateli, nie wskazując żadnego źródła finansowania. To robi właśnie pan prezydent, bo pan prezydent składa ustawy, w których nie wskazuje, skąd miałyby się na te zmiany znaleźć pieniądze. Budżet jest napięty. Wydajemy corocznie 200 miliardów na obronność. I teraz jeżeli chcemy ulżyć klasie średniej, a chcemy, bo tak naprawdę nie podnoszenie tego progu podatkowego, to de facto dla tych osób jest podniesienie podatku, bo zarabiamy coraz więcej.
1: Coraz więcej osób będzie wpadało więcej w drugi próg.
0: Przecież ostatni rok upłynął nam na wysłuchiwaniu nauczycielek i nauczycieli, którzy oburzali się, że podwyżki tak naprawdę w jakiejś części zjada im to, że wchodzą w drugi próg. Więc w ten drugi próg podatkowy wchodzi coraz więcej Polek i Polaków. No tyle tylko, że odpowiedzialny minister finansów i odpowiedzialny rząd, jeśli robi jakieś zmiany, no to wskazuje źródła ich finansowania. I tutaj to ma być sprawiedliwy system podatkowy, który z jednej strony ulży klasie średniej, a z drugiej strony trochę obciąży tych zarabiających najwięcej, ale też zmieni to, co nas ostatnio oburzało, że osoby pracujące na umowach o pracę płacą 32% podatku, jeśli przekroczą próg podatkowy, a osoby, które są na ryczałcie i zarabiają 1 000 000 złotych rocznie, nadal płacą 14%. No to nie jest sprawiedliwe i państwo powinno na to reagować i my na to reagujemy.
1: To musimy biec dalej z tematami, więc jeszcze poproszę panią o krótki komentarz do decyzji prezydenta o odesłaniu w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego przepisów Lex Szarlatan. Prezydent wskazywał na to, że mogą one godzić w wolność gospodarczą, w wolność prowadzenia działalności gospodarczej przez także te rzetelne, prawdziwe podmioty lecznicze.
0: No cóż, nie po raz pierwszy pan prezydent w swoim uzasadnieniu manipuluje. W żaden sposób ta ustawa nie zabraniała ziołolecznictwa jako terapii, która wspomaga leczenie. Nikt nie zamknie herbapolu i nikt nie powie, że nie wolno bólu brzucha leczyć rumiankiem czy miętą. Natomiast chodziło o to, żeby ostrzec i uchronić osoby ciężko chore przed szarlatanami, którzy podają się za lekarzy i proponują jakieś udziwnione terapie lewoskrętną witaminą C, czy też rumiankiem, w zamian za chemioterapię. To znaczy tłumaczą ludziom, że mają zrezygnować z leczenia nowotworu chemioterapią, a w zamian za to brać jakieś dziwaczne środki. Pan prezydent zaproponował swój projekt ustawy. Tyle tylko, że ta ustawa po pierwsze jest wyłącznie zmianą w kodeksie karnym, czyli pozwala na ściganie osób, które oszukały pacjentów, ale już po fakcie, czyli zdarzyło się nieszczęście. Najpierw dochodzi do oszustwa, ktoś straci zdrowie albo życie, a potem my tego kogoś ścigamy. Ale nawet w tym zakresie ta ustawa nie będzie skuteczna, co wskazują karniści. Ponieważ tam jest taka furtka, która mówi o tym, że jeżeli ktoś tylko wyraża swoją opinię, to on nie podlega tej karze. No to każdy szarlatan powie, no ja przecież nie powiedziałem, że ten ktoś ma tak zrobić. Ja powiedziałem, że moim zdaniem to chemioterapia jest nieskuteczna i proponuję jakąś magiczną miksturę.
1: To o co chodzi prezydentowi? Czemu jest sprzeciw wobec tego?
0: To jest ukłon w stronę Konfederacji i jej wyborców. To jest ukłon wobec tych, którzy w imię fałszywego rozumienia wolności przekonań pozwalają na to, żeby szerzyć antynaukowe twierdzenia. To jest ukłon w stronę środowisk antyszczepionkowych. To jest ukłon w stronę Jerzego Zięby, który, przypominam, był gościem Pałacu Prezydenckiego w czasie, kiedy pan prezydent podejmował decyzję, co zrobić z tą ustawą. Więc tutaj pan prezydent po raz kolejny postanowił ukłonić się w stronę jakiejś wąskiej grupy elektoratu, natomiast gdzieś zupełnie zapomniał o tym, że są ludzie, którzy w swoim nieszczęściu zwracają się do oszustów i ci oszuści to nieszczęście wykorzystują, a ludzie tracą życie.
1: Mhm. Moc tematów, więc jeszcze trzy przed nami. Maciej Berek jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był list

0: kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z apelem do ministra Berka, by zrezygnował z tego kandydowania dla dobra Trybunału Konstytucyjnego. Może lepiej by było, gdyby Maciej Berek rzeczywiście zrezygnował, albo żebyście wy zmienili kandydata.
1: Jesteśmy na początku tej drogi. Złożyliśmy do Sejmu wniosek właśnie o powołanie Macieja Berka. Będą komisje, będą posiedzenia komisji, które będą oceniały tę kandydaturę. Wszystkie te organizacje mogą brać udział w tych posiedzeniach. Mam nadzieję, że Maciej Berek przekona te organizacje do swojej kandydatury.
0: Ale czemu Maciej Berek? Czemu akurat on?
1: Maciej Berek i jego olbrzymie doświadczenie i wiedza prawna, do tego twardy kręgosłup etyczny, moralny i odwaga, to są te cechy, które potrzebne nam są po prostu teraz w Trybunale Konstytucyjnym, który trochę utknął i tak naprawdę nie działa.
0: A nie było ludzi z tymi cechami poza rządem?
1: To jest dobry kandydat. Oczywiście, że pewnie są też inni, którzy spełniają wszystkie warunki. Natomiast do tej wiedzy i do tego kręgosłupa, do tych wartości etycznych, które reprezentuje Maciej Berek, potrzebna jest jeszcze odwaga i bezkompromisowość.
0: To na koniec przedostatni temat, o ile zdążymy. Pani Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Kto rekomendował panią Mróz-Gorgoń na to stanowisko?
1: Tego nie wiem, ale myślę, że ten ktoś powinien się teraz bardzo wstydzić, tak jak zapewne wstydzi się pani pełnomocniczka.
0: To ja dobrze, że doszło. Ponoć Piotr Borys.
1: Nic mi o tym nie wiadomo. Ministerstwo Sportu i Turystyki wydało oświadczenie, że nie zapłaciło ani złotówki za ten raport. Dobrze, że pani pełnomocniczka zrezygnowała ze stanowiska, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby po tym kompromitującym raporcie, czy też streszczeniu raportu pełniła dalej swoją funkcję. Natomiast przed nami niestety jest mozolna odbudowa zaufania do projektu Marka Polska.
0: Okej, ale to znaczy, że ktoś nie sprawdził pani Mróz-Gorgoń przed powołaniem, tak? Ktoś nie przeczytał tego raportu.
1: Najwyraźniej wszystko na to wskazuje. To znaczy, z tego co wiem, to co stało się powodem tej kompromitacji, czyli to streszczenie raportu, to nie jest ten pełny raport i cały ten raport wygląda inaczej, choć też podobno nie jest jakiejś wysokiej wartości.
0: To nie ma znaczenia. Tak, teraz już nie ma znaczenia.
1: Tego się nie da bronić. Jedyne, co możemy powiedzieć, to, że dobrze, że to się wydarzyło szybko, dobrze, że nie zostały wydane na to gigantyczne pieniądze, bo przypominam, że mieliśmy przykład Polskiej Fundacji Narodowej, która miała budować markę polską poza granicami i wydawała miliony na projekty, które nigdy nie przyczyniły się do promowania Polski, więc my reagujemy szybko.
0: Tylko, że ktoś w straszne, przepraszam za kolokwializm, ktoś w straszne maliny wpuścił premiera. No, żeby jeszcze premier na konferencji prasowej mówił, że to jest najlepsza specjalistka w Polsce od promowania marki, a 28 dni później musiała odchodzić ze stanowiska, no wskutek właśnie tego, jak promowała własną markę, no to jest duży...
1: To jest dla nas nauczka, że nie każdy tytuł naukowy i nie każda rekomendacja jest dobra i trzeba wszystko sprawdzać.
0: Liczycie się już z tym, że wasi koalicjanci, mówię o Polsce 2050 i PSL-u, nie przekroczą progu wyborczego, skoro namawiacie na wspólną listę całej koalicji?
1: My raczej nie namawiamy, tylko cały czas proponujemy i mówimy o tym, że drzwi są otwarte i że Koalicja Obywatelska jest gotowa do tworzenia wspólnej listy z koalicjantami. No ale też cały czas nasi koalicjanci liczą na to, że samodzielnie przekroczą próg. Jeszcze jest ponad rok do wyborów. Będziemy na pewno robić pogłębione badania, żeby zobaczyć, czy korzystniejsze dla koalicji 15 października będzie wspólny start, czy też start poszczególnych formacji oddzielnie. Rok 23 pokazał, że jednak korzystniejsze były oddzielne starty. Tyle tylko, że wtedy każde z tych ugrupowań przekraczało próg wyborczy.
0: I tutaj nie było takiego rozdrobnienia na prawicę.
1: Tak, tutaj widzimy, że stabilnie powyżej progu w zasadzie jest tylko lewica z naszych koalicjantów. Pozostali cały czas o to poparcie walczą, ale to jest jeszcze czas na podjęcie decyzji. Myślę, że ostateczne decyzje będą podejmowane w przyszłym roku.
0: Historia zatoczy koło i w 27 roku będziemy mieli trzy listy. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga z Szymonem Hołownią i Kosiniakiem, Kamyszem i Lewica?
1: Nie wiem, czy jest powrót do projektu Trzeciej Drogi, bo pamiętajmy, że nie tylko PSL się rozstało z Szymonem Hołownią, ale też Szymon Hołownia i jego ugrupowanie podzieliło się na dwie różne opcje, więc czy możliwy jest taki powrót?
0: A Hołownia wraca?
1: No jest cały czas wicemarszałkiem.
0: No dobra, wraca na świecznik polityczny?
1: Tego nie wiem, bo słyszę oczywiście takie pogłoski, że Szymon Hołownia chciałby trafić do rządu, tyle tylko, że tam wszystkie stanowiska są zajęte również z rekomendacji Szymona Hołowni, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle nastąpiła taka wywrotka

0: i żeby Szymon Hołownia zastąpił którąś ze swoich pani ministr.
1: Akurat w tym ostatnim wątku nie zaspokoiła pani naszej ciekawości, ale będziemy
0: też
1: do tego wracać.
0: Jeżeli ktokolwiek będzie tę ciekawość zaspokajał, to pan premier Donald Tusk swoimi decyzjami.
1: Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, pani posłanko. Dobrego dnia. A ja zapraszam na informacje już za chwilę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
7: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 8.30. Rafał Boguta. Zapraszam. Wieloletni szef Zonda Krypto Przemysław Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Według ustaleń TVP Info otrzymał on status małego świadka koronnego. Jego zeznania mogą dużo wnieść do sprawy, mówiła w Polskim Radiu 24 Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
0: Spodziewam się tego, że dowiemy się, jakie relacje były pomiędzy szefem giełdy Zonda Krypto a politykami prawicy i jaki to miało wpływ na stanowienie prawa. To jest bardzo istotne z punktu widzenia przejrzystości i transparentności tworzenia prawa w Polsce.
8: Wieloletni szef Zonda Krypto Przemysław Kral otrzymał status małego świadka koronnego, przypomnijmy, ustalenia TVP Info, i miał rozpocząć współpracę z polskimi organami ścigania i złożyć obszerne wyjaśnienia. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Czas jest nieprzypadkowy, bowiem Ukraińcy świętują dziś 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Część liderów państw koalicji chętnych przybyła do Kijowa. Inni, w tym z Polski, będą się łączyć online. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki podkreślał, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych.
9: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA i w tym się różnimy. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie. To znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję.
8: Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Paryż deklaruje dostarczenie w najbliższym czasie radarów do obrony przeciwlotniczej, Berlin zaś 600 pocisków do systemów Patriot zdolnych przechwytywać rosyjskie rakiety balistyczne. Dostawy te mają rozpocząć się w przyszłym roku. Picie alkoholu przez dorosłych podczas wypoczynku nad wodą może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Ratownik wodny Konrad Piórkowski podkreślał w Polskim Radiu 24, że nietrzeźwy dorosły traci zdolność właściwej oceny sytuacji, a jego czas reakcji na potencjalne niebezpieczeństwo wydłuża się.
10: bardzo często widzimy, że gdy ten alkohol się pojawia na kocyku z dziećmi czy na leżaczku, to te dzieci potrafią bardzo często się zagubić na lądzie. Rodzice bardzo często je stracają.

0: pola widzenia i wówczas rozpoczynamy akcję poszukiwawczą na lądzie, czyli staramy się jak najszybciej odnaleźć dziecko, które przed chwilą znajdowało się na kocyku, może wziąłem łyka i nagle tego dziecka koło mnie nie ma.
1: Od początku wakacji utonęło 97 osób. Policja i ratownicy wodni ze Straży Pożarnej alarmują, że w większości takich zdarzeń można uniknąć, a najczęstsze przyczyny tragedii to przecenianie własnych umiejętności, kąpiel po alkoholu, a także brak odpowiedniej opieki nad dziećmi.

0: Będzie deszczowo, pochmurnie, a na północy i północnym wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 20, maksymalnie 22 na pozostałym obszarze kraju.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: 26 minut pozostało do godziny 9, a to oznacza, że czas na segment publicystyczno-komentatorski w naszym poranku.
2: Komentarz.
0: Mamy połączenie z Łukaszem Rogojszem z Interii. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak zaczyna się ten nowy sezon polityczny i dla koalicji rządzącej, i dla opozycji? Czy to rzeczywiście będzie już taki sezon czysto kampanijny?
3: No, na pewno zaczyna się emocjonująco, bo i po jednej, i po drugiej stronie dzieje się bardzo, bardzo dużo. W same wakacje zresztą tak naprawdę nie mieliśmy przerwy od tych wydarzeń i zmian, bo obserwowaliśmy chociażby tę telenowelę polityczną pod tytułem Rozpad PiSu. Ona będzie miała swój ciąg dalszy teraz we wrześniu, kiedy wróci właśnie nowy sezon polityczny. Wiemy, że w wakacje trwało przecież przeciąganie posłów z jednej strony na drugą między PiSem i Rozwojem Plus. Prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu Sejmu, być może na drugim wrześniowym posiedzeniu Sejmu będziemy już wiedzieli, którzy posłowie w tym sezonie transferowym zmienili kluby, tak nawiązując do piłkarskiej nomenklatury. Więc tam dzieje się dużo. Te emocje są wysokie, ale też, tak jak wspomniałeś, po stronie rządowej, po stronie koalicyjnej też spokoju nie ma. Dlatego, że no chociażby szykuje się duża batalia z prezydentem, który za pomocą wet no, dość mocno torpeduje plany Donalda Tuska i jego rządu. Też szykowany jest powrót Szymona Hołowni, o czym też w Interii obszernie pisaliśmy w ostatnich tygodniach. Więc nie wykluczać jeszcze, nie należy jeszcze wykluczać rekonstrukcji rządu, bo o niej też wcześniej mówiono, że może jesienią się odbyć. Dzisiaj tak naprawdę jest to trochę znak zapytania. Zależy też między innymi właśnie od tego powrotu Szymona Hołowni i też od tego, jak będzie się układać jesienna ofensywa planowana przez Donalda Tuska. W rządzie planują skupić się na takich czterech właśnie kluczowych aspektach, które no mają właśnie zapewnić ten miękki start, dobre wejście w ten sezon kampanijny i to jest zmiana podatkowa, o której w ostatnim tygodniu słyszeliśmy, to jest właśnie powrót Szymona Hołowni, to są reformy w ochronie zdrowia przygotowywane przez minister Sobierańską-Grędę i czwarty element to jest odbicie Trybunału Konstytucyjnego, do którego skierowany niedawno został Maciej Berek, czyli prawa ręka premiera Tuska. Także jeżeli będzie szło na tych czterech odcinkach, to być może rządowi uda się uniknąć rekonstrukcji. Jeżeli nie, to ta rekonstrukcja wydaje się nieunikniona, żeby właśnie ten nowy oddech i nowe otwarcie przed już stricte kampanią mógł rząd właśnie wykonać.
0: No właśnie, bo to po stronie rządu, na razie tutaj się skupmy, jest pewnego rodzaju ucieczka do przodu. Od momentu wybuchu afery w Szpitalu Południowym nie ma tygodnia, żeby rząd nie borykał się z nowymi problemami. Ostatnio doszło jeszcze rezygnacja pełnomocniczki do spraw budowy marki Polska, czyli Barbary Mróz-Gorgoń. Była także mowa między innymi właśnie o Szpitalu Południowym czy o kwestiach związanych z Maciejem Berkiem, o których także wspominałeś. Czy rzeczywiście jest tak, że koalicja obywatelska, koalicja rządząca jest w jakimś takim punkcie buksującym, trudnym dla swoich rządów?
3: Znaczy jest w punkcie trudnym, ale jest w

0: punkcie łatwiejszym niż mogła być, dlatego że gdyby nie rozpad PiS-u, podejrzewam, że ta sytuacja byłaby dużo bardziej skomplikowana, dużo trudniejsza. Patrząc nawet czysto pragmatycznie takim spojrzeniem sondażowym, no widzimy po prostu, że ta przewaga jest w sondażach ogromna i raczej na ten moment ona będzie się zwiększać, pytanie w jakim tempie, niż zmniejszać. Więc to ratuje Donalda Tuska, ratuje trochę koalicję, kłopoty PiS-u, tylko no kłopotami PiS-u tak naprawdę ciężko żyć na dłuższą metę, dlatego że to oddaje całkowitą sprawczość i kontrolę nad sytuacją właśnie w ręce największej partii opozycyjnej. Jeżeli oni opanują sytuację, jeżeli oni poukładają u siebie wszystko, to ta przewaga się skończy, stopnieje i trend się może odwrócić. Więc rząd słusznie tak naprawdę szuka wyjścia i przejęcia inicjatywy, no bo te wakacje no, nie należały do dobrych, mówiąc bardzo, ale to bardzo eufemistycznie, bo wpadki, afery, przegrane polityczne, było tego sporo. I na ten moment potrzebny jest właśnie taki jednoznaczny sukces. Tylko pytanie, czy w sytuacji, gdy prezydent bardzo mocno ingeruje w tę politykę rządu za sprawą wet, torpedując te kluczowe projekty. Tutaj patrząc na jesień widzimy właśnie reformę ochrony zdrowia i też kwestie Trybunału Konstytucyjnego chociażby. No, zastanawiam się, czy ta ofensywa, czy to odbicie jest możliwe i na to pytanie prawdopodobnie Donald Tusk też stara się sobie samemu odpowiedzieć, bo jeżeli nie, no to być może stara metoda rekonstrukcji rządu będzie tym, co też uświadczymy, może nie we wrześniu, ale pewnie już w październiku.
1: To jest zasadnicze to, o czym wspominasz, czyli właśnie o tych działaniach prezydenta Karola Nawrockiego, bo nawet jeśli spojrzymy Trybunał Konstytucyjny, no tutaj też powołanie Macieja Berka leży poniekąd w rękach Karola Nawrockiego. Kwestia zmian podatkowych, no także słyszymy zapowiedzi ewentualnego weta do takiej propozycji, albo inaczej, do propozycji w kształcie przedstawionym przez rząd. Czy rzeczywiście najbliższy rok to będzie taka próba przeciągania liny z prezydentem? Rzeczywiście sporu na tej linii Donald Tusk-Karol Nawrocki?
0: A to nie jest przeciąganie liny, jakby w rządzie otwarcie mówi się, że to jest po prostu wojna. Że to jest wojna, też padają bardzo takie niewybredne porównania, jeżeli chodzi o politykę Karola Nawrockiego wobec rządu. Ona się w rządzie, co łatwo się domyślić, nie podoba. I jesień na pewno upłynie pod znakiem właśnie takiej wojny, o której się mówi, dlatego że z jednej strony tak naprawdę ani jedna, ani drugi obóz nie robi nic, żeby tej wojny uniknąć. Karol Nawrocki jest jedynym przedstawicielem prawicy, jedynym przedstawicielem opozycji, który realnie może dzisiaj w Polsce coś zrobić, realnie politycznie coś znaczy. Też nie ukrywał, że będzie sypał piach w tryby tego rządu, bo tego rządu nie ceni, tego rządu nie popiera i chciałby ten rząd wymienić. Z drugiej strony dla rządzących Karol Nawrocki dzisiaj jest osobą numer jeden na prawicy, numer jeden w opozycji. To dzisiaj jest spór Donald Tusk-Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk-Jarosław Kaczyński, bo mówiąc brutalnie, Jarosław Kaczyński niewiele na prawicy już może. Jarosław Kaczyński, okazało się przed miesiącem, nie kontroluje swojej własnej partii. Zaliczył największy rozpad PiS-u w historii tej partii za sprawą Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus. Na prawicy też nie jest hegemonem, bo dzisiaj na prawicy mamy cztery partie, z których tak naprawdę każda ma realną szansę wejścia do przyszłego Sejmu. Więc Jarosław Kaczyński jest dziś jednym z wielu, a nie tym jednym najważniejszym. Tym jednym najważniejszym jest Karol Nawrocki. To o nim się mówi jako o takim spiritus movens polityki na prawicy. On miałby być, gdyby się to udało, też akuszerem koalicji prawicowej na przyszłe wybory. On jest głównym przedstawicielem opozycji właśnie w starciu z rządem. On też tak naprawdę ogniskuje w sobie wszystkie nadzieje elektoratu opozycyjnego właśnie na wywrócenie planów rządu, na odsunięcie Donalda Tuska od władzy. Więc wracając do początku pytania, tak, to będzie wojna, tak jak mówi się i w rządzie, i w obozie prezydenckim, bo ta wojna tak naprawdę też służy jednej, drugiej stronie na polaryzacji, zyskuje i PiS, i zyskuje Koalicja Obywatelska, więc wydaje mi się, że końcówka roku właśnie na tym odcinku dużego i małego pałacu będzie bardzo burzliwa.
1: To jeszcze na tym poziomie takim, na tym poziomie z makro porozmawiajmy.

0: To znaczy, bo z jednej strony mamy rozdrobnienie po stronie prawicowej, mamy dwie konfederacje i Prawo i Sprawiedliwość wraz z Rozwojem Plus i w odpowiedzi na to coraz częściej słychać u polityków koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej nawet, przepraszam, wezwania do wspólnej listy, jakoby ten wspólny start koalicji rządzącej miał dawać większe szanse na utrzymanie większości przy rozdrobnionej prawicy. Czy rzeczywiście może czekać nas co najmniej powrót do historii z 2023 roku, czyli trzy bloki, koalicja obywatelska, lewica i jakaś forma trzeciej drogi?
1: Znaczy tutaj jest pytanie właśnie o to, jak poukładają się losy tak naprawdę mniejszych koalicjantów, bo Koalicja Obywatelska o swój byt i prowadzenie w sondażach jest dzisiaj spokojna. Widzimy, że to jest już nie na kilku, ale kilkunasto często punktowa przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością. Lewica bytu w Sejmie przyszłej kadencji też jest raczej pewna. Też jak się rozmawia z politykami lewicy, oni powołując się na swoje analizy, swoje sondaże, no mówią, że to jest stabilne właśnie 7-8-9% i nie widzą w badaniach też opinii publicznej żadnych przeciwwskazań do tego, żeby z optymizmem patrzeć na obecność w przyszłej kadencji Sejmu. No nie wiadomo, są mniejsi koalicjanci, czyli PSL, czyli Polska 2050 i Centrum. O ile z PSL-em wiemy, że jest chronicznie niedoszacowany i też się tutaj spekuluje, że prawdopodobnie w przyszłych wyborach w 2027 roku też będzie nie inaczej i że jakoś ten próg jednak pokona. O tyle no, Polska 2050 i Centrum widoków na obecność w Sejmie nie mają, więc dla nich tak naprawdę jest to kwestia tego, do kogo się przytulić, z kim się dogadać, żeby na te listy wejść. Donald Tusk liczy właśnie też na to, na ten powrót Szymona Hołowni, że odsunięcie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w takim pragmatycznym znaczeniu, no bo partii jej zabrać nie mogą, bo wyborów już w najbliższej przyszłości nie będzie. Ale jeżeli Szymon Hołownia zostałby takim faktycznym liderem Polski 2050, to być może jakoś drgnęłyby notowania tej Polski 2050, bo wiadomo, na korzyść koalicji działa każda partia koalicyjna, która przekroczy próg wyborczy. Tak działa nasz system liczenia mandatów, więc no, w tym momencie są to tylko dwie partie. Gdyby to były trzy albo cztery, to by kategorycznie zmieniało ten krajobraz polityczny, jaki zobaczymy za 12 miesięcy, ale zawsze trzeba mieć plan B, więc Donald Tusk rzeczywiście, i to od dłuższego czasu tak naprawdę w koalicji się mówi, że rozważa ten wariant jednej listy. Też wiadomo, że inni nie są zbyt optymistycznie do tego wariantu nastawieni, bo każdy boi się połknięcia przez Koalicję Obywatelską, każdy boi się stracenia swojej tożsamości i też, zwłaszcza w PSL-u, bardzo żywe jest to wspomnienie koalicji europejskiej z 2019 roku, które zwłaszcza na premierze Kosiniaku-Kamyszu traumatycznie się odcisnęło, bo później w terenie działacze czy wyborcy wypominali mu to, że szedł z lewicą, że tutaj prawa mniejszości, że tęczowy Władek. Bardzo, bardzo pamiętam, wtedy to przeżył i bardzo się wystrzegał później tego rodzaju projektów. Więc PSL, jeżeli nie będzie miał noża na gardle, to na pewno będzie unikał właśnie takiego jednego bloku od prawa do lewa. Pytanie, czy nierealniejszy, bo o tym na przykład mówi się w lewicy, byłby scenariusz z dwoma blokami, czyli właśnie Koalicja Obywatelska plus PSL i Lewica ewentualnie plus Razem w drugim bloku. Tylko też tutaj no, wiemy, jakie są relacje obecnie między Lewicą i Razem i też podejrzewam, że gdyby do takiego połączenia doszło, to po wyborach obserwowalibyśmy to samo, co obserwowaliśmy po ostatnich wyborach, czyli Adrian Zandberg i partia Razem kręcąca nosem na rząd, nie chcąca wejść do tego rządu i koniec końców przechodząca do opozycji wobec tego rządu.
0: Chociaż wszystko zależy pewnie od sondaży w najbliższych miesiącach. To jeszcze na koniec chciałem cię poprosić o komentarz, bo od wczoraj coraz więcej informacji na temat Zonda Krypto i jej byłego prezesa, znaczy prezesa Przemysława Krala, który miał podjąć współpracę z prokuraturą i zmienić swojego pełnomocnika z Bartosza Lewandowskiego na mecenasa Romana Giertycha i Jacka Dibuła. Jest także jeszcze informacja dzisiaj od TVN24, jakoby prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz miał otrzymać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy złotych. Czy rzeczywiście zeznania Przemysława Krala mogą być obciążające dla polityków prawicy? Co z tego w ogóle wynika? Jak oceniasz zaangażowanie Romana Giertycha w te

0: historię.
1: A czy zaangażowanie Romana Giertycha i mecenasa Jacka Dibuła to nie dziwi w tym przypadku? Oni się trochę wyspecjalizowali w znajdowaniu po stronie prawicowej tych, w cudzysłowie powiem, skruszonych, którzy chcieliby odkupić winy. Pamiętamy, to jakby jest historia całej tej kadencji. I Przemysław Kral mógłby zasilić szeregi właśnie tych skruszonych i opowiadających o kulisach życia na prawicy. Tylko tak się zastanawiam, w kogo Przemysław Kral mógłby uderzyć, dlatego że jeżeli już, to podejrzewam, że w Zbigniewa Ziobrę. I tylko pytanie, czy Zbigniew Ziobro i jego ewentualne obciążenie jakimiś zeznaniami, jeżeli będziemy się trzymali tego, co na razie wiemy, to Przemysława Krala jako świadka koronnego. Zastanawiam się, czy to po prostu może prawicy jeszcze zaszkodzić. No, jeżeli uderzyłby na przykład w prezydenta, wtedy te szkody mogłyby być dużo większe, dlatego że, jak powiedzieliśmy, prezydent jest tak naprawdę jedyną dzisiaj liczącą się ważną i sprawczą postacią na prawicy i osłabienie prezydenta byłoby realnym osłabieniem prawicy. Osłabienie Zbigniewa Ziobry niespecjalnie. Zbigniew Ziobro dzisiaj jest już w PiS-ie postrzegany jako ciężar, polityk, za którego muszą się tłumaczyć, polityk, który tak naprawdę no, wykonał ruch ciążący Prawu i Sprawiedliwości. Oni najchętniej by się Zbigniewa Ziobry z tych sani umownych pozbyli. Z prezydentem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To jest największy atut, to jest aktyw taki polityczny prawicy, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, więc pytanie, co Przemysław Kral miałby do powiedzenia. A jeszcze tak do samej tej koncepcji świadka koronnego wracając, no jednak trochę jest bulwersujące, że człowiek odpowiadający za całe to przedsięwzięcie, tak to też delikatnie nazwę, dostałby ten status świadka koronnego, no bo jednak mnóstwo pieniędzy wyparowało, mnóstwo ludzi zostało oszukanych. Też wiemy przecież, że Przemysław Kral być może posiada informacje o tym, co stało się z poprzednim prezesem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem, którego zaginięcie nie zostało wyjaśnione. Więc chociażby służby specjalne też wskazują, że no, to jest taki dyskusyjny materiał na świadka koronnego.
0: Łukasz Rogojsz, dziennikarz Interi. Wielkie dzięki, redaktorze. Miłego dnia.
1: Dziękuję.
0: Na koniec naszego poranka mamy połączenie z panem profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dziś w Kijowie spotkanie koalicji chętnych w ramach obchodów 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Czy właśnie potrzeba większej liczby amunicji do ochrony przeciwlotniczej jest obecnie głównym zmartwieniem Kijowa na froncie z Rosją?
2: Oczywiście, jeżeli będziemy rozpatrywać to w kategoriach celów krótkośrednio i długoterminowych, to nie ulega wątpliwości, że tym celem numer jeden krótkoterminowym jest oczywiście posiadanie odpowiedniej liczby rakiet przechwytujących, ponieważ widzimy, że oczywiście Ukraina sieje spustoszenie w Rosji przy pomocy dronów dalekiego zasięgu, natomiast brak rakiet przechwytujących powoduje to, że jest wrażliwa na rosyjskie uderzenie głównie przy pomocy rakiet balistycznych. Dlatego to zagadnienie myślę, że będzie kluczowe, tym bardziej, że tutaj zarówno prezydent Francji, jak i pozostali koalicjanci zapowiedzieli właśnie wsparcie Ukrainy.
0: A czy jest szansa na to, żeby państwa Europy Europejskiej, państwa Zachodu rzeczywiście dostarczyły Ukrainie odpowiedni sprzęt i amunicję?
2: Oczywiście takie szanse są, natomiast i oczywiście tutaj prezydent Zełenski wcześniej zapowiadał albo formułował swoją prośbę pod adresem koalicji chętnych, a także Stanów Zjednoczonych, żeby partnerzy Ukrainy przekazali albo właśnie, tak jak wczoraj prezydent Zełenski podkreślił, że nawet Ukraina jest skłonna kupować tego rodzaju sprzęt zachodni, co najmniej 300 rakiet przechwytujących w celu właśnie zabezpieczenia ukraińskiej przestrzeni powietrznej tych najważniejszych obiektów infrastruktury przed właśnie

0: nadchodzącą zimą, ponieważ Rosja, osobiście prezydent Putin, zapowiadał krwawy odwet, szczególnie właśnie w okresie zimowym. Rosja stawia sobie cel, żeby kolokwialnie rzecz ujmując, zamrozić Ukrainę, zamrozić obywateli Ukrainy, żeby w ten sposób dokonać przełamania i złamać opór społeczeństwa ukraińskiego. Natomiast wyjściem z sytuacji nie jest tylko przekazanie, czy nawet sprzedaż Ukrainie odpowiedniej liczby rakiet przechwytujących, tylko kwestia zwiększenia zdolności obronnych zarówno Europy, jak i Ukrainy w tym zakresie, czy w zakresie produkcji rakiet przechwytujących, ale także rakiet dalekiego zasięgu. I są zapowiedzi, że premier Wielkiej Brytanii złoży propozycję przekazania Ukrainie technologii produkowania rakiet dalekiego zasięgu Scalp. Także to byłoby właśnie tym krokiem. Oczywiście Ukraina te zdolności, nawet jeżeli zacznie rozwijać, to dopiero za kilka lat będzie miała podobne rakiety własnej produkcji. Natomiast oczywiście Europa powinna zabiegać o właśnie zwiększenie produkcji amerykańskich rakiet do systemów Patriot u siebie i wcześniej przecież były zapowiedzi Donalda Trumpa, z których zaczął powoli się wycofywać w zakresie przekazywania licencji Ukrainie, a także uważam, Polska powinna zawalczyć właśnie zarówno dla siebie, jak i dla Europy, w tym i dla Ukrainy, żeby taki zakład powstał w Polsce i obsługiwał bezpieczeństwo nie tylko naszego kraju, ale także całej Europy, w tym i właśnie potrzebującej i broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy.
1: Panie profesorze, chciałem jeszcze zapytać o jeden wątek związany z Ukrainą, bo prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o stworzeniu Panteonu Narodowego, w którym to miałyby zostać umieszczone szczątki najważniejszych dla historii Ukrainy i jej dążeń niepodległościowych osób. Widzieliśmy także po sporze o upamiętnieniu bojowników UPA, widzieliśmy i widzimy zagrożenia związane z tym panteonem. Jak pan, panie profesorze, na to patrzy? Czy rzeczywiście w tym panteonie znajdą się, czy Ukraińcy będą chcieli w nim umieścić osoby, które z polskiego punktu widzenia na historię są nieakceptowalne?
0: Oczywiście, panie redaktorze, to jest złożona kwestia i dla Polski Bandera zawsze będzie osobą, która walczyła przeciwko naszej państwowości, przeciwko Rzeczpospolitej. Natomiast dla Ukraińców, przynajmniej części, to będzie bohater. Oczywiście tutaj pamięć historyczna nie zawsze odpowiada prawdzie historycznej. A zatem, kiedy Związek Radziecki, kiedy bolszewicy dokonali właśnie zlecenia zabójstwa Bandery, wywindowano jego popularność wśród ukraińskiego ruchu narodowego. Kiedy każdego patriotę na Ukrainie nazywano banderowcem, to właśnie zniwelowano tą różnicę pomiędzy Banderą jako właśnie zwolennikiem integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, a właśnie zwykłym patriotą. Dlatego tutaj ten problem jest niezwykle złożony. Oczywiście strona ukraińska podkreśla, że jest w prawie sama wybierać sobie bohaterów. Tak samo Polska powie właśnie, że nikt nie będzie nam dyktował, kogo mamy czcić jako bohaterów narodowych. Natomiast w mojej ocenie zamiast tego, żeby się spierać z Ukrainą co do konkretnych postaci, powinniśmy akcentować zasady. Zasady właśnie akceptowane przez całą społeczność europejską, gdzie ten integralny nacjonalizm, nieważne czy to właśnie ukraiński, czy polski, czy właśnie niemiecki, czy jakikolwiek inny, nie ma racji bytu, ponieważ stanowi zaprzeczenie wspólnym wartościom europejskim. A zatem ta wspólna pamięć europejska, europejski model pojednania powinien tutaj, wydaje mi się, być takim wzorcem zarówno w relacjach polsko-ukraińskich. Natomiast w tej perspektywie krótkookresowej nie ulega

0: wątpliwości,
1: bo musimy już płędować, panie profesorze.
0: Tak, że będzie to destabilizować nasze wzajemne relacje, ale jeszcze raz powtórzę, że kwestie bezpieczeństwa

0: Tato, jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Zarzuty udziału w oszustwie usłyszał szef upadłej Zonda Krypto. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał jako mały świadek koronny. Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest już możliwa. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji. Rok akademicki za pasem. Wśród studentów rośnie zainteresowanie mieszkaniami. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Szef Zonda Krypto Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów, donosi Onet. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów 400 milionów złotych. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego, ustaliło TVP Info. O szczegółach Michał Makowski.
9: Śledczy mają wyjaśnić, czy pieniądze na sponsoring wydarzeń i organizacji politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa. Jeśli tak było, prokuratura może wystąpić o ich zwrot, nawet gdy określone sumy zostały już wydane. Zonda Krypto sponsorowała polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie. Kancelaria Krala przekazała 450 tysięcy złotych darowizny na konto Instytutu Polski Suwerennej, czyli Fundacji Zbigniewa Ziobry. Ponadto Wirtualna Polska ujawniła, że prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Prokuratura chce również ustalić, czy politycy mogli prowadzić proceder prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł za pomocą giełdy kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Status małego świadka koronnego oznacza nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za zeznania i współpracę z organami ścigania. Jednak o ewentualnym niższym wyroku dla Przemysława Krala zdecyduje sąd. Ten temat podzielił politycznych gości poranka w Polskim Radiu 24. Od wczoraj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. To łamanie konstytucji, które doprowadzi do prawnych konfliktów. Tak Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości ocenia wejście w życie rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji. Senator dodaje, że to krok w stronę dzielenia Polaków.
10: Platforma Obywatelska, pełna frazesów, pełna obietnic, przez wiele miesięcy czy lat skandowała konstytucja, konstytucja, a nie przestrzega w tej chwili konstytucji. No więc to jest coś niebywałego. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. I nie jako polityk, tylko jako zwykły obywatel.
8: Niektórzy samorządowcy deklarowali, że nie będą się stosować do rozporządzenia, powołując się na konstytucję i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli urzędy stanu cywilnego odmówią transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego, to złamią prawo. Tak o nowych przepisach mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
11: Pamiętajmy o tym, że o transkrypcję można wystąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli któryś z urzędów stanu cywilnego będzie robił problemy, to każdy ma prawo pójść do innego miasta i tam poprosić o transkrypcję, wystąpić o nią w ciągu 30 dni tę transkrypcję dostanie.
8: Przepisy, które weszły w życie, pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Francja deklaruje zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Paryż zapowiada też rozmowy na ten temat podczas dzisiejszej narady koalicji chętnych. To reakcja na ubiegłotygodniowy rosyjski atak na cywilów w centrum handlowym w Krzywym Rogu. Więcej w relacji Stefana Folcera.
0: W ataku na Krzywy Róg zginęło 16 osób, a około 100 zostało rannych. Emmanuel Macron wyraził wówczas oburzenie i podkreślił, że uderzenia w obiekty cywilne są oznaką słabości Rosji. W weekend francuski prezydent odbył dwugodzinną rozmowę telefoniczną z

0: prezydentem Wołodymyrem Zełańskim, podczas której zapowiedział dostawy pocisków przechwytujących dla Ukrainy. Chodzi prawdopodobnie o pociski do francusko-włoskiego systemu obrony powietrznej Mamba. Francja przekazała dotąd Ukrainie 3 takie systemy. Paryż liczy, że w obronę ukraińskiego nieba zaangażują się również pozostali członkowie koalicji chętnych. Podczas dzisiejszej narady Emmanuel Macron ma apelować do państw dysponujących pociskami do systemów Patriot o przekazanie ich Ukrainie. Kijów już od kilku tygodni alarmuje, że zapasy pocisków do amerykańskich systemów obrony powietrznej są na wyczerpaniu. Powodem jest ich wysokie zużycie w związku z nasilającymi się rosyjskimi atakami oraz ograniczenie dostaw ze Stanów Zjednoczonych związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że dziś Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. Studenci poszukują miejsc w akademikach. Zainteresowanie jest tak duże, że na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zostały już tylko miejsca z puli rezerwowej. Oferta jest konkurencyjna, mówi rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.
2: Te ceny kształtują się już od 600 zł za miejsce w pokoju 2-3, 1-4-osobowym do 1100. To są ceny dla naszych studentów, więc na pewno są konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferuje rynek nieruchomości. I jest to standard naprawdę nieodbiegający od współczesnych pokoi hotelowych.
1: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w całym kraju działa niemal 450 akademików oferujących studentom ponad 115 tysięcy miejsc.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś sporo chmur i przelotnego deszczu, a na północy i północnym wschodzie także lokalne burze. Więcej słońca i bez opadów dziś na południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, 21 na południu i 23 stopnie na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w czasie burz porywisty.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest w większości bardzo dobra, miejscami dobra, a prawie 30% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 14 a 15 prognozowane są tak zwane zielone godziny. Warto wtedy wykorzystać nadmiar energii. W zlewniach dopływów Odry Środkowej, od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, w zlewniach dopływów Baryczy, w zlewni Orli na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce prognozowane są wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Takie zjawisko może wystąpić też na Łużycy w Wielkopolsce i w województwie łódzkim.
3: Klimat. Reklama.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. jesteśmy dla Was.

0: i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska. Zaczynamy tę część programu Polskiego Radia 24 w zespole. Jest z nami Marzena Perdion, Agnieszka Wieczorek i Adam Rzeziński. Będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Trochę tej tradycyjnej prasy. Lubią Państwo ten szelest? Ja tak. Teza o ukrainizacji Polski jest bzdurą, to Rzeczpospolita. I kilka takich tematów w dzisiejszej prasie o rozbrajaniu mitów w sprawie tej niby ukrainizacji. Między innymi w Newsweeku. Newsweek stawia pytanie, jak wyglądałaby Polska bez Ukraińców. Pracuje u nas legalnie 770 tysięcy Ukraińców, mówi Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP. Głównie w transporcie, magazynowaniu, przetwórstwie przemysłowym. 68% wszystkich zatrudnionych w Polsce cudzoziemców to Ukraińcy. Ich wkład w wypracowanie PKB to około 3%. Do tego dochodzi wkład składkowy, podatkowy. Do samego ZUS-u wpłacają 15 miliardów złotych rocznie, a przecież ZUS wypłaca emerytury, głównie Polakom. Do tego jeszcze podatki, samych PIT i CIT Ukraińcy wpłacają prawie 2,5 miliarda. Ktoś, kto ma antyimigranckie przekonania, powie, ale pobierają świadczenia. Niektórzy pobierają, ale z różnych szacunków wynika, że na każdą pobraną złotówkę socjalu, czy to będzie 800 plus, czy 300 plus, Ukraińcy wpłacają do systemu średnio ponad 5 zł. Jeszcze jedna ciekawostka. W rozmowie z socjolożką Katarzyną Krzywicką, także w Newsweeku. Gdyby Ukraińcy wyjechali, musielibyśmy zastąpić ich na rynku pracy innymi imigrantami z Indii, Nepalu, krajów afrykańskich, z Azji Południowej. Polecam te artykuły. To jest Rzeczpospolita, Newsweek, ale także w innej prasie tematy podobne. Tym wszystkim, którzy zgadzają się z postulatami na przykład posła Bocheńskiego. Co pan na to, panie pośle? Czekamy na rozwiązanie i na odpowiedź na pytanie, kto zastąpi Ukraińców, których chcą państwo, panowie, deportować. To dzisiejsza prasa. Za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: Trzy muzułmańskie potęgi, Turcja, Pakistan i Arabia Saudyjska, zawarły sojusz obronny. Według ekspertów powody do obaw mają zwłaszcza Izrael i Iran, a nowy pakt może się okazać początkiem większych zmian w całym regionie. Profesor Daniel Bućkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
3: Przeciwko komu? Albo... ku czemu ma służyć ten sojusz Turcja, Pakistan i Arabia Saudyjska? Na to się zanosiło.
4: Znaczy zanosiło się. Oczywiście, że tak, dlatego że tutaj jest wyraźna tendencja do zmiany układu sił. Amerykanie nie są już graczem, na którym można polegać tak jak kiedyś. No to oznacza, że trzeba przebudować nie tylko Bliski Wschód, ale generalnie sojusze. Arabia Saudyjska zawsze była blisko związana z Pakistanem, mieli wspólne interesy. Saudowie finansowali pakistański program atomowy i oficjalnie mówi się, że te bomby, które posiada Pakistan, mogą być też w razie czego czymś, co prześle się Arabii Saudyjskiej. Więc Turcja też tutaj chce grać mocną rolę. Tu jest konflikt naturalny, bo Turcja i Saudowie w niektórych miejscach mają wspólne interesy, w niektórych nie. No ale widać wyraźnie, że ten układ jest mocny. Dzisiaj jeszcze mamy takie nieoficjalne przecieki, Arabia Saudyjska, że Riad tutaj między innymi Iranowi proponuje, teoretycznie miał być przeciwko Iranowi, Iranowi proponuje, że może by jednak Iran przyłączył się do pewnych tych układów Mekka.

0: Europejskich.
1: A ile jest prawdy w tej plotce, panie profesorze? Czy to,
0: znaczy, no, jak zwykle, no, to jest
1: jeszcze plotka, czy już nie?
0: Powiem tak, na Bliskim Wschodzie nic nie jest takie, jak my chcemy widzieć, bo to jest inna kultura, inna koncepcja widzenia świata i to, że na przykład my uważamy, że szyici i sunni są śmiertelnymi wrogami, nie oznacza, że tak naprawdę Iran, zwłaszcza teraz, kiedy pokazał ten pazur wobec Stanów Zjednoczonych, nie zmienił swojej pozycji negocjacyjnej na tym obszarze, bo zmienił. I tam jest pragmatyzm. Jeżeli mamy ryzykować niepotrzebne konflikty, to można na swój sposób się dogadać po prostu. Oczywiście, czy to ma być prawdziwe, tego nie wiemy. Irańczycy na pewno z takiego typu przecieków się cieszą, bo to pokazuje ich znaczenie i jeszcze bardziej utwierdza ich tutaj moim zdaniem w tej koncepcji nieustępowania Amerykanom. Ale to też jest większa układanka, bo ten układ, który by się tutaj pojawił, on pokazuje, gdzie będzie prawdziwa siła kształtująca Bliski Wschód. I to nie do końca na przykład podoba się Zjednoczonym Emiratom Arabskim. One bardzo mocno wiążą się ze Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo ciekawe. ZA akurat postawiła na Stany Zjednoczone. Z kolei tacy duzi gracze jak Egipt tutaj też mają problem, bo interesy są różne, na przykład z Turcją, nawet gdyby chcieli tutaj jakoś współpracować. Zresztą w ogóle interesy tureckie, interesy saudyjskie nie są kompatybilne.
1: Panie profesorze, to co się dzieje jest konsekwencją osłabienia Stanów Zjednoczonych i utraty zaufania do USA jako sojusznika, który gwarantuje poparcie, przede wszystkim przewidywalność w bardzo wielu sprawach. To może Arabia Saudyjska najpierw, bo chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się tym trzem sojusznikom, póki co trzem, bo nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że może być ich więcej.
0: To będzie kuszące. Bardzo możliwe,
1: prawda?
0: Że będą zainteresowani.
1: Pozostali się
0: tym,
1: przyglądają,
0: że...
1: prawda?
0: Tak,
1: w którą
0: dokładnie.
1: Stronę to pójdzie. No dobrze, to Arabia Saudyjska wyłamała się z tego bliskowschodniego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Pan mówi, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są w rozterce pewnej, bo Amerykanie to zdecydowany sojusznik, tylko sojusznik, który zawodzi.
0: No niestety, sojusznik, który zawodzi, ale akurat za zdecydowanie postawiła na sojusz z Amerykanami, na współpracę z Izraelem. I myślę, że tutaj Izrael jest właśnie takim bardzo ważnym elementem, na który trzeba spojrzeć, dlatego że zarówno Turcja, jak i Saudowie akurat nie do końca mają wspólne interesy z Izraelem, a jednocześnie przecież Amerykanie bardzo mocno naciskają zatokę, żeby te porozumienia z Izraelem zawrzeć. Saudowie, jeżeli chodzi o interes aktualnie, to rzeczywiście stają się dużo bardziej asertywni. Niedawno mieliśmy taką sytuację, kiedy Amerykanie bardzo mocno podkreślili w stosunku do Riadu fakt, że Riad zachował się niesojuszniczo, rozmawiając z Ukrainą w kwestii obrony powietrznej, bezpieczeństwa poza, prawda, współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, że nie konsultował z Amerykanami pewnych rzeczy, na co książę koronny Mohammed bin Saud powiedział jasno: słuchajcie, my akurat zajmujemy się naszym bezpieczeństwem i Ukraina gwarantuje nam tą pomoc szybką i sprawną, a ponieważ nie dowieźliście sami, no to tutaj nie zamierzamy się na was oglądać. I to było dla Amerykanów dosyć takie komplikujące im życie, no bo w tym momencie Zełenski, mówiąc kolokwialnie, pokazał, że ma karty i to dużo mocniejsze. I to był interes obopólny i Ukrainy, i Arabii Saudyjskiej. Oczywiście znowu, jeżeli spojrzymy na inne obszary, to z kolei Saudowie mają problem coraz większy z Jemenem. I tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to się uspokoiło. Efekt Jemenu to jest efekt Iranu. Więc im większy problem z Iranem, tym większy problem z Jemenem, bo Houthi tutaj...

0: są coraz bardziej aktywni. Saudowie, jeżeli Houthi naprawdę zrobią się aktywni i rzeczywiście zaczną blokować przejście w kierunku tutaj akurat portów z tej strony Arabii Saudyjskiej, no to będą w fatalnej sytuacji, bo nie będą mogli eksportować tej ropy ani z jednej, ani z drugiej strony.
1: Panie profesorze, ale Pakistan, który od dawna szuka swojego miejsca w tej geopolitycznej układance, dla nich ten sojusz może być rozwiązaniem. Oni proponowali, znaczy byli miejscem różnych negocjacji, prawda? Tam się spotykały zwaśnione strony, dochodziło do spotkań na szczycie, ale dla nich to było mało. Mam takie wrażenie, bo chcieliby móc decydować o układzie sił i to jest dla nich doskonała ścieżka.
0: Znaczy, moim zdaniem akurat Pakistan gra powyżej ligi, w której jest, natomiast rzeczywiście jest miejscem, w którym te negocjacje ze względu na ich, powiedzmy, strukturę polityczną mogą się odbywać. Problem z Pakistanem jest taki, że Pakistan ma bliskie interesy na przykład z Chinami, co nie zawsze odpowiada innym krajom Zatoki, ale Pakistan z kolei ma też właśnie broń atomową i jest głównym graczem.
1: No ma broń atomową i chciałby mieć więcej do powiedzenia, prawda? Bo no tutaj te ambicje grają jedną z głównych ról.
0: Tak, ale pamiętajmy też, że Pakistan i w ogóle jako kraj jest nawet dużo bardziej radykalny niż Arabia Saudyjska. Jeżeli dzisiaj popatrzymy na sunnizm w Arabii Saudyjskiej, sunnizm w Pakistanie, no to Pakistan jest bardziej saudyjski niż Arabia Saudyjska.
1: No tak, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że pakistański minister obrony odwiedza właśnie Teheran, to może w tej plotce, o której pan wspomniał, jest więcej niż ziarno prawdy.
0: Znaczy na pewno Pakistan gra i tutaj daje wyraźnie do zrozumienia między innymi Stanom Zjednoczonym, że liczy się, że tak naprawdę te układy będą poza Amerykanami. Tutaj rzeczywiście Pakistan może odegrać bardzo ważną rolę, bo Saudowie nieformalnie zawsze współpracowali z Iranem. Bo to jest właśnie taki paradoks państw Zatoki, że z jednej strony Iran jest naszym wrogiem, bo jest szyickim, prawda, państwem, a z drugiej strony zawsze były jakieś tam kontakty i im bardziej teraz Iran jest silny, tym więcej kontaktów państw arabskich, bo Arabowie są pragmatyczni, nie zamierzają, prawda, mówiąc kolokwialnie, umierać za Stany Zjednoczone, więc wolą się z Iranem dogadać, co doprowadza do furii Waszyngton i jednocześnie Izrael, bo te państwa byłyby zainteresowane tym, żeby ten świat arabski był bardziej antyirański niż jest. I tutaj Saudowie myślę, że są bardzo zadowoleni z tego, że te informacje i te dane pochodzą z Pakistanu, no bo mówię, poprzez Jemen i poprzez konflikty tutaj woleliby zachować pewnego rodzaju jeszcze neutralność wobec Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli przyjdzie co do czego, to obawiam się, że tak jak powiedział ostatnio właśnie książę koronny, że Saudowie idą swoją drogą, nie będą patrzeć na Stany Zjednoczone, które nie mogą zapewnić im bezpieczeństwa.
1: Panie profesorze, no to na deser Turcja, taki polityczny deser. Co robi Turcja, natowska Turcja w takim sojuszu?
0: Natowska Turcja w takim sojuszu robi to, co Erdogan robi najlepiej od dłuższego czasu, czyli buduje w ogóle swoją własną strefę wpływów. W pewnych obszarach trochę wchodząc w konflikt z Arabią Saudyjską, ale tak naprawdę próbując odbudowywać, powiedzmy, ten turecki świat islamu. Bo to jest ten paradoks, że Erdoganowi się marzy, prawda, bycie z powrotem jakimś sułtanem, niektórzy go tam określają w taki sposób. Bo rzeczywiście Turcja bardzo aktywnie gra na tych rejonach przygranicznych i tutaj Libia może nie, ale Syria jest bardzo takim dobrym wzorem. Wchodząc w konflikt zresztą bardzo mocny z Izraelem, I to jest bardzo ciekawe, że

0: Amerykanie chcą, żebyśmy mieli, żeby dojść do porozumień abrahamowych, a tak naprawdę Turcja aktualnie jest prawie że na progu wojny z Izraelem. Erdogan ogłosił, że Netanyahu jest poszukiwany listem gończym. Turcja oskarżyła Izrael o ataki na bazy, gdzie rzekomo mieli być Turcy. Amerykanie potwierdzili, że tam nie było jednostek tureckich, ale Izrael tutaj idzie w konflikt, więc Turcja po prostu buduje swoją siłę i co jest ważne, im silniejsza jest Turcja i lepiej ustawiona na terenie Bliskiego Wschodu, tym większe ma znaczenie także z punktu widzenia NATO, dlatego że...
1: No to nie musi być działanie wymierzone przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Trudno mówić o jakimś... Ale trudno też mówić o tym, że te umowy będą się uzupełniać.
0: Nie będą, tylko że Turcja akurat nigdy się nie przejmowała tym. Ona jest w NATO, dlatego że to bardziej zależy na NATO niż dla Turcji. I jest coraz częściej, zaczyna podkreślać, że ona jest filarem NATO, że w momencie wycofania się Amerykanów możliwości wojskowe Turcji będą kluczowe dla NATO w trakcie reagowania, co jest takim przytyczkiem do Federacji Rosyjskiej, bo z nią z kolei konkuruje na obszarze byłych państw sowieckich Azji Środkowej, no ale tutaj też ma konkurencję ze strony Chin, więc no, Turcy grają bardzo ciekawie i bardzo tak dalekosiężnie, można by tak powiedzieć, zwłaszcza na przykład teraz w rejonie Kaukazu, także więc Turcja jest graczem, który jest w NATO, ale to niczego nie powoduje, jeżeli chodzi o interesy tureckie. Interesy tureckie są tureckie, a NATO jest tutaj dodatkiem moim zdaniem, zwłaszcza, że powiedzmy Europa i Turcja pozbawiły się wzajemnie złudzeń co do jakiejkolwiek udziału Turcji w Unii Europejskiej, więc Turcja buduje ten układ bliskowschodni.
1: Mówiąc tak trochę nie, to nie. Odnajdziemy się w innym miejscu na mapie, prawda?
0: Są wystarczająco silni aktualnie.
1: Właśnie, a wy może nie pożałujecie, tylko przyjdzie na was refleksja. Mam wrażenie, że to tak,
0: że to tak się odbywa. Że NATO i tak będzie potrzebowało Turcji bardziej niż Turcja potrzebuje NATO.
1: Ale panie profesorze, to wszystko w momencie, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza gospodarczy D-Day, to nawiązanie do lądowania w Normandii, w poście opublikowanym w mediach społecznościowych w środę wieczorem ostrzega, że kraje, które będą zapewniać Iranowi jakiekolwiek wsparcie, poniosą ogromne konsekwencje gospodarcze. Wymienia przemyt ropy, linie swapowe, transfery gotówkowe, kantory, rejestry statków, firmy, przekrywki. To wszystko musi się skończyć teraz, pisze Trump na swoim koncie w serwisie Truth Social. No to jeśli w grę wchodzi Iran i w tej plotce jest ziarno prawdy, to kto ma problem? Trump czy reszta świata?
0: Powiedziałbym złośliwie, że jeżeli Trump tak nawiązuje do D-Day'a, to niech sobie przypomni
1: Barack Obama. To właśnie.
0: I wtedy będziemy mieli choć dokładnie...
1: Nie ma się z czego śmiać, tak.
0: Trumpa. Dokładnie tak. Nie, Trump już, powiedzmy szczerze, przypadek Trumpa jest niereformowalny. Cieśnina Ormus jest amerykańska. Wojna celna z Kanadą jest znowu faktem. Tak naprawdę Ameryka nie ma takiej siły, by zrealizować to, co Trump opowiada. Owszem, ma jeszcze możliwości szantażu gospodarczego, ale nie takie. Państwa Zatoki po prostu i cały ten obszar już myślę, że odpuścił sobie Stany Zjednoczone. Są Stany Zjednoczone popełniły tutaj masę błędów. Biorąc pod uwagę to, co Trump aktualnie wyczynia z Koreą Południową i innymi regionami, pokazuje, że Stany Zjednoczone nie są sojusznikiem. A to oznacza, że jeżeli chodzi o możliwości Stanów Zjednoczonych, bez sojuszy Stany Zjednoczone nie są tym, czym były. Ameryka była silna właśnie tym, że miała masę sojuszy. To świadczyło jej potęgi. Ameryka skłócona, czy Ameryka odrzucająca swoich sojuszników, to jest po prostu kraj, owszem, duży, potężny, z największą armią, ale już nie taki, który może decydować. A Trump nic nie umie więcej niż negocjacje pod tytułem kładę pistolet i lobby rosyjskie
1: uwagi. I tak krótko na koniec, panie profesorze, ile ta decyzja, to znaczy Trump

0: czeka, aż Iran ulegnie jego gospodarczej presji, a Teheran czeka i zdaje się jest gotowy czekać jeszcze dłużej. Ile ta decyzja, czy to te decyzje Trumpa mogą Stany Zjednoczone kosztować? Tak krótko, jeśli
1: to
0: można.
1: To zależy, jak, czy Trump rzeczywiście spełni swoje groźby. Bo jeżeli będzie spełniał swoje groźby, to dużo. Jak zwykle, no, to nie jest tak, że można sobie blokować i szantażować każdego, bo przepraszam, ale w jaki sposób on uderzy w Chiny, które handlują z Iranem, i w jaki sposób uderzy w Rosję, które handlują z Iranem. Jeżeli tych dwóch kanałów nie wyłączy, to o czym my w ogóle mówimy? O kolejnej takiej bajce pod tytułem Ja was wszystkich zastraszam.
0: Panie profesorze, dziękuję za komentarz. Profesor Daniel Bućkowski z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Zwrot w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Serwis Onet podaje, że szef byłej giełdy kryptowalut Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. TVP Info ustaliło z kolei, że ma status małego świadka koronnego. Kto powinien obawiać się jego zeznań? Związki polityków prawicy i szefa upadłej giełdy trzeba wyjaśnić, mówiła w Polskim Radiu 24 Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
4: Fundacje Zbigniewa Ziobry czy Przemysława Wiplera otrzymywały środki od Przemysława Krala. Wiemy, że Zonda Krypto sponsorowało imprezę SIPAK, na której Karol Nawrocki w czasie kampanii brał udział. No i ja bym chciała wiedzieć, na ile te gesty ze strony Zonda Krypto znalazły potem wdzięczność w politykach, którzy odrzucali i w Sejmie, a potem pan prezydent swoim wetem.
3: To rząd Donalda Tuska powinien obawiać się zeznań Przemysława Krala, ocenił w radiowej jedynce poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Według niego służby podlegające rządzącym były bierne w sprawie zonda krypto.
5: Przestępcza działalność pana Krala, bo skoro otrzymał status małego świadka koronnego, to musiał się przyznać do popełnianych przestępstw. Była pod nosem Donalda Tuska. Wszyscy pamiętamy Amber Gold i jakie nieprawidłowości.
6: Straty klientów oszacowano na 350 milionów złotych.
5: No i niestety rządzący w tym zakresie kompletnie nic nie zrobili. Prokuratura była bierna, służby były bierne.
3: Do tej sprawy na naszej antenie wrócimy już za chwilę w relacji Michała Makowskiego. W Kijowie dziś rozmowy tzw. koalicji chętnych. Przywódcy, z których część połączy się zdalnie, mają ponownie wyrazić poparcie dla Kijowa i kontynuować pracę nad gwarancjami bezpieczeństwa. Teraz Ukraina potrzebuje najbardziej amunicji do obrony przeciwlotniczej, mówił na naszej antenie profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
7: Nie ulega wątpliwości, że tym celem numer jeden krótkoterminowym jest oczywiście posiadanie odpowiedniej liczby rakiet przechwytujących.
3: A przed chwilą szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że Unia przeznaczyła na pomoc dla Ukrainy 6 miliardów 100 milionów euro. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup systemów obrony obrony powietrznej, pocisków, amunicji i radarów. Rozpoczęły się matury poprawkowe. W całej Polsce do egzaminów przystąpiło około 50 tysięcy absolwentów szkół średnich. Większość zdaje dziś pisemny egzamin z matematyki. Tak jest między innymi w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu.
8: Pogoda nad nami płacze też, więc będzie ciężko.
9: Matematyka. No zawsze było problemem i chyba zostanie tym problemem.
10: Definitywnie, do końca życia będzie trauma.
8: No dla mnie najgorsza mimo wszystko jest zawsze ta geometria cała. Nigdy jej nie umiałam i do tej pory jej nie umiem, więc tak naprawdę teraz to już tylko z fartem.
3: Jeśli maturzyści zdadzą egzaminy poprawkowe, mają jeszcze szansę, by od października rozpocząć studia. Wyniki matury poprawkowej poznają 11 września. I tym tematem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne, punktualnie o 10, zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek, dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: 9.33, Małgorzata Szachowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Szef Zonda Krypto zeznaje w prokuraturze w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary, czyli przyznania statusu małego świadka koronnego. Takie informacje przekazuje TVP Info, według której zeznania Przemysława Krala mogą być obciążeniem dla polityków polskiej prawicy. Upadła giełda kryptowalut, której klienci stracili nawet 350 milionów złotych od 350 do nawet 2 miliardów 400 milionów.

0: milionów złotych sponsorowała wydarzenia, organizacje polityczne, ale także ważne krajowe instytucje. Michał Makowski teraz z nami. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie zasadnicze i wyjściowe pytanie, do czego prokuraturze mogą się przyznać zeznania Przemysława Krala i dlaczego do wszystkiego?
2: No tak, mamy właściwie dwa główne wątki, w których informacje od szefa Zonda Krypto mogą okazać się kluczowe. Po pierwsze, chodzi o to, żeby sprawdzić, czy politycy korzystali z giełdy kryptowalut do prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. A druga sprawa to prokuratura zamierza ustalić, czy pieniądze przeznaczone na sponsoring rozmaitych wydarzeń politycznych pochodziły właśnie z przestępstwa, czyli oszustwa na klientach Zonda Krypto. A gdyby tak było, to na podstawie przepisów o rozszerzonej konfiskacie prokuratura może wystąpić o zwrot tych pieniędzy, nawet jeśli wszystkie sumy zostały już wydane. A przypomnijmy, Zonda Krypto sponsorowała m.in. polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie w ubiegłym roku. Tam występował wtedy jeszcze kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki, a kancelaria Przemysława Krala przekazywała darowizny na rzecz Instytutu Polski Suwerennej. To taka fundacja założona przez Zbigniewa Ziobrę, a także na konto Fundacji Dobry Rząd, polityka Konfederacji Przemysława Wiplera. Natomiast status małego świadka koronnego oznacza de facto pójście na współpracę z organami ścigania. Tak mówił w TVP Info adwokat Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. Co do zasady, oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać.
2: W śledztwie chodzi również o sponsorowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego przez Zonda Krypto. Dzisiaj Wirtualna Polska i stacja TVN24 wspólnie ujawniły, że prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. I wcześniej Piesiewicz miał obiecywać Krelowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz odpowiedział, że zegarek kupił z własnych osobistych środków i oddawał je Przemysławowi Kralowi w ratach w gotówce. Kral miał pełnić w zasadzie rolę pośrednika przy tej transakcji. Ale właśnie, jednak o ewentualnym niższym wyroku dla Przemysława Krala za oszustwo o ogromnych rozmiarach, bo tak to zostało zakwalifikowane przez prokuraturę, zdecyduje sąd. Przemysław Kral zdążył też zmienić prawników. Teraz korzysta z usług duetu Giertych-Dibois i sam mecenas Jacek Dibois nie komentuje sprawy, ale rozumie motywację szefa Zondy Krypto.
4: Kodeks karny jest tak skonstruowany, że preferuje osoby, które chcą współpracować z organami ścigania.
2: Posłuchajmy jeszcze, jak sprawę komentują goście Polskiego Radia 24. W ocenie byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego afera Zonda Krypto nie jest aferą PiSu. Jednak według polityka ugrupowania zmiana pełnomocników Krala może doprowadzić do upolitycznienia całej afery.
5: Roman Giertych zawsze angażuje się wszędzie tam, gdzie widzi jakąś szansę upolitycznienia i uderzenia w prawą stronę sceny politycznej, a szczególnie w Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, ale jak do tej pory nie udaje mu się uzyskać efektów.
2: Natomiast rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda zwraca uwagę, że politycy prawicy przyczynili się do tego, że przepisy, które miały uregulować rynek kryptowalut, nie weszły w życie.
6: I ja bym chciała wiedzieć, na ile te gesty ze strony Zonda Krypto znalazły potem wdzięczność w politykach, którzy odrzucali i w Sejmie, a potem pan prezydent swoim wetem wszelkie przepisy, które miały na celu uregulowanie tego rynku.
2: My czekamy jeszcze na oficjalne informacje z prokuratury, która jak dotąd stoi na stanowisku, że nie komentuje doniesień medialnych, a w zasadzie w tym momencie na doniesieniach medialnych musimy się opierać.
0: Michale, zasadnicze pytanie. Dlaczego Przemysław Kral zdecydował się zeznawać?
2: Jeżeli faktycznie Przemysław Kral liczy na status małego świadka koronnego, to może być to znaczące obniżenie potencjalnego wyroku grożącego później w sądzie. Oczywiście, no, że trzeba też ujawnić takie informacje, które w zasadzie, których prokuratura nie miała wcześniej, które prowadzą do ujawnienia istotnych dowodów. Ale chciałbym sprawdzić, ile kodeksowo grozi za oszustwo ogromnych rozmiarów, żeby mieć to porównanie.
0: Jasne.

0: No będziemy o tym rozmawiać jeszcze w Polskim Radiu 24. Będziemy pytać jednego z naszych gości, pana mecenasa Papreckiego, jakie mogą być konsekwencje decyzji Przemysława Krama. Może się nie czuł bezpiecznie w Izraelu, podobno tam wylądował.
1: Podobno też spotykał się z polskimi organami ścigania, czy to na Sycylii, czy gdzieś na Bliskim Wschodzie. W wielu miejscach te rozmowy były prowadzone. Ale czekamy na potwierdzenie.
0: Jasne. Michał Makowski, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Komentarz. Wspomniana przez Michała Wirtualna Polska pisze tak. O 13.15 prezes PKOL-u pisze do Przemysława Krala, prezesa giełdy Kryptowalut. Cześć Przemku, jak dziś, o której ci pasuje? Kral odpowiada 27 minut później. Bardziej pewnie koło 15 potrzebuję ci coś przekazać, najlepiej w hotelu. I zaraz druga wiadomość. Zajmie nam 15 minut. Umówieni jesteśmy na 15 w hotelu, odpisuje Piesiewicz. Kral się spóźnia. Pisze tak. Kierowca nie zdoła mi przywieźć na 15, będę dawał znać pewnie bliżej 16. 8 minut później odpisuje, będzie pan zadowolony. Spotykają się po 18, za 15 minut na recepcji na dole, pyta Kral o 18.40. O 19.45 Piesiewicz pisze, dziękuję. O 19.46 jesteś niesamowity. I jeszcze jedna wiadomość, z 23.41 jestem w szoku, dziękuję. W korespondencji nie pada słowo zegarek. A z nami Jarosław Wodarczyk, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Która godzina jest u pana?
2: U mnie już jest po 9, natomiast ten tekst Szymona Jadczaka i Marcina Fui dzisiejszy w Wirtualnej Polsce. Świetna robota dziennikarska. Świetnie to napisane. Bardzo trudno do zdokumentowania, bo oni to rzeczywiście zbierali ze strzępów, z różnych źródeł. Tam jest te wszystkie wiadomości, które przytoczyłaś, one wszystkie były w trybie znikania w 24 godziny, tylko ktoś robił screeny tych wiadomości. No, ten tekst jest zupełnie, no naprawdę, świetnie zdokumentowany, świetnie napisany i wstrząsający, i pan Piesiewicz tłumaczy się w sposób zupełnie niewiarygodny. To znaczy mówi, że on kupił ten zegarek, chodzi o zegarek za 40 tysięcy euro firmy Filip Patek. Mówi, że go kupił, tylko że pan Kral mu pomagał w zakupie, bo ten zakup są długie kolejki, się czeka wiele lat czasem na niektóre modele zegarków. No tylko, że potem nagle tłumaczy, że w ratach płacił, a płacił, miał własne środki na to i wcześniej już się miał. No bardzo to jest pokrętne. Poza tym nie reagowałby ktoś, kto, tak jak jest napisane w artykule, nie reagowałby ktoś, kto... kto kupuje sam dla siebie, że muszę coś ci przekazać, załatwione, jestem w szoku.
0: No tak, jest jeszcze jedna informacja na stronie Wirtualnej Polski. 17.52, 19 listopada, ja podaję te daty, no bo cytuję źródło, tak? Plik PDF z fakturą. Na cenę katalogową ponad 33 tysiące euro z niedużym rabatem, z podatkiem równe 40 tysięcy faktur. Chodzi o zegarek oczywiście, tak? Fakturę wystawiono, uwaga, na nazwisko Przemysława Krala, jego prywatny adres.
2: Przy tak, prezes Piesiewicz się tłumaczy, tak, że certyfikat z kolei zegarka jest na niego, ale certyfikatu nikt nie widział. Znaczy nie widzieli autorzy tego artykułu.
0: No tak, ale pan prezes Piesiewicz jeszcze w inny sposób dość pokrętny się tłumaczy, że przewoził przez granicę po 10 tysięcy, czyli tyle, ile wolno, bo gdyby to było 10 tysięcy plus 1 zł, to musiałby mieć na to pokwitowanie, a ponieważ była to kwota dopuszczalna do przewiezienia przez granicę, to potwierdzenia na te kwoty, na te pieniądze nie ma. No i że tak naprawdę zapłacił ze swoich.
2: Ja rozumiem, tylko jaki poziom zażyłości musi być? Ja rozumiem w tym sensie, że to jest logiczne tłumaczenie, ale jaki poziom zażyłości musi być, że ktoś komuś za 40 tysięcy euro kupuje zegarek, gdyby przyjąć wersję pana Piesiewicza, nie ma żadnej umowy, tylko taki, no, umowa słowna. Wygląda to bardzo pokrętnie, ale ja bym zwrócił uwagę na co innego, bo tam... Nie chcę bagatelizować tego zegarka, tylko chodzi o to, że to jest, no, grubsza sprawa, bo to nie chodzi tylko o zegarek. Tylko chodzi o to, że zonda krypto było sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

0: Tam są powiązania też z marszałkiem z czasów Prawa i Sprawiedliwości województwa lubelskiego, który też sponsorował Polski Komitet Olimpijski, a potem na mecze jeździł z, czy tam na mecz jeden z prezesem PKO Lupiesiewiczem. I tam jest bardzo wiele wątków. Powoływanie się na wpływy, co jest już przestępstwem, powoływanie się na wpływy przez prezesa Piesiewicza. Nawet jeżeli niczego nie załatwił, to powoływanie się na wpływy jest już jest przestępstwem.
1: Ale wie pan, myślę sobie też o tych, jak pojawiły się zastrzeżenia, delikatnie mówiąc, wobec Zonda Krypto i żądano od prezesa Piesiewicza usunięcia choćby tego logo z budynku PKOL-u i informacji o umowie sponsorskiej, o której pan wspominał. Bardzo długo słyszeliśmy, że wszystko jest w porządku.
0: Oczywiście, no bo do ostatniej chwili Piesiewicz krył tę umowę sponsorską. Potem były problemy z wypłatą też premii dla olimpijczyków po igrzyskach, ponieważ część premii była wypłacana właśnie w kryptowalutach. I wracając do tego, o czym rozmawialiście z reporterem, to jest to rzeczywiście, mimo tego, że marszałek Karczewski może zaklinać rzeczywistość, to będzie afera PiSu. Dlatego, że tam jest bardzo dużo powiązań. No to, że pieniądze były przekazywane Zbigniewowi Ziobrze, no wtedy Solidarnej Polsce osobnej w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak to, że Konfederacja i ta fundacja, bardzo podejrzana fundacja Przemysława Wiplera, która gromadzi dane użytkowników internetu w Polsce i wspiera Konfederację bardzo przy wyborach i kwestie mikrotargetowania reklam i tak dalej. Więc to są bardzo poważne zarzuty. Nie jest zaskoczeniem też dla mnie, że w Sejmie te dwa ugrupowania są przeciwne regulacjom kryptowalut. Jest dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nie myślałem, że jakby w tej układance będzie też prezydent Nawrocki, że też wetuje to, ale z drugiej strony, ponieważ środki Zonda Krypto pośrednio...
1: O jakim udziale tej układance oprócz weta pan myśli? Czy chodzi pan o samo
0: wecie? O wecie. Natomiast to, że w kampanii pewne wydarzenia sponsorowała Zonda Krypto, które były elementem kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, to wygląda to dzisiaj trochę jak na spłacanie zobowiązań z kampanii wyborczej do branży kryptowalut. Więc w tym sensie to jest bardzo, no naprawdę, to jest bardzo poważna sprawa. Ten zegarek jest takim soczewkowym pokazaniem patologii. Ale w tym artykule Wirtualnej Polski i TVN24 jest znacznie pokazany szerszy kontekst. Natomiast ja cały czas mam też nie bardzo rozumiem te kwestie tego świadka koronnego, na które pan Kral się zdecydował, bo to oznacza zgodnie z prawem, że pan Sylwester Suszek, poprzedni prezes Zonda Krypto, uznany za zaginionego od 4 lat, albo nie został zamordowany. Znaczy, chodzi o to, że jeżeli pan Kral by maczał w palce w zaginięciu pana Szostka, to nie mógłby być świadkiem koronnym.
1: Ale nie przekroczyli pewnej cienkiej czerwonej linii, prawda? Snucia własnych przypuszczeń. Ale tutaj fakt, w ogóle o status świadka koronnego może się ubiegać ktoś, kto rzeczywiście takich historii na koncie nie ma.
0: Więc to by tylko potwierdzało. Jeżeli on otrzymał ten status z prokuratury, to prokuratura ma pewność, że nie uczestniczył w tym zaginięciu, chociaż też nie wiadomo, czy pan Sylwester Szostek żyje, nie żyje. No, wiadomo, że zaginął 4 lata temu. W tym sensie to jest istotne, że prokuratura musi mieć informacje, których my oczywiście nie mamy, bo to są śledztwa, materiały, że pan Kral nie był w to zamieszany.
1: 5 sierpnia funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Skarbowej, to też jest fragment czy informacja z tego artykułu, weszli do 14 lokalizacji w 4 województwach, także do domu rodziców Radosława Piesiewicza. Działania są prowadzone w ramach śledztwa prokuratury regionalnej w Gdańsku, a chodzi o faktury znalezione w PLK, PZKOSZ-u i PKOL-u na mniej więcej 9 milionów złotych, trochę powyżej 9 milionów. Zarzutów nikt dotąd nie usłyszał. Piesiewicz mówi o działaniu politycznym i zapowiada, że nie ustąpi, choć Walne Zgromadzenie PKOL-u odrzuciło sprawozdanie finansowe przedstawione przez zarząd. No trzyma się

0: prawda.
1: Jakby znaczy, to powiedzieć, to... prezes PKOL-u ostatnich desek ratunku, nie wiem ile ich jeszcze ma. No dobrze, pytanie, które zadałam też Michałowi Makowskiemu. Jak pan sądzi, dlaczego Przemysław Kral zdecydował się na taki krok na współpracę?
0: Podobne mam zdanie jak Michał Makowski. Nie wiemy do końca, natomiast wydaje się, że... Bo uciekanie przez całe życie jest dość trudnym wyborem. Jemu grozi no, poważny proces i poważny wyrok, w związku z czym może chce po prostu zmniejszyć ten wyrok, bo ja nie wierzę za bardzo w to, że nagle się nawrócił i że teraz on będzie uznał, że robił rzeczy nieuczciwe i teraz będzie uczciwie zeznawał. Nie, to jest zwykły interes. On chce się bronić. Jeżeli prokuraturze udało się go do tego namówić, to dobrze, dlatego że poznamy bliżej, będziemy prawdy. Ale ja tu jakichś szlachetnych intencji bym nie przykładał do pana Krala, tylko po prostu, że ma prawo się bronić i stara się bronić i ograniczyć swoje straty procesowe.
1: O konflikcie interesów delikatnie mówiąc też słyszymy. Ja wiem, każdy ma prawo się bronić, tak jak pan powiedział, poprosić o pomoc prawną tego czy innego mecenasa, no ale mamy do czynienia z posłem.
0: To znaczy, ja mam w ogóle kłopot z działalnością pana Romana Giertycha, więc wydaje mi się, że jednak on istotnie kodeks etyczny adwokacki w wielu miejscach naciąga czy narusza postępowania dyscyplinarne, czy wnioski o postępowania dyscyplinarne. Szereg takich wniosków był w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Natomiast żaden nie zakończył się tym, żeby... Nie mógł wykonywać zawodu adwokata, więc wydaje się, że jest to lege artis. Natomiast z kolei pan mecenas Dibuła dość zdarza mu się stosować artykuł 212 przeciwko dziennikarzom. Więc ja mam kłopot z panem Giertychem i z panem Dibuła, jeśli chodzi o ich działalność. Z drugiej strony... No, też są takie doniesienia, ale niepotwierdzone, że to oni namawiali Krala, żeby był tym świadkiem koronnym. Że w ten sposób, taką taktyką procesową jest szansa, że będzie miał mniejszą karę. Ja też rozumiem, tak już taktycznie, politycznie, no jak się jest posłem i chce się mieć mocniejszą pozycję w swojej partii, no to wtedy trzeba jakieś przynosić polityczne złoto. A to rzeczywiście proces Zonda Krypto, Krala i w ogóle powiązania te wszystkie Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości z tym związane, no mogą być dla koalicji rządzącej bardzo korzystne politycznie. Więc z tego punktu widzenia rozumiem, że to jakby on ma tutaj i interes prawny, i interes, czyli biznesowy, bo zarobi na tym dobre pieniądze też, ale ma przede wszystkim interes polityczny.
1: Dodam tylko, że takiego zegarka po prostu nie da się kupić przy okazji. Nie wchodzi pan do salonu i mówi, o, poproszę Patka Filipa za 172 tysiące złotych. Trzeba go zamówić, zapłacić z góry, umówić się na odbiór i po prostu po niego pojechać, więc był plan.
0: Nie, no oczywiście, że tak. No, tutaj nie ma, tu nie ma, to ten tekst Szymona Jadczaka i Marcina Fuj, on wyraźnie pokazuje, że to jest bardzo wieloletnia zażyłość i że to są, że pan Piesiewicz, no... Nie ma, też tego nie rozumiem, dlaczego się trzyma tego stołka Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dlatego że on nie ma kwalifikacji moralnych, żeby kierować polskim sportem i olimpizmem.
1: Nie no, kwalifikacje, ja nie mówię o moralnych, ale pracował w PZKOŻ-u, w PLK.
0: Kwalifikacje menadżerskie, sportowe może ma, ale moralnych, no po tym, co się wydarzało, po tych,
1: no ale oczekiwałby
0: po tym
1: pan samokrytyki od pana prezesa Piesiewicza i rezygnacji,
0: tak,
1: tym samym przyznania się do winy?
0: Tak, ja oczekuję od ludzi generalnie w miarę możliwości minimum przyzwoitości. I uważam, że po tych aferach, jakie były na Igrzyskach Olimpijskich, temu Bizancjum, tym nieuzasadnionym wydatkom, bo ja rozumiem, gdybyśmy my byli ultra bogatym krajem, jak nie wiem, Emiraty Arabskie. Pieniądze same wpadają i jakiś jeden z członków rodziny królewskiej postanowił wydać pieniądze na sport i tam tworzy takie Bizancjum. To jego pieniądze.

0: Bardzo proszę. Natomiast proszę pamiętać, że Polski Komitet Olimpijski na przykład miał wieloletni kontrakt z głównym sponsorem polskiego sportu i kultury, czyli totalizatorem sportowym, po czym działania Piesiewicza spowodowały, że tego kontraktu z totalizatorem sportowym nie ma.
1: Ale podobna sytuacja dotyczy producenta odzieży polskiej firmy, prawda?
0: Prezes
1: tej firmy pokazywał faktury, które miały wskazywać na bardzo korzystną ofertę dla PKOL-u i nagle się okazuje, że nie polska firma, tylko inna firma ubiera naszych sportowców. Sporo tego.
0: A jeśli chodzi o totalizator sportowy, to tam było jakieś gigantyczne podwyższenie tych kwot sponsoringu żądanych przez Polski Komitet Olimpijski, no bo z czegoś to Bizancjum trzeba utrzymać. A nie jest też tak, bo gdyby to szło jeszcze na sportowców i wsparcie tych sportowców, czy sportu powszechnego, to ja bym to jeszcze był w stanie zrozumieć. Ale to nie chodzi o to. To właśnie chodzi o utrzymywanie takiego wielkopaństwa pana prezesa Piesiewicza.
1: Ale pan użył pewnego przykładu, prawda? Gdybyśmy mieli do czynienia z bogatym sponsorem, jest tylko jeden warunek. Musiałaby to być prywatna firma, coś w rodzaju PKOL-u. A PKOL jest instytucją nie dość, że publiczną, to jeszcze instytucją, która do tej pory cieszyła się ogromnym zaufaniem, a przynajmniej zależało jej na tym zaufaniu i podkreślają to ci sportowcy z bardzo bogatą historią sportową, jak na przykład Robert Korzeniowski, że chodzi właśnie o to, żeby PKOL kojarzył się z zaufaniem, z fair play, no z tym, co w sporcie piękne, a nie z... z kasą na boku.
0: Zobaczmy, co się dzieje w tej chwili. Tak, no zobaczmy, co się dzieje w innym wielkim związku sportowym, czyli w FIFA. Prezes Infantino po tych mistrzostwach świata w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych nagle chce prywatyzować rozgrywki piłkarskie. Jest wielka afera, ale też właśnie tam jest to Bizancjum budowane wokół Infantino i sport kusi do takich, znaczy bycie takim działaczem sportowym kusi do takiego Bizancjum, bo igrzyska to jest wielka impreza, czy mistrzostwa świata, wielkie strefy VIP. No dzieje się tam, pojawia się tam mnóstwo bogatych ludzi. Naprawdę, jak mówił Stefan Kisielewski, czasem dla Polaków, a to można szerzej powiedzieć dla wszystkich, groźniejsza od wódki jest woda sodowa.
1: Tylko wie pan, Gianni Infantino wycofał się z tego projektu po protestach m.in. Europejskiej Federacji Piłki Nożnej. I mimo, że ma za sobą...
0: Bo się boi o swoje stanowisko.
1: No tak, mimo, że ma za sobą setki, poparcie setek takich organizacji krajowych, to z tego projektu się wycofał, a pan Piesiewicz trwa niezłomnie.
0: No i to jest no nieszczęście Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale też samego Piesiewicza, że on nie rozumie, że działa na szkodę własną i polskiego sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: A może to jest opcja ratunkowa jakaś? Nie ma immunitetu, tak swoją drogą. Jarosław Wodarczyk, publicysta z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w

śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowy rozdział afery Zonda Krypto. Prezes PKO miał dostać od Przemysława Krala kosztowny prezent za pomoc. Sprawca tragedii w Krakowie tłumaczy się w prokuraturze. W wypadku zginęli rodzice, niemowlę jest w szpitalu. 35. rocznica niepodległości Ukrainy. Do Kijowa przyjeżdża m.in. brytyjski premier. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał otrzymać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. Według ustaleń WP i TVN24 miała to być zapłata za pomoc w sprawie Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radosław Piesiewicz przedstawił inną wersję wydarzeń. Potwierdził, że ma opisany przez dziennikarzy zegarek, ale przekonuje, że kupił go za własne pieniądze, a Kral jedynie pomógł mu w zdobyciu konkretnego modelu. To jednak nie jedyne nowe rozdziały w aferze Zonda Krypto. Szef Zonda Krypto miał wcześniej usłyszeć zarzuty w sprawie upadłej giełdy kryptoaktywów. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał też według ustaleń TVP Info jako mały świadek koronny. Ten temat poruszył w poranku Polskiego Radia 24 gospodarz politycznych rozmów Roch Kowalski.
2: Tak,
1: witaj ponownie,
2: dobry.
1: Rochu. Co mówili twoi goście?
2: No ten, wiesz, ten zegarek za 40 tysięcy euro to dopiero wierzchołek góry lodowej. Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, liczy, że dzięki zeznaniom Przemysława Krala poznamy prawdę o relacjach polityków z giełdami kryptowalut. Bo jak przypominała, z pieniędzy Zonda Krypto korzystali Zbigniew Ziobro i Przemysław Wipler, a pośrednio także prezydent Karol Nawrocki.
3: Ja bym chciała wiedzieć, na ile te gesty ze strony Zonda Krypto znalazły potem wdzięczność w politykach, którzy odrzucali i w Sejmie, a potem pan prezydent swoim wetem wszelkie przepisy, które miały na celu uregulowanie tego rynku.
2: Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS-u kilkukrotnie w naszej porannej rozmowie zapewniał, że sam z kryptoaktywów nie korzystał, ale nie wierzy, że między prawicą a Zonda Krypto istniały jakiekolwiek powiązania.
4: Cóż prezydent, czy Jarosław Kaczyński, czy ktokolwiek z prawej strony sceny politycznej ma wspólnego z kryptowalutami?
2: No Przemysław Wipler i Zbigniew Ziobro coś wspólnego mają.
4: Ja się tym problemem zupełnie nie interesowałem. Utrzymywałem absolutny dystans do kryptowalut.
2: Rząd trzykrotnie przeprowadzał przez parlament ustawę regulującą rynek kryptoaktywów w Polsce. Za każdym razem przepisy były wetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.
1: O czym mówił Roch Kowalski. Dziękujemy za te relacje i do usłyszenia. Najpewniej usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Hubert B., sprawca tragicznego wypadku w Krakowie, pojawił się w prokuraturze. W sobotę po południu śmiertelnie potrącił małżeństwo z niemowlęciem w wózku. Rodzina spacerowała chodnikiem na krakowskim Zabłociu. Auto wypadło z drogi i uderzyło w nich. Mimo wysiłków lekarzy, mężczyzna i kobieta, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. O życie nadal walczy ich syn, 8-miesięczny chłopiec. 26-letni kierowca był trzeźwy. Według śledczych najbardziej prawdopodobną przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. Sprawca miał jechać ponad dwa razy szybciej na odcinku, na którym obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. Do tej sprawy wrócimy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie biegły sądowy do spraw rekonstrukcji wypadków dr Maciej Kulka. Ukraińcy uderzyli w 66 rosyjskich celów wojskowych, tak podaje agencja Unian. Informację przekazał mediom dowódca sił systemów bezzałogowych Ukrainy Robert Brovdy, pseudonim Madziar. Celami były m.in. samoloty bojowe, agresora, lotniska oraz bazy wojskowe. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
5: Agencja Union, powołując się na słowa Madziara, poinformowała, że ukraińskie drony zniszczyły rosyjski myśliwiec MiG-29, cztery kompleksy radiolokacyjne Niebo i Kasta oraz bazę sił specjalnych w miejscowości Stiełkowoje. Ukraińskie bezzałogowce uszkodziły także kilka punktów dowodzenia, podstacje energetyczne i dwa statki rosyjskiej floty cieni. Ukraina nasila ataki na zaplecze Rosji, ponieważ w ten sposób destabilizuje zaopatrzenie armii agresora i uszkadza łańcuch produkcji oraz dostaw pocisków rakietowych, którymi Rosjanie atakują Ukrainę.
1: A Ukraina obchodzi dziś 35. rocznicę niepodległości. W uroczystościach w Kijowie weźmie udział brytyjski premier. To pierwsza zagraniczna podróż Andiego Bernama.

0: który weźmie też udział w spotkaniu koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę w jej walce z rosyjską agresją. Wśród najważniejszych tematów będą wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej oraz dalsza presja na Rosję. Długopisy w dłoń. Prawie 50 tysięcy maturzystów pisze od godziny poprawkowe egzaminy maturalne. W Warszawie do matury poprawkowej w szkole w chmurze przystąpiło ponad 1000 osób. Większość przyszła tu znów zmierzyć się z matematyką.
1: Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
2: Przygotowywałam się znacznie bardziej. No, czuję się trochę pewniej, ale boję się, że zadania będą na tyle podchwytliwe, że niby będzie się wydawać, że zadanie jest proste, a nie wpadnie się na ten sposób.
3: Dobrze, na pewno zdane będą.
4: Matematyka czy jakiś inny przedmiot?
3: Nie, no, matematyka. Mi to 4% na przykład zabrakło. Z tej racji przyjechałem specjalnie z Mazur.
5: Polski.
6: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
4: No ale teraz?
6: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Naprawdę. Się przygotowałem.
0: A wyniki 11 września.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Początek tygodnia dość pochmurny, nieco więcej słońca na południu i na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze może za to przelotnie padać. Na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie kraju.
7: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Po reklamie. Autopromocja.
14: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
7: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Jest 10.08. Jesteśmy z Państwem z ważnymi informacjami o maksymalnych cenach paliw. Od dziś drożeją benzyna i diesel. Ministerstwo Energii ustaliło nowe, wyższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95, 6,54. Olej napędowy 7,59. Przypominamy Państwu, że program obniżek potrwa do końca sierpnia.
7: Stan dnia.
15: 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem śmiertelnie potrącił młode małżeństwo, które spacerowało z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie, został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Sprawę monitoruje Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
16: Dzień dobry.
15: Jakie zarzuty może usłyszeć Hubert B.?
0: No, prokuratura zamierza sprawcy tego wypadku postawić zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Oczywiście on składa w tej chwili wyjaśnienia, znaczy tak się wydaje, że składa, bo w terminie, tak jak zaplanowano, o 9:00 został doprowadzony do prokuratury rejonowej Kraków Podgórze. I tutaj jest kilka różnych możliwości. Albo odmawia składania wyjaśnień, albo je składa. Może odpowiadać na pytania prokuratora, nie musi.

0: Tutaj przysługuje me prawo do wolności wypowiedzi, więc może mówić wiele różnych rzeczy, a prokurator ma obowiązek wysłuchać i zapisać. Też niekoniecznie musi mu towarzyszyć obrońca. Jeśli sobie nie zażyczył obrońcy, to będzie po prostu sam w prokuraturze. Do zdarzenia doszło w sobotę po południu około 18 w okolicach skrzyżowania Solnej i Nadwiślańskiej. 26-latek jechał z nadmierną prędkością. To orzekli biegli, chociaż to nie jest ustalenie procesowe i jeszcze zostanie poparte badaniami. Natomiast ta przyczyna wydaje się być przyczyną najbardziej prawdopodobną. Stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i uderzył, potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku. Mimo podjętej reanimacji ani kobiety, ani mężczyzny nie udało się uratować. Oboje zmarli. Natomiast 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Lekarze walczyli o jego życie. Informacje ostatnie są takie, że stan chłopca jest stabilny. Oczywiście suma tych wszystkich informacji dotycząca także stanu zdrowia dziecka złoży się na to, jaki ostatecznie zarzut usłyszy ten młody mężczyzna. W każdym razie no wiadomo, że jechał za szybko. Natomiast teraz, czy to umyślne, nieumyślne, to wszystko się będzie ważyć. Do pracy przystąpią biegli i tutaj na podstawie tego, co ustalą, zapadną ostateczne decyzje. Za spowodowanie takiego wypadku ze skutkiem śmiertelnym, grozi do 8 lat więzienia.
1: Aniu, dziękuję Ci za to podsumowanie. Za chwilę o tej sytuacji, tym wypadku porozmawiamy z naszym gościem.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Doktor Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw rekonstrukcji wypadków i techniki jazdy, także instruktor nauki jazdy. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Właściwie nie wiem, jak zacząć naszą rozmowę, bo sprawa tego wypadku wydaje się oczywista. Nadmierna prędkość, tam gdzie można jechać 30, kierowca jechał znacznie więcej. Mnóstwo koni pod maską. Czy pana zdaniem to też takie proste wyjaśnienie? Nie wiem, głupota, brawura, brak wyobraźni?
3: Wydaje mi się, że to nie jest chyba jednak takie proste. Tu problem jest bardziej skomplikowany, dlatego że bardzo często kierowcy traktują ten samochód jako coś takiego własnego, osobistego, jako taka własność pierwsza, którą w życiu osiągnęli, jakiś składnik majątkowy, powód do dumy. I generalnie ten problem przekraczania prędkości pojawia nam się w zasadzie stale. W komunikatach państwa, audycji czy z innych mediów wynika, że ludzie nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość i traktują te przepisy jako opresyjne, jako ograniczające ich swobody obywatelskie. Nie chcą przestrzegać żadnych zasad, żadnych reguł, wręcz komentując je jako idiotyczne, niezasadne, głupie. Na później mamy sytuację rzeczywiście taką jak w tym tragicznym przypadku, więc problem jest bardziej złożony już od samego szkolenia kierowców, później do uzyskania uprawnień, do samodzielnej jazdy i do przestrzegania norm prawnych jako taki kaganiec, jako ograniczenie ich wolności. Więc tutaj mamy taki chyba głębszy trochę problem społeczny.
1: No to jeśli jest to problem społeczny, to jest jakieś rozwiązanie tego problemu, czy cały czas barierą realizacji każdego, nawet najmądrzejszego programu będzie, tak jak wspomniałam, brak wyobraźni, brak jakiegoś perspektywicznego myślenia i świadomości konsekwencji łamania przepisów?
3: No, w moim przypadku jako instruktora nauki jazdy dalej uważam, że powinniśmy prowadzić kampanie informacyjne edukujące. Dla nas jako społeczeństwa te informacje dotyczące kolejnego wypadku, te informacje na nas już nie wpływają. My jesteśmy znieczuleni. To codziennie słyszymy, a to ktoś utonął, a to ktoś jest jakiś wypadek, a to ktoś kogoś potrącił, a to jakaś katastrofa i to już jest dla nas taka codzienność wynikająca z komunikatów medialnych. Wydaje mi się, że powinniśmy jednak edukować i więcej też elementów w procesie, więcej tematów w procesie kształcenia kierowców, później szkolenia już na etapie posiadania prawa jazdy, płyta poślizgowa, ta akcja, kampania, która myślę każdy ją rozpoznaje, 10 dni ratuje życie, ona naprawdę była dobra i szkoda, że jej nikt dalej nie kontynuuje, bo faktycznie my jako instruktorzy techniki jazdy pokazujemy ludziom na płycie poślizgowej, że te 10 dni faktycznie ratuje.

0: życie. Natomiast brak wyobraźni, o którym wspomniała pani redaktor, no niestety również widać w komentarzach internetowych. Ja bardzo często, robiąc jakieś filmy dotyczące właśnie ograniczeń prędkości, obowiązku stosowania tych ograniczeń prędkości, spotykam się z niesamowitym hejtem ze strony chociażby kierowców zawodowych, którzy wręcz usprawiedliwiają swoje łamanie przepisów, na przykład przepisami dotyczącymi czasu pracy, że oni przekraczają prędkość, bo mają tachograf i tak dalej, czyli zawsze się coś znajdzie, żeby wytłumaczyć to, że przekraczamy tą dozwoloną prędkość, czyli szukamy sobie usprawiedliwienia, szukamy sobie jakichś takich w głowie elementów, które powiedzą, dobra, ja to tym razem mogę przyspieszyć, bo jadę po dziecko do przedszkola, bo jadę na zajęcia, bo się spóźniłem na lekcję i zawsze się coś takiego znajdzie. Stąd też te odcinkowe pomiary prędkości, które są poza miastem, w moim przekonaniu są fenomenalne, bo budują świadomość i pokazują ludziom, że są w stanie dojechać z punktu A do punktu B zgodnie z przepisami w takim samym czasie, jak jechali wcześniej, łamiąc te przepisy w sposób rażący. Natomiast w mieście wiadomo, że nie będzie to możliwe. No i tutaj jeszcze może taki apel do zarządców dróg, do osób, które remontują te drogi, żeby nie pozostawiali tych znaków w miejscu po wykonaniu inwestycji, na przykład na 2 tygodnie, żeby jakiś pan prezydent przyjechał i sobie wstęgę przeciął, bo to faktycznie trochę usypia czujność kierowców i rzeczywiście w sytuacji, w której to ograniczenie prędkości jest zasadne, no może ta osoba już tego ograniczenia nie przestrzegać.
1: Ja pamiętam informację, czy taką sugestię od mojego instruktora, to co prawda było wiele lat temu, zawsze powtarzał, w jakimś celu ten znak tu stoi.
0: Tylko, że prawda? My, pani redaktor, jako Polacy szukamy sobie zawsze uzasadnienia i proszę zobaczyć, że my jesteśmy takim trochę krnąbrnym narodem, stąd też niektórzy mówią, że dzięki temu nadal jesteśmy Polską, odzyskaliśmy tą niepodległość właśnie dzięki tej naszej takiej wrodzonej krnąbrności i nie przystosowywaniu się do zakazów i nakazów. Natomiast no, jeżeli pojedziemy do Szwecji, do Norwegii, tam będzie ograniczenie prędkości do 30, to nikt z tym nie dyskutuje, mało tego, każdy wzajemnie się pilnuje, jeżeli ktoś przekroczy rażąco tą prędkość, gdzieś zachowa się niebezpiecznie, od razu będzie telefon na służby, a u nas w Polsce jest to traktowane jako donosicielstwo, jako coś złego, negatywnego i zawsze szukamy uzasadnienia do ustawienia tych znaków. A po co on tutaj stoi? A dlaczego stoi? I tak dalej. I ludzie tam zaczynają sobie tworzyć w tych głowach jakieś takie historie, żeby tylko nie przestrzegać tego ograniczenia prędkości.
1: Ma pan jakiś sposób na swoich kursantów?
0: No właśnie, jeżeli chodzi o kursantów, to nikt ze szkół jazdy na pewno nie uczy ludzi takiej jazdy z nadmierną prędkością, łamania przepisów, wręcz odwrotnie. Wszyscy instruktorzy w Polsce uczą jazdy zgodnie z przepisami i zastanawiamy się, co się dzieje z ludźmi, którzy nagle dostają to prawo jazdy. Przecież oni mają te zasady wpojone, oni wiedzą, jak jeździć, oni znają te przepisy. Zdadzą ten egzamin i co się później w ich głowach dzieje, że nagle zaczynają jeździć tak brawurowo, zaczynają rażąco przestrzegać, nie przestrzegać tych przepisów, łamać te przepisy. Więc to jest dla nas z wielkim zaskoczeniem. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj w zasadzie większość młodych ludzi przyjeżdża z rodzicami na kurs prawa jazdy, czyli to rodzice ich zapisują, rodzice im organizują życie, chcą, żeby wszystko było za pierwszym razem, kurs prawa jazdy, matura, studia, w ogóle nie ma miejsca na porażki. No i później ten młody człowiek, który tak jest wychuchany, wycackany przez tych rodziców, robi to prawko w jakiś tam sposób cudowny i nagle sam zaczyna jeździć. No i nie wiem co powstaje, ale głupawka, jakaś taka brak wyobraźni, zerwanie ze smyczy, ja jestem dorosły, nikt mnie nie będzie ograniczał. I coś się w tej głowie z tymi młodymi ludźmi dzieje, że no doprowadzają do takich tragedii.
1: Od września ma pan jeszcze jakąś refleksję na temat tego wypadku, tej sytuacji? Może jest coś, o co nie zapytałam, a jakoś tutaj, szczególnie tutaj zajmuje panu głowę.
0: Tak jak panowie z policji zawsze powtarzają, państwo z policji powtarzają, że do tych wypadków dochodzi najczęściej przy pięknej, ładnej pogodzie, bo wtedy ta czujność kierowców faktycznie spada. Natomiast, no tak jak pani instruktor powiedział, no ten znak jest po coś. Ja rozumiem, że ktoś przekroczyłby sobie 6-7 na godzinę, powiedzmy tam niewielkie przekroczenie, to nie doszłoby pewnie do takiej tragedii, no ale pewnie biegli wyliczą, z jaką prędkością ten człowiek musiał jechać, bo da się to odtworzyć. To prośba tylko do kierowców o zachowanie rozsądku, o to, że nie jesteśmy na drodze sami. Droga jest dla wszystkich uczestników ruchu. Tutaj ci piesi szli prawidłowo, szli po chodniku i to już kolejny taki przypadek w Polsce.

0: gdzie ktoś traci panowanie nad pojazdem w wyniku nieprzestrzegania prędkości, no i niestety cierpią osoby bezbronne. Tu dwie osoby zginęły.
1: A małe dziecko jest ranne.
0: Walczy.
1: Czytałam, że już nieco nie zmienia tragizmu tej sytuacji, tak, że stan dziewczynki jest stabilny, co, tak jak powiedziałam, nie w żaden sposób nie umniejsza tej tragedii. Wie pan, miałam taką nadzieję, że po uzasadnieniu wyroku dla Łukasza Żaka, które padło z ust sędziego, transmitowane to uzasadnienie przez media, że każda kolejna osoba, którą, no szukam słów, tak, ale no dobrze, która będzie miała ochotę na taką brawurę, to się trzy razy zastanowi.
0: No tak, ale, mieliśmy jeszcze, prawda, tego mecenasa od Trumien, prawda, który również, no ten medialny komunikat był dosyć wyraźny i jakby w tym przypadku też powinno to dotrzeć do ludzi. Natomiast no, my nie wyciągamy wniosków z tragedii jako społeczeństwo. No i niestety ja jestem przerażony troszeczkę. Czasami jeżdżę poza Lublin do jakichś mniejszych miejscowości, do rodziny, do przyjaciół i tam już jest ogólnie brawura. W dniu wczorajszym czterech motocyklistów na jednym kole sobie jechało po drogach publicznych, bez tablic rejestracyjnych, bez świateł żadnych. I to, co się dzieje w takich obszarach wiejskich, ten brak wyobraźni, brak nadzoru, świadomości, to mnie to przeraża. Tutaj mieliśmy miejsce z wypadkiem w Krakowie, w mieście, w centrum, a co się dzieje na wsiach? To woła jeszcze o pomstę do nieba. No i jeszcze mamy, jak widzę, dużo do zrobienia w zakresie edukacji i budowania tej świadomości takiej dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach.
1: Pan mówi o wiejskiej drodze. Ja mieszkam w stolicy, niedaleko trasy, która jest szeroka i też może sprzyjać jakimś szalonym działaniom. I wie pan, przychodzi godzina, nie wiem, 22 i właściwie z regularnością, nie wiem, godną podziwu słyszę ryk motocyklowych silników. Ja jestem pełna uznania i szacunku dla pracy policji, ale jeśli słyszę to ja, no to jest to wiedza raczej powszechna, że to się tam dzieje regularnie, o podobnej porze i co? I nic. No dobrze, ale chyba najsmutniejsza prawda jest taka, że bez względu na to, jakie byśmy kampanie proponowali, czy jaką byśmy edukację, zmiany w edukacji zmiany w przepisach proponowali, to nie wyeliminujemy tego procederu takich tragicznych sytuacji do zera. Niestety.
0: No ale musimy też zacząć od rodzin. No, ktoś daje wzorce tym młodym ludziom. Są rodzice, są przyjaciele, dziadkowie. No, ja
1: ktoś, cały czas kto jedzie z taką osobą w samochodzie,
0: ktoś,
1: prawda?
0: Jeździ z taką osobą, więc ja wielokrotnie słyszę, że ktoś wsiadł do samochodu z pijanym kierowcą i był świadkiem, że ktoś pijany siada za kierownicę, to mnie to po prostu przeraża, bo w życiu bym nie pozwolił sobie na to, żeby ryzykować utraty własnego życia, wsiadając do samochodu z nietrzeźwym kierowcą. To nie jest ten czas lata 80., że można było coś sobie z milicją obywatelską uzgodnić, jak czasami gdzieś w filmach widzimy, coś załatwić, humorystycznie do tego podejść. Tutaj mamy dużo większe natężenie ruchu, mamy szybsze samochody, mamy większą populację jeżdżącą po drogach, czyli istnieje ryzyko i zdarzenia drogowego i kontroli. I to mnie zastanawia, co w głowach tych ludzi się dzieje, że oni siadają z pijakiem, z pijaną osobą za kierownicę, zamiast zabrać jej kluczyki, wyrzucić gdzieś do trawy albo schować gdzieś głęboko, a zwyczaj wieje.
1: Był jakiś czas temu, przepraszam za określenie, celebrycki wypadek w Krakowie, w którym zginęły cztery osoby i tam chwilę przed wypadkiem trzeźwy kierowca zamienił miejsce, zamienił się za kierownicą z pijanym kierowcą. Takie sytuacje też się... Prawda? Od 3 września wchodzą w życie kluczowe przepisy dla nowych kierowców, między innymi obowiązkowy okres próbny z limitem 0,0, nie 0,532, tylko 0,0 promila alkoholu we krwi. Jak długo ten okres próbny będzie obowiązywał młodego kierowcę?
0: No tutaj mamy sytuację taką, w której ten okres próbny, z tego co też przygotowując się dzisiaj do programu, jeszcze raz sobie wydrukowałem ustawę, mamy co do zasady 3 lata, choć nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Mamy taką informację dla tych młodych.
1: 3 lata dla osób, które zdały prawo jazdy kategorii B w wieku 17 lat, tak?
0: Mhm. I to będzie od trzeciego. I tutaj to zmniejszenie alkoholu też jest właśnie po to, żeby budować świadomość, że nie wypijesz sobie drinka czy jakiegoś małego piwka i wsiądziesz do

0: samochodu. Nie, tu już po prostu nie ma żadnej tolerancji, czyli od początku uczymy tych właśnie prawidłowych wzorców, nawyków. Chcesz jeździć, nie pijesz, absolutnie nic nie spożywasz i w tym momencie jest to też dosyć istotne. No i tu mamy też wprowadzoną taką zmianę dotyczącą sprawdzenia trzeźwości również pasażera, dlatego że taka osoba nie będzie mogła jeszcze samodzielnie się poruszać. Będzie musiała jechać z opiekunem, który ma co najmniej 25 lat i to nie musi być opiekun prawny, nie musi to być rodzic, tylko osoba dorosła, posiadająca prawo jazdy z tego, co pamiętam, chyba od 2 lat co najmniej. I ta osoba również musi być trzeźwa. Czyli tutaj nie będą się mogli rodzice wyręczać dzieciaczkami, że pojadą gdzieś na wesele, na imprezę, no to sobie popijemy, a niech nasz dzieciaczek nas wiezie później do domu. Więc tutaj mamy również taką zmianę. Policja będzie mogła kontrolować osobę siedzącą na fotelu obok.
1: Popełnienie 2 poważnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu, na przykład przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, czy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, wydłuży okres próbny o kolejne 2 lata, a trzecie wykroczenie oznacza całkowite cofnięcie uprawnień.
0: I tutaj też jest to istotne, że te przepisy, które pani redaktor wspomniała, nie będą podlegały tak zwanej redukcji punktów, potocznie zwanych karnymi, więc tutaj za te przewinienia kierowca nie będzie mógł pójść sobie do ośrodka egzaminowania i zmniejszyć sobie tej liczby punktów. Więc również, jeżeli przekroczy te 12 punktów w okresie próbnym, będzie musiał przejść dodatkowe szkolenie. Ja właśnie dzisiaj będę miał też swoje szkolenie organizowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dlatego że takie szkolenie będzie przeprowadzane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Cena tego szkolenia nie może przekroczyć 500 zł. No i dzisiaj właśnie od godziny 12 mamy szkolenie, jak obsłużyć platformę do tego szkolenia, jak obsłużyć dokumenty, jakie formalności, jakie skierowania. Będą nas dzisiaj, to takie pierwsze szkolenie przed tymi nowymi zmianami, więc pewnie też będę miał kiedyś Państwu możliwość opowiedzieć o więcej szczegółów, jak już to szkolenie sam osobiście zrealizują.
1: Jasne, tacy młodzi kierowcy nie będą mogli pracować na przykład jako taksówkarze, mają zakaz zarobkowego przewozu osób, ale prowadzenie auta w czasie, gdy prawo jazdy zostało czasowo zatrzymane, na przykład na 3 miesiące za prędkość, zamiast przedłużenia kary o kolejne 3 miesiące, będzie skutkowało całkowitym cofnięciem uprawnień na 5 lat. Sądzę, że jest pan za.
0: Mamy ten przepis. Tak, oczywiście. Ten przepis już obowiązuje od stycznia i dotyczy w zasadzie każdego kierowcy. Jeżeli ktoś z kierowców dostał zakaz za tak zwane 50+, czyli za przekroczenie dozwolonej prędkości na przykład o 50 na godzinę w obszarze zabudowanym albo 50 km o połowę, o 50 przekroczenie poza obszarem zabudowanym na drogach nie będących autostradami i drogami ekspresowymi, no to wówczas rzeczywiście to ograniczenie prawa jazdy jest dokonywane na okres 5 lat i to jest bardzo poważny straszak i tu naprawdę to działa już prewencyjnie. Mam takie przypadki wśród znajomych, którzy rzeczywiście stracili za tą prędkość prawo jazdy na 3 miesiące i nawet im do głowy nie przychodzi, żeby jednak wsiąść w samochód i gdzieś sobie pojechać, bo ta perspektywa utraty prawa jazdy na 5 lat jest bardzo, bardzo edukacyjna, tak bym to humorystycznie nieco określił.
1: Pewnie obiema rękami pan głosowałby za takim rozwiązaniem, prawda?
0: Tak,
1: kierowca w okresie próbnym, który przekroczy 12 punktów karnych, ma obowiązek odbyć godzinne płatne szkolenie praktyczne z radzenia sobie z zagrożeniami w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. 500 zł.
0: Takiej... Tak, to jest maksymalna cena, także tutaj tych ośrodków jest niedużo. W województwie lubelskim mamy zarejestrowane 3 takie ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Natomiast w Polsce jest chyba 13, więc też nie ma tego dużo, więc myślę, że to będzie również dotkliwe dla tych osób, że będą musiały taki ośrodek znaleźć, poczekać sobie w kolejce, zapłacić 500 zł, żeby zrealizować sobie godzinę zajęć właśnie na takiej płycie poślizgowej i dowiedzieć się, jakie są zagrożenia związane z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Jak się zachowuje samochód na takiej nawierzchni, jeśli przekroczymy sobie właśnie te symboliczne 10 więcej w tym przypadku, będziemy mogli pokazać, jak pozytywne znaczenie ma 10 mniej.
1: To może płyta poślizgowa zamiast placu manewrowego?
0: No my już od dawna o tym mówimy. W 2013
1: tak
0: roku
1: już na koniec,
0: w ustawie o kierujących pojazdami był taki zapis, że rzeczywiście w okresie próbnym każdy z uczestników miał, z absolwentów kursów na prawo jazdy, miał odbyć jedną godzinę zajęć na płycie poślizgowej. Teraz to zostało zlikwidowane właśnie ze względu na to, że tych ośrodków w Polsce nie ma zbyt wiele. Natomiast ja się podpisuję wszystkimi kończynami i zachęcam każdego z Państwa do tego, żeby uczestniczyć w takich zajęciach na płycie poślizgowej. Naprawdę buduje to wyobraźnię.

0: powoduje większy respekt na drodze ze strony kierowców, mniejsze trochę zaufanie do samochodu i dodaje niesamowite doświadczenie. Takie szkolenia zawsze powinniśmy raz w roku, przed zimą. Każdy powinien sobie przejść godzinkę, dwie, pojeździć, przypomnieć sobie, jak samochód zachowuje się w takich ekstremalnych warunkach. Także jak najbardziej jestem tak.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Doktor Maciej Kulka, biegły sądowy i instruktor nauki jazdy z nami w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym zamierza postawić prokuratura 26-latkowi, który w sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zmarli, 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Nieprzestrzeganie prędkości to polski problem społeczny, mówił przed kilkoma minutami na naszej antenie biegły sądowy do spraw rekonstrukcji wypadków dr Maciej Kulka.
0: Ludzie nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość i traktują te przepisy jako opresyjne, jako ograniczające ich swobody obywatelskie. Nie chcą przestrzegać żadnych zasad, żadnych reguł, wręcz komentując je jako idiotyczne, niezasadne, głupie. Na później mamy sytuację rzeczywiście taką jak w tym tragicznym przypadku.
3: Za spowodowanie śmiertelnego wypadku 26-latkowi może grozić do 8 lat więzienia. 6 miliardów 100 milionów euro to kolejna transza pomocy finansowej dla Ukrainy, zatwierdzona przez Komisję Europejską. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup systemów obrony powietrznej, pocisków, amunicji oraz radarów. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w 35. rocznicę uzyskania przez Ukrainę niepodległości po rozpadzie Związku Radzieckiego. O wsparciu Ukrainy będą rozmawiać też w Kijowie przedstawiciele tzw. koalicji chętnych. Francja zapowiedziała wysłanie pocisków przechwytujących. Na początek skorzysta z tego 18 szkół z całej Polski. Trwają przygotowania do pilotażu e-dziennika. Elektroniczny system ma ułatwić prowadzenie dokumentacji, przebiegu nauczania oraz usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi. Pilotaż ruszy 22 września, o ile prezydent podpisze ustawę, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Prezydent Karol Nawrocki ma czas do końca sierpnia, by podpisać ustawę. Ministerstwo wyliczyło, że stworzenie, a potem funkcjonowanie dziennika elektronicznego będzie kosztowało państwo w ciągu 10 lat ponad 215 milionów złotych. Filipinki, jeden z najpopularniejszych zespołów wokalnych lat 60. i 70. ponownie razem w teledysku. Szczecińska grupa wraca z nowym klipem do piosenki z 1970 roku, Cały mój świat. Minęło ponad pół wieku, a artystki wyglądają w nim jak u szczytu swojej popularności. Teledysk stworzył pisarz Marcin Szczygielski, syn jednej z Filipinek, a pomogła mu sztuczna inteligencja.
4: To było naprawdę silne przeżycie dla mnie, ponieważ z tego roku, kiedy piosenka była nagrywana, nie zachowały się żadne materiały filmowe z Filipinkami. Dlatego kiedy ja nagle zobaczyłem, że te zdjęcia, które się zachowały, można zanimować i w dodatku w tak wiarygodny i pełen uroku sposób, jak to się udało zrobić, byłem zachwycony.
3: Filipinki były pierwszym polskim girls bandem. Pochodzące ze Szczecina artystki zyskały popularność nie tylko w całym kraju, ale też za granicą.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 10.33. Polskie Radio 24 i Małgorzata Szachowska. Cały czas jesteśmy z państwem. Ukraińcy świętują dziś 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Z tej okazji w Kijowie zorganizowano spotkanie koalicji chętnych. Europejscy przywódcy będą rozmawiać o dalszym wsparciu Ukrainy, która walczy z rosyjską agresją. A przebieg spotkania śledzi Paweł Buszko. Pawle, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kto jest na tym spotkaniu w Kijowie i o czym będą dokładnie te rozmowy, wiemy?
5: Tak, temat rozmów to wzmocnienie ukraińskiej armii, zarówno na lądzie, jak i w powietrzu, no bo nic nie wskazuje na to, że Putin przymierza się do pokoju, a wręcz przeciwnie, jak mówił dziś ukraiński prezydent, Rosjanie planują zwiększać produkcję rakiet, zwłaszcza tych rakiet balistycznych, i mobilizować dodatkowe 300 tysięcy swoich żołnierzy. Rosja nieustannie przesuwa terminy, kiedy to już za chwilę i na pewno zdobędzie cały obwód doniecki. Będzie je przesuwać nadal, bo Ukraina nie oddaje tego, co swoje.

0: Rosja nie chce pokoju, chce mobilizacji. Cóż, przyjmujemy to z chłodną głową. Działamy, musimy wzmacniać wojsko i mieć wszystko, aby utrzymać obronę. Tak mówił ukraiński prezydent w rocznicowym przemówieniu do Ukraińców, a te rozmowy z liderami koalicji chętnych w Kijowie rozpoczną się w południe. Część liderów już przybyła do Kijowa. Wiadomo, że osobiście na spotkaniu będą obecni m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydenci i premierzy państw bałtyckich, ale też Finlandii, Norwegii. Do ukraińskiej stolicy zawitał też premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. To pierwsza zagraniczna podróż nowego brytyjskiego premiera. Ma ogłosić w Kijowie, że rząd Wielkiej Brytanii zezwoli jednemu z europejskich koncernów na odtajnienie informacji dotyczących produkowanych w Wielkiej Brytanii angielsko-francuskich nowoczesnych pocisków Storm Shadow, a to ma pomóc Ukrainie w budowie własnej wersji tej broni. To takie bardziej dalekosiężne plany. Podczas spotkania koalicji chętnych część przywódców łączyć się będzie online. Prawdopodobnie w ten sposób w spotkaniu uczestniczyć będzie prezydent Macron. W ostatnich dniach ukraiński prezydent rozmawiał ze swoim francuskim kolegą. Wczoraj Wołodymyr Zełenski przekazał, że Paryż deklaruje dostarczenie w najbliższym czasie radarów do obrony przeciwlotniczej. To ma wzmocnić tę obronę bardzo potrzebną Ukraińcom. Berlin zaś ma dostarczyć kilkaset pocisków do systemów Patriot. To te systemy zdolne przechwytywać rosyjskie rakiety balistyczne. Dostawy mają rozpocząć się w przyszłym roku. No, tymczasem Ukraina potrzebuje takiej broni jak najszybciej, bo Rosjanie intensyfikują ataki rakietowe. A według ukraińskich danych Rosja będzie próbować produkować i jest w stanie to zrobić około 100 rakiet balistycznych miesięcznie. Kijów alarmuje, że zimą Rosja będzie też ponownie atakowała obiekty infrastruktury energetycznej, w szczególności w Kijowie. Zresztą zapowiadał to w ostatnich dniach Władimir Putin. Na razie nie wiadomo oficjalnie, kto reprezentować będzie Polskę na spotkaniu koalicji chętnych. Ukraińska prasa przypomina, że Polska włączyć się ma do bardzo istotnej inicjatywy koalicji. Ukraińska Prawda, taki opiniotwórczy, ważny ukraiński portal, przypomina, że podczas lipcowego szczytu koalicji w Paryżu premier Donald Tusk zapowiadał, że jesienią, czyli za kilka tygodni, Polska będzie gospodarzem, no i uczestnikiem wspólnych ćwiczeń wojsk razem z Francuzami i Brytyjczykami, a te ćwiczenia mają przygotować państwa koalicji chętnych do realizacji przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
1: Paweł Buszko, dziękuję Ci, Pawle, za relację.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. A z nami Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Cieszymy się, że pan je przyjął. 35. rocznica ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Jestem ciekawa pana refleksji o tych 35 latach. Nie wiem, czy pamięta pan ten moment, ale jeśli zna pan to święto z relacji, to jakie to były relacje?
2: Nie pamiętam, od razu powiem.
1: Osobiście.
2: Tak, miałam dosłownie wtedy chyba 3 lata, ale pamiętam, jak ta Ukraina się zmieniała od najmłodszych lat. Pamiętam na przykład te pierwsze lata niepodległości. Byłem wtedy dzieckiem, ale nie rozumiałem, co się po prostu dzieje, ale pamiętam rozmowy starszych osób, mojego dziadka na przykład z jego tam sąsiadami, kiedy mówił o tym, jak zmienia się Rosja, bo wtedy jeszcze byliśmy w tym kontekście, tak, i na przykład w Ukrainie wtedy jeszcze nadawała telewizja z Moskwy, a nie z Kijowa. Pamiętam te późniejsze lata, oczywiście, jak Ukraina już zmieniła się w Ukrainę raczej taką ukraińską. Chodzi tutaj nie tylko o jakieś tam narodowe refleksje, ale także i po prostu o polityczny wizerunek, jak zmieniały się te wiadomości w telewizji w latach późniejszych. No i oczywiście te już najnowsze, powiedzmy, kroki czy etapy tej niepodległości, którą rozbudujemy tak naprawdę. Tak? To, że ta deklaracja została ogłoszona 35 lat, to ważny wątek, ale ta Ukraina się zmienia i no, po prostu idzie do tej swojej takiej faktycznej niepodległości i to na przykład rok 2004, czyli pomarańczowa rewolucja, to rok 14, pewnie rok 22, no i to, co mamy dzisiaj. To jest nadal droga. I jeżeli mówimy o znaczeniu tego zjawiska, tak, nie tylko słowa, tylko

0: zjawiska, niepodległość, no to nadal do tego idziemy, nadal o to walczymy. To pewnie taka będzie refleksja.
1: Mhm. Jestem też ciekawa pana opinii, bo odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę, mówimy o tym, że to, czego się Rosjanie nie spodziewali, albo spodziewali się najmniej, to właśnie takie poczucie wspólnoty Ukraińców, którym tych 30 lat wystarczyło do tego, 30 kilka lat, wystarczyło do tego, żeby zbudować wewnętrzną siłę. A może ją mieli wcześniej? A może mieli ją wcześniej?
0: No, mi się wydaje, że jednak to wywodziło z tych zmian też i politycznych, i informacyjnych, bo ja tym nie lekceważę, tak? To, co leciało w telewizji, to, o czym mówili w radiu, to też w większym stopniu no, miało wpływ, tak? Ja tutaj znowu sięgnę do czasów wcześniejszych i to, jak zmieniało się ukraińskie społeczeństwo. No na przykład w latach 90., kiedy mieliśmy komunistów w parlamencie, kiedy mieliśmy siły otwarcie prorosyjskie i kiedy na przykład w Ukrainie, w Kijowie mieliśmy takie demonstracje Ukraina bez NATO. No trudno dzisiaj sobie to wyobrazić, ale to była też ta Ukraina już z czasów niepodległości, kiedy sporo ludzi wychodziło i deklarowało takie intencje, tak, o tym, że Ameryka i Zachód to jest nasz wróg, nasza droga jest na wschód i wszystko, co jest w tym stylu. Jak to mocno się zmieniło w ciągu ostatnich lat, tak, i no właśnie to, czego Rosjanie, w czym Rosjanie się nie orientowali wtedy, to, że w gruncie rzeczy Ukraina zmieniła się, zrozumienie Ukraińców zmieniło się, co do swojej niepodległości, co do siebie samych, tak? I no, te procesy, które nie były zauważalne, to znaczy inaczej, wiedzieć o tych procesach, rozumieć te procesy można tylko będąc wewnątrz, tylko będąc częścią tych procesów. Rosjanie oczywiście patrzyli na to zewnątrz, po prostu zlekceważyli tym wszystkim i no, stąd mamy pewnie taki oto skutek.
1: Ukraińska armia rozpoczyna polowanie na wyrzutnie rosyjskich Iskanderów. Prezydent Zełenski informuje, że są sukcesy. Jakie sukcesy?
0: Tak, wczoraj zaatakowana została taki system, taka wyrzutnia niedaleko od ukraińskiej granicy. Teraz zadaniem jest właśnie, to jest prewencja faktycznie, tak? To jest niszczenie tych systemów jeszcze przed tym, jak zostali wypuszczeni te pociski. Wiadomo, że mamy ogromne problemy z obroną przeciwlotniczą. Wiadomo, że większość balistyki, która teraz leci na ukraińskie miasta, głównie na Kijów i jego okolicy, nie do strącania, po prostu dlatego, że nie mamy czym. To jest prawda i Rosjanie dobrze o tym wiedzą. Więc takim może nie jedynym, ale dobrym rozwiązaniem, efektywnym rozwiązaniem jest prewencja i niszczenie tych systemów jeszcze no, bezpośrednio na miejscu. Tak? I tutaj mamy technicznie to wygląda tak, bo ja rozmawiałam o tym z ekspertami wojskowymi też na antenie radia, w którym pracuję. Oni mówią, niektórzy z nich przynajmniej mówią, tak, że to zadanie jakby polega na tym, żeby niszczyć i w momencie, kiedy Rosjanie wywożą te, to znaczy bazują te wyrzutnie bezpośrednio na miejscu, z którego będą wypuszczać, ale druga część tego zadania to jest niszczenie tam, gdzie oni stoją nawet w czasie, kiedy nie atakują, kiedy nie wypuszczają tych rakiet. I to jest teraz ważne zadanie, bo jak nie możemy tego strącać u siebie w niebie, bo nie mamy czym, to przynajmniej możemy przy użyciu dronów na przykład niszczyć te systemy bezpośrednio na terytorium rosyjskim, więc na tym polega to zadanie.
1: Są pieniądze dla Ukrainy. Komisja Europejska zatwierdza pomoc, ponad 6 miliardów euro na systemy obrony powietrznej i rakiety. Ale jakie są rzeczywiste potrzeby? To znaczy wiedza o tym, ile, nie wiem, dziennie, miesięcznie, może tygodniowo takich pocisków jest potrzebnych, jest powszechna, dostępna?
0: Pewnie, że nie, z prostego powodu. My nie wiemy, ile pocisków Rosja wypuści na Ukrainę, tak? Czyli nie ma jakiejś liczby, no nie wiem, tam matematycznej, że w ciągu dnia wypuszczają tyle, a tyle. Raz tak, to ciągle się zmienia, tak? I oni próbują na przykład zbierać te pociski, dlatego żeby przeprowadzać te zmasowane ostrzały, tak? No ale jest jeszcze druga kwestia, to że Ukraina no, na pewno nie będzie w czasach wojny mówiła o tym, co i jak dokładnie wykorzystuje, ile tych pocisków, co strąca na przykład antyrakietami, co jest strącone przy użyciu grup mobilnych, chodzi tutaj o dronę i tak dalej, tak? Więc no, rozumiemy, że o tym tak wprost nie powiedzą, tak? Ale mimo to rozumiemy, że to zadanie właśnie z obroną nieba,

0: aktualizuje się jeszcze więcej przed zimą. Wczoraj też miałem taką rozmowę dotyczącą ukraińskiej energetyki i jeżeli wcześniej na przykład Rosjanie próbowali uderzyć w obiekty generacji prądu, czyli te ciepłownie i to mieliśmy do czynienia z atakami rakietowymi, to teraz na przykład przy użyciu małych dronów mogą atakować po prostu takie większe słupy. Czyli no, rozumiemy, że ta energetyka, to wszystko się idzie tymi takimi przez te słupy i przez takie druty. Ta? I faktycznie no, to będzie mała cena, bo takie drony nie kosztują za drogo. I w przygraniczu na przykład lub niedaleko od linii frontu teraz już Rosjanie udają się do atakowania takich słupów. Dlaczego? To jest też ważne pytanie. Bo nie potrafią zaatakować skutecznie tej generacji prądu. Ukraina się wzmocniła w tym sensie i w ciągu lata przygotowywała się do tego, że Rosjanie będą ostrzeliwać ciepłownie, a skoro nie mogą skutecznie zaatakować te ciepłownie, to już po prostu uderzają w logistykę tego prądu, który przechodzi do nas, do domów po prostu.
1: Te 6 miliardów euro na co pójdzie?
0: Z tego co wiem jest dwa przeznaczenia. Pierwszy wojskowy i to tak jak pani już powiedziała, tak, obrona przeciwlotnicza, wzmocnianie tej obrony, chociaż tutaj ja tak trochę tak sobie pozwolę na krok odejść w stronę, bo nie tylko pieniądze potrzebne, są potrzebne technologie, tak, bo na przykład jeżeli mówimy o ukraińskiej balistyce, dlatego żeby to wyprodukować, trzeba rozumieć jak to, po prostu jak to uruchomić, a to jest technologia i to jest coś, czego Ukraina nie ma, ale wrócę odpowiadając na pytanie, tak? Kwestia wojskowa, kwestia dozbrajania i też kwestia cywilów, no bo mimo wszystko Ukraina ma zobowiązania przed swoimi obywatelami i w czasach trudnych, w czasach wojennych dla nich to jest konieczne, tak? Czyli no powiedzmy te zadania stricte socjalne, to wsparcie rodzin, wsparcie starszych osób, to infrastruktura, to funkcjonowanie państwa samego w sobie. I to też jest ważny element, bo to zaplecze, ten tył jest oczywiście ważny dla fronta, więc na to na pewno też pójdą te pieniądze.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. To w Polsce, jak pamiętamy, rodzi obawy o upamiętnienie zbrodniarzy. Zełenski mówi, że Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem. Tak mówił w Kijowie, zdaje się, podczas spotkania z weteranami. Ale czy czegoś ostatnie miesiące i nas, i Ukraińców nauczyły, myśli pan?
0: No powiem tak, że ten Panteon powstanie i to już jest kwestia chyba załatwiona, bo prezydent już podpisał to, tak jak pani słusznie powiedziała, tak? Jakim celem jest powstanie takiego Panteonu? Oczywiście to nie jest jakiś tam antypolski czy antyeuropejski cel, czy coś w tym stylu. Celem jest po prostu zjednoczenie Ukraińców dookoła swoje legendy i swojej historii. I to nie tylko historia XX wieku i nie tylko historia z II wojny światowej, tak? Ale no, rozbudowywanie tej tożsamości. W procesie rozbudowywania oczywiście pojawiają się różne kwestie, które no, najpierw budzą jakieś emocje i w środku kraju, bo to są niejednoznaczne postacie, i na zewnątrz. I jedyne, co mogę w tym temacie powiedzieć, tak, to, że Ukraina to widzi i Ukraińcy no, są świadomi tego, że no, na przykład postaci z czasów II wojny światowej nie zawsze jednoznacznie oceniane poza granicami, a tym bardziej w Polsce, tak, bo mieliśmy wspólną tą historię, bardzo złożoną. Ale czy na to będą uważać ci ludzie, którzy podejmują decyzje? To zobaczymy. Widzę, że no, ostatnie decyzje, które nie zostały zrozumiane w Polsce, jednak zostały podjęte, ale z innej strony prezydent Zełenski mówi o tym, że teraz będzie próbował rozbudowywać jakąś specjalną komunikację z Polską. Tak, i ta ostatnia rekonstrukcja rządu ukraińskiego, ona była przeprowadzana zwłaszcza i dlatego, żeby mieć specjalnych takich przedstawicieli, specjalnych ludzi, które orientują się w intencjach w Polsce, w krajach sąsiednich i też w Stanach Zjednoczonych, więc może no, to będzie taką odpowiedzią, jeżeli chodzi o nasze relacje.
1: A ma pan jakąś refleksję, z czego wynikała swojego rodzaju, używam tego słowa świadomie, taka buta w wypowiedziach prezydenta Zełenskiego po tym, jak rozgorzała sytuacja wokół nazwy jednostki?
0: No pewnie to on jest w jakimś stopniu, jak każdy polityk, jak każdy prezydent, w tym polski, niemiecki i każdy inny.

0: okej, w Niemczech kanclerz, ale mniejszy z tym. Tak? Każdy taki polityk jest zaręcznikiem tych emocji wewnętrznych, tak? I jednak musiał gdzieś tam z tym się liczyć, bo mimo to, że nie ma wyborów i nie ma procesów elektoralnych w Ukrainie, jednak to się liczy, tak? To jak traktują go sami Ukraińcy. Więc chcąc, nie chcąc, no jednak musiał właśnie mówić w takim stylu, tak? Ale ja tutaj uważam, że no należy orientować się nawet nie na same wypowiedzi, tylko na takie praktyczne rzeczy, na to, co nas łączy, tak? Ja na przykład wczoraj też miałem rozmowę z Tarasem Kaczką. To jest osoba, która już niedługo będzie reprezentowała Ukrainę jako ambasador w Brukseli. On świetnie mówi po polsku, zna dobrze Polskę i tak dalej. I ja też podejmowałem właśnie to pytanie o naszych relacjach, bo mi też na tym zależy, po prostu tak po ludzku. No i mówił, że teraz i te finansowe kwestie i transport i logistyka, która leży przez Polskę, jednak powinna być priorytetem i nie zostawać zaręcznikiem tych emocji, które no, jednak towarzyszą, taka jest prawda, Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: Nie wiem, Ukraina jest w okresie prekampanii albo kampanii przed wyborami, które nie wiadomo kiedy się odbędą, także tymi prezydenckimi, bo przypominam sobie wezwanie generała Załużnego z Londynu do Kijowa. Wołodymyr Zełenski chciał uzyskać od niego zapewnienie, że nie będzie jego kontrkandydatem w wyborach. Stało się wręcz przeciwnie. Pamięta pan wynik sondażu, który publikowały polskie media, że w pierwszej turze Załużny-Zełenski wynik podobny, ale w drugiej turze to Załużny 60, a Zełenski daleko, daleko w tyle.
0: Tak, tak. I to nie jedyny taki sondaż i te ostatnie procesy, które obserwujemy, oni wskazują na to, że to będzie się ciągle zmieniało. Tak? Ta dynamika jest bardzo, bardzo istotna, bo zawsze, jeżeli mówimy o sondażach, ja tylko przypomnę tak też dla sobie, tak? Że dla siebie, to znaczy, że oprócz tego, co mamy na chwilę obecną, zawsze ważna jest dynamika, czyli było i mamy te wszystkie zmiany, tak? I to ciągle będzie się zmieniało, bo ostatnio były minister obrony Michajło Fedorow też pojawił się na takiej scenie politycznej. Gdzieś tam uważam, że został nawet ofiarą własnych wypowiedzi, bo on jako jedyny, na razie jako pierwszy, otwarcie powiedział, że Ukraina potrzebuje wyborów. I został za to skrytykowany. I skrytykowany też generalnie przez tych ludzi, którzy popierali go podczas protestów.
1: No bo, tak, ale on sam też nie określił swoich politycznych planów, prawda? Jakiś ambicji. On nie mówił, że chce być prezydentem, wręcz przeciwnie.
0: No tak, wprost o tym nie mówi. Mówi tylko o tym, że Ukraina potrzebuje wyborów, tak. Ale na dodatek do tego teraz ostro krytykuje Zełenskiego. I jeżeli chodzi o te ostatnie procesy, które toczą się w sprawach korupcyjnych, tak, czyli Narodowe Biuro Antykorupcyjne, które ujawnia kolejne materiały. I tutaj Michajło Fedorow publicznie apeluje do Wołodymyra Zełenskiego, by powiedział, czy on był w tym zamieszany, czy nie był i tak dalej. Ale to też jest gdzieś tam paradoksalne, bo przecież jeszcze miesiąc temu był ministrem obrony. I no wiadomo, że to jest traktowane tylko i wyłącznie jako wątek polityczny, więc nie zawsze trzeba mówić, że idę i jestem rywalem, idąc i będąc rywalem. Taka jest współczesna polityka w Ukrainie.
1: No dobrze, ale ten okres prekampanii czy przedkampanijny, myśli pan, że ta potrzeba zmiany władzy jest silna, zakorzeniona, że Ukraińcy tego chcą?
0: Tak chcą, może nie tak zmiany władzy, jako, bo to wiadomo, to się okaże na wyborach, tylko chcą tych procesów demokratycznych i elektoralnych. Ale, i to ale jest najważniejsze, i tutaj ja widzę no, zrozumienie większości społeczeństwa. Technicznie nie mamy jak to przeprowadzić, tak? Bo na przykład kiedy mówimy o tym, że nie możemy przeprowadzić wybory na okupowanych terenach, czy nie możemy przeprowadzić wybory gdzieś tam na linii frontu, bo żołnierze nie mogą oddać swoje głosy, to tylko część tego problemu. Druga część, a ja przypomnę, że ci żołnierze, część z nich będą mieli ambicje polityczne i to jest normalne. I powstaje pytanie, jak oni będą mogli zrealizować to swoje polityczne prawo, tą swoją polityczną ambicję, będąc na froncie. Oczywiście, że w żaden sposób nie mogą. To samo dotyczy Ukraińców poza granicami Ukrainy i tutaj właśnie te kwestie też bezpieczeństwa. Czyli tutaj ja nic nowego nie powiem, tak? I uważam, że niezależnie od tego, czy powiedział coś takiego były minister obrony, czy nie powiedział, sytuacja się absolutnie nie zmieniła. Technicznie nie możemy przeprowadzić tych wyborów i to, że nie ja jedyny tak uważam...

0: a większość społeczeństwa wskazuje na to, że no te protesty, to poparcie Michała Fedorowa jednak istotnie zmalało, tak? Po prostu dlatego, że ci Ukraińcy, którzy go popierali, nie zrozumieli, a w jaki sposób on chce to zrobić i czy, to najważniejsze, czy liczy się z tym niebezpieczeństwem, które niosą te wybory w sobie.
1: Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę. Ołych Biłecki z Państwem.
2: Pilne.
1: Nie żyje Mirosław Różański, generał broni Wojska Polskiego. Te informacje podaje senator Grzegorz Fedorowicz. Pan generał Różański, senator z ramienia Trzeciej Drogi, a w lutym po rozpadzie Polski 2050 współtworzył klub Nowa Polska Centrum właśnie w Senacie. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Poznaliśmy go dzięki jego wieloletniej służbie w Wojsku Polskim. Był m.in. szefem Zarządu Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Najwyższe stanowisko w swojej karierze objął w 2015 roku, gdy został dowódcą generalnym rodzajów Sił Zbrojnych i tę funkcję pełnił do końca 2016 roku. Wtedy też złożył rezygnację i odszedł z zawodowej służby wojskowej.
2: Dnia.
1: A teraz o piorunach dla polskiej armii, bo wojsko kupuje kilka tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Umowa zostanie podpisana mniej więcej za godzinę w Skarżysku Kamiennej. Jest tam Agata Król. Agato, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
1: Jak ważny jest ten zakup? Pewnie dla obu stron.
3: Tak, to jest bardzo ważna umowa, bo dotyczy dostawy kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun, produkowanych w MESCO. To jest firma będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a więc to jest polska broń opracowana przez polskich ekspertów, naukowców, inżynierów, przez polskich specjalistów i to jest broń, która cieszy się uznaniem na właściwie całym świecie, a na pewno wśród sojuszników NATO słychać nawet opinię, że jest to najlepsza broń w swojej klasie. No a co to dokładnie jest? No, zestawy Piorun są przeznaczone do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów, rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Ich skuteczność bojowa została potwierdzona, no, między innymi w warunkach walki na Ukrainie. No, to zamówienie, które dzisiaj będzie podpisane, obejmie oczywiście zestawy rakietowe, to ma być kilka tysięcy sztuk, ale to będą również symulatory, to będą również pakiety szkoleniowe i logistyczne. Zresztą to będzie takie szersze zamówienie, dlatego że około 80% tego dzisiejszego zamówienia trafi do polskiej armii, ale część również do armii krajów sojuszniczych z NATO. Część produkcji będzie przeznaczona dla innych państw NATO w ramach wspólnych zamówień realizowanych w programie SAFE. Rakiety Piorun znajdują się już na wyposażeniu zresztą innych armii, no między innymi Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Estonii, Łotwy, no właśnie wspomnianej przeze mnie Ukrainy i Mołdawii. No to jest też pewna ciekawostka, dlatego że no jest to też rodzaj uzbrojenia, o którym się może nie mówi tak bardzo często, chociaż ostatnio faktycznie częściej między innymi ze względu na realizowanie tego instrumentu SAFE, o którym przecież od miesięcy jest głośno, a ta dzisiejsza umowa będzie właśnie realizowana, czy też finansowana w ramach SAFE. Ja przypomnę, to jest ten europejski instrument finansowania, który pozwala dozbrajać armie europejskie, między innymi właśnie polską. Także ja przypomnę tylko, że mamy w ramach instrumentu SAFE do wydania około 150 miliardów euro. No i dziś jedna z tych umów zostanie podpisana.
1: O szczegółach dla Państwa Agata Król. Dziękuję.

0: Początek jednak smutna informacja. Nie żyje generał Mirosław Różański. Poinformowała o tym marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Był senatorem 11 kadencji z ramienia Trzeciej Drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, napisała marszałek Senatu. Mirosław Różański miał 63 lata. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał zegarek od szefa Zonda Krypto wart 40 tysięcy euro. Tak wynika z ustaleń wspólnego śledztwa WP i TVN24. W 2025 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miał sprawdzić pochodzenie pieniędzy z Zonda Krypto. UOKiK współpracował w tej sprawie z ABW. Prezes PKOL miał według ustaleń dziennikarzy deklarować Przemysławowi Kralowi, że załatwi tę sprawę i za to właśnie miał dostać kosztowny prezent. Radosław Piesiewicz przekazał, że zegarek kupił z własnych osobistych środków i oddawał je Przemysławowi Kralowi w gotówce, w ratach. Te tłumaczenia są całkowicie niewiarygodne, komentował na naszej antenie publicysta Jarosław Włodarczyk.
1: Mówi, że on kupił ten zegarek, chodzi o zegarek za 40 tysięcy euro firmy Filip Patek. Mówi, że go kupił, tylko że pan Kral mu pomagał w zakupie, bo ten zakup są długie kolejki, się czeka wiele lat czasem na niektóre modele zegarków. No tylko, że potem nagle tłumaczy, że w ratach płacił, a płacił, miał własne środki na to i wcześniej już się miał. No bardzo to jest pokrętne.
0: Dodajmy, że Przemysław Kral usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto, a wcześniej prezes upadłej giełdy zeznawał też według ustaleń TVP Info jako mały świadek koronny. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym zamierza postawić prokuratura 26-latkowi, który w sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Jego rodzice nie przeżyli.
2: Przesłuchanie sprawcy wypadku rozpoczęło się w prokuraturze rejonowej Kraków-Podgórze. Zgodnie z prawem może on odmówić składania wyjaśnień. Biegli orzekli, że przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. W miejscu, w którym doszło do zdarzenia, obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Mężczyzna jechał za szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Uderzył w małżeństwo, które spacerowało z dzieckiem w wózku. Życia obojga nie udało się uratować, a chłopiec trafił do szpitala w ciężkim stanie. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Koalicja chętnych będzie dziś rozmawiać m.in. o pociskach dalekiego zasięgu dla Ukrainy oraz o dalszej presji na Rosję. Do Kijowa przybył już m.in. premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. To pierwsza zagraniczna podróż od objęcia urzędu brytyjskiego polityka. Profesor Walenty Buk mówił w Polskim Radiu 24, że rakiety przechwytujące to najważniejszy cel dla Ukrainy.
3: Ukraina sieje spustoszenie w Rosji przy pomocy dronów dalekiego zasięgu, natomiast brak rakiet przechwytujących powoduje to, że jest wrażliwa na rosyjskie uderzenie, głównie przy pomocy rakiet balistycznych. Dlatego to zagadnienie myślę, że będzie kluczowe, tym bardziej, że tutaj zarówno prezydent Francji, jak i pozostali koalicjanci zapowiedzieli właśnie wsparcie Ukrainy.
0: Spotkanie koalicji chętnych rozpocznie się za godzinę. Część przywódców będzie obradować w Kijowie, pozostali połączą się przez internet. Rozmowy odbywają się w Dniu Niepodległości Ukrainy. Wprowadzili na rynek narkotyki warte setki tysięcy złotych. Śląska policja rozbiła grupę przestępczą. Zatrzymano 5 osób. To jednak wierzchołek Gór Lodowej, mówi Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
4: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy od listopada 2024 roku do czerwca 2025 roku mogli wprowadzić do obrotu co najmniej 50 kg marihuany, 25 kg mefedronu oraz 1,5 kg kokainy. Narkotyki miały być dla nich stałym źródłem dochodu.
0: Zatrzymani spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Sprawa jest rozwojowa. Najsłynniejsza piłka na świecie ma nowego właściciela. Futbolówka, którą Diego Maradona zdobył słynnego gola ręką Boga w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1986 roku, została sprzedana na aukcji w Dallas.
5: Piłka na licytacji w Dallas została sprzedana za 3 miliony 350 tysięcy dolarów. Wynik ten znacznie odbiegał od szacunkowej wyceny na poziomie 10 milionów dolarów ustalonej przez dom aukcyjny. Licytacja rozpoczęła się od kwoty 2,5 miliona dolarów. Trudno wyobrazić sobie piłkę, która mogłaby poszczycić się bardziej imponującą historią niż ta. W ciągu zaledwie 4 minut na stadionie Azteca w Meksyku 22 czerwca 1986 roku Maradona wykorzystał tę samą piłkę, by zdobyć niesławną bramkę ręką Boga oraz genialnego gola stulecia. New York Times podkreśla, że powrót futbolówki na rynek nastąpił w dogodnym momencie, zaraz po piłkarskich Mistrzostwach Świata, które zwiększyły zainteresowanie pamiątkami piłkarskimi wśród kolekcjonerów USA.

0: gdzie tego typu przedmioty osiągają najwyższe ceny. Nowojorski dziennik dodaje jednak, że być może moment przeprowadzenia licytacji, zakończonej ponad miesiąc po przeprowadzeniu turnieju, zadziałał na niekorzyść sprzedającego.
1: O czym donosił nasz korespondent Jan Pachlowski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22-23 maksymalnie na południu Polski. Cieplej zrobi się w kolejnych dniach. Dziś przelotnie padać może niemal wszędzie poza południowymi regionami. Po południu za to zagrzmi na wschodzie kraju.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Prawie 9 minut po godzinie 11. Małgorzata Szuchowska, Polskie Radio 24. Wracamy do informacji sprzed chwili. Nie żyje generał Mirosław Różański, generał broni i senator. Zmarł w wieku 63 lat. Nie wiem, czy usłyszelibyśmy o generale, my wszyscy, bo w środowisku wojskowych żołnierzy był, pewnie jest osobą niezwykle szanowaną, ale... przełomowym czasem, okresem w jego karierze był 2017 rok, kiedy to zdecydował o odejściu z wojska. Z nami generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
11: Dzień dobry.
1: Panowie się znali?
11: No, znałem się z Mirkiem. W sumie to, krótko mówiąc, jesteśmy, jak to w wojsku mówią, tą samą falą, bo... razem wstępowaliśmy do wojska, ja do Szkoły Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych, on do pancerniaków. No i spotykaliśmy się bardzo często, głównie na poligonach, w mundurze polowym, gdzie Mirek dowodził pancerniakami, ale też później całymi związkami taktycznymi, operacyjnymi. Otóż no, dowódca z krwi i kości, z którym bardzo lubiłem rozmawiać, chociaż często mieliśmy inne zdanie na różnego rodzaju tematy, tylko że zawsze to była taka wojskowa, merytoryczna dyskusja. Uważam, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii, nie wykorzystano jego doświadczenia i również wtedy, kiedy nawet trafił do świata polityki, bo chciał coś zrobić, to również w moim przekonaniu za bardzo był ograniczony, bo pomysłów miał naprawdę wiele.
1: No tak, ale ja wspomniałam o tym 2017 roku, bo pewnie pan generał się ze mną zgodzi, że o ile w środowisku wojskowych żołnierzy jest, był doskonale znany.

0: znany, o tyle powszechnie usłyszeliśmy o tym, o nim właśnie wtedy, kiedy zdecydował się odejść z wojska. To był wtedy akt odwagi wobec ministra, z którym pan generał nie mógł się porozumieć, nie mógł realizować swoich celów, zadań, nie mógł stać w obronie, ochronie wojskowych?
1: No, odwagi i determinacji Mirkowi nigdy nie brakowało, ale ja bym wspomniał raczej 2007 rok, kiedy dowodził żołnierzami w Iraku. Wspomniałbym te wszystkie działania, które odważnie realizował, które wprowadzały nas do sojuszu NATO. Wcale nie było tak łatwo beton przełamać, który był w sztabie generalnym. Mirek był jednym z tych, którzy pokazali to nowoczesne myślenie, nowoczesne dowodzenie. A tu raczej bym mówił o tym 2017, kiedy odszedł z wojska, o głupocie polityków, którzy nie potrafili wykorzystać tego kapitału, czy tego świeżego spojrzenia na armię wziąć tych jego dobrych pomysłów do realizacji. To armia straciła, to bezpieczeństwo straciło. No, zbyt łatwo pozbywamy się ludzi, którzy mogliby dla bezpieczeństwa dużo zrobić. Zbyt dużo jest PR-u, zbyt mało realnych działań, które poprawiają nasze bezpieczeństwo. Mirek był bezkompromisowy. On zawsze działał w taki sposób, aby poprawiać nasze bezpieczeństwo. Wiem, że wielu z tego powodu go krytykowało, ale rozmowy z nim naprawdę nie były nigdy rozmowami politycznymi, tylko merytorycznymi. Ogromna strata dla towarzyszy broni, tych w mundurach, ale też wyrazy współczucia dla jego najbliższej, dla jego rodziny, bo to był naprawdę, był, jest, tak mi się wydaje, trudno mi się pogodzić z tą myślą, wspaniałym człowiekiem.
0: A dlaczego ruszył w politykę?
1: Chciał coś zmienić, chciał coś zrobić. Otóż to jest rzeczywiście porażające. Ja nawet kiedy byłem w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności pana prezydenta Dudy, pisałem, żeby jednak do tej rady wcielać byłych dowódców, którzy mają ogromne doświadczenie. I wówczas dostałem taką odpowiedź, no ale on tu tak trochę myśli inaczej niż my, nie jest po naszej linii. Otóż no, najwyższa pora, żeby politycy w końcu traktowali wojskowych i przyjmowali ich do tych gremiów doradczych, którzy mają coś merytorycznie do powiedzenia, a nie tylko takich kiwaczków, którzy potakują, nawet kiedy politycy proponują jakieś głupie ruchy.
0: Dodam tylko, że generał broni Mirosław Różański był też przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony. Panie generale, dziękuję bardzo za to wspomnienie. Generał Roman Polko z Państwem.
1: Dziękuję.
0: A teraz wracamy do sprawy Zonda Krypto, bo szef giełdy Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. To jest doniesienie Onetu. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Mowa jest nawet o 2 miliardach 400 milionach złotych. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego i to są ustalenia TVP Info. Politycy właściwie wszystkich opcji mówią, że sprawę trzeba wyjaśnić. A co konkretnie mówią o tym już sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz, z którą się teraz łączymy. Małgosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No jestem ciekawa tego, co usłyszałaś przy Wiejskiej.
2: No, zdaniem polityków Koalicji Obywatelskiej trzeba wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z giełdą Zonda Krypto. Tak między innymi mówiła na naszej antenie rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
3: My już wiemy oczywiście o tym, że fundacje Zbigniewa Ziobry czy Przemysława Wiplera otrzymywały środki od Przemysława Krala. Wiemy, że Zonda Krypto sponsorowało imprezę SIPAK, na której Karol Nawrocki w czasie kampanii brał udział. No i ja bym chciała wiedzieć, na ile te gesty ze strony Zonda Krypto znalazły potem wdzięczność w politykach, którzy odrzucali i w Sejmie, a potem pan prezydent swoim wetem wszelkie przepisy, które miały na celu uregulowanie tego rynku.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę na kryteria, jakie trzeba spełnić, by zostać świadkiem koronnym lub małym świadkiem koronnym. Jak zaznacza, jeszcze nie wiadomo, czy Przemysław Kral otrzyma właśnie taki status.
4: Każdy, kto brał jakiekolwiek pieniądze, prezenty, suweniry, upominki, tym bardziej o wartościach idących w dziesiątki tysięcy złotych, jak nie w setki tysięcy złotych, jak na przykład fundacja pana Ziobry, ma prawo się obawiać, bo żeby otrzymać status świadka koronnego, małego świadka koronnego, trzeba zrealizować obowiązek mówienia całej prawdy i wszystkich informacji, które się posiada w zakresie, który będzie interesował prokuraturę.
2: O sprawę był pytany też kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, poseł Przemysław Czarnek. Zapewnił, że nie zna Przemysław Krala i zastanawia się też, dlaczego służby nie zajęły się sprawą Zonda Krypto wcześniej, kilka miesięcy temu.
5: Kilka miesięcy wiedzy i żadnych działań.

0: do tego stopnia, że pan Kral sobie wyjechał spokojnie, a teraz, i to jest następna rzecz, jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić i uzyskać status małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo? Dibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę. Więc ja bym się niczego nie obawiał. Ja bym się obawiał tych wszystkich, którzy liczą na to, że używanie po raz kolejny tego duetu adwokatów do próby rzucania czegoś, nie wiem czego, bo nie wiem też na kogo, przyniosło jakiekolwiek rezultaty polityczne.
1: Prokuratura, przypomnę, chce wyjaśnić, czy pieniądze za sponsoring wydarzeń politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa. Gdyby tak było, to na podstawie przepisów o rozszerzonej konfiskacie prokuratura może wystąpić o zwrot pieniędzy, nawet jeśli zostały już wydane. Zonda Krypto sponsorowała polski CPAC, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie, gdzie występował wtedy jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Kancelaria Krala przekazała 450 tysięcy złotych darowizny na konto Instytutu Suwerennej Polski Suwerennej, czyli Fundacji Zbigniewa Ziobry. Chodzi też o sponsorowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego przez Zonda Krypto.
2: I Małgorzata Naukowicz z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję bardzo.
3: Komentarz.
2: Zbigniew Ziobro, Kancelaria Przemysława Krala, prezesa Zonda Krypto, przekazała 450 tysięcy złotych Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której prezesem jest Ziobro. Sama fundacja potwierdziła otrzymanie darowizny. Przemysław Wipler, Konfederacja. Fundacja Dobry Rząd, kierowana przez Wiplera, miała dostać 70 tysięcy euro od podmiotu powiązanego z Przemysławem Kralem. Informację tę premier przekazał jako pochodzącą z ustaleń ABW. Jest też szersza grupa polityków, którzy korzystali z promocji lub wydarzeń sponsorowanych przez Zonda Krypto. Ale to nie jest to samo, tu podkreślamy, co otrzymanie pieniędzy wprost, bo Zonda Krypto była strategicznym głównym sponsorem CPAC 2025, odbywającego się pod koniec kampanii prezydenckiej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Karol Nawrocki, Andrzej Duda, także politycy Prawa i Sprawiedliwości. A z nami dr Paweł Ramiączek, politolog, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Zapytam, jest pan kolejną osobą dziś, której zadam to pytanie. Jak pan sądzi, dlaczego Przemysław Kral zdecydował się mówić? Dostał jakąś propozycję nie do odrzucenia?
4: Tu w grę wchodzą bardzo proste przesłanki. W mojej ocenie oczywiście są to przesłanki polegające na tym, że w przypadku, gdy ktoś decyduje się skorzystać z małego świadka koronnego, tak to nazwijmy potocznie, to ma realne korzyści w postaci łagodniejszej kary. I o tym mówi artykuł, czy reguluje to wszystko, artykuł 60 kodeksu karnego, bo też trzeba przypomnieć słuchaczom, że w Polsce istnieją dwa typy świadków koronnych. Jeden oczywiście w oparciu o ustawę z 97 roku i to jest ten duży świadek koronny, natomiast ten mały świadek koronny działa w oparciu o kodeks karny. Ale tutaj też trzeba zaznaczyć jedno. To wcale nie jest takie pewne, że rzeczywiście te realne korzyści w postaci złagodzenia kary mogą nastąpić. I tu jest to ryzyko, które ponosi mały świadek korony. Ale ja sądzę jednoznacznie, że to jest tylko i wyłącznie korzyść, którą może uzyskać szef Zonda Krypto w zamian za zeznania, w zamian za informacje, które przekaże dla organów ścigania. I tu z tego, co udało się ustalić niektórym dziennikarzom, wiadomo już w przestrzeni publicznej o tym, że takie ustalenia z prokuraturą miały miejsce wcześniej i rzeczywiście wszystko to, co dzisiaj słyszymy w przestrzeni publicznej, jest elementem już działań, które mają doprowadzić do jak najszerszych zeznań. Myślę, że te zeznania mogą być ciekawe.
2: A co pan na to, że właśnie panowie mecenasi Giertych i Dibuła, mówił o tym przed chwilą na naszej antenie także Przemysław Czarnek?
4: To są mecenasi, którzy w przestrzeni publicznej występują często. Ja z wielką uwagą niejednokrotnie obserwowałem i obserwuję sprawy, którymi się zajmują. Są to znani mecenasi, też mają ogromny dorobek, który jest na ich koncie i absolutnie tego dorobku nie można im odebrać czy odmówić. Są to fachowcy, więc sądzę, że gdy pojawiają się w przestrzeni publicznej, zazwyczaj pojawiają się w chwili, gdy mają do czynienia ze spektakularnymi sprawami. Ja osobiście, odnosząc się tylko i wyłącznie do fachowości zawodu, który reprezentują i do tego, jak ten zawód reprezentują, mogę tylko i wyłącznie trzymać kciuki za to, aby wszystkie sprawy dotyczące Zonda Krypto i wzajemnie powiązań ze światem polityki czy biznesu zostały bardzo mocno i klarownie wyjaśnione i rozliczone. Myślę, że dwaj panowie

0: którzy są w tej sprawie, czy przy tej sprawie, na pewno dostarczą takich narzędzi i możliwości, że ta sprawa zostanie mocno zbadana.
1: Kto powinien się bać? Zeznań Przemysława Krela?
0: Myślę, że bać powinni się wszyscy ci, którzy mieli z nim związki, które mają charakter co najmniej, nie powiem podejrzany, ale taki niejasny, nieczysty. Bo zawsze świat polityki i biznesu, który łączy się w sytuacjach, kiedy następują jakieś przepływy finansowe, jakieś prezenty, jakieś upominki, czy jakieś działania w zamian za coś, no to to budzi poważne wątpliwości. Myślę, że na ten moment możemy póki co powiedzieć tylko i wyłącznie o prezesie Komitetu Olimpijskiego. I tu rzeczywiście te wyjaśnienia, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, mogą być punktem zaczepienia do dalszego zbadania, bo te przepływy pieniężne, zakup zegarka, później faktury na inne nazwisko, później jakieś przejścia graniczne, gdzie przewożone były kwoty euro, które są dozwolone do przewożenia, tam około 10 tysięcy, no to budzi wątpliwości i myślę, że prokuratura na pewno to zbada. Natomiast nie przesądzajmy faktów na ten moment, bowiem wszystko to, co jest w przestrzeni publicznej, jest oczywiście informacją, natomiast ostatecznie powinna wypowiedzieć się w tej materii prokuratura, która będzie dysponowała konkretnymi dowodami w tej sprawie. Ale nie ulega wątpliwości, że takie transfery, takie działania budzą wątpliwości. To po pierwsze. Po drugie, sądzę, że też należy zbadać wszystkie finansowania przeróżnych stowarzyszeń, fundacji. Te fundacje zostały wymienione przed chwilą przez panią redaktor, która wcześniej się wypowiadała. Jeśli nie ma tam żadnych wątpliwości, wszystko okej. Natomiast sądzę, że jest to materia do głębokiego zbadania. No i oczywiście też fakt, co działo się z totalizatorem sportowym i na jakich zasadach później Zonda Krypto nagle objawiła się jako główny sponsor komitetu. Więc no tutaj też wiele pytań na pewno się rodzi, ale sądzę, że my te pytania możemy w przestrzeni publicznej zadawać na zasadzie właśnie ewentualnego wyjaśnienia, mając informacje publiczne. Natomiast sądzę, że prokuratura będzie wiedziała o wiele, wiele więcej i sądzę, że wkrótce się więcej dowiemy.
1: A może i usłyszymy? Myśli pan, że są jakieś nagrania? Pewnie są.
0: A może i usłyszymy. Nie chciałbym absolutnie tutaj wrzucać do przestrzeni publicznej jakichś informacji, które gdzieś tam krążą.
1: Jasne, oczywiście. Nie jesteśmy tutaj od spekulowania, prawda, panie doktorze? No tak, ale zastanawiam się, jakim silnym, mocnym orężem politycznym to może być, bo mamy już kilka takich sytuacji, nie wiem, miały być pociski, zostały kapiszone. Jedna czy druga strona nie potrafiła tego wykorzystać, a były nawet informacje, które miały wstrząsnąć na przykład kampanią prezydencką, a tak się nie stało.
0: No to
1: możemy
0: się
1: już,
0: nie stało.
1: Może my już jesteśmy odporni, panie doktorze, na takie wstrzały?
0: Ja mam na to spojrzenie troszkę inne, aniżeli politologiczne, bo też reprezentuję po części świat, który jest bardzo mocno związany z prawem. I teraz jak patrzę na przestrzeń publiczną od strony politologicznej, to oczywiście takie wydarzenia mogą mieć wpływ na postrzeganie pewnych relacji, postrzeganie pewnych polityków. Niejednokrotnie czasem przekłada się to również na ugrupowanie konkretne polityczne. Natomiast jeżeli podejdziemy rzetelnie do otoczenia i do spraw, które nas otaczają z punktu widzenia prawa, to dopiero możemy mówić o jakimkolwiek wyniku działań w przypadku, gdy rzeczywiście są mocno udokumentowane i udowodnione. I jeżeli nie ma dowodów na tyle mocnych, które mogłyby jednoznacznie stwierdzić, że coś rzeczywiście miało charakter przestępstwa, no to trudno wtedy w przestrzeni publicznej taką informację wykorzystywać na przykład do gry politycznej. Stąd właśnie to, o czym mówi pani redaktor, że niektóre sprawy miały dość mocno spektakularny wydźwięk, a później okazało się, że rzeczywiście nie było dowodów i nie zostały one jakoś bardzo mocno wykorzystane politycznie. I z jednej strony to jest bardzo dobre, bo to pokazuje, że jednak liczy się rzetelność prowadzonego śledztwa, liczą się dowody i dopiero prawomocny wyrok może być tym, co jest używane w ramach przestrzeni publicznej jako efekt konkretnego działania. Natomiast jeżeli taka praktyka byłaby stosowana, że jakiekolwiek doniesienie publiczne staje się później paliwem, które może zmieść ze sceny politycznej konkretne ugrupowanie, no to tutaj zjawisko byłoby bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale niewątpliwie trzeba powiedzieć jasno, że już sam fakt prowadzenia śledztwa

0: i wątki, które się pojawiają akurat w tej konkretnej sprawie, no jednak zapewne będą paliwem politycznym najbliższe co najmniej kilkanaście dni, ale my jako społeczeństwo też, trzeba to powiedzieć jasno, rzeczywiście przyzwyczailiśmy się już do takich spraw i sądzę, że gdybyśmy sięgnęli wstecz pamięcią, to wiele jeszcze bardziej spektakularnych spraw mieliśmy i omawialiśmy publicznie, a jednak one politycznie jakoś za bardzo nie zadziałały.
1: Panie doktorze, będzie w Sejmie próba odrzucenia prezydenckiego weta wobec ustawy o statusie osoby najbliższej. Jest pan ciekaw, jak zagłosują posłowie zrzeszeni wokół Mateusza Morawieckiego?
0: Oczywiście, że jestem ciekaw ze względu na to, że bardzo mocno obserwuję to środowisko, bo...
1: W ogóle prawdopodobnie oboje będziemy pilnie obserwować sejmowe głosowania z udziałem tych posłów.
0: Tak, to jest środowisko, które ma duży potencjał polityczny, moim zdaniem oczywiście. Tu zapewne znajdą się tacy na przykład politycy, którzy się nie zgodzą, ale ja uważam, że jest to duży potencjał polityczny i sądzę, że Mateusz Morawiecki i jego ugrupowanie teraz, aby mocniej na scenie politycznej zaznaczyć swoją odrębną drogę aniżeli PiS, a myślę, że to jest w interesie Stowarzyszenia Rozwój Plus, no sądzę, że powinno rozważyć, czy rzeczywiście nie warto zagłosować tak, aby odrzucić weto prezydenta. Wielu wyborców oczekuje tej ustawy, która przecież ureguluje jakże ważną kwestię. Więc na pewno z wielką uwagą będziemy to obserwować, a myślę, że takich pytań jeszcze w przyszłości będziemy zadawać wiele, bo zbliża się kampania wyborcza. Każda działalność stowarzyszenia tego konkretnego, która to działalność będzie eksponowana publicznie, będzie wodą na młyn.
1: No tak, polityczna odwaga z pewnością będzie potrzebna, myślę, przy deklaracjach czy przy opiniach wobec transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych po wyrokach CUE i NSA. To rozwiązanie tymczasowe nie satysfakcjonuje rodzin tęczowych. Tak mówił na antenie Polskiego Radia 24 Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. I Miko Czerwiński mówił o nowym prawie, że ma być właśnie takim sprawdzianem.
2: Satysfakcją na pewno przyjęta by była ustawa o równości małżeńskiej. Na pewno jest to jakieś rozwiązanie, które zadowala. Też mówiąc tak osobiście, jest to rozwiązanie, które pomaga na co dzień, ale to cały czas nie jest koniec tej sprawy. To cały czas nie jest pełne uznanie przez państwo. To cały czas jest trochę praca na jakimś tutaj orzeczeniu sądu, tutaj jakimś rozporządzeniu na ulotności chwili, ale to jest też to, na co musimy w tej chwili, z czego musimy skorzystać, bo nie mamy innej opcji.
1: Będzie bitwa, będzie wojna, bo już są tacy, którzy myślą o samorządowcach, którzy mówią nie tym rozwiązaniom.
0: Tak, myślę, że bitwa będzie na pewno. Już słyszałem, że około 30 jednostek samorządu terytorialnego zdecydowało się na szkolenia, jak odmawiać transkrypcji. No to jest trochę szokujące, bo nie zmienia się de facto stan prawny w Polsce, nie zmienia się zapis konstytucyjny dotyczący małżeństwa. To jest tylko techniczne uzupełnienie tego, co już powinno być zrobione dawno, czyli umożliwienia osobom, które zawarły związek małżeński za granicami kraju, umożliwienia im działalności administracyjno-prawnej na terenie Rzeczpospolitej. I to jest tylko tyle i aż tyle. Natomiast rzeczywiście wiele osób rozumie to jako zamach na konstytucję i na małżeństwo w Polsce, co jest absolutnie błędnym myśleniem. I myślę, że stąd wynika również ta niechęć wielu samorządowców do jakże bardzo logicznej i konkretnej zmiany po prostu technicznych zapisów.
1: A pani minister Kotula mówi w jednym z wywiadów, że posłowie prawicy na sejmowych korytarzach to mówią, że są całkiem za, ale oficjalnie nie bardzo mogą być. Dziękuję panu bardzo za komentarz, panie doktorze. Doktor Paweł Ramiączek z państwem w Polskim Radiu 24.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Na zegarach 11.30 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Nie żyje generał Mirosław Różański, poinformowała o tym marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Mógł jeszcze wiele zrobić dla polskiej armii, mówił na naszej antenie generał Roman Polko.
5: dowódca z krwi i kości, z którym bardzo lubiłem rozmawiać, chociaż często mieliśmy inne zdanie na różnego rodzaju tematy, tylko że zawsze to była taka wojskowa, merytoryczna dyskusja. Uważam, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić.

0: za wcześnie pozwolono mu odejść z armii, nie wykorzystano jego doświadczenia i również wtedy, kiedy nawet trafił do świata polityki, bo chciał coś zrobić, to również w moim przekonaniu za bardzo był ograniczony, bo pomysłów miał naprawdę wiele.
1: Generał Różański był generałem broni Wojska Polskiego, dowódcą generalnym rodzajów Sił Zbrojnych w latach 2015-2017 oraz senatorem od 2023 roku. Zmarł po ciężkiej chorobie, miał 63 lata. Ciąg dalszej afery Zonda Krypto. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał zegarek od szefa upadłej giełdy wart 40 tysięcy euro za pomoc z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak wynika z ustaleń wspólnego śledztwa WP oraz TVN24. Sprawę komentował w Polskim Radiu 24 publicysta Jarosław Włodarczyk. Jak mówił na naszej antenie, to afera Prawa i Sprawiedliwości.
2: To, że pieniądze były przekazywane Zbigniewowi Ziobrze, to, że Konfederacja i ta fundacja, bardzo podejrzana fundacja Przemysława Wiplera, nie jest zaskoczeniem też dla mnie, że w Sejmie te dwa ugrupowania są przeciwne regulacjom kryptowalut. Naprawdę, to jest bardzo poważna sprawa. Ten zegarek jest takim soczewkowym pokazaniem patologii.
1: Radosław Piesiewicz tłumaczył, że zegarek kupił z własnych, osobistych środków i oddawał je Przemysławowi Kralowi w gotówce w ratach. Teraz w informacjach Katowice i zarzuty dla podpalacza targowiska usłyszał je 23-latek z Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu i najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 15 lat więzienia. Do pożaru targowiska w Katowicach doszło w nocy z piątku na sobotę. Spłonęło 15 straganów. Obecnie trwa szacowanie strat. Akademiki cieszą się niesłabnącą popularnością. Zainteresowanie jest tak duże, że na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zostały już tylko miejsca z puli rezerwowej. Oferta jest konkurencyjna, przyznaje rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.
3: Te ceny kształtują się już od 600 zł za miejsce w pokoju W3, jedno, czteroosobowym do 1100. To są ceny dla naszych studentów, więc na pewno są konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferuje rynek nieruchomości. I jest to standard naprawdę nieodbiegający od współczesnych pokoi hotelowych.
1: W całym kraju działa niemal 450 akademików, które oferują ponad 115 tysięcy miejsc. Poza domami studenckimi należącymi do uczelni na rynku działają też akademiki prywatne.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz żegna zmarłego generała Mirosława Różańskiego. Pisze na portalu X tak. Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o jego śmierci. Człowieka, który całe zawodowe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu. Żołnierza, dowódcy, senatora. Zawsze zaangażowanego w sprawy Wojska Polskiego. Generale, dziękuję za służbę, rozmowy i wspólną troskę o Polskę, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier złożył też kondolencje rodzinie i bliskim generała Mirosława Różańskiego. Cześć jego pamięci, napisał wicepremier na portalu X. A z nami generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych i dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN-ie. Dzień dobry, panie generale.
6: Dzień dobry, panie redaktor.
5: Żołnierz z krwi i kości, tak o generale Różańskim mówił generał Polko. Co to znaczyło, w przypadku generała Różańskiego?
6: No, po pierwsze, to bardzo smutna wiadomość, że zakończył swoją część służby na ziemskim globie. Zawsze dbał o żołnierza. Wyszedł spod dobrej ręki, niestety też w świętej pamięci generała Skrzypczaka, który właśnie we wszystkich swoich podwładnych, między innymi we mnie też, wpajał, że najważniejsze, trzeba dbać o żołnierza. Generał Różański zawsze poświęcał się każdemu, nawet błahemu zadaniu w 100%. I nigdy nie odpuszczał. Dbał o to, żeby zadanie, nieważne od poziomu trudności, skali zaangażowania sił i środków, było wykonane jak najlepiej. Dlatego żołnierze go bardzo szanowali, bo wiedzieli, że jak się bierze za robotę, to na pewno jej nie stertoli.
5: A jak nie może zrobić tego, co zamierza, to rezygnuje, jak w 2017 roku, kiedy nie mógł się dogadać z ministrem obrony narodowej Macierewiczem.

0: Z wielu osób to było komentowane jako wielki akt odwagi.
1: Tak, ja doskonale pamiętam, bo wtedy byłem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jak świętej pamięci już niestety generał Jarosław Różański przyjechał na rozmowę z ówczesnym prezydentem Andrzejem Dudą, żeby no, był takim potencjalnym, najmocniejszym kandydatem na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. I został przyjęty po bardzo długiej rozmowie, bo ta rozmowa trwała bardzo długo. Ta kandydatura została przyjęta, ale no, niestety nie mogła być zrealizowana, bo generał Różański wyciągnął ze swojej teczki pismo, właściwie opinię służbową, gdzie za ten czas działalności jako dowódca generalny, a był to bardzo intensywny czas, gdzie on był zaangażowany w wiele projektów, które miały jak najszybciej wprowadzić dowództwo generalne na tory pełnej zdolności operacyjnej do funkcjonowania. No, dostał ocenę dobrą od ówczesnego ministra obrony narodowej i to uniemożliwiało, bo zgodnie z zapisami ustawy, uniemożliwiało to wyznaczenie go na wyższe stanowisko.
0: A powinien dostać bardzo dobrą albo celującą, tak?
1: No celującą, tak. No, taka była opinia większości z nas, bo naprawdę zawsze wyprzedzał o jeden, dwa kroki myśli wojskowe, strategiczne, operacyjne i taktyczne. Próbował zawsze robić to inaczej. W większości przypadków, ja nie znam przypadku, gdzie mu się to nie udawało, wychodziło to, to się zaczęło układać, to było jego podejście macierzowe, konstrukcja w ogóle dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych, cała koncepcja. No, ta koncepcja też przechodziła swoje ewolucje. Nie do końca to był pomysł, który wymyślił wtedy generał Różański jako pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw reformy systemu kierowania i dowodzenia, ale próbował to postawić na takie tory, żeby to funkcjonowało, gdzie główna myśl, która mu zawsze tutaj była jego tym drogowskazem, to było szkolenie. I to szkolenie takie w wymiarze właśnie połączonym, żeby być tutaj na bieżąco z trendami natowskimi, amerykańskimi, i zawsze to podkreślał, żeby angażować co najmniej dwa rodzaje sił zbrojnych we wspólnym szkoleniu, żeby właśnie parametryzować ten wymiar połączoności i osiągać jak najwyższe wyniki w szkoleniu już Armii Zawodowej.
0: W 2017 roku założył Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju Strat Points, to zaraz po tym, jak odszedł z wojska. Choć tak. Nie wiem, czy można przestać być żołnierzem, panie generale. Nie można, zdaje się, prawda?
1: Żołnierzem się jest dopóki są wspomnienia o żołnierzu, dopóty się jest żołnierzem.
0: A dlaczego wybrał
1: Mam
0: polityczną
1: nadzieję, że
0: drogę?
1: Wszyscy podwładni, tak. Że wszyscy podwładni świętej pamięci generała Mirosława będą go zawsze i długo mile wspominali, dlatego pamięć o nim długo przetrwa. Taka jest moja opinia.
0: A dlaczego wybrał politykę? Jak pan myśli?
1: On zawsze żył dobrem sił zbrojnych i widział pewne niedociągnięcia, słabości. Tutaj mogę śmiało powiedzieć, w cywilnej kontroli nad armią i widział te luki, które trzeba szybko wypełniać, żeby siły zbrojne były tym głównym narzędziem oddziaływania państwa w kontekście naszego bezpieczeństwa narodowego, w kontekście obronności państwa i co najważniejsze, żeby polski żołnierz zawsze był widziany jako profesjonalista w jakiegokolwiek rodzaju działaniach sojuszniczych i koalicyjnych.
0: Dodam tylko, że w wyborach do Senatu pan generał Różański dostał ponad 100 tysięcy głosów. Nie żyje generał Mirosław Różański i o nim rozmawialiśmy z generałem Mirosławem Kraszewskim. Dziękuję, panie generale, za to wspomnienie.
1: Dziękuję i cześć jego pamięci.
0: A z nami mecenas Tymoteusz Paprocki, Kancelaria Paprocki Wojciech.

0: Kowski, dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Potrzebujemy pana wsparcia, wie pan o tym.
1: To się okaże, ale tak przewiduję.
0: Żebyśmy mogli zrozumieć, na czym polega status małego świadka koronnego.
1: Znaczy, to jest to, ta instytucja prawa karnego od wczoraj jest ewidentnie w przestrzeni publicznej powtarzana, więc warto wiedzieć, co się z tym wiąże. Przede wszystkim, co jest myślę, że najważniejszą informacją, świadek koronny jest to pewna, jest to osoba, która otrzymując ten status, po pierwsze jest osobą, która jest podejrzana w rozumieniu prawa karnego, czyli jest to osoba, która przeciwko której prowadzi się postępowanie karne w fazie przygotowawczej, jest to osoba, której postawiono zarzuty i jest to osoba, która decyduje się na szeroką współpracę z Urzędem Prokuratorskim. Nie jest tak, że każdy może zostać świadkiem koronnym, dlatego że w tej sytuacji myślę, że 75% nawet moich klientów by za każdym razem o to wnioskowała. Natomiast, żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba posiadać pewną wiedzę, informacje, dowody, wiedzę o pewnych faktach, które są nieznane prokuraturze i których, co też jest istotne, prokuratura w inny sposób mogłaby nie uzyskać. A zatem jest to, można powiedzieć, taki deal pomiędzy prokuratorem a osobą, która ma status osoby podejrzanej, na której ciążą zarzuty prokuratorskie, które pomagają prowadzić dalsze postępowanie, pomagają ujawniać fakty i okoliczności istotne dla postępowania. Często wiąże się to z możliwością na tej podstawie postawienia zupełnie nowych zarzutów, nowym osobom, wcześniej w żaden sposób niepodejrzewanych przez prokuraturę, bądź też takich, wobec których prokuratura nie mogła zdobyć żadnych dowodów. W związku z tym ten mały świadek koronny, oczywiście bardzo często się też wiąże to z pewnymi udogodnieniami procesowymi, dlatego że obciążanie innych osób i dostarczenie dowodów to jest jedna kwestia, ale bardzo często w zamian za to otrzymuje się na przykład nieizolacyjne środki zapobiegawcze, czyli nie na przykład tymczasowy areszt czy duże poręczenie majątkowe, tylko odpowiednio mniejsze i bardzo często też mały świadek koronny, jeżeli się okaże, że dowody wyjaśnienia i wszystko to, co przekazuje prokuraturze, okaże się istotne, może przekształcić się w tak zwanego dużego świadka koronnego, czyli osoby, która na przykład poniesie niewielką albo w ogóle nie poniesie żadnej kary w rozumieniu prawa karnego.
0: I to jest możliwe, myślę o skali, tak, nadużyć czy wątpliwości, bo jest mowa o 350 milionach złotych, a nawet 2 miliardach 400 milionach złotych strat ludzi, którzy zainwestowali w Zonda Krypto i skala tych strat nie jest przeszkodą do przydzielenia takiego statusu panu Kralowi?
1: Wszystko zależy od sytuacji i od danych okoliczności, bo jak to często bywa w prawie karnym, zresztą w ogóle myślę, że tak jak w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli mówimy o kwestii związanej, ja nie oceniam, czy ta decyzja prokuratorów jest słuszna, czy też nie, to przyjmuję jako fakt i informuję, co się z tym wiąże. Natomiast mając na uwadze, że mówimy jednak o kryptowalutach, mówimy o obrocie określonymi aktywami na portfelach kryptowalutowych, co do których nie mamy, tak jak w banku, rachunek bankowy, dane osoby, jak można to, którą można w łatwy sposób rozpoznać, zlokalizować czy ustalić, tylko mówimy jednak o świecie kryptowalut, w których te informacje bardzo często są odpersonalizowane, czyli tam nie mówimy o osobach, tylko o cyfrach, numerach czy kluczach. A zatem, jeżeli prezes Zonda Krypto współpracując na przykład ujawnia albo przekazuje prokuraturze zarządzane aktywa w jakiejś wysokości, w ten sposób, że prokuratura może to zabezpieczyć na poczet naprawienia szkody osobom pokrzywdzonym. Albo jeżeli wiąże się to przy okazji z informacjami, które pozwolą ustalić i na przykład zabezpieczyć kryptowaluty, bo prokuratura ma takie możliwości, to może się okazać, że ten ruch prokuratury będzie poprzez nadanie takiego, a innego statusu Przemysławowi K. może okazać się przełomowy dla tego postępowania, przy czym tak jak mówię, no, głównym elementem zawsze, którym powinna się prokuratura kierować, jest kwestia dobra postępowania w tej sytuacji. Dobro postępowania rozumiem w ten sposób, aby doprowadzić do naprawienia szkody i zwrotu utraconych środków przez osoby pokrzywdzone. Aczkolwiek nie tracę z pola widzenia tych zapowiedzi, które są, że niezależnie od tego wiedza prezesa może być obciążająca dla przedstawicieli świata polityki i biznesu, ale to już czas pokaże.
0: No tak, i taka osoba musi mówić prawdę. W związku z tym pewnie dowiemy się, czy zegarek pana

0: Radosława Piesiewicza został kupiony za jego pieniądze, czy był kosztownym podarunkiem na rzecz jakichś wpływów, które mógł deklarować Radosław Piesiewicz?
1: Znaczy, myślę, że przede wszystkim wyjaśnienia oczywiście są pełnowartościowym dowodem. Wyjaśnienia, czyli to, kiedy osoba, która jest podejrzana czy później oskarżona, opowiada przed sądem. Tak, świadek zeznaje, osoba oskarżona, podejrzana wyjaśnia. Natomiast, żeby uzyskać taki status, bardzo często nie wystarczy tylko wyjaśniać, czyli nie opieramy się tylko na słowach, tylko trzeba też przedstawić dowody. Ja wyobrażam sobie, że mówimy tutaj o zabezpieczonych konwersacjach mailowych, czy na Telegramie, czy na WhatsAppie, o dokumentach, o bazach danych być może, które zostały zabezpieczone i w określonym czasie one zostały z Polski gdzieś wywiezione czy zabezpieczone, dlatego że prokuratura nie może bazować tylko i wyłącznie na słowach, ale musi też mieć dowody. Więc przy tych zarzutach, przy skali tego postępowania, w ogóle przy intensywności tego postępowania, wydaje mi się, że to nie tylko słowa, czyli wyjaśnienia Przemysława byłego prezesa Zonda Krypto, ale myślę, że również dowody będą stanowiły o tym, że pewne rzeczy będzie można potwierdzić, czy też nie. I odpowiadając na końcu na pytanie, które padło na początku, myślę, że jest szansa, że dowiemy się, jaka jest historia tego chyba nie najtańszego zegarka. No ja takiego nie posiadam, także nie wiem, jak pani redaktor.
0: Nie ma pan zegarka za 40 tysięcy euro?
1: Niestety okay. Nie, także.
0: Dobrze, to panie mecenasie, przepraszam, bo to tak trochę poza temat naszej rozmowy moje pytanie wybiegło, ale zgodnie z ustawą o świadku koronnym statusu takiego świadka nie może dostać podejrzany, który w związku z udziałem w przestępstwie dopuścił się najcięższych czynów, takich jak na przykład zabójstwo, prowokacja procesowa w celu wrobienia kogoś, czy kierowanie grupą przestępczą, czyli ktoś, kto popełnił lub usiłował popełnić zabójstwo albo w niej współdziałał, czyli prokuratura musi mieć pewność, że Przemysław Kral nie ma związku z zaginięciem, no dobrze, zaginięcie to nie jest zabójstwo, ale z ewentualnym zabójstwem założyciela giełdy pana Suszka.
1: Wątek pana Suszka jest bardzo interesujący i on nakłada na prokuratorów prowadzących bardzo daleki obowiązek, bardzo daleko idącej ostrożności, weryfikacji tego, jakie po pierwsze informacje zostaną przekazane oraz tego, jakie informacje dotychczas prokuratura zebrała w sprawie zaginięcia pana Suszka, bo o ile oczywiście mówi się o tym, że mógł zostać zamordowany, że może już nie żyć, dlatego że tych informacji nie mamy, natomiast to są pewne domysły, które wynikają z obecnej sytuacji. Procesowo należy uznać, że jest osobą zaginioną i poszukiwaną, natomiast w kręgu osób, które mogą przynajmniej mieć wiedzę o szczegółach zniknięcia. Ja nie chcę stawiać już dalej idących domysłów, bo to nie jest moją rolą. Bardzo wnikliwie należy ocenić i zweryfikować to, jak do tych kwestii odnosi się właśnie Przemysławka pod kątem analizy możliwości nadania mu statusu świadka koronnego.
0: A pan mówi Przemysławka z przyzwyczajenia zawodowego, bo na razie nic nie wiemy o oskarżeniu?
1: Z przyzwyczajenia oczywiście, natomiast pojawiają się informacje, że jest osobą, jeżeli jest świadkiem koronnym, to jest osobą, która otrzymała zarzuty, więc ja zachowam jednak tą adwokacką zasadę, że skoro jednak już mówimy o tym, to nie wiem, czy jest zgoda na publikację nazwiska, czy też nie, choć myślę, że wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Natomiast jeszcze wracając do poprzedniego pytania, wierzę w to, że prokuratura to bardzo mocno wyjaśniła, bo jeśli okazałoby się inaczej, byłby to bardzo duży błąd i wizerunkowy, i procesowy po stronie prokuratury, jeśli by taki status nadała, nie weryfikując tak istotnych kwestii.
0: Panie mecenasie, czy mecenas może odmówić pomocy prawnej klientowi? To w kontekście pana posła i mecenasa Romana Giertycha, który jest pełnomocnikiem pana Przemysława Krala.
1: To jest bardzo delikatna kwestia, co do której nie ma jednoznacznej odpowiedzi i niestety odpowiem tak, jak nikt nie lubi otrzymywać odpowiedzi od adwokata, to zależy. Dlatego, że po pierwsze faktycznie jest tak, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy prawnej, to trzeba mu pomóc, natomiast jednocześnie jest kilka sytuacji, w których adwokat mimo swojego obowiązku niesienia pomocy nie musi przystąpić do jej realizacji. Przede wszystkim najprostszym sposobem może być nieporozumienie się w kwestiach finansowych. Wtedy należy zaproponować takiej osobie inne możliwości uzyskania.

0: uzyskania pomocy prawnej. Mogą być natomiast kwestie związane z tak zwanym zakazem konkurencji, czyli z kwestią taką, że nie możemy kogoś reprezentować, ponieważ reprezentujemy inną firmę konkurencyjną albo osobę, z którą kiedyś był toczony spór, albo posiadamy takie informacje, że z przyczyn takich moralnych nie można pewnych rzeczy łączyć. To samo dotyczy kwestii wypełniania określonych funkcji. Jeżeli ktoś pełnił funkcję na przykład ministra, posła, senatora, rzecznika praw obywatelskich czy inną publiczną, a później wraca do adwokatury, co jest normalną sytuacją, to mogą być sytuacje, w których w pewnych sprawach nie można występować z uwagi na posiadanie określonych wiadomości i informacji związanych ze sprawowaniem określonej funkcji publicznej. Natomiast ocenę tego, co kiedy można, a kiedy nie można, no zawsze w pierwszej kolejności jest to pozostawiane do sumienia adwokata. Natomiast samo powiedzenie, że ktoś się zgłosił i w związku z tym należało mu pomóc, oczywiście jest prawdziwe, ale wymaga też tego, o czym mówiłem później, dlatego że wykonując funkcję w parlamencie, mecenas Giertych musi bardzo mocno brać pod uwagę, które rzeczy można łączyć, a które nie. Wszystkich się nie da.
1: Panie mecenasie, od dziś w urzędach stanu cywilnego w całym kraju dostępne są nowe wzory dokumentów, które umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Inne są dla par tworzonych przez kobiety, inne dla tych tworzonych przez mężczyzn, a inne dla par różnopłciowych. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji, które wdraża linię orzeczniczą NSA i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jeśli pan pozwoli, panie mecenasie, to na chwilę odniesiemy się do naszego reportera Piotra Durysa, który sprawie się przygląda. Piotrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak to wygląda w praktyce i co może grozić urzędnikom, którzy, jak wiemy, z deklaracji mogą odmawiać przyjęcia dokumentów?
2: Od dziś w urzędowych systemach teleinformatycznych w całej Polsce funkcjonują zaktualizowane formularze. Zamiast sztywnego podziału na rubryki dane kobiety i dane mężczyzny, urzędnicy mogą wprowadzić dane dwóch osób tej samej płci, które zawarły związek małżeński poza granicami kraju. To możliwość wyboru osób tej samej płci na oficjalnym druku bez konieczności sztucznego dopasowania rubryk, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie Dariusz Sadowski.
3: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
2: Rząd podkreśla, że zmiana wzorów to wyłącznie wykonanie wiążących wyroków sądów administracyjnych i usankcjonowanie stanu cywilnego obywateli, a nie wprowadzenie do polskiego prawa nowej instytucji małżeństwa. Odmowa wydania takiego dokumentu jest bezprawna i tak samo niezrozumiała jak odmowa wydania prawa jazdy, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Transkrypcja aktów zagranicznych nie jest wymagana ze względu na tę czy inną decyzję polityka, tylko wynika z polskich wyroków. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i całej linii orzeczniczej, która już się wykształciła. A każdy, który spotka się z taką odmową, ma pełne prawo, żeby pójść po swoje racje i po swoje prawo do sądu administracyjnego.
2: Mimo wdrożenia nowych druków, część samorządowców, w tym burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, zapowiada odmowę dokonywania transkrypcji, powołując się na konstytucyjną ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Prawnicy przypominają jednak, że urzędnik ma obowiązek przyjęcia każdego wniosku, a ewentualna decyzja odmowna otwiera drogę do kolejnych procesów sądowych. Sprawę możemy też załatwić w każdym dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
1: Piotr Durys z tymi szczegółami dla Państwa. Dziękuję Ci, Piotrze. A my wracamy do rozmowy z mecenasem Tymoteuszem Paprockim. Panie mecenasie, czy urzędnik, który odmówi przyjęcia dokumentów, popełnia przestępstwo? Popełni przestępstwo?
0: W moim przekonaniu nie do końca, ale odnoszę się tutaj do kwestii takiej, że mamy problem, że ta kwestia nie jest uregulowana na poziomie ustawowym. Bo gdyby ustawa wprost przewidywała jedno albo drugie rozwiązanie, urzędnik nie miałby, w moim przynajmniej przekonaniu, żadnego luzu decyzyjnego w tym zakresie i w ten sposób bezwarunkowy mógłby ponieść odpowiedzialność za takie, a znaczy za niestosowanie prawa. Problemem natomiast jest to, że tak jak nawet słuchaliśmy w tym, w jaki sposób urzędnicy odnoszą się do kwestii przepisów, mówimy o interpretacjach, które wynikają z wyroków sądowych. Między innymi oczywiście z jednym z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tyle tylko, że Trybunał Konstytucyjny stoi na

0: zupełnie odmiennym stanowisku w kwestii dopuszczalności transkrypcji. I więc w związku z tym urzędnik, który z jednej strony mówi oczywiście o wykładni urzędniczej, bo taką słyszeliśmy przed chwilą, który bierze pod uwagę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję, i to jest jakby oczywiste, ale weźmy na przykład pod uwagę również wstępne rozstrzygnięcia w tym zakresie Trybunału Konstytucyjnego, którego zdanie jest wręcz odwrotne, to w moim przekonaniu przy określonym uzasadnieniu i właściwym i podaniu właściwej argumentacji, z jakiego powodu tego nie robi, może popełnić błąd w rozumieniu prawa administracyjnego, ale uważam, że mógłby nie popełnić przestępstwa, dlatego że nie ma ustawy, którą należy stosować wprost.
1: I to jest odpowiedzialność za błąd?
0: No, odpowiedzialność za błąd mówię w tym znaczeniu, że oczywiście od takiej decyzji można się odwołać i jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze lub dalej Wojewódzki Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny czy Naczelny Sąd Administracyjny tą decyzję zmieni, to będzie skorygowany błąd. Natomiast nie ma oczywiście odpowiedzialności osobistej, ale tak jak powiedziałem, patrząc na możliwość karania i tutaj w rozumieniu prawa karnego urzędników w sytuacji, w której określone działania wynikają nie wprost z ustawy, tylko z wykładni, orzecznictwa i to jeszcze niejednolitego, tego typu określenia, o których słyszeliśmy przed chwilą, uważam za zbyt daleko idące.
1: Panie mecenasie,
0: choć ubolewam, że nie mamy przepisów, które by to regulowały.
1: Trochę wybiłam pana z rytmu, ale musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za te wyjaśnienia. Mecenas Tymoteusz Paprocki z państwem w Polskim Radiu 24. Małgorzata Żuchowska. Dziękuję państwu za wspólny czas w południe w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
10: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
9: Autopromocja. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
11: Minęło południe, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Przemysław Kral został małym świadkiem koronnym. Śledczy liczą, że jego zeznania pomogą rozpracować aferę Zonda Krypto. Trwa przesłuchanie sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. W sobotę auto wjechało w małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zginęli, niemowlę walczy o życie.

0: Będzie też Ukraina, która obchodzi 35. rocznicę swojej niepodległości. W Kijowie rusza spotkanie koalicji chętnych.
1: Suma wydarzeń.
0: Zeznania w prokuraturze w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. Według statystyki

0: może wykorzystać zeznania Krala.
1: Zacznijmy od tego, że prokuratura oficjalnie nie komentuje medialnych doniesień dotyczących zeznań szefa Zonda Krypto. Jutro dowiemy się więcej z konferencji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Niemniej, według Onetu i TVP Info, służby zamierzają sprawdzić, czy pieniądze przeznaczone na sponsoring wydarzeń politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa, czyli oszustwa na klientach tej giełdy kryptowalut. A gdyby prokuratura dopatrzyła się takiego procederu, to wówczas na podstawie przepisów o rozszerzonej konfiskacie prokuratura może wystąpić o zwrot pieniędzy, nawet jeśli zostały już wydane. Zonda Krypto sponsorowała polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie. Tam występował wtedy jeszcze kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki. Kancelaria Przemysława Krala przekazała również darowizny na konto Instytutu Polski Suwerennej, czyli Fundacji Zbigniewa Ziobry oraz Fundacji Dobry Rząd, polityka Konfederacji Przemysława Wiplera. Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział w TVP Info, że dzięki współpracy z Przemysławem Kralem śledztwo w tej sprawie może znacznie przyspieszyć.
2: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda, wie, komu czynił przysługi, wie, dlaczego te przelewy były robione, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
1: Opozycja odpowiada, to rząd Donalda Tuska powinien obawiać się zeznań szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala. Tak ocenił w radiowej jedynce poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka, który stwierdził, że służby podlegające rządzącym były bierne w sprawie Zonda Krypto.
3: Przestępcza działalność pana Krala, bo skoro otrzymał status małego świadka koronnego, to musiał się przyznać do popełnianych przestępstw. Była pod nosem Donalda Tuska. No i niestety rządzący w tym zakresie kompletnie nic nie zrobili. Prokuratura była bierna, służby były bierne.
1: Kolejny wątek dotyczy sponsorowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego przez Zonda Krypto. Wirtualna Polska i stacja TVN24 wspólnie ujawniły, że prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro, a wcześniej Piesiewicz miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie Piesiewicz niczego Kralowi nie załatwił i przekazał, że zegarek kupił z własnych, osobistych środków, a następnie oddawał pieniądze Przemysławowi Kralowi w gotówce w ratach. A status małego świadka koronnego oznacza, że Przemysław Kral prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, komentuje adwokat Tymoteusz Paprocki.
4: Co do zasady, oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać. Pomaga wyjaśnić wszystkie okoliczności, jak również ustalić inne osoby, które również mogą w takiej sprawie uzyskać zarzuty.
1: Jednak o ewentualnym niższym wyroku dla Przemysława Krala zdecyduje sąd, ponieważ prezes Zonda Krypto usłyszał zarzuty dotyczące udziału w oszustwie o wielkich rozmiarach, a za to grozi od roku do nawet 10 lat więzienia. Kral poszedł na współpracę z prokuraturą po rundach negocjacji prowadzonych również za granicą. Zmienił prawników, wcześniej reprezentował go Bartosz Lewandowski, a teraz duet Roman Giertych i Jacek Dibła.
0: Przemysław Kral ma zeznawać w prokuraturze w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary, to ustalenia TVP Info. Nowe wątki śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto przedstawił Michał Makowski. Michale, dziękujemy za relację.
1: Dziękuję.
0: To jeszcze wróćmy do jednego z wątków tej afery, o którym Michał już wspominał, czyli do ustaleń Wirtualnej Polski i TVN24, z których wynika, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego miał otrzymać od Przemysława Krala m.in. luksusowy zegarek wart 40 tysięcy złotych. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 publicysta Jarosław Włodarczyk, informacje ujawnione przez dziennikarzy ukazują duży poziom zażyłości między szefem Zonda Krypto a Radosławem Piesiewiczem. Prezes PKOL zaprzecza tej wersji i twierdzi, że szef Zonda Krypto pomógł mu jedynie w zakupie zegarka. To pokrętne tłumaczenia oceniał Jarosław Włodarczyk.
5: Jaki poziom zażyłości musi być, że ktoś komuś za 40 tysięcy euro kupuje zegarek, gdyby przyjąć wersję pana Piesiewicza, nie ma żadnej umowy, tylko taki umowa słowna. Wygląda to bardzo pokrętnie, tylko chodzi o to, że to jest grubsza sprawa, bo to nie chodzi tylko o zegarek. Tylko chodzi o to, że Sonda Krypto było sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tam są powiązania też z marszałkiem z czasów Prawa i Sprawiedliwości województwa lubelskiego, który też sponsorował Polski Komitet Olimpijski, a potem na mecze jeździł na mecz jeden z prezesem PKO Lupiesiewiczem. I tam jest bardzo wiele wątków powoływanych.

0: Powoływanie się na wpływy, co jest już przestępstwem, powoływanie się na wpływy przez prezesa Piesiewicza, nawet jeżeli niczego nie załatwił.
1: Komentował na naszej antenie publicysta Jarosław Włodarczyk. A to nie jedyne korzyści, jakie miał uzyskać Radosław Piesiewicz od Przemysława Krala. Dziennikarze Wirtualnej Polski twierdzą, że na liście znajdują się m.in. opłaty za bilety, hotele, transfery i dostęp do wydarzeń sportowych w Bergamo i Monako, które miała sponsorować właśnie giełda kryptowalut Zonda Krypto. Więcej o tej sprawie na portalu polskieradio24.pl.
2: Suma wydarzeń.
1: Pioruny dla polskiej armii. Wojsko kupuje kilka kolejnych tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Umowa lada moment zostanie podpisana w siedzibie producenta piorunów w Skarżysku Kamiennej. Tam na miejscu jest Agata Król, z którą właśnie się łączymy. Witaj, Agato.
3: Dzień dobry, witam.
1: Jak ważny jest ten zakup?
3: To ważny zakup, który dotyczy z jednej strony dostaw kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun, pocisków i zestawów startowych produkowanych w MESCO, a więc przez producenta należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale zamówienie obejmuje również symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. W jej skład wchodzą program Wisła z amerykańskimi systemami średniego zasięgu Patriot, program NAREW oparty na brytyjskich pociskach przeciwlotniczych krótkiego zasięgu oraz program tak zwanego bardzo krótkiego zasięgu Pilica i Pilica Plus, oparte o polskie działka przeciwlotnicze rakiety Grom i Piorun właśnie. Niedawno wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że dostawy niektórych tych systemów przewidziane są na kolejne lata. No i dziś ta uroczystość jeszcze się nie rozpoczęła, no ale jest to jeden z tych kolejnych kroków, które zbliżają nas do uzupełnienia właśnie tego tej części obrony przeciwpowietrznej, która funkcjonuje w polskim wojsku. Umowa podpisywana dziś dotyczy zresztą zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, choć około 80% zamówienia trafi właśnie do naszych żołnierzy. Rakiety znajdują się już na wyposażeniu, to ciekawostka, innych armii, m.in. Stanów Zjednoczonych, Norwegii, krajów bałtyckich, Ukrainy czy Mołdawii. Jest to broń, która cieszy się na świecie uznaniem, a słychać również opinię, że jest najlepsza w swojej klasie, a jest produkowana przez polskich ekspertów, naukowców i inżynierów. Sama firma musi inwestować w infrastrukturę, by zaspokoić popyt na ten rodzaj uzbrojenia. Jej priorytetem jest zwiększenie produkcji przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Do końca tego roku ma to być 1,5 tysiąca sztuk, a docelowo, jak mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, 2,5 tysiąca.
4: Dzisiaj jesteśmy po prostu trochę na granicy już możliwości. Są wąskie gardła, których nie przekroczymy, nie wiem, zwiększaniem zatrudnienia albo pracą na 3 zmiany, bo to są kwestie infrastrukturalne, a nie kwestie kompetencyjne czy kwestie ludzkie. W związku z tym będziemy to rozwijać.
3: Zakup zostanie sfinansowany środkami z unijnego programu SAFE. Przypomnę, że pożyczamy z Unii na cele zbrojeniowe pieniądze w wysokości blisko 44 miliardów euro. SAFE jest potrzebny, by podnieść bezpieczeństwo Polek i Polaków, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
5: Polska z wykorzystaniem pieniędzy z SAFE, to jest prawie 200 miliardów złotych pieniędzy europejskich na super preferencyjnych warunkach pożyczki, będzie budować system obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej.
3: Podpisanie kolejnej umowy finansowanej z europejskiego mechanizmu SAFE krytykuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.
6: Ten SAFE pogrąża Polskę. Jak dotychczas się dowiedzieliśmy, to z tego programu jakoś miliony nie zostały wykorzystane. To jest rzeczywiście pożyczka, która służy załataniu dziury budżetowej.
3: No, trwa wydawanie tych pieniędzy, które Polska pożycza od Unii Europejskiej. Polska jest, przypomnę, największym beneficjentem mechanizmu SAFE, no a zakup zestawów Piorun jest tylko jednym z wielu zamówień. Pociski rakietowe przeznaczone są do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Ich skuteczność bojowa została potwierdzona w warunkach walki, między innymi na Ukrainie.
1: Wojsko Polskie zyska tysiące przenośnych zestawów przeciwlotniczych Piorun. W Skarżysku Kamiennej trwa uroczystość podpisania umowy ze spółką MESCO S.A. Przygląda się jej nasza reporterka Agata Król. Dziękujemy za te relacje. Nie żyje generał Mirosław Różański, senator klubu Nowa Polska Centrum, zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. W latach 2015-17 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości złożył rezygnację z pełnionej funkcji i odszedł w stan spoczynku. Generał Różański był prawdziwym dowódcą

0: krwi i kości, tak zmarłego wspominał w polskim Radiu 24 generał Roman Polko.
1: Dowódca z krwi i kości, z którym bardzo lubiłem rozmawiać, chociaż często mieliśmy inne zdanie. Uważam, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. No, odwagi i determinacji Mirkowi nigdy nie brakowało, ale ja bym wspomniał raczej 2007 rok, kiedy dowodził żołnierzami w Iraku. Wspomniałbym te wszystkie działania, które odważnie realizował, które wprowadzały nas do sojuszu NATO. Wcale nie było tak łatwo beton przełamać, który był w sztabie generalnym. Mirek był jednym z tych, którzy no, pokazali to nowoczesne myślenie, nowoczesne dowodzenie. A tu raczej bym mówił w tym 2017, kiedy odszedł z wojska, o głupocie polityków, którzy nie potrafili wykorzystać tego kapitału, czy tego świeżego spojrzenia na armię.
0: Odszedł człowiek, dla którego dowodzenie było odpowiedzialnością. Tak generała pożegnało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Mirosław Różański za przebieg swojej służby został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Gwiazdą Iraku i Krzyżem Honoru Bundeswehr w złocie. Prokuratura przesłuchuje sprawcę śmiertelnego wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. śmiertelnie potrącił autem młode małżeństwo spacerujące po chodniku. Ich dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Sprawę monitoruje Anna Orzeł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakie kierowca może usłyszeć zarzuty, no i ile za to grozi?
2: Przesłuchanie się już zakończyło, a zarzut, który śledczy brali od początku, czy zamierzali postawić sprawcę tego wypadku, to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Doszło do niego w sobotę w Krakowie. Mężczyzna jechał z nadmierną prędkością i tutaj biegli, jakby nie mieli wątpliwości, chociaż były to ustalenia ustne jeszcze pozaprocesowe i będą wymagały potwierdzenia, że właśnie nadmierna prędkość była przyczyną tego wypadku. Do zdarzenia, do tragedii doszło u zbiegu ulicy Solnej Nadwiślańskiej, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Natomiast kierowca jechał z ponad dwukrotnie większą prędkością, stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik, potrącił spacerujące małżeństwo z dzieckiem w wózku. Mimo reanimacji i prób udzielenia natychmiast pomocy nie udało się uratować życia rodziców, natomiast chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Tutaj lekarze walczyli o jego życie. Stan dziecka jest ciężki, ale stabilny. Przesłuchanie zaplanowano dziś na 9:00 i faktycznie praktycznie punktualnie się rozpoczęło. Trwało niezbyt długo. Za pół godziny podczas konferencji prasowej prokuratura poinformuje o jego przebiegu i wynikach. Te informacje zostaną przekazane mediom. Natomiast za sam czyn sprawcy grozi do 8 lat więzienia.
0: Sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie złożył już zeznania w prokuraturze i usłyszał zarzut. 26-latek wjechał w rodzinę z dzieckiem. Małżeństwo zmarło. Niemowlę w ciężkim stanie jest w szpitalu. Szczegóły tej sprawy przedstawiła nam Anna Orzeł. Dziękujemy za relację. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało własny projekt obniżenia podatków. Największa partia opozycyjna chce podwyższenia progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zdaniem posła Przemysława Czarnka to prostszy i bardziej efektywniejszy pomysł na to, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy.
3: Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie żadnego Polaka. Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie budżetu państwa polskiego. My proponujemy prostą rzecz, której domagają się Polacy. Podniesienie progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych i oszczędności dla polskich rodzin nawet 12 tysięcy złotych rocznie, a przy wspólnym rozliczaniu się małżonków nawet 24 tysiące złotych rocznie.
0: Przypomnijmy, że rządowa propozycja zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Aby ulżyć Polakom z klasy średniej, ma zostać wprowadzona nowa stawka 24%, która będzie obowiązywać dla dochodów w przedziale 130-150 tysięcy złotych. Stawka 32% obejmie nadwyżki ich dochodów powyżej 150 tysięcy złotych. Jeśli przepisy zostaną przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta, to mają zacząć obowiązywać od przyszłego roku.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Ukraina świętuje 35. rocznicę niepodległości. W Kijowie zaplanowano szereg uroczystości, ale ich przebieg ze względów bezpieczeństwa pozostaje tajny. Ważnym

0: Akcentem będzie wizyta europejskich liderów w ramach tzw. koalicji chętnych. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował żołnierzom za ich poświęcenie na froncie. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Ukraiński prezydent swoje kilkunastominutowe przemówienie poświęcił obronie niepodległości na wojnie z Rosją. Setki tysięcy imion, losów, charakterów utrzymują front, utrzymują naszą niepodległość. Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom, którzy przez te wszystkie lata, przez wszystkie dni i teraz, w tej chwili walczą, aby Ukraina żyła. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki, zarówno te powietrzne, jak i lądowe, będą się wzmagać. Rosja nie chce pokoju, chce mobilizacji. Musimy wzmacniać wojsko, mieć wszystko, aby utrzymać obronę. Aby zapewnić wyposażenie i wzmocnienie ukraińskiej armii, dziś w Kijowie spotykają się przywódcy koalicji chętnych. Część z nich uczestniczy w spotkaniu online, a część, tak jak m.in. brytyjski premier Andy Burnham, przyjechała do ukraińskiej stolicy osobiście. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Ukraina otrzyma kolejną transzę pomocy finansowej od Komisji Europejskiej. Tym razem to 6 miliardów 100 milionów euro. Pieniądze sfinansują zakup systemów obrony powietrznej, pocisków rakietowych, amunicji i radarów. O kolejnym wsparciu dla Kijowa poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
2: W czasie, kiedy Rosja nasila ataki, zwiększamy nasze wysiłki, aby pomóc Ukrainie chronić jej mieszkańców i bronić przestrzeni powietrznej, skomentowała szefowa Komisji Europejskiej. Dodała, że Europa stoi po stronie Ukrainy i przekaże władzom w Kijowie to, czego potrzebują. Dzisiejsza pomoc finansowa to uzupełnienie wcześniej zatwierdzonych planów zakupów o wartości 16 miliardów euro, z których ponad 8 miliardów zostało już wypłaconych. To wszystko w ramach pakietu pożyczkowego w wysokości 90 miliardów euro, rozpisanego na 2 lata. 2/3 mają być przeznaczone na wsparcie wojskowe. Pozostałe 30 miliardów euro to pieniądze na podstawowe usługi publiczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Ustawa o ukraińskim panteonie narodowym wchodzi dziś w życie. Przepisy budzą kontrowersje w Polsce. Umożliwiają one uhonorowanie dowódców formacji zbrojnych, co wywołuje obawy o gloryfikację osób odpowiedzialnych za m.in. rzeź wołyńską. Pamięć historyczna nie zawsze odpowiada prawdzie historycznej, uważa profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że historia UPA oznacza co innego dla Polski i Ukrainy, a znaczenie słowa banderowiec zmieniło się po zamordowaniu Stepana Bandery.
3: Kiedy Związek Radziecki, kiedy bolszewicy dokonali właśnie zlecenia zabójstwa Bandery, wywindowano jego popularność wśród ukraińskiego ruchu narodowego. Kiedy każdego patriotę na Ukrainie nazywano banderowcem, to właśnie zniwelowano tą różnicę pomiędzy Banderą jako właśnie zwolennikiem integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, a właśnie zwykłym patriotą.
0: Ustawa przewiduje, że panteon z kompleksem pamięci powstanie w Kijowie. Będzie własnością państwa. Decyzje dotyczące pochówku poszczególnych osób w panteonie będzie podejmować komisja z udziałem naukowców i przedstawicieli władz. Do Moskwy leci szef watykańskiej dyplomacji. Czterodniowy pobyt w rosyjskiej stolicy arcybiskupa to pierwsza wizyta przedstawiciela papieża na Kremlu od czasu wybuchu wojny z Ukrainą. Ten temat śledzi Aleksandra Nietopiel.
4: Arcybiskup Gallagher spędzi w stolicy Rosji 4 dni. W planie jest spotkanie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Rozmowa ma dotyczyć relacji Rosji z Watykanem, dalszej współpracy oraz najważniejszych kwestii międzynarodowych. Watykański dyplomata ma też rozmawiać z przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego i mniejszością rosyjskich katolików. Watykan podkreśla, że wizyta ma wymiar dyplomatyczny i kościelny, a jej ważnym elementem jest utrzymanie dialogu. Arcybiskup Gallagher był w Moskwie ostatnio w listopadzie 2021 roku, kilka miesięcy przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Litwa wzmacnia systemy obrony powietrznej wokół Wilna. Armia rozmieściła w pobliżu litewskiej stolicy system obrony średniego zasięgu NASAMS. O tym z Wilna Kamil Zalewski.
5: Armia podjęła te kroki w związku z powtarzającymi się w ostatnich miesiącach incydentami z udziałem dronów w państwach wschodniej flanki NATO. Jak powiedział agencji prasowej BNS, dowódca litewskich sił zbrojnych generał Raimundas Vaikšnoras, system NASAMS zastąpił dotychczas używany system krótkiego zasięgu RBS-70. Teraz ochrona przestrzeni powietrznej w rejonie Wilna jest znacznie skuteczniejsza i ma większy zasięg. Generał przyznał, że wykorzystywanie drogich rakiet do niszczenia stosunkowo tanich dronów może budzić wątpliwości. Jednak jak zaznaczył, dopóki Litwa nie dysponuje innymi odpowiednimi środkami, jest to jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań, które może zapewnić odpowiedni zasięg, szybkość reakcji i precyzję. Litewski

0: Polskie wojsko dysponuje obecnie dwiema bateriami systemu NASAMS. Trzecia ma trafić do kraju w 2028 roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Stany Zjednoczone powinny szykować się do kolejnych uderzeń na Iran, tak uważa Mike Pence. Były wiceprezydent USA w wywiadzie dla telewizji CNN przekonywał, że uderzenie na Iran jest nieuchronne. O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Mike Pence wezwał do utrzymania presji na Teheran i pozostawienia amerykańskich sił w regionie. Ocenił, że Irańczycy wciąż nie rozumieją, że zostali pokonani. Nie zawiera się pokoju z wrogiem, zawiera się go z wrogiem pokonanym. Zdaniem Pence'a przyjdzie czas, że Stany Zjednoczone i Izrael dokończą dzieła i stanie się to w nieodległej przyszłości. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział sankcje ekonomiczne na Iran. Ogłosił, że każdy kraj, którego banki, firmy i lotniska dadzą Iranowi jakiekolwiek wsparcie, poniesie gospodarcze konsekwencje. W czerwcu obie strony podpisały 60-dniowe memorandum o zawieszeniu działań zbrojnych. W minionym tygodniu porozumienie wygasło, ale nie ma żadnych oznak nowej umowy. Prezydent Iranu oświadczył wczoraj, że jego kraj nie schyli głowy i nie stanie przed wrogiem upokorzony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Węgierskie Radio Publiczne rozpoczyna nowy rozdział. Nad ranem rozgłośnia wróciła do pełnej, całodobowej ramówki. O tym, jakie zaszły zmiany, opowie Piotr Piętka.
3: O 5 rano, zgodnie z zapowiedziami, nowy program rozpoczął Marsz Rakoczego, a nowym hasłem stacji jest Koszut Radio znowu dla wszystkich. Zmiana ma również wyraźny wymiar polityczny. Nowe kierownictwo węgierskich mediów publicznych mówi o zakończeniu okresu, który określa jako 16 lat przekształcania radia w partyjną propagandę. Nowy dyrektor stacji, György Kejrényi, zapowiada odejście od części dotychczasowych treści i większy nacisk na niezależne informacje, kulturę oraz programy społeczne. W ramówce pojawią się m.in. nowe audycje dotyczące zdrowia i ochrony środowiska, a znacznie więcej miejsca mają otrzymać kultura, słuchowiska radiowe i rozmowy. Powrócą również niektóre programy znane z wcześniejszych lat. To jedna z najważniejszych zmian w węgierskich mediach publicznych od lat i próba odbudowania wiarygodności Radia Koszut jako rozgłośni publicznej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W magazynie wracamy do kraju. Prawie 50 tysięcy maturzystów przystąpiło dziś do egzaminów poprawkowych. Możliwość ponownej próby mają ci, którzy nie zdali jednego przedmiotu pisemnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego lub egzaminu ustnego. W Warszawie do matury poprawkowej w szkole w chmurze przystąpiło ponad 1000 osób. Większość mierzy się znów z matematyką.
5: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
6: Przygotowywałam się znacznie bardziej. No, czuję się trochę pewniej, ale boję się, że zadania będą na tyle podchwytliwe, że niby będzie się wydawać, że zadanie jest proste, a nie wpadnie się na ten sposób, żeby tak rozwiązać.
7: Dobrze, na pewno zdane będą.
8: Matematyka czy jakiś inny przedmiot?
7: Nie, no matematyka. Mi to 4% na przykład zabrakło. Z tej racji przyjechałem specjalnie z Mazur.
9: Polski.
10: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
8: No ale teraz?
10: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Naprawdę. Już się przygotowałem.
1: W maju matury nie zdało 87 tysięcy maturzystów. Prawo do poprawki miało 58 tysięcy osób. Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane 11 września. A ci, którzy pomyślnie zdali maturę, ruszyli na poszukiwania mieszkań. Przyszli studenci, którzy nie otrzymali akademika lub nie chcą w nim mieszkać, przeglądają oferty biur nieruchomości. To szczyt sezonu, mówi ekspert do spraw rynku nieruchomości ze Szczecina, Mirosław Król.
11: Studenci w tym roku bardzo często pytają o kawalerki i to jest jakby taki produkt, który często przed sezonem jest poszukiwany. Potem są dwupokojowe mieszkania, które często są współdzielone. Kolejnym produktem to są mieszkania, które są przerabiane na pokoje i każdy pokój jest niezależny, natomiast wspólna jest kuchnia i łazienka. Te pokoje to jest koszt około 900 zł do 1400.
1: Ekspert nie ma jednak dobrych wiadomości dla osób, które poszukują mieszkań na ostatnią chwilę. Najciekawsze oferty już zniknęły z rynku. Z każdym dniem jest coraz drożej, przyznaje Mirosław Król. Choć ceny najmu w ciągu roku niemal nie wzrosły, to własnego mieszkania poszukuje dziś więcej osób. Wszystko za sprawą tak zwanego podwójnego rocznika, czyli osób, które kilkanaście lat temu poszły do szkoły jako sześciolatkowie. A zanim jednak uczniowie wrócą do szkół, a studenci na uczelnie, czekają nas powroty z wakacji. O bezpieczeństwo kierowców i pasażerów oprócz policji zadbają także funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego.

0: Do ich zadań będzie należała szczegółowa analiza stanu technicznego ciężarówek i autobusów. Specjaliści tej formacji okazjonalnie pracują jednak w nocy. O szczegółach Maciej Szefer.
1: Inspektorzy ITD szczegółowo sprawdzają zapisy z tachografów i kart pracy kierowców, mówi starszy specjalista Kamil Gromek.
2: Dociekamy i próbujemy ten stan wyjaśnić szczegółowo, tak żeby być pewnym, że ten kierowca jest wypoczęty.
1: Do ewentualnych nadużyć najczęściej dochodzi w nocy, kiedy specjaliści z inspekcji nie pełnią stałych dyżurów. Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową, co ma przełożyć się na zwiększenie liczby inspektorów i kontroli. Rzecznik ITD Wojciech Król wyjaśnia, że nocne działania są prowadzone.
3: Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko mówię, w zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
1: Od początku wakacji specjaliści z ITD sprawdzili ponad 3,5 tysiąca pojazdów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Za 3 godziny polskie siatkarki rozegrają drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalkami będzie reprezentacja Łotwy. W sobotę biało-czerwone gładko pokonały 3-0 drużynę Węgier. Dzisiejszy rywal teoretycznie powinien być łatwiejszy, bo okupuje dalekie pozycje w rankingach. Ale Polki nie lekceważą swoich przeciwniczek, o czym mówi przyjmująca reprezentacji Polski Paulina Damaskę.
5: Spodziewaj się niespodziewanego, jak mi to kiedyś jeden trener powiedział. Nie grałam z Łotwą, ale na pewno wiemy, że każda z drużyn, która tutaj przyjechała, jest w jakiś sposób niebezpieczna i to zależy od nas, jak my do tego podejdziemy i czy koncentrację po prostu utrzymamy i nie damy rywalkom się rozegrać. Nie możemy na żadną sekundę stracić naszej czujności, bo takie drużyny znajdują swoje szanse i się nakręcają. Ważne jest to, żeby zacząć od początku do końca.
0: Początek meczu Polska-Łotwa o godzinie 15. Trzymamy oczywiście kciuki za nasze reprezentantki. Teraz w magazynie Tenis i spadek Igi Świątek w rankingu WTA. Polska reprezentantka znów jest 8. rakietą świata, a w poprzednim zestawieniu była 5. W ostatnim turnieju w Cincinnati nasza najlepsza tenisistka dotarła do półfinału, ale nie zdołała tam obronić tytułu, przez co straciła punkty. Liderką rankingu kobiet pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną, reprezentującą Kazachstan, oraz Amerykanką Jessicą Pegulą. Po porażce w Cincinnati Iga Świątek zapowiedziała, że nie wystąpi w turnieju mixtowym w Nowym Jorku, żeby zebrać siły przed swoim ostatnim występem na turnieju wielkoszlemowym w tym roku. Singlowy turniej US Open rusza 30 sierpnia. Najsłynniejsza piłka świata ma nowego właściciela. Chodzi o futbolówkę, którą Diego Maradona zdobył słynnego gola ręką Boga podczas zwycięstwa Argentyny nad Anglią 2-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1986 roku. Piłka została sprzedana na aukcji w Dallas. Ile zapłacił nowy nabywca? To wie Jan Pachlowski.
6: Piłka na licytacji w Dallas została sprzedana za $3,350,000. Wynik ten znacznie odbiegał od szacunkowej wyceny na poziomie $10 milionów ustalonej przez dom aukcyjny. Licytacja rozpoczęła się od kwoty $2,5 miliona. Trudno wyobrazić sobie piłkę, która mogłaby poszczycić się bardziej imponującą historią niż ta. W ciągu zaledwie 4 minut na stadionie Azteca w Meksyku 22 czerwca 1986 roku Maradona wykorzystał tę samą piłkę, by zdobyć niesławną bramkę ręką Boga oraz genialnego gola stulecia. New York Times podkreśla, że powrót futbolówki na rynek nastąpił w dogodnym momencie, zaraz po piłkarskich mistrzostwach świata, które zwiększyły zainteresowanie pamiątkami piłkarskimi wśród kolekcjonerów w USA, gdzie tego typu przedmioty osiągają najwyższe ceny. Nowojorski dziennik dodaje jednak, że być może moment przeprowadzenia licytacji, zakończonej ponad miesiąc po przeprowadzeniu turnieju, zadziałał na niekorzyść sprzedającego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: I tym sportowym akcentem kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz, a ja wrócę do Państwa punktualnie o 13 z najnowszą porcją informacji. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
4: Była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to,

0: aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24, jest 12:32.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Dziś w magazynie Saldo przeglądamy paragony i to wszystkich, bez wyjątku. Dziś poznaliśmy wyniki sprzedaży detalicznej za lipiec. Wnioski już mamy, kupujemy więcej niż przed rokiem. W magazynie zastanowimy się także nad wyzwaniami przyszłorocznego budżetu. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Kupujemy więcej. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna była o 3,9% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że lipiec przyniósł spowolnienie tempa wzrostu względem czerwca, licząc rok do roku. Ekonomista z PKO Banku Polskiego Michał Reczek zwrócił uwagę, że zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki.
4: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
3: Ale w lipcu, licząc rok do roku, spadła sprzedaż kilku grup towarów, na przykład odzieży i butów. Od stycznia do lipca sprzedaż wzrosła o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7 zł 40 groszy, a oleju napędowego 7,61. Tak wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że we wtorek ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż w poniedziałek. Po wakacjach Unia Europejska wraca do pracy nad nowym budżetem wspólnoty na lata 2028-2034. Jak informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, przewodniczący Rady Antonio Costa jutro rozpoczyna objazd unijnych stolic, gdzie porozmawia z przywódcami europejskich krajów. Wizyty mają potrwać do 17 września. A teraz patrzymy na to, co dzieje się na rynkach i właściwie w całej Europie. Indeksy znajdują się w okolicach linii piątkowego zamknięcia i tak samo jest w Warszawie. WIG zyskuje 0,11%, ale WIG 20 na przykład traci 0,11%. MWIG 40 0,7% nad kreską i SWIG 80 0,11% również na zielono. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4 zł i 31 groszy. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,70. Spójrzmy jeszcze na franka szwajcarskiego, który aktualnie kosztuje 4,60, 4,61. I funt brytyjski wyceniany aktualnie na 5 zł i 4 grosze.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A już teraz łączymy się z naszym gościem, a jest nim dzisiaj pan Marek Zuber, ekonomista i analityk finansowy z Akademii WSB. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2026 roku była wyższa niż przed rokiem o 3,9%. To jest w ogóle też ciekawe zagadnienie, bo oczywiście ten wynik jest na plusie. Widzimy, że ta sprzedaż detaliczna nam cały czas rośnie, ale jest to jednak niższa dynamika niż miesiąc wcześniej.
5: To prawda, ale też musimy pamiętać o tym, że

0: Tutaj jednak też takie sezonowe rzeczy mają wpływ na odczyty z poszczególnych miesięcy. Takie bym powiedział wręcz incydentalne decyzje o tym, żebyśmy coś kupowali albo czegoś nie kupowali. Oczywiście dni wolne. No akurat jeżeli chodzi o kwestie dni pracujących, to sierpień i lipiec tego roku miały tyle samo dni co zeszłego roku, więc tutaj jakby mamy podobną sytuację, ale właśnie w ramach jeszcze wakacji, natężenie tych wakacji, jak dużo wyjeżdżamy w tym roku, wszystkie właściwie informacje potwierdzają, że więcej Polaków wyjechało na wakacje niż w zeszłym roku. Prawdopodobnie istotnie więcej przede wszystkim wyjechało za granicę. No to skoro za granicę, to przez ten czas bycia na wakacjach nie kupowaliśmy w Polsce. Oczywiście do tego trzeba dodać turystów zagranicznych, którzy kupują w Polsce. To wszystko trzeba pouwzględniać, ale to powoduje, że te dane, szczególnie wakacyjne w ujęciu rok do rok, nie muszą być takie do końca porównywalne. Choćby ze względu na te migracje związane z wakacjami. Ja bym powiedział inaczej, że my właściwie w ostatnich dwóch latach, prawie trzech latach to określił, obserwujemy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o tą sprzedaż detaliczną. Oczywiście nie mamy tutaj jakiegoś hura boomu konsumpcyjnego. Pamiętam takie czasy, kiedy rok do roku sprzedaż detaliczna w Polsce potrafiła rosnąć dwucyfrowo, ale jednak uśredniając te wyniki miesięczne, mamy naprawdę przyzwoity wzrost naszych zakupów, co oczywiście ma olbrzymi wpływ na wzrost gospodarczy. W zeszłym roku mniej więcej o 3,5% w całym roku wzrosła konsumpcja w Polsce i myślę, że na podobny wynik, może ciut gorszy, idziemy w tym roku. I w tym sensie, panie Marku, ja się tak bardzo tymi lipcowymi danymi nie przejmuję. Jeśli powiedziałem ciut gorsze, to właściwie może to być spowodowane chyba głównie jednym elementem, mianowicie tym, że wyhamowały nam wynagrodzenia. To znaczy one dalej rosną oczywiście, ale ten wzrost jest mniejszy niż w zeszłym roku. Także uwzględniając inflację, mamy nieco gorsze wyniki niż w zeszłym roku, czyli z polskiego na nasze. Nieco mniej, więcej, jeśli mogę tak nieładnie powiedzieć, mamy pieniędzy do dyspozycji w roku 2026 niż w 2025, czyli biorąc pod uwagę przeciętną rodzinę, przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce, cały czas jest ten przyrost realnych środków do wydawania, ale ten przyrost jest nieco mniejszy niż w zeszłym roku i to może być taki element, który troszeczkę rzeczywiście hamuje nasze zapędy zakupowe, ale to nie będą wielkie różnice, więc w dalszym ciągu to będzie bardzo ważny motor wzrostu gospodarczego w roku 2026, czyli nasze kupowanie.
1: Ja myślę, że też jedną rzecz musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, bo jeżeli spojrzymy na wykres, to gdzieś tam uśredniając faktycznie widzimy, że cały czas ta linia się wznosi, ale jeżeli już spojrzymy na miesięczne odczyty, to zawsze jest tak, że pierwszy kwartał każdego roku wychodzi fatalnie, gdzieś tam pod kreską zawsze, styczeń, luty, nie wygląda to dobrze, ale grudzień, czyli przedświąteczne zakupy, no to tutaj zawsze mamy jakieś rekordy, mniejsze lub większe. I to jest właśnie ta sezonowość, która akurat w okresach letnich no, nie ma z góry przyjętej zasady.
0: No to jest właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. To już tak znowu mówiąc trochę takim kolokwialnym językiem, jak się wypstrykamy z zakupami także prezentów różnego rodzaju w listopadzie, w grudniu, no może jeszcze na początku stycznia, no to potem musimy trochę oszczędzać. No i stąd właśnie ten początek roku rzeczywiście zazwyczaj nie jest jakiś fantastyczny. Dopiero jak zaczynamy dostawać premie roczne, to się dzieje w lutym, częściej pewnie w marcu lub w kwietniu, znowu trochę więcej tych środków na zakupy mamy. Ale tak jak pan bardzo słusznie nie powiedział, tym się nikt nie przejmuje, tutaj musimy brać pod uwagę wtedy bardziej te dane rok do roku i one chyba bardziej tutaj jednak pokazują realne zmiany dotyczące kupowania Polaków. No a właśnie te wakacje, no to właśnie są zaburzone choćby tymi kwestiami, o których mówiłem, ale proszę zobaczyć, panie Marku, ilość turystów przyjeżdżających do Polski, ilość Polaków wyjeżdżających gdzieś za granicę, ale pogoda też ma przecież wpływ na to, co kupujemy. Sprzedaż detaliczna to jest jednak znacznie węższy obszar niż konsumpcja, więc to jest ta sprzedaż realizowana w sieciach handlowych, tak można by było powiedzieć. No więc jeżeli nawet jedziemy gdzieś na te wakacje i pada, to pewnie kupujemy inne rzeczy niż wtedy, kiedy nie pada i korzystamy oczywiście w pełni z możliwości wakacyjnych. Albo jak bardziej zwiedzamy, to również kupujemy inne rzeczy. Więc tu wiele, wiele elementów trzeba uwzględnić. Więc wiem oczywiście, że średnia prognoz była nieco wyższa, jeżeli chodzi o te dane lipcowe. Średnio stawiano na wzrost powyżej 4%, ale tak jak powiedziałem, ja się tym nie przejmuję. Moim zdaniem te dane nie są złe. One potwierdzają to, co powiedziałem przed chwilą, czyli że konsumpcja dalej będzie tym głównym motorem wzrostu polskiej gospodarki w roku 2026. No i oczywiście pytanie,

0: jak bardzo w drugim półroczu będą się dodawały te dwa kolejne motory, czyli inwestycje. Tutaj pierwsze półrocze było chyba jednak trochę rozczarowujące. Oczywiście mamy wynik za drugi kwartał, 3,8% wzrostu PKB, 3,5% w pierwszym kwartale, więc prawdopodobnie właśnie te inwestycje, nie mamy danych szczątkowych jeszcze, te inwestycje spowodowały ten nieco lepszy wynik. No i trzeci element, czyli eksport. Tutaj choćby problemy Niemiec cały czas nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł, chociaż też wydaje się, że trochę ta sprzedaż za granicę się poprawiła. Jakby do tego naszego kupowania, czyli do tej konsumpcji, doszły w drugim półroczu mocniejsze inwestycje, a moim zdaniem jest to możliwe choćby ze względu na to, że Krajowy Plan Odbudowy nam się tak bardzo, bardzo powoli rozwijał, no ale wreszcie się musi rozkręcić, bo przecież musimy potem z tych środków się rozliczyć i terminy nas gonią. I jeszcze w jakimś stopniu, pewnie w tym roku jeszcze niewielkim, program SAFE, no to myślę, że w trzecim i czwartym kwartale mamy szansę na wzrosty w okolicach 4%, może nawet powyżej 4%. Choć pewnie w całym roku ta czwórka z przodu jest bardzo mało prawdopodobna. Mówię oczywiście o wzroście gospodarczym, o wzroście PKB za cały rok, ale jeszcze raz powtórzę, cały czas tym fundamentem tego, że polska gospodarka się rozwija, jest nasze kupowanie i to się w roku 2026, wszystko na to wskazuje, nie zmieni.
1: To skoro mówi pan, że fundamentem naszego rozwoju jest nasze kupowanie, to zerknijmy do tych paragonów, bo ja obiecałem naszym słuchaczom, że spojrzymy, co kupujemy częściej, czego kupujemy mniej. I tak, jeśli spojrzymy na tabelę opublikowaną dzisiaj przez GUS, dynamikę sprzedaży detalicznej w cenach stałych, to widzimy, że na przykład w takiej kategorii pojazdy samochodowe, motocykle, części, czyli na przykład nowe auto, nowy motocykl, ale też na przykład części, bo się stary popsuł. Tutaj mamy wzrost o ponad 8%. W przypadku żywności, tutaj symbolicznie 1% rok do roku, ale na przykład farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny ponad 10%. Meble, proszę bardzo, RTV, AGD, czyli te droższe rzeczy, jeśli chodzi o nasz koszyk, ponad 8% wzrost. Spadki mamy z kolei w takich kategoriach jak tekstylia, odzież, obuwie. To nowość trochę, bo tutaj zawsze było na plusie. No i oczywiście paliwa stałe, ciekłe i gazowe. W lipcu nie mieliśmy CPN-u, a zatem ten spadek jest uzasadniony. No właśnie, patrzy pan na taki wykaz i co sobie pan myśli o polskim konsumencie?
0: Ja jeszcze o tym obszarze odzież i obuwie. Nie zawsze to było do przodu, nie zawsze kupowaliśmy więcej, natomiast to jest taki obszar, który od wielu, wielu lat najczęściej notuje spadek cen. Zupełnie inna historia, inflacja, ceny, ale rzeczywiście szczególnie to obuwie rok do roku, no prawie zawsze, no prawie nie robi tu dużej różnicy, widzimy tam minus. No, akurat w ostatnim miesiącu, z tego co pamiętam, było inaczej, ale to jest też takie charakterystyczne. Natomiast jeżeli bym dwoma zdaniami miał wszystko ocenić, to no ewidentnie kupujemy takie dobra bardziej trwałego użytku. Na to bym zwrócił uwagę, czyli właśnie te samochody, właśnie meble, czyli jakieś tam wyposażenie mieszkań, ale to też świadczy o tym, że nasza sytuacja się poprawia. Proszę mnie dobrze, panie Marku, zrozumieć. To oczywiście nie znaczy, że każda polska rodzina jest bogata, że każda polska rodzina ma co miesiąc więcej pieniędzy do dyspozycji. Wiadomo, że te wszystkie dane to jest statystyka, to jest pewna średnia, która pokazuje sytuację społeczeństwa, ale dla mnie właśnie ten wzrost jest potwierdzeniem tego, że bogacimy się, że więcej mamy do dyspozycji środków. No i ponieważ stopy procentowe też spadły, no może nie do takich poziomów, jakie pamiętamy sprzed pandemii, ale jednak do dużo niższych poziomów niż to, co było w apogeum walki z inflacją, to też pożyczki konsumpcyjne czy kredyty konsumpcyjne to też jest istotnie tańsze. No i to też powoduje, że możemy posiłkować się przy zakupach również takim sposobem finansowania. Tak na marginesie, panie Marku, idziemy prawdopodobnie na rekordowy poziom sprzedaży samochodów w tym roku, bo w pierwszym półroczu przegoniliśmy wynik zeszłego roku. 612 albo 613 tysięcy sztuk. Więc prawdopodobnie to będzie rekord, być może nawet rekord historyczny, czyli od momentu zmian ustrojowych w Polsce. W zeszłym roku otarliśmy się o bodajże rok 97, z tego co pamiętam. tam był pewien problem dotyczący klasyfikacji samochodów, trochę inaczej klasyfikowano samochody, takie lekkie samochody dostawcze w roku 97, trochę inaczej robimy to teraz. No ale powiedzmy, że to był wynik porównywalny. No a teraz wszystko wskazuje na to, że może to być najlepszy rok w historii tych 30 ponad już lat gospodarki rynkowej w Polsce, jeżeli chodzi o samochody, więc to też jest chyba wymiar tych zmian, które w Polsce następują, choć z pewnością mocno się zmienił sposób finansowania.

0: tych zakupów.
1: Przepraszam,
0: no
1: że
0: bo
1: przeszkodzę,
0: dzisiaj przede wszystkim...
1: ale tak. Tutaj świetne dane wskoczyły mi właśnie teraz i one zostały dzisiaj opublikowane. Otóż Instytut Samar opublikował dane po 20 dniach sierpnia tego roku, czyli bardzo sierutkie informacje, i okazuje się, że w pierwszych dwóch dekadach tego miesiąca zarejestrowano w Polsce ponad, no prawie 28 tysięcy samochodów, nowych samochodów osobowych, i to jest wynik, uwaga, o prawie 12% lepszy niż rok wcześniej. To tak na potwierdzenie pana słów.
0: Tak, to oczywiście znowu moglibyśmy teraz mówić, dlaczego tak się dzieje. To z jednej strony wzrost zamożności, z drugiej strony te inne sposoby finansowania niż to, co było te 30 lat temu w Polsce, w tych okresach, o których przed chwilą mówiłem. Oczywiście samochody się zmieniły, to jest jasne, ale właśnie najem terminowy, właśnie leasing, właśnie kredyty, to z całą pewnością ułatwia też dostęp do samochodów. To nie było wszystko tak rozwinięte wtedy, w szczególności, że oczywiście, ale też myślę, że no, taka wojenka cenowa, która nam się chyba trochę rozkręciła, głównie przez ofertę producentów z Chin, to doprowadziło do tego, że europejska, japońska konkurencja musiała jakoś na to odpowiedzieć albo obniżaniem cen tych bazowych, albo wprowadzeniem promocji. Tak swoją drogą, panie Marku, tak obserwuję, że te firmy wszystkie podzieliły się na dwie grupy. Jedne, które otwarcie mówią, my obniżamy ceny. Mogę teraz kilka przykładów podać, ale ponieważ jesteśmy w mediach publicznych, to nie chcę podawać nas firm, ale proszę mi uwierzyć, tak to wygląda. I druga grupa firm, które mówią, nie, no my nie obniżamy cen, ale wystarczy, że pan przekroczy próg salonu i okazuje się, że na wejściu dostaje pan rabat, a po kilku zdaniach kolejne parę procent tego rabatu. Więc tak, tak to się działa. Wszystko podzieliło. No i efekt jest taki, że skoro więcej zarabiamy, stopy procentowe spadły, a samochody w wielu przypadkach wręcz potaniały, no to oczywiście nasze możliwości wzrosły i widzimy to bardzo mocno na rynku samochodów. Ale to nie tylko samochody, tak jak powiedziałem. Właśnie wspomniane przez pana choćby meble czy sprzęt RTV AGD.
1: I to jest bardzo dobra informacja chociażby dla producentów mebli, bo z kolei z opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych o produkcji przemysłowej, o tej produkcji sprzedanej, no tutaj takiego potwierdzenia akurat tego optymizmu nie mamy.
0: No to jeśli słówko jeszcze możemy. Problem polskiego przemysłu polega na tym, problem nie problem oczywiście, cieszyliśmy się z tego, bo to jest motor, który rozkręcił gospodarkę japońską, koreańską, chińską, niemiecką również, czyli eksport. Cieszyliśmy się z tego oczywiście, że ten polski eksport bardzo mocno rósł. 2/3 mniej więcej wyrobów polskiego przemysłu idzie za granicę, czyli właśnie na eksport. No ale jak nam się trochę przehamowało, jak nam się trochę pogorszyła sytuacja na tych najważniejszych naszych rynkach. Oczywiście mam tutaj przede wszystkim na myśli rynek niemiecki, czy w ogóle niemieckich odbiorców, bo myślę, że raczej tak się powinno tylko podchodzić. Nie tyle Niemcy jako miejsce sprzedaży, co niemieckie firmy, które kupują produkty z Polski, choćby sektor automotive i niemieccy producenci działający na przykład w Czechach, no to te problemy z eksportem się zaczęły. Więc to, że ten przemysł nie może nam tak jednoznacznie mocno się odbić, no to głównie wynika właśnie z tych problemów eksportowych. Nie tylko, ale głównie. To są takie dwa trendy, takie dwa jednak trochę inne kierunki. 2023 rok, prawie zerowy wzrost gospodarczy. To jest ten najgorszy rok, nie licząc pandemii, od momentu zmian ustrojowych w Polsce. Po czym wybicie w okolice 3%. W zasadzie tylko dzięki konsumpcji, dzięki temu, że zaczęliśmy więcej kupować po wzrostach wynagrodzeń w roku 2024. No i sprzedaż detaliczna, która bardzo mocno wzrosła, o tym mówiliśmy przed chwilą. Jednocześnie znacznie słabszy wzrost produkcji przemysłowej. To jest takie do przodu, potem trochę do tyłu, znowu do przodu, znowu do tyłu. I właściwie coś takiego obserwujemy do dzisiaj. Ten rok jest trochę lepszy, to znaczy tych takich do tyłu jest mniej, przy czym przez do tyłu mam na myśli nawet spadki w ujęciu rok do roku produkcji przemysłowej. Więc takich miesięcy w tym roku, czy w ogóle w tym ostatnim okresie, powiedzmy 10-12 miesięcy, jest mniej, ale jednak to nie jest taka bardzo mocna kropka na ty, jeżeli chodzi o poprawę w polskim przemyśle, jak w przypadku sprzedaży detalicznej. Więc tego nam rzeczywiście jeszcze brakuje. Może tutaj trochę pomoże także program SAFE, bo bardzo wiele firm, które nie działały w rynku związanym z obronnością, w ten rynek wchodzi, właśnie firm produkcyjnych. No tutaj mamy jednak dziesiątki miliardów złotych, które będą, setki miliardów złotych, które będą trafiały także do polskich przedsiębiorstw, niekoniecznie tylko tych, które, tak jak powiedziałem, zajmowały się taką działalnością, więc być może to będzie taki element, który też pomoże polskiemu przemysłowi. No ale chciałoby się również poprawy sytuacji na tych rynkach, na których od dawna jesteśmy. No a swoją drogą oczywiście także szukamy nowych rynków, ale znalezienie ich i wbicie się na nie nie jest oczywiście w dzisiejszych czasach proste.
1: Panie Marku, to zmieńmy na chwilę temat, bo

0: Przyjrzeliśmy się między innymi kondycji budżetów domowych, bo wiadomo, że od tego też konsumpcja i to, co kupujemy, od tego zależy. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na budżet państwa. Dzisiaj, ja myślę, że w tym tygodniu zarówno w kancelarii premiera, jak również w różnych ministerstwach dużo działań na liczbach. W tych działaniach też pewnie się pojawią niewiadome. No i czekamy na projekt budżetu, który już będzie w tej wersji przyjętej. Wiemy, że w tym projekcie zostaną zawarte informacje o proponowanych zmianach progów podatkowych. Wiemy też, że będzie to budżet pod presją wydatków. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i transformacja energetyczna. To jest taki budżet pełen wyzwań, biorąc pod uwagę fakt, że to będzie budżet na rok wyborczy.
1: No to można by było powiedzieć, że to jest kolejny budżet pełen wyzwań, dlatego że ten dług publiczny narasta jednak bardzo, bardzo szybko. Te deficyty w całym sektorze finansów publicznych, czyli te dziury w sektorze finansów publicznych mamy rekordowe. Oczywiście formalnie, jak popatrzymy sobie na historię, to gorzej było po kryzysie finansowym 2008-2009 roku, ale moim zdaniem trochę to wynika z nieco innego sposobu liczenia tych dziur, czyli dzisiaj nie wszystko wliczamy tak, jak powinniśmy to wliczać, tak jak wliczaliśmy jeszcze w roku 2009, 2010 czy 2011, więc jakby to wszystko sprowadzić do porównywalnych wielkości, to moim zdaniem rok 2025 i 2026 to będą rekordowe deficyty sektora finansów publicznych w Polsce. No i na to nakładamy wybory. I to moją obawę o to, żeby się nam nie rozkręciła taka spirala obietnic, bo jak się rozkręci, to ja się boję, że może być taki element jednak zawahania, jeżeli chodzi o tych, którzy pożyczają Polsce pieniądze, tak jak było w październiku 2022 roku w Wielkiej Brytanii. No i taki pstryczek w nas możemy dostać, czyli taką wyprzedaż obligacji, wyprzedaż złotego na moment. Możemy zobaczyć na moment, czyli do chwili, kiedy politycy nie wycofają się z tych zbyt odważnych pomysłów dotyczących nowo wydawanych pieniędzy. Oczywiście to, co przed chwilą powiedziałem, to nie jest coś, co musi się wydarzyć. To jest jeden ze scenariuszy, który mam nadzieję się nie ziści, ale jeżeli zobaczycie państwo, mam tutaj na myśli wszystkich, którzy nas słuchają, że gdzieś pod koniec roku, początku roku zaczyna się festiwal wydatków, wymyślania różnego rodzaju kierunków, głównie oczywiście w tym obszarze socjalnym, to naprawdę to, co przed chwilą powiedziałem, nie jest niemożliwe. Tak na moment taki kryzysik nam się w Polsce może zdarzyć. Ale nawet jeżeli nie, nawet jeżeli tego nie będzie, to biorąc pod uwagę te wydatki, które już mamy i te, które musimy zrealizować choćby w obszarze inwestycyjnym w Polsce, obronność, no o tym mówimy najwięcej, ale tak naprawdę więcej w najbliższych kilkunastu latach wydamy, jeśli chodzi o same inwestycje w energetykę, kolejnictwo, jeszcze parę innych obszarów, oczywiście nowe technologie. Mówimy tu o gigantycznych środkach i w każdy budżet w tych kolejnych latach będzie musiał uwzględniać te wydatki inwestycyjne. Jak tego nie zrobimy, to za parę lat będziemy mieli wyłączenia prądu w Polsce. W związku z tym każdy z tych budżetów będzie napięty. Na to trzeba nałożyć oczywiście kwestię gromadzenia, dodatkowego gromadzenia środków w budżecie, zwiększenie ściągalności podatków. To jest takie ulubione hasło, szczególnie dzisiejszej opozycji, ale moim zdaniem w polskich rejach niewiele tu jest, jeszcze jesteśmy w stanie zrobić, więc zostaje no, albo podniesienie podatków, albo nakładanie jakichś nowych podatków czy parapodatków. Takie próby zresztą mamy także w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre grupy społeczne, przedsiębiorców, no ale tutaj z kolei, jak wiemy, o czym zresztą pisze jedna z agencji ratingowych, która potwierdziła wczoraj rating Polski, czyli agencja Fitch, tu nie ma niestety Fitch, tu nie ma niestety współpracy między polskim rządem a polskim prezydentem, no i w efekcie trudno jest dokonywać zmian, które miałyby pomagać w uporządkowaniu polskiego budżetu, czy generalnie polskich finansów publicznych. Więc panie Marku, każdy z tych kolejnych lat, i to jest na dłuższy okres, my tu nie mówimy o dwóch, trzech budżetach, myślę, że to będzie znacznie, znacznie dłużej, będzie budżetem napiętym, będzie budżetem trudnym i tak będziemy go interpretować. Na razie wiemy, jakie są założenia te główne. Czyli wzrost gospodarczy, inflacja, ja się z nimi zgadzam, to znaczy mam nadzieję, że wzrost gospodarczy będzie większy niż 3,1%, a tyle na razie Ministerstwo Finansów zakłada.
0: Bardzo ostrożnie,
1: ale myślę, że dobrze, że tak zakłada. No, to by oznaczało wyraźnie gorzej niż w tym roku, bo tak jak powiedziałem, jeszcze wciąż mamy szansę na czwórkę z przodu, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w tym roku, no ale trzeba być, lepiej pomylić się w tę stronę niż być zbyt dużym optymistą. No i inflacja na poziomie 2,5% średniorocznie, myślę, że to jest realne do osiągnięcia.
0: A nie jest tak, że te dane makro, które pojawiają się w założeniach, one zawsze są ostrożniejsze niż faktyczne prognozy, którymi nawet dysponujemy.

0: Ministerstwo Finansów?
1: Tak powinno być. Tak powinno być. To znaczy lepiej mieć tych, bo to się oczywiście przekłada na pieniądze, które do budżetu wpływają, więc lepiej mieć tych pieniędzy za dużo, nigdy nie jest za dużo, ale wie pan, co mam na myśli oczywiście,
0: tak jest,
1: niż spotkać się z sytuacją, kiedy niedoszacowaliśmy wzrostu gospodarczego albo jakichś innych wielkości wpływających na to, co się w budżecie znajduje, no i wtedy zaczyna być problem. Takim najbardziej chyba spektakularny przypadek, no to są dwa momenty, czyli 2009 rok, właściwie 2008 rok, bo wtedy już się to wszystko zaczęło, 2008, w 2009 już wiedzieliśmy, że będzie słabo. Oczywiście wtedy nikt nie przewidywał, że dojdzie do takiego tąpnięcia na świecie, czyli największego kryzysu, jaki znamy, no ale trzeba było szybko szukać tych pieniędzy i widzieliśmy tam gwałtowne cięcia wydatków. No i drugi przypadek to jest oczywiście pandemia, gdzie też nikt kompletnie nie zakładał, że może w Polsce być głęboka recesja, spadek wielkości gospodarki o mniej więcej 2,5%. No i też musieliśmy się jakoś z tym zderzyć akurat w roku 2020, ponieważ świat właściwie tylko taki kierunek przyjął, także Polska poszła w tym kierunku, czyli niestety zwiększyliśmy bardzo mocno zadłużenie po to, żeby zasypać tą koronawirusową dziurę pieniędzmi pożyczonymi, które niestety, dzisiaj zresztą cały czas nam też ciążą.
0: Niestety my się zderzamy z czasem, który właśnie dobiegł końca naszej audycji. Bardzo dziękuję. Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. Bardzo dziękuję
1: bardzo
0: za
1: dziękuję
0: rozmowę.
1: Również.
0: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kierowcy grozi do 8 lat więzienia, są zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Politycy komentują aferę zonda krypto. Przemysław Kral ma zeznawać jako mały świadek koronny. Ważne było dla niego dobro żołnierza, zmarł generał Mirosław Różański. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Śledczy przesłuchali Huberta B. To on kierował autem, które w sobotę wjechało w spacerujące małżeństwo z dzieckiem w stolicy Małopolski, mówi rzecznik krakowskiej prokuratury Mariusz Boroń.
2: Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadząc pojazd Volkswagen w ten sposób, że nie zastosował się do wskazań znaku B33. To jest znak ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik, którym poruszały się prawidłowo trzy osoby, dwójka dorosłych i jedno dziecko, i nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym dwie dorosłe osoby tego samego dnia zmarły.
1: Niemowlę natomiast przebywa wciąż w szpitalu. Hubert B. nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.

cienia. Sprawę upadłej giełdy Zonda Krypto oraz powiązań jej szefa z politykami prawicy trzeba wyjaśnić, mówią zgodnie przedstawiciele koalicji rządzącej. Wczoraj TVP Info podała, że Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Według stacji ma on uzyskać status małego świadka koronnego. Z kolei według portalu Onet szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zaznacza, że do otrzymania statusu małego świadka koronnego lub świadka koronnego trzeba spełniać określone kryteria.

0: Odpowiada wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Polityk PSL-u powiedział, że lektura medialnych doniesień odnośnie Przemysława Krala i zonda krypto napawa go, jak się wyraził, przerażeniem.
1: Jeżeli mamy historię niemalże z kryminału dotyczącą, nie wiem, zakupu zegarka za prawie 200 tysięcy złotych, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd się wzięły te pieniądze, kto tak naprawdę te pieniądze wydał, czy to nie jest tak, że na ten zegarek zrzucili się nasi obywatele. Trzeba to wszystko do spodu po prostu wyjaśnić.
0: Bo prezes PKO miał dostać kosztowny zegarek od szefa zonda krypto. Więcej o tej sprawie na polskieradio24.pl. Polskie wojsko wzbogaci się o kolejne zestawy rakietowe Piorun. W zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej podpisano umowę ramową na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych, przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Oprócz zestawów Piorun wojsko otrzyma symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Trafią one też do innych państw NATO w ramach realizacji wspólnych zamówień w programie SAFE. Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun są przeznaczone do zwalczania samolotów, śmigłowców, skrzydlatych rakiet i dronów. Policja rozpoczęła przesyłanie dużej, kilkuterabajtowej bazy danych na rządową platformę bezpieczne-dane.gov.pl. To potrwa do kilkudziesięciu godzin, przekazał wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski, który ma nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będzie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Wiceminister zachęcał także do zastrzeżenia numeru PESEL.
2: W ostatnim tygodniu 2 miliony ludzi zastrzegło swoje numery. To jest reakcja na teraz. W tym tygodniu rząd zaprezentuje zmiany uszczelniające system, bo musimy pamiętać, że wyciek nastąpił w relacji pomiędzy dwoma prywatnymi firmami.
0: Wiceminister cyfryzacji zapewniał, że dane, które wyciekły, nie krążą po internecie, a służby monitorują wszystkie miejsca w sieci. Nie żyje generał Mirosław Różański, wybitny żołnierz, dowódca misji w Afganistanie i w Iraku, senator 11 kadencji z ramienia Trzeciej Drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum. W latach 2015-2017 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Złożył rezygnację z tej funkcji i przeszedł w stan spoczynku. Generał Mirosław Kraszewski mówił na naszej antenie, że dla Mirosława Różańskiego najważniejsze było dobro żołnierza.
3: Widział pewne niedociągnięcia, słabości. Tutaj mogę śmiało powiedzieć, w cywilnej kontroli nad armią i widział te luki, które trzeba szybko wypełniać, żeby siły zbrojne były tym głównym narzędziem oddziaływania państwa.
0: Generał Mirosław Różański zmarł w wieku 63 lat po ciężkiej chorobie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotnie pada na Pomorzu Zachodnim i na północnym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze jest dość pochmurno. Termometry pokazują od 18 stopni nad morzem do 22 stopni na południu.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest w większości bardzo dobra, miejscami dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 15 jeszcze prognozowane są tak zwane zielone godziny. W zlewniach Orli, Polskiego Rowu i Baryczy w okolicach Leszna obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W większości kraju utrzymuje się też susza hydrologiczna.
4: Klimat. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria, grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 4.

0: 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie. Po reklamie.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Ten dzień to poniedziałek, 24 dzień sierpnia, jest prawie 8 minut po godzinie 13. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Natalia Jędrzejewska, Rafał Wardziński, Adam Brzeziński i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 16. Wprawdzie nieodwołalnie kończą się wakacje, ale z drugiej strony w tym roku właściwie można było nie zauważyć, że jakieś wakacje trwają, bo dzieje się bardzo dużo i do najistotniejszych kwestii dziś się odniesiemy.
0: Dnia.
2: Na początek sprawy bezpieczeństwa. Pioruny trafią do polskiej armii. Wojsko kupuje kilka kolejnych tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Umowa została podpisana w siedzibie producenta piorunów w Skarżysku Kamiennej. Jest tam Agata Król. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
2: Przypomnijmy, jak ważny jest ten zakup.
3: No, zakup jest ważny, jak słyszeliśmy dzisiaj podczas tej uroczystości, z kilku powodów. Zacznę od pierwszego. Dotyczy ten zakup z jednej strony kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun, czyli pocisków i zestawów startowych produkowanych tu w Skarżysko-Kamiennej w Mesko, a więc przez producenta należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ale z drugiej strony to zamówienie jest pewnym rodzaju takim pakietem, który obejmuje również symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. To pioruny są też częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej, co jest kolejnym elementem, który świadczy o tym, jak ważna jest ta dzisiejsza umowa, dlatego że w skład tej obrony powietrznej wchodzą takie programy jak Wisła czy Narew, ale także program bardzo krótkiego zasięgu Pilica i Pilica Plus, które są oparte właśnie o polskie działka przeciwlotnicze i rakiety Grom i właśnie pioruny. No, niedawno wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że dostawy niektórych systemów przewidziane są na kolejne lata. No a dziś jest podpisywana umowa, która oczywiście jest początkiem tego procesu, ale umowa, o której mówił, że jest wydarzeniem przełomowym.
4: To jest wielkie wydarzenie dla MESCO, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale przede wszystkim dla Wojska Polskiego. Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, przez Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii. To jest pierwsza tego typu umowa, gdzie konsorcjum nie tworzą firmy, ale państwa, Ministerstwa Obrony, wymienionych przeze mnie naszych sojuszników.
3: No i tłumaczę, bo ta umowa jest nieco szersza. To nie jest tylko kwestia zakupu tego uzbrojenia dla polskiej armii, ale umowa podpisana dzisiaj dotyczy zakupów również dla sojuszników z NATO, czyli Norwegii, Litwy i Łotwy. Chociaż około 80% zamówienia trafi właśnie do naszych żołnierzy. Zakup zostanie sfinansowany ze środków z unijnego programu SAFE. Ja przypomnę, że to były środki rzędu 150 miliardów euro. Polska złożyła wniosek na blisko 44 miliardy euro, stając się największym beneficjentem tego mechanizmu SAFE. No i zakup zestawów Piorun jest jednym z wielu zamówień, ale jednym z ważniejszych, o czym mówiła dziś wiceminister obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
5: Ten dzień ma wiele wymiarów tego, że jest historyczny, bo nie tylko dlatego, że rozpoczynamy znów jako pierwszy kraj w Europie, jesteśmy liderem mechanizmu SAFE i jako pierwsi takie umowy tworzymy, ale po raz pierwszy Agencja Uzbrojenia dokonuje zakupów nie tylko na rzecz polskiej armii, ale również pośredniczych zakupach dla armii sojuszników. Nie jest przypadkiem, że akurat ta pierwsza umowa warta 8 miliardów złotych dotyczy właśnie naszego pioruna. Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów. Piorun jest naszym hitem eksportowym.
3: No to ciekawostka. Rakiety znajdują się już na wyposażeniu innych armii, między innymi Stanów Zjednoczonych, ale również Mołdawii czy Ukrainy. To jest broń, która cieszy się ogromnym uznaniem na całym świecie. Słychać między innymi opinię, że jest najlepsza w swojej klasie, a podkreślę, jest produkowana przez polskich ekspertów, naukowców i inżynierów. No te pociski rakietowe przeznaczone są do

0: zestrzelczania śmigłowców, samolotów, dronów i rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. No i ich skuteczność bojowa już została potwierdzona na, w warunkach walki między innymi na Ukrainie.
1: O tym wszystkim informowała Agata Król. Bardzo dziękuję. Do kwestii piorunów dziś jeszcze będziemy wracali.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Tymczasem w studiu pojawił się Żenia Klimakin, dziennikarz, redaktor naczelny Nowej Polszy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Związany swego czasu także z Polskim Radiem. Mijaliśmy się wielokrotnie przez długie lata na radiowych korytarzach, więc...
3: Setki razy.
1: Rezygnujemy dziś z oficjalnej formuły pan i będziemy mówić do siebie per ty, w związku z tym, że jak wspomniałeś, setki razy mijaliśmy się na radiowych korytarzach.
3: To no już jesteśmy usprawiedliwieni.
1: Tak, to był zupełnie inny czas, prawda? Od 5 lat świat wygląda zupełnie inaczej, a w każdym razie ta część Europy. Dziś Ukraina po raz 35 świętuje Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości i po raz 5 od czasu otwartej już inwazji Rosjan na Ukrainę. Tych 5 lat jakoś znacząco wpłynęło na klimat, na nastrój tego dnia?
3: No powiedziałbym, że wywróciło wszystko do góry nogami tak naprawdę, bo jeżeli wcześniej przed 22 rokiem można było się cieszyć i świętować, rzeczywiście to było takie mimo, że wojna trwa, pamiętajmy, od 2014 roku tak naprawdę, ale skala oczywiście była nieporównywalna tego. Nie było takiego przelewu krwi i nie było tak, że w całym kraju co nocy, codziennie alarmy bombowe i pociski i rakiety balistyczne i drony Shahedy, które lecą i po prostu no, zamieniają teren ogromnego państwa na jakiś teren dla safari.
1: W ruinę,
3: gdzie po prostu. No tak, taka jest prawda, więc tym się różni oczywiście ta data. Ja pamiętam jeszcze 30. rocznicę, która była naprawdę tak radosna w Kijowie na największym stadionie w ogóle. Było niesamowite wydarzenie, artyści wszyscy znani występowali. Teraz dla nas wszystkich oczywiście ten Dzień Niepodległości to nie tyle powód do radości i świętowania, bo my w ogóle unikamy teraz słowa świętowania. Ja na przykład jestem człowiekiem, który od 22, przepraszam, nie świętuje urodzin swoich, no bo jakoś wydaje mi się, że to jakiś taki niestosowny jest, że w sytuacji, kiedy po prostu teraz, kiedy Kubo z tobą rozmawiamy, to w tej chwili jakieś dziecko jest deportowane, nasi słuchacze mają dzieci i proszę sobie wyobrazić, że komuś ukradziono dziecko, porwano, wywieziono na teren Federacji Rosyjskiej.
1: Albo na dom spada bomba.
3: Tak, jakaś kobieta jest, przepraszam, doświadcza przemocy seksualnej, ktoś jest katowany i to dzieje się po prostu co minutę, więc trudno w obecnej sytuacji świętować, natomiast dla nas od 22 roku Dzień Niepodległości jest takim pretekstem i możliwością, żeby powiedzieć o tym, co się dzieje w ogóle.
1: Żeby przypomnieć, chociaż mam wrażenie, że ten temat na szczęście z mediów nie zniknął, że on cały czas jest obecny, choć nie tak intensywnie jak w pierwszych miesiącach po tym już otwartym ataku. Pamiętasz na pewno też ten dzień, to święto z roku 2022. Wtedy nastroje były chyba ponure, prawda? Dziś jest trochę inaczej.
3: No, słuchaj, ale też inny poziom zmęczenia, inny, jak rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi Ukraińcami, to czasem tak mówimy sobie, ojejku, ten 22 czy 23, to wydaje się, że to jest jakieś poprzednie albo jeszcze wcześniejsze jakieś życie, wcielenie, bo tak dużo w ciągu tych ostatnich lat się wydarzyło, tak dużo straciliśmy. Prawie każda ukraińska rodzina, prawie każdy człowiek, kto kogoś fizycznie stracił na tej wojnie, prawie każdemu, prawie nie ma teraz Ukraińca, komu by Rosjanie nie zabili ojca, matkę, brata, siostrę, kochaną osobę, przyjaciela najlepszego ze szkoły czy podstawówki. To jest coś takiego, co uderza w prawie każdą osobę. Są oczywiście wyjątki, no ale większość społeczeństwa, 70-80%, no to rzeczywiście tego doświadczyli, więc to też inaczej wszystko jest postrzegane rzeczywiście.
1: Pytam też o rok 2022, bo wtedy wydawało się, że wolność, że niepodległość Ukrainy zawisła na włosku, że to się może lada moment skończyć. Dziś chyba jest jednak ciut więcej optymizmu, prawda? Bo sytuacja na froncie się zmieniła i coś, co 4 lata temu wydawało się niemożliwe.

0: możliwe, że Ukraińcy będą kąsać skutecznie Rosjan, to się dzieje.
1: Nie wiem, czy optymizm to jest dobre słowo, po prostu wiedzy. Takiej, wiesz, twardej wiedzy o tym, że nawet Rosjanie, gdyby chcieli przejąć cały kraj, no to im to zajmie paręset lat przy takich tempach. Bo to, co oni mówili od samego początku, że oni tam jechali, przypomnę, że przecież oni w 22 roku jechali i takie uroczyste mundury ze sobą zabierali, bo byli święcie przekonani, że oni rzeczywiście podbiją cały kraj w 3 dni i że już za parę dni, jeszcze w lutym, będzie defilada w centrum Kijowa. Okazało się, że oni nie mają, trwa 5. rok wojny pełnowymiarowej. Ten Donbas wymarzony przez nich, oni do tej pory nie okupowali tego Donbasu. A co się wydarzyło? Wojna wydarzyła się i przerzuciła się, przepraszam, na teren Federacji Rosyjskiej. Wszyscy jesteśmy świadkami tego, jak dzielne są siły zbrojne Ukrainy, jak płoną w ogóle rosyjskie rafinerie pięknie i inne firmy duże, które przewożą towary, które no, działają na rzecz wojny, jakieś drony dostarczają i tak dalej, więc duże centra logistyczne, więc no, mają w końcu na 5. roku wojny taki przeciętny Rosjanin, który mieszka gdzieś w Moskwie czy Petersburgu, poczuł, że naprawdę coś się dzieje, bo wcześniej to było taka, wiesz, wojna w telewizorze, opowiadanie propagandowe o tym, my wszystkich pobiedzim, że my tu walczymy z kimś, z tym Zapadem, Zachodem i że my tu już za chwilę, a tu nagle Rosjanin słyszy alarmy i widzi drony we własnym kraju, we własnym mieście, słyszy wybuchy.
0: I wojna stoi, zapukała do jego drzwi.
1: Tak, stoi w kolejce, nie może kupić paliwa. Joe Biden nazwał, że Rosja jest państwem stacją benzynową. No to państwo stacja benzynowa nie ma benzyny. Więc i życzę im, żeby tak dalej było. To znaczy nie życzę, siły zbrojne Ukrainy po prostu robią wszystko, żeby to się wydarzyło. I w końcu jest im niekomfortowo. Super.
0: Od kilku lat świętujemy wspólnie, Ukraińcy i Polacy.
1: Obchodzimy.
0: Obchodzimy, wiesz, ten dzień wspólnie.
1: Przepraszam cię najmocniej, bo my jako, bo od 22 roku zostałem też wolontariuszem, bo nie mogłem po prostu jako dziennikarz biernie patrzeć na to, co się dzieje. I nam, kiedy Dzień Niepodległości, dostajemy mnóstwo jakichś pretensji, że wy, u was wojna, wy świętujecie, więc my bardzo uważamy na słowa i dlatego mówimy, my nie świętujemy, my obchodzimy ten dzień.
0: Od kilku lat obchodzimy ten dzień wspólnie. Dziś też tak będzie, choćby na Placu Zamkowym w Warszawie, ale coś się, masz wrażenie, w ciągu tych 5 lat jednak zmieniło?
1: Oj, panie redaktorze, to ty pytanie...
0: Pod włos cię biorę.
1: Pytanie...
0: No, wiadomo, że się, no,
1: chciałoby się, żeby mniej się w niektórych aspektach się wydarzyło. No, widzimy, jak mocno zmieniły się nastroje i w Polsce. Wiadomo, ja gdzieś to rozumiem, że tak dużo ludzi z innego kraju przyjeżdża i w pewnym momencie człowiek czuje pewien dyskomfort taki.
0: Znaczy, to, wiesz, to jest naturalne. Zawsze po jednej albo po drugiej stronie znajdzie się ktoś, kto powie o słowo za dużo. Albo
1: i są głośni bardzo. I są
0: nieodpowiedni. To jest oczywiste i to można przewidzieć. Tylko zastanawia mnie inna rzecz. Czy ta zmiana, która się dokonała, wynika z tego, że politycy podkręcają pewien nastrój, czy może oni wychwycili jakąś nutkę w społeczeństwie i teraz próbują grać taką melodię?
1: Federacja Rosyjska wydaje miliardy od początku wojny pełnowymiarowej na cele propagandowe i na cele dezinformacyjne. I przeciętny człowiek, który w ogóle za bardzo nie analizuje i nie wnika, on po prostu ma swoje media społecznościowe. I widzę to po swojej matce, która jest Ukrainką, mieszka w Ukrainie, ale widzę, jak w ogóle słaba jest ta odporność na dezinformację. AI produkują różne deepfake'i, materiały, w których w ogóle wymyślają jakieś rzeczy od czapy. I człowiek po prostu ogląda sobie media społecznościowe, te niekończące się reelsy, z których się dowiaduje, że Ukrainka ma lepsze wejście do polskich szpitali i może szybciej trafić do lekarza, co nie jest prawdą. I dowiaduje się o tym, że nie wiem, Ukraińcy nie płacą podatków, dostają więcej i nie wie o tym, że dzięki Ukraińcom, i to są twarde dane ZUS-owskie,

0: w Polsce o 2% wzrósł PKB i nie wie o tym, że Ukraińcy wpłacają do polskiego ZUS-u więcej niż ZUS, system medyczny, wydaje na ich leczenie. Nie wiedzą o tym. Natomiast kiedy te deepfake'i po prostu człowiek palcem przywija w swojej komórce, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, no to on po prostu zaczyna w to wierzyć. W ten sposób Rosjanie i są poważne polskie organizacje, na przykład Res Futura, Michał Fedorowicz, który bada od lat polski internet i mówi o tym, że pamiętam moją rozmowę z nim jeszcze rok temu, on mówi, że czasem w polskim segmencie internetu dzięki Rosjanom i z białoruskich profili, oczywiście, które piszą w języku polskim, teraz AI daje nam takie możliwości, pojawia się kilkaset treści, każda z których jakieś posty o tym, że tu Ukrainka ukradła faceta, tu jeszcze coś, żeby było jasne. Około 2 milionów, jeżeli się nie mylę, mieszka Ukraińców. Oczywiście znajdą się ci, którzy będą łamali prawo, ci, którzy będą robili coś złego, ale to też twarde dane polskie, że przestępczość wśród Ukraińców jest niższa nawet niż wśród Polaków. I to teraz przytaczam fakty, informacje z polskich źródeł oficjalnych. Natomiast człowiek sobie przywija, nie wie w ogóle, kto jest autorem tego, tych treści. Ogrom po prostu się publikuje i on zaczyna w to wierzyć. Politycy niestety podchwycili ten trend i w tym sensie Rosja zrobiła nam taką temperaturę w pokoju, jaką chciała. I trochę zaczęła modelować nastroje. Niestety.
1: Masz wrażenie, że to też działa w drugą stronę, że i Ukraińcy w ciągu ostatnich 100 miesięcy trochę zmienili swoje spojrzenie na Polskę i na Polaków?
0: Mówisz o Ukraińcach w Polsce czy Ukraińcach w Ukrainie?
1: I tu i tam.
0: Jak przyjechałem, a w Polsce mieszkam od 17 lat, bardzo mnie dziwiło pytanie, które niejednokrotnie słyszałem, dlaczego Ukraińcy tak nienawidzą Polaków? Padało takie pytanie, co mnie po prostu mocno dziwiło, bo nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle, ponieważ od wielu lat w badaniach opinii społecznej w Ukrainie z tych badań wychodziło, że najbardziej lubianym narodem są właśnie Polacy. Natomiast zbrodnia wołyńska, pamięć, o której żyje w polskim społeczeństwie, oczywiście pewnie działała w ten sposób, że Polak, Polka uważał, że Ukraińcy obecni bardzo nienawidzą Polaków. Był taki mit, który mnie, mówię, bardzo zaskakiwał, bo to w ogóle nie było zgodne z prawdą. Ja jako dziennikarz pracowałem przez lata w Ukrainie. Ja nigdy nie spotkałem się z jakąś polonofobią, tylko odwrotnie, że wszyscy, że Polska zawsze była przykładem, że jak Polakom się udało, że w Polsce 89. odzyskanie niepodległości, Ukraina 91., że tylko 2 lata, a zobaczmy, oni już są w Unii Europejskiej, oni są w NATO, a my nie, jak to są różne, że Polska jest takim przykładem, rzeczywiście możemy się uczyć.
1: Tak, były takie pomysły nawet, żeby podpowiedzieć, jak pewne reformy przeprowadzić.
0: I to było, tak. Słuchaj, przez parędziesiąt lat. Ale będę szczery, odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście w sytuacji, kiedy widzimy, a według polskiej policji w pierwszym półroczu w Polsce miało miejsce, jeżeli się nie mylę, 180 takich ataków na Ukraińców z powodów, że to jest człowiek, tak. I to było chyba o 30 czy o 40% więcej niż w poprzednim roku, przy tym, że teraz Ukraińców jest mniej. Więc rzeczywiście widzimy taki mocny wzrost tego, no to rzeczywiście te filmiki, kiedy ktoś jest źle traktowany, kiedy do dziewczynki niepełnoletniej mówi się ukraińska k, kiedy w Bydgoszczy, nie wiem, kobieta dorosła atakuje dwójkę niepełnoletnich dzieci, przy czym fizycznie uderza. Więc oczywiście takie informacje trafiają i moi przyjaciele z Ukrainy pytają, ale co się stało? Dlaczego, że aż tak, żeby bić naszych dzieci, żeby mówić do kobiety, że jesteś... Przy czym, Kubo, no, często to jest kobieta, która musiała wyjechać, bo ona nic nie ma tam. Ta kobieta tak naprawdę, kiedy jej mówią wy na Ukrainę, to ona... Jest na przykład z jakiegoś Mariupola, gdzie został zniszczony jej dom, czy Bachmutu, w którym już prawie nic nie ma, są ruiny i ona nie ma gdzie wypie
1: No tak, ale to inna sprawa, że też ci ludzie nie mają żadnego prawa, żeby
0: I ona tu płaci podatki, tak, ona może sprząta polskie domy, ona wydaje pieniądze na to, że kupuje, też napędza polską gospodarkę tym, że kupuje te pieniądze, tu zarabia, tu wydaje i tak dalej. Więc mnie gdzieś tak po ludzku

0: serce boli za to, że z jednej strony ja rozumiem całą polską wrażliwość w kwestiach wołyńskich i uważam, że tak być nie powinno, tak jak jest, że powinny się odbyć ekshumacje, że każda ofiara musi imię, nazwisko, miejsce na cmentarzu dostać, krzyż, jeżeli to była osoba wierząca. I chwała Panu, że ekshumacje się zaczęły w ubiegłym roku, tylko niestety to tonie teraz. Teraz nikt o tym nie mówi, że ekshumacje trwają cały czas na przykład, tak? Że to już te emocje społeczne tak w takiej tonacji brzmią, że to gdzieś się gubi, że na przykład w maju mieliśmy w pierwsze od lat duże spotkanie polskich i ukraińskich historyków, gdzie między innymi toczyły się rozmowy o zbrodni wołyńskiej.
1: No tak,
0: Centrum
1: Mieroszewskiego naszej...
0: było organizatorem tego i w Polsce odbyło się pierwsze, chyba 100 historyków się spotkało.
1: Bo bardziej do naszej wyobraźni przemawiają takie informacje jak ta dotycząca Panteonu, o którym mówił Wołodymyr Załański. Już tej kwestii nie poruszymy, bo nie zdążymy niestety, ale myślę, że będzie jeszcze okazja.
0: A mogę zaprosić wszystkich na dzisiejsze wydarzenie?
1: No pewnie.
0: 18.00, Plac Zamkowy. Zapraszam serdecznie. Z nami będzie Krzysztof Zalewski, wybitny polski artysta, Dacha Bracha, ukraiński zespół, ale przede wszystkim będzie upamiętnianie ofiar, będą podziękowania, wręczenie nagród Stand With Ukraine Awards dla wybitnych Polaków, którzy nam bardzo pomagają i wspierają nas podczas wojny. Dziękuję wszystkim ogromnie.
1: Żenia Klimakin, dziennikarz. Dziękuję serdecznie.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 13.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Zarzut umyślnego spowodowania wypadku usłyszał kierowca podejrzany o śmiertelne potrącenie małżeństwa z dzieckiem. Poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Krakowie. Do tragedii doszło w sobotę w miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ze wstępnych ustaleń biegłych wynika, że przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość. 26-letni kierowca nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia, przekazał Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszy. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
5: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Przedsiębiorcy i część ekspertów ostrzegają, że zaproponowane przez rząd zmiany podatkowe mogą zaszkodzić polskim firmom. Jednym ze źródeł finansowania korzystnych dla klasy średniej zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Prezes firmy BTFG Adam Ruciński ostrzega, że podwyższenie podatku CIT z 19 do 22% będzie niekorzystne dla polskich firm, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
7: Ciężar tych kosztów poniosłyby polskie przedsiębiorstwa. Poniosą zasięgu ręki polskiego fiskusa. Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego. Nawet możemy mówić o przedsiębiorstwach, które mają przychody rzędu kilkuset lub nawet miliarda złotych, a płacą podatku CIT kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, więc jest to podatek wręcz symboliczny.
5: W ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy. Chcą też wprowadzenia nowej 24-procentowej stawki PIT dla zarobków do 150 tysięcy. A dziś także PiS. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało własny projekt ustawy w tej sprawie.

0: Prawie politycy tej partii chcą podwyższenia progu podatkowego do 180 tysięcy złotych. Takiego odzewu siostry Elżbietanki prowadzącej jadłodajnie w Poznaniu się nie spodziewały. Kibice Lecha przekazali na wsparcie bezdomnych i potrzebujących 53,5 tysiąca złotych. Zaczęło się od gratulacji siostry Józefy Krupy dla Lecha Poznań za zdobycie tytułu Mistrza Polski. Potem był kolejny internetowy film, w którym siostra życzyła drużynie wygranej w meczu o Superpuchar i apel do kibiców o wsparcie działania jadłodajni. Odzew przeszedł nasze oczekiwania, powiedziała Radiu Poznań siostra Józefa Krupa, która od 44 lat kibicuje Lechowi.
1: Wyrażam wdzięczność i zaskoczenie. Pozytywne też, że dużo dobrego jest właśnie w kibicach, że to nie jest tylko kibicowanie, klaskanie na stadionie.
0: Siostry już planują zakup żywności na zimę i butów dla potrzebujących. Zbiórkę cały czas można wesprzeć na portalu Się Pomaga.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Swoją drogą, takiemu kibicowaniu kibicujemy. 33 minuty po 13.
4: Stan dnia.
3: W urzędach stanu cywilnego w całym kraju są już dostępne nowe wzory formularzy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Ta zmiana jest efektem rozporządzenia resortu cyfryzacji, które wdraża wyroki TSUE i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Choć systemy informatyczne są już zaktualizowane, sprawa cały czas wywołuje ogromne emocje, a część samorządowców wprost mówi o prawnym pacie. W tej sprawie przygląda się nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Piotrze, jak działają nowe procedury w urzędach stanu cywilnego?
5: Nowe formularze w urzędowych systemach zastępują sztywny podział na rubryki kobieta i mężczyzna z oznaczeniami neutralnymi, co pozwala na wpisanie do polskich ksiąg małżeństw zawartych przez osobę tej samej płci poza granicami kraju. Rząd przypomina, że urzędnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania tego prawa. Odmowa wydania takiego aktu jest bezprawna i tak samo niezrozumiała jak odmowa wydania dowodu osobistego, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Transkrypcja aktów zagranicznych nie jest wymagana ze względu na tę czy inną decyzję polityka, tylko wynika z polskich wyroków. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i całej linii orzeczniczej, która już się wykształciła. A każdy, który spotka się z taką odmową, ma pełne prawo, żeby pójść po swoje racje i po swoje prawo do sądu administracyjnego.
5: Inaczej zupełnie tę sytuację ocenia m.in. burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Mówi o sprzeczności między ministerialnym rozporządzeniem a lipcowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał transkrypcję takich aktów za niezgodną z ustawą zasadniczą. To przerzucanie politycznej odpowiedzialności na gminę i stawianie urzędników w sytuacji prawnego pata, odpowiada burmistrz Zakopanego.
7: To jest pat prawny, którym nie powinny się zajmować gminy. Bo pat prawny występuje pomiędzy tym, co mówi ministerstwo, tym, co jest w ustawie o aktach stanu cywilnego, a tym, co mówi Trybunał Konstytucyjny. I bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
5: Dla środowisk osób LGBT wejście w życie rozporządzenia to z kolei fundamentalna zmiana ułatwiająca codzienne funkcjonowanie i załatwianie spraw majątkowych czy medycznych. To oficjalny dokument z państwowym orzełkiem i krok milowy po latach sądowej batalii, mówi aktywista LGBT Bart Staszewski.
8: To jest dla mnie krok milowy, ponieważ do tej pory odbijaliśmy się od sądu, walcząc o to uznanie małżeństw. Do tej pory zderzaliśmy się z niemocą polityków. I teraz mamy sytuację, w której dzięki wyrokowi unijnego sądu mamy sytuację, w której obywatele polscy mogą zawrzeć legalny ślub za granicą i rozpoznać go w Polsce.
5: Prawnicy przypominają, że transkrypcja zagranicznego aktu nie wprowadza do polskiego prawa małżeństw jednopłciowych, a jedynie potwierdza stan cywilny obywateli. Ewentualne decyzje odmowne wydawane przez kierowników urzędów otworzą drogę do kolejnych skarg przed sądami administracyjnymi.
3: O tym wszystkim informował Piotr Durys. Bardzo dziękuję.
4: Komentarz.
3: Jest z nami Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Witam pana serdecznie.

0: Serdecznie, panie redaktorze. Zacznijmy od kwestii, o której przed momentem mówił nasz reporter. Przypomnijmy, od dziś w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce są już dostępne wzory formularzy. One umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Spodziewa się pan, że ta kwestia będzie politycznie rozgrywana?
1: Myślę, że będzie politycznie rozgrzewana i szczególnie, że zbliżają się wybory parlamentarne. Jest to temat, który wzbudza bardzo duże społeczne emocje, a biorąc pod uwagę, że cały ten proces, jakkolwiek by to zabrzmiało źle czy niedobrze, czyli takie wprowadzanie trochę tylnymi drzwiami, ponieważ te obietnice składane w kampanii wyborczej przed trzema laty nie zostały zrealizowane i nic nie wskazuje na to, żeby zostały zrealizowane z kilku powodów. Wet prezydenckich, braku większości koalicyjnej, która umożliwiłaby te odrzucenie tych wet, nawet ten projekt posłanki Pasławskiej, taki dość zachowawczy, tak, o statusie osoby najbliższej, gdzie oczywiście nic nie było, nie było mowy o małżeństwach jednopłciowych. Nawet ten taki bardzo zachowawczy projekt został odrzucony przez prezydenta, zawetowany. Wiemy doskonale, że żadna, nawet najbardziej kompromisowa wersja, ta była dość kompromisowa, bo wypracowana wspólnie przez posłów, posłanki PSL-u i Lewicy, którzy się dość mocno różnili w tej kwestii, nie zostanie w tej kadencji przyjęta. To jest, wracając do tego pierwotnego pańskiego pytania, tak, jestem przekonany, że temat będzie wywoływał polityczne i społeczne emocje. Nie spodziewam się natomiast jakiegoś wielkiego ranu na urzędy stanu cywilnego i te procesu polegającego na zawieraniu małżeństw jednopłciowych za granicą i dokonywania tych transkrypcji w Polsce, no bo to jest jednak dość kosztowne i trudne techniczne. Nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd do Berlina i Brukseli i tam przeprowadzenia tego procesu i powrotu tutaj do Polski, dokonywania tejże transkrypcji.
0: Ja pytam, czy ten temat będzie instrumentalizowany politycznie, bo mogłoby się wydawać, że społecznie on już aż tak dużych kontrowersji nie budzi w porównaniu z dyskusjami sprzed 10, 15 czy 20 lat. Mimo to politycy spróbują do tamtych emocji powrócić, a w każdym razie część polityków.
1: Politycy instrumentalnie wykorzystują każdą rzecz, którą można wykorzystać, i nawet taką, której zdawałoby się wykorzystać nie można. Ja się nie zgodzę z panem, że ten temat nie wywołuje emocji.
0: Aż oczywiście, takich jak 12 lat temu.
1: Wie pan co, oczywiście zmienia się mentalność społeczeństwa i w tych badaniach sondażowych, jak zapytamy o status osoby najbliższej czy o związki partnerskie, to widać, że większość jest za zawarciem, za przeprowadzeniem takiego procesu prawnego, przyjęciem prawa, które umożliwiłoby zawarcie takich związków partnerskich. Natomiast jak zada pan pytanie o małżeństwa jednopłciowe, a nie daj Bóg jeszcze dorzuci do tego pytanie o możliwość adopcji dzieci przez te małżeństwa, no to podnosi się poziom debaty publicznej, a czasami nawet nie debaty publicznej, czy takiego orwetesu zwykłego. I jestem sobie w stanie wyobrazić, że ten temat może być wykorzystywany w kampanii wyborczej, chociaż na agendzie jest tak wiele tematów, że to nie będzie z pewnością temat główny, temat wiodący.
0: Burmistrz Zakopanego stwierdził, że jego zdaniem

0: państwo próbuje przerzucić odpowiedzialność na gminy, a te z kolei są w klinczu, bo z jednej strony jest wyrok TSUE, decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, także wytyczne ministerstwa, a z drugiej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Myśli pan, że takich gmin i takich głosów może odezwać się więcej?
1: Myślę, że tak. Oczywiście kwestia prawna jest tutaj dość istotna. Tak? Urzędnicy są zobligowani do tego, żeby prawo respektować. Oni nie są od tego, żeby prawo interpretować i ewentualnie wcielać w życie te przepisy, które uznają za obowiązujące czy za nieobowiązujące. No, żyjemy w swego rodzaju dualizmie prawnym. Tak? Mamy Trybunał Konstytucyjny, który de facto nie istnieje, już pomijając te kwestie dotyczące legalności wyboru części sędziów, to przecież te orzeczenia czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane, więc de facto ten Trybunał nie istnieje i tutaj ten wyrok w sprawie tej transkrypcji z jednej strony został wydany, z drugiej strony nie został opublikowany. Jestem przekonany, że duża część gmin będzie dokonywała takiej interpretacji jak burmistrz Zakopanego, szczególnie w tych rejonach, gdzie większość mieszkańców to są ci, którzy których można określić mianem konserwatywnych i głosują na szeroko rozumiane partie prawicowe. Natomiast czy to będzie realny problem? Myślę, że nie, bo nie przypuszczam, żeby ktokolwiek, kto zawarł taki związek małżeński w Berlinie, a tutaj ten przykład, czy historia właśnie zaczęła się od małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie, będzie chciał dokonywać transkrypcji w Zakopanem, w Chełmie czy w Kraśniku. Raczej wykona to w Warszawie.
0: Do tej kwestii dziś jeszcze będziemy wracali, ale teraz spójrzmy na to, co dzieje się wokół Przemysława Krala, byłego szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, giełdy, która, przypomnijmy, zbankrutowała. Kral może zacząć zeznawać jako tak zwany mały świadek koronny. W grze jest nadzwyczajne złagodzenie kary. Śledczy, zdaniem części mediów, mogą dostać cenne dowody. Czy prawa strona sceny politycznej ma się czego obawiać? Te zeznania mogą być w jakimś sensie bardzo istotnie obciążające?
1: I tak, i nie. Oczywiście można się spodziewać, zakładając, że wszystko to, co żyje w przestrzeni medialnej, jest prawdą, bo my tak naprawdę nie wiemy,
0: czy... Na razie spekulujemy.
1: Czy pan Kral został tym tak zwanym małym świadkiem koronny, co oznaczałoby, że usłyszał zarzuty i że przyznał się do tych zarzutów, a przynajmniej do części zarzutów. Nie mamy takiego potwierdzenia z prokuratury, ale zakładając, że te informacje z medialnej przestrzeni są prawdziwe, no to już teraz można, znaczy oczywiście on posiada wiedzę bardzo, bardzo, bardzo rozległą, no, wie komu i za co przekazywał pieniądze, dlaczego wybierał takie, a nie inne instytucje, media czy osoby. I te jego zeznania i te jego dokumenty, które jak rozumiem dysponuje, albo materiały zachowane z jakichś czatów, rozmów i tak dalej, mogą być niezwykle interesujące. Natomiast dlaczego powiedziałem, że nie? Dlatego, że no już dzisiaj, gdy tylko ta informacja się w przestrzeni medialnej pojawiła, następuje dyskredytacja całego tego procesu świadka koronnego i tego, co on może powiedzieć, choćby

0: ze względu na to, że jednym z obrońców pana Krala jest Roman Giertych, który jest czynnym politykiem, posłem Platformy, posłem Koalicji Obywatelskiej, bardzo aktywnym w social mediach, i już słyszymy taką narrację, że Kral poszedł na współpracę i będzie obciążał fikcyjnymi zarzutami tych, na których obciążeniu zależy Giertychowi i Tuskowi w dużym uproszczeniu. Oczywiście ja nie wiem, jakiego kalibru to będą materiały, jak bardzo będą obciążające i dla kogo one będą stanowiły problem prawny, czy też problem etyczny. Natomiast jestem przekonany, że z taką narracją będziemy mieli do czynienia. Już w zasadzie mamy.
1: Swoją drogą tak. Proszę mnie pomylić, jeśli pobłądziłem, ale wydaje mi się, że łączenie obowiązków prawnika i polityka nie stoi w sprzeczności z polskim prawem. Tyle, że może stanowić łatwy argument dla przeciwników politycznych. Może warto byłoby się zastanowić nad pewną korektą regulacji prawnych, chociaż myślę, że to jest w aktualnej sytuacji nie do przeprowadzenia. Słowo jeszcze o tym, co dzieje się wokół szefa Zonda Krypto. Prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz miał dostać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. Według ustaleń dziennikarzy to miała być zapłata za pomoc w sprawie Zonda Krypto w UOKiK. Z kolei Radosław Piesiewicz stwierdza, że owszem, taki zegarek ma, ale nieprawdą jest, jakoby go dostał, miał go kupić sam, a pan Kral pomógł jedynie w pozyskaniu odpowiedniego modelu. Czy to będzie kolejny zegarek, który okaże się brzemiennym skutki w polskiej polityce?
0: Wie pan co, ten zegarek pierwszy, o którym pan wspomniał, on się nie okazał brzemienny w skutki, bo tamta sprawa została, z tego co ja pamiętam, umorzona, tak, chyba między innymi, a nie, może nie między innymi, tylko przede wszystkim z powodu przedawnienia, natomiast oczywiście...
1: Ale wywołała burzę.
0: Tak, wywołała gigantyczną burzę. Prezes PKO-lu nie jest politycznie tak silnie umocowany, jak politycznie umocowany był Sławomir Nowak. Natomiast ja nie kupuję tych tłumaczeń. Tak, one są, no, przepraszam, dla osób pozbawionych zdolności logicznego rozumowania. No, facet kupuje zegarek, tak jak pan rzekł, luksusowy, za te 40 tysięcy euro, przekazuje poprzez pośrednika, i drugi dorosły facet, który zarabia duże pieniądze, jego małżonka zarabia jeszcze większe pieniądze, spłaca w ratach, płacąc gotówką. No, nie brzmi to w żaden sposób wiarygodnie, i to jest kolejna rzecz, bo to nie jest pierwsza rzecz, która pana Piesiewicza obciąża, przy czym myślę, że nie wpłynie to na zmianę na tym stanowisku. Ten człowiek pokazał, że jest absolutnie odporny na jakąkolwiek krytykę, na jakiekolwiek zarzuty, nawet te płynące ze środowiska sportowców, tak? A przede wszystkim on sportowcom, olimpijczykom powinien służyć.
1: Wspomniał pan, że transkrypcja być może pojawi się w kampanii, ale jest wiele innych, znacznie nośniejszych i bardziej emocjonujących tematów. Które to w pierwszej kolejności w pana odczuciu, co będzie nas emocjonowało w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy?
0: Myślę, że nieustannie temat szeroko rozumianej obronności i tematy związane z, w dużym uproszczeniu, z naszym portfelem, czyli kwestie podatkowe, kwestie cen paliw, bo to jest temat, który wywołuje emocje. I tak jak wspomniałem, szeroko rozumiana obronność, w tym między innymi polityka migracyjna, nasz stosunek i wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy. Myślę, że to mogą być tematy, a nawet na pewno będą tematy, to będą tematy główne kampanii wyborczej, być może polityka zdrowotna.

0: Chociaż jak wczytamy się w sondaże, to prawda też jest taka, że Polacy od wielu lat nie wierzą wszystkim w zasadzie politykom w obietnice związane z reformą służby zdrowia czy opieki zdrowotnej. Zresztą takie hasło jak reforma opieki zdrowotnej od wielu lat się nie pojawia. W ogóle takie hasło jak reforma od wielu lat się nie pojawia, bo ono po tym burzliwych latach i trudnych społecznie latach 90. nabrało, no jest tak silnie stygmatyzowane, więc politycy bardzo niechętnie używają określenia reforma. Polacy uważają i nie wierzą w to, że coś poważnego może się w służbie zdrowia zmienić. To może być jakaś kosmetyka, ale na pewno nie to, że radykalnie skróci się kolejka do specjalistów, tak? Czy stanieją leki, będzie jeszcze powszechniejszy dostęp do darmowych leków. Tutaj wiara w to jest niewielka. I też proszę zwrócić uwagę, patrząc tak retrospektywnie wstecz, że temat polityki zdrowotnej no nie był głównym wiodącym. On się oczywiście w programie chyba każdej partii politycznej pojawiał, tak naprawdę to skrócenie kolejek, ewentualnie rozszerzenie katalogu leków darmowych. Natomiast nic ponad to i nie był to temat, który był tematem wiodącym.
1: Czyli w czasach głębokich podziałów, w czasach daleko idącej polaryzacji jest coś, co nas łączy. Czyli brak wiary w to, że da się jakoś skutecznie zreformować opiekę zdrowotną. Obyśmy się wszyscy mylili. Ale o jeszcze jedną rzecz chcę zapytać. Już teraz pojawiają się sondaże. Oczywiście pojawiają się cały czas kolejne sondaże, ale już teraz takie, które przewidują różne warianty przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Pojawia się też hasło wspólnej listy. Zresztą po jednej i po drugiej stronie sporu politycznego. Czy zaczyna się już powoli przegląd szeregów i liczenie możliwości?
0: Oj, to już zaczęło się już jakiś czas temu. To myśmy opublikowali bodajże kilka dni temu sondaż, w którym to wspólna lista obecnie tworzących koalicję rządzącą formacji, gdyby czysto teoretycznie powstała, wygrałaby wybory i uzyskałaby ponad te 231 mandatów. Realnie to będzie bardzo trudne z wielu powodów, głównie ambicjonalnych i takich, że niektórym politykom, którzy szefują poszczególnym formacjom, bardziej zależy na tym, żeby utrzymać władzę we własnej formacji, niż utrzymać władzę w państwie, jeżeli chodzi o tę prawą stronę sceny politycznej czy stronę opozycyjną. O ile wydaje się prawdopodobna jedna lista do Senatu, zakładając, że prezydent Nawrocki patronat nad takimi rozmowami weźmie, o tyle nieprawdopodobna wydaje się jedna lista do Sejmu. Natomiast oczywiście my jesteśmy dopiero kilka tygodni po powstaniu formacji Mateusza Morawieckiego i widzimy, że tam te sondaże dość chwiejne, od tych 2,5 do chyba najlepszy to było około 7. Około 8% są silnie rozchwiane. Natomiast jeżeli ta formacja będzie oscylowała wokół progu wyborczego, czyli wokół tych 5%, ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że wiosną, późną wiosną przyszłego roku dojdzie do rozmów PiSu z Morawieckim i być może powstania jednej wspólnej listy,
1: I
0: akurat
1: może
0: tych dwóch formacji, które się podzieliły.
1: się zdarzyć, że były premier jednak pójdzie do Canossy. Zobaczymy. W każdym razie przed nami koniec wakacji, a potem dość intrygująca politycznie jesień po nie mniej interesującym lecie. Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Winę zrzucił na nierówną nawierzchnię. Jest zarzut dla sprawcy wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo. Niemowlę wciąż jest w szpitalu. Do południa kilkanaście par jednopłciowych otrzymało w Polsce akty małżeństwa według nowego wzoru. Premier składa życzenia walczącej Ukrainie. Nasz wschodni sąsiad obchodzi rocznicę niepodległości. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. Prokuratura Okręgowa w Krakowie przedstawiła zarzut 26-latkowi, który w sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie przeżyli wypadku. 8-miesięczny chłopiec trafił natomiast do szpitala. Śledczy uznali, że Hubert B. umyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, bo na odcinku, gdzie dozwolona prędkość wynosiła 30 km na godzinę, jechał ponad dwa razy szybciej. 26-latek uważa jednak, że wypadek nie był jego winą, mówi prokurator Mariusz Boroń.
2: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż samochód nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
1: Śledczy wystąpili do sądu o areszt dla mężczyzny. Grozi mu do 8 lat więzienia. Nieprzestrzeganie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci będzie łamaniem prawa, ostrzega minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przepisy w tej sprawie obowiązują od wczoraj. Niektórzy samorządowcy zapowiadali jednak, że nie będą ich stosować, powołując się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla jednak, że pierwsze pary otrzymały już swoje akty małżeństwa.
3: Godność człowieka już w godzinach porannych została uszanowana, bo pierwsze akty małżeństwa transkrybowane z zagranicy w Polsce miały miejsce już po 9 rano. Do godzin wczesnych przedpołudniowych już 11 par jednopłciowych w Polsce otrzymało nowy akt małżeństwa.

Przepisy, które weszły w życie pod koniec lipca, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Polacy wiedzą, co znaczy płacić najwyższą cenę za niepodległość i wiedzą, co znaczą słowa za wolność waszą i naszą, oświadczył premier Donald Tusk w Dniu Niepodległości Ukrainy. Dodał.

0: Unia Europejska do tej pory nałożyła 21 pakietów sankcyjnych. Ostatni zatwierdziła przed miesiącem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To przełomowa umowa w historii polskiego przemysłu obronnego, mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu ramowej umowy na dostawę dla wojska kolejnych kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Wyjątkowość tej umowy polega też na jej międzynarodowym charakterze, bo w projekt zaangażowane są Litwa, Łotwa i Królestwo Norwegii.
2: To jest pierwsza tego typu umowa, gdzie konsorcjum nie tworzą firmy, ale państwa, Ministerstwa Obrony, naszych sojuszników z NATO. To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojenia, ale również w produkcji.
1: Mówił minister obrony. Piorun to broń wykorzystywana do obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Służy do zwalczania dronów, śmigłowców, samolotów i pocisków manewrujących. Na koniec jeszcze poszukiwania agresywnego byka w Kujawsko-Pomorskiem. Zwierzę uciekło z gospodarstwa w Niestuszewie w powiecie aleksandrowskim. Byk jest agresywny, a służby nie podjęły jeszcze próby jego schwytania, mówi Grażyna Cygan, współwłaścicielka gospodarstwa.
3: Byk uciekł z kojca, rozwalił drzwiczki, no, zerwał pas z głowy. Ten sam dzień było zgłoszone na policję. No, byk miał 300 kilo. Z gminy podali, że całkiem innego koloru. Był bez rogów nasz, tamten z rogami. Później straż była, drony i sąsiedzi tu pomagali. No, i do tej pory żadnego rezultatu.
4: Rano się pokazał znowu przy budynkach, jak oprzątaliśmy. I uciekł w kukurydze przy moich budynkach. No i prawdopodobnie w tej chwili tam przebywa.
1: Dodawał jeden z sąsiadów. Samorząd apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności oraz niewchodzenie w kontakt ze zwierzęciem.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sporo chmur na niebie praktycznie w całym kraju, ale miejscami przebija się zza nich słońce. Możliwy wciąż przelotny deszcz. W prognozach są też burze, to na wschodzie Polski. Na termometrach od 19 stopni nad morzem do 22 stopni na południu, ale w kolejnych dniach do Polski ma przyjść ocieplenie.
6: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Po reklamie.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 7 minut po godzinie 14. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zdrowie. O zdrowiu właśnie teraz porozmawiamy. W związku z zapowiedziami sprzed kilku dni premier zapowiedział m.in. ustawę o zdrowiu, tak to zostało ujęte, i wzrost nakładów na ochronę zdrowia o 17 miliardów złotych w porównaniu do poprzedniego budżetu. O obu tych kwestiach i nie tylko porozmawiamy już teraz.
5: Komentarz.
14: Naszym gościem jest Klara Klinger, redaktor naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
14: Witam panią bardzo serdecznie. O wspomnianych 17 miliardach i o ustawie powiemy za chwilę, ale chciałbym nawiązać jeszcze do myśli, którą wyartykułował nasz poprzedni gość, Hubert Biskupski, stwierdzając, że jest coś, co Polaków łączy, mianowicie utrata wiary w to, że ktoś zdoła skutecznie, dogłębnie zreformować system opieki zdrowotnej w Polsce. Myśli pani, że ta diagnoza

0: zadość defetystyczna jest jednak celna?
1: Ja powiem jeszcze bardziej defetystycznie. To
0: świetnie,
1: znaczy,
0: zaczynamy.
1: Mam poczucie, no tak, niestety mam poczucie, że to nie jest tylko utrata wiary Polaków, ale że to jest uwiara utraty również polityków i decydentów, że ktoś będzie umiał to zrobić. I nie dlatego, że nie ma pomysłów, tylko dlatego, że po prostu przez lata widać, że jest problem z skutecznym wdrożeniem, mówiąc nieładnym językiem korporacyjnym, wdrożeniem pewnych pomysłów, projektów i zmian.
0: A te problemy z wdrożeniem pewnych koncepcji wynikają z czego?
1: No tam jest, to jest mieszanka rzeczy, to znaczy na pewno jest zawsze polityka, to znaczy, że jest zawsze ciągle, a bo za chwilę są wybory, no na przykład tutaj tak było w przypadku tej kadencji, że były wybory i do Parlamentu Europejskiego, i samorządowe, i na prezydenta, które teoretycznie stanowiły przeszkodę w przeprowadzeniu jakichś tam zmian, żeby to się nie stało takim łatwą amunicją w przepychankach wyborczych, a z drugiej strony, no bo tak naprawdę te koncepcje, to jest paradoksem, że te koncepcje polityczne są bardzo podobne, co trzeba zrobić i wszyscy mają pod świadomość tego, że jest krucho naprawdę i że coś trzeba już odważniejszego wprowadzić, natomiast potem i tak jak już przychodzi co do czego, jak ktoś staje na sejmie, na tej sejmowej, jak się mówi.
0: Mównicy.
1: No zaczynam, mównicy sejmowej albo gdzieś idzie w teren, czy idzie do mediów, no to jakby mówi, a poprzednicy to, a poprzednicy tamto. No więc trochę polityka, trochę też opór środowisk, tak? To znaczy środowisk, które tworzą ten system. To znaczy każdy po prostu myśli, okej, zmiana jest potrzebna, ale jak już zaczyna dotykać jego środowiska, czy to medycznego, czy to dyrektorów szpitali, czy tam lekarzy rodzinnych i tak dalej, no to tak, tylko żeby to u mnie się nie zmieniło, żeby był pewien status quo, szczególnie jeżeli on jest jakoś tam korzystny dla danego środowiska.
0: Czyli zmiany tak, ale raczej u innych, u nas jest wszystko w porządku.
1: Taki tak zwany egoizm branżowy.
0: Mhm. No dobrze.
1: Tak samo egoizm polityczny, to można powiedzieć, że tak samo to wygląda. Stąd nie dziwi mnie brak wiary, że to można zmienić, co powoduje, że jest super negatywnym, znaczy super źle wpływającym na cały system, dlatego że to powoduje absolutny brak zaufania w ogóle do systemu. A ten brak zaufania powoduje bardzo różne negatywne konsekwencje. Nie wiem, ludzie się zapisują do wielu przychodni, bo nie ufają, że w tej jednej na pewno się, prawda, dostaną. Takich różnych prób kombinowania. To dlaczego politycy się dostawali, prawda, próbowali poza kolejką dostać do lekarzy, co cała afera wybuchła? No dlatego, że sami też nie ufają. Uważają, że trzeba jakoś spróbować ominąć, nawet nie próbując stanąć do zwykłej kolejki, bo na pewno ten system nie działa tak, jak powinien. I to, mówię, to generuje masę negatywnych konsekwencji.
0: Trochę mnie jednak ten brak napędu politycznego, czy też politycznej motywacji dziwi, bo myślę, że partia czy środowisko polityczne, któremu udałoby się wprowadzić gruntowne i skuteczne zmiany, zostałoby docenione przez sporą część wyborców.
1: Przez kogo?
0: A,
1: no właśnie.
0: Rozumiem, że jednak
1: no
0: nie.
1: No nie, a poza tym oczywiście to trzeba powiedzieć, że to jest taki wielki organizm, tak, myśląc o tym, jak trudno jest w ogóle wprowadzać zmiany, to w tak wielkim organizmie, który jest systemem naczyń połączonych, dotyka tak wielu środowisk i duża zmiana jest po prostu bardzo trudna. Tak, to znaczy to trwa, to by trzeba było takiego konsensusu społeczno-politycznego, że robimy pewien roadmap i powiedzmy za 10-20 lat chcemy dotrzeć do tego celu. Żeby to zrobić, musimy się zgodzić na to, na to, na to. I tu też to zaufanie społeczne, że te wszystkie zmiany rzeczywiście są sensowne i doprowadzą do czegoś dobrego, byłyby po prostu kluczowe.
0: No tak, i najpóźniej w tym miejscu już pani defetyzm rozumiem. A jeśli chodzi o funkcjonowanie tego wielkiego organizmu, to usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy toczyły się prace nad budżetem na rok 2027, że ochrona zdrowia jest drugim priorytetem rządu. Obok bezpieczeństwa to zostało przedstawione na miejscu pierwszym i obok inwestycji na miejscu trzecim. I rząd ma przekazać też o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. Jak tych 17 miliardów rozumieć?

0: No właśnie, bo ja muszę powiedzieć, że w pierwszej, nawet u mnie w redakcji, jesteśmy portalem rynek branżowym, rynek zdrowia, tutaj się przyglądamy, jeszcze leży nam na sercu w większości tej dziennikarzy, czy będzie dobrze, nie będzie dobrze i wiemy wszyscy, że jest problem z finansowaniem i w tym roku, i w przyszłym roku, że po prostu nie wystarczy pieniędzy na tyle, żeby jakby utrzymać pewien poziom, który był do tej pory finansowania. No i tak jak usłyszeliśmy te dodatkowe 17 miliardów, to o wow, to tak będzie coś dodatkowego. No i potem sobie szybko uświadomiliśmy, że to nie są pieniądze dodatkowe, mówiąc w cudzysłowie, czyli nie pokryją tej luki, która na przyszły rok jest zapowiadana, która ma wynieść ponad 20 miliardów złotych, tylko są wypełnieniem ustawy nakładowej, czyli takiego konkretnego zapisu, że musi być co najmniej 7% PKB na zdrowie. I już planując ten budżet, było wiadomo, że wypełnienie tego obowiązku 7% PKB na zdrowie i tak nie zasypie tej luki, która powstanie w przyszłym roku. Czyli owszem, będzie, to jest prawda, będzie więcej o 17 miliardów niż było w tym roku, a pomimo to nadal pozostanie, mówiąc kolokwialnie, dziura.
1: Luka w tegorocznym budżecie NFZ-u wynosi około 14 miliardów złotych, a minęliśmy właściwie dopiero co półmetek. Jak to się może wszystko skończyć, jak będzie w grudniu?
0: No, będą musiały być uruchomione dodatkowe środki. To znaczy, myśmy w Rynku Zdrowia robili wywiad niedawno z panią minister, no i na to pytanie ona powiedziała, no muszą być, no nie da rady, po prostu albo będą dodatkowe środki z budżetu, no albo to się nie da, no bo skąd te pieniądze wziąć? Można by zmienić system opodatkowania, inaczej wprowadzić składkę. Są różne jakby pomysły na to, skąd mogły być dodatkowe pieniądze, no ale tego się nie zrobi w tym momencie, ani w tym roku, nawet jeżeli. Więc no jedynym źródłem to jest dodanie pieniędzy z budżetu państwa albo nie wiem, wstrzymanie pracy, przyjęć, czy nie ma pojęcia, tak? No to na to sobie też żaden rząd nie pozwoli, tak? I tak wszyscy już są rozczarowani, stoją w kolejkach, zabiegi są przesuwane, no to dodatkowej jakiejś katastrofy chyba nikt nie spowoduje, więc te pieniądze, no nie wiem, będą brane pewnie jakieś, nie wiem, może kredyt zostanie wzięty, albo jakieś obligacje zostaną przekazane. No są różne sposoby na przekazywanie pieniędzy, żeby to nie było po prostu wyjęcie czystej gotówki i oddanie do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Tyle, że dosypujemy co rok. Te kwoty się zwiększają. Ta zaplanowana na przyszły rok jest wyraźnie wyższa od tej z tego roku. Ta z tego roku z kolei wyższa od tej przygotowanej, zaplanowanej na rok poprzedni. Tyle, że dosypujemy, a cały czas potem w pewnym momencie pojawia się fraza, że pieniędzy jest za mało. Czyli skutek jest dość jasny. Albo dosypujemy za mało, albo nie o dosypywanie chodzi.
0: No właśnie, to jest ten kolejny paradoks systemu ochrony zdrowia. Ten jeden, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku, a decyzji wspólnej brak. A tutaj tego, że właśnie naprawdę są rekordowe. To jest prawda. Jest rekordowo dużo pieniędzy na zdrowie. Ja niedawno analizowałam jakieś dane i żeby zobaczyć, jakie jest zadłużenie szpitali versus, tak relatywnie do nakładów. I budżet na zdrowie w 2016 roku NFZ-u, tylko NFZ-u, był chyba 72 miliardy. W tym momencie na przyszły rok jest 237 po 10 latach. No to jest, prawda? No tak. No to jest ogromny wzrost.
1: Gigantyczny skok.
0: Teraz prawie, że no gigantyczny skok. I tych pieniędzy brakuje. No tutaj jest oczywiście kilka czynników, bo też jakby poziom różnych rozwiązań, dostępności różnych terapii, oczekiwań społecznych bardzo mocno urósł. Tymczasem ten procent PKB, jeżeli patrzeć w ten sposób, aż tak bardzo to się nie zwiększyło. I my jesteśmy nadal, jest tak, że jak patrzymy na inne państwa, to wszędzie te wydatki jako procent PKB, to tylko tak można porównać, poszybowały w górę. I my jesteśmy znowu, tak powiedziałabym, no może nie w ogonie, ale poniżej średniej. A oczekujemy takiego samego systemu, jaki jest no, na takim poziomie, no, mówiąc w cudzysłowie, zachodnim, tak jeszcze używając takiej nomenklatury, czyli naprawdę dostępu do nowoczesnych terapii, jakby no, przyjaznej tej opieki, żeby też te szpitale, żeby to nie były, żeby też były warunki takie, no, takie czysto no, lokalowe w takim sensie, no, przyjścia, czy tego, jak, w jakich warunkach jesteśmy przyjmowani, żeby to było na odpowiednim poziomie, tego, żeby lekarze byli też, no, mieli czas dla pacjenta.

0: kosztów. I to wszystko razem, a wzrosły koszty po prostu wszystkiego. Więc to wszystko się nie spina, tak? To znaczy, że wszystko poszło do przodu, jeżeli chodzi o medycynę. No i niewątpliwie tutaj nie chcę dokładać kamyczka do fali pewnego hejtu, który powstał wobec wynagrodzeń.
1: O tym... Halo, halo? O tym za chwilę porozmawiamy, bo to też jest jedna z kwestii, do której powinniśmy wrócić i o którą powinniśmy zapytać. Mianowicie, czy po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie jakieś wnioski zostały wyciągnięte? A jeśli tak, to jakie? Czy może jednak były to po prostu wygodne hasła? Wracając jeszcze do kwestii budżetowych, mówiąc o priorytetach, czyli przypomnijmy, bezpieczeństwo na miejscu drugim, ochrona zdrowia i inwestycje, szef rządu stwierdził, że po pierwsze, jak już mówiliśmy, rządzący przekażą o 17 miliardów złotych więcej w przyszłorocznym budżecie, ale też Donald Tusk powiedział, że przygotowywana jest ustawa nazywana umownie ustawą o zdrowiu, po to, żeby pieniądze pochodzące ze składek i z budżetu państwa nie były marnowane albo nie wpadały w obszar nadużyć, czasem nieuzasadnionych zarobków, tak mówił Donald Tusk. Co jest w pani odczuciu kluczowym problemem? Marnowanie pieniędzy, fakt, że one wpadają w obszar nadużyć, czy może jednak te słynne już, czy może raczej niesławne zarobki niektórych lekarzy?
0: No właśnie, bo tutaj jakby mówiłam o tym, że jakby to na pewno kwestia zarobków medyków jest taką kwestią nieuregulowaną i jakby nie było, i trochę wylano dziecko z kąpielą, tak? To znaczy w dobrej wierze zostały wprowadzone podwyżki, żeby zahamować wyjazdy, po czym już po prostu znowu, to ja mówię a propos takiego egoizmu branżowego, znowu nie było jakby zgody takiej na to, żeby powiedzieć, dobra, stop, to teraz pomyślmy, jak to zrobić, żeby właśnie nie dochodziło do pewnych nadużyć, i na pewno doszło do nadużyć, więc znowu jest tak, że to jest po prostu wszystkiego po trochu. To znaczy, że ten system na pewno wymaga uregulowania. Pytanie, czy te rozwiązania, które leżą na stole i są proponowane, nie są przypadkiem tylko takim wąskim, celowanym tak rozwiązaniem, natomiast nie wpisują się w szerszą strategię, która by pomogła jakoś uregulować całościowo ten system.
1: No tak, to jest kluczowe pytanie, bo zastanawia mnie sprawa zarobków. Wydaje mi się, że jeśli ktoś wykonuje odpowiedzialną pracę i może zarabiać dużo, to z naszej strony naszej, czyli pacjentów, chyba naiwnością byłoby wymagać, żeby on jakoś sam na siebie nałożył ograniczenia i stwierdził, że nie, dla dobra wspólnego ja będę zarabiał mniej.
0: Ja nie wiem, to pytanie, to już kilka razy jakby się mierzyłam z tym pytaniem. Ja mam absolutnie poczucie, że jeżeli to jest z publicznych pieniędzy, wiadomo, że brakuje na zdrowie, no to gdzieś jest ta taka, no pewne dobre praktyki, tak? Pewien umiar. No, nie
1: no ale
0: wiem,
1: jak ustalić ten pułap?
0: No właśnie.
1: 200 tysięcy, 300 tysięcy, 378?
0: Czy może jednak, czy może jeszcze mniej jednak. No myślę, że został ustalony ten pułap, to znaczy został upalony, jest ustalony. Jest propozycja, która leży na stole i ona mówi o 240 zł tam w przeliczeniu. To będzie pewnie w zależności od wynagrodzenia w gospodarce będzie się zmieniać, ale 240-250 zł za godzinę. Taki pułap i nie więcej niż 70 parę, czy tam około 80 tysięcy miesięcznie. No więc pytanie, czy te propozycje przejdą. Na pewno mówię, to nie jest coś, co będzie czymś, co rozwiąże wszystkie problemy, albo dzięki temu nagle te pieniądze. Nie będzie oczekiwania zmian.
1: No właśnie, to jest clue, bo wydaje mi się, że słyszymy po raz kolejny pewną melodię, być może w trochę zmodyfikowanym wariancie, bo byli politycy, którzy chcieli zaglądać lekarzom do garaży, a teraz słyszymy, że część medyków zarabia zbyt dużo. Załóżmy, że wchodzą te ustalenia, wchodzi nowa ustawa, lekarze zarabiają teraz, niektórzy oczywiście, ci najwyżej opłacani mniej, no i co się okazuje, że nagle system zaczyna działać?
0: Znaczy, na pewno da możliwość dyrektorom szpitali trochę bardziej panować nad własnymi budżetami, tak? Chociaż oczywiście część mówi, że to może mieć skutek odwrotny, bo nagle przyjdą lekarze i będą chcieli te maksymalne stawki, czy tam lekarze, medycy, tak? Zarabiać maksymalne stawki, bo nie wszędzie takie są zarobki, tak jak pan redaktor słusznie powiedział. Natomiast no to musiałoby być elementem w ogóle pewnej reformy szpitali.

0: Italii, tych pomysłów, które tak się nazywały bardzo hermetycznie, odwrócenie piramidy świadczeń, a tłumacząc na taki ludzki język, no, tego, żebyśmy częściej się leczyli u lekarza rodzinnego i specjalisty, a nie ze wszystkim wędrowali do szpitala jako takiej ostatniej deski ratunku, bo tak się to przyjęło w Polsce, bo do specjalisty czek się, no, bardzo trudno się jest dostać. No ale ta zmiana zachodzi bardzo, bardzo powoli i jeżeli tutaj nie dojdzie do zmiany, no to samo ukrócenie tych wydatków na zarobki, na wynagrodzenia na pewno nie będzie tym game changerem.
1: A myśli pani, że faktycznie już sprywatyzowana stomatologia to będzie status quo, ta już zostanie?
0: No ja chodzę, zawsze mówię to, mówię o swoim przykładzie, ja chodzę i moje dzieci prowadzę zawsze do publicznego lekarza, znaczy dentysty i zawsze wszystkich zachęcam. Faktem, że mieszkam w stolicy, więc jest na pewno łatwiej znaleźć stomatologa na NFZ. Te kolejki nie są jakieś strasznie długie, natomiast części rzeczy nie da się zrobić, tak, na NFZ. Natomiast takich podstawowych i bardzo wielu rzeczy się robi. To jest też to taka klamra, od czego zaczęliśmy rozmowę, o zaufaniu, że dlaczego w ogóle bardzo często się spotykam z tym, że rozmawiam ze znajomymi, czy rodzicami dzieci ze szkoły, innymi i ja mówię, no ale można, mamy tu przychodnię obok, po drugiej stronie ulicy, tak, od szkoły i ktoś mówi, naprawdę można pójść? Nie ma kompletnie zaufania, że można do stomatologa spróbować, nie mówię, że to się na pewno uda, spróbować pójść na NFZ, a dla dzieci jest dosyć szeroka ta oferta i nie ma na przykład zaufania, że można pójść do ginekologa, czy prowadzenia ciąży, prawda, że można też pójść publicznie. No więc część rzeczy się da, tylko nawet często nie próbujemy. A tak, nie wszystko da się pewnie zrobić na NFZ i będzie postępować w ogóle takie chodzenie na prywatne usługi dotyczące przede wszystkim diagnostyki i wizyty, konsultacji.
1: Jak się okazało ostatnio w moim przypadku, czy w przypadku mojej rodziny, z ortodontą jest podobnie, ale zostawmy kwestię
0: prywatne. Do 14 roku życia, już w 12 czy chyba jest, tak warto już zapisać dziecko i zapisać, można aparat mieć. Rzeczywiście na NFZ wszystkie moje dzieci korzystały.
1: I jeżeli chodzi o zaufanie, to jest bardzo istotna kwestia, ta, której pani dotknęła, bo my rozmawiamy bardzo często o pieniądzach, o pewnych rozwiązaniach ustawowych, o funkcjonowaniu systemu, a właściwie bardzo rzadko pojawia się ta kwestia, o której pani mówiła, czyli nasze podejście do opieki zdrowotnej jako takiej, bo mam wrażenie, że ostatnie lata zbudowały w nas takie przekonanie, że prywatnie to na pewno znaczy lepiej i bardziej fachowo. Właściwie nikt nie próbuje tego mitu zdemontować.
0: Znaczy wydaje mi się, że powoli też na własnej skórze się przekonujemy, że trzeba czekać także, bo to są ci sami lekarze, że trzeba czekać już w kolejce, jeżeli chodzi nawet ci, którzy mają wykupiony jakiś abonament, ale też mi się wydaje to zaufanie, to jest takim, ja się temu przyglądam od dawna, to pokazał bardzo mocno COVID. To znaczy w tych państwach, gdzie istnieje w ogóle zaufanie społeczeństwa do rządzących, absolutnie inaczej przebiegała walka z COVID-em, dlatego że tam nawet nie trzeba było żadnych nakazów, zakazów wprowadzać, tylko wystarczyło, że ktoś powiedział, tak było na przykład w Szwecji, że no, nie wolno być za blisko, tak, znaczy, że trzeba, nie powinno się wychodzić z domu i tak dalej. I były kompletnie inne efekty medyczne. U nas było bardzo wiele nadmiarowych zgonów. I było to wykazane w różnych badaniach, że było to ściśle powiązane również właśnie z poziomem zaufania do w ogóle do rządu, a do systemu opieki zdrowotnej tym bardziej. Więc to ma naprawdę poważne konsekwencje. Pytanie, jak zacząć budować to zaufanie, jeżeli wybucha afera za aferą i się pokazuje, że jakby de facto państwo nie do końca panuje nad tym, jak ten system działa i gdzie dochodzi do patologii.
1: Dziś już na to pytanie nie odpowiemy. Niech to będzie zadanie domowe dla polityków. Bardzo pani serdecznie dziękuję za dzisiejszy komentarz. Klara Klinger, redaktor naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Spokojnego dnia i oczywiście dużo zdrowia.
2: Reklama. Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria Grill & Chill i do

0: Dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Umyślne naruszenie przepisów ruchu drogowego, które doprowadziło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut usłyszał 26-letni kierowca, który w Krakowie potrącił w weekend małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. 8-miesięczny chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Do tragedii doszło w miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ze wstępnych ustaleń biegłych wynika, że przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość, mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
5: Pan Hubert B. usłyszał zarzut tego, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadząc pojazd Volkswagen w ten sposób, że nie zastosował się do wskazań znaku ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym dwie dorosłe osoby tego samego dnia zmarły, natomiast dziecko doznało wielonarządowych obrażeń stanowiących chorobę realnie zagrażającą jego życiu.
4: Mężczyzna nie przyznał się do winy i twierdzi, że nie jechał za szybko. Grozi mu do 8 lat więzienia. Program SAFE daje Polsce silną pozycję na arenie międzynarodowej. Dzięki temu Polska zbroi nie tylko siebie, ale też inne kraje. Tak mówiła wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w Skarżysku Kamiennej. W tamtejszych zakładach MESCO podpisano umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Wojsko otrzyma też symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Trafią one także do innych państw NATO. Polski przemysł zbrojeniowy jest silny, podkreślała wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Ten dzień ma wiele wymiarów tego, że jest historyczny, bo nie tylko dlatego, że rozpoczynamy znów jako pierwszy kraj w Europie, jesteśmy liderem mechanizmu SAFE i jako pierwsi takie umowy tworzymy, ale po raz pierwszy Agencja Uzbrojenia dokonuje zakupów nie tylko na rzecz polskiej armii, ale również pośredniczy w zakupach dla armii sojuszników.
4: Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun są przeznaczone do zwalczania samolotów, śmigłowców i dronów. Na początek skorzysta 18 szkół z całej Polski. Trwają przygotowania do pilotażu e-dziennika. Elektroniczny system ma ułatwić prowadzenie dokumentacji i przebiegu nauczania oraz usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: Te pierwsze wersje pilotażowe dziennika dotyczą informacji o uczniach, wystawianych ocenach, zwolnieniach i będziemy testować te rozwiązania, natomiast zależy nam na spójnym i bezpiecznym rozwiązaniu, ponieważ dzisiaj te dane, które krążą ponownie, są pomiędzy prywatnymi firmami, a wymagają poziomu zabezpieczeń charakterystycznego dla podmiotów publicznych.
4: Pilotaż ruszy 22 września, o ile prezydent podpisze ustawę. Karol Nawrocki ma na to czas do końca sierpnia. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk punktualnie o 15. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 33 minuty po 14.
10: Komentarz.
9: Naszym gościem jest profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, Uniwersytet

0: Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pewne wątki dziś w naszych rozmowach się przewijają. W poprzedniej, która była poświęcona systemowi opieki zdrowotnej w Polsce, pojawiła się między innymi kwestia zaufania i do tego chciałbym nawiązać, do tego właśnie słowa. Otóż na pytanie, czy polskie wojsko i służby są obecnie w pełni przygotowane, żeby skutecznie zareagować, gdyby doszło do bezpośredniego ataku albo zagrożenia granic Polski, ponad 63% badanych odpowiedziało, że nie, a niespełna 26% Polaków wyraziło zaufanie do stanu przygotowania służb. To wynik badania United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jak pan interpretuje wynik tego badania? To jest chuchanie na zimne, czy rzeczywiście nie do końca wierzymy w to, że gdyby wydarzyło się coś bardzo poważnego, to jesteśmy na to przygotowani jako państwo?
1: To jest bardzo ciekawe. Ja nie znam akurat konkretnych pytań, które w tym badaniu zostały zadane, więc no proszę wybaczyć, że przy tej niewiedzy mogę się odnieść tylko do tych wyników, które no są dostępne w internecie w krótkich komentarzach, bo to też zależy od formułowania pytania, ale wydaje mi się, że tutaj należałoby pójść, próbując odpowiedzieć na pytanie pana redaktora w dwóch kierunkach. Pierwszy to jest kwestia taka, no, jest to ewidentny wyraz braku zaufania do państwa, tak? Jeżeli prawie dwie trzecie społeczeństwa wyraża daleko idący sceptycyzm wobec tej kwestii przygotowania państwa polskiego do sytuacji kryzysowej, no to to jest wyraz, no, generalnie rzecz biorąc, ze strony tych osób, które tak odpowiadają, braku zaufania i braku pewności, że państwo nie zawiedzie w tej sytuacji. Pytanie jest oczywiście, na ile ludzie wiedzą coś na ten temat, tak, prawda? No bo to jest kwestia taka, że tej wiedzy merytorycznej no, w bardzo dużych obszarach społeczeństwa nie ma zwyczajnie. Natomiast no, to jest być może po prostu takie zmagazynowane doświadczenie z różnych innych sytuacji, które daje taki efekt w postaci no, takiego wotum trochę nieufności wobec państwa polskiego, rządu polskiego i samorządów, bo przecież w sytuacji kryzysowej gro odpowiedzialności jest złożonych w tej chwili po ustawie z 1 stycznia 2025 roku na barki samorządów. Więc tak to wygląda, prawda? Druga rzecz no, to jest właśnie kwestia pewnego zróżnicowania w odpowiedziach wynikające z kwestii związanych z poparciem politycznym.
0: A, no tak. To bardzo często rzutuje na postrzeganie rzeczywistości, ale być może rzeczywiście, jak pan wspomniał, sumują się w tych odpowiedziach pewne nasze ogólne doświadczenia i w tym wypadku zostały one scedowane na kwestie bezpieczeństwa. Pewne kroki zostały podjęte, choćby stworzono i rozesłano do obywateli poradnik bezpieczeństwa. Czy to aby nie jest za mało? Czy jednak nie powinna powstać jakaś spójna myśl, która włączyłaby w takie działania także szkoły, przedszkola, innego rodzaju instytucje, tak żeby na zasadzie synergii dotrzeć do obywateli?
1: No z całą pewnością, dlatego że no, do tej pory coś się tak naprawdę zdarzyło, prawda? No, ja już o tym wspomniałem. 1 stycznia 2025 roku, proszę zwrócić uwagę na tę datę, wreszcie w Polsce Sejm przyjął prawo, które daje podstawy prawne do działania państwu, prawda, w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i działania w sytuacjach kryzysowych na skalę no, właściwie ogólnopolską. No to jest bardzo znamienne, prawda, że mamy do czynienia z ostatnią kwestią 1,5 roku tak naprawdę. Potem do tego dochodziły oczywiście akty wykonawcze do tej ustawy, bo to przez sama ustawa wszystkiego nie załatwia, jeszcze muszą dojść do tego akty wykonawcze. Więc to jest jeden element. I drugi element to jest, czyli mamy podstawę prawną i mamy pewne środki finansowe, które zostały w całkiem sporej ilości tego, co dochodzi, te informacje, które do mnie docierają. Te środki finansowe są nawet całkiem znaczne i rząd przeznaczył po prostu pieniądze do wydania na tego typu rzeczy. I to jest to, co mamy, tak? Nie mamy tak naprawdę funkcjonowania tego systemu obrony cywilnej. I to jest oczywiście krytyka no, nie tylko obecnego rządu, no bo to byłoby najłatwiejsze. Tym się zajmują politycy partii opozycyjnych, więc zostawmy im to zadanie. Natomiast no, to jest oczywiście efekt zaniedbań państwa polskiego na przestrzeni ostatnich 26-30 lat. Bo przecież byliśmy od mniej więcej po początku lat 90. przekonywani bardzo usilnie, że nie musimy się przygotowywać do sytuacji trudnych, bo te sytuacje trudne, w tym to słowo na W, które wszyscy boją się wypowiedzieć, czyli

0: nie zaistnieje, prawda, w naszym otoczeniu. W
1: związku historia z tym, się skończyła w pewnym momencie.
0: Tak, po co się przygotowywać, no skoro tego nie będzie. No dopiero na etapie, powiedzmy, z lutego 2022 roku zorientowaliśmy się, że jednak troszeczkę rzeczywistość wygląda inaczej, chociaż trzeba było oczywiście zacząć działania co najmniej w 2014 roku, kiedy tak naprawdę to słowo na W, czyli wojna wybuchła na Ukrainie, bo przecież na Donbasie tam działania wojenne były prowadzone w latach 2014-16 do zamrożenia tego konfliktu, czy nawet od 2008 roku, jak Putin najechał Gruzję, więc jakby no te dziesiątki lat zaniedbań nie da się w ciągu 2 miesięcy, czy 16, czy 18 miesięcy zrobić. Ten system jest do zbudowania.
1: Wspomniał pan
0: od początku, od podstaw.
1: Tak, wspomniał pan o tym systemie obrony cywilnej. Na czym on polega, jak powinien działać? To jest przede wszystkim kwestia wpłynięcia na pewną postawę mentalną, to jest kwestia doinformowania obywateli i przećwiczenia pewnych rozwiązań i pewnych, nazwijmy to wprost, odruchów.
0: No to jest bardzo wielowymiarowe, prawda, dlatego że obrona cywilna to jest niezwykle szerokie zagadnienie. No to jest z jednej strony, to jest dokładnie to, o czym pan redaktor wspomina, czyli po prostu umiejętność, a raczej brak umiejętności, bo w tej chwili możemy w społeczeństwie polskim mówić o braku umiejętności, pewnej dezorientacji, nawet wynikającej z dezinformacji, która na szeroką skalę jest dostarczana. Przecież w zakresie zachowania się w sytuacji kryzysowej, w tym także no, w sytuacji jakiegoś tam zdarzenia o charakterze militarnym, bo one mogą być bardzo różne przecież, prawda? Bardzo, bardzo różnorodne. Ludzie nie wiedzą, tak? No, wiele się mówi o plecakach ewakuacyjnych. Z tej wiedzy nikt nie wynika kompletnie, bo nie wiadomo, gdzie się ewakuować, jak się ewakuować, jakimi środkami się ewakuować, kto będzie ewakuował i tak dalej, i tak dalej. Także to jest tylko dobry interes dla producentów plecaków, dla nikogo więcej w tej chwili. To jest jedna kwestia, prawda? Czyli kwestia no, tej braku wiedzy i umiejętności wynikających z zachowania się w takiej sytuacji. No, druga to jest oczywiście kwestia funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w tym obszarze. No i tutaj, no mój Boże, no cóż możemy więcej powiedzieć. Wiemy, co się zdarzyło po wlocie jednej rakiety samosterującej rosyjskiej. No przecież to było przez państwa dziennikarzy wielokrotnie sprawozdawane, jak wyglądała sytuacja, jak wyglądała reakcja samorządu lokalnego w danej sytuacji. No to cóż możemy więcej powiedzieć na ten temat. To sam mówi samo za siebie.
1: A może ta pewna lekkość w podejściu do tej problematyki wynika z przekonania nieartykułowanego wprost, ale funkcjonującego gdzieś z tyłu głowy, że owszem, sytuacja jest dość dynamiczna, ale w gruncie rzeczy my jednak jesteśmy bezpieczni. A nawet gdyby coś się wydarzyło, to jest wojsko i są odpowiednie służby.
0: Tak, no zdecydowanie to jest trafna też diagnoza, dlatego że my po pierwsze nie za bardzo wierzymy w to, że coś się może wydarzyć, prawda? No tutaj użyję tego przykładu, tego tragicznego wypadku z Krakowa sprzed kilku dni, gdzie dziś już wiemy także dzięki dziennikarzom, że była tam jakaś osoba, która starała się poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku, gdzie ten wypadek straszliwy miał miejsce i oczywiście była zbywana, tak jakby, no bo kierowcy jeżdżą bezpiecznie, więc po co w ogóle tam robić, kłaść jakieś te powalniacze, prawda, na jezdni. No dopiero jak się zdarzyła ta straszliwa tragedia, to zaczęto mówić o tym, że może tam coś trzeba było jednak zrobić i tutaj per analogia mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Wszyscy zaklinają rzeczywistość, uważają, że no to są wszystko jakieś tam czary mary, strachy na lachy, które nie mają żadnego realnego tak naprawdę odzwierciedlenia i w związku z czym dopóki się coś nie wydarzy, dopóty będziemy tym przeświadczeniu w większości funkcjonowali.
1: Chyba, że ono jest słuszne, to przekonanie, to przeświadczenie, bo przecież jesteśmy państwem członkowskim NATO, czyli w zasadzie najpotężniejszego sojuszu na świecie. Takie komunikaty są nam serwowane, więc dlaczego mielibyśmy w to nie wierzyć?
0: Tak, dlatego że politycy też zajmują się intensywnym zaklinaniem rzeczywistości i rzucaniem takich zaklęć, prawda? No i jesteśmy w NATO, no ale proszę popatrzeć, co się z tym NATO dzieje w kontekście no, tego, co robi najpotężniejsze państwo tego sojuszu, czyli Stany Zjednoczone, chociażby no, wycofując, czy też nie przysyłając wojsk, prawda? I te wszystkie perturbacje, które wynikają z wojen, które rozpętuje obecny prezydent amerykański, które no, też rzutują na możliwości militarne sojuszu w zakresie no, udziału tego komponentu amerykańskiego, który jest kluczowy. W związku z czym oczywiście no, to zaklinanie rzeczywistości się odbywa, ale w moim przekonaniu ono nie ma najmniejszego sensu, dlatego że no, my mamy do czynienia z eskalacją działań rosyjskich

0: przeciwko Zachodowi w ogóle, prawda? Nie tylko przeciwko, nawiasem mówiąc, państwu polskiemu, ale z Niemiec docierają do nas niebezpieczne informacje z Wielkiej Brytanii, z Finlandii. No widać, że no ten pedał gazu na Kremlu został dociśnięty, on jeszcze nie jest do dechy, tak? Na szczęście. Ale widać, że tam jest taka intencja no, dociskania tego pedału gazu, czyli robienia jak największych problemów państwom zachodnim. I no, nie możemy pozostać ślepi na te wszystkie symptomy.
1: W Polsce jakiś czas temu, pod koniec lipca, przeprowadzono ćwiczenia Alarm 26. To były ćwiczenia ogólnokrajowe, próbne alarmy i testy syren w całej Polsce. To jest między innymi ten kierunek, którym powinniśmy podążać?
0: To jest jeden z elementów, no też istotny, prawda, oczywiście, no bo zawiadomienie, szybkie zawiadomienie ludności o tym, że coś się dzieje, jest no kluczowe, prawda, ale no proszę zwrócić uwagę, jaki był efekt działania tych syren w tym epizodzie, o którym mówiliśmy wcześniej, prawda, no praktycznie żaden. Bo ludzie, po pierwsze, no to jest to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, nie bardzo wiedzą, jak się w takiej sytuacji zachować i co to znaczy, prawda? No część spała, część się przestraszyła, ale no nie było żadnych komunikatów dalszych informujących o tym, co tak naprawdę konkretnie się dzieje, więc też nie wiadomo było, co zrobić w takiej sytuacji. Oczywiście jest to jeden z istotnych elementów, ale to jest no, cała gama jak gdyby pewnych zachowań, budowanie pewnego elementu, pewnego systemu jak gdyby no, ochrony ludności, który w Polsce no, został zarzucony tak naprawdę po roku 90, no bo w państwie komunistycznym ta obrona cywilna jakoś tam funkcjonowała. Natomiast potem no, to zarzucono i teraz efekt jest taki, że my jesteśmy z niczym, musimy to budować od początku. Inne kraje zachodnie traktują to serio, szczególnie nasi sąsiedzi na północy, tacy jak Finlandia, Szwecja, czy też oczywiście kraje nadbałtyckie. I jeżeli chcemy się uczyć budowania tego systemu, no to powinniśmy się udać tam, zobaczyć jak to działa, w jaki sposób jest zorganizowane. To nie jest bardzo trudne, ani bardzo kosztowne, prawda? Nasi sąsiedzi na północy bardzo chętnie podzielą się z nami tą informacją. I na bazie tych doświadczeń zbudować no, polski system, który w tej chwili jest w powijakach. Tak? My dopiero jesteśmy na początku tej drogi. Powinniśmy to traktować poważnie. Znaczy, tak mi się wydaje, bo taka jest moja ocena sytuacji. Natomiast oczywiście no, będą dobiegać także głosy, że po co znowuż wydawać pieniądze na coś, na co się nigdy nie przyda. No, ale to już jest kwestia jakby decyzji politycznych z poziomu rządu i Sejmu.
1: W poradniku bezpieczeństwa napisane jest, że kiedy daje się słyszeć odgłos syreny, wtedy trzeba szukać w mediach informacji, co właściwie się dzieje. Problem pojawia się wtedy, tak jak miał to miejsce na Lubelszczyźnie, kiedy tych informacji w mediach nie ma. Ale politycy obiecali, że zostaną wyciągnięte wnioski. Miejmy nadzieję, że tak też się stanie. Pan wspomniał, że czasem pojawiają się głosy krytyki, po co wydawać pieniądze na coś, co nigdy się nie przyda, ale są też inne, które wskazują, po co straszyć niepotrzebnie społeczeństwo. Jak wprowadzać pewne rozwiązania tak, żeby istotnie nie powodować wrażenia paniki?
0: Tak, ale tutaj znowu po prostu zwrócić uwagę, wchodzimy na pewien poziom emocji, tak? Jakby, bo argument jest taki, po co ludzi straszyć, a no, nikogo nie należy straszyć. No, po prostu o pewnego rodzaju zagrożeniach się mówi. Jeżeli przychodzi do nas do domu agent ubezpieczeniowy, no to on nie straszy nas tym, że no nasz dom może być zalany, nasze mieszkanie może uderzyć piorun i spowodować przepięcie i tak dalej, i tak dalej. Tylko mówię o potencjalnych, możliwych zdarzeniach, które no niekiedy mają miejsce, prawda? No bo niektóre domy już wiemy, w niektórych miejscach były zalane, prawda? W niektóre mieszkania uderzył piorun i spowodował przepięcie i tak dalej, i tak dalej. I czy my chcemy się ubezpieczyć od tych następstw tego typu wydarzeń, czy też nie? Czy chcemy być do tego w jakiś sposób przygotowani? Także to nie jest kwestia no, wzbudzania negatywnych emocji w społeczeństwie, straszenia tego właśnie straszenia społeczeństwa, tylko poważnej, rzeczowej, merytorycznej dyskusji na temat tego, jakiego rodzaju zagrożenia w tej chwili współcześnie w świecie występują, w naszym otoczeniu bezpośrednim. No nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje na Ukrainie przecież, prawda? Codziennie docierają do nas te informacje. No sąsiadów nie zmienimy. Z Rosją będziemy sąsiadować poprzez czasy. A ta Rosja jest taka, jaka jest i tego się też szybko, nie, tam szybko zmiany na lepsze nie nastąpią. W związku z czym to jest kwestia po prostu zwyczajnej, merytorycznej dyskusji na temat tego, jak się przygotować do potencjalnych zagrożeń. Natomiast no, jeżeli będziemy unikali tego tematu, no to będziemy w takim stanie, w jakim jesteśmy obecni, tak? W stanie

0: dużej mierze wyparcia.
1: A propos agentów,
0: problem.
1: Są też tacy, którzy potrafią w sposób tak barwny opowiadać o ewentualnych zagrożeniach, że to działa na wyobraźnię i to się udziela. Ale wracamy do rozmowy o zagrożeniach. Dotąd skupialiśmy się na kwestiach militarnych czy około militarnych, ale przecież współczesność to także innego rodzaju wyzwania, pożary chociażby, czy powodzie. Czy w tych kwestiach jesteśmy lepiej przygotowani, czy wyciągnęliśmy wnioski z tych zdarzeń, które nas doświadczały kilka lat temu, choćby na Dolnym Śląsku?
0: Tak, jakieś wnioski są oczywiście wyciągane, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy do czynienia z pewną sektorowością, dlatego że no, jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład takie zdarzenie jak powódź, no to ona nie występuje wszędzie na obszarze całego kraju. To jest pierwsza sprawa, prawda? Druga sprawa, no jeżeli słyszymy o powodzi, no to słyszymy tak naprawdę o jednej organizacji, która z tą powodzią walczy, czyli mianowicie Straży Pożarnej, wspieranej oczywiście no, przez różnego rodzaju inne służby, takie jak policja, prawda, no, w uzasadnionych przypadkach także służba zdrowia, wojsko, jeżeli jest skierowane do tego typu działania. I w związku z tym, że te powodzie w Polsce mają miejsce i podtopienia, prawda, czy zalania nawet chociażby, bo nie każde takie zdarzenie musi być jakąś powodzią, ale do zalań dochodzi praktycznie w każdym polskim większym zabetonowanym mieście, więc mamy tutaj doświadczenia, mamy pewne procedury, mamy doświadczone służby, które sobie radziły czy radzą z tego typu zagrożeniami i to funkcjonuje, prawda? No bo z tym mamy do czynienia, no może nie na porządku codziennym, ale no te podtopienia czy zalania zdarzają się praktycznie po każdym większym deszczu i służby wiedzą, jak w takiej sytuacji działać. W związku z czym, czy pożary, prawda, no, które też mają miejsce, no też no, głównie Straż Pożarna się tym zajmuje, jeżeli są ofiary w ludziach, no to służba zdrowia jest skierowana i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to wynika z praktyki, no bo te rzeczy się zdarzają, mają miejsce i w tym jesteśmy przygotowani. Trudniej jest przygotować się do czegoś, co się nie zdarzyło, prawda, albo zdarza się niezwykle rzadko, raz na kilka dekad, takie zdarzenie jak na przykład no, sytuacje militarne. I w związku z tym oczywiście tutaj tego doświadczenia nie mamy, więc no, to możemy sobie zbudować na papierze albo możemy przećwiczyć. Pytanie, jak często ćwiczymy, prawda? No bo to jest taka kwestia podstawowa. Ile administracja państwowa, ile odpowiednie służby, jak często mają przeprowadzone ćwiczenia w odniesieniu do jakiegoś tematu X.
1: Na szczeblu...
0: I odpowiedź na to pytanie da nam odpowiedź na przybliżoną odpowiedź na pytanie, na ile jesteśmy przygotowani.
1: Tak, na szczeblu centralnym emocji, jak pan wspomniał, jest często bardzo dużo, bo tam konkretne dyskusje nakładają się zazwyczaj także na pewne interesy czysto partyjne. Czy to działa tak, że im niżej na drabince politycznej, tym lepiej, tym współpraca między politykami na przykład szczebla lokalnego, samorządowcami, a obywatelami jest łatwiejsza i skuteczniejsza?
0: Znaczy powinno tak być, prawda? Dlatego, no, że samorządowcy to są te osoby, które są na miejscu, ale no, ta jakość tych samorządów jest bardzo różna w różnych miejscach, prawda? Są lepsze samorządy, są gorsze samorządy, więc są takie, które są bardziej nastawione na współpracę, są bardziej skonfliktowane, więc myślę, że takie jednoznaczne odpowiedzi bardzo ciężko jest udzielić, ale oczywiście no, musimy mieć świadomość tego, że na samorządach jest złożona bardzo duża odpowiedzialność w zakresie ochrony ludności i należałoby zaapelować właśnie do tych samorządów, gdzie ten poziom konfliktu politycznego jest no, zbyt wysoki, żeby jednak ci samorządowcy, prawda, jak gdyby współpracowali ze sobą, bo to jest dla dobra no, obywateli, mieszkańców tego danego województwa, miasta czy gminy, w związku z czym tutaj ta współpraca jest niezbędna.
1: To wszystko, to o czym mówimy, brzmi tak, jakbyśmy jednak przenosili odpowiedzialność przede wszystkim na szczebel władzy, czy to centralnej, czy samorządowej, ale chciałbym też zapytać o postawę obywateli, jakie ona ma znaczenie i na ile my sami, obywatele, możemy wykazać się pewną aktywnością.
0: Tak, no obywatele oczywiście no, mogą na własną rękę poszukiwać pewnych informacji, część z nich pewnie to robi, ale no, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że no, obywatele muszą być w odpowiedni sposób wyedukowani, prawda? No, ta edukacja powinna rozpoczynać się od szkoły podstawowej, gdzie no, odpowiedni przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa przecież jest i no, dzieci i młodzież powinna być edukowana, no, ale także powinny być programy edukacyjne w jaki sposób funkcjonować w odniesieniu do ludności dorosłej, no bo nie dzieci będą organizowały przecież te wszystkie
1: no tak.
0: działania, które będą w danej sytuacji niezbędne. No też czasami jest dobrze edukować ludzi poprzez umieszczanie pewnych treści na przykład w kulturze masowej.

0: Amerykanie i nie tylko Amerykanie to robią, no, umieszczając pewne wątki na przykład w serialach popularnych, prawda? W związku z czym no, ludzie mogą zobaczyć, jak to wygląda. No, proszę zobaczyć, ile tego typu rodzaju wątków, o których dzisiaj mówimy i poruszamy w tej rozmowie, znajduje się w popularnych serialach, które oglądają miliony Polaków. Ile jest w ogóle seriali poświęconych różnego rodzaju zagrożeniom, prawda, płynących w taki czy inny sposób. I wtedy będziemy mieli odpowiedź, na ile ta edukacja jest rzeczywiście działa, na ile nie. No, trudno oczekiwać od osoby, że będzie sobie, od tych obywateli, że będą na własną rękę docierali do informacji, bo dotrą do różnych informacji, w tym także do dezinformacji, które będą tylko po prostu powodowały, że będziemy mieli do czynienia z wielkim chaosem. No, to jest rola niestety państwa, od tego mamy państwo, tego się uczy studentów na pierwszym roku politologii, do czego służy państwo, żeby organizować tego typu działania, żeby one miały po prostu jednolity charakter, tak, żeby wszyscy mniej więcej byli wyedukowani w zbliżony sposób i myśleli w podobny sposób o problemach, które, no, przed którymi wszyscy stoją tak naprawdę.
1: Żeby nie doszło do chaosu, albo też, żeby w sytuacji ekstremalnej ten chaos był jak najmniejszy. Jaki pan widzi w tym momencie najsłabsze punkty? Od czego należałoby zacząć poprawę, naprawę sytuacji?
0: To są te elementy, o których mówiliśmy już, prawda? Czyli pierwsza kwestia, no, to jest oczywiście edukacja społeczeństwa, bo tej edukacji nigdy jest za mało. No, też bardzo ważnym elementem jest nauczenie społeczeństwa odróżnienia prawdy od fałszu, co jest w tej chwili w obecnie przypadku, no, mediów społecznościowych niezwykle trudnym zadaniem, bo tego fałszu i tej dezinformacji, tych różnego rodzaju fake newsów, jak to się brzydko mówi po angielsku, jest tego po prostu masa i no, niektóre można w jakiś sposób oczywisty, rozpoznać, natomiast niektóre są tak sprytnie i tak dobrze zrobione, że to jest bardzo trudne dla ludzi, którzy nie interesują się po prostu tą tematyką, nie są zawodowcami w tej kwestii. Więc to jest ten jeden z istotnych elementów, tak. Drugi element, no, to jest oczywiście odpowiednie przygotowanie administracji samorządowej i państwowej poprzez, tak jak mówię, właśnie ćwiczenia, bo to jest ten element, kiedy no, wychodzi tak naprawdę, co się dzieje. Wróćmy do tego zdarzenia, o którym mówiliśmy, prawda, o tym zdarzeniu, rakieta do nas wleciała nad ranem, prawda, no, urząd pracował do godziny 16 i nikogo w tym urzędzie potem nie było. No, to jest taki wyraźny sygnał pokazujący, że mam do czynienia z pewnego rodzaju niesprawnością funkcjonowania tych urzędów, w związku z czym trzeba się bardzo szybko zastanowić, jak te niesprawności zlikwidować, żeby no, to wyglądało za jakiś czas lepiej.
1: A przy okazji, to też o tym też pan wspominał, warto byłoby chyba jednak dokładniej przyjrzeć się także bezpieczeństwu cyfrowemu, bo my koncentrujemy się w pierwszym rzędzie na zagrożeniach konwencjonalnych i na odpowiedziach konwencjonalnych, a sfera cyfrowa to jest bardzo ważny element, o czym wprawdzie się mówi, ale nie jestem pewien, czy z należytym naciskiem i czy już odpowiednie wnioski zostały wyciągnięte. To musimy zostawić na kolejne spotkanie. Za dzisiejsze bardzo panu serdecznie dziękuję. Naszym gościem był profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję serdecznie. Spokojnego dnia.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Gwałty, przemoc, bezkarni radzieccy sołdaci, wojenne traumy, bezrobocie i powszechna niepewność jutra. A może inaczej? Ulga z końca wojny, nadzieja i szukanie miejsca na nowe życie. Jak naprawdę wyglądała polska powojenna rzeczywistość? I na ile kolejne pokolenia wciąż muszą zmagać się z tym dziedzictwem? W najbliższej Turbohistorii na te pytania odpowie profesor Marcin Zaremba, historyk i autor książki Wielka Trwoga, Polska 1944-1947, Ludowa reakcja na kryzys. Polskie Radio 24, piątek, godzina 22.05, Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef Zonda Krypto ma być małym świadkiem koronnym. Jego zeznania mogą obciążyć polityków prawicowych. To polski hit eksportowy. Dalsze zestawy Piorun trafią do polskiej armii, także do innych państw NATO. Od 35 lat Ukraina jest niepodległa. W Kijowie są liderzy państw wspierających ten kraj. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Status świadka koronnego dla szefa Zonda Krypto może pomóc wyjaśnić nieprawidłowości i podejrzane interesy realizowane za czasu rządów PiSu. Tak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Jak podaje ta stacja, ma on uzyskać status małego świadka koronnego. Portal Onet informuje, że szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Chce usłyszeć prawdę, mówi wicepremier Gawkowski.
2: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, kto po cichu wspierał kogo, jakie nielegalne działania w państwo zarządów PiSu realizowało, żeby chronić tą spółkę, pieniądze były wyprowadzane. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć. Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które zarządów PiSu było realizowanych.
1: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu. Wtedy okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Kolejne zestawy rakietowe Piorun dla polskiego wojska. Przewiduje to umowa, jaką podpisano w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Skarb Państwa zawarł ją z Agencją Uzbrojenia oraz spółką MESCO. Nasza armia dostanie kilka tysięcy sztuk tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Dzisiejsza umowa ma wymiar historyczny, mówiła po jej podpisaniu prezeska zarządu MESCO SA Renata Gruszczyńska.
3: Jest to największa umowa pod względem wolumenu i znaczenia dla bezpieczeństwa europejskiego. Umowa największa w historii naszej spółki. To ogromne zobowiązanie, ale jednocześnie ogromna odpowiedzialność i ogromna szansa.
1: Poza zestawami Piorun wojsko otrzyma symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Trafią one również do innych państw NATO, na Litwę, Łotwę i do Norwegii. Kupno Piorunów ma być sfinansowane z unijnego programu obronnego SAFE. W uroczystości podpisania umowy w Skarżysku Kamiennej uczestniczył też szef MON-u. Na początku minister Władysław Kosiniak-Kamysz wspomniał zmarłego dzisiaj byłego dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Mirosława Różańskiego. Do końca swoich dni współtworzył odporność Sił Zbrojnych, mówił minister Kosiniak-Kamysz.
4: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany i bezkompromisowy. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych.
1: Mirosław Różański zainicjował

i wprowadził nowy model szkolenia strzelców wyborowych w wojskach lądowych. Wdrażał w Siłach Zbrojnych transporter opancerzony Rosomak. Generał Różański był dowódcą misji

0: Ukraina pozostaje zjednoczona, odporna i zdolna do walki, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, świat powinien dać nam wszystko, aby zmusić Rosję do zakończenia wojny. Na rocznicowe obchody do Kijowa przyjechali liderzy tzw. koalicji chętnych, czyli państw, które wspierają Ukrainę. Jest też przewodniczący Rady Europejskiej. Premier Wielkiej Brytanii oświadczył, że Ukraina stała się obrońcą całej Europy. Przemawiając podczas obchodów Dnia Niepodległości, Andy Burnham zapewniał o dalszym wsparciu dla kraju, który broni się przed rosyjską agresją. Wiem, że potrzebujecie większego wsparcia, aby chronić swoją przestrzeń powietrzną i ludność cywilną. Wiem, jak ciężkie były ostatnie zimy i ważne jest to, byście w tym roku byli gotowi, gdy nadejdą dłuższe noce. Dlatego jeszcze dzisiaj wraz z prezydentem Macronem i kanclerzem Mercem przejmę stery koalicji chętnych. Jestem zdecydowany, byśmy wspólnie zapewnili panu, panie prezydencie, wsparcie, którego potrzebujecie. Mocniejsze niż kiedykolwiek. Jak dodał brytyjski premier, ogromna siła narodu ukraińskiego jest naprawdę imponująca. O tym, jak Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości swojego kraju po 5 latach pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, mówił w studiu Polskiego Radia 24 dziennikarz, redaktor naczelny Nowej Polszy Żenia Klimakin.
1: Kiedy Dzień Niepodległości, dostajemy mnóstwo jakichś pretensji, że wy, u was wojna, wy świętujecie, więc my bardzo uważamy na słowa i dlatego mówimy, my nie świętujemy, my obchodzimy ten dzień.
0: Tak mówił w naszym studiu w rozmowie z Jakubem Kuklą były dziennikarz Polskiego Radia Żenia Klimakin. O 18 na Placu Zamkowym w Warszawie zgromadzeni upamiętnią poległych podczas wojny Ukraińców.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca jest na południu i południowym zachodzie kraju, a w pozostałych regionach sporo chmur, miejscami pada przelotny deszcz. Na północy i północnym wschodzie lokalnie występują burze. 17 stopni jest w Warszawie, 18 w Suwałkach i Białymstoku, do 23 w województwach zachodnich i południowych.
2: Klimat.
0: Bardzo dobra lub dobra, taka jest jakość powietrza w większości kraju. Blisko 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu.
2: Klimat. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowid.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Po reklamie.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 8 minut po godzinie 15. Już dziś mówiliśmy o piorunach, teraz do tego tematu wracamy.
2: Komentarz.
10: Naszym gościem jest Łukasz Pacholski, dziennikarz magazynu Wojsko i Technika. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Słyszymy się, słyszymy. Dzień dobry panu. Dzień
10: witam
4: dobry
10: pana serdecznie. O kwestiach bezpieczeństwa mówi się w ostatnich tygodniach i miesiącach bardzo dużo, ale to jeszcze nie oznacza, że wszyscy słuchacze stali się ekspertami do spraw bezpieczeństwa właśnie i militariów. A zatem wyjaśnijmy na wstępie, czym są pioruny, zanim powiemy, co z faktu

0: podpisania dziś umowy wynika?
1: Dobrze, Piorun to tak naprawdę najwspanialsze dziecko polskiego przemysłu obronnego. Jest to lekki, przenośny pocisk przeciwlotniczy, który umożliwia precyzyjne i efektywne zwalczanie różnych typów statków powietrznych, które latają nad naszymi głowami. Można powiedzieć wprost, że jest to taki polska wersja, czy też polska odpowiedź na słynnego amerykańskiego Stingera, który jest takim symbolem pocisków tej klasy na świecie.
0: Różne obiekty latające, czyli od drona po samoloty?
1: Jak najbardziej. Od dronów poprzez pociski manewrujące, kończąc na śmigłowcach i także samolotach zarówno odrzutowych, jak i tych napędzanych silnikami turbośmigłowymi.
0: Jeśli chodzi o polityków, to politycy rządzący oczywiście dzisiejszą umowę przedstawiają jako sukces. Jak istotny jest fakt podpisania tej umowy, czyli umowy ramowej na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych zestawów rakietowych Piorun?
1: No jest to gigantyczny sukces. Z jednej strony Piorun już jest sprawdzony w boju, chociażby na Ukrainie. Firma Mesko, producent Pioruna, wyprodukowała już ponad 3000 sztuk tej broni, która trafiła nie tylko do rąk polskich żołnierzy, nie tylko do rąk ukraińskich żołnierzy, ale także na eksport do innych państw świata. Tak duży kontrakt, jeśli wejdzie już na etap umowy produkcyjnej, bo na razie cały czas mówimy o umowie ramowej, zapewni przede wszystkim stabilizację produkcji na kolejne lata, a po drugie także spowoduje, że Mesko wraz z poddostawcami będą mieli zapewnioną pracę na lata, chociażby do końca 2030 roku, a więc jest to bardzo dobra umowa, zarówno pod względem wojskowym, wojsko dostaje nowy sprzęt, jak i pod względem gospodarczym. Mesko oraz kooperanci będą mieli zapewnioną pracę na wiele, wiele lat.
0: Jak duże wzmocnienie będzie to dla polskiego wojska, bo powiedzmy, że większość tego sprzętu, który zostanie wyprodukowany w ramach podpisanej dziś umowy, około 80%, jeśli pamięć mnie nie myli, ma trafić właśnie do polskiej armii, do polskiego wojska.
1: No jest to bardzo duży zastrzyk sprzętowy. Pamiętajmy o tym, że Piorun nie tylko służy w wersji przenośnej, przenoszonej przez żołnierza, ale także Pioruny mogą stanowić uzbrojenie lekkich pojazdów przeciwlotniczych systemu Poprad. Być może doczekamy się w końcu wersji Pioruna, która zostanie zintegrowana ze śmigłowcami bojowymi Apache. Tego typu prace są prowadzone, więc jak najbardziej jest to duży plus dla Wojska Polskiego. Wojska, które dostanie bardzo efektywną, sprawdzoną w boju broń, która umożliwi zabezpieczenie tego najniższego piętra obrony przeciwlotniczej.
0: Czy Piorun jest efektem przede wszystkim polskiej myśli technicznej?
1: Tak, tak. Tutaj jest to najnowszy element tej linii rozwojowej, która została zapoczątkowana w latach 90. Najpierw mieliśmy pocisk Grom 1, później Grom 2, a obecnie już jest to trzecia generacja, czyli właśnie Piorun. I co jest ważne, systematycznie udział polskich komponentów, polskiego przemysłu oraz także placówek naukowo-badawczych systematycznie rośnie, więc to w tym przypadku jest to już praktycznie w 100% polska broń opracowana w Polsce siłami polskich naukowców.
0: Mówi się, że to już marka sama w sobie. Czy Pioruny stały się, albo stają się, albo mogą stać się jednym z kluczowych produktów eksportowych polskiego przemysłu obronnego?
1: Jak najbardziej tak. Zresztą to już widzimy obecnie. Z Piorunów korzystają Estończycy, Łotysze, Litwini, Szwedzi, Norwegowie, także chociażby Belgowie, więc no widzimy wyraźnie, że ta lista państw użytkowników systematycznie rośnie. Broń, która tak naprawdę obecnie nie ma konkurencji w segmencie, bo z jednej strony państwa europejskie, czy to Saab, czy MBDA postawili na cięższe pociski, które nie mogą być przynoszone przez żołnierzy na ramieniu. Z drugiej strony mamy Stingera, który już jest u krańcu swojego żywota technicznego, więc jak najbardziej w segmencie obecnych tych lekkich pocisków przeciwlotniczych Piorun jest hegemonem i teraz wszystko zależy od tego, jak nasi politycy plus polska grupa zbrojeniowa będą w stanie umożliwić dalszy eksport tej broni, bo tak naprawdę zainteresować

0: zainteresowanie jest cały czas, ale kwestia jest taka, tak, czy będziemy w stanie sprostać oczekiwaniom potencjalnych klientów.
1: A, to mnie pan trochę zaskoczył, bo wydawało mi się, że tego już zepsuć nie można, skoro opinie są bardzo dobre, chętni też ustawiają się w kolejce, to co tu się może nie udać?
0: No przede wszystkim kwestia związana z harmonogramem dostaw. Obecnie, to jest informacja publiczna, MESCO jest w stanie wyprodukować do 1500 piorunów rocznie. Natomiast no, w wielu przypadkach klienci oczekują dostaw jak najszybciej. Chociażby spójrzmy na program SAFE, który wymaga dostaw do końca 2030 roku. Linie produkcyjne są zajęte przede wszystkim na potrzeby Wojska Polskiego, więc trudno w te wolne sloty produkcyjne wcisnąć dodatkowe zamówienia, tak aby zadowolić potencjalnych klientów. Zapytania spływają, zresztą nie ma tutaj ukrywać, że wśród zainteresowanych są także duże państwa europejskie, takie jak Niemcy czy Francja, więc tutaj jest pytanie otwarte, czy jest sens inwestować, otwierać kolejną linię, żeby zwiększyć ten poziom produkcji powyżej 1500 pocisków, czy też w jakiś sposób dokonać roszad na harmonogramie produkcyjnym, tak aby można było wcisnąć te ewentualne zamówienia ze strony potencjalnych klientów.
1: Co się wydaje bardziej możliwe i co się wydaje sensowniejsze?
0: Moim zdaniem to opcja druga, tak? Czyli w jakiś sposób redukcja dostaw do Wojska Polskiego, a wykorzystanie tych dostępnych slotów na realizację szybszych zamówień na rzecz klientów eksportowych. Doskonałym przykładem jest tutaj chociażby Norwegia, która dostała, zamówiła już pierwszą partię i już tą pierwszą partię piorunów używa. I jak wynika z tego, że Norwegowie kontynuują zakupy przy okazji dzisiejszej umowy, muszą być z tego produktu bardzo zadowoleni. Więc jak najbardziej wstępne dostawy szybko zrealizowane do nowych klientów mogą wzmocnić potencjał eksportowy na przyszłość.
1: Ale może pojawić się krytyka, że polskie wojsko przesuwa się do drugiego szeregu.
0: Zgadza się, dlatego tutaj jest, cały czas trzeba znaleźć ten złoty środek i sam jestem ciekaw, w którym kierunku pójdzie, czy to Ministerstwo Aktywów Państwowych, czy też Polska Grupa Zbrojeniowa, bo jak najbardziej te decyzje muszą zapaść na najwyższym szczeblu, tak aby, no, jakby nie patrzeć, zadowolić zarówno potrzeby Wojska Polskiego, jak i również tutaj znaleźć tą lukę, aby jeszcze zwiększyć ten wolumen eksportowy, no bo nie ukrywajmy, na chwilę obecną mamy mało produktów przemysłu obronnego, który może poszczycić się taką liczbą zamówień jak piorun.
1: Miejmy nadzieję, że te dyskusje będą przede wszystkim albo tylko i wyłącznie merytoryczne, a niekoniecznie skupione na interesach partyjnych. Oby tak się wydarzyło, chociaż jest jak jest. Powiedział pan, że jesteśmy w stanie wyprodukować, czy zakłady MESCO są w stanie wyprodukować 1500 pocisków rocznie?
0: Tak, zgadza się. Takie są oficjalne wskaźniki.
1: Biorąc pod uwagę, że na przykład Rosjanie, bywa, że wysyłają na teren Ukrainy kilkaset, 600, 700, bywa, że i 800 dronów w ciągu jednej nocy, to rozumiem, że taka produkcja wystarczyłaby na, statystycznie czysto oczywiście, na 3 noce mniej więcej.
0: Zgadza się. Tutaj akurat właśnie jest ten złoty środek, jeśli chodzi o kwestię zabezpieczenia przestrzeni powietrznej. To, co właśnie widzimy na Ukrainie, to, co widzieliśmy w czasie konfliktu amerykańsko-irańskiego wiosną tego roku. Masowe użycie tanich środków bojowych, takich jak drony, czy też lekkie pociski manewrujące, bardzo szybko doprowadziło do zużycia zapasów systemów przeciwlotniczych. Stąd też to, co już od wielu miesięcy obserwujemy, szczególnie na Ukrainie, to znalezienie tego złotego środka i znalezienie jak najtańszych metod, żeby zwalczać chociażby te mniej skomplikowane cele powietrzne, jakim są drony.
1: Ale jak rozumiem, to jest dobry kierunek, bo piorun jest mimo wszystko tańszy i sensowniejszy w takim wypadku niż patrioty na przykład.
0: Oczywiście, to nie ma nawet co porównać skali, tak? Gdzie jeden pocisk do systemu Patriot kosztuje kilka milionów dolarów, natomiast no, cena pioruna jest znacznie konkurencyjniejsza. Oczywiście tutaj kłania nam się także ten element skali produkcji, tak? Tak jak pan powiedział, 1500 rocznie. matematycznie wystarcza na 2-3 ataki w ciągu miesiąca, więc to też pokazuje, jak bardzo jeszcze jest ta różnica potencjału. Stąd też poszukiwanie innych metod zwalczania takich

0: i dronów, stąd chociażby niemal renesans artylerii przeciwlotniczej lufowej, tak, gdzie mamy tak, karabiny maszynowe, czy też lekkie działka przeciwlotnicze. Stąd chociażby coraz rosnąca moda na alternatywne systemy, takie jak drony przechwytujące, czy też jeszcze lekkie rakiety przeciwlotnicze z modułem kierowania. Więc no, cały czas widzimy, że jest ta rywalizacja na rynku o tą najbardziej skuteczną metodę do zwalczania tego typu celów. I ta rywalizacja pewnie będzie jeszcze przez wiele lat nam się rozwijała.
1: O sposobach za chwilę jeszcze powiemy, ale wróćmy do tego, o czym pan mówił, mianowicie, że te pociski, pioruny są chętnie kupowane i wykorzystywane przez sojuszników Polski z NATO, ale trafiają też na Ukrainę. Jak się sprawdzają w warunkach regularnej wojny?
0: No tutaj akurat możemy się poszczycić bardzo dobrymi ocenami, gdyż piorun został zaprojektowany pod bardzo wyśrubowane wymagania Wojska Polskiego, które powiedzmy w czasie projektowania pioruna wielu krytykowało jako zbyt wyśrubowane. Natomiast jak pokazała praktyka wojny w Ukrainie, pioruny umożliwiły niszczenie rosyjskich śmigłowców na bardzo niskiej wysokości, około 10 metrów nad ziemią. Jest to wskaźnik, którego inne tego typu rakiety nie mogą się pochwalić. Zresztą są dostępne w internecie filmy ze strzeleń kilku śmigłowców, które właśnie leciały bardzo nisko, dosłownie nad czubkami drzew i były niszczone przez polskie pioruny. Więc jak najbardziej te oceny, które spływają z Ukrainy, są bardzo pozytywne. Nie tylko śmigłowce, ale również najnowsze rosyjskie samoloty bojowe, takie jak Su-34, były ofiarami piorunów, więc jak najbardziej Ukraińcy sobie chwalą polską broń.
1: A jeśli chodzi o drony, czyli o ten sprzęt, który wysyłany jest najbardziej masowo nad ukraińskim niebo?
0: Także w tym przypadku pioruny mogą się poszczycić zestrzeleniem kilkunastu tego typu obiektów. Także według części źródeł pioruny umożliwiły zniszczenie również kilku zaawansowanych pocisków manewrujących, takich jak chociażby H-101, który spadł jakiś czas temu w Polsce. Więc no, widzimy wyraźnie, że system bardzo dobrze działa.
1: Wspomniał pan, że jego zaletą jest mobilność, także fakt, że może być obsługiwany przez pojedynczego żołnierza?
0: Tak, tak. To jest akurat system tej klasy przenośnej, a więc de facto pojedynczy żołnierz jest w stanie udźwignąć tą rakietę razem z modułem startowym, pójść w dowolny punkt na mapie i po prostu czekać na nadlatujące zagrożenie w postaci samolotu, śmigłowca, drona czy pocisku manewrującego. Biorąc pod uwagę fakt, że system jest pasywny, no bo piorun jest naprowadzany na ciepło, które generuje statek powietrzny, pilot czy też operator systemu nie wie o tym, że gdzieś w pobliżu może być strzelec z tego typu rakietą, więc też dla pilota czas reakcji po odpaleniu takiej rakiety jest bardzo krótki, liczony w sekundach, więc jest to bardzo groźna i jak się pokazała Ukraina, bardzo skuteczna broń.
1: Z punktu widzenia żołnierza obsługa tego sprzętu jest dość nieskomplikowana?
0: Zgadza się. Tutaj akurat żołnierze przechodzą przed użyciem szkolenie. Natomiast też pamiętajmy o tym, że MESCO opracowało trenażery, symulatory, więc tak naprawdę żołnierz przed tym, jak odda strzał, może całą procedurę wielokrotnie przećwiczyć na dostępnych symulatorach.
1: Trwa swego rodzaju wyścig o to, kto znajdzie najlepszą, najskuteczniejszą i możliwie też najtańszą odpowiedź na chmary dronów, które są stosowane we współczesnych konfliktach. Kto się wysuwa w tym wyścigu na prowadzenie? Z oczywistych względów Ukraina?
0: Tak, no tutaj akurat widzimy wyraźnie Ukraińcy, którzy mają już wieloletnie doświadczenie zarówno w użyciu, jak i w neutralizacji dronów, wykorzystują zarówno własne technologie, własne kompetencje, ale też bardzo szeroko wykorzystują te źródła zewnętrzne w postaci firm europejskich, firm amerykańskich czy azjatyckich, tworząc zupełnie nowe rozwiązania. Z tymi doświadczeniami dzielą się z partnerami zagranicznymi, więc no widzimy wyraźnie, że ten postęp jest cały czas widoczny także w Polsce. Sam osobiście

0: Już się nie mogę doczekać tegorocznej edycji Salonu Obronnego w Kielcach, gdzie zapewne zobaczymy nie dość, że nową generację, nowe rozwiązania, jeśli chodzi o same drony bojowe, ale także nową generację, nową wersję systemów, które służą do wykrywania i neutralizacji tego typu zagrożenia.
1: Na czym dziś polega tajemnica skuteczności ukraińskiej obrony przeciwpowietrznej?
0: No tutaj,
1: przeciwlotniczej właściwie.
0: Przeciwlotniczej. Przeciwpowietrznej obie formy są poprawne. Natomiast no tutaj ta skuteczność przede wszystkim polega na tym, że Ukraińcy bardzo szybko potrafią się dostosować do zmieniających się warunków pola walki. Nie boją się wprowadzać zmian, które są zgłaszane oddolnie przez żołnierzy na pierwszej linii frontu, ale także tych żołnierzy, którzy eksploatują sprzęt chociażby rakietowy na tyłach linii frontu. I z tych doświadczeń korzystają także inni. Tak? Tutaj świetny przykład, chociażby rosnące doświadczenia z wykorzystaniem systemu Patriot, który został przekazany przez sojuszników z NATO. Bardzo szybko okazało się, że zmiany, które w systemie kierowania ogniem wprowadzili Ukraińcy, później zostały wdrożone przez korporację RTX w seryjnych systemach, które są eksploatowane przez 18 innych państw świata.
1: Ostatnio sporo mówiło się o Patriotach. Ukraińcy chcieliby budować taki sprzęt u siebie. Amerykanie różnie, chociaż nie do końca się z tym zgadzają. Czasem też jednak twierdzą, że być może byłoby to możliwe. Do gry włączyła się też Polska, stwierdzając, że byłaby skłonna przygotowywać tego rodzaju sprzęt w kooperacji ze stroną ukraińską. Na czym stoimy i czy w ogóle ten pomysł jest realny w pana odczuciu?
0: Ten pomysł jest trudny do realizacji z różnych względów. Sam system Patriot jest, no jakby nie patrzeć, wielkim zestawem klocków Lego, że tak uproszczę, który się składa z wielu licznych komponentów. W wielu przypadkach są to technologie objęte ograniczeniami eksportowymi, gdzie liczba producentów danych modułów jest ograniczona do jednego, dwóch na skalę całego świata. I czasem trudno sobie wyobrazić, że nagle z tymi technologiami Amerykanie podzielą się z Ukraińcami, którzy są dość nie do końca pewnym partnerem. Są to też elementy związane z budową odpowiedniego zaplecza produkcyjnego, które musi być chociażby sterylne, więc no, trudno to sobie wyobrazić. Tak? My, polski przemysł obronny, już wielokrotnie w kontaktach z Amerykanami, zderzał się z dość poważną ścianą, pod tytułem takim, że przykładowo brakowało nam pewnych kompetencji związanych chociażby z automatyzacją pracy, z utrzymaniem odpowiedniego standardu produktów seryjnych, więc no, cały czas wydaje mi się, że o ile o produkcji nie możemy mówić, to już szybciej sobie wyobrażam coś takiego jak budowa linii montażowej, która by odpowiadała za składanie kompletnych rakiet, kompletnych elementów systemu Patriot z przygotowanych gdzie indziej komponentów.
1: Ale wydaje się, że cały czas piłka jeszcze jest w grze. To jedna kwestia na koniec. Pan wspomniał o tym, że Ukraina wykazała się daleko idącą elastycznością i znajdowała na bieżąco odpowiedzi na zmieniające się zagrożenie. I zastanawiam się, jak budując własne bezpieczeństwo wyważyć między wielkimi pieniędzmi wydawanymi na bardzo drogi sprzęt, często sprowadzany z zagranicy, a tą właśnie elastycznością myśli technicznej, która pozwala przetrwać w sytuacji poważnego zagrożenia.
0: No jest to taki, powiedzmy, element znany od zawsze na polu walki, gdzie z jednej strony przemysł dostarcza standardowe rozwiązania, które później są adaptowane do określonych potrzeb przez użytkowników. Z tego typu sytuacjami mieliśmy do czynienia zawsze na wojnie. Też nie ukrywajmy, że w każdym konflikcie zbrojnym pojawiają się jakieś nowe rozwiązania techniczne, które później zostają okrzyknięte kultowymi, legendarnymi, ale które powiedzmy po danym konflikcie zbrojnym gdzieś nam znikają w archiwum historii. Tutaj chociażby świetny przykład, tak same pojazdy minoodporne MRAP, które były przez Amerykanów produkowane w tysiącach egzemplarzy

0: na potrzeby konfliktu w Iraku czy Afganistanie. Jak tylko Amerykanie wycofali się z obu tych obszarów, nagle okazało się, że te dziesiątki tysięcy samochodów trafiły do magazynów, a później w ramach pomocy wojskowej były rozdawane za symbolicznego dolara partnerom.
1: I przy tym przykładzie musimy się zatrzymać. Bardzo panu dziękuję. Łukasz Pacholski, dziennikarz magazynu Wojsko i Technika.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Organizacje pozarządowe mówią o przełomie. Chodzi o nowe wzory formularzy, które umożliwiają przepisanie zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Od dzisiaj obowiązują one w urzędach stanu cywilnego w całym kraju. To oficjalny dokument i krok milowy po latach sądowych batalii. Tak mówi aktywista LGBT Bart Staszewski.
5: Ten oficjalny dokument z orzełkiem pokazuje, że dwóch mężczyzn, dwie kobiety, które wzięły ślub za granicą, są legalnie w Polsce rozpoznane. I to jest dla mnie krok milowy, ponieważ do tej pory odbijaliśmy się od sądu, walcząc o to uznanie małżeństw. Do tej pory zderzaliśmy się z niemocą polityków.
4: Zmiany wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji. Dostosowuje ono polskie procedury do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Unijnego Trybunału. Policja szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. W nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie zginął kibic Hutnika Kraków. Policjanci wytypowali mężczyznę, który może mieć związek z tą sprawą. Apelujemy o pomoc w jego identyfikacji, mówi Rafał Wawrzuta z policji w Krakowie.
6: Komenda Miejska Policji w Krakowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na fotografiach umieszczonych na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, a także w naszych mediach społecznościowych. Zapewniamy pełną anonimowość. Zgłoszenia można także kierować bezpośrednio do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
4: Do tej pory w tej sprawie zatrzymano 9 osób. Po przesłuchaniu zostały one zwolnione. Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, aby postawić im zarzuty. Z ustaleń służby wynika, że pobicie mogło mieć związek z porachunkami pseudokibiców. Mężczyzna podejrzany o podpalenie targowiska w Katowicach usłyszał zarzuty. Pożar wybuchł w nocy z piątku na sobotę. Spłonęło 15 drewnianych boksów handlowych razem ze znajdującymi się w środku przedmiotami.
7: Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
4: Mówił Dominik Michalik z katowickiej policji. Zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia, a w związku z tym, że dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy, kara może być zwiększona o dodatkowe 5 lat. Za tydzień uczniowie wrócą do szkół, ale na nowych zasadach. Od 1 września wejdzie w życie zakaz używania telefonów podczas zajęć i na przerwach. Nowe przepisy mają minimalizować ryzyko rozpraszania uwagi i przeciwdziałać uzależnieniu od technologii. Mówi Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty.
8: Wiele szkół już wprowadziło konkretne rozwiązania. Będziemy bazować na nich, pokazując tak zwane dobre praktyki.
4: Od nowego roku szkolnego będzie też obowiązywała nowa podstawa programowa z edukacji zdrowotnej. Obejmuje ona m.in. naukę o profilaktyce i zdrowym stylu życia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po 15.
2: Stan dnia.
1: Wracamy do kwestii transkrypcji. Od wczoraj obowiązują nowe wnioski, które pozwalają na wybór płci mężczyzna a kobieta, niezależnie od konfiguracji w związku, co

0: Umożliwia zarejestrowanie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Niezrealizowanie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych to łamanie prawa, mówił w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Dzisiaj poniedziałek, 24 sierpnia, ważny dzień dla wielu tysięcy jednopłciowych par w Polsce, które mogą legalnie, zgodnie z prawem, dokonywać transkrypcji aktów małżeństwa, które zostały zawarte za granicą. De facto ten termin zaczął biec już wczoraj, w niedzielę, bo od 23 sierpnia można dokonywać tych transkrypcji, ale to dzisiaj rano urzędy w całej Polsce zaczęły rejestrować zagraniczne akty małżeństwa. Mogę Państwa z przyjemnością poinformować, że godność człowieka już w godzinach porannych została uszanowana, bo pierwsze akty małżeństwa transkrybowane z zagranicy w Polsce miały miejsce już po 9 rano. Do godzin wczesnych, przedpołudniowych już 11 par jednopłciowych w Polsce otrzymało nowy akt małżeństwa. Ten nowy wzór aktu małżeństwa został tak przygotowany, że jest jasne oznaczenia, że kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, zgodnie z tym, jak wygląda ich zagraniczny akt małżeństwa, mogą w Polsce otrzymać taki dokument. To ważny dzień w historii Polski, dlatego że godność człowieka jest dzisiaj wyrazem najważniejszego zobowiązania państwa. Dzisiaj nikogo nie pozostawiamy z boku. Mówimy równość to równość. Prawo do tego, żeby mieć wspólny akt małżeństwa, stało się faktem i bardzo się cieszę, że to wydarzyło się w tej kadencji rządu, w której Lewica jest członkiem tego rządu. To determinacja polityczek i polityków Lewicy doprowadziła do tego, przy współpracy oczywiście z innymi ministrami, że mamy dzisiaj tą szansę na godność człowieka zrealizowaną. Urzędy w Polsce to realizują. Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować. I wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów, przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicą w Polsce, to łamanie prawa. Ale łamanie prawa nie oznacza, że do tej transkrypcji nie dojdzie. Dlatego, że jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, to szanowni państwo, o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce. Więc mamy wszystkie ścieżki otwarte. Urzędy w całej Polsce otrzymały też techniczną instrukcję, taką informację, jak tej transkrypcji dokonywać, jak to robić szybko i skutecznie. No i jak pokazują godziny poranne, to się w większości przypadków udaje i dzisiaj mamy szczęśliwe dni dla wielu Polek i Polaków, którzy mając ten akt małżeństwa za granicą, dzisiaj po prostu dokonali jego przeniesienia do polskiego porządku prawnego. Wielu było sceptyków, wielu było tych, którzy mówili, to się nie uda, nie zrealizujemy tego prostego zobowiązania europejskich trybunałów, ale i polskich sądów administracyjnych. To się udało. To jest dzisiaj fakt, że szczęście, godność, ale i taka normalność w Polsce zapanowała, że ta tęczowa flaga, której nikt nie powinien się wstydzić, staje się pewnym przełomem myślenia, że każdy w Polsce jest równy. I bardzo się z tego cieszę. To jest ważny dzień, który daje poczucie też takiego zobowiązania, że warto walczyć o swoje sprawy w rządzie, bo one później przynoszą satysfakcję i radość dziesiątkom tysięcy Polek i Polaków.
0: Mówił w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Komentarz.
0: Jest z nami Jan Pieniążek, prawnik Fundacja Półtorej Minuty. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Wokół kwestii transkrypcji sporo jest emocji politycznych. Chciałbym jednak, żebyśmy o polityce nie mówili, a skupili się na aspektach prawnych. Oczywiście nawiązania do wypowiedzi polityków się pojawią, bo w jednej z nich pojawiło się stwierdzenie, że gdyby w przyszłym roku na przykład partie konserwatywne, partie prawicowe miały dojść do władzy, to odwrócą ten stan, który funkcjonuje w Polsce od wczoraj. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest technicznie, prawnie możliwe?
3: Wie pan co, myślę, że w naszym porządku prawnym od wielu lat wiele rzeczy jest i możliwych, i niemożliwych jednocześnie. To znaczy mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który też był po wyroku TSUE. Dzięki temu mamy to rozporządzenie, więc gdzieś tam z perspektywy prawnej mamy jasność, że te małżeństwa, te akty małżeńskie powinny

0: powinna być umożliwiona ich transkrypcja. Co wydarzy się w przyszłym roku, tak naprawdę ciężko powiedzieć, no bo mamy też wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który no, z oczywistych pewnie też względów, no właśnie politycznych, orzeka, że ta transkrypcja nie powinna być możliwa i jest niezgodna z prawem. Wyrok nie obowiązuje, no bo nie został ogłoszony. Natomiast to, co się wydarzy w przyszłym roku, gdzieś tam pod koniec przyszłego roku, to myślę, że gdzieś tam prawne wdrożenie z fusów. Na pewno no, te akty nie powinny być cofnięte. To znaczy, jeżeli już zostają wydane, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć, że dzisiaj się dzieje, z czego bardzo się cieszę, no to oczywiście nie powinno tutaj to w żaden sposób zadziałać nam wstecz.
1: Nie powinno, a może się wydarzyć. To są jednak dwie zupełnie inne kwestie. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe.
0: No wie pan co, z jednej strony mamy teraz taką sytuację, w której ta transkrypcja jest umożliwiona i od dzisiaj, już od kilku miesięcy, no ta transkrypcja gdzieś tam w niektórych urzędach miała miejsce. No sama transkrypcja to też nie jest wszystko. Dalej mamy też PESEL. Są pary, którym dokonano transkrypcji, a stan cywilny w rejestrze PESEL się nie zmienił. Mamy opinię Krajowej Informacji Skarbowej, która wskazała, że ta transkrypcja nie daje automatycznie prawa do ulg i zwolnień podatkowych. Podobna sprawa jest, jeżeli chodzi o spadki, czy gdzieś tam interpretacje podatkowe. Także no, to jest bardzo dużo zawiłych kwestii i tak naprawdę staramy się chyba jako no te osoby, które cenią sobie czy to prawa człowieka, czy gdzieś tutaj tą równość w tym zakresie, po kolei podejmować wszelkie działania, które, no, które będą miały doprowadzać do tego, żeby pary jednopłciowe były traktowane na równi w tym kraju, co powoli się dzieje. Natomiast ciężko powiedzieć, w jaki gdzieś tam prawny sposób zachowa się przyszła władza gdzieś tam w 2027 roku.
1: Pojawiają się też głosy z samorządów. Oczywiście najwięcej mówi się o wypowiedzi burmistrza Zakopanego, który stwierdził, że, to cytuję z pamięci, władza centralna spycha niejako odpowiedzialność na samorządy i samorządy znalazły się w klinczu, bo z jednej strony jest wyrok TSUE, czy decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, a z drugiej mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, czy samą konstytucję. Jak samorządy mają się odnaleźć i czy pan taką argumentację rozumie?
0: Znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o samorządy, no to tutaj sprawa dla nich jest bardzo jasna. To znaczy oni dostają rozporządzenie i to rozporządzenie po prostu mają wykonać. Oni też nie podejmują żadnych decyzji administracyjnych. Transkrypcja to jest czynność materialna, techniczna. To jest po prostu przepisanie pewnego dokumentu na właściwy wzór. Więc tutaj samorządy, dokonując takiej transkrypcji, nie podejmują żadnych decyzji administracyjnych. Dopiero odmowa wydania takiego aktu czy przepisania takiego aktu to jest decyzja administracyjna. No ale tutaj droga później też jest jasna, bo w takiej sytuacji sprawa może trafić do wojewody, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy do Naczelnego Sądu Administracyjnego i tam te pary jednopłciowe pewnie też po długiej batalii będą mogły ostatecznie gdzieś tam uzyskać tą transkrypcję. Także no na pewno argumentem nie jest to, że nie powinny się do tego stosować, bo jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, jaki mamy spór z Trybunałem Konstytucyjnym i jak to aktualnie w polskim porządku prawnym wygląda. Poza tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego też, tak jak mówiłem, no nie został ogłoszony, więc on nie ma mocy prawnej, nie obowiązuje aktualnie, także samorządy nie mają nie tyle co obowiązku, co nie mogą się do niego w żaden sposób stosować. Ważny jest wyrok TSUE, który nas obowiązuje, ważny jest wyrok NSA i ważne jest rozporządzenie i to dla samorządów powinno być najistotniejsze. No a jeżeli chodzi o konstytucję, tutaj ja wiem, że jest spór między wieloma prawnikami z jednej czy z drugiej strony. Jak dla mnie sam przepis konstytucji wskazuje jasno, że no gdzieś tam ta rodzina podlega pod szczególną ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast pod szczególną. Dalej mamy bardzo gdzieś tam szeroki zakres możliwych działań i to w mojej ocenie w żaden sposób nie przeczy transkrypcji małżeństw jednopłciowych, bo też nie mówimy w dalszym ciągu niestety o samych małżeństwach dokonywanych w Polsce.
1: Tak, czyli rozumiem, że ten zapis konstytucyjny, z którego wynika, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, w tym przypadku nie ma zastosowania, bo chodzi o małżeństwo zawarte poza granicami Rzeczypospolitej.
0: To po pierwsze, a po drugie artykuł 18 Konstytucji mówi, że małżeństwo

0: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega pod szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Czyli ten przepis nie wskazuje nam wprost, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, wskazuje nam jedynie to, że takie małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod tą szczególną ochroną, co ma na pewno gdzieś tam jakieś uzasadnienie, czy to demograficzne, czy gdzieś tam prokreacyjne, natomiast to w żaden sposób nie wyklucza tego, że same małżeństwa jednopłciowe mogłyby być w Polsce uznane i mogłyby być legalne, co też pokazuje nam gdzieś tam dorobek międzynarodowy. Ten sam przepis wskazuje, że to macierzyństwo pozostaje pod szczególną ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, więc też się zastanawiam, dlaczego gdzieś tam część tej negatywnie nastawionej strony nie wskazuje na, nie wiem, tacierzyństwo. Mamy tutaj bardzo wiele elementów, tu jest po prostu gdzieś tam wskazany kierunek interpretacyjny, ale to w żaden sposób nie definiuje tego, co my jako Polska prawnie możemy.
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do samorządów. Zapowiadane są kontrole. Rządzący chcieliby sprawdzać, jak w regionach respektowana jest ta zmiana i gdyby dochodziło do nieprawidłowości, to wtedy będą wyciągnięte konsekwencje. Jak miało to przebiegać? Jakby to miało wyglądać?
0: Jeżeli słyszałem tą wypowiedź też chyba od pani ministra Kotuli na temat tych kontroli, no Kancelaria Premiera Rady Ministrów niestety nie jest instrumentem nadzoru, więc no tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o te kontrole z samego KPRM-u, no sprawa może być trochę utrudniona. Organem wyższego stopnia jest wojewoda i to on może gdzieś tam tutaj podejmować kontrolę, nadzór, także możliwości kontroli czy nadzoru, czy te czynności są wykonywane jak najbardziej jest. Tutaj mamy od tego wojewodę. I rzeczywiście no, brak dokonania takiej transkrypcji nie jest sam w sobie złamaniem prawa, to znaczy może być wydana decyzja odmowna i gdzieś tam to wskazanie, że to jest odmowa, oznacza złamanie prawa, jest bardzo mocne. Natomiast no, są oczywiście za to konsekwencje, czy to gdzieś tam legislacyjno-administracyjne, czy dyscyplinarne. Więc te kontrole mogą się odbywać i gdzieś tam już z prywatnej, nieprawnej opinii mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie i będziemy dążyć do tego, żeby gdzieś w całej Polsce te akty były rzeczywiście przypisywane.
1: Czy to oznacza, że konkretny urzędnik, gdyby się na taką transkrypcję nie zgodził, musi liczyć się z konkretnymi konsekwencjami?
0: To tak naprawdę zależy od wielu czynników. No, o tym decyduje, nie decyduję ja, nie decydują też prawnicy ani politycy, o tym decydują konkretne powołane do tego organy, między innymi na przykład sąd i to on na bazie jakby danej sprawy, danego stanu faktycznego sprawdza, czy dana osoba powinna dostać jakąś sankcję, czy też nie. Więc osobiście myślę, że w takiej sytuacji, jeżeli taka odmowa nastąpi, no to co się realnie wydarzy, no to gdzieś tam ta para jednopłciowa będzie posiadała uprawnienie do tego, żeby się odwołać. Najpierw mamy wojewodę, który no, z oczywistych pewnie względów będzie tutaj tą decyzję uchylał. I tutaj może być to gdzieś tam jak na razie, jak na najbliższe półtora roku po prostu przyspieszony proces tego odwoływania się. Potem, no jeżeli nasza władza by nam się zmieniła, no to rzeczywiście po wojewodzie dalej sprawa musiałaby trafić czy to do jednego, czy do drugiego sądu administracyjnego.
1: Z punktu widzenia pary, która załóżmy, że usłyszała odmowę, sensowniej wchodzić na ścieżkę sądową, czy może po prostu wsiąść w samochód, w pociąg i pojechać do sąsiedniego miasta, gdzie jest łatwiej, gdzie jest inaczej?
0: Myślę, że jeżeli chodzi o jakieś takie czysto realistyczne podejście, no to rzeczywiście łatwiej jest dokonać aktu tam, znaczy dokonać transkrypcji aktu tam, gdzie jesteśmy pewni, że go dostaniemy. Ja całkowicie rozumiem pary, które się na to nie decydują albo się na to nie zdecydują, chcąc uzyskać transkrypcję tam, gdzie mieszkają. I jest to na pewno jakiś element czy to sprawiedliwości, czy równości właśnie. No też pamiętajmy, że mówimy o jakimś bardzo w ogóle małym aspekcie, znaczy to jest w dalszym ciągu tylko i wyłącznie przepisanie aktu, który był zawarty za granicą. My tu nie mówimy o prawach tych osób, które one mają w Polsce, bo ich niestety nie mają. Nie mówimy o ich uprawnieniach, nie mówimy o równości czy jakiejkolwiek sprawiedliwości, tylko o jakimś ułamku, do którym dążymy. Więc mi jest osobiście bardzo przykro, że te pary w ogóle muszą przez to przechodzić i że muszą się zastanawiać, czy ich akt zostanie przepisany, albo że musiały się zastanawiać, czy muszą wyjechać za granicę, żeby sformalizować swój związek. Więc to osobiście mam nadzieję, że...

0: ten proces będzie jak najprostszy. No a że w najbliższym czasie, mam nadzieję, że jak najszybszym, no ta transkrypcja już nie będzie problemem, bo będziemy po prostu mieli legalne związki partnerskie czy małżeństwa.
1: Do tego ułamka, o którym pan wspomniał, jeszcze za chwilę wrócimy, ale chciałbym zapytać o inną rzecz, bo dziś pojawiają się takie sformułowania, czy takie zwroty jak przełom. To istotnie jest przełom, to co dzieje się od dziś, a teoretycznie możliwe jest od wczoraj?
0: Wie pan, to zależy, jak na to spojrzymy. To znaczy, na pewno to jest przełom, jeżeli chodzi o naszą sytuację w Polsce, jeżeli chodzi o pary jednopłciowe w Polsce. To na pewno jest przełom w takim znaczeniu, to jest początek, kolejny początek drogi tak naprawdę. Tak jak też mówiłem we wstępie, no dalej mamy te kwestie związane z PESEL-em, z interpretacjami podatkowymi, ze wspólnym rozliczaniem, ze spadkami i te problemy na pewno będą się pojawiać, natomiast i wyrok TSUE, i wyrok NSA, i teraz to rozporządzenie są jakimś kolejnym elementem, który na pewno daje dużo siły, wiary i nadziei osobom, które są w tych związkach jednopłciowych. Jest to na pewno z mojej perspektywy w mojej ocenie jakieś ułamkowe działanie w stosunku do tego, co moglibyśmy zrobić, gdyby nasz system gdzieś tam polityczny czy polityczno-prawny był inny. Więc ja jak najbardziej za te wszystkie osoby trzymam kciuki i też staram się gdzieś tam wspierać i pomagać w tych kwestiach jak mogę. Więc na pewno jest to przełom, bo pierwszy raz tak naprawdę w historii naszego kraju możemy w ogóle te akty, dokonywać transkrypcji tych aktów. Natomiast to dalej nie jest to, do czego dążymy. Co nie oznacza, że powinniśmy z jednej strony osiadać na laurach, ale z drugiej strony nie powinniśmy też... powinniśmy po prostu gdzieś tam dalej walczyć o te równe prawa, a jednocześnie korzystać z tego, co mamy.
1: W takim razie wyjaśnijmy różnicę, bo myślę, że ona wielu odbiorcom umyka. Czym różni się sytuacja obecna, czyli taka, w której małżeństwo jednopłciowe zawarte poza granicami Polski, że ten akt można poddać transkrypcji w Polsce? Czym się różni taka sytuacja od tej, kiedy w Polsce wprowadzono by istotnie możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych?
0: Obecnie mamy taką sytuację, w której w Polsce, w polskim prawie, na terenie całego kraju związki partnerskie, małżeństwa jednopłciowe nie są legalne. Nie możemy pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i wziąć ślubu, jeżeli jesteśmy mężczyzną i mężczyzną, albo kobietą i kobietą. To, co możemy zrobić, to możemy wyjechać za granicę, do kraju, w którym jest to legalne, wziąć ślub, następnie wrócić do Polski i poprosić polski urząd, żeby uznał nam ślub zawarty za granicą. Wobec czego urząd nie uznaje, że my jesteśmy małżeństwem w Polsce, nie uznaje, że ten ślub zawarliśmy w Polsce. On jedynie uznaje, że zawarliśmy ślub za granicą, który jest ważny w Polsce na bazie między innymi gdzieś tam prawa Unii Europejskiej. To jest przede wszystkim taka różnica, dlatego że w Polsce, kiedy bierzemy ślub, który jest przewidziany przepisami prawa, idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego, kobieta i mężczyzna biorą ze sobą ślub, oni z automatu uzyskują wszystkie uprawnienia. Są małżeństwem w świetle polskiego prawa, w świetle Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą zmienić nazwisko, mają automatycznie prawo do wspólnego rozliczania się, do ulgi zwolnień podatkowych. Kwestie spadkowe są rozwiązane, kwestie informacji medycznej są rozwiązane. Wszystkie te sprawy, które gdzieś tam ekonomicznie, finansowo czy gospodarczo wiążemy z małżeństwem, są rozwiązane. Te wszystkie dotyczące właśnie na przykład aspektów medycznych również. I to się dzieje automatycznie. O nic nie musimy walczyć, o nic nie musimy się starać, nie musimy dokonywać transkrypcji, czyli po prostu przepisania żadnego aktu. Więc to jest po prostu taki zabieg, który pozwala parom na jakieś minimum godności w Polsce, żeby zawarli ślub za granicą i po prostu przepisali go w Polsce, co dalej nie rozwiązuje szeregu problemów, więc taka jest gdzieś różnica.
1: To jeszcze krótko na koniec, bo mamy niespełna dwie minuty, które z tych problemów nierozwiązanych cały czas jeszcze w pana odczuciu są najistotniejsze.
0: Gdybym miał panu powiedzieć zupełnie szczerze, to dla mnie najistotniejszym problemem jest brak związków partnerskich i małżeństw. Jest całkowicie niewytłumaczalny. Natomiast to, co powinno się zmienić na teraz, jeżeli chodzi o transkrypcję samych małżeństw, to jest to, co wiąże się z małżeństwami w Polsce. To znaczy, żeby automatycznie były dokonane.

0: zdecydowane te wszystkie inne kwestie. Nie rozumiem, dlaczego Krajowa Informacja Skarbowa, dlaczego różne organy i instytucje finansowe muszą wydawać specjalne opinie czy interpretacje prawne na ten temat, czy pary jednopłciowe, które zalegalizowały związek poprzez transkrypcję, mogą mieć jakieś ulgi, zwolnienia, czy wspólnie się rozliczać. To jest nadmierne utrudnienie, które wiemy, z czego wynika, więc dla mnie aktualnie chyba minimum jest to, żeby razem z tą transkrypcją szły te wszystkie uprawnienia, które z uznaniem małżeństwa po prostu powinny iść według prawa.
1: Jan Pieniążek, prawnik, Fundacja Półtorej Minuty. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ewa Wasążnik po lewej, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Paweł Pawłowski po prawej, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
1: To jest zapowiedź tego, co wydarzy się po 16. Mianowicie?
2: Mianowicie popołudniowy program w Polskim
1: Radiu
2: 24. Zmiana warty. Ale pewnie tematy w dużej mierze pozostaną te same. Będziemy kontynuować rozważania, które rozpoczęliśmy tego w ten wczesne popołudnie. Rozmowy polityczne, oczywiście debata na koniec naszego spotkania, ale zacznijmy od początku, bo jest z nami Paweł Pawłowski.
3: Ale właśnie, to ja najpierw zadam wam pytanie. Czy macie może zegarki na rękach?
2: Aha.
1: Ja mam w szufladzie.
3: A no właśnie.
2: Znaczy ja mam, tak.
3: Nie chcę pytać, ile kosztują, ale zakładam, że wasze oba zsumowane zegarki pewnie kosztują mniej niż ten zegarek, który nosi na ręku Radosław Piesiewicz.
1: Mój kosztował 30 euro.
3: A no właśnie.
1: Jestem przedszkolakiem.
3: A tam te,
2: ja dostałam w prezencie.
3: No właśnie, ale nie, pewnie nie od Przemysława Krala. Pewnie nie od Przemysława Krala. Od Przemysława Krala otrzymał ten zegarek Radosław Piesiewicz, warty 40 tysięcy euro, czyli w przeliczeniu na polskie złote ponad 170 tysięcy. Od komentarza do tej sprawy zaczniemy rozmowy polityczne. Moimi gośćmi będą Piotr Strach z Polski 2050 i Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości.
2: No, o sprawach międzynarodowych będzie opowiadał państwu Wojciech Cegielski, a wśród tematów między innymi święto niepodległości Ukrainy, Stany Zjednoczone, które dzisiaj mają ogłosić sankcje na Iran i Kanada i znowu Stany Zjednoczone, które weszły w nową fazę wojny celnej. To jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, będzie też sport, będzie też gospodarka, będą sprawy regionalne. No i tak jak mówiłam na początku, na koniec Arkadiusz Gruszczyński i Łukasz Warzecha w debacie dnia po 18.
1: Sankcje na Iran. To już chyba było, prawda? To już słyszeliśmy kilka razy.
2: Było, jest i będzie.
1: Zobaczymy. Pewne tematy wracają jak bumerang, chociaż niewiele zmieniają w naszej rzeczywistości. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzone wczesne popołudnie. Na późne popołudnie zapraszają Ewa Wasążnik i Paweł Pawłowski. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
12: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
11: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
12: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
11: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
12: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
11: i Michał Strzałkowski.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Korzyści w zamian za zeznania. Szef Zonda Krypto może być małym świadkiem koronnym. Więcej o tym powie nasza reporterka. Zamawiają je także inne państwa NATO. Umowa na dostawy zestawów Piorun podpisana. Co zawiera? Powie o tym nasza reporterka. Można już przepisywać zawarcie małżeństw jednopłciowych za granicą. W USC obowiązują nowe wzory formularzy. Czy dużo osób z nich korzysta? O to zapytam naszego reportera. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: Sprawę upadłej giełdy Zonda Krypto i powiązań jej szefa z politykami prawicy trzeba wyjaśnić. Tak mówią przedstawiciele koalicji rządowej. Z ustaleń TVP Info wynika, że Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Ma uzyskać status małego świadka koronnego. Według portalu Onet szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać blisko 2,5 miliarda złotych. Sprawę śledzi nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co politycy, których spotykasz w Sejmie, mówią o zeznaniach Przemysława Krala i jakiego finału oczekują?
2: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia, między innymi na temat finansowania kampanii wyborczych.
3: Jakie nielegalne działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę? Kto komu w innych też partiach w Konfederacji pomagał jakimiś nielegalnymi pieniędzmi? Jak pieniądze były wyprowadzane? Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć. Nie znam żadnego, bo też nie jestem informowany o tym, jak działa prokuratura, co się dzieje. Ale kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które zarządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
2: Sprawę trzeba wyjaśnić, przekonuje europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda. Jego zdaniem relacje Przemysława Krala z politykami są, jak się wyraził, kwestią drugorzędną, bo powiedział, że ważniejsze jest to, że inwestujący z Zonda Krypto stracili miliony.
4: Obywatele inwestowali w tę giełdę, nie będąc świadomi ryzyka, ale przede wszystkim nie będąc świadomi tego, że taka giełda może upaść albo mogą być wręcz podmiotami oszustwa. Jeżeli Donald Tusk mówił o tym, że wiedział o potencjalnej aferze, wiedział już pół roku wcześniej, dlaczego nie zawiadomił w tej sprawie obywateli? To jest moje pytanie do niego.
2: Od 1 lipca, przypominam, w Unii Europejskiej obowiązują regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut, ale w Polsce nie ma ustawy, która by dostosowywała te unijne przepisy, bo przygotowane przez rząd regulacje trzykrotnie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej oczekuje natomiast wyjaśnienia wszystkich wątków dotyczących sprawy upadłej giełdy Zonda Krypto oraz ewentualnych powiązań jej szefa z politykami prawicy.
5: Na razie jest za wcześnie, żeby wyrokować, czy takie powiązania miały miejsce i na ile głosy tu w parlamencie były spowodowane korzyściami, które ktoś przyjmował od Zonda Krypto. Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala. Natomiast rolą organów ścigania jest ustalenie, jak to wyglądało w szczegółach.
2: Wyjaśnienia sprawy oczekuje też wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Polityk PSL-u powiedział, że lektura medialnych doniesień odnośnie Przemysława Krala i Zonda Krypto napawa go, jak się wyraził, przerażeniem.
6: Jeżeli mamy historię niemalże z kryminału dotyczącą, nie wiem, zakupu zegarka za prawie 200 tysięcy złotych, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd się wzięły te pieniądze, kto tak naprawdę te pieniądze wydał.

0: Czy to nie jest tak, że na ten zegarek zrzucili się nasi obywatele? Trzeba to wszystko do spodu po prostu wyjaśnić. Jeżeli ktoś jest winny, przekroczył uprawnienia, wziął łapówkę czy cokolwiek innego, zrobił niezgodnie z prawem, to powinien ponieść konsekwencje.
1: Zonda Krypto sponsorowała m.in. polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie, gdzie występował wtedy jako kandydat.

0: małego świadka koronnego. Tak o motywacji szefa Zonda Krypto do złożenia zeznań przed prokuraturą mówi politolog dr Paweł Ramiączek. Ekspert z Uniwersytetu WSB Merito wyjaśnia, że współpraca ze śledczymi może zapewnić podejrzanemu realne korzyści.
1: W przypadku, gdy ktoś decyduje się skorzystać z małego świadka koronnego, tak to nazwijmy potocznie, to ma realne korzyści w postaci łagodniejszej kary. W Polsce istnieją dwa typy świadków koronnych. Jeden oczywiście w oparciu o ustawę z 1997 roku i to jest ten duży świadek koronny. Natomiast ten mały świadek koronny działa w oparciu o kodeks karny. Ale tutaj też trzeba zaznaczyć jedno. To wcale nie jest takie pewne, że rzeczywiście te realne korzyści w postaci złagodzenia kary mogą nastąpić. Tu jest to ryzyko, które ponosi mały świadek koronny.
0: Straty osób, które korzystały z usług Zonda Krypto, szacowane są na 350 milionów złotych. Teraz o jeszcze większych pieniądzach. 8 miliardów złotych to kwota, za którą polskie wojsko kupiło kolejne zestawy rakietowe Piorun. To największy taki kontrakt zawarty między Skarbem Państwa a producentem rakiet, czyli przedsiębiorstwem MESCO SA. Pierwszy raz Agencja Uzbrojenia dokonała zakupu na rzecz polskiego wojska, ale stała się też pośrednikiem w zakupach dla armii sojuszników. W Skarżysku Kamiennej była nasza reporterka Agata Król. Dzień dobry, Agato.
2: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, jak zakup tego uzbrojenia wzmocni obronność naszego kraju?
2: No, pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej i wchodzą w skład programów Pilica i Pilica Plus, a więc systemu obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu. Tworzą one najniższą warstwę zintegrowanego systemu obrony, współpracując z wyższymi warstwami, a więc programami NAREW, opartymi na brytyjskich pociskach przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, i Wisła, z amerykańskimi systemami średniego zasięgu Patriot. Pioruny stworzone są, by zwalczać śmigłowce, samoloty, drony oraz rakiety z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu, pokazały, że są skuteczne choćby podczas wojny na Ukrainie. Stąd zainteresowanie nimi armii sojuszniczych, które razem z nami zdecydowały się na zakup pocisków wraz z zestawami startowymi. Około 80% zamówionego dziś uzbrojenia trafi do nas, reszta do wojsk Norwegii, Litwy i Łotwy. To przełomowy kontrakt, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest wielkie wydarzenie dla MESCO, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale przede wszystkim dla Wojska Polskiego. Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, przez Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii. To jest pierwsza tego typu umowa, gdzie konsorcjum nie tworzą firmy, ale państwa, Ministerstwa Obrony, wymienionych przeze mnie naszych sojuszników z NATO.
2: MESCO takiego kontraktu jeszcze nie miało, przyznała prezes przedsiębiorstwa Renata Gruszczyńska, podkreślając, że to oczywiście powód do dumy, ale i ogromna szansa dla przemysłu obronnego.
4: Dla mnie, jako prezesa zarządu MESCO, jest to szczególnie ważne. Dzisiejsza umowa ma wymiar historyczny. Jest to największa umowa pod względem wolumenu i znaczenia dla bezpieczeństwa europejskiego. Umowa największa w historii naszej spółki. To ogromne zobowiązanie, ale jednocześnie ogromna odpowiedzialność i ogromna szansa.
2: Zakup jest realizowany w ramach SAFE. Unijny program daje Polsce silną pozycję na arenie międzynarodowej, podkreśliła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nasz kraj wychodzi na prowadzenie w kwestii zawierania umów zbrojeniowych. Występuje też w roli pośrednika, sprzedając produkt najwyższej jakości, mówiła.
5: Ten dzień ma wiele wymiarów tego, że jest historyczny, bo nie tylko dlatego, że rozpoczynamy znów jako pierwszy kraj w Europie, jesteśmy liderem mechanizmu SAFE i jako pierwsi takie umowy tworzymy, ale po raz pierwszy Agencja Uzbrojenia dokonuje zakupów nie tylko na rzecz polskiej armii, ale również pośredniczych zakupach dla armii sojuszników. Nie jest przypadkiem, że akurat ta pierwsza umowa warta 8 miliardów złotych dotyczy właśnie naszego pioruna. Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów. Piorun jest naszym hitem eksportowym.
2: A rakiety znajdują się już na wyposażeniu innych armii niż Polska, między innymi Stanów Zjednoczonych, Ukrainy czy Mołdawii, bo jest to broń, która cieszy się na świecie uznaniem, a słychać również opinię, że jest najlepsza w swojej klasie, a

0: podkreśla, jest produkowana przez polskich ekspertów, naukowców i inżynierów.
1: Kilka tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun trafi do polskiej armii. Wyprodukuje je firma MESCO ze Skarżyska Kamiennej. Podpisaniu umowy przyglądała się nasza reporterka Agata Król. Dziękujemy za relację. Nowe wzory dokumentów obowiązują od rana w urzędach stanu cywilnego w całym kraju. Zmienione formularze umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Wynika to z rozporządzenia resortu cyfryzacji. Wdraża ono wyroki sądów administracyjnych i unijnego trybunału. Do południa wydano kilkanaście takich dokumentów, ale sprawa wciąż budzi opór. Przygląda jej się nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jak wygląda ten pierwszy dzień obowiązywania nowych wzorów w praktyce?
2: Pierwsze nowe dokumenty potwierdzające transkrypcję małżeństw zawartych poza granicami kraju odebrano w urzędach już po godzinie 9:00. Zamiast dotychczasowych sztywnych rubryk dotyczących kobiety i mężczyzny w rejestrze stanu cywilnego pojawiły się warianty umożliwiające oficjalne wpisanie dwóch osób tej samej płci. Resort cyfryzacji podkreśla, urzędnicy mają prawny obowiązek obsługi każdego wnioskodawcy. Jak mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, pierwsze akty wydano już z samego rana, a urzędnicy odmawiający wpisów łamią obowiązujące prawo.
3: Godność człowieka już w godzinach porannych została uszanowana, bo pierwsze akty małżeństwa transkrybowane z zagranicy w Polsce miały miejsce już po 9:00 rano. Do godzin wczesnych przedpołudniowych już 11 par jednopłciowych w Polsce otrzymało nowy akt małżeństwa i wszystkie urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa z zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
2: Mimo zapewnień rządu o pełnej legalności procedury, część samorządowców zapowiada sprzeciw. Władze Zakopanego powołują się na konstytucyjną ochronę małżeństwa oraz lipcowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na prawny chaos przerzucony na barki gmin. W Zakopanem jesteśmy otwarci na każdego, ale stoimy na straży tradycyjnego modelu rodziny, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
4: Zakopanym jesteśmy tolerancyjni, bardzo otwarci na wszystkich. Nie oceniamy nikogo z uwagi na pochodzenie, kolor skóry czy orientację seksualną. Oczywiście bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, bo to jest nasz fundament i nasza tradycja, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
2: Dla par tej samej płci i organizacji pozarządowych dzisiejszy dzień oznacza jednak przełom w relacji z polskim państwem, ułatwiający załatwianie spraw urzędowych, majątkowych czy medycznych. Jak mówi aktywista LGBT Bart Staszewski, to oficjalny dokument i krok milowy po latach bezradności instytucji.
5: Ten oficjalny dokument z orzełkiem pokazuje, że dwóch mężczyzn, dwie kobiety, które wzięły ślub za granicą, są legalnie w Polsce rozpoznane. To jest dla mnie krok milowy, ponieważ do tej pory odbijaliśmy się od sądu, walcząc o to uznanie małżeństw. Do tej pory zderzaliśmy się z niemocą polityków.
2: Prawnicy i strona rządowa przypominają, że transkrypcja nie oznacza wprowadzenia do polskiego prawa ceremonii ślubnych dla par jednopłciowych, lecz jedynie potwierdzenie istniejącego stanu cywilnego.
1: Obowiązują już w naszym kraju nowe wzory aktów małżeństwa, które umożliwiają przepisanie związków zawartych za granicą. O pierwszych przypadkach skorzystania z nowego rozwiązania mówił Piotr Durys. Dziękujemy za relację. Krakowski sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt dla Huberta B. Przedwczoraj 26-latek wjechał na chodnik i potrącił małżeństwo z dzieckiem. Rodzice 8-miesięcznego niemowlęcia zmarli, a dziecko jest w szpitalu. Według najnowszych informacji jego stan poprawia się. Kierowca nie przyznaje się do winy. Podejrzany usłyszał wcześniej zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Pan Hubert B. usłyszał zarzut tego, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadząc pojazd Volkswagen w ten sposób, że nie zastosował się do wskazań znaku ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym dwie dorosłe osoby tego samego dnia zmarły, natomiast dziecko doznało wielonarządowych obrażeń stanowiących chorobę realnie zagrażającą jego życiu.
1: Zdaniem przesłuchiwanego kierowcy powodem wypadku była nierówna powierzchnia drogi.
6: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia.

0: zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż samochód nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
1: Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia. Proponowane przez rząd zmiany podatkowe mogą zaszkodzić polskim firmom, ostrzegają eksperci. Jednym ze źródeł finansowania korzystnych dla klasy średniej zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Zdaniem prezesa firmy BTFG Adama Rucińskiego podwyższenie podatku CIT z 19 do 22% będzie niekorzystne dla polskich firm, ale nie odczują tego międzynarodowi giganci.
2: Ciężar tych kosztów poniosłyby polskie przedsiębiorstwa, ponieważ są w zasięgu ręki polskiego fiskusa. Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego. Nawet możemy mówić o przedsiębiorstwach, które mają przychody rzędu kilkuset lub nawet miliarda złotych, a płacą podatku CIT kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, więc jest to podatek wręcz symboliczny.
1: Wyższy podatek utrudni polskim firmom rywalizację z zagranicznymi konkurentami, dodaje Adam Ruciński. Rządowy plan reformy podatkowej zakłada podniesienie górnego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Miałaby też powstać nowa stawka podatku wynosząca 24%. Objęłaby ona zarobki do 150 tysięcy złotych. W tym tygodniu mamy poznać rozwiązania, które pomogą w uszczelnieniu ochrony danych. Taką deklarację składa wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. To reakcja na niedawny wyciek danych z aplikacji MyDoctor. Firma, której udostępniamy nasze dane, ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, podkreśla wiceminister Standerski.
3: Niezależnie od tego, jaką rolę pełni podmiot prywatny, który przetwarza dane, żeby ciążyła na nim odpowiedzialność za to bezpieczeństwo. Ponieważ niestety zauważamy przypadki, w których prywatne firmy nie mają tych poziomów zabezpieczeń, które mogą z pewnością ochraniać nasze dane.
1: Wiceminister Standerski uspokaja. Policji udało się zabezpieczyć wszystkie dane, które zostały wykradzione przez hakerów. Wkrótce wszyscy poszkodowani będą mogli sprawdzić, czy nie padli ofiarą ataku. Ma w tym pomóc rządowy portal Bezpieczne Dane. Wyjątkowy dowódca, żołnierz i polityk. Tak zmarłego generała Mirosława Różańskiego wspominają oficerowie i politycy. Generał Różański był dowódcą generalnym rodzaju sił zbrojnych, także dowódcą misji w Afganistanie oraz Iraku. W ostatnich latach był senatorem Trzeciej Drogi, później klubu Nowa Polska Centrum. Wspomnienie o generale Różańskim i Witold Banach.
4: Generała Różańskiego wspominał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych.
4: Generał Roman Polko podkreśla, że Polska nie do końca wykorzystała potencjał generała Różańskiego.
6: Dowódca z krwi i kości uważał, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii, nie wykorzystano jego doświadczenia.
4: A wicemarszałek Senatu Maciej Żywno mówił, że generał Różański był nie tylko wybitnym oficerem.
7: Jako kolega był bardzo ciepły, bardzo koleżeński, dający wsparcie i cały czas był prawdziwym żołnierzem i wojownikiem, w tym wojownikiem, który walczył z własną chorobą, nie odstępując ani na krok.
4: Generał Mirosław Różański zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
8: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Unia Europejska będzie nadal wspierała Ukrainę. Takie zapewnienie złożył w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej Antoniu Costa. Polityk uczestniczył w obchodach 35. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę po rozpadzie Związku Radzieckiego. W tym samym czasie w stolicy odbyło się spotkanie państw, które dozbrajają Ukrainę. Więcej o tym Beata Płomecka.
9: Unia Europejska od pierwszego dnia rosyjskiej napaści wspierała Ukrainę. Politycznie, finansowo, humanitarnie, wojskowo i dyplomatycznie, mówił szef Rady Antonio Costa. Będziemy nadal zapewniać tyle wsparcia, ile będzie konieczne, tak długo, jak będzie to konieczne, w czasie wojny, podczas negocjacji pokojowych oraz

0: Czas odbudowy. Rosja natomiast musi liczyć się z kolejnymi sankcjami. Będziemy nasilać presję, dopóki Rosja nie zaprzestanie zabijania i nie wykaże się zaangażowaniem na rzecz pokoju. Unia Europejska do tej pory nałożyła 21 pakietów sankcyjnych. Ostatni zatwierdziła przed miesiącem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: O niezachwianym wsparciu dla Ukrainy zapewniają też uczestnicy spotkania koalicji chętnych. W rozmowach w formule online uczestniczył wicepremier, szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Rosja musi zakończyć działania wojenne, zaprzestać ostrzału ludności cywilnej i respektować zasady prawa międzynarodowego, podkreślili uczestnicy spotkania. Szans na zawarcie porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą nie widzą na razie eksperci. Według rosyjskiego niezależnego politologa Grigoria Amnuela żadna ze stron nie jest skłonna do ustępstw. O tym, jakie są perspektywy na zakończenie walk, Maciej Jastrzębski.
2: Grigori Amnuel podkreślił, że skoro pokój nie jest możliwy, to wojna będzie trwała do kapitulacji jednej ze stron. W jego ocenie zachodni świat powinien zrobić wszystko, żeby z tej konfrontacji Ukraina wyszła zwycięsko. Inaczej nigdy w Rosji nie dojdzie do przemian, które zagwarantują bezpieczeństwo na europejskim kontynencie, stwierdził niezależny politolog.
3: Jeśli wojna
2: z Ukrainą powinna zakończyć się bezwarunkową kapitulacją Rosji. Do Rosji powinien zostać wprowadzony kontyngent wojskowy demokratycznych państw. Musi też dojść do procesu na wzór Norymbergii, aby osądzić nie tylko osoby, ale także system i ideologię. Tylko w takich warunkach jest szansa na zbudowanie w Rosji demokracji. Od wiosny eksperci wojskowi rejestrują na froncie PAD. Oba państwa codziennie atakują zaplecze przeciwnika i w tych operacjach przewaga jest po stronie Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Alarm w brytyjskim sektorze energetycznym. Firmy mają pilnie sprawdzić swoje zabezpieczenia, uważniej monitorować systemy i przygotować się na kolejne ataki. To reakcja na działania hakerów, którzy na 4 dni wyłączyli niewielką elektrownię gazową. Brytyjskie media podejrzewają, że za atakiem mogła stać grupa powiązana z Iranem. Temat zna Anna Rączkowska.
4: Brytyjskie służby rozesłały już ostrzeżenia do firm energetycznych. Przedsiębiorstwa mają natychmiast sprawdzić, czy w ich systemach nie ma śladów włamania. Muszą też wzmocnić całodobowy nadzór nad siecią i przygotować plany działania na wypadek wyłączenia kolejnych obiektów. Sprawą zajmuje się brytyjska rządowa agencja do walki z cyberatakami. Rząd w Londynie zapewnia, że cyberatak nie zagroził dostawom energii. Nie było przerw w dostawach prądu, a sieć w całym kraju działała normalnie. Zaatakowana elektrownia była niewielkim zakładem uruchamianym tylko wtedy, gdy rosło zapotrzebowanie na energię. Do włamania doszło w lipcu. Elektrownia była sterowana zdalnie i nie miała stałej obsługi. Hakerzy zaatakowali komputery odpowiedzialne za kontrolowanie jej pracy. Przywrócenie systemów zajęło 4 dni. Nazwa właściciela i lokalizacja zakładu nie zostały ujawnione. Eksperci nazywają ten atak sygnałem ostrzegawczym. Obawiają się, że hakerzy mogli w ten sposób sprawdzić brytyjskie zabezpieczenia przed uderzeniem w znacznie ważniejszy obiekt. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Grecja obawia się irańskiego ataku. Władze w Atenach zdecydowały o przeniesieniu systemu Patriot na Kretę. Według dziennika Financial Times Irańczycy rozważają ataki na amerykańskie bazy, także w Europie. Więcej o tym w relacji Mileny Rashid-Szechab.
5: Według greckich mediów, które publikują zdjęcia dokumentujące transport baterii, greckie wojsko przeniosło jeden z systemów antyrakietowych Patriot z wyspy Karpatos we wschodniej Grecji na Kretę. Greckie Ministerstwo Obrony nie komentuje tych doniesień. Informatorzy bliscy irańskiemu reżimowi, na których powołuje się Financial Times, twierdzą, że Iran rozważa zaatakowanie amerykańskich baz w Europie Południowo-Wschodniej. Celem potencjalnych ataków odwetowych mogłaby być Bułgaria, która udostępnia bazę lotniczą Bezmer do tankowania amerykańskich samolotów, albo Cypr, gdzie w marcu dron zaatakował brytyjską bazę lotniczą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Rozległe pożary trawią Serbię. Najtrudniejsza sytuacja jest w Deliblackiej Peszczarze, nazywanej Europejską Saharą. Ten region jest oddalony o około 70 km od Belgradu. Ogień, który płonie tam od początku sierpnia, zagraża lasom i okolicznym miejscowościom. Ale według strażaków sytuacja się uspokoiła. I o tym Piotr Piętka.
6: Ogień, który płonie tam od początku sierpnia, nadal zagraża lasom i okolicznym miejscowościom, choć strażacy oceniają, że sytuacja uspokoiła się. W rejonie wsi Suszara strażacy dogaszają ostatnie aktywne ogniska. Akcję utrudnia silny wiatr, dlatego na miejscu pozostają setki strażaków, żołnierzy i leśników. W akcji uczestniczy także rosyjski samolot gaśniczy IU-76 oraz śmigłowce z Rumunii i Słowacji. Serbia uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności, w którym uczestniczy jako kandydat do Unii Europejskiej. Do Serbii, poza śmigłowcami z kilku

0: krajów przybyli także strażacy z Niemiec i Rumunii. Łącznie europejskie wsparcie to 4 śmigłowce, ponad 120 strażaków i kilkadziesiąt pojazdów ratowniczych. Równocześnie strażacy opanowują pożary w górach Stolowi koło Kraljewa. 3 z 4 frontów ognia zostały już zlokalizowane, a zagrożenie dla średniowiecznej twierdzy Maglicz zażegnano. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: A w nim wracamy do tematów krajowych. Kibolskie porachunki skończyły się tragedią. Policja szuka sprawców śmiertelnego pobicia w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Na skutek obrażeń zmarł 36-letni mężczyzna, kibic Hutnika Kraków. Pobitego mężczyznę, który leżał na chodniku, znalazł świadek. 36-latek trafił do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować. Więcej o tym w relacji Elżbiety Raczyńskiej z Polskiego Radia Kraków.
3: Krakowska policja wytypowała mężczyznę, który mógł brać udział w pobiciu 36-latka i prosi o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. To młody mężczyzna, szczupły, ubrany w czarną bluzę i niebieskie dżinsy. Policja udostępnia zdjęcia tej osoby w swoich mediach społecznościowych, a także na stronie internetowej. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, proszeni są o kontakt z policją. Mundurowi prowadzą intensywne działania w celu ustalenia tożsamości pozostałych osób, które brały udział w pobiciu 36-latka. Służby nie zdradzają jednak szczegółów tej akcji. Jak informowała w weekend prokuratura, w tej sprawie do tej pory zatrzymano 9 osób. Zostały one przesłuchane w charakterze świadków, ale ostatecznie zwolnione. Śledczy nie znaleźli bowiem wystarczających dowodów, by postawić im zarzuty. Według policji tłem ataku mogły być pseudokibicowskie porachunki. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
2: Kolej w Trójmieście zostanie unowocześniona. Modernizacja obejmie m.in. elektryfikację trasy między Gdańskiem Osową a dworcem Gdynia Główna, budowę nowych stacji i dobudowę trzeciego toru. Koszt inwestycji to ponad 870 milionów złotych. W Gdyni władze spółki PKP PLK podpisały umowę z wykonawcą przebudowy 12-kilometrowego odcinka. To inwestycja, na którą mieszkańcy Pomorza czekali od lat, podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Chodzi nie tylko o wygodę komunikacji pasażerskiej, ale przede wszystkim przepustowość i pogodzenie tych dwóch ważnych interesów. Przewozy towarowe, które dotyczą głównie portu, i przewozy aglomeracyjne dalekobieżne. Jak skończymy modernizację tej linii, to znaczy będzie nowy tor, będzie elektryfikacja i co najważniejsze, będą zmodernizowane i przebudowane stacje i perony na tej linii, wtedy będzie po prostu wygodniej się podróżowało, a przewozy pasażerskie będą mogły oferować i zgłaszać polskim liniom kolejowym do rozkładu jazdy jeszcze więcej połączeń.
2: Planowane dwie nowe stacje to Gdynia Źródło Marii i Gdynia Mały Kack. Na efekty pracy budowlańców pasażerom i zarządcom gdyńskiego portu przyjdzie jednak trochę poczekać. Na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz późniejszą certyfikację linii wykonawca przedsięwzięcia ma czas do 2032 roku. Teraz o tym, że Łódź traci kolejne połączenia lotnicze. Ryanair rezygnuje w zimowym rozkładzie lotów z połączeń do Brukseli i części lotów do Londynu. We wtorki i w środę nie ma obecnie żadnych regularnych połączeń z Łodzi. Wyjątkiem będzie okres świąteczno-noworoczny. O szczegółach reporter Polskiego Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
5: Z rozkładu połączeń na łódzkim lotnisku wraz z końcem października zniknie połączenie do Brukseli Charleroi. To efekt decyzji Ryanaira o zamknięciu tam swojej bazy. Przewoźnik ograniczy też rejsy do Londynu Stansted z 6 do 5 tygodniowo. Zimą samoloty do Londynu będą latały m.in. w piątki. Połączenie w ten dzień obecnie nie jest realizowane. Znikną natomiast rejsy we wtorki i środy. I właśnie w te dwa dni, poza wyjątkami pod koniec grudnia, w zimowym rozkładzie nie ma żadnych regularnych lotów pasażerskich z Łodzi. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Na koniec sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Po burzliwym i wietrznym weekendzie dzisiaj mamy chwilowe ochłodzenie. Lokalnie mogą pojawić się burze i porywisty wiatr, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Są też dobre wiadomości. Od jutra ma się stopniowo ocieplać.
6: Będzie też coraz więcej słońca, a opady stopniowo będą zanikać. Temperatura w środę niemal wszędzie przekroczy 20 stopni. Na zachodzie zbliży się do około 25. W czwartek na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 22 do 25 stopni, a na południu miejscami będzie nawet 28 stopni.
2: Pogodna aura utrzyma się do weekendu. W sobotę wkroczy do naszego kraju front atmosferyczny.

0: jasny, przyniesie opady deszczu i burze. I tak kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Z najnowszymi informacjami wrócę do Państwa za pół godziny. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.
11: Jest godzina 16.33. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: Nasze spotkanie zaczynamy od smutnej informacji, która dotarła do nas dosłownie przed chwilą. Zmarł Ignacy Karpowicz, pisarz, tłumacz, autor polskich powieści jak Ości i Balladyny i Romanse, za którą otrzymał paszport polityki. Wiadomość potwierdziło w rozmowie z Polską Agencją Prasową Wydawnictwo Literackie, gdzie publikował swoje książki. Ignacy Karpowicz miał 50 lat. Wspomnienie polskiego autora dziś również w popołudniowym programie Polskiego Radia 24, w którym jak zwykle również sprawy międzynarodowe, sprawy gospodarcze, informacje sportowe. Zajrzymy także po godzinie 17 do regionów. Wszystko podsumujemy po godzinie 18 w debacie dnia. Dziś z udziałem redaktorów Arkadiusza Gruszczyńskiego i Łukasza Warzechy, ale jak zawsze zaczynamy od tematów politycznych. Paweł Pawłowski jest już w studiu. Zaczynamy zatem pierwszą dziś popołudniową rozmowę polityczną.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Witam, dzień dobry, a pierwszym moim gościem jest Piotr Strach z Polski 2050, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam, dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
12: Panie pośle, zaczynam od gorącego tematu, który pojawił się dzisiaj o poranku. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek Patek Philippe wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty, tak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski oraz TVN24. Za co? Ano za to, że szef PKOL obiecał prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Czy to jest kompromitacja prezesa PKOL-u, panie pośle?
13: No, wydaje mi się, że tego typu niestety bardzo smutnych procederów będziemy słyszeć coraz więcej, bo wiemy, że ten pan prezes Zonda Krypto miał do czynienia z wieloma bardzo prominentnymi działaczami szeroko rozumianej prawicy, związanej i z rządem, i z mediami prawicowymi, więc wydawać by się mogło, że będziemy coraz to słyszeć o nowych tego typu rewelacjach.

0: które no niestety pokazują, jak państwo za poprzednich rządów było zepsute i w dużej mierze skorumpowane.
1: To są doniesienia, które powinny uprawdopodobnić dymisję Radosława Piesiewicza ze stanowiska prezesa PKOL-u?
0: No, trudno powiedzieć, to naprawdę pan Piesiewicz już dawno powinien zrezygnować z tego stanowiska, ale wiadomo, że politycy czy też działacze sportowi, którzy byli związani z prawicą, próbują się trzymać swoich stołków jak najdłużej, więc wiele się jeszcze może wydarzyć.
1: Tymczasem, jak donosi Onet, szef nieistniejącej już giełdy, zbankrutowanej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław Kral, usłyszeć miał zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. No i paradoksalnie postawienie takich zarzutów ma być dowodem, że Kral podejmie współpracę z prokuraturą i że będzie zeznawać w zamian za złagodzenie kary. I tutaj pojawiają się informacje, że ma o czym opowiadać, bo chodzi głównie o to, kto i jak finansował polityków prawicy. Czy zatem pana zdaniem polska prawica ma się czego dzisiaj obawiać?
0: Wydaje mi się, że ma się czego obawiać. Pamiętajmy, że tego typu instytucja, właśnie jak świadek koronny, ma służyć temu, aby wydobyć z tego typu źródeł informacji poważniejsze zarzuty, poważniejsze sprawy większego kalibru, większego ciężaru. Więc wydaje się, że na pewno te sprawy związane czy to z członkami rządu, czy najważniejszymi instytucjami, czy to sportowymi, czy medialnymi, są na pewno dużo ważniejsze niż pojedyncza sprawa tego szefa Zonda Krypto. Więc wydaje się, że to jest bardzo cenne źródło informacji dla prokuratury.
1: No to zakładam, że w koalicji 15 października zacieracie ręce na polityczne złoto.
0: To znaczy, zacieramy ręce na sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość ma w nazwie sprawiedliwość. Jak się okazuje, tam wielu polityków musiało uciekać, chciało uciekać za granicę, chociażby jak pan Ziobro czy pan Romanowski, przed wymiarem sprawiedliwości. No teraz się okazuje, że tych...
1: Że nie potraficie ich złapać, doprowadzić więcej przed wymiar sprawiedliwości i rozliczenia poprzedniej władzy idą słabo, więc zacieracie ręce na sprawiedliwość,
0: ale kiepsko. Ale mam nadzieję, że przyspieszą i rzeczywiście sprawiedliwość w końcu tych ludzi dosięgnie.
1: A to jest nadzieja oparta jakoś na jakichś przesłankach empirycznych, czy tylko jednak nadzieja, która jest matką, no właśnie?
0: No panie redaktorze, pyta pan przedstawiciela władzy ustawodawczej, więc trudno mi tutaj komentować.
1: Członka koalicji rządzącej.
0: Sądownicze. Ja naprawdę nie chciałbym ingerować w tym momencie. Nie ma żadnych nacisków na sądownictwo, na prokuraturę, która miałaby w tym momencie być sterowana przez kogoś. No to, że akurat idzie to wszystko bardzo powoli, to pokazuje, że nie ma żadnych nacisków, bo gdyby to było sterowane jak za czasów pana Ziobry, to prawdopodobnie byłyby różnego rodzaju akcje, pokazówki polityczne. U nas działa to zgodnie z procedurami, dlatego idzie to wolno.
1: Oj, ale sterować Trybunałem Konstytucyjnym to koalicja by zapewne chciała, bo planuje wysłać nam przedstawiciela władzy już nie ustawodawczej, a wykonawczej. Co pan na to?
0: Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, on jest sparaliżowany i pokazują to dane, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie, o polityków, którzy opanowali ten Trybunał, czy pan Święczkowski, przecież były minister, czy posłowie z ław poselskich, z klubu PiSu, jak pan Piotrowicz. I naprawdę to są osoby, które w tym momencie w zasadzie sparaliżowały Trybunał Konstytucyjny. Też są głosy, że jest to instytucja, która działa na zapotrzebowanie polityczne. I w zasadzie prezydent, który przesyła, nawet nie wentując, ale przesyłając ustawy do rozpatrzenia Trybunału Konstytucyjnego, w zasadzie jakby je wetował, bo tam działają politycznie ci sędziowie, którzy w zasadzie, można też powiedzieć, no, nie jest pełna obsada tego Trybunału. Więc tak naprawdę ta instytucja jest sparaliżowana. Wydaje się, że potrzeba nowego bodźca. Zobaczymy, co będzie na następnym posiedzeniu, jeśli chodzi o dyskusję na temat nowych członków. Na razie póki co mówimy o panu ministrze Berku, ale zobaczymy, czy nie będzie ich więcej, czy tak sprawa się rozwinie.
1: Panie pośle, w takim razie idziemy dalej, bo kolejne tematy przed nami. Przypomnę, że moim gościem jest Piotr Strach z Polski 2050. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że porozumiał się z Niemcami w sprawie dostarczenia 600 pocisków przechwytujących PAK-2 do systemów Patriot. No od Francji podobno jesienią Kijów ma otrzymać nowe radary do obrony powietrznej. A co przekaże Polska?
0: No powiedzieć, tak naprawdę najcenniejszymi są te PAK-3, one mają lepsze zasięgi, dużo większe możliwości, więc te PAK-2 troszeczkę z tej poprzedniej generacji, ale rzeczywiście to bardzo duże wzmocnienie. My w Polsce mamy ponad 200 takich pocisków, tych nowoczesnych.
1: Ponad 200 czy mniej niż 200? Bo źródła mówią o tym, że nieco mniej niż 200.
0: To powiedzmy, że informacje nie są do końca jawne, dokładnie ile my mamy, ale na pewno to jest około 200. Myśmy kilka przekazali już Ukrainie, kilka zostało użytych do celów szkoleniowych, więc mamy ich około 200, a docelowo mamy mieć ich ponad 1000 różnych tych generacji właśnie.
1: No tylko kiedy to będzie?
0: No, wojna w Zatoce Perskiej w zasadzie troszeczkę te zamówienia przesunęła w czasie, bo wiadomo, że

0: obrosło na, czy to terytorium baz tych amerykańskich, czy terytorium Izraela, czy nawet floty amerykańskiej, która tam w rejonie Zatoki Perskiej funkcjonuje, no to tam rzeczywiście te rakiety są powszechnie często używane i tam są najczęściej zużywane, a jednocześnie trzeba je zachować także jako taka rezerwa natowska, więc to jest teraz...
1: Ale nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli przekazać rakietę i mieć je nadal w silosach.
0: No i właśnie tutaj dochodzimy do sytuacji takiej, że dla Ukrainy w tym momencie to jest być albo nie być, bo zima się zbliża. Rosjanie robią, jeśli chodzi o rakiety balistyczne nad ukraińskim niebem, co chcą. Więc można tak powiedzieć, że te rakiety będą im bliżej mrozów, tym będą bardziej cenne dla społeczeństwa.
1: To w takim razie, czy my z Polski powinniśmy wygospodarować jakąś część naszego arsenału i przekazać go Ukrainie, żeby właśnie nad Ukrainą niszczyły te nasze rakiety, rosyjski arsenał?
0: Moim zdaniem, jeśli to będzie współpraca międzynarodowa na zasadzie jakiegoś konsensusu, że w razie gdyby była potrzeba ich użyć w innym rejonie, to jako NATO powinniśmy się też jako Polacy do tego dołożyć, chociaż rzeczywiście proporcjonalnie. No nie ma takiej możliwości, żebyśmy przekazali połowę naszych rakiet. Wydaje mi się, że podobna donacja, jak była poprzednio, to byłaby, czyli ta kilkuprocentowa, jeśli chodzi o nasze zasoby, nie byłaby istotnie szkodliwa dla naszego bezpieczeństwa.
1: Panie pośle, ministerstwo informuje, a także za tymi informacjami idą doniesienia medialne o tym, że Amerykanie i Brytyjczycy wzmocnią wschodnią flankę NATO. Do Polski mają przyjechać Francuzi. Saperzy, sojusznicy mają pomóc budować tarczę wschód przy granicy z Rosją i Białorusią. Co się dzieje, no, że potrzebujemy sojuszników?
0: Tarcza wschód jest czymś więcej niż tylko transzejami, okopami i betonowymi blokami. To jest przede wszystkim osłona przeciwlotnicza, to jest rozpoznanie radarowe, to jest dowodzenie, to jest obrona głębsza, nie tylko i wyłącznie przy samej granicy. Więc jeśli ktoś jakby zna całą procedurę, całą technologię i całą jakby mechanikę funkcjonowania tarczy wschód, wie, że to jest tylko coś więcej niż tylko prace ziemne. W zasadzie prace ziemne są niewielkim elementem tego, ale tam system obserwacji, detekcji, identyfikacji, ale także już potem strącania obiektów, które potencjalnie mogą nad Polskę przylecieć, to jest podstawowe zadanie tarczy wschód. Więc tutaj nasi sojusznicy na pewno będą z nami współpracować. I to
1: i
0: zarówno...
1: czym będą nam pomagać konkretnie Amerykanie, Brytyjczycy,
0: no,
1: Francuzi?
0: Panie redaktorze, no przede wszystkim trzeba, wykrywając obiekty latające, czy to rakiety, drony, samoloty, to zaczyna się od przestrzeni kosmicznej, a kończy się na naziemnych systemach, już takich efektorach do strącania tego typu obiektów, więc my wiemy, że jesteśmy zintegrowani, jeśli chodzi o NATO, zarówno w sferze kosmicznej, jak i radarowej, naziemnej, lotniczej, przeciwpowietrznych ataków chociażby dronowych, więc my w tym momencie, jeśli chodzi o polską armię, to jesteśmy zintegrowani pod tym względem i współpracujemy, co zresztą było pokazane przy okazji tych nalotów dronowych ostatnio, że przecież drony nad polskim niebem strącały samoloty natowskie.
1: A ta intensyfikacja działań na tarczy wschód i doniesień dotyczących tarczy wschód oraz to, co obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu na polskim niebie, czyli te takie solidne ćwiczenia NATO, to jest odpowiedź na jakieś wzmagające się zagrożenie? Co się dzieje, panie pośle?
0: Wydaje mi się, że no, rzeczywiście były doniesienia ze strony natowskich sojuszniczych służb, które ostrzegały o prowokacjach rosyjskich, które miałoby być wymierzone w państwa tej wschodniej flanki, aby właśnie nie dopuścić do pomocy Ukrainie, żeby państwa, które mogłyby przeznaczyć jakąś donację na rzecz Ukrainy właśnie chociażby w rakietach, chciały tego robić, więc zaczęto snuć plany o prowokacji, tak aby społeczeństwa nie zgadzały się na pomoc, na przesyłanie rakiet na Ukrainie. Więc to jest kwestia powiązanego takiej taktyki, aby odstraszyć państwa natowskie od przekazywania tych rakiet Ukrainie, właśnie tego typu prowokacjami, chociażby nalotów dronowych pod fałszywą flagą, jakichś zabłąkanych rakiet. No i przez to te społeczeństwa europejskie miałyby nie chcieć się dzielić tymi rakietami przeciwlotniczymi z Ukrainą. No i w tym momencie na to musiało zareagować, aby uspokoić sytuację i pokazać no, Białorusi i Rosji, że nie tędy droga.
1: No to panie pośle, na ostatnie minuty naszej rozmowy skupmy się może na tej już czystej polityce. Wróćmy do niej właściwie. Czy będzie wspólna lista na wybory w 2027 roku?
0: Panie redaktorze, historia wyborów prezydenckich, kiedy była wspólna lista w przypadku Rafała Trzaskowskiego, co więcej, tam przecież w pewnym sensie elektorat także partii Razem, który jest opozycyjny wobec rządu, na pewno głosował na Rafała Trzaskowskiego i okazało się, że Trzaskowski przegrał wybory.
1: No, tylko to więc... jest inna trochę specyfika, kiedy głosujemy na jednego prezydenta, a kiedy głosujemy na określoną listę z grupą posłów.
0: No ale właśnie tu można powiedzieć, że prezydenta było...

0: łatwiej, ponieważ był, można powiedzieć, tak kolokwialnie życzył po wojskowemu i to było, można powiedzieć, moim zdaniem trochę łatwiejsze, tak? To znaczy głosujemy, żeby PiSu nie dopuścić do władzy. Okazało się to za mało. Po prostu społeczeństwo chce konkretnego wyboru, chce, można powiedzieć, pójść na, jak do restauracji, pójść na obiad i mieć szeroką paletę dań do wyboru, a nie tylko narzuconą jedną wizję. No bo
1: cieszę się, że pan znuje takie porównanie. Czy Polska 2050 w takim razie w tej palecie dań jest jedynie przystawką?
0: Moim zdaniem w tym momencie Polska 2050 jest koalicjantem. Myśmy wystartowali w listach trzeciej drogi jako równorzędny koalicjant z PSL-em, więc my potrafimy współpracować, potrafimy startować na wspólnej liście.
1: Znaczy potraficie wygenerować jedną własną listę, która przekroczy 5-procentowy próg wyborczy? To jest chyba kluczowe pytanie.
0: Panie redaktorze, Polskę 2050 już wielokrotnie topiono pod progiem, nawet trzecią drogę topiono pod progiem. Potem okazywało się, że robiliśmy taką różnicę, która w zasadzie pozwoliła stworzyć rząd 15 października, więc my w tym momencie obserwujemy raczej rozpad na prawicy, bo
1: no ale pan jest zwolennikiem czy przeciwnikiem tej wspólnej listy, jeśli chodzi o koalicję?
0: Ja jestem zwolennikiem szerokich koalicji, których jesteśmy dobrym przykładem tego, że się da i da się to zrobić zwycięsko, ale jeśli chodzi o jedną wspólną listę, to raczej nie.
1: A może dwie wspólne listy, bo ze strony lewicy słyszę chociażby tego typu głosy, że jest rozważany scenariusz, w którym są dwie listy koalicyjne. Jedna lista to jest ta lista lewicowa, czyli Lewica i Razem, a druga lista to Koalicja Obywatelska plus PSL i ewentualnie Polska 2050. Właśnie.
0: Panie redaktorze, tak naprawdę to jest jeszcze za wcześnie, bo myśmy obserwowali na samym początku rozpad lewicy, tak, kiedy tworzył się rząd na partię Razem i na Lewicę. Mhm. Potem obserwowaliśmy rozpad Konfederacji, potem rozpad naszej formacji. Teraz rozpad PiSu. Naprawdę w ciągu tego roku, który teraz przed nami, może się jeszcze wiele, wiele wydarzyć i ja naprawdę nie przyzwyczajam się do tego, co było dziś, bo tak naprawdę będziemy za pół roku wspominać tą naszą dzisiejszą rozmowę i mówić, o jak mogło to być wtedy inaczej, prawda? Więc naprawdę polska to polityka
1: ja spróbuję
0: jest bardzo
1: rozmowę w takim razie.
0: Ja bym się nie przyzwyczajał do tego, co jest teraz.
1: Zapisać w pamięci, na pewno nasi słuchacze znajdą ją także na YouTubie, nawet za pół roku, a tymczasem kończymy. Piotr Strach, Polska 2050. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 13 minut do godziny 17.
2: Światopogląd.
3: O świecie opowiada dziś państwu Wojciech Cegielski. Dzień dobry, Wojtku.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj Ukraina obchodzi 35-lecie odzyskania niepodległości, ale Wołodymyr Zełenski nie wygłosił rocznicowego przemówienia o tej 35-letniej historii. Zwrócił się bezpośrednio za to do Władimira Putina i to były bardzo mocne słowa, jak na takie właśnie rocznicowe przemówienie z okazji państwowego święta, z okazji Dnia Niepodległości.
4: Tak, rzeczywiście Wołodymyr Zełenski de facto wystawił Putinowi rachunek za ostatnie 4 lata wojny i czy też jak to określa Rosja, specjalnej operacji wojskowej.
5: Nikoli nas nie rozumiew, teper już i nie wstygnę.
6: Putin nigdy nas nie rozumiał. Teraz już nie zdąży. Chcieliście zabrać całą naszą Ukrainę. Zamiast tego straciliście rafinerię, flotę, zyski i całe swoje pokolenie, które wrzuciliście do maszynki do mięsa. 27 lat przywódca Rosji mówi o wielkości, a Rosja stoi w kolejkach po benzynę.
5: Rosji mówi o wielkości, a Rosja stoi w kolejkach za benzyną.
4: No i dlaczego Zełenski właśnie dziś uderza w Putina tak bezpośrednio? No bo to orędzie ma powiedzieć Ukraińcom przede wszystkim jedno. Po 4,5 roku tej pełnoskalowej wojny Rosja nie osiągnęła tego, z czym przyszła w lutym 2022 roku. Zełenski buduje to całe przemówienie właśnie na tym kontraście. 35 lat temu Ukraina odzyskała niepodległość, a od ponad 1600 dni musi jej bronić z bronią w ręku. No i prezydent mówi, Putin zakładał, że Ukraina się załamie, że ludzie się zmęczą, że w końcu zgodzą się oddać ziemię. No a według Zełenskiego się pomylił, przede wszystkim w ocenie samych Ukraińców. I dlatego w tym przemówieniu padają rafinerie, rosyjska flota czarnomorska, ukraińskie ataki daleko w głąb Rosji. Bo to nie są oczywiście przypadkowe przykłady. Zełenski chce pokazać, że dzisiaj Ukraina się nie tylko broni, że potrafi też przenieść koszt tej wojny na terytorium Rosji. I stąd również to zdanie o kolejkach po benzynę, no bo to jest polityczna szpila w Putina. Obiecywałeś Rosjanom wielkość, a dziś ukraińskie uderzenia w infrastrukturę paliwową sprawiają, że wojna przestaje być czymś odległym także dla części rosyjskiego społeczeństwa, które wcale nie żyje tuż przy granicy. To jest oczywiście narracja prezydenta Ukrainy, no ale podstawowy fakt jest taki. Ukraina rzeczywiście rozwinęła broń dalekiego zasięgu i regularnie uderza w rosyjskie zaplecze, logistykę i infrastrukturę naftową. Zełenski powiedział,

0: Dziś, że takich uderzeń były już tysiące.
1: Wojtku, ale oprócz tych wojowniczych słów, tego wojowniczego tonu, Wołodymyr Zełenski mówi także w tym swoim orędziu, swoim przemówieniu, że Ukraina chce pokoju. Jak połączyć ze sobą te dwie rzeczy, te dwa światy, te dwie wartości?
0: No bo Zełenski próbuje dzisiaj postawić bardzo wyraźną granicę między pokojem a kapitulacją. I mówi wprost, Ukraina chce pokoju, ale nie jest gotowa po prostu się poddać. To są dwie różne rzeczy. No i odrzuca rosyjski warunek, żeby oddać Moskwie tę część Donbasu, której rosyjskie wojska nadal nie kontrolują. I to jest teraz jeden z najtrudniejszych punktów całej tej rozmowy o zakończeniu wojny, no bo Rosja chce terytorium, którego nie zdobyła na polu walki. Kijów odpowiada, jeśli oddamy je w zamian za obietnicę pokoju, nie mamy żadnej gwarancji, że za rok albo dwa Rosja nie ruszy dalej. Zełenski mówi dziś bardzo dosadnie, że nie zamierza oszczędzać Kremlowi 500 000 żołnierzy, których według tej jego oceny Rosja musiałaby poświęcić, próbując zdobyć resztę obwodu donieckiego. To jest ocena strony ukraińskiej oczywiście, a nie niezależnie potwierdzona prognoza strat, no ale dlatego ten przekaz do sojuszników brzmi mniej więcej tak. Nie wysyłajcie swoich żołnierzy na Ukrainę, ale dajcie nam broń, dzięki której Rosja uzna, że dalsza wojna kosztuje po prostu zbyt dużo, kosztuje więcej niż rozmowy.
1: No to a propos tych sojuszników, to rzeczywiście dzisiaj do Kijowa przyjechali ważni europejscy politycy. Jest i premier Wielkiej Brytanii, i przewodniczący Rady Europejskiej. Ma też być koalicja chętnych. Co z tego spotkania ma wyniknąć?
0: Ta najpilniejsza sprawa to obrona przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Spotkanie koalicji chętnych ma być częściowo w Kijowie, ale częściowo też zdalnie przez internet. Współprzewodniczyć mają premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, który jest w Kijowie i już niebawem ma zresztą rozpocząć się takie dwustronne spotkanie właśnie Burnhama z Zełenskim. Mają też być zdalnie Macron, czyli prezydent Francji, kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Zełenski oczywiście jest w Kijowie, no i jednym z głównych tematów tych rozmów to jest ukraińska prośba o więcej systemów obrony przeciwlotniczej. I to jest bardzo konkretna potrzeba, bo Ukraina potrafi już dzisiaj strącać samodzielnie większość irańskich dronów Shahed, które Rosja wysyła na Ukrainę. No ale Zełenski mówi dziś o skuteczności przekraczającej 90% i problemem pozostają te rakiety balistyczne, których Rosja używa. Nie potrzeba przede wszystkim bardzo zaawansowanych systemów, takich jak amerykańskie Patrioty, a pocisków do nich zwyczajnie brakuje. Czyli ta dzisiejsza rocznica tak naprawdę ma dwie warstwy. Na ulicach Kijowa jest symbol, to jest 35 lat niepodległego państwa. Przy stole negocjacyjnym jest natomiast lista bardzo praktycznych potrzeb. To są rakiety przechwytujące, to jest amunicja, pieniądze, no i wreszcie broń dalekiego zasięgu.
1: No i właśnie Brytyjczycy, Wielka Brytania przywozi do Kijowa konkretną odpowiedź na to bardzo konkretne zapotrzebowanie, konkretną ofertę dotyczącą takich rakiet dalekiego zasięgu, o których mówisz.
0: Tak, i to jest chyba najbardziej namacalny prezent polityczny na tą dzisiejszą rocznicę. Brytyjski rząd zgodził się, żeby jeden z brytyjskich koncernów przekazał informacje, które są objęte tajemnicą, informacje o brytyjskich elementach pocisku Scalp. To jest taka francusko-brytyjska rakieta manewrująca dalekiego zasięgu i ona ma w jakiś sposób, to wszystko ma umożliwić uruchomienie linii montażowych we Francji i na Ukrainie. I to jest ważne z prostego powodu. Kijów nie chce już być wyłącznie krajem, który czeka, aż kolejna partia uzbrojenia przyjedzie z Zachodu. Chce coraz większą część tej broni produkować albo składać samodzielnie. Pamiętamy zresztą deklarację Donalda Trumpa, że Ukraina dostanie licencję na rakiety Patriot. Potem Trump się szybciutko z tych słów wycofał, czy też może bardziej po prostu zmienił zdanie. No ale mniej więcej o to Ukraińcom chodzi. Nie czekamy po prostu, kiedy transport przyjedzie, tylko chcemy sami produkować te pociski, które nam są bardzo potrzebne. Właśnie o tym mówił dzisiaj Zełenski, bo on chwalił ukraińskie drony morskie, uderzenia dalekiego zasięgu, własny przemysł uzbrojeniowy, no ale dodawał, że trzeba robić więcej i wprost wezwał też do przyspieszenia produkcji ukraińskich pocisków Flamingo.
1: No ale w gruncie rzeczy ta dzisiejsza uroczystość, ta dzisiejsza rocznica Dzień Niepodległości Ukrainy, no raczej daleki od takiej atmosfery radosnego świętowania.
0: To prawda. To jest świętowanie, ale bardzo inne niż w czasie pokoju. Zełenski wraz z żoną Ołeną Zełenską zaczęli dzień od uczczenia poległych żołnierzy. W Kijowie są zagraniczni przywódcy, są uroczystości, no ale całe orędzie Zełenskiego sprowadza się do pytania, czy ta niepodległość zostanie obroniona także w kolejnym roku wojny. No i tu wracamy do tego, co mieliście państwo okazję słyszeć na początku, o tej maszynce do mięsa, o tych stratach rafinerii, floty i zysków rosyjskich. No i to właśnie jest to, co dzisiaj mówi Zełenski. Wobec Zachodu jego komunikat

0: jest bardzo prosty. Skoro Ukraina wytrzymała te ponad 1600 dni pełnoskalowej wojny, to teraz nie jest moment, żeby zmniejszać pomoc. Jest to moment, żeby dać środki, które mają zmusić Rosję do rozmów na warunkach innych niż rosyjskie ultimatum.
1: To teraz, Wojtku, porozmawiajmy o tym, co się dzieje na linii Waszyngton-Teheran. Stany Zjednoczone zapowiadają nowe sankcje przeciwko Iranowi. Sekretarz Skarbu nazwał je już wcześniej najostrzejszymi sankcjami w historii. Szczegóły mamy poznać wieczorem. Na czym mogą polegać te nowe sankcje, ta nowa presja, którą Stany Zjednoczone chcą wywierać na Iranie?
0: Oczywiście nie wiemy, na ile będą to te najostrzejsze sankcje w historii. To są, tak jak powiedziałaś, słowa polityków. Okaże się, na ile te sankcje będą rzeczywiście działały, ale to, co jest w nich najważniejsze, chyba, tak mi się wydaje, to, że Waszyngton chce uderzyć już nie tylko w sam Iran, tylko chce podnieść cenę współpracy z Iranem dla innych państw. Tego wcześniej nie było. Scott Bessent mówił wprost o kolejnej ofensywie gospodarczej. No i to można by uznać za kolejną zapowiedź. Nie jedna już taka była. Ale Donald Trump zagroził konsekwencjami krajom, które nadal będą wspierać handel Iranu. I to jest właśnie ta najważniejsza różnica. No i tu od razu pojawia się najważniejszy gracz, czyli, tak, zgadliśmy wszyscy, Chiny. Bo ponad 80% irańskiej ropy wysyłanej drogą morską trafia właśnie do Chin. No i Pekin odpowiada, że te sankcje nie rozwiążą konfliktu. No czyli dzisiaj mamy zobaczyć, dzisiaj, może jutro, w zależności od tego, jak pójdzie to ogłaszanie sankcji, jak daleko Stany Zjednoczone są gotowe pójść w start, tak to nazwijmy, z Chinami, żeby wymusić na Iranie, żeby próbować złamać Iran.
1: A jaką odpowiedź Iran zapowiada wobec tego?
0: Iran przede wszystkim ma narzędzie, którego się nie da zignorować, i to jest cieśnina Ormus, czyli ten wąski szlak, który w normalnych warunkach wychodzi na świat. Tamtędy właśnie ogromna część ropy z Zatoki Perskiej. Teheran już mocno ograniczył tam żeglugę, no i może robić to dalej. Trzeba rozdzielić tutaj dwie rzeczy. To są groźby Iranu, a nie informacja, że taka decyzja znowu o kolejnym wstrzymaniu eksportu ropy z Zatoki została podjęta. No ale rynki już reagują na samo ryzyko, bo jak przekonaliśmy się w ostatnich miesiącach, nie trzeba fizycznie zamykać cieśniny Ormus, trzeba zagrozić, a rynki wariują i widzimy to na stacjach benzynowych.
1: Wojtku, to jeszcze kilka słów o tym, czy jest jakaś droga do rozmów, do tego, żeby nie wymieniać się groźbami, tylko argumentami w takim procesie negocjacji między Waszyngtonem i Teheranem. Proszę cię o błyskawiczną odpowiedź.
0: Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi mówi, że nowe sankcje nie działają, ale jednocześnie wzywa do rozmów prowadzonych ze wzajemnym szacunkiem. I ze strony Iranu słyszymy taki właśnie dwugłos. Minister spraw zagranicznych i prezydent mówią o dyplomacji, twardogłowi, armia raczej mówią o tym, że ten konflikt należy podsycać jeszcze. A co zrobią Stany Zjednoczone, tego naprawdę nie wiemy.
1: Wojciech Cygielski, Wojtku, bardzo dziękuję ci za te informacje ze świata.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: A tamta
2: to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lepsze wieści ze szpitala w Krakowie. Stan dziecka rannego w sobotnim wypadku jest dobry.

0: Dobry. Jutro początek kolejnych prac ekshumacyjnych na Ukrainie. Będą prowadzone we Lwowie. Jego książki były finalistkami nagrody Nike. Zmarł pisarz Ignacy Karpowicz. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka poszkodowanego w wyniku wypadku w Krakowie poprawia się. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło przedwczoraj, zginęli rodzice niemowlęcia. Młody kierowca jechał za szybko, ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Stracił panowanie nad autem i wjechał w młode małżeństwo, które szło chodnikiem i pchało wózek z dzieckiem. Niemowlę, które jako jedyne przeżyło, trafiło w ciężkim stanie do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Mówi jego rzeczniczka Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
1: Na ten moment po dwóch dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
0: Sprawca wypadku usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 26-letni Hubert B. przyznał się do zarzutów. Trafił do aresztu tymczasowego, grozi mu do 8 lat więzienia. Analizę możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie polecił urzędnikom pełniący obowiązki prezydenta tego miasta Stanisław Kracik. To tam doszło do śmiertelnego potrącenia rodziny. Jutro pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczną prace ekshumacyjne na terenie dawnego cmentarza na Hołosku we Lwowie. Celem będzie ekshumacja szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Są pochowani na terenie dawnej miejscowości Hołosko Wielkie. Teraz jest to w granicach administracyjnych Lwowa. Działania ekspertów obejmą m.in. archeologiczne odsłonięcie, dokumentację mogił, ekshumację szczątków, ich oględziny i zabezpieczenie materiału do dalszych badań, w tym genetycznych. Będą też zabezpieczane przedmioty odnalezione przy szczątkach, bo mogą one pomóc w ustaleniu tożsamości poległych oraz odtworzeniu okoliczności ich śmierci i pochówku. Prace ekshumacyjne we Lwowie potrwają do 2 października. Pokoju, wytrwałości i nadziei. Tego życzymy Ukraińcom w 35. rocznicę niepodległości ich kraju. Rozmówcy Polskiego Radia dla Ukrainy podkreślają przede wszystkim nadzieję na zakończenie wojny i powrót do normalnego życia. Daniel Lewakowski, wolontariusz stowarzyszenia PowerBus, chciałby przede wszystkim, żeby Ukraińcy mogli wreszcie wrócić do spokojnego życia.
2: Chciałbym życzyć z okazji Dnia Niepodległości Ukraińcom wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim chciałbym życzyć spokoju, opanowania, aby ta sytuacja wreszcie się zakończyła i nastał pokój.
0: Dziennikarz i korespondent wojenny Mateusz Lachowski życzy tym, którzy wciąż mieszkają w Ukrainie, spokojniejszych nocy i wytrwałości, a Ukraińcom, którzy mieszkają w naszym kraju, możliwości normalnego życia.
3: Ukraińcom, którzy mieszkają dalej w swoim kraju, życzę spokojniejszych nocy i wytrzymałości, wytrwałości, żeby doczekali tego zwycięstwa, a Ukraińcom, którzy mieszkają w Polsce, tego, aby żyło im się tutaj lepiej niż w ostatnim czasie, aby czuli się tutaj dobrze, aby mogli tutaj budować swoje życie. Wszystkiego najlepszego i sława Ukrainie.
0: Wieczorem wieża Eiffla w Paryżu zostanie podświetlona w barwach flagi Ukrainy. W ten sposób władze stolicy Francji uczczą 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Z tej okazji życzenia władzom w Kijowie złożył też Pałac Elizejski.
4: W tym roku obchody Dnia Niepodległości Ukrainy organizowane przez paryski ratusz mają wyjątkowo uroczysty charakter. Oprócz podświetlenia wieży Eiffla w żółto-niebieskich barwach zaplanowano również koncert ukraińskiego chóru oraz przemówienia ukraińskich i francuskich polityków na placu Trocadéro. Znaczenie dzisiejszego święta podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Francji. W Dniu Niepodległości Ukrainy Francja oddaje hołd narodowi, który broni swojej wolności, suwerenności i przyszłości. Wolnego narodu nie da się ujarzmić, napisał Emmanuel Macron. Francuski prezydent uczestniczył dziś również w wideokonferencji przywódców koalicji chętnych. Podczas narady miał zapowiedzieć dostawy pocisków przechwytujących, aby wesprzeć ukraińską obronę powietrzną. Hołd Ukrainie oddali również inni politycy, m.in. przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Yael Błąpiwy oraz kandydaci na prezydenta Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec pożegnam.

Nie pisarza zmarł Ignacy Karpowicz. Jest autorem powieści Ości i ballady i romanse. Za tę drugą otrzymał paszport polityki. Debiutował w 2000

0: Przed nami zimna jak na sierpień noc. Chłodno będzie zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie kraju. Tam termometry wskażą około 6 stopni. W większości województw temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Nad morzem będzie 12 stopni. IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami. Utworzą się one na Pomorzu, w Zachodniopomorskim, na Warmii, Mazurach i w Kujawsko-Pomorskim.
1: Minęła godzina 17.06. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Teraz przegląd wydarzeń w regionach.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: A zaczynamy od tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. Mowa o wypadku, do którego doszło w sobotę w Krakowie przy ulicy Solnej. 26-letni kierowca wjechał w parę, która spacerowała z wózkiem, z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli, a 8-miesięczne osierocone dziecko trafiło do szpitala w ciężkim stanie. Teraz docierają do nas informacje, o których usłyszeli Państwo także w informacjach Polskiego Radia 24 o 17, że stan tego dziecka się poprawia. My łączymy się z Elżbietą Raczyńską z Polskiego Radia Kraków. Witaj, Elu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Wiemy, że kierowca usłyszał zarzuty, że toczy się postępowanie. Jakie są jego szczegóły?
3: 26-letni Hubert B. został dzisiaj doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
4: Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadząc pojazd Volkswagen w ten sposób, że nie zastosował się do wskazań znaku ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym dwie dorosłe osoby tego samego dnia zmarły, natomiast dziecko doznało wielonarządowych obrażeń stanowiących chorobę realnie zagrażającą jego życiu.
3: Wyjaśniał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, a tak jak Państwo słyszeli, tam było dozwolone 30. No cóż, Hubert B. nie przyznał się do winy, złożył jednak wyjaśnienia. Jak tłumaczył, to, że utracił panowanie nad pojazdem, było efektem nierówności na drodze.
4: Stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
3: Relacjonuje prokurator Boroń tłumaczenie 26-latka. Jak wynika z ustaleń prokuratury, kierowca i jego współpasażerowie próbowali udzielić pomocy potrąconej parze. Sąd zastosował wobec 26-latka tymczasowy 3-miesięczny areszt, a mężczyźnie za ten czyn grozi do 8 lat więzienia.
1: Elu, powiedziałam na wstępie, że tą tragedią żyła cała Polska. Rzeczywiście byliśmy wstrząśnięci tymi informacjami, które z Krakowa docierały. Domyślam się, że mieszkańcy miasta również bardzo przeżywają to, co się wydarzyło. Jak reagują na tę tragedię?
3: No cóż, tą tragedią żyje całe miasto. W miejscu wypadku od wczoraj palą się znicze. Ludzie przychodzą, żeby pomodlić się i upamiętnić te ofiary. Mieszkańcy zastanawiają się, jak w środku dnia mogło dojść do takiej tragedii, że zginęło dwoje ludzi, tym bardziej, że to był chodnik, no i że osierocili oni 8-miesięczne dziecko.
5: To wykracza poza jakąkolwiek skalę. Jest to tak olbrzymia tragedia, że myślę, że całe miasto jest tym po prostu wstrząśnięte.
3: Mówił działacz społeczny i radny dzielnicy Podgórze Maciej Fijak. I jak dodaje, jako rada dzielnicy już wcześniej apelowali o zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Solnej. W ogóle w tej okolicy, jak mówi, wyścigi i szaleńcza jazda to codzienność, jeśli chodzi o ten rejon. Wówczas, czyli 2 lata temu, kiedy właśnie Rada Dzielnicy apelowała o to bezpieczeństwo, miasto nic ze sprawą nie zrobiło.
5: Już 2 lata temu podjęliśmy uchwałę w Radzie Dzielnicy, która dotyczyła dokładnie tego fragmentu, na którym wydarzyła się ta tragedia. Zauważaliśmy tam w tej uchwale, że jest to długi, prosty odcinek, z którego właśnie korzystają te osoby w stuningowanych samochodach i proponowaliśmy, żeby na ulicy Zabłocie, która jest kontynuacją ulicy Solnej, gdzie ten wypadek miał miejsce, zastosować szykany, czyli takie fizyczne bariery, które zawężają trochę światło drogi i uniemożliwiają po prostu fizycznie rozpędzenie się dla samochodu. Tam jest strefa 30.
3: Jak powiedział Radiu Kraków, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, od samego rana do magistratu wpływają uwagi i apele.

0: mieszkańców o zwiększenie bezpieczeństwa przy ulicy Solnej. W związku z tym Stanisław Kracik postanowił pilnie zareagować w tej sprawie, aby jak najszybciej to bezpieczeństwo zwiększyć.
1: Wydałem polecenie, że oczekuję, żeby jutro do 12 przedstawiono mi propozycję uspokajania ruchu w tym zakresie i wprowadzenie albo szykan, albo rzeczywiście podjęcie działań, które by zakończyły się jednym z przyznanych nam kiedyś zgody na 5 fotoradarów w mieście, jeżeli to jest taki moment i taka sytuacja. Jakby nie można nie reagować. Ja wiem, że to jest takie polskie, że jak się coś stanie, to coś robimy, ale też trudno, żebym mógł koło tego przejść obojętnie.
0: Także jutro około godziny 12 będą znane szczegóły, jakie zmiany krakowski magistrat jest w stanie wprowadzić, jeśli chodzi o ten rejon. No a jutro o godzinie 18 na skrzyżowaniu ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, tam gdzie doszło do tej tragedii, odbędzie się godzina ciszy. To po to, aby upamiętnić ofiary sobotniego wypadku, ale też wszystkie, które zginęły w wypadkach samochodowych w Krakowie i poza, których przyczyną była nadmierna prędkość.
2: Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków wszystkie te informacje dla Państwa zebrała i Państwu przekazała. Elu, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: A teraz o tym, że jest kolejny krok Wód Polskich w sprawie odbudowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Stroniu Śląskim. Podjęto decyzję o budowie całkowicie nowej żelbetowej zapory, która powstanie w miejscu tej uszkodzonej w powodzi w 2024 roku. My łączymy się z Jarosławem Wroną z Radia Wrocław. Dzień dobry, Jarku.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, czy to będzie bezpieczniejsza konstrukcja i jak na te informacje reagują mieszkańcy Stronia, tak boleśnie przecież dotknięci skutkami tej powodzi sprzed 2 lat?
3: Tak, i katastrofą tego zbiornika przeciwpowodziowego o konstrukcji takiej kamienno-ziemnej. W jej miejscu powstanie trwała żelbetowa konstrukcja z później obłożona kamieniami o długości 327 metrów. Znacznie więcej niż to jest obecnie to czoło tego zbiornika. Inwestycja obejmie nie tylko tę samą zaporę, ale też roboty w czaszy zbiornika i w korycie potoku Morawka. Czoło zapory będzie wyposażone w 2 spusty denne i też 2 sekcje do przelewów powierzchniowych. No dzięki temu będzie można precyzyjnie kontrolować odpływ wód ze zbiornika. Ja oczywiście rozmawiałem z mieszkańcami, bo przypomnijmy, ta zapora po powodzi została częściowo zabezpieczona, ale tę ochronę przeciwpowodziową spełnia tylko w 20%. No i kiedy pojawiają się intensywne opady, to niektórym wciąż towarzyszy niepokój. Posłuchajmy.
4: To dzisiaj jest stres, no bo ja mieszkam w tych blokach akurat zielonych. Także potrzebna jest ta tama i dobrze, że to idzie ku lepszemu, jakby tak powiedzieć.
5: Dobrze, że jest już jakaś decyzja i mogą już ci niżej żyć bezpiecznie w miarę, że...
3: A czekacie na pozostałe zbiorniki, które też mają powstać? Jeszcze czekamy na te decyzje.
5: No to właśnie nie wiadomo, bo tak ci co niżej to chcieliby. Nie wiem dokładnie, gdzie te zbiorniki mają być, jak duże. My jesteśmy laikami, to oni wiedzą lepiej na pewno, czy mniejsze, czy większe, jakby to się sprawdziło. Bo...
6: No czy czekaliśmy? No wszyscy czekają, nie? Że może coś będzie lepiej, ale jak pójdzie dalej, to zobaczymy, to się okaże.
3: A to jest tak, że jak pada, to patrzycie jeszcze z niepokojem w tę rzekę?
6: Jeżeli tamę zrobią taką z prawdziwego zdarzenia, jak powinna być, to ja myślę, że wystarczy.
3: No ale tutaj warto podkreślić, że przez ten zbiornik w Stronie Śląskiej przepływa potok Morawka, ale pamiętajmy, że przez Stronie przepływa też górska rzeka Biała Lądecka, która okazała się niszczycielska podczas powodzi. Nie tylko zresztą w Stroniu, ale też w Lądku Zdroju i w miejscowościach położonych poniżej.
2: No to rodzi się pytanie, czy odbudowa zapory w Stroniu wystarczy i pozwoli tym mieszkańcom spać spokojnie?
3: No dlatego też pytałem o te dodatkowe zbiorniki, bo przypomnijmy, jesteśmy przed kolejnym etapem przedstawienia przez Wody Polskie i Ministerstwo wariantów budowy tych nowych polderów. Czy są konieczne? O to pytałem burmistrza Stronia Śląskiego Dariusza Chromca, który uczestniczy w tych wszystkich spotkaniach z Wodami Polskimi, z zespołem profesora Zaleskiego, który pracuje nad tym projektem, ale też w spotkaniach z mieszkańcami. Posłuchajmy, co powiedział.
7: Słuchamy fachowców, specjalistów od budowli hydrotechnicznych, którzy się wypowiadają, jednak rozmawiamy tutaj na naszym terenie o powodzi błyskawicznej. Tak potężne opady i ta zlewnia, która się tutaj tworzy, jest tak intensywna, że naturalne odejście tych wód z naszego terenu raczej jest niemożliwe. Też ta retencja zielona chyba nie do końca tak funkcjonuje. Mówimy o retencji leśnej i tej naturalnej. Brakuje nam po prostu tych współczynników, żeby ta woda została wsiąknięta, ponieważ jesteśmy położeni na pewnej wysokości, ale też położeni jesteśmy na skalę. Z analiz wynika, że najlepszą metodą jest to, aby tą wodę złapać w danym miejscu. Więc budowa tych suchych zbiorników, myślę, jest podstawą.

0: do odpowiedniego zabezpieczenia naszej gminy.
1: No i tutaj przypomnę, też były protesty mieszkańców, którzy nie chcieli ogromnego, dużego zbiornika w Goszowie położonym powyżej Stronia Śląskiego. Wody Polskie po tym przystąpiły do ponownej analizy i w Górach Bialskich zaproponowano 3 mniejsze zbiorniki. Dodatkowy miałby powstać w Starej Murawie niżej Stronia Śląskiego i w Lądku Zdroju, jeśli chodzi o wschodnią część ziemi kłodzkiej.
2: To jeszcze szybkie pytania takie organizacyjne. Jak długo potrwa budowa zbiornika? Kiedy w ogóle się konkretnie rozpocznie? Ile ta inwestycja będzie kosztowała? No i czy powstaną te dodatkowe poldery na ziemi kłodzkiej, o których słyszeliśmy w twojej relacji?
1: No, wybranie tego wariantu W3 dokładnie otwiera kolejny etap prac projektowych. Przypomnijmy, umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w marcu i ma być gotowa w przyszłym roku. Później przez 3 lata będą trwały roboty. No i odbudowa zbiornika pochłonie niebagatelną kwotę około 300 milionów złotych. Według zapowiedzi Wód Polskich decyzja o budowie nowych zbiorników i ich lokalizacjach ma zapaść pod koniec roku. Ale czy to ostateczny termin, to się okaże, bo już był kilkukrotnie przesuwany. No i na pewno będzie to też zależało od decyzji Banku Światowego, który ma Polsce pożyczyć pieniądze na realizację tego projektu.
2: Jarosław Wrona z Radia Wrocław z tymi wszystkimi szczegółami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Teraz w naszym magazynie mieszkańcy wsi Glina, którzy protestują przeciwko powstaniu chlewni w miejscowości nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego, może powstać hodowla na prawie 2000 świń. Mieszkańcy obawiają się uciążliwości wynikających z funkcjonowania chlewni i chcą zablokować te inwestycje. Tematem zainteresował się Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry.
2: Jak mieszkańcy tej miejscowości zareagowali na informacje o planach inwestora w tym miejscu?
3: Jak zawsze tego typu inwestycje budzą duże emocje, szczególnie wśród mieszkańców miejscowości, w której ma zostać zrealizowana. Mieszkańcy Gliny w gminie Wola Krzysztoporska obawiają się, że ich dotychczasowe spokojne życie w tej miejscowości znacznie się pogorszy i oczywiście wskazują konkrety.
4: Przede wszystkim duży hałas, uciążliwości nie tylko zapachowe, ale wiadomo dźwiękowe, które będą. Mamy bardzo wąską ulicę, gdzie te samochody cały czas zastanawiamy się, jak to będzie po prostu z wjazdem.
5: My jesteśmy taką spokojną, małą wsią. Ten teren nie ma tak dużych gospodarstw. Są owszem gospodarstwa w tej drugiej części wsi, jednak to są takie mniejsze gospodarstwa, takie rodzinne, z dziada, pradziada, tak przekazywane.
3: Mieszkańcy Gliny koło Piotrkowa podkreślają, że nie są przeciwni rolnikom i produkcji rolnej, ale wskazują, że planowana przez inwestora chlewnia to już inwestycja przemysłowa.
4: Jest napisane 1996 sztuk tuczników, natomiast gdyby to było 2000, musiałby się odsunąć przynajmniej 500 metrów od zabudowań. Natomiast przy takiej liczbie żadne ograniczenia go tak naprawdę nie obchodzą.
6: Ogólnie w raporcie złożonym przez pana inwestora nie ma wzmianek o żadnej filtracji, o jakimś zamontowaniu urządzeń, które miałyby ten odór niwelować.
4: Od najbliższego zabudowania inwestycja ma powstać w odległości 97 metrów, więc jako mieszkańcy tutaj mamy o co walczyć.
3: I mieszkańcy stworzyli inicjatywę Nie dla chlewni, zbierają podpisy o szybsze procedowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części sołectwa.
6: Chcemy powielić te zapisy, które są obecne już na tej pozostałej części Gliny, mówiące o tym, że jakby tego typu przedsiębiorstwa, które wpływają znacznie na środowisko, nie mogą tu powstawać. Więc nie chcemy niczego nowego, chcemy po prostu skopiowania tych zapisów, które już funkcjonują od 2022 roku na pozostałą część Gliny.
3: A to zdaniem mieszkańców pozwoliłoby zablokować taką inwestycję.
2: Jakie są szanse teraz na jej realizację, na to, że ta chlewnia powstanie mimo protestów mieszkańców?
3: Emocje w tej sprawie studzi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. Jego zdaniem szanse na budowę chlewni są niewielkie. Przypomina, że obecnie w tej sprawie trwa postępowanie w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko, a to może potrwać jeszcze 7, a może nawet 8 miesięcy.
7: Nie zablokujemy tego krzykiem, powiedzeniem nie zgadzamy się, nie pozwolimy i tak dalej, bo trzeba w każdym postępowaniu szanować wszystkie strony. Procedujemy tak zwany plan ogólny i tak się składa, że ten plan ogólny już dzisiaj w tym kształcie prawnym blokuje możliwość procedowania decyzji o warunkach zabudowy, co musi uzyskać inwestor.
3: A to dopiero może nastąpić po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej.
2: Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Dziękujemy za te informacje.
3: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Godzina 17:21. Sport. Informacje sportowe ma dla Państwa Sylwia Urban.
1: Dzień dobry. Polskie siatkarki mają dziś na rozkładzie Łotyszki. To ich drugie spotkanie w grupie A Mistrzostw Europy. Zapytajmy więc Rafała Bałę, czy ten mecz w Stambule już się zakończył i czy z pozytywnym efektem dla Polek, a może jeszcze trwa. Rafale, dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Tak, mecz jeszcze trwa i nie mam zbyt pomyślnych informacji, bo wydawało się, że Łotwa, 64. zespół w rankingu światowym, to właściwie może do 10, do 12 nasze siatkarki z nimi wygrają, a tymczasem no już pierwszy set 25-19 walczyły Łotyszki, ale w drugim no wielka sensacja. 25-23 pokonały nas Łotyszki. Oczywiście Marta Lewińska to jest ich bombardierka atakująca. Ona grała kilka lat w Stanach Zjednoczonych, teraz podpisała kontrakt w Japonii. No i rzeczywiście widać było, że nie radzimy sobie, szczególnie w ataku. No ale to, co się działo w trzecim secie, ten set co prawda wygrany 25-22, ale przegrywały Polki już 6-7 punktami. Nawet było 9-16, było 13-19. Jakoś udało się to odrobić, by weszły rezerwowe, gdzieś poprawiły nasze zawodnicze skuteczność w ataku, no i wygrały 25-22, ale teraz trwa czwarty set, no i niewykluczony jest tiebreak, bo Łotyszki prowadzą 20-19. Jakaś taka wiara niesamowita wstąpiła w ten słabiutki przecież zespół. No one wczoraj wygrały seta z Niemkami, z Turczynkami, też walczyły dosyć dzielnie, no i teraz ten mecz, one nie mają właściwie nic do stracenia, one ostatni raz w Mistrzostwach Europy grały w 1997 roku. Od tamtej pory nikt ich w europejskim czempionacie nie widział, a teraz grają i to rzeczywiście bardzo odważnie. A nasze dziewczyny, no to trzeba przyznać, dzisiaj bez swojej libero, czyli Aleksandry Szczegłowskiej, to jest gwiazda reprezentacji, to jest zawodniczka, która zawsze w statystykach wielu imprez tych międzynarodowych jest bardzo, bardzo wysoko. Tam jest jakiś problem z grypą żołądkową, Ola została w hotelu, także inne dziewczyny też miały drobne problemy, ale chyba nie możemy tego usprawiedliwiać tutaj tej słabszej formy w tym spotkaniu. Najważniejsze, żeby wygrać ten mecz za 3 punkty, bo jeśli by tutaj doszło do tiebreaka albo no, gdyby się przegrały, no to by była ogromna, ogromna strata, bo przecież przed Polkami jeszcze mecze między innymi z Niemkami i z tym najsilniejszym zespołem, czyli z Turcją. 2-1 Polska prowadzi, teraz słabsze przyjęcie biało-czerwonych, właściwie można powiedzieć teraz 21 punkt, a zatem 21-21 w czwartym secie, no i niebezpiecznie się robi.
1: To prawda, Rafale, no ale to w takim razie ja się zastanawiam, jak one poradzą sobie z Turczynkami i z Niemkami, bo według mnie to one z Łotyszkami powinny szybciutko wygrać 3-0 i to drugim składem.
2: No to prawda, natomiast pamiętajmy, że Niemki tutaj przegrały z reprezentacją Słowenii, także to już była wielka niespodzianka. Niemki na pewno nie są w wysokiej formie, ale to jest zespół, z którym zawsze Polkom grało się trudno, więc na pewno musimy się uzbroić tutaj w cierpliwość i przygotować na to, że już reprezentacja Niemiec napsuje nam sporo krwi, a Turcja, tak jak powiedziałaś, no to jest zespół, który jest tutaj typowany nie tylko do medalu, ale do złotego medalu. To jest drużyna, która broni tytułu mistrzyni Europy. No nie ma co prawda Ebrar Karakurt, czyli tej niesamowitej zawodniczki, która zdobywa bardzo dużo punktów. Ona przegrała z kontuzją, ale są inne znakomite Turczynki. No i rzeczywiście już w fazie grupowej będzie nam bardzo trudno zająć. No nawet to drugie miejsce, które jest premiowane wysokim awansem do
1: ale już nie kwalifikacją olimpijską bezpośrednio. No, nie, no trudno.
2: Tak, tak. Mówimy o grupie, tak, ale później jeszcze z grupy wychodzi się do 1/8 finału, ćwierćfinału. Także no do tego pierwszego miejsca kwalifikacji olimpijskiej to bardzo, bardzo daleko. Ważne, żebyśmy teraz zdobywali punkt za punktem, żebyśmy nie przegrywali z takimi drużynami jak Łotwa.
1: Rafał Bała, bardzo dziękuję za relację i oczywiście czekamy na zwycięstwo Polek z Łotyszkami. Jeszcze kilka piłek zostało do rozegrania w tym spotkaniu, a być może jeszcze cały jeden set, jeśli tego czwartego seta Polki przegrają. No cóż, zobaczymy. Katarzyna Peter awansowała do ćwierćfinału gry podwójnej w turnieju tenisowym w Monterey. Polka i Janice Tien z Indonezji pokonały Chinki Shuai Zheng i Xinyu Yang 6-2, 6-7 i 10-7. W Monterey zarówno w singlu, jak i w deblu wystąpi też Maja Chwalińska, która w najnowszym rankingu tenisistek awansowała na 21 miejsce. Iga Świątek niestety spadła na 8 pozycję, a liderką pozostała Białorusinka Aryna Sabalenka, druga jest Kazaszka Jelena Rybakina, a trzecia Amerykanka Jessica Pegula. Magdalena Fręch zajmuje 37 miejsce, a Magdalinet 78. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy Challenger w Cancun. W finale pokonał najwyżej

0: rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza 4-6, 6-0 i 6-3. To pierwsze zwycięstwo Polaka od kwietnia 2024 roku. Hurkacz jest na 46. pozycji w rankingu tenisistów. Prowadzi nadal Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Na 72. miejsce spadł Kamil Majszak, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak, a także Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet mają zapewniony udział w głównym turnieju Wielkiego Szlema US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia w Nowym Jorku. Marcin Zieliński obronił tytuł mistrza świata motorowodnej Formuły 500. Okazał się najlepszy w ostatniej piątej rundzie w bułgarskim Ruse i po raz czwarty z rzędu zdobył złoty medal. Zwycięzca rundy zasadniczej Ekstraligi Żużlowej Sparta Wrocław zmierzy się z Unią Leszno, a Press Toruń z Motorem Lublin w półfinałach play-off. Lepsi w dwumeczu pojadą później o złoto, a przegrani o brąz. Oba dwumecze będą miały swój podtekst. Pojedynki Unii ze Spartą traktowane są niemal jak derby i zawsze wywołują dodatkowe emocje. Natomiast Press i Motor w poprzednim sezonie mierzyły się ze sobą w finale play i górą była wówczas ekipa z Torunia. Tymczasem Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie walczyć z Wielką Brytanią, Danią i Australią w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. A już pojutrze w Poznaniu rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. Wielkie oczekiwanie ma nasza Kanadyjkarka Dorota Borowska.
1: Przede wszystkim dać siebie wszystko, zostawić serce w torze i spojrzeć na metę, wiedząc, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby przygotować się i reprezentować nasz kraj z najlepszej dyspozycji. Marzę o zdobyciu medalu olimpijskiego, to takie moje skryte marzenie, ale tutaj podczas Mistrzostw Świata chciałabym ten medal w końcu zdobyć, bo ta przerwa medalowa z Mistrzostw Świata jest już bardzo długa i chciałabym, żeby te zawody były zakończone, ten sezon medalem. Bardzo z pokorą podchodzę do tego, bo jednak zawodniczki są bardzo mocne w tym sezonie.
0: Mistrzostwa Świata rozpoczną się w najbliższą środę, a w Stambule trwa wciąż mecz Polek z Łotyszkami w Mistrzostwach Europy i Polki prowadzą w czwartym secie 25-24, mają piłkę meczową.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
5: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który przedwczoraj w Krakowie potrącił młode małżeństwo oraz ich dziecko. Para zginęła, a ich 8-miesięczny syn jest w szpitalu. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowca, jak ustalili, biegli, jechał ponad 2 razy szybciej. 26-latek stracił panowanie nad kierownicą, wjechał na chodnik, którym spacerował cała rodzina. Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Jak dodaje, to był jeden z argumentów za

0: zastosowaniem aresztu tymczasowego.
1: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie.
2: A zagrożenie karą?
1: Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
0: Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia. Stan rannego dziecka poprawia się. Lekarze określają go jako dobry. Chłopiec nadal jest pod opieką specjalistów. Szef zonda krypto Przemysław Kral ma otrzymać status małego świadka koronnego. To ustalenia TVP Info. Do tych doniesień odniósł się wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak mówi, pomoże to wyjaśnić nieprawidłowości i podejrzane interesy realizowane podczas rządów PiSu.
3: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, kto po cichu wspierał kogo, jakie nielegalne działania państwo zarządów PiSu realizowało, żeby chronić tą spółkę, pieniądze były wyprowadzane. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć.
0: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu. Wtedy okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Nowa tama powstanie w Stroniu Śląskim. Obecna, uszkodzona 2 lata temu podczas powodzi, zostanie rozebrana. Kamienno-ziemną zaporę zastąpi konstrukcja wykonana z żelbetonu. Inwestycja obejmie nie tylko tamę, także prace w czaszy zbiornika i korycie rzeki Morawka. W ten sposób ochrona przeciwpowodziowa miasta zostanie wzmocniona, podkreśla burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec.
4: Każde opady, które do nas docierają, jakieś niże, dalej jesteśmy w niepokoju. Ten zbiornik powinien być jak najszybciej odbudowany, ale oczywiście jesteśmy przed kolejnym etapem przedstawienia przez Wody Polskie i Ministerstwo wariantów budowy nowych zbiorników.
0: Ostateczne projekty zapory ma być gotowy w przyszłym roku. Roboty mają się zakończyć w 2030. Koszt całej inwestycji szacowany jest na niemal 300 milionów złotych. Na koniec dobra informacja sportowa. Polskie siatkarki wygrały z drużyną Łotwy 3-1. Był to drugi mecz grupowy Mistrzostw Europy w Stambule.
5: Minęła godzina 17:33.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: W naszym studiu jest już Paweł Pawłowski, jest też nasz kolejny dziś polityczny popołudniowy gość.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: A naprzeciwko mnie Urszula Rusecka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Pani poseł, zaczynamy oczywiście od informacji ujawnionych dzisiaj przez Wirtualną Polskę i TVN24. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa zonda krypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. No i w zamian obiecał prezesowi giełdy wstawiennictwo byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Kompromitacja Radosława Piesiewicza?
8: Ja myślę, że kompromitacja Donalda Tuska i słów Donalda Tuska. Panie redaktorze, jak to jest, że pan Kral jest jeszcze na wolności? Jak to jest, że obecnie rządzący już będzie 3 lata? Co robili od grudnia 2024 roku, kiedy już było wiadomo, że coś się dzieje? Dlaczego 30 tysięcy Polaków znowu zostało oszukanych? Przypomnijmy sobie za pierwszych rządów Donalda Tuska afera Amber Gold i tam również 20 tysięcy oszukanych Polaków. I moje pytanie jest następujące. Co robiły służby? Dlaczego ustawa, która była przygotowywana w Sejmie dopiero od roku 2025, dlaczego ta ustawa miała chronić tak naprawdę zonda krypto, a wiemy, że ona w tym zakresie nie przyniosłaby nic, jeżeli chodzi o zonda krypto, ponieważ zonda krypto to jest firma zarejestrowana w Estonii.
7: Nie jesteśmy
8: tak?
7: w stanie tego sprawdzić, więc, ponieważ prezydent zawetował 3 razy przepisy regulujące kwestie kryptoaktywów w Polsce. Poza tym ten sam prezydent, nie będąc jeszcze prezydentem, ale kandydatem na prezydenta, uczestniczył w konferencji SIPAC finansowanej przez zonda krypto, do
8: ale
7: której
8: panie redaktorze, ale przecież zonda krypto również finansowało Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Owsiaka, również zonda krypto reklamowało się w TVN24, więc wszelkie media były sponsorowane, czy tam reklamowała się firma zonda krypto. krypto i od tego są polskie służby zarządzane przez pana Siemoniaka, przez pana Kierwińskiego, obecnego rządu, żeby sprawdzać wiarygodność takich firm.
7: Nie, to jest prawie nie od dłuższego czasu, a...

0: Dopiero w listopadzie 2025 roku Radosław Piesiewicz dostał zegarek wart 40 tysięcy złotych. Już wówczas, będąc prezesem PKOL-u i wiedząc
1: panie
0: o tym,
1: ja tego nie pochwalam, nie wiem,
0: dotyczyły zonda krypto.
1: Dla mnie to jest w ogóle bajońska kwota, żeby kupować zegarek za 40 tysięcy euro. To jest jakby
0: poza moim
1: w ogóle poczuciem estetyzmu chociażby nawet też.
0: Czyli to nie jest norma, żeby
1: natomiast
0: prezes PKOL
1: nie jest norma, ale czy panie redaktorze, czy normą jest to, że prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych i mecenas Dibuła jest obrońcą świadka koronowego?
0: Panowie na razie zaprzeczają, a poza tym Przemysław Kral nie otrzymał jeszcze statusu świadka koronowego, małego świadka koronowego, ani dużego świadka koronowego, dopiero zdecyduje o tym sąd.
1: Ja uważam, że to jest taka koronkowa w tej chwili sprawa, która ma przykryć wszystkie afery Platformy Obywatelskiej. Ona miała wybuchnąć, być może jesteśmy już, dochodzimy do tego, że rok będzie do kampanii wyborczej, do wyborów, więc ja bym chciała, żeby Polacy zajmowali się tym, co jest w ochronie zdrowia, jak dramatyczna sytuacja jest w ochronie zdrowia, jak aferami takimi jak chociażby...
0: Zniknęły ich pieniądze zainwestowane
1: w ale to gdzie zniknęły pieniądze, które miały być na Dolnym Śląsku? Dla powodzian, a nie dla prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej.
0: Problem polega na tym, że na razie ja pytam o zonda krypto i zaczęliśmy od Radosława Piesiewicza.
1: Ale zonda krypto to jest...
0: Bardzo zgrabnie pani przeszła do Donalda Tuska i kwestii przywłaszczenia pieniędzy dla powodzian, o co wielokrotnie pytałem polityków Koalicji Obywatelskiej. Natomiast co z Radosławem Piesiewiczem? Skończmy temat Radosława Piesiewicza i przejdźmy dalej.
1: Jeżeli czy powinien podać prawo, się do dymisji? Jeżeli złamał prawo, są do tego odpowiednie służby, które powinny po prostu tą sytuację wyjaśnić. Natomiast większą odpowiedzialnością jest obecnie, są obecnie rządzący. I dlatego przywołam Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską, ponieważ służby w państwie powinny chronić obywateli przed tego typu działalnością, jaką prowadziło zonda krypto.
0: No ale nie mogły ochronić, ponieważ nie było takiego prawa.
1: Nie, było takie prawo w ramach przepisów obecnie obowiązujących.
0: Jest dało się takie, kontrolować zonda
1: dało
0: krypto.
1: Się kontrolować zonda krypto. Jest to firma zarejestrowana w Estonii, ale polskie jakby również polskie prawo tutaj działa i można było sprawdzić i skontrolować działalność. Prawo karne, prawo przedsiębiorców, prawo finansowe.
0: No, ale jeśli
1: na różnych
0: ktoś
1: płaszczyznach
0: nie łamie prawa, no to na razie się go chyba nie karze. Nie mamy odpowiedzialności wyprzedzającej.
1: Panie redaktorze, o złej sytuacji z środkami, które były i znikały z ludzi, skąd już wiedzę miało ministerstwo i władze miały w grudniu 2024 roku.
0: I wówczas Radosław Piesiewicz obiecał wstawiennictwo w tej sprawie Przemysławowi Kralowi.
1: To wiemy tylko na razie z doniesień medialnych. Również wiemy,
0: są
1: że ustawy, że są też dowody na to, że ustawę o zonda krypto, której pan redaktor miał przyjemność wspomnieć, zawetował pan prezydent Karol Nawrocki, była tak naprawdę przygotowana i pisana przez pewnie pana Krala, który powiedział, że podpisanie tej ustawy, wejście w życie tej ustawy chroniłoby firmę zonda.
0: Pisał ustawę było zonda o kryptowalutach?
1: No ja myślę, że miał duży wpływ na to, jakiej treści. Ona na pewno była dla niego korzystna.
0: No dzisiaj, tak jak zresztą sama pani wspomniała...
1: Ona poszła przecież do sprawdzenia, do skontrolowania, do banków, do instytucji finansowych.
0: I to, o czym pani wspomniała, Przemysław Kral może otrzymać status małego świadka koronnego, a to oznacza, że może zacząć, jak to się mówi kolokwialnie, sypać. No a podobno ma o czym opowiadać. Wedle doniesień medialnych chodzi głównie o to, jak finansował polityków prawicy. I tu jest pytanie do pani, czy polska prawica ma się czego obawiać?
1: Nie, polska prawica nie ma się czego obawiać. Jest to dęta afera przygotowana na to, żeby przykryć afery Platformy Obywatelskiej.
0: No, a sama pani powiedziała, że przecież ludzie tracili pieniądze.
1: Ale kto
0: to
1: jest winien temu?
0: Denta afera,
1: znaczy panie redaktorze,
0: rozumiem.
1: Ale czego pani rozumie?
0: No, że ludzie tracili pieniądze, powiedziała pani, że ludzie tracili pieniądze, państwo polskie nie zadziałało, a teraz mówi pani, że to jest denta afera.
1: Polskie państwo nie zadziałało, czyli nie, no bo pan tutaj redaktor albo inaczej, obecnie rządzący chcą tymi, właśnie nazywając to aferą, zrzucić i obrzucić błotem prawą stronę sceny politycznej. A ja mówię, że tak naprawdę, jeżeli jest to afera, to jest ta afera rządzących, którzy nie zabezpieczyli interesów Polaków.
0: To znaczy błotem może obrzucić, albo być może faktami Przemysław Kral, jeśli zacznie mówić.
1: Dla mnie dziwną sytuacją jest to, że wokół pana Krala jakby blisko jest mecenas.

0: Roman Kiertych.
1: Na razie sam temu zaprzecza.
0: No ale jest wymieniany w różnych przekazach medialnych. Przypomnijmy sobie już ileś afer, które miały właśnie położyć i zniszczyć prawą stronę. Chociażby sprawa dwóch wież, sprawa Funduszu Solidarnościowego, sprawa różnych komisji śledczych, które były i z których nic nie wynika, bo sąd wszystko umarza. Albo,
1: pani poseł, mam wrażenie, że prawica to się zaraz sama położy w związku z tym, jaki postępuje demontaż Prawa i Sprawiedliwości, bo takich słów używają nawet sami politycy na prawicy. Mówię tutaj oczywiście o rozpadzie, podziale na rozwój plus i stare
0: Prawa i Sprawiedliwości. Do wyborów jest jeszcze dużo czasu, jeszcze jest rok, natomiast ukazał się sondaż CBOS-u, czyli sondażowni bliskiej rządowi i na razie z tego sondażu wynika, że Donald Tusk traci władzę, ponieważ według tego sondażu, który przytoczyłam, on się chyba dzisiaj parę godzin temu ukazał.
1: Wiele sondaży mówi, że prawica będzie miała większość jako taka.
0: Koalicjanci nie wchodzą, nie przekraczają progu
1: wyborczego.
0: Pytanie,
1: czy prawica będzie w stanie utworzyć koalicję, żeby rządzić? Bo wygrać wybory to jedno, zdobyć większość, ale
0: najważniejsze
1: rzeczywiście, żeby ta większość
0: dla
1: się porozumiała i rzeczywiście utworzyła rząd.
0: Panie redaktorze, zadłuża obecny rząd Polaków o bardzo duże pieniądze. W tej chwili to jest 1 300 000 000 dziennie. Są duże kłopoty z budżetem państwa,
1: z ochroną
0: zdrowia.
1: Prawica będzie miała takie zdolności, żeby temu zapobiec po wyborach w 2027 roku?
0: Prawica musi mieć takie zdolności, żeby była w stanie odsunąć nieudolny rząd, katastrofalny rząd dla Polski i objąć rządy.
1: No odsunąć to jedno, ale czy będzie w stanie stworzyć rząd, większość?
0: Będzie w stanie. Myślę, że będzie w stanie, ale ja mówię, to jest jeszcze rok czasu bardzo dużo.
1: A jakby pani to widziała, to Prawo i Sprawiedliwość samodzielne zwycięstwo, czy jednak współpraca z rozwojem plus może jednak po wyborach, a może ba, przed wyborami może jakaś wspólna lista?
0: Wszystko się okaże, panie redaktorze.
1: Nie wyklucza pani.
0: W polityce nigdy nie mów nigdy. Więc na razie skupiamy się na programie Prawa i Sprawiedliwości. Jest on przygotowywany. Prawo i Sprawiedliwość jest tą formacją, która udowodniła, że umie rządzić. Mamy zawsze program, w przeciwieństwie do Donalda Tuska. Nie mówimy o 100 konkretach na 100 dni, których nie realizujemy, tylko te projekty, które mamy przygotowane, są realizowane i wprowadzane w życie. I myślę, że teraz też tak będzie i że Polacy przekonali się już, co oznaczają rządy Donalda Tuska i żadne przekierowanie uwagi na różnego rodzaju afery, które mają pogrążyć prawą stronę sceny politycznej, tego nie powstrzymają. Polacy już wiedzą, natomiast jeśli jest to afera, to jest to afera nieudolności polskich służb, bo polskie służby powinny zabezpieczyć Polaków przed takimi działaniami.
1: Pani poseł, a kto byłby najlepszym premierem ze strony prawicowej?
0: Naszym kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek.
1: Który zajmuje dopiero trzecie miejsce w sondażu Ibris. Polacy chcą Mateusza Morawieckiego, jeśli miałaby to być prawa strona. 26% ankietowanych według sondażu Ibris.
0: Naszym kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek, profesor, konstytucjonalista.
1: Z poparciem 9,4% to nie jest trochę utrata słuchu społecznego, skoro ludzie wolą Mateusza Morawieckiego?
0: Zobaczymy, jak to poparcie przełoży się i porozmawiamy może za rok. Przed wyborami.
1: Dobra,
0: i wtedy zobaczymy, jak będą się kształtować te sondaże przed samymi wyborami.
1: A na dzisiaj, jakie przymioty ma Przemysław Czarnek? Jakie zalety? W czym ma przewagę nad Mateuszem Morawieckim, jeśli chodzi o predyspozycję do zostania premierem?
0: Panie redaktorze, oczywiście Mateusz Morawiecki był już premierem, więc doskonale sobie radzi w zarządzaniu. Natomiast Przemysław Czarnek jest osobą bardzo sprawną, kompetentną. Tak jak powiedziałam, jest profesorem prawa, konstytucjonalistą, więc myślę, że spokojnie będzie w stanie kompetentnie zarządzać rządem na trudne czasy.
1: To ostatnie moje pytanie. Skoro, jak sama pani powiedziała, w polityce nigdy nie mów nigdy, to czy powie pani, że nigdy nie wejdzie pani jako posłanka we współpracę z ludźmi Grzegorza Brauna?
0: Nie, ja nigdy nie wejdę we współpracę z Grzegorzem, co innego z ludźmi, a co innego z Grzegorzem Braunem.
1: A z którymi ludźmi ewentualnie mogłaby pani wejść od Grzegorza Brauna we współpracę?
0: Wśród osób, których ja nawet znam lokalnie gdzieś z mojego okręgu wyborczego, wiem, bo są to ludzie, którzy kiedyś współpracowali ze mną, współpracowali z Prawem i Sprawiedliwością, zostali być może teraz zauroczeni tym, co opowiada, jest sprawnym

0: sprawnym językowo, sprawną językowo postacią, natomiast sama postać Grzegorza Brauna jest dla mnie nie do przyjęcia.
1: I tu stawiamy kropkę. Urszula Rusecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za
0: bardzo
1: tę rozmowę.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 14 minut zostało do godziny 18.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Z informacjami gospodarczymi przyszedł Marek Klapa. Dzień dobry, Marku. Słuchałam o 12.30 salda. Zaglądałeś do paragonów Polaków. Wszystkich Polaków. Niedyskretnie, ale w uzasadniony sposób, bo za sprawą najnowszych danych o sprzedaży detalicznej, które opublikował dzisiaj Główny Urząd Statystyczny, jakie są wnioski? Kupujemy więcej?
4: Owszem. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna była o 3,9% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie, a zatem te koszyki nasze zakupowe są coraz bardziej pełne, albo już teraz to bardziej paczki takie tekturowe, które przychodzą. Eksperci zwracają uwagę, że lipiec przyniósł spowolnienie tempa wzrostu względem czerwca, czyli tak, kupujemy więcej, ale gdybyśmy narysowali to na wykresie, to już ten wykres nie wygina nam się tak mocno w górę jak w czerwcu, ale jesteśmy na plusie. Ekonomista z PKO Banku Polskiego Michał Reczek zwrócił uwagę, że zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki. Zauważalnie to jest 10%. A zatem mniej więcej o 10% trzeba powiększyć kosmetyczki i półki na kosmetyki w polskich domach. Posłuchajmy opinii ekonomisty.
5: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
3: A czy to znaczy, że kupujemy więcej ilościowo, czy wydajemy więcej i to może oznaczać, że te produkty, które się znajdują w tych koszykach albo w tych paczkach, które do nas przychodzą, są po prostu droższe?
4: Jedno i drugie, chociaż te dane, które podałem, specjalnie podałem już dane wyrównane pod względem ceny, czyli w cenach stałych, a zatem tutaj ten efekt inflacji został odjęty. Widzisz, statystycy już sobie tak pomyśleli, że mogą podać tak, jak to wygląda nominalnie, ale też jak wygląda to po odjęciu tego efektu inflacji i najczęściej ekonomiści właśnie komentują już te dane, a zatem jeżeli mówimy, że kupujemy więcej, to...
3: To znaczy, że kupujemy,
4: że
3: więcej,
4: kupujemy więcej,
3: a nie za więcej.
4: Pięknie to wyjaśniłaś. Właśnie o to chodzi w wynikach, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży detalicznej w cenach stałych. Dodajmy do tego, że w lipcu, licząc rok do roku, spadła sprzedaż kilku grup towarów, na przykład odzieży i butów. A od stycznia do lipca sprzedaż wzrosła o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku, a zatem analogiczny okres to tych pierwszych 7 miesięcy. Więc wygląda to dobrze statystycznie.
3: Jest jeszcze jedna grupa produktów, których kupiliśmy mniej. To są paliwa.
4: A zapomniałem, rzeczywiście.
3: Tak. To jest efekt braku CPN-u, czyli tego programu ceny paliw niżej. Widać ten efekt jak na dłoni, można powiedzieć, na tych danych GUS-owskich?
4: Zdecydowanie tak. I faktycznie, kiedy w lipcu mieliśmy do czynienia z tym szokiem cenowym, bo pamiętamy, co działo się z cenami, no to już tankowaliśmy mniej albo za mniej, w sensie, że nie do pełna, na przykład zawsze za 50 zł. To też taka bardzo dobra strategia. Natomiast powiem przy okazji, jakie będą ceny paliw jutro.
3: No, koniecznie.
4: Koniecznie. W poniedziałek litr benzyny 95 w tej chwili kosztuje nie więcej niż 6,54. No jutro będzie 6,57, a zatem troszeczkę więcej. Podobnie będzie z benzyną 98 i olejem napędowym. Kilkugroszowe wzrosty niestety zauważymy, jeżeli chodzi o pylony stacji. A od 17 sierpnia, przypomnijmy, ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT oraz mechanizm cen maksymalnych paliw na stacjach. Będzie trochę drożej, ale zdecydowanie taniej niż przed 17 sierpnia.
3: W ubiegłym tygodniu, Marku, przypomnijmy sobie to, premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki, pan Andrzej Domański,
4: tak jest,
3: ogłaszali plany zmian w systemie podatkowym. Chodzi o PIT, o próg podatkowy, o ten dodatkowy próg, który się pojawi. No oczywiście to, tak jak mówi premier, ma być ukłon w stronę tak zwanej

0: klasy średniej. No ale jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach, jak ktoś korzysta albo skorzysta, to ktoś inny musi stracić. I w tej grupie, w tym przypadku, często wymieniani są przedsiębiorcy, biznes. No bo to z CIT-u te ulgi PIT-owskie, takie nazwijmy, mają być finansowane.
1: To prawda i to wprost było powiedziane na konferencji prasowej, ale to jest syndrom krótkiej kołdry, szczególnie w sytuacji, kiedy rzeczywiście z finansami publicznymi jest pewien problem, to rzeczywiście jest
0: delikatnie
1: trochę tak.
0: To ująłeś.
1: Jeżeli jest zbyt krótka kołdra, to zawsze coś zmarznie, albo ręce, albo stopy. I dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Przypomnijmy. W ubiegłym tygodniu, tak jak zauważyłaś, premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. To jest właściwie taka korekta tego progu i chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków między 130 tysięcy a 150 tysięcy. I dopiero od 150 tysięcy będzie ten podatek 32-procentowy. No i tutaj po tych informacjach dotyczących propozycji zmian w podatkach pojawiły się głosy ze strony przedsiębiorców. Ja się spodziewałem tych głosów, że prędzej czy później rzeczywiście taki mocny sygnał zostanie wysłany. Otóż przedsiębiorcy apelują, żeby nie wprowadzać ulg dla klasy średniej ich kosztem. Jednym ze źródeł finansowania zmian w PIT ma być, jak zauważyłaś, podwyższenie podatku dla największych firm. Prezes Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że podwyżka CIT może między innymi osłabić inwestycje, czyli coś, na co w Polsce i z punktu widzenia naszego PKB bardzo liczymy.
2: To jest udowodnione, że każda podwyżka podatków po pierwsze powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania, więc to tworzy również w sytuacji, kiedy nie ma odpowiedniego czasu na to przygotowanie, nie ma tego co najmniej 6-miesięcznego vacatio legis, to tworzy też komplikacje, jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie firm.
1: Marek Górski dodaje, że przedsiębiorcy zostali zaskoczeni zapowiedzią tych zmian.
2: Przede wszystkim my jako przedsiębiorcy to oczekujemy stabilności. I to, co nas trochę niepokoi, to jest to, że te zmiany tak trafiają do nas bez wcześniejszych, dłuższych konsultacji. No i co gorsza, niestety zapowiada się, że mają wejść w życie już od 1 stycznia. Czyli ponownie to, o co walczymy od dłuższego czasu jako Konfederacja Lewiatan, czyli 6-miesięczne, co najmniej 6-miesięczne vacatio legis, w tym wypadku też nie miałoby miejsca.
1: Zatem to jest opinia przedsiębiorców. Ja jestem bardzo ciekawy, co jeszcze pojawi się, jeżeli chodzi właśnie o zmiany w podatkach. Na pewno te głosy krytyczne również się pojawią, ale
0: myślisz,
1: warto...
0: że to, co, o czym mówili nam premier z ministrem, to już jest ich ostatnie słowo?
1: Trudno powiedzieć, bo oczywiście jest jeszcze cały proces legislacyjny.
0: Ale nie, nawet już na tym etapie planowania, bo słyszałam w zeszłym tygodniu takie sugestie ze strony komentatorów, że może tam jeszcze zostanie zaszyte jakieś rozwiązanie, no nazwijmy to prorodzinne, tak żeby utrudnić panu prezydentowi ewentualne weto do tej ustawy.
1: Niektórzy twierdzą, że weto jest już przesądzone, biorąc pod uwagę wypowiedzi z Pałacu Prezydenckiego. Natomiast no, jestem ciekawy, to jest oczywiście cała strategia, o której wie pewnie tylko pan premier, minister finansów oraz jego doradcy, ale tutaj jest taka kluczowa kwota, o co toczy się bój. Na zaproponowanych zmianach podatnicy właśnie z tej grupy klasy średniej mają zyskać nawet 3600 zł rocznie, a zatem jest to na pewno w tej kwocie na rękę istotna suma. No jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Jedno jest pewne, na pewno dyskusje wokół i progu podatkowego, i stopy wolnej będą tematem zbliżającej się kampanii wyborczej.
0: No tak, wszystko się w ten kontekst wyborczy nam wpisuje. Marku, to jeszcze poproszę cię o omówienie sytuacji na giełdzie. Kursy walut jeszcze przed nami.
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o europejskie giełdy, to tutaj za dużo się dzisiaj nie działo, bo albo delikatne wzrosty, albo delikatne spadki, ale ta linia wykresu właściwie podążała wzdłuż linii zamknięcia piątkowego. Nie było jakichś spektakularnych tutaj osiągnięć po stronie inwestorów, to o takich dniach się mówi, że byki i niedźwiedzie poszły na kawę. I faktycznie się
0: na
1: to...
0: Na pastwisko
1: tak,
0: chyba.
1: Na pastwisku też można kawę tym giełdowym wypić.
0: Na zieloną trawkę.
1: Tak, chociaż ja wolę jednak określenie giełdowego parkietu. Jeżeli chodzi o warszawską giełdę, to faktycznie mamy tutaj takie odzwierciedlenie tego, co działo się w Europie. Bo tak, WIG zyskał tylko 0,23%, WIG 20 również.

0: również na plusie, ale tylko 0,14% i taka rzadka sytuacja na liczniku. Okrągłe 4000 punktów, a zatem będzie łatwo liczyć w kolejnych dniach, ile od poniedziałku zyskaliśmy albo straciliśmy. MWIG 40 na plusie 0,55%, tutaj troszeczkę lepiej. I SWIG 80. Ostatnio jest ten indeks mistrzem podążania po linii, 0,03% na plusie. Także wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. W statystykach wygląda to również ciekawie. 39% spółek urosło, 47% spadło, a bez zmian notowania 51 walorów. I waluty. Za jednego dolara płacimy w tej chwili 3,69 i widzimy tutaj umocnienie polskiego złotego. Delikatne, ale jednak względem tak zwanego zielonego, jeśli chodzi o euro. 4,30 w tej chwili, 4,31. Tak przez cały dzień ten kurs nie może się zdecydować i gdzieś tak się waha na tej linii. Frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5,03. Tak wyglądają notowania walut punktualnie na 17.57.
1: Zobaczymy, jak się to zmieni po tym, kiedy Amerykanie ogłoszą ten nowy pakiet sankcji na Iran. To dzisiaj wieczorem, w nocy, tak słyszymy od sekretarza Skarbu Amerykańskiego, a to mają być sankcje, których świat nie widział.
0: Przekonamy się. Już wielu rzeczy świat miał nie widzieć. Prawda? Natomiast jeśli chodzi o ropę, tutaj to chyba przekonuje inwestorów, bo ropa tanieje, ale nieznacznie, o 2,5% aktualnie.
1: Marek Klapa, Marku, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
7: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powoływał się na wpływy, w zamian dostał drogi zegarek, tak zrobił szef PKOL-u. Dostanie je polska armia, także wojsko Norwegii, Litwy i Łotwy. Chodzi o zestawy rakietowe Piorun. Niebezpieczny incydent na kolei. W Kielcach pociąg pasażerski wjechał na tor zajęty przez inny skład. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Radosław Piesiewicz już dawno powinien zrezygnować ze stanowiska, tak mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Strach. Poseł Polski 2050 odniósł się do szokujących ustaleń Wirtualnej Polski i TVN24. Wynika z nich, że prezes PKOL-u miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek o wartości 40 tysięcy euro. Szef PKOL-u obiecywał prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. W studiu Paweł Pawłowski, który w naszej popołudniówce pytał polityków o tę

0: sprawę.
1: Zgadza się, witam.
0: I jak się okazuje, może mieć ona ciąg dalszy.
1: No bo jak przypomina Piotr Strach, to właśnie szef upadłej giełdy Przemysław Kral utrzymywał kontakt z wieloma politykami polskiej prawicy. To ma pokazywać, jak bardzo polskie państwo, oczywiście zdaniem mojego gościa, było za czasów poprzedniej władzy skorumpowane. O sprawę pytałem również Urszulę Rusecką z Prawa i Sprawiedliwości. No i dokładnie piątym i szóstym słowem w odpowiedzi na moje pytanie było imię i nazwisko Donald Tusk. Zdaniem posłanki afera Zonda Krypto jest kompromitacją obecnego premiera, bo państwo nie potrafiło aferze zapobiec, a Kral wciąż przebywa na wolności. Kiedy dopytywałem o powiązania Przemysława Krala z politykami prawicy, posłanka Rusecka stwierdziła, że jednak ta kompromitująca Tuska afera jest, no cóż, aferą dętą. Zatem podsumowując, Kral na wolności równa się wina Tuska, Zonda Krypto w mariażu z ludźmi prawicy równa się brak afery.
0: Rozmowy polityczne w naszej popołudniówce podsumował Paweł Pawłowski. Dziękujemy. Pioruny dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zamówienie obejmuje też symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Zakup jest finansowany z unijnego programu obronnego SAFE.
2: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Podpisanie umowy na ich zakup dla polskiej armii to wydarzenie przełomowe, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej.
2: Zakup zostanie sfinansowany z unijnego programu SAFE. To jedno z wielu zamówień, ale też jedno z ważniejszych, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów. Piorun jest naszym hitem eksportowym.
2: Podpisana umowa dotyczy zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, Norwegii, Litwy i Łotwy. Około 80% zamówienia trafi właśnie do polskich żołnierzy. Agata Król, Polskie Radio.
0: Urodzony dowódca i charyzmatyczny człowiek, tak generał Bogusław Pacek wspomina generała Mirosława Różańskiego. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zmarł w wieku 63 lat. Mirosław Różański mógł jeszcze bardzo wiele zrobić dla obrony państwa, podkreśla generał Pacek.
5: Żołnierz z krwi i kości, który w trudnych sytuacjach nigdy się nie poddawał. Człowiek dużej odwagi, bardzo pryncypialny człowiek, który nie bał się występować publicznie i wchodzić w szranki z ludźmi, którzy mieli inne poglądy albo inne opinie w sprawach wojska. To wszystko, co zdobył przez kilkadziesiąt lat w mundurze, były jeszcze potrzebne i państwu, i wojsku.
0: Generał Różański był też z polskim kontyngentem wojskowym na misjach w Iraku i w Afganistanie. W ostatnich latach był senatorem. Dlaczego maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój Częstochowa wjechał na tor zajęty przez inny skład pomimo działającej sygnalizacji? To wyjaśni specjalna komisja. Do incydentu doszło dzisiaj na stacji Kielce Herbskie. Na razie nie wiadomo, dlaczego doświadczony maszynista wjechał na zajęty tor i minął semafor wskazujący sygnał stój, mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski.
6: Do tego zdarzenia doszło o godzinie 11:20 na stacji Kielce Herbskie. Skład został zatrzymany przez dyżurnego ruchu i nikomu nic się nie stało. Pociąg Polregio prowadzi doświadczony maszynista, posiadający ważne badania i odpowiednie dopuszczenia do wykonywania tej pracy.
0: W związku z tym incydentem ruch był wstrzymany przez blisko godzinę. Pasażerom zatrzymanych pociągów zapewniono podróż innym składem. W Warszawie rozpoczyna się spotkanie w 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Zorganizowano je na Placu Zamkowym. Co będzie się tam działo? Mówił o tym w studiu Polskiego Radia 24 dziennikarz, redaktor naczelny Nowej Polszy, Żenia Klimakin.
7: 18:00, Plac Zamkowy. Zapraszam serdecznie. Z nami będzie Krzysztof Zalewski, wybitny polski artysta, Dacha Bracha, ukraiński zespół, ale przede wszystkim będzie upamiętnianie ofiar, będą podziękowania, wręczenie nagród Stand With Ukraine Awards dla wybitnych Polaków, którzy nam bardzo pomagają i wspierają nas podczas wojny. Dziękuję wszystkim ogromnie.
0: We Wrocławiu z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy otwarto skwer przyjaźni polsko-ukraińskiej.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

Najwięcej chmur będzie jutro na Podlasiu. Popada tam słaby deszcz. Może mogą wystąpić również niewielkie burze. Termometry pokażą przeważnie od 20 do 22 stopni. Nad morzem będzie około 18 stopni.

0: Dziś z udziałem panów redaktorów Arkadiusz Gruszczyński z nami, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Łukasz Warzecha do rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: Panowie, zacznijmy od sprawy zegarka, bo po raz kolejny zegarek okazuje się tym przedmiotem, który koncentruje uwagę komentatorów i polityków. Prezes PKO miał dostać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro według ustaleń Wirtualnej Polski i TVN24. Miała to być zapłata, podziękowanie, gratyfikacja za pomoc w sprawie zonda krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zacznijmy może od komentarza polityka obecnie rządzącej koalicji. Tego typu fakty będą jeszcze wychodzić na światło dzienne, tak komentował na naszej antenie w Polskim Radiu 24 Piotr Strach z Polski 2050.
3: Wydaje mi się, że tego typu bardzo smutnych procederów będziemy słyszeć coraz więcej, bo wiemy, że pan prezes Zonda Krypto miał do czynienia z wieloma bardzo prominentnymi działaczami szeroko rozumianej prawicy, związanej i z rządem, i z mediami prawicowymi, więc wydawać by się mogło, że będziemy coraz to słyszeć o nowych tego typu rewelacjach, które no niestety pokazują, jak państwo za poprzednich rządów było zepsute i w dużej mierze skorumpowane.
0: Zupełnie innego zdania jest Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości, która również w rozmowie w Polskim Radiu 24 mówiła, że dopatruje się w tej sprawie, tej konkretnej kompromitacji obecnego premiera i obecnych służb.
4: Jak to jest, że pan Kral jest jeszcze na wolności? Jak to jest, że obecnie rządzący już będzie 3 lata? Co robili od grudnia 2024 roku, kiedy już było wiadomo, że coś się dzieje? Dlaczego 30 tysięcy Polaków znowu zostało oszukanych? Przypomnijmy sobie za pierwszych rządów Donalda Tuska afera Amber Gold i tam również 20 tysięcy oszukanych Polaków. I moje pytanie jest następujące. Co robiły służby? Dlaczego ustawa, która była przygotowywana w Sejmie dopiero od roku 2025, dlaczego ta ustawa miała chronić tak naprawdę zonda krypto?
0: A moje pytanie brzmi i skieruję je do pana Łukasza Warzechy na początek. Jaka jest pana zdaniem siła politycznego rażenia tej sprawy i tego, o czym dowiadujemy się dzisiaj za sprawą doniesień Wirtualnej Polski i TVN24, czyli ten szczęsny, nieszczęsny zegarek, ale także to, że Przemysław Kral został małym świadkiem koronnym i podobno jest bardzo rozmowny, jeśli chodzi o współpracę z prokuraturą.
2: Na razie uważam, że siła rażenia jest umiarkowana, bo każdą taką aferę trzeba rozpatrywać z punktu widzenia przeciętnego wyborcy. Dla przeciętnego wyborcy sprawa kryptowalut jest trochę niejasna, nie do końca wie, o co tutaj chodzi. Zresztą ona już nieco przebrzmiała, a PKO jest instytucją, powiedziałbym, niszową. No to nie jest jednak prezent dla jednego z najważniejszych polityków, niezależnie od powiązań szefa PKO-u. Więc moim zdaniem tutaj żadnego wstrząsu na scenie politycznej nie będzie. Natomiast pytanie, co jeszcze pan Kral będzie mówił i co będzie zeznawał. Przy czym trzeba tutaj też widzieć pewne wektory narracji politycznej. Ten wektor, który próbuje cały czas pielęgnować obecna koalicja, jest taki, że gdyby była ustawa, którą myśmy proponowali, to takich afer by nie było. Pan prezydent zawetował i to kilka razy. No to nie jest prawda, dlatego że problem z zonda krypto byłby tak czy owak, nawet gdyby ta ustawa istniała. On był po prostu innego rodzaju. Ustawa regulowała kwestie kryptowalut w innym zakresie i zresztą regulowała ją nadmiernie. A my tej ustawy nadal nie mamy, w związku z czym po prostu firmy obracające kryptowalutami nie rejestrują się w Polsce. I tylko taki jest skutek tej awantury. Ale na pewno będzie próba przyklejenia tej afery do pana prezydenta i twierdzenie, że no właśnie przez te weta takie rzeczy nadal będą mogły się zdarzać, podczas kiedy, jeżeli mamy tu z czymś do czynienia, też nie przesądzam, bo przecież sprawa jest dopiero na początku w prokuraturze, no to mamy do czynienia z jakąś formą prawdopodobnie korupcji, być może powoływania się na wpływy. Zobaczymy, jak to prokuratura zakwalifikuje i co z tym dalej będzie. Więc przynajmniej na razie uważam, że siła oddziaływania tej sprawy będzie bardzo umiarkowana, ale nie przesądzam, że w przyszłości nie wyjdą jeszcze jakieś kwestie, które mogą być bardziej problematyczne. No, jeżeli dla kogoś będą, to najprawdopodobniej będą dla tych, którzy w tamtym okresie

0: rządzili, czyli no przede wszystkim mówimy tutaj o Prawie i Sprawiedliwości.
1: Pan Arkadiusz Gruszczyński przysłuchiwał się tej wypowiedzi pana Łukasza Warzechy. Panie redaktorze, a pana zdaniem również sprawa rozejdzie się po kościach, chyba że jeszcze inne rewelacje ujrzą światło dzienne?
2: Ja się zgadzam z Łukaszem Warzechą, dlatego że ta sprawa faktycznie dotyczy i afery krypto, i rynku kryptowalut, którym dzisiaj Polacy się słabo interesują, nie tylko ze względu na to, że jest ostatni tydzień wakacji, zainteresowanie sprawami politycznymi jest obniżone, to po pierwsze. Po drugie, dlatego że sprawą kryptowalut opinia publiczna żyła kilka miesięcy temu, kiedy premier Donald Tusk na zamkniętym posiedzeniu Sejmu wskazywał nazwiska konkretnych polityków prawicy, którzy współpracowali z giełdą kryptowalut pana Krala. Po trzecie, to wcale nie może być zła informacja dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że PiS wykonał w ostatnich miesiącach taki zwrot o 180 stopni. O ile jeszcze do jakiegoś momentu politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o tym, że nie należy regulować tego rynku, który jest związany z kryptowalutami, o tyle potem dokonał takiego no, w sumie niesamowitego zwrotu, to znaczy chciał zakazać w ogóle funkcjonowania kryptowalut. I dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości ta sprawa wydaje się dosyć oczywista, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość odcięło się od tego rynku, rzucając ten postulat związany z takim radykalnym ograniczeniem inwestowania w kryptowalutami, co dla wielu Polaków nie jest dobrą informacją, dlatego że bardzo wiele obywateli posiada część zgromadzonych oszczędności majątku właśnie w kryptowalut, na przykład nie ufając obiegowi gotówki, znaczy gotówki ufając, ale nie ufając systemom bankowym. No tak jest, taka, jaka jest tego skala, widzieliśmy dokładnie przy okazji tych wyliczeń, ile osób zostało oszukanych przez pana Krala. Mnie w tej sprawie jeszcze zaskakuje jeden wątek, mianowicie ten, kto reprezentuje dzisiaj Krala, to znaczy do kogo się zgłosił szef Zonda Krypto, to znaczy do mecenasa Romana Giertycha i do mecenasa Dibuła, czyli do no, mecenas Giertych jest przy okazji posłem Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego. Nie wiem, w jaki sposób pan poseł Giertych będzie rozdzielał te informacje, które zdobywa jako mecenas i potem, czy mam nadzieję, będzie no, jakoś stawiał granice przed wykorzystywaniem tych informacji politycznie, no bo to jest no, widoczny konflikt interesów.
1: No to ciekawy wątek, rzeczywiście, gdzie będzie ta granica tajemnicy adwokackiej?
2: Natomiast ja się zgadzam, że na razie są wakacje, jest koniec wakacji, ludzie się tym nie interesują, jeszcze jak słyszą o jakimś zegarku, szef PKOL-u, to sobie myślą, kogo to tak naprawdę obchodzi, elity znowu kradną. Takie jest powszechne przekonanie o tego typu sprawach. Natomiast jeszcze na sam koniec tego wątku zwrócę uwagę na to, że zgromadzenie PKOL-u zbierze się w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni i najprawdopodobniej odwoła pana Pisiewicza z funkcji prezesa PKOL-u, ponieważ te afery, które dotyczą jego obecnej kadencji, nabrzmiały na tyle, że środowisko sportowe chce mieć innego reprezentanta na stanowisku prezesa PKOL-u.
1: To jeszcze do pana Łukasza Warzechy się zwrócę, bo zastanawiam się, panie redaktorze, na ile ta sprawa może się okazać nie tylko taką osią sporu między tradycyjnie obecną koalicją i opozycją, przerzucania się winą, odpowiedzialnością między przedstawicielami tych dwóch środowisk, dwóch opcji, a na ile może stać się również taką osią podziału i osią sporu między Prawem i Sprawiedliwością a środowiskiem Mateusza Morawieckiego. No bo jego nazwisko również pada w kontekście tego, o czym rozmawiamy.
0: Tak, to jest poniekąd dosyć trudna sytuacja dla PiS-u, no bo z jednej strony pewnie Prawo i Sprawiedliwość myśli, czy kierownictwo PiS-u myśli o tym, jak można by, korzystając z tego, ewentualnie z pana Morawieckiego uderzyć, no ale może być też tak, że to uderzenie w pana Morawieckiego będzie rykoszetem, dostaną oni sami. Więc ja będę po prostu to z dużym zainteresowaniem obserwował, czy będą takie próby, czy raczej będzie

0: zniszczenie, a może nawet będzie obrona pana Morawieckiego, jeżeli się pojawią oczywiście jakieś twarde oskarżenia pod jego adresem. No bo może się okazać, że będzie to broń obosieczna, gdyby PiS próbowało to wykorzystać przeciwko panu Mateuszowi Morawieckiemu.
1: A co się w ogóle dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości po tym, kiedy Mateusz Morawiecki już ogłosił najpierw stowarzyszenie, potem klub, potem, że przed nami również stworzenie partii. Na 15 października jest wskazywana ta data oficjalnego już powołania nowego politycznego ugrupowania. No bo ta erozja Prawa i Sprawiedliwości, no, wróży się ją w wielu komentarzach i wśród wielu obserwatorów, że no oczywiście te wielkie nazwiska, których odejście obserwowaliśmy jakiś czas temu, to jedno, a to, co się dzieje w dołach partyjnych, może się okazać znacznie bardziej dotkliwe i boleśniejsze dla tego środowiska Prawa i Sprawiedliwości tradycyjnego.
0: Panie redaktor, pytanie jest znakomite i ja sam chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje w tym sensie, czy tam jest jakakolwiek aktywność, która ma wymiar inny niż bardzo taktyczne reagowanie tylko na bezpośrednie bodźce. Nie wygląda na to, patrząc z zewnątrz, a jeżeli spojrzymy na sondaż, który dopiero co się ukazał, sondaż CBOS, który uwzględnia zdecydowanych wyborców, to po raz kolejny mamy sytuację, w której łącznie dwie konfederacje zbierają no już bardzo wyraźnie więcej głosów, większy procent głosów niż Prawo i Sprawiedliwość, które dostaje 16,5%, Konfederacja 13%, a Konfederacja Korony Polskiej 8,2%. Czyli tutaj dwie konfederacje zbierają ponad 21% głosów, a więc jest to około 5 punktów procentowych więcej niż ma samo Prawo i Sprawiedliwość. To chyba najlepiej obrazuje skalę problemów tego ugrupowania. Natomiast stamtąd nie wychodzi kompletnie nic, co można by uznać za jakiekolwiek ofensywne działanie. Proszę sobie to porównać z tym, co robi pan Mateusz Morawiecki, o którym można dużo krytycznych rzeczy powiedzieć i ja bym je bardzo chętnie powiedział, ale wtedy program musiałby trwać pewnie ze 2 albo 3 godziny. Natomiast on jednak cały czas próbuje zasypywać ten segment wyborców, o który walczy, różnego rodzaju pomysłami. One może nie są zbyt mądre, są podawane w dosyć efektowny sposób. Tu mam na myśli tę służbę do spraw deportacji, pomysły na pensję rodzicielską. Różne takie rzeczy się pojawiają, ale coś się pojawia, podczas kiedy ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie pojawia się kompletnie nic.
1: Pan Arkadiusz Górszczyński, panie redaktorze, erozja Prawa i Sprawiedliwości w świetle tego sondażu, o którym wspomniał pan Łukasz Warzecha, CBOS opublikował rzeczywiście chwilę temu te wyniki. 25,8% deklarowanego poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość znacznie poniżej tego psychologicznego poziomu poparcia 20%, a obie konfederacje przekraczają te 20% deklarowanego poparcia w badaniu CBOS-u.
2: Prawo i Sprawiedliwość faktycznie nie prezentuje w ostatnich tygodniach żadnej nowej jakości. Nie prezentuje nic tak naprawdę. No, Przemysław Czarnek, widziałem jakieś zdjęcia z tego weekendu, rozdawał kiełbasę z Jackiem Sasinem na jakimś pikniku. Mateusz Morawiecki był na Dolnym Śląsku, gdzie podkradł kilku bezpartyjnych samorządowców, którzy ogłosili, że będą współpracować z byłym premierem. No i tak ta nasza prawica postpisowska sobie jakoś radzi. Ja mam odnoszę takie wrażenie, rozmawiając z politykami PiS-u, że oni są chyba trochę, znaczy po pierwsze są wymęczeni tym konfliktem, który trwał dobre kilka tygodni, tym wzajemnymi oskarżeniami, konferencjami prasowymi, profesorem Karskim, który wykładał egzegezę tego, kto jest najprawdziwszym pisowcem i kto nim może być, tymi rozstaniami, kolejnymi decyzjami formalnymi. I teraz jest taki moment przyczajenia i to przyczajenie jeszcze chyba trochę potrwa, dlatego że nie ma nowych propozycji Prawo i Sprawiedliwość programowych dla elektoratu, do którego dzisiaj kieruje swój przekaz, a jest to elektorat, który głosuje dzisiaj na obie konfederacje, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość musiałoby się pożegnać ze swoją tą taką socjalną odnogą, która była jednym z

0: z takich bardzo ważnych cech charakterystycznych dla rządów PiS-u 2015-2023, dlatego że wyborcy Konfederacji, szczególnie tej od Mentzena i Błosaka, może trochę mniej, no ale Mentzena bardziej, no nie wierzą w takie państwo silne, które rozwiązuje problemy socjalne. Raczej wierzy przede wszystkim w wolny rynek, więc Jarosław Kaczyński musiałby dokonać jakiejś spektakularnej przemiany programowej, nagle wskakując na tego konia, który podąża ja bym powiedział, w przepaść wolnego rynku. I Przemysław Czarnek nie jest również wiarygodnym politykiem dla znaczącej części elektoratu prawicy, dlatego że był częścią rządu Mateusza Morawieckiego, czyli rządu, który jest niezwykle krytykowany przez część elektoratu prawicowego za różne ustępstwa wobec Unii Europejskiej, za zachowanie w czasie pandemii, za Polski Ład, zmiany podatkowe, no tych za zmiany, jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną i dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej. Tych zarzutów jest bardzo dużo. Przemysław Czarnek jakoś wtedy, kiedy był w tym rządzie, no nie krytykował swojego szefa za to wszystko, co robi zbyt głośno. Mógł przecież wyjść z tego rządu wtedy, kiedy mu się to nie podobało. Więc Kaczyński i Czarnek są dzisiaj w lekkich tarapatach, ale Morawiecki też w dobrej sytuacji nie jest, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość ma tę przewagę nad rozwojem plus, że ma pieniądze i struktury. I to połączenie dzisiaj może dać sukces sondażowy, a na pewno wyborczy. Czy Mateusz Morawiecki w ciągu tych 14 miesięcy, które zostają do wyborów, po pierwsze utrzyma zainteresowanie opinii publicznej, mediów swoimi propozycjami, a po drugie, czy zbuduje struktury? To jest najważniejsze pytanie dzisiaj, jakie i zadanie, jakie staje przed Morawieckim.
1: Ja bym, jeżeli można dodać do tego dwa słowa, bo pan redaktor powiedział bardzo słusznie o tym, że pan Morawiecki walczy o struktury lokalne i że przejął samorządowców, kolejnych zresztą, no bo to jest właśnie walka o to, żeby się ustawić przed wyborami, bo przecież bez struktur lokalnych nie da się tak naprawdę do wyborów na serio podejść i ta bitwa o tych samorządowców, o kolejnych radnych, o kolejnych burmistrzów, to jest dokładnie walka o to, żeby właśnie część tej infrastruktury terenowej Prawa i Sprawiedliwości przejąć. I to, jeżeli będzie się to udawało panu Morawieckiemu, to może to być dla PiS-u poważny problem. Mm.
2: A siła Konfederacji to tylko słabość Prawa i Sprawiedliwości i taki naturalny przepływ elektoratu między prawicowymi partiami?
1: Ja myślę, że w dużej mierze tak, na pewno. Oni są silni słabością PiS-u, ale nie tylko. To jest też kwestia przede wszystkim wiarygodności. To znaczy, cokolwiek dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość próbuje powiedzieć, na przykład w sprawie relacji polsko-ukraińskich, w sprawie imigracji, no to Konfederacja zawsze może wyciągnąć to, co pan Morawiecki czy rząd PiS robił wcześniej, powiedzieć, zobaczcie, oni są kompletnie niewiarygodni. A są niewiarygodni dlatego, że w PiS-ie zabrakło tego etapu wytłumaczenia, dlaczego zmieniamy zdanie. No jeżeli dzisiaj pan Morawiecki wychodzi, mówi, tu trzeba powołać służbę deportacyjną, no to przecież wystarczy pokazać dane na temat tego, ilu imigrantów zarobkowych bez praktycznie żadnej kontroli, żadnej strategii imigracyjnej PiS przyjmował za swoich rządów. No i już wiarygodność tych propozycji upada. To samo dotyczy zresztą tego, co mówi pan Przemysław Czarnek, no kiedy ze swoim słynną odezwą na temat, przepraszam, o zesrozę występował, no to też wystarczyło przypomnieć wypowiedzi takie jak pana Jarosława Kaczyńskiego, Polska nie może pozostawać poza Zielonym Ładem, bo ustawimy się na marginesie, więc tego jest bardzo dużo. Konfederacja po prostu nie rządziła, nie współuczestniczyła we władzy do tej pory i to jej daje tutaj bardzo wyraźną premię.
2: Wystarczy, żeby utrzymać ten sukces sondażowy? Pan Arkadiusz Gruszczyński, co pan o tym sądzi?
0: Wystarczy, dlatego że w każdych wyborach, no od bardzo, bardzo wielu lat, od czasów bodajże samoobrony, zawsze pojawia się taka partia, która mówi, że naruszy mainstreamowy...
2: Wywróci stolik.
0: I wywróci stolik, właśnie. I nawet taki tytuł nosi, co ciekawe, książka, którą ostatnio przeczytałem. Książka naukowa wydana przez Instytut Narutowicza. Właśnie Wywrócić stolik, myśl polityczna Konfederacji, wolność i niepodległość. To jest taki zbiór tekstów naukowych, socjologicznych,

0: politologicznych, który analizuje to, czym jest dzisiaj Konfederacja, jaki ma program i tak dalej. I tam są bardzo ciekawe badania elektoratu Konfederacji, z których no, wynika, że to są ludzie do 45 roku życia, którzy uważają sami o sobie, że są świetnie sytuowani, którzy nie są praktykującymi katolikami, którzy mieszkają w miastach. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jest to jednak elektorat, który byśmy kojarzyli z partiami no tak tradycyjnie liberalnymi, co mi przypomina taką krótką rozmowę, którą przeprowadziłem tuż przed wyborami prezydenckimi z Szymonem Hołownią i się go zapytałem, gdzie jest jego elektorat, znaczy gdzie jest te 15%, które głosowało na trzecią drogę w 2023 roku i Hołownia odpowiedział szczerze, że też go to zaciekawiło, więc zamówił badania.
1: No i co
0: z wynikało, że tam 20% poszło do Platformy Obywatelskiej, 20% poszło tam do PSL-u, 40% poszło do Konfederacji, a cała reszta postanowiła w ogóle nie głosować. Znaczy nie ma dzisiaj, nie czuje, nie widzi żadnej reprezentacji politycznej. Co też jakby pokazało mi wtedy, że ten elektorat, który jest zmęczony polaryzacją polityczną, który szuka swojej reprezentacji, jest elektoratem wielkomiejskim lub po prostu miejskim, mieszczańskim elektoratem, szuka właśnie dzisiaj propozycji programowej, którą Konfederacja ma na stole. I jeszcze dodam jedną obserwację. Porównaliśmy w Gazecie Wyborczej, jak głosowały nowe osiedla w Warszawie w wyborach 23 i 25. Wiem, że to trudno porównywać, bo to są różne wybory, no ale jednak z ciekawości to zrobiliśmy. I w 23 roku na takich osiedlach jak Odolany, na Żeraniu, na Kamionku, na Ursusie, na nowych osiedlach Warszawy, gdzie mieszka młode mieszczaństwo, no, młoda klasa średnia, w 23 roku głosowali na trzecią drogę, a w 25 na Sławomira Mencena.
1: I tą analizą socjologiczną kończymy tę część naszego spotkania, naszej debaty. Wrócimy po godzinie 18.30.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Czy zeznania szefa upadłej giełdy Zonda Krypto mogą zaszkodzić obozowi prawicy? Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Ma otrzymać status małego świadka koronnego. Na taki scenariusz liczy gość Polskiego Radia 24 Piotr Strach z Polski 2050.
6: Tego typu instytucje właśnie jak świadek koronny ma służyć temu, aby wydobyć z tego typu źródeł informacji poważniejsze zarzuty, poważniejsze sprawy większego kalibru, więc wydaje się, że na pewno te sprawy związane czy to z członkami rządu, czy najważniejszymi instytucjami są na pewno dużo ważniejsze niż pojedyncza sprawa tego szefa Zonda Krypto.
5: O konieczności wyjaśnienia sprawy mówi też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda. Jego zdaniem relacje Przemysława Krala z politykami są jednak kwestią drugorzędną, skoro, jak mówi, obywatele stracili miliony.
7: Obywatele inwestowali w tę giełdę, nie będąc świadomi ryzyka, ale przede wszystkim nie będąc świadomi tego, że taka giełda może upaść albo mogą być wręcz podmiotami oszustwa. Jeżeli Donald Tusk mówił o tym, że wiedział o potencjalnej aferze, wiedział już pół roku wcześniej, dlaczego nie zawiadomił w tej sprawie obywateli? To jest moje pytanie do niego.
5: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów, ale straty mogą sięgać ponad 2 miliardów złotych. W urzędach stanu cywilnego od dzisiaj obowiązują formularze, które umożliwiają przepisanie zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Nowe regulacje resortu cyfryzacji spotkały się jednak ze sprzeciwem części samorządów. Powołują się one m.in. na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał nowe przepisy uznał za niezbędne.

0: niezgodne z ustawą zasadniczą. Z tą argumentacją nie zgadza się prawnik z Fundacji Półtorej Minuty Jan Pieniążek. Gość Polskiego Radia 24 podkreśla, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie obowiązuje.
1: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został ogłoszony, więc on nie ma mocy prawnej, nie obowiązuje aktualnie, także samorządy nie mają tyle co obowiązku, co nie mogą się do niego w żaden sposób stosować. Ważny jest wyrok TSUE, który nas obowiązuje, ważny jest wyrok NSA i ważne jest rozporządzenie i to dla samorządów powinno być najistotniejsze.
0: Resort cyfryzacji przypomina, że rozporządzenie obowiązuje we wszystkich gminach w naszym kraju. Urzędnicy nie mają prawa odmówić przyjęcia kompletnego wniosku o transkrypcję. Około miliarda złotych będzie kosztowała modernizacja linii kolejowej w Trójmieście. Powstaną trzeci tor i nowe przystanki. 40 mostów, wiaduktów i przepustów zostanie przebudowanych. Na unowocześnieniu zyska transport pasażerski i towarowy, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: To jest inwestycja, na którą czekano tutaj latami, ponieważ chodzi nie tylko o wygodę komunikacji pasażerskiej, ale przede wszystkim przepustowość i pogodzenie tych dwóch ważnych interesów. Przewozy towarowe, które dotyczą głównie portu, i przewozy aglomeracyjne dalekobieżne.
0: Na projekt modernizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i rozpoczęcie prac budowlanych wykonawca ma niemal 6 lat.
3: Reklama. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Lino. Najbliżej Ciebie.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
8: Jest godzina 18:35.
3: Debata dnia.
8: Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Panowie Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, i Łukasz Warzecha, Do Rzeczy. Dzień dobry, panowie.
9: Dzień dobry.
8: W pierwszej części naszego spotkania mówiliśmy m.in. o tym najnowszym sondażu CBOS-u. Przypomnę państwu wyniki tego badania. Koalicja Obywatelska 25,8% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 16,5%, Konfederacja 13%, Konfederacja Korony Polskiej 8,2% deklarowanego poparcia, pod progiem wyborczym Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe. Panowie, jak w kontekście tego badania rozumieć to, co się dzieje ostatnio, czyli te sugestie o możliwych wspólnych listach i po stronie opozycyjnej, i po stronie koalicyjnej? Czy w ogóle ta rozmowa ma sens, czy nie bardziej sensowne jest budowanie zdolności koalicyjnej, żeby no, z punktu widzenia tych największych ugrupowań nie powtórzył się scenariusz z 2023 roku, nie powtórzył się dla tych, którzy myślą o sukcesie wyborczym? Pan Arkadiusz Gruszczyński.
9: Zapytałem się o to liderów koalicji rządzącej i powiedzieli mi dwie rzeczy. Pierwsza z nich dotyczy tego, kiedy wspólna lista całej koalicji rządzącej miałaby powstać. I tylko w momencie, kiedy powstała byłaby podobna lista prawicowa pod patronatem Karola Nawrockiego. Dzisiaj to się wydaje niemożliwe. Wiadomo, że są prowadzone rozmowy, czy były do niedawna prowadzone rozmowy na temat paktu senackiego, którego patronem miał być Karol Nawrocki, prawicowego paktu senackiego, ale nic

0: nie wiadomo nad tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość, Mateusz Morawiecki z Mentzen, Bosak poszli razem z Braunem. Znaczy, dzisiaj tyle się złego powiedziano na temat Grzegorza Brauna, że taka koalicja wyborcza nie wydaje się realna. A druga możliwość jest taka, że powstaną dwie wspólne listy po stronie rządowej. Pierwsza to będzie, jak mówili mi moi rozmówcy z rządu, ludowa, czyli Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a druga lewicowa, czyli Nowej Lewicy i Razem. I jeżeli miałbym oceniać, który scenariusz będzie zrealizowany, to raczej ten drugi, dlatego że wyborcy lewicy nie byliby chętni głosować na listę, na której znaleźliby się politycy kojarzeni dzisiaj z tą konserwatywną częścią rządu i pewnie odwrotnie. A wspólna lista dzisiaj oznaczałaby, jak powiedział mi Jarosław Flis ostatnio, że małe partie zyskiwałyby na tym podziale na te dwa bloki. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że faktycznie powstaną dwie wspólne listy, ale bez Razem i bez Brauna. I wtedy Razem i Braun mogą paradoksalnie wejść do Sejmu wzmocnione, licząc na tych wyborców, którzy nie odnajdują się w tej polaryzacji politycznej.
1: Panie redaktorze, pan Łukasz Warzecha z nami również. Pan jak ocenia prawdopodobieństwo realizacji takich na razie przedwyborczych scenariuszy?
2: Myślę, że trzeba na to patrzeć w dwojaki sposób. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, jak działa system D'Hondta, bo każda taka decyzja o stworzeniu lub nietworzeniu wspólnej listy musi być rozpatrywana w kontekście tego, jak potem zostaną podzielone mandaty. A tutaj jeszcze trzeba przypomnieć, że nie działa w Polsce prosty podział procentowy, no właśnie za sprawą systemu D'Hondta i za sprawą okręgów wyborczych. Czyli to nie jest tak, że jak w sondażu widzimy 16,5% dla PiSu, to będą mieli 16,5% miejsc w Sejmie. Zwłaszcza, że, znów to podkreślam, pojedynki odbywają się również w okręgach, gdzie przecież jest różna liczba miejsc w Sejmie do wzięcia. Więc to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane, niż na pierwszy rzut oka wygląda. I no, analitycy, którzy się temu uważnie przyglądają, przynajmniej ci, z którymi ja rozmawiałem, albo których słuchałem i czytałem, twierdzą, że bardzo ryzykowny jest pomysł pojedynczych list, czyli taki pojedynek dwóch list z jednej i drugiej strony, a już zwłaszcza niebezpieczne byłoby to, gdyby jedna ze stron miała wspólną listę, druga jej nie miała. No i tutaj druga sprawa, druga warstwa, to jest kwestia woli politycznej i tego, czy z punktu widzenia interesu poszczególnych ugrupowań taka wspólna lista byłaby dobrym rozwiązaniem. Tutaj mam wrażenie, że jeżeli jest mowa o jednej wspólnej liście po stronie koalicji rządzącej, to bardziej chodzi po pierwsze o pewne marzenia niektórych środowisk. No, można sobie przypomnieć, jak tu, przepraszam, nie jest to jakiś przytyk do pana redaktora, no, ale to środowisko Gazety Wyborczej swego czasu bardzo lansowało taką wizję jednej listy i to by się prawdopodobnie skończyło źle dla obecnej koalicji rządzącej czy dla tej strony sceny politycznej, ale pan Donald Tusk wtedy wiedział, że on potrzebuje koalicjanta, a nie jednej listy, dlatego zaczął w ostatniej chwili przed wyborami 2023 roku jednak promować pana Szymona Hołowni i Trzecią Drogę. Natomiast takie pewne naciski, ale właśnie trochę udawane w kierunku utworzenia jednej listy, mogą być działaniem na rzecz podporządkowania sobie koalicjantów, pewnego przyciśnięcia ich do ściany, ale tylko tyle. Nie po to, żeby tę listę tak naprawdę stworzyć. Jeżeli natomiast chodzi o stronę opozycyjną, jedna lista po stronie opozycji wydaje mi się skrajnie nieprawdopodobna. Pan redaktor Gruszczyński mówił tutaj o rozmowach na temat stworzenia paktu senackiego. Bo według moich informacji powiedzenie, że te rozmowy się toczyły, to jest też gruba przesada. To raczej były pewne deklaracje gotowości, które tam mogły płynąć czy pojawiać się podczas spotkań pana prezydenta z niektórymi politykami tej umownej prawej strony. Natomiast to się nie przerodziło właściwie nawet we wstępną fazę pertraktacji. A przecież lista senacka wspólna, czy pakt senacki, pakt senacki, nie lista senacka, byłby znacznie prostszy do zrealizowania.

0: realizowania niż jedna lista, nawet bez pana Grzegorza Brauna, po tej umownej prawej stronie do Sejmu. Więc jeżeli nawet nie udaje się rozpocząć rozmów na temat paktu senackiego, to cóż dopiero mówić o rozmowach na temat jednej listy, na której znalazłby się pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Mentzen i pan Bosak. To jest moim zdaniem kompletnie nierealne. Zupełnie mi się w to nie chce wierzyć. Raczej trzeba zastanawiać się, jak potem ewentualnie ta prawa strona umowna się ułoży już po wyborach.
1: A no właśnie.
0: Z tymi reprezentacjami, które do Sejmu wejdą. Natomiast ja daję góra 10% prawdopodobieństwa temu, że może powstać po tej umownej prawej stronie wspólna lista do Sejmu. Nawet mam bardzo duże wątpliwości, czy powstanie pakt senacki i też bym jakichś ogromnych szans dzisiaj temu projektowi nie dawał.
1: No ale mówi pan, panie redaktorze, że...
2: Ja bym tylko...
1: Tak, bardzo proszę, pan Arkadiusz Gruszczyński.
2: Jeśli mogę dodać dwa wątki jeszcze do tego, co powiedział pan Łukasz Warzecha. O ile po stronie koalicyjnej wiadomo, kto chce kogo podporządkować. No, najsilniejszym graczem jest dzisiaj Koalicja Obywatelska. Tuskowi opłaca się podporządkowanie swoich koalicjantów i nawet wciągnięcie ich na wspólną listę. Natomiast kto jest dzisiaj hegemonem po prawej stronie sceny politycznej? Ja nie wiem, kto jest dzisiaj, no bo no wydaje się tradycyjnie, że jest to Jarosław Kaczyński ze względu na to, że no jeszcze do niedawna miał największy klub, no ale po rozpadzie klubu parlamentarnego i partii, czy dzisiaj warunków nie zechce dyktować Sławomir Mentzen, który staje się bardzo istotnym graczem po tej prawej stronie sceny politycznej. A po drugie, jeśli chodzi o ten pakt senacki, prawicowy, to jest on kluczowy dla prezydenta, wydaje się, dlatego że prezydent chciałby realizować część swojej polityki na drodze referendów. Dzisiaj to Senat musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie referendum. Widzieliśmy to przy okazji Europejskiego Zielonego Ładu, o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, o którą referendum chciał zapytać pan prezydent Karol Nawrocki, że to się nie udało. Jeżeli Senat byłby zdominowany przez stronę prawicową, wówczas ten element polityki, którą chce prowadzić Karol Nawrocki, byłby łatwiejszy do realizowania przez ośrodek prezydencki.
1: Panowie, rozmawiamy o tych scenariuszach przedwyborczych, no bo wspólna lista to jest właśnie, budowanie ewentualnej wspólnej listy to jest tego rodzaju myślenie, no ale też te scenariusze powyborcze są równie ciekawe i tutaj pojawia się pytanie o współpracę tych środowisk prawicowych. Czy Prawu i Sprawiedliwości będzie łatwiej budować jakąś wspólną siłę, byłoby łatwiej budować jakąś wspólną siłę z Mateuszem Morawieckim czy z Grzegorzem Braunem? Dzisiaj takie pytanie usłyszała Urszula Rusecka, która, jak już wiemy, była gościem Polskiego Radia 24. Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości, która mówi, że przed zbliżającymi się wyborami nie wyklucza współpracy z klubem Mateusza Morawieckiego. Za to, jak deklarowała w naszym studiu, jest przeciwna łączenia sił z Grzegorzem Braunem. Jak to uzasadniała? Bardzo proszę.
3: Co innego z ludźmi, a co innego z Grzegorzem Braunem.
4: A z którymi ludźmi ewentualnie mogłaby pani wejść od Grzegorza Brauna we współpracę?
3: Osób, których ja nawet znam lokalnie gdzieś z mojego okręgu wyborczego, wiem, bo są to ludzie, którzy kiedyś współpracowali ze mną, współpracowali z Prawem i Sprawiedliwością, zostali być może teraz zauroczeni tym, co opowiada, jest sprawną językowo postacią, natomiast sama postać Grzegorza Brauna jest dla mnie nie do przyjęcia.
1: Pan redaktor Łukasz Warzecha. Panie redaktorze, po tym, co się wydarzyło ostatnio w Prawie i Sprawiedliwości, po tych słowach wymienionych między środowiskami Prawa i Sprawiedliwości, tak to nazwijmy, i Mateusza Morawieckiego, no to łatwiej z Mateuszem Morawieckim będzie się dogadać, czy z Grzegorzem Braunem, pod adresem którego również, tak jak pan już zauważył, no, padały różne słowa.
0: Słuchacze tego nie widzą, ale się mocno uśmiechnąłem, słuchając pani Ruseckiej, dlatego że wyobraziłem sobie, że po wyborach pojawia się sytuacja, którą wielu komentatorów przewiduje, czyli taka, w której bez jednego ze składników tej układanki nie da się mieć większości, czyli nie da się jej mieć bez pana Grzegorza Brauna i wtedy pan Jarosław Kaczyński stwierdza, że no w imię konieczności dziejowej musimy taką koalicję zawrzeć i wtedy pani Rusecka powie, no w imię konieczności dziejowej z panem Braunem też musimy dla dobra Polski. Bo tu elastyczność jest duża i ja jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, chociaż nie mam żadnych wątpliwości, że łatwiej byłoby

0: mimo wszystko porozumieć się, mimo wszystkich sporów i bardzo poważnych wewnętrznych napięć i gier ambicji. Byłoby łatwiej porozumieć się z panem Mateuszem Morawieckim niż z panem Grzegorzem Braunem. I tutaj szukałbym przyczyn tego odmiennego stopnia łatwości porozumienia, w dużej mierze też w tych zewnętrznych sojuszach czy lojalnościach Prawa i Sprawiedliwości. No jednak warto pamiętać o tym, że była ta sytuacja, w której pan Jarosław Kaczyński po rozmowie z panem ambasadorem Rose'em wygłosił takie stwierdzenie publiczne o tym, że właśnie z panem Braunem to nigdy, bo to zaszkodzi naszym sojuszom. Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo mocno przywiązane do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza oczywiście, kiedy rządzi tam republikańska administracja. A tutaj faktycznie były bardzo poważne sygnały wskazujące na to, że pan Grzegorz Braun jest nieakceptowalny dla tego ważnego polskiego sojusznika jako składnik koalicji rządzącej i moim zdaniem to bardzo poważnie wpływa na stanowisko PiS-u. No tylko, i to też zresztą potwierdzają politycy tej partii, z którymi ja rozmawiałem, bardzo stanowczo na razie przynajmniej jest ta wersja podtrzymywana, że z panem Braunem to na pewno nie, nawet jeżeli to by oznaczało, że nie uda się rządzić, to nawet wtedy pojawiają się stwierdzenia o przyspieszonych wyborach kolejnych zamiast właśnie takiej koalicji. No ale to jest teraz. Natomiast jak to będzie wyglądało, kiedy już będziemy mieli skład Sejmu, a on może być zaskakujący, może być też mocno rozdrobniony, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa jesień przyszłego roku i wtedy może się okazać, że jednak stanowisko się mimo wszystko zmienia. A też pamiętajmy, że w grę wchodzą takie warianty, czyli właściwie nie warianty, wariant pośredni, czyli wariant koalicji parlamentarnej, chociaż to jest to, co próbował ćwiczyć pan Jarosław Kaczyński po wyborach w 2005 roku. Źle mu to wyszło, on ma złe wspomnienia też z koalicji rządowej, do której później już normalnie włączył Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. To jest taka trauma dla niego, tamta niedokończona kadencja i myślę, że te zastrzeżenia dotyczące niemożliwości współpracy z panem Grzegorzem Braunem trochę się biorą również z pamięci o tamtych sprawach sprzed około 20 lat.
1: To teraz pan Arkadiusz Gruszczyński, panie redaktorze. Urszula Rusecka z PiS przed chwilą przedstawiła nam taki podział. Grzegorz Braun to jedno, a jego ludzie to zupełnie coś innego. Tylko kiedy mówimy Konfederacja Korony Polskiej, to od razu zastanawiamy się, czy nie lepiej nazwać to ugrupowanie Konfederacją Grzegorza Brauna, bo przecież zamiennie używamy takich sformułowań. Da się środowisko od lidera odłączyć?
2: No nie, nie da się oczywiście i no nie wyobrażam sobie, że... Znaczy wyobrażam sobie, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało na przykład podkupić tych 10 posłów, których zabraknie do stworzenia koalicyjnego rządu, o ile prawa strona będzie miała więcej szabel w przyszłym Sejmie. Ale ja bym też się nie przywiązywał tak do tego, co mówią politycy przed tym, jak zdobędą władzę, bo no, cała tradycja polskiej polityki pokazuje, że to, co się mówi w kampanii wyborczej czy przed wyborami, potem nie ma absolutnie żadnego znaczenia w trakcie rządów. Donald Tusk mógł mówić o tym, że będą siedzieć w więzieniach politycy PiS-u. No cóż, nikt nie siedzi. Mógł mówić o kwocie wolnej od podatku do 60 tysięcy. No cóż, nie ma tej kwoty wolnej. A Jarosław Kaczyński mógł mówić w 2015 roku, że ministrem obrony w rządzie Beaty Szydło będzie Jarosław Gowin, a został Antoni Macierewicz. Więc no, to ja bym jednak te zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że na pewno nie dojdzie do żadnej współpracy ze środowiskiem Grzegorza Brauna, to bym jednak powiesił na ścianie i tak się jakoś nie przywiązywał do tego. No, jest oczywiście taka mit, taka legenda o Jarosławie Kaczyńskim, że no, ten inteligent z Żoliborza się jednak brzydzi antysemityzmem, który jest uprawiany dzisiaj, czy prezentowany przez Grzegorza Brauna i jego środowisko. No cóż, chyba się nie brzydził, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego próbował zakazać badań nad zbrodniami w trakcie II wojny światowej, której dokonywali Polacy na Żydach. Wtedy no, to było jawnie antysemickie, czy wtedy, kiedy współpracował z antysemitami z Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony w 2005 roku, więc tutaj też byłbym ostrożny.

0: ostrożny. Oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński zmuszony okolicznością historyczną nie zdecyduje się na taką, koalicję, ale też jestem bliższy przekonaniu, że łatwiej byłoby współpracować z Prawo i Sprawiedliwości z Mateuszem Morawieckim niż z Grzegorzem Braunem, ponieważ ci politycy, czyli Morawiecki i Kaczyński, w sumie bardzo podobnie myślą o państwie, myślą bardzo podobnie o udziale państwa w gospodarce, myślą bardzo podobnie o tym, jak ma działać, jak mają działać instytucje. Różnią się w ważnych kwestiach, ale jednak w detalach, czyli jak mają funkcjonować media publiczne czy wymiar sprawiedliwości, ale to są akurat sprawy, gdzie w ramach koalicji można się jakoś pewnie porozumieć.
1: Panowie, nieubłaganie kończy się czas naszej audycji, ale jeszcze jeden wątek chciałabym, żebyśmy zauważyli. Dzisiaj Dzień Niepodległości Ukrainy i pojawia się temat pomocy Ukrainie. Polska w ramach NATO powinna rozważyć przekazanie rakiet dla Ukrainy, mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Strach, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z Polski 2050. Posłuchajmy.
2: Moim zdaniem, jeśli to będzie współpraca międzynarodowa na zasadzie jakiegoś konsensusu, że w razie gdyby była potrzeba ich użyć w innym rejonie, to jako NATO powinniśmy się też jako Polacy do tego dołożyć, chociaż rzeczywiście proporcjonalnie. No nie ma takiej możliwości, żebyśmy przekazali połowę naszych rakiet. Wydaje mi się, że ponowna donacja, jak była poprzednio, to byłaby, czyli ta kilkuprocentowa, jeśli chodzi o nasze zasoby, nie byłaby istotnie szkodliwa dla naszego bezpieczeństwa.
1: I bardzo jesteśmy ciekawi opinii panów na ten temat. Na początek Arkadiusz Gruszczyński, tylko proszę o dyscyplinę czasową.
0: To jest bardzo dobry pomysł. Musimy wspierać walczącą Ukrainę. Ukrainę, która dzisiaj kończy 35 lat jako niepodległe państwo i powinniśmy brać przykład z Republiki Federalnej Niemiec, która no, jako jeden z tych krajów europejskich przeznacza najwięcej pieniędzy na walczącą Ukrainę i myślę sobie, że ten konsensus ponadpolityczny, że politycy powinni powrócić do tego konsensusu z 2022 roku, kiedy no prawie że wszystkie oprócz Konfederacji siły polityczne mówiły o tym, że należy wspierać Ukrainę.
1: Pan Łukasz Warzecha?
3: No tutaj wreszcie się z panem redaktorem mogę w zasadzie kompletnie nie zgodzić. Uważam, że przekazaliśmy absolutnie wystarczająco dużo sprzętu Ukrainie. Nie ma znaczenia, czy byłoby to robione w ramach jakiejś współpracy, czy nie. Polska musi myśleć o własnej obronie, a Ukraina też bardzo dużo zrobiła, żeby zrazić nas do jakichkolwiek działań pomocowych. Ukraina będzie się bronić tak czy inaczej, czy my nasze rakiety przekażemy, czy nie. A zatem ja uważam, że nie powinniśmy tego robić, szczególnie, że nastroje w Polsce są takie, że mam wrażenie, że to jest bardzo duże ryzyko polityczne również dla tych polityków, którzy by o takim przekazaniu uzbrojenia zdecydowali.
1: Pan Łukasz Warzecha do rzeczy, wcześniej Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Bardzo panom dziękuję za
0: to
1: spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Debata w Polskim Radiu 24 i całe popołudniowe pasmo w naszej stacji powoli dobiega już końca. Zbliża się godzina 19. Jeremia Mrożek dołączył do mnie w studiu.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. O, właśnie, już mówimy sobie dobry wieczór o tej porze, panie redaktorze.
4: Spoglądam na zegar.
1: Schyłek lata.
4: Spoglądam na zegar, jest tańszy od tego, który posiada.
1: A, to nawiązujesz do tego tematu, który poruszyliśmy także w naszej debacie.
4: No, jeżeli, słuchaj, jeżeli jadę samochodem i słyszę, że szef PKOL-u ma zegarek za 40 tysięcy euro, to sobie
1: i wyceniasz
4: tak,
1: sobie ten samochód, którym jedziesz?
4: I sobie tak myślę, to jeszcze jest nic, bo Robert Lewandowski ma zegarek za 900 tysięcy złotych, za prawie milion złotych ma. Tylko, że w przeciwieństwie do Piesiewicza, aha, Lewandowski sam na niego zarobił
1: okay.
4: I sobie go po prostu kupił. Więc na pewno temat zegarków, nomen omen, zawsze jak pojawia się jakaś afera, to się zegarki w tle
1: pojawiają.
4: To jest
1: jakiś taki mityczny gadżet. pomyśleć, no ale już nic.
4: Więc po 21.30 w stanie dnia komentować będzie Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej. No właśnie między innymi o zegarkach, o zonda krypto, bo wokół tego naprawdę sporo się dzieje. No ale wcześniej, 19.00 w zmianie klimatu, sprawdzimy, gdzie trafiają nasze śmieci. Po 19.30 w programie Samozdrowie podpowiemy, co zrobić, by żyć długo w zdrowiu i sprawności. A po 20.30 Świat w powiększeniu.

0: i zapowiedź Donalda Trumpa w sprawie nałożenia sankcji na Iran, których świat jeszcze nie widział.
1: No właśnie, kolejny raz słyszymy o tych zapowiedziach.
0: Może ich murem obuduje na przykład. Ja jestem na świeżo po Odysei, więc wiem, że tak naprawdę można przez długi, długi czas tam.
1: Ja wiem, proszę państwa, że szczęśliwi czasu nie liczą, ale już...
0: Szczęśliwi nie.
1: Nieco ponad 2 minuty zostały do godziny 19. Po 19 wszystkie te smakowitości w wieczornym paśmie w Polskim Radiu 24, którego gospodarzem będzie Jeremia Mrożek. Ja
0: Zapraszam.
1: Się nazywam Ewa Wasążnik i bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu, który popołudniowy program dla państwa przygotował i zrealizował. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bronią Ukrainy i Europy przed hordami ze wschodu. Minister Żurek dziękuje ukraińskim żołnierzom. Za obszerne wyjaśnienia status świadka koronnego. Tak ma być w przypadku szefa zonda krypto. Była obawa matactwa. Areszt tymczasowy dla kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek w Krakowie. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni. Życzę wam dużo zdrowia i dużo rakiet Patriot. Tak mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Od godziny trwają one na Placu Zamkowym w Warszawie.
2: Chciałbym bardzo podziękować chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą dzisiaj w okopach. Za ich bohaterstwo, za ich ofiarę. Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, bronią Europy przed hordami ze wschodu. I są tak dzielni, że jesteśmy z nich dumni. Naprawdę. Dziękujemy wam.
1: Widzę, co robi ruska propaganda z niektórymi Polakami, przyznał minister Żurek.
2: I chcę was zapewnić, że jako prokurator generalny powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści.
1: Podczas koncertu wystąpią Krzysztof Zalewski oraz ukraiński kwartet Daka Bracha. Wydarzenie zgromadziło setki osób, Polaków i Ukraińców. Były też policyjne interwencje. Dotyczyły niewielkich grupek osób, które sprzeciwiają się obchodzeniu w naszym kraju ukraińskiego Dnia Niepodległości.
3: Gdyby było święto niepodległości polskie i by ktoś tak panu przeszkadzał, to też by to nie było bardzo niekulturalne.
4: Ale Polacy nie świętują za granicą niepodległości polskiej.
3: Świętujemy na granicy, nie na wojnie.
5: A poza tym tam jest wojna.
6: Świętuj się na Ukrainie.

0: Ukrainie.
1: Więcej się na Ukrainie.
2: Dużo jest wojny na Ukrainie wtedy.
3: Dzień niepodległości Ukrainy ustanowiono 35 lat temu. Decyzja Przemysława Krala o współpracy z prokuraturą to przede wszystkim działanie we własnym interesie, tak ocenia publicysta Jarosław Włodarczyk. Założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto ma otrzymać status małego świadka koronnego. Według TVP Info Kral składa w warszawskiej prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Działania prezesa giełdy kryptowalut mogą być przede wszystkim próbą złagodzenia przyszłej kary, mówił w Polskim Radiu 24 Jarosław Włodarczyk.
4: Uciekanie przez całe życie jest dość trudnym wyborem. Jemu grozi poważny proces i poważny wyrok, w związku z czym może chce po prostu zmniejszyć ten wyrok, bo ja nie wierzę za bardzo w to, że nagle się nawrócił i że teraz on uznał, że robił rzeczy nieuczciwe i teraz będzie uczciwie zeznawał. Nie, to jest zwykły interes. On chce się bronić. Jeżeli prokuraturze udało się go do tego namówić, to dobrze, dlatego że bliżej będziemy prawdy.
3: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu. Wtedy okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy, jakie zainwestowali w kryptoaktywa. Straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. 26-latek usłyszał zarzuty umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przedwczoraj Hubert B. staranował samochodem, który prowadził młode małżeństwo. Kobieta i mężczyzna szli chodnikiem i pchali wózek z niemowlęciem. Oboje zmarli tego samego dnia w szpitalu. Stan 8-miesięcznego chłopca poprawia się. Hubert B. nie przyznał się do winy.
5: Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, a na ulicy Solnej obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Jednak zdaniem podejrzanego przyczyną wypadku była nierówna nawierzchnia drogi.
6: Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
5: Mówi prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Podejrzany trafił do aresztu tymczasowego.
7: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary.
5: Wyjaśnia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Głos zabrała także obrończyni Huberta B., adwokat Karolina Miara-Olearczyk.
8: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
5: Hubertowi B. grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
3: Donald Trump eskaluje wojnę handlową z Kanadą. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada 50-procentowe cła na samochody, ciężarówki, części i stal z tego kraju. Mają one wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Więcej na ten temat z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: Donald Trump powtórzył na Truth Social swoje twierdzenie, że Kanada rzekomo od lat okrada Stany Zjednoczone. Stwierdził, że kanadyjskie cła na amerykańskie produkty rolne zrujnowały życie farmerom i doprowadziły do 60-miliardowego deficytu w handlu pomiędzy oboma krajami. Trump dodał, że to Ottawa potrzebuje Waszyngtonu, a nie odwrotnie, bo Kanadyjczycy prowadzą 90% wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykańsko-kanadyjskie negocjacje handlowe zostały zerwane po tym, jak administracja Trumpa w ostatniej chwili przedstawiła Kanadyjczykom listę daleko idących żądań. Premier Kanady Mark Carney nazwał działania Amerykanów nieuczciwymi. Dziennik Wall Street Journal ocenił nową wojnę handlową Trumpa mianem głupiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: 10 średniowiecznych monet znaleziono podczas badań archeologicznych, które od kilku dni trwają na polach Grunwaldu. To 7 groszy praskich i 3 lekko uszkodzone monety. Znaleziono je na głębokości około 20 cm pod ziemią. Po konserwacji trafią do gablot Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Przed nami zimna noc w wielu miejscach. Temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Na Pomorzu, w zachodniopomorskim, na Warmii, Mazurach oraz w kujawsko-pomorskim utworzą się gęste mgły.
11: Sześć minut po godzinie 19:00 zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Oto co w dzisiejszym programie.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Na pewno po godzinie 20:00 powiemy, że polskie siatkarki pokonały w Stambule Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavergniego, która w kolejnym spotkaniu zagra we wtorek ze

Słowenią. Dzisiejszy program przygotowali Justyna Błońska i Rafał Roślik. Za realizację odpowiada Wiktor Sudyka, a już za chwilę zmiana klimatu. A w programie między innymi zebrane śmieci, które jadą w dal i nie bardzo wiemy, co się z nimi dalej dzieje. Są jednak miejsca, w których odpady komunalne są sortowane, przetwarzane i przygotowywane do dalszego

0: No i to za chwilę wyjaśnimy, o co chodzi. A ze mną Marcin Paszkiewicz, rzecznik prasowy Ekodoliny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ekodolina, brzmi to dumnie, miejsce, które znajduje się w Gdyni, chociaż no nie blisko plaży, gdzieś pośród drzew, pośród lasów. Specjalnie ukryte w to miejsce jest właśnie tak z dala od budynków, z dala od zabudowań, od mieszkańców?
1: Malutkie sprostowanie na początek. Spółka Ekodolina, która zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów, znajduje się na terenie gminy Wejherowo. Obsługuje 8 miast i gmin. Jest to prawie 500 000 osób. Natomiast nie jest na terenie Gdyni, tylko jest na terenie gminy Wejherowo.
0: Dobrze, to już wiemy, gdzie się znajdujemy, a teraz chciałabym się dowiedzieć, czym zajmuje się Ekodolina? Co to za miejsce, co tu trafia i skąd przyjeżdża?
1: Ekodolina jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych. Jest to instalacja komunalna, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych, tak jak nazwa wskazuje. Instalacja posiada pełną instalację MBP, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Tu trafią te wszystkie odpady, które wytwarzają mieszkańcy gmin i miast należących do spółki.
0: Czyli tak, śmieciarka, która przyjeżdża pod nasz blok, pod nasze osiedle, pod nasz dom, zbiera nasze odpady, przyjeżdża tutaj i zostawia je tak, żeby można było coś z nich zrobić.
1: Tak, śmieciarka, która odbiera odpady, finalnie przyjeżdża do Ekodoliny. Pierwszym obiektem, z którym jakby ma kontakt, jest to waga. Tam odpady są ważone i nadawany im jest odpowiedni kod. Jeżeli są to takie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, wówczas odpady te trafiają na sortownię. No i na sortowni zaczyna się proces sortowania odpadów. Ma on na celu głównie wydzielenie tych odpadów, które można poddać jeszcze recyklingowi, które są cennymi surowcami. Natomiast cała reszta nie jest składowana, ale trafia do zakładów, które głównie spalają te odpady i powstaje energia elektryczna, ciepło. Są to spalarnie odpadów komunalnych bądź cementownie.
0: Ale jest też takie miejsce, które my potocznie nazywamy wysypiskiem, a w Państwa nomenklaturze jest to kwatera, gdzie te śmieci jednak zostają i nie ma już co z nimi zrobić.
1: Tak, posiadamy kwaterę składową, tak jak pani redaktor powiedziała, wysypisko śmieci. Tam trafia niewielka ilość odpadów. Są to odpady, których nie można poddać recyklingowi, a jednocześnie nie można ich spalić i nie są odpadami kalorycznymi. Ja też tu właśnie nie mówię o śmieciach, tylko o odpadach. Tak? Mamy kwaterę składową i odpady. Dzisiaj w Ekodolinie to jest tylko około 15% odpadów trafia na kwaterę składową. Natomiast 85% jakby wyjeżdża z zakładu, są to surowce i odpady kaloryczne, które przekazywane są finalnie do spalenia.
0: No to teraz pytanie, jakich odpadów jest najwięcej? Co przyjeżdża w największych ilościach? Plastik, szkło, zmieszane? Co tutaj rzeczywiście trafia w takich hurtowych, no wszystko w hurtowych, ale w dużych ilościach?
1: Jeżeli chodzi o odpady pochodzące od naszych mieszkańców, no to niestety ubolewam, ale nadal jest najwięcej odpadów resztkowych, czyli czarnego worka. W tych odpadach jest jeszcze bardzo dużo surowców, jest bardzo dużo odpadów organicznych, czyli świadczy to o tym, że jako mieszkańcy jednak jeszcze nie do końca właściwie segregujemy odpady.
0: To jest przykre, ale czy to można naprawić? To znaczy, czy tutaj da się to jeszcze przesortować, skoro my nie dopełniliśmy tego obowiązku?
1: Tak, oczywiście odpady są sortowane i w ten sposób odzyskujemy te surowce, które tak naprawdę, na przykład jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, powinny trafić do żółtego worka, czy powinny trafić do niebieskiego worka, bo są to odpady papierowe.
0: Czyli w takim razie, skoro wy to posortujecie, to po co my to mamy robić? Może się takie pytanie pojawić. Dlaczego Polak ma sortować i tych koszy na śmieci mieć kilka, skoro i tak trafia to w miejsce, gdzie specjaliści są w stanie tę robotę wykonać?
1: No przede wszystkim po to, żeby ta skuteczność była jakby wyższa, tak, żeby odzyskać jak najwięcej surowców. Wiemy, jak wygląda czarny worek, że on jest zanieczyszczony. Tam część tych surowców niestety ulega takiej bezpowrotnemu uszkodzeniu, zanieczyszczeniu. Więc bardzo ważna jest segregacja u źródła.
0: Jeżeli wrzucimy

0: Na przykład papier, który można poddać recyklingowi do worka czarnego, no to on już będzie zanieczyszczony na tyle, że nawet w sortowni nie da się już z niego nic zrobić. I część pewnie tych surowców, które mogłyby być wykorzystane właśnie w ten sposób, zostaje ich moc, ich możliwość recyklingowa zniwelowana, zniszczona przez to, że zostały zanieczyszczone. To tak działa.
1: Tak, papier, który trafia do czarnego worka, jest on bardzo często jakby stracony. Nie nadaje się już do ponownego recyklingu i jest przekazywany do spalenia. To samo bardzo często na przykład dotyczy folii, która gdyby trafiła do żółtego worka, byłaby przekazana do recyklera. Natomiast jeżeli ona zostanie zanieczyszczona, no bardzo często nie nadaje się ona już do ponownego wykorzystania.
0: To już wiemy, że segregacja jednak ma sens, jest dosyć istotna. A co się zmieniło, jeśli chodzi o system kaucyjny i to, ile plastiku trafia właśnie do państwa? Czy to jest zauważalna różnica między tym, jak był wprowadzony system kaucyjny, a jeszcze w czasie, kiedy go nie było?
1: System kaucyjny został wprowadzony jesienią ubiegłego roku i w tych pierwszych miesiącach nie widzieliśmy wpływu systemu kaucyjnego na tak naprawdę na zawartość żółtego worka, czyli tworzyw sztucznych. Natomiast od początku roku już wyraźny spadek jest butelek PET i puszek aluminiowych. Dzisiaj porównując czerwiec 2026 roku do czerwca 2025 roku mamy mniej butelek PET około 60%, a puszek aluminiowych mniej o około 65%. One po prostu trafiły do butelkomatów.
0: Skoro do śmieci możemy wyrzucić prawie wszystko, no są odpady, które powinno się wywodzić na przykład do przoku, ale wiemy jak jest. Wiemy, że potrafimy wszystko wrzucić do kontenera, tego, który stoi pod naszym blokiem. Co Państwa najbardziej zaskakuje, jeśli chodzi o odpady, które znajdujecie, które przywozicie? Czy jest coś takiego, co jeszcze zaskakuje, czy tak naprawdę wszystko tu już było?
1: No już pewnie wszystko było, natomiast no, zaskakuje nas to, że no, niektóre osoby potrafią na przykład wyrzucić do czarnego worka farbę, jakieś lakiery. Teraz takim problemem, który pojawił się od pewnego czasu, są baterie litowe, które w momencie, kiedy są uszkodzone, kiedy jest naruszona ich struktura, mogą wywołać pożar.
0: Czyli to, co mamy z tym zrobić w takim razie, skoro mamy takie baterie, gdzie to wywieźć? Bo tutaj też można przywieźć chyba takie rzeczy, bo wjeżdżając widziałam informację punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czy to oznacza, że właśnie takie elektroodpady mieszkańcy albo no, ktoś, kto jest w okolicy, może tu przywieźć?
1: Dokładnie. No, takie odpady powinny być selektywnie zebrane i trafić powinny do przoku.
0: Jak będzie wyglądał rozwój takiego miejsca, gdzie dostarczane są, przywożone są śmieci za kilka lat? Ponieważ Ekodolina no, ma już doświadczenie, jesteście tu już jakiś czas, czy to się coś zmienia? Czy są jakieś nowoczesne, nowsze rozwiązania, które sprawią, że jeszcze lepiej będziemy sobie radzili z odzyskiwaniem surowców, z zagospodarowaniem ich?
1: Tak, Ekodolina zmienia się, ona się stale modernizuje. W tej chwili jesteśmy w przededniu dużej inwestycji, instalacji fermentacji. Do tej instalacji będą trafiały bioodpady. Do tej pory bioodpady były kompostowane. Powstawał z nich kompost, natomiast nie powstawała energia. W momencie, kiedy wybudujemy instalację fermentacji, odpady oprócz, to znaczy finalnie oprócz tego kompostu, będzie powstawała jeszcze energia elektryczna w naszym przypadku, ponieważ w procesie fermentacji powstaje gaz, metan, który jest spalany i jest wytwarzana energia elektryczna. Jeżeli chodzi o sortownię, no to automatyzacja, tak, jest to bardzo ciężka, obciążająca praca dla pracowników, więc automatyzacja różnego rodzaju separatory, które odciążą naszych pracowników. Nie znaczy to wcale, że te osoby stracą pracę, ponieważ nadal będą potrzebne, będą doczyszczały te odpady, będą musiały też, no nadzór nad tymi urządzeniami jest potrzebny, ale takie są kierunki rozwoju.
0: No bo tak jakbyśmy sobie chcieli wyobrazić, jak wygląda takie miejsce. My sobie siedzimy teraz wygodnie u Pana w biurze, ale jakby się tak przejść po zakładzie, to jak to wygląda? Czy to jest taka wielka taśma, gdzie stoją ludzie i wybierają na przykład papierki, plastiki z tego worka, ręcznie przesortowują? To czasami sobie człowiek próbuje to wyobrazić, a jak to naprawdę wygląda?
1: Tak, dokładnie tak to wygląda. Ta nasza sortownia no, powstała kilkanaście lat temu, więc ona czeka dopiero na swoją modernizację. rację. Natomiast dokładnie to wygląda tak, jak pani redaktor powiedziała. Odpady trafiają do

0: tak zwanej kabiny wstępnej. Tam wybierane są przede wszystkim odpady, o których już mówiliśmy, które nie powinny trafić do tego czarnego worka. Są to odpady niebezpieczne, tarasujące i następnie za pomocą sit te odpady są rozdzielane na frakcje i finalnie trafiają do kabin, gdzie pracownicy, każdy z pracowników ma zadanie wybierać inny odpad, który jest surowcem i w ten sposób ten strumień jest dzielony, wyodrębniane są surowce.
1: Czyli nadal tutaj człowiek nad tym czuwa, bo to chyba trudno trochę zaprząc maszyny do takiego działania, żeby one były w stanie rozróżnić te surowce. Jednak ludzkie oko tutaj jest chyba lepsze.
0: Pewnie lepsze, natomiast coraz częściej pojawiają się separatory, które są w stanie rozpoznawać nawet konkretne rodzaje tworzyw sztucznych. No więc kierunek rozwoju jakby jest jasny i przy tej najcięższej pracy automatyka będzie zastępowała pracowników.
1: Dużo powiedzieliśmy już o tych czarnych workach, tych, w których jest wszystko, chociaż nie powinno tam być tego wszystkiego. A co z żółtymi na przykład, albo z zielonymi? Jak tutaj to wygląda? Czy też są błędy, czy też są problemy i też te worki? Nie można mieć pewności, że tutaj wszystko jest posegregowane przez nas mieszkańców, tak jak być powinno.
0: Żółty worek co do zasady jest znacznie lepszej jakości, natomiast zdarzają się jakieś zanieczyszczenia po prostu nie spowodowane, być może tym, że osoba, która poszła wyrzucić te śmieci, nie chciało jej się tego rozdzielać. Natomiast generalnie żółty worek ma znacznie lepszą jakość, tylko musimy pamiętać, że te wszystkie odpady, które trafiają do żółtego worka, tak naprawdę recyklingowi można poddać 20-30%. Cała reszta, ze względu na to, że są to odpady kaloryczne, trafia do spalenia.
1: No ale nie trafia na kwaterę. To cały czas jest ten plus, że jednak jest wykorzystywane, czyli ten surowiec, odpad ma drugie życie.
0: Tak, oczywiście priorytetem jest jakby ograniczenie składowania odpadów. Mamy jeszcze niebieski worek. Tu jakby ta jakość tych odpadów jest całkiem niezła. Zielony worek, niestety błędnie czasami postrzegane są zasady segregacji. Zdarza się, że na przykład słoiki, jak ktoś sprząta piwnicę, to słoiczki z zawartością wyrzuca, ale to prawda jest taka, że to też są incydentalne sytuacje.
1: Słoik z zawartością i z zakrętką, ale myślę, że też w tym zielonym zdarzają się rzeczy, których nie powinno tam być, czyli na przykład porcelana, czyli szklanka, czyli to szkło, które nie jest do końca dobrym szkłem, jeśli chodzi o recykling, to znaczy powinno trafić do zmieszanych.
0: Tak, nie powinno tam trafić. Gminy, miasta starają się jak mogą. Te zasady segregacji jakby są ogłoszone, one są zwykle dostępne na altankach śmietnikowych, natomiast rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje.
1: A jak pan tak obserwuje od jakiegoś czasu, od tych kilkunastu lat, to jak segregujemy, czy coś się zmienia? Czy jest jakiś postęp, jeśli chodzi o mieszkańców, o ludzi, którzy wyrzucają śmieci? Czy to dalej jest i wymaga dużej edukacji, że jednak nie potrafimy segregować? Czy coś się zmienia na lepsze albo na gorsze?
0: Segregujemy na pewno znacznie lepiej niż to miało miejsce kiedyś, natomiast myślę, że jesteśmy gdzieś w połowie tej drogi. Największą bolączką naszą jest to, że w odpadach resztkowych jest nadal bardzo dużo odpadów kuchennych. Jest to około nawet 30% odpadów kuchennych. I to utrudnia później segregację tych odpadów resztkowych, więc powinniśmy się skupić, ręce na stół i edukacja, a później być może właściwa kontrola, żeby odpady kuchenne trafiały do odpadów kuchennych, a nie do odpadów resztkowych.
1: Ekodolina w niczym nie przypomina dawnych składowisk, nie tylko pod względem sposobu działania, ale i w kwestii bezpieczeństwa. Służą temu m.in. specjalne ziemne wały ochronne, pasy zieleni, izolacje. To można przeczytać na stronie internetowej, takie informacje o Ekodolinie. Więc chciałam zapytać o to, jak uciążliwe jest to miejsce dla mieszkańców, dla okolicy oraz jak właśnie jest zabezpieczone przed tym, żeby nie szkodzić przyrodzie.
0: Zakłady unieszkodliwiania odpadów jakby przede wszystkim kojarzone są z nieprzyjemnymi zapachami czy uciążliwościami zapachowymi. Takowe u nas też występują, natomiast wydaje nam się, że nieczęsto i intensywność nie jest duża. W ciągu roku mamy nie więcej niż kilka skarg na przykre zapachy. Bardzo ważny aspekt, czy bardzo takie istotne zagrożenie środowiska.

0: środowiskowe to jest emisja ścieków do wód gruntowych. Kwatery, które mamy, są w pełni uszczelnione, mają kilka warstw uszczelnienia. Na terenie zakładu jest sieć piezometrów, czyli stała kontrola i pewność, że nic nie wydostaje się z kwater składowych, jeżeli chodzi o odcieki.
1: A czy na przykład jest problem ze zwierzętami, które potrafią się na tej kwaterze zagnieździć? Myślę tu bardziej o ptakach, bo podejrzewam, że dziki czy zwierzęta kopytne nie przejdą, bo jest zamknięte. No ale ptaka nie da się odizolować zupełnie, więc krążące nad tą kwaterą mewy czy inne latające pewnie się pojawiają.
0: To prawda. Lokalizacja nasza jeszcze temu sprzyja, ponieważ no, jesteśmy bardzo blisko morza, więc te ptaki nadmorskie tu przylatują. No i dlatego mamy na stale na terenie zakładu jest sokolnik, którego zadaniem jest jakby płoszenie tego ptactwa, które tu przylatuje.
1: Widzę, że nie ma pana czym zaskoczyć, jeśli chodzi o rozwiązania, o bezpieczeństwo, bo na każdy problem, który może się pojawić, jest jakieś rozwiązanie. Czy to rzeczywiście jest taki bardzo nowoczesny zakład na światowym poziomie, jeden z lepszych?
0: Jesteśmy zakładem, który no, powstał 25 lat temu, więc teraz zaczynamy intensywnie się modernizować, więc nie jesteśmy najnowocześniejszym zakładem w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na środowisko, to absolutnie tak i zakład no, jakby nie ma negatywnego wpływu, spełniamy wszystkie wymagania prawne.
1: To tak na koniec, gdyby pan chciał taki największy może mit o śmieciach, zdementować to, co często się słyszy a propos śmieci, a propos surowców, odpadów, co powtarzamy sobie między sobą, a jest nieprawdą. No może byśmy teraz tu wyjaśnili, z czym mamy do czynienia.
0: No to chyba tym mitem to jest to, że ludzie czasami obserwują śmieciarki i do jednej śmieciarki trafiają różne odpady, żółty worek, niebieski, czarny worek. No i później taka opinia obiegowa jest taka, że to nie jest segregowane, że to gdzieś tam do jakiejś dziury w ziemi trafia. No otóż to jest absolutnie nieprawda. Śmieciarki są dwu, nieraz trzy komorowe, więc zapewniam wszystkich, że odpady, które trafiają do zakładu naszego, są skrupulatnie segregowane i odzyskujemy wiele surowców.
1: Czyli śmieciarka nie psuje tego, co już zrobili mieszkańcy, którzy potrafili posegregować. To jest ta ważna informacja. A czy my w ogóle jako mieszkańcy możemy zrobić coś, żeby pomóc Ekodolinie? To znaczy, czy wy chcecie, żeby śmieci było mniej, czy żeby było ich tyle samo, czy żeby było więcej?
0: My absolutnie chcemy, żeby odpadów, śmieci było jak najmniej i tak powinniśmy my jako konsumenci, jako mieszkańcy postępować. Jeżeli mamy wybór, no to działajmy tak, żeby tych śmieci nie było. Stosujmy takie najpowszechniej to torby wielokrotnego użytku, nie kupujmy produktów podwójnie opakowanych, no to takim przykładem są pasty do zębów, no nie ma potrzeby tam absolutnie stosowania kartonika. I to wiele zależy od naszych zachowań, no niestety też z niepokojem można popatrzeć na dane z krajów europejskich, z tych krajów Europy Zachodniej. Tam niestety ilość odpadów wytwarzana przez osobę no jest jednak znacznie większa niż u nas. Mam nadzieję, że my nie będziemy jakby osiągać tych wartości, że ta ilość odpadów w pewnym momencie zacznie spadać no, poprzez świadomą konsumpcję.
1: Czyli na etapie zakupów to już jest ważne, co będzie u Państwa w Ekodolinie, jeżeli my idziemy do sklepu, to w tym momencie już można myśleć.
0: Tak, oczywiście, dlatego mówię, najważniejszy jest konsument, najważniejszy jest mieszkaniec, bo to on tak naprawdę decyduje, ile odpadów wytwarza i jakie są to odpady.
1: A my słyszymy się również w kolejnej audycji. Do usłyszenia, Marta Hoppe.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.

0: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Lino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Zostały one zwolnione, bo brak dowodów na ich udział w tym zdarzeniu. Do incydentu doszło w nocy z czwartku na piątek. Grupa nieznanych sprawców pobiła kibica klubu Hutnik Kraków. Mężczyzna, który leżał na chodniku, znalazł przypadkowy świadek. Pokrzywdzony zmarł w karetce pogotowia. Zapewnienia o dodatkowej broni i dalszej pomocy finansowej usłyszeli Ukraińcy podczas spotkania koalicji chętnych. Przedstawiciele państw, które pomagają Ukrainie, obradowali w Kijowie. Wielka Brytania przekaże ukraińskiej armii technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że omawiano też m.in. możliwości dostarczenia i kupna pocisków do systemów Patriot. Przypomniał, że Europa przygotowuje dla Kijowa nową transzę kredytu w wysokości 6 miliardów euro. Nasz kraj podczas tego spotkania reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Z pozostałymi uczestnikami połączył się zdalnie. Okazją do rozmów w Kijowie było obchodzone dzisiaj Święto Niepodległości Ukrainy. Do celebrowania tego dnia włączył się m.in. Lublin. Jak mówili Ukraińcy, którzy zgromadzili się przed tamtejszym konsulatem generalnym, 24 sierpnia to dla nich szczególny dzień.
7: Ten dzień to jest jakby dzień, kiedy marzenie dużej ilości pokoleń zostało jakby zrealizowane.
8: Na pewno jest to dzień takiej nadziei w dzisiejszych okolicznościach, ale też dzień dumy, że 5 lat czy 14 lat przeciwstawiamy się ogromnemu mocarstwu.
6: Deklarację niepodległości 35 lat temu uchwaliła Rada Najwyższa Ukrainy. Pozostawił po sobie takie powieści jak Niehalo, Sońka czy Balladyny i romanse. W wieku 50 lat zmarł pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz. Literaturoznawczyni profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska z Uniwersytetu w Białymstoku wspomina go jako niezwykłego twórcę i człowieka.
9: Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek. I te tworzone przez niego portrety ludzkie, wspaniałe portrety kobiet, to one nie brały się znikąd, tylko właśnie z tej uważności, z jaką funkcjonował również w swoim życiu.
6: Ignacy Karpowicz był 5-krotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike, także laureatem paszportu polityki. O 20.00 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.

0: po godzinie 19.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Już za chwilę audycja Samozdrowie, a w niej co robić, by żyć długo, ale w zdrowiu i sprawności. Wyobraźmy sobie wymarzony cel aktywności. Dla jednych takim celem będzie pojechanie w dojrzałym wieku na narty, dla innych po prostu swobodna zabawa z wnukami. Dla jednych i drugich oznacza to wspólny mianownik, dobre odżywianie i codzienna dbałość o siłę oraz kondycję. Ale jak to wszystko zrobić? Proszę posłuchać.
2: Samozdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Michał Lachowicz, fizjoterapeuta i specjalista od aktywności fizycznej Origin Way Longevity Living. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam się, Małgosiu, witam Państwa przed odbiornikami, jeżeli tak się jeszcze mówi.
3: Tak się jeszcze mówi. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo ważnym temacie. O tym, co zrobić, żeby żyć nie tylko długo, ale żeby żyć zdrowo i w dobrej kondycji. Czasami przewrotnie mówimy, po co żyć długo, jeżeli nie będziemy w stanie sami o siebie zadbać, jeżeli nie będziemy w stanie zabezpieczyć swoich własnych potrzeb. Ważne jest, żeby móc nieustannie samemu o siebie zadbać i być w dobrej formie. I o tym właśnie dzisiaj będę rozmawiała z Michałem Lachowiczem, a zaczniemy od takiego tematu, który chodzi mi po głowie, czyli od olimpiady stulatków. Taki termin pojawił się jakiś czas temu i funkcjonuje. Tak naprawdę przecież nie chodzi o to, żeby urządzać igrzyska olimpijskie dla osób w wieku dojrzałym, bo raczej o dojrzałości będziemy dzisiaj mówić. Mhm. Tu chodzi o to, żeby móc zadbać o siebie po 50, 60, 70, 80 roku życia i móc samodzielnie funkcjonować. Na czym polega olimpiada stulatków?
4: Ja na początku chciałem tylko, dziękując za przedstawienie i za wrzucenie tego tematu, powiedzieć, że nie ma nic oczywiście złego w tym, żeby stulatkowie, 80-latkowie brali udział w zawodach sportowych i są też takie olimpiady, ale akurat w tej koncepcji, która została zgodnie z moją wiedzą wprowadzona przez Petera Attia, czyli takiego badacza długowieczności, w tej koncepcji chodzi o to, żebyśmy sobie coś wyobrazili. To jest bardziej taka konstrukcja mentalna. Wyobrazili sobie, w jaki sposób chcemy spędzić jesień naszego życia. Tak bym może powiedział. W związku z tym tu nie chodzi o to, co będziemy robili dokładnie na nasze setne urodziny, ale co będziemy robili, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał nasz czas i nasze życie wtedy, kiedy będziemy mieli no właśnie 70, 80, 90 lat. I to jest ćwiczenie, którego większość z nas nie robi. Nikt się właściwie nie zastanawia, to jest bardziej takie zero-jedynkowe, czy będę żył, czy nie będę żyła, a warto się zastanowić, jak to życie miałoby wyglądać.
3: Stereotyp jest taki, że po 80-tce babcia z włosami spiętymi w koczek będzie bujała się w fotelu z kotem na kolanach, a dziadek będzie się poruszał przy pomocy laseczki.
4: Tak, tak. Bądź będą siedzieli na ławeczce przed domkiem. Ale myślę, że większość z nas ma trochę większe ambicje, nawet nie jest kwestia ambicji, ale ma trochę większe oczekiwania w stosunku do swojego życia. I właśnie na tym polega olimpiada stulatka, żeby wyobrazić sobie, co byśmy bardzo chcieli robić. Bawić się z wnukami, jeździć po świecie, czy na przykład uprawiać sport, jeździć na nartach. To jest moja olimpiada stulatka. I żeby to było możliwe, żeby ta konstrukcja, ta zabawa mentalna mogła się spełnić, trzeba się do tej olimpiady zacząć przygotowywać już dziś. Cykl przygotowań olimpijskich, jak dobrze wiemy, jest długi, trwa normalnie 4 lata, ale cykl przygotowań olimpijskich do olimpiady stulatka może trwać i 40 lat. I zresztą każdemu bym to radził i być może ta olimpiada to jest jedyna olimpiada dla większości z nas, której wystartujemy. Więc dobrze się do niej warto przygotować i w Origin Way Longevity Living Polska my się specjalizujemy w tym, żeby taki program przygotowań skonstruować dla ludzi tak, żeby właściwie ta druga połowa naszego życia była taką formą przygotowań olimpijskich do naszej olimpiady stulatka.
3: To kiedy się zacząć przygotowywać? Po 40, po 50?
4: Myślę,
3: czy możemy nawet po 60, jeżeli nagle nam taka idea przyjdzie do głowy?
4: No, zgodnie z tym powiedzeniem, że najlepszy dzień, żeby zacząć, jest dziś, prawda? Więc przygotowujmy się od teraz. jeżeli miałbym być taki już bardzo, bardzo dokładny i w

0: wpatrywać się w ludzką fizjologię, to na dobrą sprawę można by się było przygotowywać już od wieku lat 25, wtedy kiedy te procesy kataboliczne zaczynają przeważać nad procesami anabolicznymi. Tutaj nie będę zarzucał taką terminologią być może słuchaczy, ale jak najszybciej, prawdopodobnie, jak tylko w głowie jesteśmy sobie w stanie wygenerować w ogóle pomysł, jak nasza starość ma wyglądać. Nasza starość, nasza dojrzałość, nasza druga połowa życia. Wtedy, kiedy nas to w ogóle interesuje. Jak tylko nas zaczyna to interesować, zacznijmy się przygotować do olimpiady stulatka, bo wszystko, co zrobimy dobrego dla siebie dziś, zaowocuje w przyszłości.
1: Ty powiedziałeś, że chciałbyś, żeby to było cały czas narciarstwo, tak? Żeby móc jeździć na nartach.
0: Między innymi, tak. To jest ta moja wizja. To jest to, co mam powieszone na lodówce, wiesz, tak w takiej naszej, mojej mentalnej lodówce, tak.
1: Ale dla kogoś to może oznaczać, że po prostu chciałby móc wchodzić na trzecie piętro albo żeby móc pójść na długi spacer.
0: Jasne.
1: Bez zmęczenia, albo żeby móc podnosić własne wnuki, albo móc przynieść sobie zakupy. My bardzo często zapominamy o tym, że to staje się w pewnym momencie ogromnym wyzwaniem. Stanie się dla każdego ogromnym wyzwaniem, jeżeli wcześniej nie uruchomi siebie i nie zadba o swoją aktywność fizyczną. No już po 50 roku życia mówimy o bardzo dużych ubytkach masy mięśniowej każdego roku,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, sarkopenia, czyli właśnie ubytek masy mięśniowej jest tą taką cichą, bo się o tym mało mówi, epidemią, która powoduje, że stajemy się coraz mniej sprawni, stajemy się coraz bardziej pasywni, w związku z tym coraz szybciej tracimy masę, tracimy energię, tracimy siłę. No i w tej takiej spirali utraty siły i energii zbliżamy się do takiej starości, której nikt z nas nie chce. I faktycznie olimpiada stulatka jest taką konstrukcją, która jest konstrukcją pozytywną. No właśnie jeździć na nartach, z wnukami się bawić, grać z nimi w piłkę, ale, ale tak realnie musimy pomyśleć o tym, żeby ta nasza druga połowa życia była samodzielna przede wszystkim. No, żebyśmy się po prostu potrafili w tym życiu znaleźć i żeby nasze ciało nas przez tą drugą część życia wiozło, co wcale nie jest takie oczywiste.
1: Przypomnijmy, czym jest sarkopenia. Niektórym się wydaje, że to jest taki bardzo odległy problem i kojarzy się z taką kruchością 80-letniej pani, ale to wszystko zaczyna się wcześniej, prawda?
0: Tak, to wszystko zaczyna się znacznie wcześniej. Zaczyna się tak na dobrą sprawę wtedy, kiedy zmieniamy, kiedy w ciele procesy anaboliczne zaczynają przeważać. No więc właściwie już po 30 jesteśmy coraz mniej ruchliwi, coraz mniej ćwiczymy, no bo WF-y w szkole się skończyły, a dla wielu z nas, cały czas dla wielu z nas to był ten okres największej aktywności i zaczynamy regularnie rok do roku tracić masę mięśniową. Jeszcze jeżeli jest to połączone z kiepską dietą, niskobiałkową, no to te ubytki są coraz szybsze i przede wszystkim konsekwentne, rok do roku. Być może w małych dawkach, takich, których nie zauważamy. Zauważamy je raz na jakiś czas, kiedy się okazuje, że po paru latach nie jesteśmy w stanie, nie wiem, przepchnąć tego fotela, który jeszcze jakiś tam czas temu to było dla nas oczywiste, albo właśnie wejść na piętro z siatkami. Ale to nas gdzieś tam w tle rok do roku cały czas upośledza ruchowo.
1: Aktywność fizyczna jest jednym z filarów długowieczności albo właściwie zdrowowieczności?
0: Jest jednym z podstawowych, głównych, pewnie trzech tutaj zdania fachowców są podzielone, filarów zdrowego życia, długowieczności, długiego życia w zdrowiu, czy też czegoś, co jest bardzo fajnie określane po angielsku jako joyspan, czyli długość życia w radości, długość życia satysfakcji. I absolutnie tutaj obok snu i właściwej diety aktywność fizyczna jest tym podstawowym filarem. Bez tego filaru myślę, że mogę w pełni odpowiedzialnie powiedzieć, się nie da.
1: Czyli co powinniśmy robić? Mówię, pytając fizjoterapeutę, chociaż pojawiło się tutaj takie dietetyczne już sformułowanie o tym, że powinniśmy dostarczać sobie białka. Ja rozumiem, że fizjoterapeuta też o to zapyta o dietę. Czy w naszej diecie jest białko? Bo białko jest budulcem naszych mięśni.
0: Tak, no, białko jest budulcem naszego organizmu, nie tylko mięśni, ale zresztą większość osób, które są w tym obszarze długowieczności, myślą o ludzkim ciele trochę szerzej niż tylko o kwestii ruchu, ale również diecie. W związku z tym dlatego ja te tematy łączę. Nie wiem, czy fizjoterapeuta, każdy fizjoterapeuta by o to zapytał, ale jesteśmy jednością, takim jednym bytem, więc to, co jemy, jest też bardzo ważne, oprócz tego, jak się ruszamy. W każdym razie

0: No tak, na aktywności fizycznej jest zbudowane nasze zdrowie, jest zbudowana nasza kondycja, jest zbudowana nasza siła. To wszystko musi być skorelowane z dobrą dietą, to wszystko musi być skorelowane z dobrą regeneracją, z dobrą taką naturalną. Nie mówię tutaj o jakichś niesamowitych zabiegach regeneracyjnych, czy nie mówię o jakichś takich super rodzajach treningu. Mówię o bardzo podstawowych, konsekwentnych, codziennych zachowaniach ruchowych.
1: Czyli jak się przygotować do takiej olimpiady stulatka, mając 50, 60, nawet 70 lat? Odwiedzić fizjoterapeutę, który co, zbuduje nam cały plan naszej aktywności, naszego funkcjonowania, właśnie takiego bardziej aktywnego?
0: Myślę, że już niedługo będzie można spokojnie odwiedzić specjalistę od longevity, który zbuduje taki kompleksowy plan. Ale jeżeli mówimy o ruchu, o programie aktywności fizycznej, tak, myślę, że fizjoterapeuta czy trener będzie dobrym adresem. I taka osoba powinna nam zbudować plan zarówno treningów, jak i takiej naszej pozatreningowej, codziennej aktywności. Bo jak każdy sobie jest w stanie to wyobrazić albo zrozumieć. Nasza aktywność fizyczna to jest ta aktywność tak zwana spontaniczna, czyli to, co po prostu robimy chodząc, wchodząc po schodach, idąc na zakupy, sprzątając dom. I to jest ta aktywność treningowa, czyli ta aktywność, którą podejmujemy, ruch, który robimy dla ruchu, po to, żeby on w jakiś tam sposób nas kształtował. I te dwa obszary muszą być odpowiednio poukładane. Musimy się też również ruszać poza treningiem. Nie możemy być cały czas w trybie treningu, no nie bylibyśmy w stanie się wtedy zregenerować. Nie jesteśmy sportowcami, większość z nas nie jest sportowcami wyczynowymi. Więc ważne jest, żeby zaplanować sobie aktywność treningową, a jednocześnie nabyć, wykreować w życiu nawyki, które powodują, że po prostu się dużo ruszamy. I to jest bardzo ważne.
1: Są osoby, które gdy słyszą trening, to od razu mają skojarzenia po pierwsze z przymusem, po drugie z zrobieniem rzeczy, które nie do końca im pasują, bo bardzo wiele osób biega, a nie każdy to lubi. I na pewno nie jedna dojrzała osoba, gdy usłyszy trening, to mówi, o nie, no kurczę, powiedzą mi, że mam biegać, a ja nie lubię biegać.
0: Godzinę. W listopadzie,
1: albo
0: rano.
1: Albo, że mam iść na siłownię, a ja nie cierpię siłowni. Na czym ma polegać taka fajna aktywność fizyczna, która będzie budowała naszą długo i zdrowowieczność i przygotuje nas do tej olimpiady stulatka, ale nie będzie męką, przekleństwem i czymś, do czego musimy się zmuszać. Czy może być tak, że fizjoterapeuta powie nam, nie, pan wcale nie musi biegać, ale warto, żeby na przykład się porozciągać trochę.
0: Dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli idziemy do dentysty i on mówi, że codziennie mamy mieć zęby i je nitkować, no to jest jakiś obowiązek, ale rzadko kto mówi, nie, nienawidzę
1: nikt
0: tego,
1: nie,
0: nikt nie protestuje, prawda? Potraktujmy aktywność fizyczną i zdrową dietę i dobry sen jak no, taki obowiązek, który jesteśmy winni własnemu organizmowi, własnemu życiu. To jest raz. Ale dwa, oczywiście ta aktywność może być fajna, ta aktywność może i powinna być dostosowana do naszej specyfiki zarówno organizmu, jak i specyfiki naszego dnia, specyfiki naszego życia. I dobry trener, bądź dobry fizjoterapeuta, bądź dobry doradca od protokołów longevity powinien tak to poukładać, żeby ta aktywność pasowała nam jak najbardziej. Ale jedno wydaje się pewne, tak mówi współczesna nauka, że w tej aktywności tak czy inaczej powinny znaleźć się pewne elementy.
1: Jakie?
0: Czyli powinien się znaleźć ten element takiego naszego spontanicznej aktywności fizycznej. Najłatwiej ją określić ilością kroków, no bo chodzenie to jest podstawa tej aktywności i mówi się o tych mniej więcej 7000 kroków jako tym takim minimum. A jeżeli mówimy o aktywności treningowej, na pewno powinien znaleźć się trening siłowy, który utrzyma nam, przynajmniej utrzyma albo zbuduje masę mięśniową, odpowiednią siłę, odpowiednią stabilizację organizmu. Na pewno powinien znaleźć się trening wytrzymałościowy, który poprawi naszą wydolność sercowo-naczyniową, zadba o zdrowie naczyń, zadba o tak zwane VO2 max, czyli taką umiejętność organizmu przyswajania tlenu. VO2 max jest takim wskaźnikiem, który jest dosyć dobrym predyktorem długości życia. I do tego wszystkiego jeszcze powinien być trening, który zadba o nasze mobility, o umiejętność wykonania ruchu w pełnym zakresie, o równowagę, o koordynację, bo bardzo często jest tak, że to właśnie braki w równowadze i braki w koordynacji w tej drugiej połowie życia powodują, że się przewrócimy, powodują, że się połamiemy.

0: łamiemy i tacy połamani wylądujemy w łóżku, z którego być może już nigdy nie wstaniemy. Brzmi to strasznie, wiem, ale taka,
1: ale taka
0: jest
1: prawda,
0: rzeczywistość.
1: Taka jest rzeczywistość. Tak,
0: tak. I powiedzmy to sobie, powiedzmy sobie jasno, bo to jest też ten scenariusz, który jest jak najbardziej możliwy i który się dzieje dla niesamowitej ilości ludzi. To jest właśnie scenariusz ich życia. Złamana szyjka kości udowej, to jest takie klasyczne złamanie osób starszych.
1: Po której
0: łóżko,
1: już się nikt, to
0: po
1: są osoby,
0: której ludzie,
1: nie podniosą.
0: Którzy nie wstają z łóżka, tak. Ona, to się bardzo, bardzo ciężko się zrasta i nawet jeżeli się zrośnie, no to już jesteśmy wtedy, no to osteoporoza dalej, która następuje, niekorzystne zmiany związane z bezruchem. I to już taka jest nawet nie tyle spirala, je po prostu równia pochyła, po której jedziemy.
1: Czyli musi być to urozmaicone. Czyli to nie jest tak, że tylko podnoszenie ciężarów albo że tylko joga.
0: Nie. Ja lubię takie spojrzenie ewolucyjne na człowieka. Jeżeli postaramy się sobie wyobrazić, jak nasi przodkowie żyli te 100, 200 czy 300 tysięcy lat temu i jaką aktywność fizyczną podejmowali, no to mniej więcej taką aktywność powinniśmy w naszym życiu odtworzyć. Nie mówię o tym, żeby teraz biegać z maczugą po ulicy za, nie wiem za kim, no bo na ulicach
1: za mamutem
0: nie ma
1: niestety
0: za,
1: się nie
0: za autobusem,
1: uda.
0: Tak? Mówię o tym, żeby odtworzyć w naszym życiu, w tej cywilizacji, w tym miejskim kontekście, w jakim żyjemy, odtworzyć te rodzaje aktywności, jakie były. Czyli dużo normalnego, naturalnego ruchu. To jest raz. Dwa, raz na jakiś czas intensywny wysiłek. Dlatego też warto, chyba o tym nie wspomniałem, ale to teraz to zupełnie, warto wprowadzić do swojego życia taki trening metaboliczny, trening interwałowy, trening, który spowoduje, że naprawdę się będziemy musieli zadyszeć i podniesiemy sobie mocno nasze tętno. Więc tego typu ruchy, które kiedyś prawdopodobnie człowiek wykonywał głównie goniąc zwierzynę bądź przed tą zwierzyną uciekając.
1: Dla
0: trochę
1: niektórych
0: dźwigania.
1: To będzie dzisiaj znaczyło, że po prostu wejdą po schodach na trzecie piętro.
0: Oczywiście, jasne, jasne. Ja nie mówię tutaj o jakichś niesamowitych sprintach. Zresztą te wszystkie ćwiczenia, o których mówię, musimy je odnosić do swojej obecnej sprawności, więc to nie ma jakichś takich obiektywnych miar, że trzeba przenieść 100 kilo na plecach, wnieść na górę. Bynajmniej. Chodzi o to, żebyśmy to wszystko ma być dostosowane do naszych możliwości. Ale te elementy mniej intensywne, bardziej intensywne, mniej siłowe, bardziej siłowe w naszym życiu znaleźć się powinny, jeżeli chcemy żyć długo, szczęśliwie i sprawnie. No to jest ten wybór.
1: Czyli nie tylko tai chi, ale jeśli ktoś nie lubi biegać, to na przykład slow jogging jest fajną rzeczą.
0: Slow jogging jest fantastyczny. Tai chi jest też fantastyczne, bo nie chciałbym tutaj powiedzieć czegokolwiek złego o tai chi, ale tai chi jest aktywnością dla większości z nas absolutnie niewystarczającą. Slow jogging jest fantastyczną koncepcją i w ogóle wszystkie koncepcje, które się pojawiają, przychodzą do nas z kraju kwitnącej wiśni.
1: A no właśnie,
0: chciałam
1: też o to zapytać. Skąd to się bierze?
0: Skąd to się u nich bierze?
1: I widzi się tam dojrzałe osoby w znakomitej formie właściwie.
0: To jest niesamowite, prawda? No jest wiele takich formuł, które w Japonii działają, które w Japonii się jakoś tam zrodziły. No i między innymi właśnie slow jogging, czy coś takiego jak spacer japoński, czy taka forma interwałowego spaceru, że jedziemy trochę wolniej, później trochę szybciej, trochę wolniej, trochę szybciej. Znowu się pojawiają te interwały, prawda?
1: A slow jogging to wyjaśnijmy, że to jest takie po prostu jakby drobienie nóżkami. Niektórzy się z tego śmieją.
0: To jest taki truchcik wolniejszy od chodu. Taki, w którym który jesteśmy w stanie utrzymać, nie łapiemy zadyszki, nie wchodzimy w trening beztlenowy, taki, który powoduje, że się zakwaszamy. Więc to jest taki naprawdę dla niektórych bardzo śmieszny jogging, ale jogging, który po pierwsze buduje jednak naszą wydolność, po drugie jest bardzo, bardzo bezpieczny i nie wymaga dużej regeneracji, nie jest dużym ryzykiem kontuzji, no i może być wykonywany codziennie, więc absolutnie ja się nad slow joggingiem pochylam z wielkim szacunkiem. Jak mówię, jak również nad innymi formułami, które z Japonii przyszły. Taki fun fact z japońskiego życia. Tam od lat 30. bodajże zeszłego wieku, jesteśmy w radiu, więc to może być szczególnie ciekawe, funkcjonuje taka radiowa gimnastyka, to się nazywa Rayo Tyso, prawdopodobnie wymawiam to absolutnie źle, ale to jest dosłownie 3 do 5 minut takiej porannej gimnastyki, coś co kiedyś przez naszych dziadków i babcie było nazywane szwedzką gimnastyką, czyli trochę wymachów, trochę

0: nic specjalnie skomplikowanego, ale faktycznie w tej gimnastyce uczestniczy przez lata ogromny procent populacji Japończyków. I mówi się, i bada się to, że właśnie ta gimnastyka, bardzo prosta, ale powtarzana codziennie, jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, jak długo i jak zdrowo Japończycy żyją.
1: No to, szanowni państwo, taka poranna gimnastyka kilkuminutowa, znakomity taki tip do zrobienia dla wszystkich osób dojrzałych, ale nie zapominajmy, że potrzebny jest jeszcze i trening siłowy, i wytrzymałościowy, i ten trening mobility, i to czasami śmieszne dla niektórych stanie na jednej nodze, które pozwala nam...
0: W czasie mycia zębów na przykład.
1: W czasie mycia zębów możemy ten czas jakoś wykorzystać, chociaż nie wszystko, co dobre przyszło z Japonii, no bo Nordic Walking też znakomita rzecz, prawda?
0: Nie mówię, że wszystko co dobre przyszło z Japonii, ale jest to ciekawe źródło. Nordic walking, super sprawa wtedy, szczególnie wtedy, kiedy robimy prawdziwy Nordic walking i te kijki są uruchomione, nie tylko ciągnięte za sobą, bo to się zdarza. Ale tak, bardzo fajna forma takiej aktywności z niskim impaktem, czyli takiej, która też jest bardzo delikatna dla stawów, ale jak wymieniłaś te wszystkie rzeczy, które chyba ja kazałem robić, to tak zabrzmiało strasznie przeciążająco. I trening siłowy, i aktywność codzienna, i mobility.
1: No tak, to ciężarne. Gdzie to wszystko zmieścić?
0: Tak. Ja wiem. Więc być może to jeszcze postaram się tą informację wcisnąć. Mówimy naprawdę o mikrodawkach. Jeżeli mówimy o porannym mobility, mówimy o 5 minutach. Jeżeli ktoś chce robić 15, jasne, może robić. Chwała mu, tak, oczywiście. Ale 5 minut wystarczy codziennie. Ja moje mobility robię pewnie około 10 minut, a to już jest tak w miarę rozbudowany program. To, co powiedziałaś, trening równowagi, co razem żeśmy powiedzieli, przy myciu zębów. Nie marnujemy na to specjalnie dużo czasu. Gdzieś te treningi można w ciągu dnia powklejać. No, chodzenie odbywa się samo, treningi wklejamy 3 razy w tygodniu, bądź możemy to zrobić w takiej formule mikrotreningów, czy wręcz przekąsek ruchowych. Parę przysiadów tu, parę pompek tam. To jest głównie kwestia naszego nawyku i to się dzieje.
1: A jeżeli ktoś powie, trzeba było zacząć po 50, bo po 70 to już za późno?
0: Nie ma za późno. No to jest taki moment, kiedy już jest za późno na wszystko.
1: To już jest ostateczna ostateczność.
0: Ale przed tym momentem nie ma sytuacji, w której jest za późno. Oczywiście nie namawiam nikogo do tego, żeby ćwiczył, nie wiem, wbrew chorobie, żeby robił coś, czego jego organizm nie jest w stanie znieść. Ale nawet w sytuacjach, w których jesteśmy z jakiegoś powodu no już przykuci do domu, czy nawet nie mówię przykuci do łóżka, no ale nasza sprawność i nasza mobilność jest mocno ograniczona. I tak możemy i powinniśmy robić takie zadania ruchowe, które nasze ciało jest w stanie znieść i utrzymać się na, albo nawet trochę podnieść ten poziom sprawności, jaki mamy, nawet jeśli jest on bardzo niski, bo zawsze może być gorzej. To też o tym warto pamiętać.
1: No to szanowni państwo, kto chciałby wziąć udział w olimpiadzie stulatka, i nie mówiliśmy wcale o tym, żeby brać udział od razu w zawodach sportowych, chociaż oczywiście i takie zawody są, trzeba sobie co? Zwizualizować i wyobrazić, jakie jest nasze marzenie i pragnienie o tym, jak ma wyglądać nasz wiek późno dojrzały i co chcielibyśmy wtedy zrobić. No Michał Lachowicz chce cały czas jeździć na nartach. Dla kogoś innego będzie to oznaczało, że po prostu chce móc wyjść na długi spacer z psem, bo całe życie to robił. No trzeba to sobie coś postanowić, no i po prostu działać. Zacząć od tego, żeby na przykład pójść do fizjoterapeuty, do specjalisty, który przygotuje nam taki program długo i zdrowowieczności w aktywności fizycznej. Państwa zapraszam do tego, żeby naprawdę sobie w tej chwili wyobrazić, co chcemy robić za te 20, 30, 40 lat i po prostu się ruszyć i zacząć realizować ten plan, prawda?
0: Dokładnie tak, tylko tego trzeba. Wszyscy jesteśmy olimpijczykami i startujemy w naszej olimpiadzie stulatka. Nawet jeśli w efekcie będzie to olimpiada 70 czy tam 80-latka, przygotujmy się do niej dobrze.
1: W sprawności, po to, żeby te 70 czy 80 lat być samodzielnym i sprawnym. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był Michał Lachowicz, fizjoterapeuta, specjalista aktywności fizycznej Origin Way Longevity Living. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie państwu.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30.

0: Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
1: Samo zdrowie.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zakończyło się spotkanie koalicji chętnych w Kijowie. Ukraina dostanie pomoc. Zeznania szefa upadłej giełdy Zonda Krypto w prokuraturze. W grę mogą wchodzić tajemnice prawicy i status małego świadka koronnego. Utrata łączności z małym samolotem powodem popołudniowych utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla Ukrainy to główne tematy spotkania koalicji chętnych w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu.
2: Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Potwierdził, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Wołodymyr Zełenski poprosił nas o udostępnienie tych technologii, aby Ukraina mogła samodzielnie rozwijać te zdolności. Z radością potwierdzam dziś, że zatwierdziłem tę prośbę. Polskę na spotkaniu reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski. Łączył się z Kijowem online. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: We Wrocławiu jest od dziś skwer przyjaźni polsko-ukraińskiej. Został utworzony w parku na Niskich Łąkach z okazji 35. rocznicy niepodległości tego kraju. Dla Ukraińców to forma podziękowania mieszkańcom Wrocławia za pomoc po wybuchu wojny, mówi konsul Ukrainy w stolicy Dolnego Śląska, Taras Tokarski.
3: Ten skwer dla nas jest formą podziękowania przez Ukraińców dla społeczności wrocławskiej, dla każdego wrocławianina, dla miasta za to, jak od samego początku wojny zostali potraktowani Ukraińcy, jak wrocławianie otworzyli swoje domy, pomagali, wspierali i jak do dziś odczuwamy wspólną solidarność.
1: Wiceprezydent Wrocławia Ryszard Kessler podkreśla, że Ukraińcy stali się częścią miejskiej społeczności.
4: Większość z dzieci mówi już biegle po polsku. Pracujący też radzą sobie z naszym językiem. Podobna kuchnia, podobna kultura. Blisko do domu, blisko do Europy. No, Wrocław jest europejskim miastem. Niech tak pozostanie także dla tych mieszkańców, którzy przyjechali tutaj z terenu wojennych.
1: We Wrocławiu mieszka prawie 115 tysięcy Ukraińców, a na całym Dolnym Śląsku 220 tysięcy. Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy według ustaleń funkcjonariuszy mają związek ze śmiertelnym pobiciem 36-latka na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Wcześniej policja przesłuchała w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibiców. 36-latek był fanem Hutnika Kraków, członkiem sekcji pięściarskiej. Miał pseudonim Jankes.

0: Zeznania szefa upadłej giełdy Zonda Krypto zaszkodzą obozowi prawicy. Według doniesień TVP Info Przemysław Kral zeznaje w prokuraturze i ma dostać status małego świadka koronnego. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Zdaniem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia, między innymi na temat finansowania kampanii wyborczych.
1: Jakie nielegalne działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę, kto komu w innych też partiach w Konfederacji pomagał, jakimiś nielegalnymi pieniędzmi, jak pieniądze były wyprowadzane. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć.
0: O konieczności wyjaśnienia sprawy mówi też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
2: Obywatele inwestowali w tę giełdę, nie będąc świadomi ryzyka, ale przede wszystkim nie będąc świadomi tego, że taka giełda może upaść albo mogą być wręcz podmiotami oszustwa. Jeżeli Donald Tusk mówił o tym, że wiedział o potencjalnej aferze, wiedział już pół roku wcześniej, dlaczego nie zawiadomił w tej sprawie obywateli. To jest moje pytanie do niego.
0: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów 400 tysięcy złotych. Utrata łączności z Cessną, małym samolotem pasażerskim lecącym z Węgier do Suwałk, przyczyną utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Do zdarzenia doszło w przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Przez pół godziny loty z obu portów zostały wstrzymane, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
3: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: Samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w okolicach na bezpiecznej wysokości. Sytuacja wróciła już do normy. Niektórym zabrakło tylko jednego punktu. Maturzyści, którzy w maju nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego, dziś pisali poprawkę. W całym kraju to prawie 50 tysięcy osób, mówi dyrektor szkoły w Chmurze Anna Gliszczyńska.
4: Wiele osób traktuje to po prostu jako kolejne podejście. Każdy pokonał jakiś swój Mount Everest. Za każdym z tych ludzi stoi historia. Stoi historia życia, stoi kwestia decyzji, która wpłynęła na to, że wybrali inną ścieżkę w edukacji. Bardzo istotne jest to, że każdy z tych ludzi ma świadomość, że może poprawić. Że jeżeli nie uda się dzisiaj, to może uda się w przyszłym roku.
0: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że w maju matury nie zdało 87 tysięcy maturzystów. Wyniki będą znane 11 września.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Na północy kraju silne mgły. We wtorek lokalnie opady deszczu. Rano na północy zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura w dzień od 18 do 24 stopni.
6: Sześć minut po godzinie 20.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Chiński humanoidalny robot Tiangong pobił własny rekord świata w biegu na 400 metrów. Podczas robotycznych igrzysk w Pekinie pokonał dystans w 38 sekund i 15 setnych sekundy. Jednocześnie pobiegł szybciej niż prawdziwy człowiek. I o tym dzisiaj nie będzie w magazynie sportowym. Grzegorz Nowaczyk razem ze mną. Dzień dobry, dobry
8: wieczór. Zgadza się, dobry wieczór, dzień dobry.
6: Ale może kiedyś.
8: Myślałem, że zapytasz, ile ja biegnę 100 metrów. Nie wiem, nie mam pojęcia, dawno nie próbowałem.
6: Ja samochodem całkiem szybko. Ale polskie siatkarki pokonały w Stambule Łotwę 3-1. O tym będzie dzisiaj?
8: O tym będzie dzisiaj. Będzie też o piłce nożnej i nie będzie o twoim chyba ulubionym temacie, o zegarkach.
6: O! Ja patrzę na zegar. 7 minut po godzinie 20. Zapraszam na magazyn sportowy.
8: Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj, no tak jak już wspominaliśmy, między innymi siatkówka, bo nasze reprezentantki grają w Mistrzostwach Europy. Będziemy też mówić o piłce nożnej oczywiście. Naszym gościem będzie Andrzej Janisz, ale to już za chwilę. Na początek kilka informacji dnia.

I od siatkówki zaczynamy, bo nasze reprezentantki pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy w Stambule. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 17, zdobyła

0: No oczywiście, oczywiście. Piękne opiłki to tylko tam. No, z tym pięknem już niektórzy muszą się pożegnać, bo ledwo zaczął się sezon, a już zwolniony pierwszy trener. Mówię oczywiście o trenerze Wieczystej Kraków.
1: I to nie jest żadna niespodzianka tym razem. I mimo, że jestem przeciwny takim dosyć nieprzemyślanym zmianom trenerów, to akurat w tym przypadku wszystko się zgadza. Po pierwsze, Kazimierz Moskal, który jest bardzo dobrym trenerem, bardzo dobrym szkoleniowcem, wyspecjalizował się w prowadzeniu drużyn w pierwszej lidze i wprowadzaniu ich do ekstraklasy. Bo on to robił już dwa razy z łódzkim klubem sportowym. Natomiast w tej ekstraklasie widocznie za dużo czasu spędził już w tej pierwszej lidze. Nie idzie mu już tak dobrze i bywa zwalniany stosunkowo szybko. Druga sprawa to jest taka, że sam dyrektor sportowy, a w zasadzie wiceprezes Wieczystej, Sławomir Peszko, na pytanie dziennikarza Kanal Plus bodaj, czy Kazimierz Moskal dotrwa do końca rozgrywek, odpowiedział: na pewno nie. I to nie jest związane...
0: Przynajmniej szczerość.
1: Dobrze, szczerość to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest przemyślana polityka Wieczystej. Polityka polegająca na tym, że oni zmieniają skład niemal w każdym sezonie. Dlaczego? Peszko to bardzo dobrze wytłumaczył. Są zawodnicy, którzy przychodzili po to, żeby awansować do trzeciej ligi. Później przychodzili tacy, żeby awansować do drugiej, do pierwszej, do ekstraklasy. I po awansie zawsze były wymiany. I to były wymiany nie tylko piłkarzy, ale także trenerów. Więc ja w tym widzę naprawdę głęboką myśl, dlatego że klub zbudowany jest dosyć sztucznie, ale ta sztuczność prowadzenia doprowadza do sukcesów, a o to chyba w sporcie chodzi. Dlatego nie jestem zdziwiony decyzją Wieczystej i zwolnieniem Kazimierza Moskala i jestem głęboko przekonany, że ten doświadczony trener niebawem znajdzie pracę na zapleczu ekstraklasy i wprowadzi następny zespół do najwyższej fazy rozgrywek w Polsce.
0: Czyli możemy poczekać na zatrudnienie nowego trenera w pierwszej lidze, już obstawiać, że jeden z tych, że ten klub, który go zatrudni, awansuje. No zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Ja przypomnę tylko, że to dopiero piąta kolejka ekstraklasy Wieczystej.
1: Dla kogo piąta, dlatego piąta.
0: Wieczysta, tak, oczywiście, to też zaraz o tym porozmawiamy. Wieczysta przegrała w piątek, z tego co pamiętam, z Krakowią. Pierwszy raz taki mecz w ogóle w historii derby Krakowa, Wieczysta-Krakowia. Przegrała z Krakowią 2-3, no i to pogrążyło trenera Wieczystej.
1: Bo za tydzień już niespełna będą następne derby między Wisłą a Wieczystą.
0: Tak, tak, jeżeli chodzi o Kraków, to tych spotkań derbowych w tym sezonie co nie miara, bo trzy drużyny z Krakowa występują w ekstraklasie. W ekstraklasie, która pożegnała już pierwszego trenera. No ale patrząc na niektóre zespoły, to może zaraz cała lawina tych pożegnań nastąpić, bo no, kilku może czuć się nieco zagrożonych.
1: To wszystko zależy od wyników. I teraz odpowiedz mi na pytanie, co zrobić z trenerem Rakowa, jeżeli Raków już w czwartek awansuje do fazy grupowej Conference League, a jak wiadomo nie wygrał jeszcze meczu, nie zdobył jeszcze punktu, tyle tylko, że ta tabela fałszuje, bo Raków przegrał 3 mecze.
0: Dokładnie.
1: Oni mają tylko 3 kolejki. Większość drużyn ma rozegranych 5 kolejek. Natomiast te zespoły, które walczą o prawo startu w europejskich pucharach, niektóre już sobie nawet wywalczyły, mają tych meczów za sobą dopiero 3, w związku z czym ta tabela jest koślawa, ale pozostaje to pytanie, no to na co stawiamy, na ligę czy na puchary?
0: Myślę, że raczej władze Rakowa zobaczą tutaj w tabelkę przychodów i jeżeli w tych przychodach będą już zaplanowane te z Conference League, to wybaczą wiele trenerowi.
1: Zobaczymy jak będzie, natomiast no jest rzeczą absolutnie normalną moim zdaniem, że się zwalnia trenerów. Tyle tylko, że chodzi tu w Rakowie o co innego. W Rakowie chodzi o bycie trenerem drużyny z taką drużyny, która ciągle, mimo

0: że tam już nie ma wielu zawodników, jest pod wezwaniem Marka Papszuna. I wszyscy ci szkoleniowcy, którzy przychodzą do Rakowa, muszą konfrontować się z tą wielką postacią tego klubu.
1: No tak, rzeczywiście Marek Papszun na niejednym zespole już swoje piętno odcisnął. Teraz do tego tematu przechodzimy, o którym już trochę wspominaliśmy, czyli do tych przekładanych spotkań, bo o tym chciałem też z tobą, Andrzeju, porozmawiać. W tej kolejce dwa przełożone mecze między Rakowem Częstochowa, Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań, a Jagiellonią. Wszystkie te kluby walczą jeszcze w kwalifikacjach do europejskich pucharów. No i właśnie, tutaj zawsze się zastanawiam, czy to jest tak, że albo jesteś na tyle mocny, że możesz grać dwa razy w tygodniu, no albo jednak rzeczywiście no, nie jesteś aż tak mocny i potrzebujesz tego przekładania spotkań.
0: Wszystkie ligi przekładają, bo dbają o to, żeby ich drużyny były jak najwyżej, z wyjątkiem Premier League, ale to jest sprawa absolutnie osobna. Zresztą, jeżeli ktoś ma tyle pieniędzy, ile mają kluby angielskie, to mogą mieć dwie równorzędne drużyny, trzy równorzędne drużyny. Ja oczywiście żartuję, bo one równorzędne nigdy nie będą, ale są zastępcy. Ja się wcale nie dziwię, jestem za tym, żeby przekładać. Regulamin przekładania tych meczów także jest znany wszystkim, że to nie jest tak, że w nieskończoność można te spotkania przekładać. Natomiast tu chodzi o to, przede wszystkim o ten awans do fazy ligowej europejskich pucharów i moim zdaniem tu się wszystko zgadza, a chyba nawet nikt za bardzo nie protestuje, bo protesty dotyczyły nie przełożenia meczu, tylko ewentualności przełożenia meczu Lecha Poznań, bo to była sprawa Widzewa. Widzew, który miał grać z Lechem i nie wiadomo było, czy ten mecz się odbędzie, czy nie. Aleksander Wukowicz mówił o tym, że on inaczej przygotowuje zespół do spotkania, ewentualny sparing i tak dalej, ale jest regulamin i nie ma się czego absolutnie czepiać.
1: No to skoro już te przekładanie, to teraz powiedzmy jeszcze chwilę o tych europejskich pucharach, kwalifikacjach, w których te najważniejsze mecze przed nami w tym tygodniu. No, Liga Europy, można powiedzieć, stoi otworem przed dwoma polskimi klubami.
0: No ona już jest.
1: Liga Europy jeszcze nie jest, Conference League już jest. Jagiellonia Białystok rywalizuje z gruzińską Iberią. No i wygrała pierwszy mecz Jagiellonia 4-0. Jeszcze lepiej radził sobie Lech Poznań, który ze szwajcarskim Thun wygrał aż 7-0. No, nie wiem, powiedziałbym, że chyba tego się nie da zepsuć, ale no nie takie rzeczy widziała historia sportu. No może Lech to już nie, no ale Jagiellonia to nie wiem.
0: Nie, nie wierzę absolutnie w to. Lech i Jagiellonia moim zdaniem są już w Lidze Europy, choć w sporcie nie można tego mówić do ostatniego gwizdka sędziego, do ostatniej akcji. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że to był dzień, w którym cztery polskie drużyny grające o tę fazę ligową w europejskich pucharach strzeliły łącznie 15 bramek. Nigdy w historii takiego wydarzenia nie było. Jeden klub przegrał, to jest Górnik Zabrze, który oczywiście nie był faworytem w spotkaniu z Monako i znów to się kończy w ten sam sposób.
1: Przegrał, grali, ale wstydu nie było.
0: Grali, tak, grali nieźle, tyle że punktów nie ma. A biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory Górnik dołożył do tego polskiego rankingu tylko dwa remisy, tu może nie być w ogóle nawet tego trzeciego remisu, to co z tego, że grał ładnie? Grał ładnie dla siebie, bo zdobywał doświadczenie w tej grze o europejskie puchary. Natomiast polski futbol niewiele z występu Górnika Zabrze do tej pory ma, chyba że oni no, postawią się w Monako i na przykład awansują, ale tu nie liczę na nic. Natomiast najważniejszy mecz dla polskich klubów i polskiej ekstraklasy to jest mecz Rakowa-Częstochowa. Dlatego, że żeby dalej punktować, żeby w tym rankingu być na tym 10. miejscu, my jesteśmy na 10. miejscu, a to oznacza prawo startu polskiej drużyny bezpośrednio w Lidze Mistrzów, bo inaczej tam nie
1: to
0: będziemy.
1: Może być trudno.
0: Jak nie dostaniemy tego przez właśnie to nie będzie. Natomiast jeżeli dwie drużyny zagrają w Lidze Europy, to potrzebny jest jeszcze trzeci klub, który będzie punktował w Conference League, dlatego że suma punktów będzie dzielić się przez 5 przecież, bo tyle polskich zespołów wystartowało. Jeżeli tak by było, to ja uznam ten start już w tej chwili,

0: za lepszy niż w ubiegłym roku, kiedy to 4 polskie kluby awansowały do fazy ligowej, ale tylko Conference League. Tu jeżeli 2 w Lidze Europy, 1 w Conference, to wszystko się zgadza i to będzie rzeczywiście również podkreśleniem tego, że ta liga jest coraz lepsza.
1: No to jeszcze Państwu przypomnę, Monaco, Górnik Zabrze, pierwszy mecz Górnik przegrał 2-3, a jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, on w pierwszym spotkaniu na wyjeździe w Splicie zremisował 2-2 z Hajdukiem. Dziękuję bardzo, moim i Państwa gościem był Andrzej Janisz.
0: Dziękuję.
1: A teraz przechodzimy jeszcze do siatkówki, od której zaczynaliśmy dzisiejszy magazyn. Ze mną już Rafał Bała, nasz specjalista od siatkówki. Witaj, Rafale.
2: Dzień dobry, Grzegorz, witam naszych słuchaczy.
1: No właśnie, Polki wygrały 3-1. Myślę, że większość ludzi jak usłyszy to, no to już będą szczęśliwi. Ale jak się patrzyło na grę naszych reprezentantek, no to tego szczęścia już tak dużo chyba nie ma.
2: Oczywiście, no jest takie powiedzenie generalnie w sporcie, że rankingi nie grają, no ale jak tutaj spojrzymy, warto spojrzeć czasami na taki ranking i w światowym rankingu Łotwa w rywalizacji siatkarek zajmuje 64. miejsce. No, przed Łotwą m.in. San Marino, Zambia, Wybrzeże Kości Słoniowej, no kilka takich zespołów zupełnie egzotycznych, które może tam kilka razy się spotkały i piłkę zaczęły odbijać i wystartowały w jakichś kontynentalnych mistrzostwach. Natomiast no Łotyszki w 7-10, Polska na 5. miejscu, wyprzedza Chiny, Japonię, no przecież z tymi zespołami wygrywamy w miarę regularnie. No ale tutaj się okazuje, że dochodzi stres, dochodzi też to poczucie, że jest się, gra się o coś, no i jest pewna presja, bo to przecież impreza docelowa, ale także z takimi zespołami jak Węgry, Łotwa trzeba wygrywać wysoko, łatwo i przyjemnie, no ale okazało się, że tak łatwo i przyjemnie nie jest. Łotyszki walczyły, mają tę Martę Lewińską, to jest taka wysoka, mocna, leworęczna atakująca, która spędziła 4 lata w lidze amerykańskiej, no co prawda w uniwersyteckiej, ale to przecież bardzo mocna liga. Później podpisuje teraz kontrakt z bardzo silną ligą japońską. No ale wiemy, że to jest właściwie jedna zawodniczka, oprócz tych pozostałych, które są dla niej tłem. No to w taki zespół, jeśli się przygotowuje do takiego zespołu, no to trzeba ją wyłączyć. Tymczasem ona zdobyła na nas 30 punktów. Tutaj nie radziliśmy sobie nawet z tymi atakami po jednym kierunku. Nasz blok dzisiaj bardzo słabo funkcjonował, chociaż generalnie zdobył 13 punktów, ale to raczej na tych innych zawodniczkach niż na Marcie Lewińskiej. No i okazuje się, że wygrywamy pierwszego seta do 19, ale w drugim już jest spora niespodzianka, bo przegrywamy do 23. Trzeci set wygrany, chociaż przegrywaliśmy 8 punktami, odrobiliśmy tę stratę, no i później zwycięstwo 25-22 i w ostatnim secie wydawało się, że będzie tiebreak, bo Łotyszki w końcówce też walczyły, też były już bliskie tutaj zwycięstwa, ale 26-24, no i Polska wygrywa. Odetchnęły z ulgą biało-czerwone, bo no, gdyby tutaj był tiebreak, czyli strata punktu albo nawet porażka, no to byłaby już chyba największa sensacja tych mistrzostw, chociaż na razie wiemy, że tą sensacją jest porażka Niemek ze Słowenkami, a właśnie jutro Polki z tymi Słowenkami zagrają. Także no, ktoś kiedyś powiedział, że na tym poziomie nie ma już słabych drużyn, tylko że jeśli tak będziemy do tego podchodzić, no to nie przyjeżdżajmy na Mistrzostwa Europy walczyć o medale, prawda? Tylko gdzieś tam pokazywać siatkówkę czy uczyć siatkówki te słabsze zespoły.
1: Już nawet pierwszy mecz Polek na tych mistrzostwach z Węgierkami, chociaż wygrany 3-0, no nie było to jakieś spotkanie, które moglibyśmy powiedzieć, że Polki rozniosły Węgierki. Węgierki, które też były skazywane na porażkę w meczu z nami. No tu dzisiaj znowu takie zwycięstwo bez przekonania, ale no mogą się nasze siatkarki jakoś podpierać tym, że tam były te drobne podobno problemy zdrowotne w całym zespole?
2: No tak, nie jestem tam na miejscu, więc do końca nie wiem, ale no na pewno były problemy żołądkowe. Z tego powodu nasza kapitan, czy Aleksandra Szczygłowska, libero, no jedna z najlepszych libero na świecie na pewno, bo w statystykach w wielu turniejach Lidze Narodów i Mistrzostwach Świata, czy Igrzyskach Olimpijskich jest w absolutnej czołówce. Tutaj nie mogła pomóc zespołowi, została w hotelu. Inne zawodniczki też troszkę miały przygody, ale ostatecznie zagrały i tak jak na przykład Martyna Czerniańska, która wraca po kontuzji, gdzieś była rezerwową, weszła z ławki, zagrała bardzo dobrze, no ale te statystyki

0: nie dla wszystkich były tak właśnie przyjazne. 13 bloków mieliśmy, także całkiem nieźle, jeśli patrząc na statystyki, ale w ataku mogło być na pewno lepiej, w każdym razie w tym przegranym secie, no i w tym trzecim, w którym właściwie przez 10 minut żadna piłka nam nie weszła. No ale patrząc na to, co się działo z Węgierkami i z Łotyszkami, no to można powiedzieć, że dwa podobne mecze, tam także liderka reprezentacji Węgier, Nemeth, tutaj mamy liderkę, Lewiński, no i z takimi zespołami trzeba sobie umieć radzić, bo jak przyjdzie co do czego i zagramy z Turczynkami, które mają przynajmniej 3-4 mocno atakujące rywalki, plus do tego później jakaś Holandia na przykład, która też nie ma jednej liderki, no już nie mówię o Włoszkach, to rzeczywiście może być bardzo trudno, ale pamiętajmy, że no nie mamy w tym sezonie ani Agnieszki Konkolewskiej, która zakończyła karierę, która była jedną z najlepszych środkowych świata. Nie mamy Joanny Wołosz na rozegraniu, która no właściwie prowadziła ten zespół w ostatnich 10 latach. Nie mamy Natalii Mędrzy, która fantastycznie też grała w tych wielkich turniejach. Sporo braków. Martyna Łukasik przecież, która z powodu kontuzji wypadła, a grała w podstawowej szóstce jeszcze niedawno. Sporo braków. Trzeba to wszystko wkładać. Są nowe, szczególnie na środku. Ciekawe dziewczyny, ale no nie wiem, czy już w tym turnieju to wszystko wypali i to wszystko się złoży. Kto wie, no może rzeczywiście rozgrywając się, bo później Słowenki, Niemki, Turczynki, ten poziom będzie coraz wyższy.
1: To był Rafał Bała. Ja Państwu jeszcze tylko dodam, że przed chwilą zakończyło się drugie spotkanie w naszej grupie. Turczynki wygrały z Węgierkami 3-0. Dziękuję bardzo, Rafale.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I na koniec jeszcze jeden wynik piłkarski. Stal Rzeszów, Ruch Chorzów, 70. minuta w pierwszej lidze i Stal przegrywa z Ruchem 0-1. Dziękuję Państwu bardzo. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
8: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
7: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
9: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
7: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
8: Potrzebujemy Twojej uwagi.
9: podrugie.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. To przełomowa umowa w historii polskiego przemysłu obronnego, tak wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o podpisaniu umowy na dostawę kolejnych kilku tysięcy zestawów Piorun. Przenośne, przeciwlotnicze zestawy rakietowe wyprodukuje zakład MESKO ze Skarżyska Kamiennej. To ponad 80% zamówienia, które zostanie zrealizowane w ramach europejskiego programu SAFE i trafi do Wojska Polskiego. Pozostała część wesprze inne państwa NATO.
11: To jest wielkie wydarzenie dla MESKO, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale przede wszystkim dla Wojska Polskiego. Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych.
10: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Piorun to broń wykorzystywana do obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Służy do zwalczania dronów, śmigłowców, samolotów i pocisków manewrujących. Poprawia się stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka rannego w wypadku w Krakowie. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło przedwczoraj, zginęli jego rodzice. Do wypadku doszło po tym, jak 26-letni kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość i stracił panowanie nad pojazdem. Hubert B. wjechał następnie na chodnik, którym spacerowało młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
12: Na ten moment po dwóch dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
10: Kierowca nie przyznał

0: Przyznał się do zarzutów, grozi mu 8 lat więzienia, trafił na 3 miesiące do aresztu. Stany Zjednoczone ogłosiły zakrojoną na dużą skalę operację finansową wymierzoną w Iran. Sekretarz Skarbu USA zapowiedział odcięcie Teheranu od wszystkich źródeł finansowania. Sankcje uderzą w 5 obszarów – kryptowaluty, technologie, złoto, lotnictwo i żeglugę. Amerykanie wezwali też inne kraje, by te również zerwały związki gospodarcze z Iranem. Poznaliśmy datę pogrzebu aktora Jana Frycza. 7 września spocznie on na Powązkach Wojskowych w Warszawie, poinformował syn artysty w mediach społecznościowych. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych i przedstawieniach teatru telewizji. Był 3-krotnym laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł.
1: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20:00.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Razem ze mną w studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Już za chwilę świat w powiększeniu i nawiązując do tego, co było przed chwilą w informacjach, sankcje, których świat jeszcze nie widział. Tak Donald Trump zapowiada to, co czeka Iran, czyli w zasadzie co?
3: O tym właśnie będziemy za chwilę rozmawiać, ale te zapowiedzi są bardzo poważnie brzmiące. Pytanie, co to będzie w praktyce oznaczać, bo tych sankcji nakładanych na Iran wiemy, że już w historii było wiele, a Iran mimo tych sankcji, mimo wojny, cały czas jest w stanie przynajmniej tę wojnę prowadzić. Nie przegrał tej wojny.
1: Czy to oznacza, że nie ma do końca pomysłu na wojnę z Iranem, Donald Trump?
3: Wydaje mi się, że administracja już dawno nie ma pomysłu, jak z tej wojny wyjść, bo ta strategia, czy też te pomysły, które były dotychczas, nie powiodły się. No i wydaje się, że teraz Waszyngton chce trochę zejść z tej strategii wojennej, wojskowej, może tak powinnam powiedzieć, i spróbować zdławić irańską gospodarkę, a chce to zrobić przez tak zwane sankcje wtórne, czyli uderzając w firmy i w państwa, które cały czas jeszcze z Iranem prowadzą interesy. Czy to się powiedzie? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
1: Zapraszamy.
2: Świat w powiększeniu.
3: Administracja Donalda Trumpa ogłosiła dziś rozszerzenie sankcji wtórnych wobec Iranu, by zmusić go do zakończenia wojny i konfliktu wokół Cichniny Ormus. Restrykcje dotyczą firm, instytucji bezpośrednio związanych z Teheranem, ale także państw i podmiotów, które nadal prowadzą z Iranem interesy. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent mówi o ekonomicznym D-Day i zapowiada odcięcie irańskich kanałów finansowych od globalnego systemu dolarowego. Jednocześnie Iran odpowiada groźbami. Teheran ostrzegł statki przepływające przez ciśninę Ormus, a dziś poinformował o wpisaniu na czarną listę 45 tankowców, które miały naruszyć irańskie zasady żeglugi. Przez ciśninę, przypomnijmy, w normalnych warunkach przechodzi około 1/5 światowego handlu ropą i gazem, ale obecnie ruch jest niemal całkowicie sparaliżowany. Magdalena Skajewska, witam serdecznie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś będziemy rozmawiać o tym, czy plan Waszyngtonu może rzeczywiście zmusić Iran do ustępstw i jak daleko Stany Zjednoczone są gotowe pójść. A państwa i moim gościem jest pan profesor Artur Roland Kozłowski, rektor Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór, kłaniam się.
3: Ta konferencja prasowa sekretarza skarbu Scotta Bessenta odbyła się około 1,5 godziny temu. Mówił on o największej finansowej ofensywie w historii. Co dokładnie zmienia według pana profesora dzisiejsza decyzja Waszyngtonu?
4: Tak, słuchałem tego wywiadu, oglądałem oczywiście w telewizji, nie na żywo, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, ale to, co rzuca się w oczy, to wyjątkowo zdenerwowany, poddenerwowany głos sekretarza skarbu Bessenta. To odczytuję jako duża niepewność, czy w ogóle ta presja słowna, bo na razie my możemy mówić o zapowiedziach, to nie jest ustawa, to jest pewne działanie administracyjne, które ma, jak się wydaje, dokonać testu chyba w pierwszej kolejności wobec sojuszników jednak Stanów Zjednoczonych, tych, którzy jeszcze jakiś

0: handel utrzymują z Iranem, niż tych, z którymi Stany Zjednoczone bardzo mocno rywalizują, czytaj z Chinami, bo gdy wielokrotnie wypytywany przez dziennikarzy Basent na temat tego, czy Stany Zjednoczone chcą otwarcie zaangażować się w wojnę handlową z Chinami, odpowiadał bardzo wymijająco.
1: No i także dzisiaj nie było między innymi decyzji o tym, żeby uderzyć chociażby w największe chińskie banki. A Chiny, jak wiadomo, są tutaj kluczowym elementem, ponieważ to one odbierają zwykle najwięcej tej eksportowanej irańskiej ropy.
0: Tak, szacuje się, że między 80 a 90 nawet procent eksportu irańskiej ropy sprzed ataku amerykańsko-izraelskiego w tym roku na Iran, to był handel tym surowcem właśnie z Chinami. Tutaj przy okazji dowiadywaliśmy się, że ten handel nie zawsze jest bezpośredni. Czasami jest to handel polegający na tym, że aby omijać sankcje, ta ropa była mieszana w odpowiednim, jeżeli to było z ropą omańską, no to nazywana omańską, jeżeli w Malezji, no to malezyjską. Tutaj te techniki omijania sankcji zostały dosyć rozwinięte przez Iran. Iran już od kilkudziesięciu lat jest, na Iran nakładane są różnego rodzaju sankcje amerykańskie. I żeby, jeżeli chcemy znaleźć klucz co do tego, czy te zapowiadane sankcje mogą być skuteczne, to musiałyby być wymierzone wprost w firmy chińskie, w państwo chińskie, w te banki chińskie. A pamiętajmy, że we wrześniu prezydent tego państwa ma odwiedzić Stany Zjednoczone. Obaj liderzy, już dzisiaj największych dwóch, największych liderów światowych gospodarek, mają ze sobą rozmawiać. Byłby to na pewno, że tak powiem, psujący rozmowy klimat, a może nawet by do tych rozmów nie doszło. Stanom Zjednoczonym zależy na utrzymaniu przynajmniej porządnych relacji ekonomicznych z Chinami. Ta rywalizacja sama w sobie nie jest zła, natomiast gdyby ona obnażyła, że Stany Zjednoczone wyraźnie słabną w relacji do Chin, no to to mogłoby w ogóle podważyć pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie. Stąd raczej wydaje się, że słowa D-Day nad wyraz zostały tutaj użyte i jeżeli nie zostanie, no właśnie, Stany Zjednoczone same wpychają się w taką pułapkę, że jak nie udowodnią teraz, że potrafią w sposób wyraźny ograniczyć ekonomiczne możliwości współpracy Iranu ze światem, no podważają swoją pozycję. A Chiny mają już alternatywny i sprawdzony system, na przykład finansowego obejścia systemu dolarowego, no bo przecież Basent jednym z takich głównych narzędzi powiedział, że państwa lub firmy, które będą nadal współpracować z Iranem, wypadną z systemu dolarowego SWIFT.
1: I tu jest właśnie pytanie, czy jest w ogóle możliwe takie wykluczenie z systemu dolarowego któregoś z państw, bo tę alternatywę, którą wydaje się, że Basent tutaj przedstawiał, to jest albo Iran, albo dostęp do tego amerykańskiego systemu finansowego. Czy jest możliwe wykluczenie któregoś z krajów z tego systemu skutecznie?
0: To znaczy Stany Zjednoczone taką decyzję mogą podjąć, tylko co zrobią pozostałe państwa. W odniesieniu na przykład do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tutaj te dyskusje mogły być wcześniej, może to jest koincydencja, że to państwo zerwało na razie współpracę handlową z Iranem, a to był jeden z ważniejszych, ale nie największy, bo to Chiny największym partnerem handlowym Iranu pozostają i były. To jednak Zjednoczone Emiraty Arabskie zaraz po Iraku były trzecim importerem dóbr z Iranu, więc to państwo jakby uległo. Możliwe, że i Irak, i Turcja, też tacy ważni partnerzy handlowi, też ulegną. Ale to mimo wszystko Chiny, no i w pewnym wymiarze także

0: Rosja mają tutaj to olbrzymie znaczenie, czy mogą tworzyć alternatywny do amerykańskiego systemu finansowego. Nie bez znaczenia są państwa w ogóle bloku BRICS, a zatem tu kluczowe mogą być także i Indie. I ja patrzę na to jako raczej wstęp do innej rywalizacji, o naprawdę utrzymanie pozycji Stanów Zjednoczonych jako hegemona gospodarczego. To nie szybko zostanie to rozstrzygnięte, ale to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy wyraźnie może to być testowane. I raczej też no właśnie wydaje się, że małą konsekwencją w odniesieniu do rywalizacji z głównym rywalem, czyli z Chinami, wykażą się Amerykanie. Może jeszcze wpłyną na Niemcy, którzy mają wymianę handlową na poziomie no, ponad miliard euro, bo to będzie około 1 200 000 000 euro z Iranem. No ale to nadal nie zmienia faktu, że jednak tutaj Stany Zjednoczone, jak nie okażą się konsekwentne, no to się rozpoczyna dopiero przygoda.
1: Czyli znowu jakby wracamy też, jak rozumiem, do tego problemu obchodzenia sankcji, dziur w tym systemie sankcyjnym, dziur, z których przecież korzysta i Rosja, i Chiny, tak jak pan wspomniał. Czyli żeby Amerykanie mogli pokazać swoją konsekwencję, musieliby udowodnić, że ten system sankcyjny jest w stanie być de facto skuteczny.
0: I dlatego naszą rozmowę rozpocząłem od tego, że to jest raczej narzędzie do testowania sojuszników. Mhm. Zwróćmy uwagę, że Stanom Zjednoczonym dosyć łatwo wychodzi, że tak powiem, dyscyplinowanie tych, którzy dotychczas byli, czy nadal są sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Dopiero co w weekend okazało się, że rozpoczyna się kolejna wojna, w której Stany Zjednoczone są zaangażowane, ekonomiczna, to słowa premiera Kanady. I jakby no, okazuje się, że te wcześniejsze, wieloletnie, doskonała współpraca gospodarcza po półtorej roku rządów Donalda Trumpa staje się przekreślona. I podaję ten przykład dlatego, żeby pokazać wyraźnie, że Kanada dokonała strategicznego wyboru. Nie chce się dać porządkować. Mało tego, w strategię gospodarki, rozwoju gospodarki kanadyjskiej wpisane jest nigdy więcej nie uzależniać się w tak dużym stopniu od jednego partnera tutaj czy tutaj do Stanów Zjednoczonych. To współpraca z Unią Europejską i z Chinami muszą balansować tą zależność od gospodarki amerykańskiej. To działanie to będzie rykoszetem wracać w kierunku Stanów Zjednoczonych i sojusznicy amerykańscy widzą, że kończy się jakby takie to pełne zaufanie do tego hegemona, który zawsze może być rozjemcą lub może być tym karzącym, ale warunek współpracy nie daje gwarancji wieloletnich na to, że będzie się ta współpraca jakby odzwierciedlona przychylnością. Nie. Więc państwa w różnych regionach świata przekonują się, że muszą uniezależniać się od Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone brną, bo rozpoczynają kolejny otwarty lub mniej otwarty konflikt. Zatem znowu wracając, Iran będzie tym papierkiem lakmusowym. To jak będą Stany Zjednoczone reagować znowu na tych wszystkich sojuszników, którzy jednak prawdopodobnie jednak będą przestawać, a może nie handlować bezpośrednio lub pośrednio z Iranem, to pokaże, na ile są te słowa mocne. Tak.
1: Problem polega na tym, że Kanada chociażby nie jest tak mocno uzależniona od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa, jak Europa, która też ma chyba już taką świadomość teraz, że musi podejmować kroki, żeby się stopniowo uniezależniać od amerykańskiego sojusznika, ale jednak ten stopień zależności jest wciąż bardzo mocny.

0: Jakich reakcji w takim razie w Europie pan się spodziewa?
1: Ja sądzę, że w tym wypadku jednak firmy europejskie podporządkują się. Ja wymieniłem Niemcy, bo to państwo, które swego czasu było w ogóle głównym partnerem handlowym Iranu, ale to było szereg lat temu, a inne państwa, no Polska to ma w ogóle, jeżeli ma to jakikolwiek znikomy, bezpośredni kontakt, no może to właśnie, że około 26% eksportu niemieckiego to są maszyny, a wiemy, jak nasze gospodarki są powiązane, no to może w jakiś stopniu to wpłynąć na niektóre zakłady w Polsce, ale myślę jednak, że w nieznacznym stopniu. To poza tym nie masz takiej ekspozycji firm europejskich. Tu nie spodziewam się, żeby to był większy problem. Natomiast bardzo ciekawym będzie, jak zareaguje Turcja. Turcja, która jednak Stanom Zjednoczonym jest bardzo potrzebna jako państwo na Bliskim Wschodzie, niezwykle istotne. Turcja, co do której przymyka się oczy, czy w handlu z objętym sankcjami Rosją. Turcja, która agresywnie wypowiada się względem Izraela na przykład, sojusznika Stanów Zjednoczonych w regionie, ale jednocześnie nie robi działań jakby dywersyjnych względem tego sojusznika czy samych Stanów Zjednoczonych, więc to będzie niezwykle interesujące. Turcja jest odbiorcą, podobnie Azerbejdżan, produktów z Iranu. Te państwa będą musiały dokonać wyboru. Ja nie jestem pewny, czy wybiorą to, co Stany Zjednoczone będą chciały, więc będziemy obserwować.
0: A jakie w takim razie reakcji spodziewa się pan ze strony władz w Teheranie? Iran twierdzi, że sankcje, też nowe sankcje są dowodem słabości, takiej desperacji amerykańskiej administracji. Czy biorąc pod uwagę te miesiące wojny, które już mamy za sobą i też postawę władz w Teheranie, czy z punktu widzenia Teheranu dalsza presja gospodarcza według pana profesora może rzeczywiście skłonić te władze do powrotu do stołu negocjacyjnego, czy raczej zwiększy ich motywację do dalszego oporu w tej wojnie?
1: Znaczy dotychczasowe wskaźniki inflacyjne i gospodarcze, bo przecież waluta irańska sięga tutaj, czy szoruje po dnie względem dolara, no, pokazują, że nie ma to jakby większego znaczenia dla reżimu. Sądzę, że reżim najważniejsze, co chce osiągnąć, to po prostu wytrzymać presję, niezależnie od tego, jaki koszt poniesie społeczeństwo. Istotne będzie obserwowanie, czy społeczeństwo jest w ogóle w stanie i postawić się reżimowi. Wiedzieliśmy na przełomie tego roku, że reżim brutalnie rozprawiał się z manifestującymi. Kilka tysięcy osób zginęło.
0: I teraz już chyba takiej woli nie ma po stronie społeczeństwa. Przynajmniej nie widać takich oznak, żeby taki ruch oporu miał tam rosnąć.
1: Ja nawet powiem, że Stany Zjednoczone nie potrafiły wykorzystać wówczas tamtego oporu, a swoją akcją wręcz zdemotywowały Irańczyków, no bo spojrzymy tak obiektywnie, no to szacuje się, że około w ogóle 20% zakładów produkcyjnych w Iranie uległo jakiemuś uszkodzeniu. Straty materialne różne organizacje szacują już teraz w Iranie na między 200 a 300 miliardów dolarów, także w infrastrukturze, także tej infrastrukturze, na przykład mosty i inne obiekty, które służą społeczeństwu. Społeczeństwo żyje w olbrzymim strachu, ale teraz już nie tylko względem Iranu, ale także Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zatem trudno będzie w tym społeczeństwie tą iskrę buntu teraz wzniecić, a raczej może i chaosu, który może być bardzo międzynarodowo patrząc niebezpieczny, bo gdyby doszło do masowej migracji, no to i my w Europie będziemy mogli tego skutki odczuwać. Więc na razie jakby nic konstruktywnego i takiego sojuszniczego też poparcia dla

0: działań amerykańskich nie widać, więc sądzę, że gdyby realnie Amerykanie chcieli doprowadzić do jakiegoś rozstrzygnięcia pomyśli pierwotnego celu ogłoszonej krucjaty, wojny przeciwko reżimowi ajatollahów, no to taktyka już na początku była zła, a teraz w zasadzie te ekonomiczne sankcje mogą być raczej czymś na przeczekanie. No, no bez inwazji wojskowej z wieloma tysiącami potencjalnych ofiar wśród żołnierzy amerykańskich nie da się tego przeprowadzić, więc może jest tak, że te głośno zapowiadane sankcje poza tym testowaniem mają jakby dla społeczeństwa amerykańskiego być najpierw czymś, co jest takie mocne, wyraźne, a potem ma sobie być obok normalnego życia i kampanii do Kongresu i do Senatu w Stanach Zjednoczonych.
1: No, paradoks polega na tym, że Stany Zjednoczone tą swoją polityką i tą obecną strategią gospodarczą chcą ekonomicznie zmusić Iran do ustępstw, natomiast płacą za to, im większa presja na Iran, tym większa presja na ciśninę Ormuz i tym większe skutki tych działań także dla amerykańskiego społeczeństwa, amerykańskich konsumentów, którym rosną ceny za paliwo, za benzynę. Już nie mówiąc o tym, że odbija się to także na takim politycznym wsparciu dla samego Donalda Trumpa. Więc Amerykanie, amerykańskie społeczeństwo dostaje takim rykoszetem już od dłuższego czasu.
0: No tak, ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych rosną. Amerykański wyborca, który zwraca na to uwagę, zwraca uwagę na to, jakie są koszty finansowe posiadanych kart kredytowych, a tu bardzo wielu obywateli tego państwa, większość chyba no, w ogóle płatności i rozliczenia dokonuje w kartach kredytowych, te koszty rosną, także koszty hipotek, też bardzo powszechne w Stanach Zjednoczonych, to boli. I można się spodziewać, że tutaj może to działać przeciwko szansom republikanów w wyborach, o których mówiłem. Jak będzie, czy wyborcy, żeby w ogóle skłonić wyborców do zwiększenia sympatii na rzecz Stanów Zjednoczonych, na rzecz republikanów, no to będą, przypuszczam, jakby nowy front gdzieś dyskusji Donald Trump będzie musiał wymyślić, aby odciągnąć uwagę Amerykanów od tego, co się dzieje w Iranie, więc możliwe, że to jest tylko taka zapowiedź bardzo głośna i coś innego wymyślą, aby no, Iran nie zaprzątał już tutaj aż tak dużej uwagi, no bo nie sądzą, że będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie przed tymi wyborami. A same sankcje, jeżeli miałyby być skuteczne, to oprócz tego, że musiałyby być bardzo szczelne, to jeszcze wiele miesięcy trzeba by było poczekać na ich efekt. Nie mają chyba Amerykanie tyle cierpliwości.
1: Administracja obecna na pewno w zapowiedziach jest dobra, gdyż te zapowiedzi zwykle brzmią bardzo poważnie. Ich skutki później jednak są dużo mniejsze niż się spodziewamy. Ale jeszcze chciałam pana profesora podpytać o to, jak pan ocenia cele, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone wobec Iranu, bo te cele, mogliśmy odnieść takie wrażenie, zmieniały się w trakcie tej kampanii wojennej. Dzisiaj Scott Bessent znowu wrócił do tego celu upadku reżimu. Jak pan ocenia, co teraz tak naprawdę Amerykanie chcą osiągnąć w tej wojnie?
0: No to się zmieniają te cele. J.D. Vance nie dalej jak, nie wiem, około tygodnia temu, półtorej tygodnia temu mówił o tym, że celem wcale nie jest zmiana reżimu, a otwarcie ciśniny Ormus, po angielsku Hormuz po polsku, oraz mówił o ciśninie Hormuz oraz o zapewnieniu, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni nuklearnej. Widzimy dzisiaj, Bessent mówi inaczej, że chodzi o zmianę reżimu. No, administracja amerykańska naprawdę tutaj...

0: Soros okazuje się, co urzędnik inaczej mówi, więc można przypuszczać, że byliby niezwykle zadowoleni, gdyby mogli tylko cofnąć czas i żeby do tego ataku nie doszło. To zamiast pokazać siłę, pokazuje pewne ograniczenie mocy tak wielkiego mocarstwa. W ogóle można pokusić się o takie sformułowanie, że już chyba nie ma takich mocarstw, które byłyby w stanie bezwzględnie narzucić swoją wolę nawet słabszemu państwu. Widzimy to w wojnie Rosji z Ukrainą, widzimy to w tej chwili w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, do Iranu. To jest pewien taki etap, kiedy ci wielcy, którzy mają militarne bardzo duże arsenały, muszą sobie uświadomić, że jest to niewystarczające i więcej korzyści można wyciągnąć ze współpracy niż z prowadzenia wojen. No ale jak już dokonali pewnych decyzji, to też widzimy, jak bardzo trudno się wycofać, nawet tym, którzy tę wojnę rozpoczęli.
1: Profesor Artur Roland Kozłowski, rektor Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marianne, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kilka tysięcy sztuk zestawów rakietowych Piorun trafi do polskiego wojska za pieniądze z programu SAFE. Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie. I areszt dla 26-latka, który w Krakowie śmiertelnie potrącił młode małżeństwo i niemowlę. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Pioruny dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zamówienie obejmie również symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Zakup jest finansowany ze środków programu SAFE.
2: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Podpisanie umowy na ich zakup dla polskiej armii to wydarzenie przełomowe, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej.
2: Zakup zostanie sfinansowany z unijnego programu SAFE. To jedno z wielu zamówień, ale też jedno z ważniejszych, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Nie ma chyba krajów w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów. Piorun jest naszym hitem eksportowym.
2: Podpisana umowa dotyczy zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, Norwegii, Litwy i Łotwy. Około 80% zamówienia trafi właśnie do polskich żołnierzy. Agata Król, Polskie Radio.
1: Rakiety znajdują się również na wyposażeniu innych armii, m.in. Stanów Zjednoczonych, Ukrainy czy Mołdawii. Ukraińcy bronią dziś Europy przed hordami ze wschodu, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Przemawiając na Placu Zamkowym w Warszawie, dziękował Ukraińcom za ich walkę z Rosją.
5: Chciałbym bardzo podziękować chłopakom.

0: chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą dzisiaj w okopach. Za ich bohaterstwo, za ich ofiarę. Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, bronią Europy przed hordami ze wschodu. I są tak dzielni, że jesteśmy z nich dumni. Naprawdę. Dziękujemy wam.
1: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, dziękował Polakom za wsparcie.
2: To, że dzisiaj przedstawiacie, że jesteście z Ukrainą, to pokazuje prawdziwą empatię społeczeństwa polskiego, władz polskich, całej Polski, która dzisiaj także demonstruje solidarność. To główne słowo, które pomogło rozwalić komunizm, które pomoże nam także zwyciężyć w tej strasznej wojnie. Bo bez wsparcia, bez solidarności będzie o wiele trudniej i dłużej.
1: Pierwszym państwem, które w 1991 roku uznało niepodległą Ukrainę, była Polska. 3 miesiące aresztu dla 26-latka, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary jest w szpitalu. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowca, jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej. Areszt był konieczny, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Obawa matactwa, nie przyznał się. I może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie.
4: A zagrożenie karą?
3: Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
1: Stan zdrowia niemowlęcia poprawia się. Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia. 2 dni w tygodniu bez żadnych regularnych lotów pasażerskich z Łodzi. Tak może wyglądać zimowy rozkład łódzkiego lotniska. Wyjątkiem będzie okres świąteczno-noworoczny.
5: Z rozkładu połączeń na łódzkim lotnisku wraz z końcem października zniknie połączenie do Brukseli Charleroi. To efekt decyzji Ryanaira o zamknięciu tam swojej bazy. Przewoźnik ograniczy też rejsy do Londynu Stansted z 6 do 5 tygodniowo. Zimą samoloty do Londynu będą latały m.in. w piątki. Połączenie w ten dzień obecnie nie jest realizowane. Znikną natomiast rejsy we wtorki i środy. I właśnie w te 2 dni, poza wyjątkami pod koniec grudnia, w zimowym rozkładzie nie ma żadnych regularnych lotów pasażerskich z Łodzi. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: W zimowym rozkładzie lotów z Łodzi pozostają m.in. połączenia do Alicante, Malagi czy Mediolanu. Tama w Stroniu Śląskim, która została uszkodzona w powodzi 2 lata temu, zostanie rozebrana. Na jej miejsce powstanie nowa zapora. Zamiast kamienno-ziemnej wybudowany zostanie żelbetonowa konstrukcja o długości ponad 300 metrów i koronie o szerokości 6. Jak mówi burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec, ochrona przeciwpowodziowa miasta zostanie wzmocniona.
6: Każde opady, które do nas docierają, jakieś niże, dalej jesteśmy w niepokoju. Ten zbiornik powinien być jak najszybciej odbudowany, ale oczywiście jesteśmy przed kolejnym etapem przedstawienia przez Wody Polskie i Ministerstwo wariantów budowy nowych zbiorników.
1: Według zapowiedzi Wód Polskich decyzja o budowie nowych zbiorników i ich lokalizacjach ma zapaść pod koniec roku.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Na północy kraju silne mgły. We wtorek lokalnie opady deszczu. Rano na północy zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w dzień od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na południu.
7: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 60% prądu w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. W Zlewniach, Łużycy, Polskiego Rowu i Baryczy, Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
7: Klimat.
8: 6 minut po godzinie 21.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Paweł Wojewódka razem ze mną w studiu. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
8: Już za chwilę program pomówmy o tym. Kiedy myślę sobie o śmigłowcach i aferach związanych ze śmigłowcami, to przypomina mi się konfetti, kiedy śmigłowce służyły do zrzucenia konfetti.
10: Karakale.
8: Karakale, oczywiście, że tak. Wątpliwości wzbudza również fakt, że Polska kupuje 96 śmigłowców Apache, co sprawia, że po Stanach Zjednoczonych będziemy 2. największym operatorem tych śmigłowców na świecie.
10: To bardzo chyba dobrze.
8: Jeżeli masz 300 pilotów na podorędziu, to pewnie dobrze. To jeszcze zapytam, ani jeden z tych tematów raczej się uważa.

0: was nie pojawi.
1: Nie.
0: A to w jakim kontekście będziecie rozmawiać?
2: A będziemy rozmawiać w kontekście polecieć na łebka.
0: Co to znaczy?
2: A, to się dowiesz.
0: No to pomówmy o tym.
3: Pomówmy o tym.
2: A dziś pomówię z redaktorem Tomaszem Białoszewskim, komentatorem lotniczym, autorem książek lotniczych i znanym mi osobiście specjalistą od wszystkiego, co lata w powietrzu. Nie dotyczy to ornitologii, proszę państwa, a innych statków powietrznych. Witaj, Tomaszu.
4: Zamilkłem z zachwytu. Dobry wieczór.
2: Słuchaj, właśnie powiedziałem polecieć na łebka. W dawnych czasach jeszcze PRL-u jeździło się na łebka, czyli państwowe samochody, kierowcy tych samochodów zabierali pasażerów za drobną opłatą, no, gdzie ci pasażerowie chcieli dojechać. Nawet można było polewaczką się przejechać w Warszawie, płacąc odpowiednią ilość pieniędzy. Fajna sprawa była, ale dowiedziałem się, że podobny proceder w Polsce kwitnie w związku ze statkami powietrznymi, że również można polecieć statkiem powietrznym, no, samolotem, śmigłowcem, balonem nawet, na łebka. Czyli właściwie ta osoba, która prowadzi ów statek powietrzny, nie ma do tego uprawnień, żeby przewozić inne osoby.
4: Można powiedzieć, że w pewnym sensie wyczerpałeś już temat, ale spróbuję go jednak mimo wszystko lekko uzupełnić. Jest pewna analogia w tym, co powiedziałeś, w tym lataniu na łebka, a ta analogia sprowadza się do tego, że ktoś bierze kogoś za opłatą i próbuje go nie tyle dowieźć z punktu A do punktu B, bo są to na ogół usługi reklamowane, bo są reklamowane.
2: No wiszą banery.
4: Tak, są ogłoszenia w sieci. Różne fikołki wykonują ci, którzy ten proceder, bo tak go nazywam, tym procederem się zajmują. Więc oni nie wożą od punktu A do punktu B, tylko proponują tak zwany lot widokowy. On trwa czasem 3, czasem 7, czasem 10 minut, w zależności od tego, co w danym miejscu i czasie oferuje i na jakim statku powietrznym jest to oferowane, bo inaczej oczywiście wygląda czasowo lot śmigłowcem, inaczej małym samolotem General Aviation, silnikowym, inaczej na pewno balonem, tutaj dużo wolniej, stateczniej, wiadomo. W każdym razie jest taki proceder w Polsce.
2: Jaka jest skala tego tak naprawdę? Mamy to w jakiś sposób sprawdzone, zbadane?
4: Nie jest to do końca oszacowane, dlatego że bo to jest trudne do oszacowania. Można to próbować jakoś mierzyć na podstawie liczby ogłoszeń, które się okazują, i próbować to usytuować na przykład na mapie Polski. Poza tym to są raczej akcje, jeżeli można użyć takiego określenia, trochę sezonowe, bo sezon letni i wtedy zarówno nad morzem, ale i w górach, nad jeziorami pojawiają się takie oferty, a wraz z ofertami statki powietrzne, które nie zawsze mają do tego pełne uprawnienia. Rozmawiamy dzisiaj o tych, które raczej tych uprawnień nie posiadają.
2: Mają. Właśnie tu jest problem.
4: Tak, czyli a czego tak naprawdę nie posiadają? Po pierwsze, nie posiadają licencji do przewozu, mówię, jeżeli to jest firma, czy prywatny właściciel. Raczej nie posiada on licencji do przewozu pasażerów.
2: Ale jeżeli za pasażera uznamy rodzinę, czyli mam licencję i swoją żonę postanawiam zabrać do samolotu, który pilotuje.
4: Nie ma żadnego problemu. Natomiast już w momencie, kiedy zaczynam za to pobierać pieniądze, sprawa zaczyna się robić poważniejsza. Bo po pierwsze, nie mam do tego prawdopodobnie w większości przypadków odpowiedniej licencji lotniczej. Dysponuje tak podstawowym PPL-em, a nie rozszerzonej licencji uprawniającej do przewozów pasażerskich. Prawdopodobnie nie mam rozszerzonego ubezpieczenia na przewóz pasażerski, ponieważ jest to ubezpieczenie drogie. Nie dysponuję też odpowiednim zapleczem technicznym, które bada i certyfikuje niejako na bieżąco mój statek powietrzny, i to powoduje, że cała ta operacja jest z gruntu nielegalna. W związku z tym należy bardzo, bardzo

to strzec się w momencie, kiedy w ogóle decydujemy się na taki wybór, bo można dostać na przykład voucher od przyjaciela. Wiesz co, kupiłem ci na imieniny voucher na lot widokowy. No i teraz pytanie, do kogo ten voucher jest skierowany? Jeżeli jest skierowany do firmy zajmującej się tym, wszystko jest legalne.

0: znaki rejestracyjne.
1: A tu się pojawił śmigłowiec, zresztą zaaresztowany przez policję w którymś momencie, który nawet takich znaków rejestracyjnych nie posiadał, bo po prostu ich nie mógł mieć, bo był nielegalnie sprowadzony do Polski, nielegalnie użytkowany przez nielegalnie użytkującego go pilota z nie do końca legalnymi uprawnieniami. Cóż więcej dodać?
0: Ale się zmieniło. Wydawać by się mogło, że rzecz dotyczy takich, że tych pojazdów na czterech kołach, to a tu pojazdy, które unoszą się, no dobrze.
1: Tak, niebezpieczeństwo wzrasta proporcjonalnie.
0: Dostałem voucher. I teraz mam dylemat. Firma jest dobra, czy firma jest, powiem wprost, krzak? Co mam zrobić? Na co mam zwrócić uwagę? Albo na przykład jestem ze swoją rodziną na wakacjach i widzę wielkie banery, że tu loty widokowe i mój wnuk się upiera, że chce polecieć. Dziadek, lecimy. Co mam sprawdzić?
1: Więc kiedy już nawiążesz jakikolwiek kontakt werbalny z takim bezpośredni, z takim przewoźnikiem, przede wszystkim nie kryjąc się absolutnie ze swoją nieufnością, ponieważ jest ona w pełni uzasadniona, należy go zapytać, czy posiada tak zwany certyfikat przewoźnika lotniczego. AOC, czyli Air Operation Certification, który wydawany jest przez prezesa ULC, rozwinę Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I to jest w ogóle podstawa, to jest warunek sine qua non, żeby w ogóle rozpocząć dalsze rozmowy. Można też zupełnie śmiało zapytać, czy pan pilot posiada właściwą licencję lotniczą, o której wspomniałem, czyli rozszerzoną do przewozu osób. No i najważniejszy też z punktu widzenia tego, co może zaistnieć, a czego nigdy nie życzę, żeby zaistniało, czyli jakiegoś wydarzenia w powietrzu, nie chcę powiedzieć wypadku, czy statek powietrzny posiada właściwe rozszerzenie ubezpieczenia, które obejmuje pasażerów, którzy w danej operacji lotniczej biorą udział. Bo jeżeli coś się stanie, to pierwszą rzeczą, którą bada ubezpieczyciel, to czy to ubezpieczenie ma właściwy, rozszerzony charakter. Jeśli nie, natychmiast czuje się uwolniony ubezpieczyciel od jakiejkolwiek ingerencji swoimi własnymi środkami, aby zniwelować ewentualne koszty jakiegoś wypadku, czy nie chcę już gorzej powiedzieć, katastrofy.
0: No dobrze, jeżeli wszystko jest w porządku, wsiadam na pokład i odlatuję. I bez względu na to, czy to jest samolot, czy to jest, wiatrakowiec. Przypomniałem sobie o wiatrakowcu w tym momencie, bo widziałem jakieś zdjęcia z, nie pamiętam z którego rejonu Polski, gdzie takie typu usługi były oferowane przez pilota wiatrakowca. Dwuosobowy wiatrakowiec, czyli pilot wiatrakowca zabiera pasażera. No nie miał tych wszystkich certyfikatów, no bo to jest takie fajne latadełko, no ale i dwuosobowe maksymalnie.
1: Nie miał, bo nie mógł ich mieć, dlatego że na taki statek powietrzny takiego certyfikatu myślę, że ULC raczej by mu nie wydał. A jeżeli słucha nas ktokolwiek w tej chwili z ULC-u, pozdrawiam, to na pewno robi oczy wielkie i zastanawia się, czy już powinien biec do pracy, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystkie rejestracje wiatrakowców są mu znane i czy one wykonują takie operacje powietrzne i li tylko do których są upoważnione.
0: I wyjaśnijmy, co to jest wiatrakowiec. To troszkę przypomina helikopter, ale śmigło górne nie jest napędzane po prostu. Śmigło górne jest tą nośną częścią tego urządzenia latającego.
1: Tak, wiatrakowiec najpierw musi uzyskać tak zwany pęd i to daje mu silnik umieszczony, powiem kolokwialnie, na plecach, po to, żeby rozkręcić wirnik główny nad głowami i ten z kolei daje siłę nośną, która pozwala całość podnieść w powietrze. Bardzo przyjemnie się tym lata. Miałem przyjemność odbyć kilka takich lotów jako pasażer. W każdym razie bardzo sympatycznie i muszę powiedzieć, że zupełnie bez lęku. Polecam, jeżeli ktoś ma okazję, ale tylko z pilotem, który jest certyfikowanym i nie weźmie od ciebie za to pieniędzy. Bo to już zaczyna być, jak powiedziałem wcześniej, groźnie.
0: No dobrze. No i okazuje się, że w pozytywnym przypadku wszystkie dokumenty są, lecimy, a

0: A w przypadku, gdzie mamy wątpliwości, bo czegoś tam brakuje, co zrobić? Dzwonić do ważnego urzędu lotniczego, wzywać policję, bo przecież no, nie każdy z nas chce być donosicielem, chociaż z drugiej strony myślę sobie, jeżeli to naraża innych, bo my już wiemy, że są wątpliwości, ale ta kolejka jest długa i trzy razy zakręcona, no to może pomyślmy o innych. Wzywamy policję?
1: Jest taka możliwość. Jeżeli nie ma, inaczej, może od tyłu, żeby było bardzo krócej, a jednocześnie troszkę to uporządkujmy. Na stronach internetowych, a w zasadzie dostęp do internetu mamy bezproblemowy w większości, jest wykaz firm certyfikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do wykonywania przewozów pasażerskich. Więc pierwszą rzeczą to możemy sprawdzić, czy firma z nazwy, z którą właśnie chcemy zawrzeć chwilowe narzeczeństwo, jest na tej liście, czy nie. To jest pierwszy element. Jeśli już tam jej nie ma, natychmiast powinno nam się zapalić nie tylko pomarańczowe, ale czerwone, błyskające światełko i powinniśmy przerwać natychmiast wszelkie negocjacje co do wykonywania lotów z takim pilotem, taką maszyną i z taką firmą proponującą tę usługę. W trosce o bezpieczeństwo także innych potencjalnych ludzi, którzy być może nie dopełnią tego wszystkiego, o czym tutaj w tej chwili rozmawiamy, warto jest powiadomić Urząd Lotnictwa Cywilnego, że tu i teraz dzieje się taka historia. Oni natychmiast przedsięwezmą na odpowiednie środki, łącznie z powiadomieniem służb porządkowych, także policji, która może dokonać, tak jak to się już zdarzyło w Polsce, zaaresztowania zarówno statku powietrznego, jak i pilota i spowodowania, że ta praktyka zostanie po prostu przerwana w zarodku i być może nie dojdzie do tego, o czym nigdy nie chcę mówić, a już na pewno nie na antenie takiego szacownego radia.
0: No dobrze. A jakie kary grożą osobom, które się takim procederem parają? Czy to są kary dotkliwe, które w jakiśkolwiek sposób no, będą na tyle skuteczne, że już taka osoba nigdy tego nie zrobi?
1: Z mojego punktu widzenia są to kary zbyt mało dotkliwe. One oscylują w zależności od stopnia popełnienia przewiny, czyli niedopełnienia certyfikacji od 20 do 40 tysięcy.
0: No przy wartości statku powietrznego no jest to...
1: Widzisz moją minę, to jest dokładnie nic. Nic lub bardzo niewiele. W związku z powyższym te kary nie są żadną zaporą, aby temu procederowi się przeciwstawiać, aby go hamować, niwelować do zera, a tak być powinno.
0: No i jeszcze jedno pytanie, już na koniec takie, tej części rozmowy dotyczącej bezpieczeństwa. No, może się zdarzyć też, że taki pilot jak kierowca, no, na podwójnym gazie się może zdarzyć. Jak to sprawdzić? Czy nie ma zagrożenia? No bo to wakacje, tu piwo, tam piwo i... No może być różnie, bo jeżeli on nie ma uprawnień, to dlaczego? Może z kolegami, którzy tam pomagają, pilnują, no, obsługują teoretycznie.
1: Skóra mi cierpnie na samą myśl, kiedy dotykamy takich tematów, ponieważ lotnictwo...
0: Ale to jest ludzkie, to musimy o tym mówić.
1: Tak,
0: dlatego...
1: ale musimy też pamiętać, że czy jesteśmy pasażerem, czy jesteśmy pilotem, a szczególnie jeżeli jesteśmy pilotem, że lotnictwo nie znosi żadnych patologii. W związku z powyższym przestrzeganie procedur, a w większości w lotnictwie procedury, powiem to otwarcie i wprost, zostały napisane krwią, musimy przestrzegać, aby to, z czym się wiąże lotnictwo, czyli podnoszeniem cięższych od powietrza statków do góry, było absolutnie bezpieczne od startu do lądowania. W związku z tym, jeśli tylko... Cóż, możemy tylko powąchać, no bo przecież nie chodzimy z alkomatem.
0: No nie chodzimy.
1: Żona wie, jak powąchać męża, mąż wie, jak powąchać syna, wracającego dosyć późno być może do domu. Tylko na takiej zasadzie, no bo nie chce mi się wierzyć, że nawet wśród tej patologii, o której rozmawiamy, bo to jest patologia, mimo wszystko znajdzie się jeszcze ktoś, kto w tym... wszystkim, w tym paśmie nielegalnych elementów, jeszcze się po drodze jeszcze się napije. Trudno mi jest w to uwierzyć, ale idąc śladem twojego

0: rozumowania. Nie twierdzę, że jest to niemożliwe.
1: I jeszcze chyba jedna rzecz, bo my rozmawiamy o tym wszystkim, co ma silnik, a jest jeszcze statek powietrzny, bezsilnikowy tak naprawdę. Ja nie mówię o szybowcu, ja mówię o balonie.
0: Tak, to jest, w ogóle loty balonem są przecudownym wrażeniem i...
1: No ale dwa wypadki ostatnio się poważne zdarzyły i to byli piloci certyfikowani i piloci, którzy rzeczywiście potrafili to robić. I instruktorzy, chyba w jednym przypadku instruktor.
0: Tak, to prawda. Mam mieszane uczucia, kiedy chciałbym Państwa z jednej strony namawiać do tego, żeby jeśli macie możliwość wykonania takiego lotu z certyfikowanym pilotem w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych, podkreślam, te warunki tutaj mają niebagatelne znaczenie, to zdecydujcie się na to, spróbujcie się unieść w powietrze w całkowitej ciszy, przerywanej tylko hukiem palnika podgrzewającego powietrze, powodującego, że cały aerostat się unosi wyżej. To zróbcie to. Natomiast trzeba też pamiętać, że balon w momencie, kiedy jest taki, tego typu statkiem powietrznym, że kiedy uniesie się do góry, poddawany jest zupełnie innym jakby właściwościom układu powietrznego niż szybowiec, niż samolot silnikowy czy inny wiropłat. Po prostu jest zdany na łaskę wiatru. Doświadczeni baloniarze potrafią to wszystko znakomicie przewidzieć i wiedzieć, że jeśli o tej porze wystartują z tego miejsca, to na tej wysokości będą mieli noszenie w tym kierunku, nieco wyżej, być może nieco w innym i tak dalej, i tak dalej. I ich doświadczenie powoduje, że te loty są piękne, bezpieczne i w którymś momencie otwierają odpowiednie klapki i pozwalają całemu aerostatowi łagodnie lub w miarę łagodnie opaść na ziemię, a nas pozostawić w zachwycie, że właśnie byliśmy ptakom podobni.
1: No tak, ale to pod warunkiem, że firma jest certyfikowana, pilot ma doświadczenie, posiada komplet dokumentów, zezwoleń i ubezpieczenie. To jest najważniejsze.
0: Bardzo.
1: Bardzo, więc sprawdzajmy, szanowni państwo, sprawdzajmy, żeby potem nie było problemu większego jakiegoś, jakiegokolwiek. Zastanawiam się wobec tego, czy to łódzkie lotnisko nie zacznie właśnie takich na łebka teraz, jak ma te problemy w związku z mniejszą ilością samolotów wykorzystywać. Mam nadzieję, że nie. Jak sądzisz?
0: Myślę, że nie. Nie chciałbym tego tematu specjalnie zgłębiać.
1: Dobrze, teraz rzecz bardzo smutna. Wiem, że znałeś osobiście generała Mirosława Różańskiego. Wiem, że generał Różański wielkim admiratorem lotnictwa, ale nie tylko wojskowego, ale też cywilnego, sportowego, amatorskiego był. I wielokrotnie spotykałeś się z generałem właśnie na różnych imprezach lotniczych.
0: Tak, miałem tę przyjemność i satysfakcję znać blisko generała senatora, do którego zostałem dopuszczony do takiego poziomu konfidencji, że mówiłem mu Mirosławie, a on do mnie zwracał się również zwrotnie per Tomasz. Odbyliśmy na przykład wspaniałą podróż do Charkowa, do szkoły lotniczej, gdzie obaj byliśmy w pewnym sensie wykorzystywani przez miejscowych. Przesympatyczna podróż, która owocowała nie tylko długimi rozmowami, ale także wrażeniami lotniczymi, ponieważ uczestniczyliśmy tam również w Erszole, gdzie fetowano nas jak prawie gwiazdy NBA, co budziło trochę mój taki nie tyle zachwyt, ile skonfundowanie, ale pokazy były faktycznie zacne i widziałem, jak Mirek wtapiał się w to wszystko. On, mimo że generalnie patrzyłem zawsze na niego jak na czołgistę, bo był nim z krwi i kości.
1: A czołgi nie latają.
0: A czołgi nie latają, przynajmniej do tej pory. To on jednak doskonale wczuwał się, wtapiał się w tę atmosferę tych air showów. Zresztą był moim gościem także, kiedy komentowałem wielkie pokazy w Radomiu. Bardzo chętnie, jeśli był, a bywał, zapraszałem go do mikrofonu, żeby z nim porozmawiać na otwartym mikrofonie na terenie lotniska.

0: I krzywdę zrobiono generałowi, oskarżając go o rzeczy, których nie zrobił i nie dołożył do tego ręki. I to jest dość obrzydliwe.
1: Tak. I chcę powiedzieć, że wspominamy, niestety z bólem to stwierdzam, ja w ogóle nie mogłem rano uwierzyć, kiedy ta wiadomość do mnie dotarła. Wspominamy naprawdę wspaniałego człowieka, żołnierza. Przede wszystkim ja określam człowieka honoru i tak go zapamiętuję.
0: Miłe wspomnienie. Tomasz Białoszewski, dziennikarz, komentator lotniczy, autor książek i przestrzegał państwa przed lewymi firmami. Latajmy bezpiecznie. I tyle samolądowań, ile startów. Wszystkim to życzę. Nam też, Tomku.
1: Miło mi było polatać przez chwilę z tobą i z państwem.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: 21:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w związku ze śmiertelnym pobiciem na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Zginął 36-letni kibic klubu Hutnik Kraków. Sprawdzamy, czy brali oni czynny udział w bójce, mówi Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji.
7: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
6: Sprawę przejęła Komenda Wojewódzka. Decyzja Przemysława Krala o współpracy z prokuraturą to przede wszystkim działanie we własnym zakresie, interesie, ocenia publicysta Jarosław Włodarczyk. Według TVP Info szef upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto składa w warszawskiej prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Ma otrzymać status małego świadka koronnego. Jarosław Włodarczyk mówił w Polskim Radiu 24, że działania Przemysława Krala mogą być przede wszystkim próbą złagodzenia przyszłej kary.
8: Uciekanie przez całe życie jest dość trudnym wyborem. Jemu grozi poważny proces i poważny wyrok, w związku z czym może chce po prostu zmniejszyć ten wyrok, bo ja nie wierzę za bardzo w to, że nagle się nawrócił i że teraz on uznał, że robił rzeczy nieuczciwe i teraz będzie uczciwie zeznawał.
6: Przemysław Kral zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. W obchody włączył się m.in. Lublin. Jako Polacy wiemy, że wolność i niepodległość wymaga daniny krwi, mówi zastępca prezydenta miasta Mariusz Banach.
9: Dzisiaj widzimy, jak płacą ją Ukraińcy. Bardzo nam zależy na tym, żeby Ukraina była wolna i niepodległa, żebyśmy na wschodzie mieli sąsiada i partnera, który w przyszłości będzie z nami w Unii Europejskiej.
6: W obecnej sytuacji dzisiejsze święto ma dla nas szczególne znaczenie, mówi konsul generalny Ukrainy w Lublinie Roman Szepielak.
10: My płacimy za niego najwyższą cenę. Płacimy za niego życiem naszych obrońców na wschodzie, naszymi poruinowanymi domami i miastami, ale co najważniejsze, my także płacimy za niego życiem naszych niewinnych cywilów i naszych dzieci. Ta cena jest największa i my powinniśmy razem wywalczyć tą naszą niepodległość.
6: Rada Najwyższa uchwaliła deklarację niepodległości Ukrainy 35 lat temu. Kupujemy więcej niż przed rokiem. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna wzrosła o prawie 4%. Zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki, mówi ekonomista z PKO Banku Polskiego Michał Reczek.
11: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
6: Od stycznia do lipca sprzedaż była o 3,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

0: Po godzinie 21 znów ciemne chmury nad prezesem PKO Radosławem Piesiewiczem, kiedy upadła zonda krypto, a polscy sportowcy stanęli przed widmem nieotrzymania obiecanych im nagród, prezes Piesiewicz gasił ten wizerunkowy pożar mówiąc:
1: wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, których trzech naszych sportowców plus dwóch trenerów nie mogło wypłacić.
0: Teraz sam Piesiewicz ma problem. Media ujawniły, że w zamian za pomoc zonda krypto w państwowych instytucjach miał otrzymać zegarek wart 40 tysięcy euro, a właśnie w tej chwili ma trwać przesłuchanie prezesa zondy Przemysława Krala. I od tego zaczniemy stan dnia.
2: Stan dnia.
0: A gościem stanu dnia jest Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita. Dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Piesiewicz może się teraz wszystkim śmiać w twarz, no bo jest jak prezes PZPN. Nic nie można mu zrobić. Czy można?
3: No, to się oczywiście jeszcze okaże. Wiadomo, że Radosław Piesiewicz ma dużo umiejętności przetrwania na stanowisku, bo już chyba nawet w środowisku sportowym większość osób chciałoby, żeby odszedł ze stanowiska prezesa PKO-u, bo cała sprawa zonda krypto, te kolejne wychodzące okoliczności współpracy Radosława Piesiewicza z Przemysławem Kralem sprawiają, że zaczyna być on coraz większym obciążeniem dla nie tylko dla PiS-u, bo wiemy, że jest związany z tym środowiskiem, ale też w ogóle dla polskiego sportu. Zobaczymy, jak ta historia się skończy. Zobaczymy, co Przemysław Kral zezna w prokuraturze, bo wiemy już, zresztą Rzeczpospolita pierwsza ujawniała, że prokuratura stara się o to, żeby został małym świadkiem koronnym i że są podejmowane z nim kontakty. Teraz wszystko wskazuje na to, że Przemysław Kral poszedł na taką współpracę. Niewątpliwie ujawni wiele szczegółów dotyczących przepływów finansów z zonda krypto i być może wyjaśni też sprawę owego zegarka, która opisana została dzisiaj przez dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24, która wskazuje na to, że Radosław Piesiewicz mógł czerpać materialne korzyści ze współpracy z prezesem Kralem, mimo że de facto w niczym mu nie pomógł.
0: Z drugiej strony, no właśnie, czy te korzyści w jakikolwiek sposób mogły wpływać na to, że nie wiem, Radosław Piesiewicz może usłyszeć ewentualnie zarzuty, czy to jest po prostu no, przyjaźń między biznesmenem a prezesem PKO-u i jeżeli prezes zonda krypto chce mu podarować zegarek, to oczywiście może to zrobić. Przecież to nie jest poseł, który musi wpisywać to w oświadczenie majątkowe.
3: Oczywiście tak, ale jeżeli Radosław Piesiewicz, jak donoszą media, rzeczywiście powoływał się na wpływy i na to, że może wpłynąć poprzez byłego premiera Mateusza Morawieckiego na prezesa UOKiK-u i mówimy, to wszystko są hipotezy, bo media to opisują, nie mamy takiego twardego potwierdzenia, ale gdyby to się potwierdziło, no to jednak byłaby to jakaś forma takiej płatnej protekcji, nawet jeżeli de facto Radosław Piesiewicz, bo tak wynika z tych przekazów medialnych, niczego nie załatwił, bo sprawa, jak wiemy, nie została przez UOKiK umorzona, tylko przekazana służbom, zresztą jeszcze zanim Radosław Piesiewicz obiecał interwencję w tej sprawie.
0: Panie redaktorze, tak pół żartem, pół serio. Co takiego jest, że jak wybucha jakaś afera, to zegarek jest w tle?
3: No i jakoś tak jest, widać wśród naszych elit jest zamiłowanie do drogich i cennych zegarków, chociaż nie wśród wszystkich, bo dzisiaj Przemysław Czarnek mówił na konferencji prasowej, że on zegarka nie nosi i nigdy by takiego drogiego nie zakładał. Tutaj okazuje się, to też wynika z tych dzisiejszych publikacji, że Przemysław Kral był miłośnikiem drogich zegarków i że został w ten sposób zidentyfikowany przez środowisko Przemysława Krala i przez współpracowników Przemysława Krala z Zonda Krypto, którzy odkryli, że przez właśnie tego typu podarunki mogą na Radosława Piesiewicza wpływać. Chociaż, ostatnie zdanie, chociaż tak jak mówię, okazuje się w tej sprawie najciekawsze jest, że Przemysław Kral dużo mówił, natomiast jak się okazuje, mało mógł załatwić.
0: Kandydat na premiera Czarnek miał też nie zakładać paneli fotowoltaicznych, więc jakby nie mów pycho.
3: Miał je zdjąć, bo on ma je założone, miał je zdjąć.
0: Panie redaktorze, już trochę pan wspomniał, a chciałbym to poszerzyć. Czego można się spodziewać po zeznaniach Przemysława Krala? No bo podobno teraz, kiedy rozmawiamy, ma on być przesłuchiwany. To może być jakaś polityczna bomba, czy to będzie tak, że to będzie nam dawkowane im bliżej wyborów, tym więcej będziemy się dowiadywać tego, co ewentualnie mógł ujawnić Przemysław Kral, czy może mieć tak zwane kwity na kogoś?
3: Myślę, że będzie ujawniał szczegóły tych przepływów finansowych. Myślę, że to najbardziej prokuraturę interesuje. Tych przepływów finansowych do organizacji związanych

0: związanych z prawicą, tak jak wiemy, że pieniądze trafiały do stowarzyszenia, do fundacji, przepraszam, Zbigniewa Ziobry, do fundacji Przemysława Wiblera. Wiemy o tym finansowaniu konferencji CIPAC, która była przed wyborami prezydenckimi, na której występował między innymi Karol Nawrocki, która to konferencja no, była elementem de facto kampanii wyborczej. I myślę, że szczegóły jeszcze nieujawnione tej współpracy i takich przepływów, a także przepływów do mediów związanych z prawicą, między innymi do TV Republika, będą ujawniane i to może być kłopotliwe przede wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości i dla tego środowiska, dlatego że jeżeli chodzi o wyborców Konfederacji, to oni dość przychylnie patrzą na kwestie kryptowalut i być może myślę, że są w stanie wybaczyć swoim politycznym idolom, swoim politycznym partiom, które ich reprezentują dużo więcej, dlatego że dla tych środowisk wolność działania, możliwość inwestowania w kryptowaluty jest ważniejsza niż bezpieczeństwo prowadzenia różnych transakcji finansowych. Natomiast dla wyborców PiS-u kryptowaluty, takiego twardego elektoratu PiS-u, kryptowaluty to jest jednak coś podejrzanego. Przypomnę, że sam Jarosław Kaczyński mówił, że on najchętniej by kryptowalut zakazał. Jeżeli teraz
1: no i przypomnę, że po tym haśle przecież pojawił się nawet projekt przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy w jakikolwiek sposób może to rzutować na pana prezydenta, który zawetował ustawę, która miała narzucać nadzór nad kryptowalutami?
0: No, oczywiście pyta pan, czy może to jakoś wpłynąć na postrzeganie prezydenta. Myślę, że tutaj na pewno prezydent nie cofnie się już. To nie będzie tak, że jeżeli rząd teraz złoży kolejny raz tę samą ustawę dotyczącą regulacji rynku kryptowalut, to prezydent tym razem ją podpisze. Prezydent będzie na pewno stał na tym swoim stanowisku konsekwentnym, że on chce regulacji tego rynku, ale ta regulacja, którą przedstawia rząd, jest nadmiarowa. Tutaj niewątpliwie prezydent będzie konsekwentny. Zwłaszcza, że prezydent w dużej mierze odwołuje się do elektoratu właśnie Konfederacji, nie w tej sprawie, a nie Prawa i Sprawiedliwości, więc prezydent myślę będzie tu konsekwentny. Natomiast wrócę do PiS-u, bo tak naprawdę to będzie problem dla PiS-u. Jeżeli wyjdzie więcej właśnie takich szczegółów dotyczących tego, że na przykład TV Republika, która jest takim no, medialnym orężem PiS-u, tak naprawdę była w dużej mierze finansowana przez Zonda Krypto, w dużej albo w jakiejś mierze finansowana przez Zonda Krypto, to dla takiego twardego elektoratu PiS-u będzie to coś niejasnego. Wtedy się mogą pojawić pytania, to tak naprawdę, czy ci nasi polityczni dole, czy ten nasz wybór jest do końca dobry. I wtedy ci wyborcy mogą zacząć zwracać się ku innym propozycjom prawicowym. Być może nie ku Mateuszowi Morawieckiemu, ale na przykład ku Konfederacji Korony Polskiej, która jest zupełnie antysystemowa i jest taką obietnicą oczyszczenia wręcz prawicy i pokazania takiej wreszcie prawdziwej twarzy prawicy. Tak przynajmniej obiecuje Grzegorz Braun i jego otoczenie.
1: No to jeżeli już pan poruszył ten temat, to spójrzmy na sondaż. Sondaż CBOS-u. Koalicja Obywatelska 25,8% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość 16,5%. Konfederacja 13%. Konfederacja Korony Polskiej 8,2%. Rozwój Plus 3,6% poparcia. No dobrze, to jakby tak spojrzeć i sumować to poparcie dla prawej strony sceny politycznej, no to może z wicepremierem Grzegorzem Braunem prawica mogłaby objąć jednak władzę, no pod warunkiem, że Prawo i Sprawiedliwość jednak przełamie się i będzie współpracować z Konfederacją Korony Polskiej lub na odwrót Konfederacja Korony Polskiej zechce współpracować z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Ja myślę, że Konfederacja Korony Polskiej byłaby gotowa na taką współpracę, pewnie stawiając warunki, tak samo zresztą jak druga Konfederacja, która też jest niezbędnym elementem tej układanki. Ten sondaż CBOS-u to kolejny sondaż, który pokazuje, że zmierzamy ku sytuacji podobnej do tej z roku 2023, ale nieco arebur, bo Koalicja Obywatelska prawdopodobnie, przynajmniej dzisiaj tak wszystkie sondaże pokazują, wygra wybory, ale będzie miała problem z tym, że może nie mieć z kim rządzić, dlatego że ten sondaż CBOS wskazuje, że oprócz Koalicji Obywatelskiej w parlamencie znajdą się tylko partie prawicowe. I tutaj problemem dla PiS-u będzie to, że on w tej potencjalnej koalicji partii prawicowych, którą musiałby stworzyć, po pierwsze byłby zmuszony do współpracy z Grzegorzem Braunem, a to jest bardzo, bardzo trudne dla PiS-u, dlatego że już dwa razy co najmniej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce sygnalizował, że dla Stanów Zjednoczonych rząd polski z Grzegorzem Braunem będzie trudny do zaakceptowania, a wiemy jak wiele PiS zainwestował w sojusz z Amerykanami, jak bardzo stawia na ten sojusz i jak bardzo czyni z niego filar bezpieczeństwa Polski. Ale to jest jeden problem. Drugim problemem PiS-u będzie to, jeżeli przy takich proporcjach, jakie mamy w tym sondażu, a one zaczynają się powtarzać, to nie jest jeden taki sondaż, to jest taki sondażowy trend.

0: że Prawo i Sprawiedliwość raczej traci, a Konfederacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena utrzymuje się na takim poziomie, który sprawia, że przy trącącym PiSie coraz bardziej się do tego PiSu zbliża, może dojść do takiej sytuacji, w której Konfederacja Bosaka i Mentzena, jeżeli utrzyma jedność, w rozmowach koalicyjnych postawi warunek, że okej, tworzymy rząd, ale chcemy mieć premiera. A to dla Jarosława Kaczyńskiego może być no, taki czerwona linia nie do przekroczenia, bo Jarosław Kaczyński przyzwyczajony był do tego, że albo PiS jest tak dominującą siłą na prawicy, że de facto nie ma tam żadnych innych podmiotowych partii, albo jest przynajmniej największą z tych partii i może stawiać warunki. Na dziś PiS nie jest w takiej sytuacji. Na dziś PiS zmierza do sytuacji, w której oczywiście będzie mógł próbować stworzyć rząd, ale wydaje się, że coraz bliżej jest właśnie sytuacji, w której Konfederacja postawi warunek: dobrze, stworzymy rząd, ale chcemy mieć w tym rządzie premiera.
1: Rząd mniejszościowy, to w ogóle by wchodził taki scenariusz w grę?
0: Taki scenariusz byłby jakimś wyjściem dla PiSu, jeżeli chodzi o współpracę z Konfederacją Korony Polskiej, bo można sobie wyobrazić, że w sytuacji takiej patowej, kiedy nie dałoby się utworzyć rządu, mogłoby dojść do takiej jego powtórki trochę z 2005 roku, kiedy PiS miał najpierw tworzyć tą wielką koalicję z KO, wiadomo, że wtedy do tego nie doszło i wtedy powstał rząd mniejszościowy PiSu z poparciem parlamentarnym LPR i Samoobrony. I teraz mógłby rzeczywiście powstać taki rząd, myślę, że to byłby pewnie rząd jakiejś koalicji PiSu z Konfederacją z poparciem właśnie parlamentarnym Konfederacji Korony Polskiej. To by było takie wyjście, no takie trochę salomonowe wyjście z sytuacji, to znaczy Amerykanom można by było mówić, że ten Grzegorz Braun w rządzie nie jest, a Grzegorz Braun koalicję by podtrzymywał. Tylko trzeba pamiętać, że rząd mniejszościowy jest rządem bardzo, bardzo niestabilnym i tak naprawdę uzależnia partię od tego partnera, który nie wchodzi do koalicji, ale ją gwarantuje, bo w każdej chwili przy takim rządzie Grzegorz Braun i Konfederacja Korony Polskiej mogłaby go po prostu wywrócić, stawiając jakiś zaporowy warunek, a kiedy zostałby on odrzucony, głosując przeciwko rządowi.
1: Czyli rozumiem, że dla Grzegorza Brauna może nie wicepremier, może nie wicemarszałek, ale chociaż resort kultury, to wtedy mógłby te wystawy wszystkie odwiedzać.
0: No tak, tylko że to już nie, to wtedy Konfederacja Korony Polskiej oczywiście weszła do rządu. Przy rządzie mniejszościowym mówimy, że raczej byłaby jego parlamentarnym zapleczem, ale to też nie jest komfortowa sytuacja dla PiSu, dlatego że ostatnie zdanie, rząd PiS zawsze stawiał w polityce na sprawczość, a rząd mniejszościowy, co pamiętamy chociażby z czasów, kiedy taki rząd tworzył na przykład Marek Belka, to jest rząd bardzo, bardzo niesprawczy, który jest uzależniony od kaprysów mniejszych sił w Sejmie.
1: A panie redaktorze, a ten pomysł, który wydaje się być chyba nie do przeforsowania, ale jednak jedna lista, Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica, Polska 2050, Centrum, no wszystko na jednej liście. Rozumiem, PSL na to nie chce pójść, PSL wielokrotnie podkreślał, że jest niedoszacowany i zresztą wielokrotnie od polityków PSL-u słyszałem, panie redaktorze, jeszcze się nie zdarzyło, żeby PSL do Sejmu nie wszedł. Więc jak pan widzi taki scenariusz ewentualnie? To jest scenariusz, który choćby nawet na podstawie tych sondaży, będzie mimo wszystko próbował forsować premier Donald Tusk?
0: Na pewno premier Donald Tusk będzie chciał doprowadzić do jakiejś konsolidacji partii tworzących dzisiaj koalicję rządzącą, no bo jeżeli one pójdą w takiej formule, że KO pójdzie sama, Nowa Lewica pójdzie sama, PSL pójdzie sam, no to zmierzamy do takiego scenariusza, który jest opisany w tym sondażu CBOS. Natomiast taka bardzo duża wspólna lista od lewa do prawa, czyli taka wspólna lista łącząca wszystkie partie dzisiejszej koalicji, również nie byłaby, jak się wydaje, dobrym rozwiązaniem, bo to też politolodzy często zwracają uwagę, że w takiej sytuacji wielu wyborców tej koalicji miałoby problem z głosowaniem na taką listę. Na przykład wyborcy PSL-u mogliby mieć problem z głosowaniem na listę, na której są politycy Nowej Lewicy. Tak samo politycy Nowej Lewicy mogliby mieć problem z głosowaniem na listę, na której są centroprawicowi czy wręcz prawicowi z ich perspektywy politycy PSL-u. Tutaj się wydaje, że Donald Tusk będzie musiał stanąć przed pytaniem, jaką on tak naprawdę tą wspólną listę w mniejszej formule chce robić. Czy będzie zmierzał do takiej centroprawicowej wspólnej listy, gdzie będzie wywierał presję na PSL i Polskę 2050, żeby stworzyć taki blok, żeby umożliwić tak naprawdę tym partiom wejście do Sejmu, i przy czym w Polsce 2050 wymagałoby to jakiejś kolejnej wolty i zmiany lidera, bo wiadomo, że Katarzyna Połczyńska-Nałęcz na taką współpracę na pewno nie pójdzie, a są sygnały, że Szymon Hołownia być może byłby na to gotów, gdyby tam doszło do jakiegoś kolejnego przewrotu. I to jest jedna formuła. No druga formuła to by była taka wspólna lista centrolewicowa, czyli Koalicji Obywatelskiej z Nową Lewicą, ale ona chyba jest mniej prawdopodobna. Tutaj wydaje się, że najkorzystniejsze

0: byłoby dla Donalda Tuska, jeżeli chciałby odtwarzać w jakiejś formie tę koalicję, którą mamy dzisiaj, gdyby Nowa Lewica porozumiała się z partią Razem, bo sondaż ten Cebosu, o tym nie powiedzieliśmy, pokazuje, że partia Razem przedza już Nową Lewicę i jest bliżej przekroczenia progu wyborczego, przynajmniej w tym sondażu, niż Nowa Lewica, a tylko startując łącznie w ostatnich dwóch wyborach obie te formacje wchodziły do Sejmu właśnie ze wspólnej listy i osiągały taki wynik rzędu 12 chyba w 2019, a potem 8 z małym hakiem procent. I gdyby powstała centroprawicowa lista KO, PSL i jakaś część Polski 2050, jakaś część tej Unii Centrum, a z drugiej strony była wspólna lista Lewicy, która osiągnęłaby około 10%, no to wtedy być może takie dwa bloki miałyby szansę zdobyć większość w przyszłym Sejmie.
1: Bardzo ciekawy scenariusz polityczny się pisze. Panie redaktorze, zmieniając temat, w życie weszło rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktów małżeńskich. Teraz w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. No i właśnie, wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega samorządy przed odmową realizacji przepisów. I w tym samym czasie burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, twierdzi, że on się na to nie zgadza, ma wątpliwości wobec nowych regulacji, zresztą wskazuje na brak jednoznaczności prawnej, no i cały czas opowiada się za tradycyjnym modelem rodziny. No więc w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego, z wyjątkiem tego w Zakopanem?
0: No, to może się okazać, że nie tylko samorząd w Zakopanem będzie tutaj stał na takim stanowisku, że nie będzie chciał tych transkrypcji dokonywać, ale wtedy będzie...
1: Ale jak to może nie chcieć? No jest prawo, jest przepis i kropka.
0: No tak jest, ale oczywiście urzędnik może odmówić wykonania przepisu i wtedy rozpoczyna się ścieżka sądowa przed sądami administracyjnymi i prawdopodobnie koniec końców i tak zostanie samorząd czy urzędnik do tego zmuszony przez sądy administracyjne, ale ci prawicowi samorządowcy zademonstrują niezgodę swoją na jakąkolwiek formę tutaj zmian, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe. Chociaż trzeba też zwrócić uwagę, że te kwestie nie odgrywają jednak obecnie aż tak kluczowego znaczenia w polskiej polityce, bo gdyby tak było, to ta część elektoratu, dla której były to kwestie ważne, a sondaże pokazują, że większość Polaków jest jednak za tym, żeby w jakiejś formie związki partnerskie zalegalizować, czyli mogłoby się wydawać, że sytuacja, w której prawicowi samorządowcy stają okoniem, jeżeli chodzi o implementację bardzo przecież ograniczonego, nawet nie uznania, to jest nie uznanie związków jednopłciowych w Polsce, tylko uznanie tego, że one są gdzie indziej zawierane i my respektujemy zawarcie tych związków w innych krajach, więc sprzeciw nawet wobec takiego ograniczonego rozwiązania powinien doprowadzić do tego, że wzrosłoby poparcie dla tych partii, które najbardziej forsują legalizację związków jednopłciowych w Polsce, czyli Nowej Lewicy, czy Koalicji Obywatelskiej, a to, jak się wydaje, się nie dzieje. To zwłaszcza widać w przypadku Lewicy, która ma ten postulat na sztandarach. Dlatego wydaje się, że oczywiście będziemy mieli kolejne odsłonę tej takiej wojny dotyczącej kwestii światopoglądowych, dotyczących właśnie związków jednopłciowych, ale to nie jest na tę chwilę taka sprawa, która by jakoś wpłynęła chyba na ten układ sił w polskiej polityce.
1: W dniu niepodległości Ukrainy premier Donald Tusk opublikował na platformie X wpis, w którym podkreślił, że Polacy wiedzą, co znaczy płacić najwyższą cenę za niepodległość. Proszę posłuchać, jak Ukraińcy świętowali swoją niepodległość na terenie Polski.
2: Ten dzień to jest jakby dzień, kiedy marzenie dużej ilości pokoleń zostało jakby zrealizowane.
3: Na pewno jest to dzień takiej nadziei w dzisiejszych okolicznościach, ale też dzień dumy, że 5 lat czy 14 lat przeciwstawiamy się ogromnemu mocarstwu.
1: Panie redaktorze, premier pisze tak. Naród polski jest dziś w Dniu Niepodległości Ukrainy całym sercem z walczącym narodem ukraińskim. Cały naród polski?
0: No, pozostaje mieć nadzieję, że jednak jeżeli chodzi o samą tą egzystencjalną walkę narodu ukraińskiego i Ukrainy o przetrwanie i o ocalenie się przed rosyjskim imperializmem, a pośrednio ocalenie też nas, bo wiemy, że Rosja jest niezwykle ekspansywna i nikt chyba nie powinien się łudzić, że gdyby udało jej się podporządkować sobie Ukrainę, to na Ukrainie by się zatrzymała, bo nie zatrzymała się na Gruzji, nie zatrzymała się na Krymie, nie zatrzyma się również na Ukrainie, więc pozostaje mieć nadzieję, że jeżeli chodzi właśnie o ten egzystencjalny wymiar tej wojny, to jednak Polacy trzymają tutaj stronę Ukrainy, natomiast oczywiście wiemy,

0: że po 5 latach tej wojny nastroje w Polsce względem Ukraińców bardzo, bardzo się niestety zmieniły. Na początku mieliśmy no, taki wręcz proukraiński entuzjazm. Momentami pojawiły się wręcz postulaty jakiejś tworzenia Unii Polsko-Ukraińskiej. Przypomnę, że jeszcze w 2023 roku pojawiały się takie postulaty. Dziś jest już oczywiście zupełnie inaczej i no, są te różne tego powody. Z jednej strony są to błędy polityków ukraińskich, o których trzeba mówić, bo podejście Ukraińców do polityki historycznej w takiej sytuacji, odwoływanie się do tego kultu UPA, podczas gdy można by było tożsamość i tożsamość narodu ukraińskiego dzisiaj budować na dużo bardziej pozytywnym właśnie tym kulcie oporu przeciwko Rosji, który akurat łączy Rosjan i Polaków, no to oczywiście prowadzi do wzrostu nastrojów antyukraińskich w Polsce, no ale te nastroje rosną też niewątpliwie ze względu na działania Rosji, działania dezinformacyjne, a także no, za działania części sił politycznych w Polsce, bo dzisiaj tym obchodom Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym towarzyszyła demonstracja Konfederacji z hasłami nie dla socjalu, dla Ukraińców, czy jakimś tego typu podobnym hasłem. Więc no, niestety ta sytuacja jest teraz skomplikowana, ale nie pozostawia wątpliwości to, że wygrana Ukrainy w tej wojnie, albo przynajmniej nieprzegrana Ukrainy w tej wojnie jest w żywotnym interesie Polski.
1: A ta demonstracja, albo ewentualnie takie hasła wzywające do podziału między Polakami a Ukraińcami, czemu służą?
0: No, służą wygrywaniu tej antyukraińskiej emocji, ugrywaniu tutaj jakichś drobnych punktów procentowych poparcia, bo rzeczywiście jest tak, że ze względu, znowu wrócę na to podejście Ukrainy do polityki historycznej z jednej strony, z drugiej ze względu na pewne, nie lubię tego określenia, ale jednak występuje również w Polsce, tak jak i w innych krajach Europy Zachodniej, pewne zmęczenie wojną rosyjsko-ukraińską, taka chęć powrotu do czasów sprzed tej wojny, które były czasami dużo lepszej sytuacji gospodarczej dla całej Europy. Wiemy, że tak było, czasy przed wojną, przed COVID-em, to był czas takiego boomu gospodarczego i prosperity. I wiele osób dzisiaj za tym tęskni. W związku z tym, że sytuacja gospodarcza jest dziś trudniejsza i wiele osób odczuło spadek poziomu życia, pojawia się taki naturalny odruch obwiniania za to no, tych zewnętrznych, obcych wobec nas przybyszów z Ukrainy, którym na przykład zarzuca się właśnie to, że żerują na polskim socjalu, chociaż ja rozmawiałem niedawno z jedną z Ukrainek, która mówiła wprost, że w Polsce osłony socjalne dla Ukraińców są dużo mniejsze niż na Zachodzie, a oni zostają tutaj nie ze względu na osłony socjalne, ale ze względu na bliskość kulturową między Polakami i Ukraińcami, czy bliskość Ukrainy, i to jest wielki atut nasz, bo my Ukraińców tak naprawdę na polskim rynku pracy, i to też warto podkreślać, potrzebujemy, bo siły roboczej na polskim rynku pracy potrzeba, a Ukraińcy lepiej integrują się z polskim społeczeństwem niż na przykład przybysze z dalekiej Azji, których też na nasz rynek sprowadzaliśmy.
1: Jakoś tak sięgam pamięcią do czasów sprzed wojny, przed atakiem Rosji na Ukrainę i nie pamiętam, czy by Polska była akurat krajem mlekiem i miodem płynący, ale może akurat, nie wiem, przeziębiony byłem i tego nie zauważyłem. Panie redaktorze, Wołodymyr Zełenski przekazał, że porozumiał się z kanclerzem Niemiec w sprawie pocisków przechwytujących PAK-2. To są te jakby niższą rangą pociski do patriotów. Ukraina ma ich otrzymać 600. Dodatkowo od Francji jesienią Ukraina otrzyma nowe radary dla obrony powietrznej. Rozumiem, że każdy polski polityk, który sugeruje wsparcie militarne dla Ukrainy, jest teraz antypolakiem i dąży do rozbrojenia Polski.
0: No oczywiście nie. Wiemy, że ci politycy, którzy dzisiaj tak mówią, zwłaszcza politycy PiSu, jeszcze kilka lat temu tę broń przekazywali i bardzo dobrze, że ją przekazywali. Oczywiście przekazując broń Ukrainie, trzeba brać pod uwagę również kwestię bezpieczeństwa Polski, kwestię zachowania pewnego no, poziomu uzbrojenia, który jest nam potrzebny do odparcia ewentualnego uderzenia na Polskę, gdyby do takiego odpukać we wszystko, co niemalowane doszło, ale Ukrainę trzeba wspierać, bo dzisiaj to Ukraina walczy z Rosją, a nie my, nie Niemcy, nie Francuzi, a pociski, które trzymamy w magazynach, nie pomogą w zatrzymywaniu Rosji, kiedy będą w magazynach, pomogą na Ukrainie. Ukraina bardzo potrzebuje pocisków przechwytujących, dlatego że zbliża się kolejna zima, a system energetyczny Ukrainy jest już bardzo, bardzo uszkodzony w wyniku i bardzo ograniczony jest jego potencjał w wyniku wcześniejszych ataków, a pociski do patriotów, o które Ukraina tak bardzo prosi, to jedyna skuteczna broń przeciwko rosyjskim pociskom balistycznym.
1: Artur Bartkiewicz z redakcji Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za ten komentarz.
0: Bardzo dziękuję. Dobranoc panu, dobranoc państwu.
1: Dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zeznania w prokuraturze i możliwy status małego świadka koronnego dla szefa zonda krypto. Politycy komentują doniesienia medialne. Przedstawiciele władz, dyplomaci i tysiące mieszkańców w Warszawie świętowano 35 lat niepodległej Ukrainy. Kibice Lecha zebrali ponad 50 tysięcy złotych na wsparcie bezdomnych i potrzebujących. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Sprawę upadłej giełdy Zonda Krypto oraz powiązań jej szefa z politykami prawicy trzeba wyjaśnić, mówią przedstawiciele rządzącej koalicji. TVP Info podała, że Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Według stacji ma uzyskać on status małego świadka koronnego. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zaznacza, że otrzymanie takiego statusu nie jest proste.
2: Prokuratura będzie wyjaśniać, czy brak nadzoru nad rynkiem kryptowalut, który faktycznie nie udało się mimo kilku prób wprowadzić, czy wpływ na decyzje polityków miały środki finansowe, które pan Przemysław Kral, czy bezpośrednio, czy pośrednio, na przykład poprzez zakupy drogich zegarków, wywierał na tych, którzy podejmowali różne decyzje. Ja tego nie wiem. Od odpowiedzi na te pytania jest prokuratura.
1: Poseł PiS Przemysław Czarnek zapewnia, że nie zna Przemysława Krala. Zarzucił też obecnie rządzącym kilkumiesięczną bierność w sprawie nieprawidłowości z giełdą Zonda Krypto.
3: Do tego stopnia, że pan Kral sobie wyjechał spokojnie, a teraz, i to jest następna rzecz, jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić i uzyskać status małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo? Dibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę. Ja bym się obawiał tych wszystkich, którzy liczą na to, że używanie po raz kolejny tego duetu adwokatów do próby rzucania czegoś, nie wiem czego, bo nie wiem też na kogo, przyniosło jakiekolwiek rezultaty polityczne.
1: Według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Łączne straty klientów firmy oszacowane są na 350 milionów złotych. Tysiące ludzi na Placu Zamkowym w Warszawie wspólnie świętuje 35 lat niepodległej Ukrainy. W obchodach biorą udział m.in. przedstawiciele władz i dyplomaci.
4: Liczna obecność jest krzepiąca. Czuję, że naszą powinnością jest obecność tutaj w tym dniu. Dzielą nas politycy, łączy nas wspólny cel, łączy nas zamiłowanie do wolności.
5: Tak, jest to ważne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Obecnie też w Warszawie mieszka wiele Ukrainek, wiele Ukraińców i to są to nasi przyjaciele, znajomi, więc chcemy z nimi świętować. Kiu Warszawa, wspólna sprawa, jesteśmy tutaj razem do перемоги.
6: Dziękujemy bardzo, dziękujemy Polakom, dziękujemy Warszawie za to wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców. To jest bardzo ważne dla nas. Czuję się atmosfera wolności, atmosfera swobody.

0: wsparcia dla Ukraińców. I myślę, że to jest bardzo ważne dla Polaków też.
1: Jestem bardzo wzruszona i dziękuję bardzo.
2: Sława Ukrainy! Niech żyje Polska!
3: Niech żyje
2: wolna i silna Europa!
4: W trakcie wydarzenia odśpiewano hymny Polski i Ukrainy. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w wojnie z Rosją oraz uhonorowano Polaków zaangażowanych w pomoc naszym sąsiadom. Pary jednopłciowe mogą zaskarżać decyzję urzędów stanu cywilnego, które odmawiają transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji, które umożliwia transkrypcję aktów związków jednopłciowych.
5: Jeżeli ktokolwiek w urzędzie nie będzie chciał wykonywać takich wniosków, to tak samo jakby nie chciał wydawać nam prawa jazdy czy wymienić dowodu osobistego, więc na końcu będą decydować sądy administracyjne, choć szkoda, bo to strata czasu i pieniędzy.
4: Wiceminister zaznaczył, że rozporządzenie nie nakazuje urzędom wykonywać transkrypcji, a jedynie to umożliwia. Dobra i zła wiadomość dla polskich rybaków. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie połowów śledzi i szprotów na Morzu Bałtyckim w przyszłym roku. Zła to propozycja znacznego ograniczenia przyłowów dorszy. Ostateczną decyzję podejmą ministrowie unijnych krajów pod koniec października.
6: Połowy śledzi w centralnej części Bałtyku mają być zwiększone o prawie połowę, a szprotów o 44%. Komisja Europejska uznała, że po kilku trudnych latach stada śledzi i szprotów zaczęły się odbudowywać i możliwe jest zwiększenie połowów. Natomiast przyłowy dorszy w zachodniej części Morza Bałtyckiego mają być ograniczone aż o 88%, we wschodniej części o połowę. Komisja Europejska argumentuje, że zasoby dorsza w Bałtyku są w katastrofalnym stanie. Konieczne jest ich odtworzenie i stąd kolejne cięcia kwot połowowych. Podobnie było w ubiegłym roku, ale wtedy Polsce udało się zmontować koalicję niezadowolonych państw i wyrzucić propozycję komisji do kosza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Takiego odzewu siostry Elżbietanki prowadzące jadłodajnie w Poznaniu się nie spodziewały. Kibice Lecha przekazali na wsparcie bezdomnych i potrzebujących ponad 53 tysiące złotych, a zaczęło się od gratulacji siostry Józefy dla Lecha Poznań za zdobycie tytułu Mistrza Polski.
7: Wyrażam wdzięczność i zaskoczenie. Pozytywne też, że dużo dobrego jest właśnie w kibicach, że to nie jest tylko kibicowanie, klaskanie na stadionie, ale tutaj wyszła taka inicjatywa. Czasami są to też kibice z Polski. Ktoś tam na przykład pisze, że chce się dołączyć do tej zbiórki.
4: Jadłodajnia, którą prowadzą siostry, wydaje codziennie 500 posiłków. Siostry gotują 600 litrów zupy, przygotowują też dla potrzebujących kanapki, kawę i herbatę.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni, we wtorek lokalnie opady deszczu, rano na północy zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura od 18 do 24 stopni.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 22. Już za chwilę program Prawdziwa Rosja, bo Rosja na poziomie społecznym i państwowym chce być jak Stany Zjednoczone. Najpierw chodziło o armię, potem o gumę do żucia i wielkie samochody, a teraz o usprawiedliwienie napaści na Ukrainę. Powtórzę.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Odkąd w Białym Domu zasiadł Donald Trump, przeżywamy huśtawkę nastrojów związanych z wojną na Ukrainie i rosyjskim zagrożeniem dla świata. Raz Trump i Władimir Putin świetnie się rozumieją, dzwonią do siebie i obiecują złote góry, wtedy Ukraina i Unia Europejska są krytykowane po obu stronach oceanu. Innym razem milczą, powstrzymując się od wzajemnej krytyki i wtedy wydaje się, że w Białym Domu przychylniej spogląda się na Ukrainę i Europę. Jakie są stosunki rosyjsko-amerykańskie? Nie dziś, ale w ogóle. O tym już teraz w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa.

0: Rok temu spotkali się Trump z Putinem na Alasce. Tak mógłby rozpoczynać się kolejny dowcip z serii spotkań ruskiego i Amerykanina. Jednak po tym spotkaniu oczekiwano więcej niż tylko anegdot. Okazało się, że najciekawsza w tym wszystkim była rosyjsko-amerykańska historia Alaski, o czym opowiadał mi przez wiele lat mieszkający w Moskwie korespondent zachodnich mediów Zygmunt Dzięciołowski.
1: Alaska to jest takie dziwne terytorium, które ma częściowo rosyjską tradycję. To się zaczęło już w czasach Piotra Wielkiego, kiedy kupcy czy wysłannicy imperatora dotarli na Alaskę. W Polsce mało kto o tym wie, że Rosjanie próbowali kolonizować zachodnie wybrzeże Ameryki. Ich osiedla znajdowały się nie tylko w Alasce, ale także w takich stanach jak Oregon, Waszyngton czy przede wszystkim Kalifornia. Alaska i Czukotka były, czyli ten półwysep rosyjski położony dokładnie po drugiej stronie cieśniny Beringa, była takim głównym punktem tranzytowym dostaw amerykańskich samolotów dla rosyjskich sił zbrojnych. Na początku lat 2000, kiedy Czukotka przeżywała zupełnie katastrofalny kryzys, to Alaska jej bardzo pomagała.
0: To piosenka zespołu Lube o tym, że błędem było sprzedanie Alaski Amerykanom. Ameryka, nie udawaj wariata, oddaj nam Alaskę, gdzie są banie, wódka, łososie, czerwony i czarny kawior.

0: Już za chwilę o stosunkach Rosjan i Amerykanów. Porozmawiam z niezależnym rosyjskim politologiem Gregiem Amnuelem.
1: Prawdziwa Rosja.
2: Rosja i Ameryka.
0: Rosja i Ameryka to wrogowie czy przyjaciele?
2: Wrogi ili друзья?
3: Знаешь, очень хороший вопрос, очень интересный. Вот слышите именно в Польше и от тебя.
0: Dobre pytanie i interesujące jest usłyszeć je właśnie w Polsce. Dlatego, że w niektórych kwestiach stosunki polsko-rosyjskie czy rosyjsko-amerykańskie są podobne. Ameryka podobna jest do Rosji, może nie do całej Rosji, ale na pewno do Moskwy. Nowy Jork i Moskwa są nawet architektonicznie podobne. W Moskwie można kręcić filmy, udając, że jest się w Nowym Jorku, co zresztą już praktykowano. Moskwa jest wielonarodowościowym i wielokulturowym miastem, a taka jest też cała Ameryka. Większość ludzi i tam jest przekonanych, że to oni są pępkiem świata. Jednak jest zasadnicza różnica. Amerykanie, zapewne dzięki swoim ojcom założycielom, w odróżnieniu od niemądrych władz Rosji, niezależnie od okresu historycznego, wprowadzili ważną zasadę. Każdy człowiek, który może powiedzieć, jestem obywatelem Ameryki, jest Amerykaninem. I to, czy on jest Polakiem, Niemcem, Szkotem czy Francuzem, już nie ma większego znaczenia. My wszyscy w pierwszej kolejności jesteśmy obywatelami Ameryki.
3: Każdy człowiek, który może powiedzieć, I am American citizen, ja amerykański гражданин, уже американец. My прежде всего все American citizen.
0: W Rosji nigdy tak nie było. Zawsze było tak, jak śpiewano w sowieckim hymnie. Związek niezłomny Republik Swobodnych złączyła na wieki Wielka Ruś. Rosjanie uważali siebie za wielkich, a pozostałych nigdy. A przecież rola Polaków, Niemców czy Francuzów, Holendrów, a nawet Gruzinów była większa niż samych Rosjan.
3: Сыграли не только не меньшую роль, чем русские в истории России, а может быть и намного большей роли.
2: Мне иногда кажется, что между Россией...
0: Mam wrażenie, że między Rosją i Ameryką toczy się taki swoisty pojedynek, rywalizacja o puchar świata. Jednak obok tej rywalizacji jest i biznes, i przyjaźń.
2: No, все равно jest biznes i jest drużba.
3: Времена Сталина и...
0: Spójrzmy na czasy Stalina i Roosevelta. To dość specyficzny okres, bo musimy pamiętać, że główny ekspert do spraw kontaktów z Moskwą, czyli ambasador Stanów Zjednoczonych w Rosji, był wtedy zwerbowanym agentem sowieckim. Jakie więc mogą być kontakty, jeśli most jest otwarty tylko w jedną stronę? Jeśli mówić o czasach Kennedy'ego i Chruszczowa, to bez względu na kryzys kubański, obaj ci politycy

Politycy byli dotknięci tragedią II wojny światowej. Kennedy był na froncie i został ranny, a Chruszczow stracił na wojnie syna. Oni zdawali sobie sprawę, że ani miliony rodziny Kennedy'ch, ani wysoka pozycja członka sowieckiego biura politycznego nie uratują życia w czasie wojny. Wydaje mi się, że dzięki tym doświadczeniom oni znaleźli wspólny język i powstrzymali się od

0: Projekt Sojus Apollo i spotkanie na orbicie z uściskami dłoni radzieckich i amerykańskich astronautów. Kino amerykańskie, nawet Marilyn Monroe była wcale nie mniej kochana w Rosji niż w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. Dwa podobne społeczeństwa, z których jedno wolne, a drugie jak twierdza, do której od czasu do czasu tylko wlatuje świeże powietrze, dające możliwość dowiedzenia się czegoś o świecie. Jako przykład podam stosunki polsko-sowieckie z czasów tych właśnie sowieckich. Mówiono wtedy, że co prawda żyjemy w jednym obozie, ale wasz barak jest weselszy.
1: Między Rosją i Polską, k przykładu, że my одинаково живем в одном лагере, но у вас барак повеселее. I potem, znaczy, no, w czasie Borysa Nikolaevicha Jelcyna...
0: A w czasach Jelcyna i Gorbaczowa stosunki w ogóle wydawały się być dobrymi. To było partnerstwo. W każdym razie nie zgodzę się, że wtedy ktoś komuś ustępował. To partnerskie kontakty korzystne dla obu stron. Przede wszystkim z punktu widzenia handlu. Nie należy bowiem zapominać, że Rosja i Stany Zjednoczone to ogromne rynki, które zapełnić nie jest tak prosto. Na razie w większym stopniu już komukolwiek innemu udało się to osiągnąć. Chinom.
1: Które napełni хотел любые. Лучше всего это удалось китайским бизнесменам. И отношения Путина и, опять же, нескольких президентов Соединенных Штатов Америки...
0: И, вreszcie, контакты Путина с американскими президентами в окресе его рекордово długих rządów też były zróżnicowane. Początkowo i on, i jego ludzie też chcieliby żyć jak w Ameryce. I realizowali to. To, co oni dziś budują, czym się otaczają, przypomina Amerykę. Oni bardzo chcą być Ameryką.
1: Oni очень хотят быть Америкой.

0: Грек, хотел пошутить, что...
1: Грек, chciałem zażartować, że i do Ameryki, i do Rosji każdy z nas może pojechać, kiedy tylko zechce. Różnica jest taka, że z Ameryki wrócisz, kiedy chcesz, a z Rosji w dzisiejszych czasach wydostanie się nie będzie już takie proste.
2: To nie совсем szutka, to, k сожалению, prawda, потому что...
1: To niestety nie do końca żart, ale prawda. Bilet do Rosji często nie z woli podróżującego, nawet dysponującego zagranicznym paszportem, może okazać się biletem w jedną stronę.
2: To jest tylko w jedną stronę.
0: Samej aktualnej wapros kasajca odnoszeni...
1: Najbardziej aktualne pytanie dotyczy współczesnych stosunków rosyjsko-amerykańskich, gdy na jednym brzegu oceanu rządzi Donald Trump, a na drugim Władimir Putin. Oni są dziećmi tych wcześniejszych stosunków obu krajów? Pytam, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że działają podobnie.
0: Na pierwszy wzgląd każe się, że oni działają podobnie.
2: Obojem chciałoby siść w Soczi, ja nie znam tam...
1: Oni obaj sprawiają wrażenie, jakby chcieli usiąść w Soczi albo w Ankoridż na Alasce i podzielić świat na swoje strefy wpływów. No może zaprosiliby jeszcze towarzysza Si, żeby podzielić na trzech. I to wszystko.
2: Na trzech. Вот и все. К сожалению, с моей точки зрения...
1: Wydaje mi się, że ani prezydent Trump, ani mieszkaniec Kremla nie rozumieją, że żyją w innym świecie. Oni obaj żyją w świecie swoich własnych iluzji.
2: Oni oba żyją w świecie swoich iluzji.
0: Pierwsza godowcina w augustie, wstreci Trumpa z Putinem.
1: W sierpniu mamy dwie rocznice. Pierwszą rocznicę spotkania Trumpa z Putinem w Anchorage na Alasce i drugą rocznicę, czyli wydarzenia sierpniowe z 1991 roku w Rosji. Czekaliśmy na spotkanie Trumpa z Putinem jak na pierwszy krok do pokoju, ale nie doczekaliśmy się. A w 1991 roku w sierpniu ludzie czekali w Rosji na otwartą, demokratyczną i budującą Amerykę na własnej ziemi Rosję. I też się nie doczekali.
0: Ja ani to, że tego nie dożdaliście.
2: Ty praw, chociaż ja...
1: Masz rację. Chociaż powiem szczerze, ja niczego nie oczekiwałem po spotkaniu w Anchorage. Nie można było zakończyć wojny i podjąć rozmów o pokoju bez udziału Ukrainy. Dziś uważam podobnie. Pokój w ogóle nie jest możliwy, ponieważ każda ze stron musiałaby wziąć na siebie odpowiedzialność za ofiary i straty. Ani jedna, ani druga władza nie powtórzy zdania z Pisma Świętego. Moja wina. Dlatego nie ma mowy o pokoju. Może być tylko kapitulacja. Wyobrazić sobie, że to będzie Ukraina, ani ty, ani ja na pewno nawet w strasznym śnie nie chcemy.
2: Przedstawić, że to będzie ukraińska strona, myślę, że nam z tobą nawet w samym strasznym śnie nie chcielibyśmy.
1: Już za chwilę przypomnę fragment mojej rozmowy na te właśnie tematy z uczestnikiem wydarzeń z sierpnia 91 roku, obrońcą praw człowieka i zagorzałym oponentem Putina, Lwem Ponomariowym.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Może prosta za te 30 lat.
2: A może w ciągu tych 30 lat od rozpadu Związku Sowieckiego rosyjskie społeczeństwo jednak nie zdążyło okrzepnąć i stać się na tyle mocnym, żeby przeciwstawić się putinowskiemu systemowi.
1: Grażdańskie obszerstwo nie uspiało stać takim krepkim, żeby przeciwstawiać się tej putinskiej systemie.
3: Nie uspiało. Вот в Польше у вас, значит...
2: Oczywiście, że nie zdążyło. Dam przykład Polski. U was, zanim Solidarność wzięła władzę, to przez wiele lat działała w podziemiu. Ludzie zdążyli się wiele nauczyć, okrzepnąć i co najważniejsze poznać, kto jest godny zaufania, a na kogo nie można liczyć. A w Rosji, niestety, między swoimi było wielu zdrajców. Na początku lat 90. udało nam się wywalczyć wolność słowa. Mieliśmy przecież wolną telewizję, gazety, radio. Życie polityczne też było normalne. Weźmy Jelcyna. On miał cierpliwość do komunistów, choć szczerze ich nie lubił, ale jednak ich nie wyganiał z parlamentu. Starał się manewrować między różnymi siłami. Czasami szedł za daleko, ale nie było katastrofy. I gdyby nie Putin, pewnie dziś mielibyśmy inny kraj i inny stosunek do naszych sąsiadów. Przypomnę początek tej naszej demokracji. Lata 90. bezkrwawe przemiany, właściwie taka miejska rewolucja bez broni. Zasługą moją i moich kolegów było to, że stworzyliśmy demokratyczne instytuty, które działały. Podkreślę, że nasz upadek zawdzięczamy niestety wielu moim kolegom, którzy postawili na wzbogacenie się i podporządkowali Putinowi. To była rzeczywista zdrada.
3: A tu, w общем, to była rola личности w historii i predatelstwo swoich moich kolegów, słowo go. Realne predatelstwo.
1: No, wy znacie, że my na Zachodzie...
2: Wie pan, że my na Zachodzie z nadzieją patrzymy na rosyjskie społeczeństwo i liczymy, że coś takiego wydarzy się, iż ludzie wyjdą na ulicę w Rosji i obalą Putina. Czy pana zdaniem Rosjanie w tej chwili śpią, czy tak naprawdę nie myślą wcale o tym, co się dzieje?
1: A rosyjskie obszerstwo, ono śpi, czy ono w ogóle nie duma o tym, co происходzi?
3: Oczywiście nie śpi, i my często to widzieliśmy. A i здесь вот эта проблема.
2: Oczywiście, że nie śpią. I widzieliśmy to, gdy miały się odbywać tak zwane wybory prezydenckie. Ludzie wyszli na ulicę, stali w długich kolejkach, żeby zarejestrować niezależnego kandydata, a później, żeby popsuć Putinowi rankingi. Nie udało się, ale reżim wie, że ludzie nie śpią. Problemem jest rozdrobnienie wśród oponentów reżimu. Gdyby coś takiego działo się na początku lat 90., to wiedzielibyśmy, że trzeba się zjednoczyć wokół wyższego celu. Dziś tego po prostu nie ma. Społeczeństwo obywatelskie w Rosji jest, ale nie ma liderów. Liderzy wyjechali za granicę. Nie ma się też czemu dziwić, bo w Rosji groziły im łagry, a nawet śmierć. Nam dziś nie są potrzebni bohaterowie tacy jak Nawalny. On był bohaterem, ale bohater w XXI wieku nie pociągnie za sobą całego społeczeństwa. Potrzebne jest wspólne działanie, nie bohaterów, zwykłych ludzi. Takich ludzi, którzy chcą mieszkać w Rosji, ale już ich na sam dźwięk słowa Rosja mdli. Rosja powtarza doświadczenia Niemiec. Z Niemcami, no, to była straszna historia. Wojna światowa, zbrodnie i tak dalej. Teraz dzięki Bogu to, co rozpętał Putin, nie ma światowego wymiaru, jak w przypadku Hitlera. Mnie w tej chwili bardzo interesują doświadczenia Niemiec w odbudowie demokratycznego państwa. Na tym powinniśmy się jako Rosjanie wzorować. Ja chcę indywidualnie pomóc Ukrainie, apeluję o więcej broni dla Ukraińców. Niestety, skoro nie może być okupacji Rosji, to sprawa jest trudniejsza niż z hitlerowcami. Rosja jest tak samo zatruta faszyzmem jak kiedyś Niemcy. Wielkość tego zjawiska moim zdaniem jest również taka sama. Wspominam lata dzieciństwa. Wtedy nikt z nas nawet nie pomyślał o tym, że sami Niemcy będą mieli siłę, żeby obalić Hitlera. Były próby zamachów, ale żeby społeczeństwo coś wspólnie przedsięwzięło w tym kierunku, to nie przypominam sobie. Przypadek Rosji jest inny. To faszystowskie państwo i tylko wewnętrznymi siłami można obalić dyktatora. To niestety bardzo trudne zadanie. Trzeba się na tym koncentrować. Uwolnić się od indywidualnego ego i, powtarzam, działać wspólnie. Coś wspólnie zrobić, żeby upadł putinowski reżim.
1: Naсколько я понял, все в российской оппозиции они пришли к одному выводу.
2: Rozumiem, że w gronie rosyjskiej opozycji wszyscy doszli do tego samego wniosku. Próby porozumienia się z Putinem nie mają sensu, a zwycięstwo Ukrainy to droga do przemian w Rosji.
1: Pobieda Ukrainy to

0: путь к переменам в России.
1: Это правильно, да, но я уже говорю.
0: To jest prawidłowe myślenie, ale zawsze powtarzam, że to nie jedyna droga do przemian. Przecież wojna może jeszcze ciągnąć się długo. Widzimy zahamowanie sytuacji na froncie. Nie wszystko się udaje. Dlatego Rosjanie muszą sami w swoim kraju podjąć decyzję i jakoś rozwiązać te kwestie. Ja zapytam inaczej, a czy nie można byłoby spróbować przeprowadzić takiego pokojowego transferu władzy? Mówię o tym już półtora roku. Chodorkowski powiedział mi, że jaki pokojowy transfer władzy, to nie jest możliwe. Konieczna jest rewolucja. Ale nie wziął pod uwagę, że rewolucjonistów w naszym środowisku nie ma zbyt wielu. Rewolucja nie jest możliwa chociażby z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie demokratów z bronią w ręku. To są głównie młodzi ludzie z dużych miast, pokojowo nastawieni, humanitarni z wykształcenia, tacy intelektualiści. Bojowników wśród nich nie ma, żeby zrobić rewolucję. Zapewniam pana.
1: Bojowników tam nie to. Ja was uwierzę.
2: A rewolucja nie jest możliwa, потому
0: что... A rewolucja nie jest możliwa dlatego, że ludzie nie chcą, czy dlatego, że aparat represji jest tak silny?
1: W naszym przedstawieniu u nas...
0: Tak właśnie jest. Mojemu pokoleniu udało się przeprowadzić pokojową rewolucję. Powtarzam, pokojową. Owszem, było nas wtedy setki tysięcy. Ludzie nie opuszczali placów i ulic, ale podkreślam, byli bez broni. Władza nie użyje broni, jeśli protestujących jest wielu. Spośród krajów dawnego Związku Sowieckiego Rosja faktycznie jako pierwsza przeprowadziła pokojową rewolucję. Wiele osób myli wydarzenia. Sądzi, że rewolucja to jest to, co wydarzyło się w 1991 roku i to, co wydarzyło się w 1993 roku. Rewolucja jednak dokonała się w Rosji w 1990 roku, bo wtedy do władzy doszli demokraci. Myśmy wtedy do Rady Najwyższej wybrali jako naszego przedstawiciela Jelcyna. On nas reprezentował i miał decydujący wpływ na wydarzenia w kraju. I to się odbyło bez jednego wystrzału. To właśnie była pokojowa rewolucja. Zaczął działać demokratyczny parlament. Później wybraliśmy Jelcyna prezydentem. A w trakcie puczu w 1991 roku myśmy tylko bronili dorobku młodej rewolucji. Na nas napadli puczyści, a my i tak broniliśmy się pokojowymi metodami. Mam nadzieję, że kiedyś w historii się to utrwali jako pokojowa rewolucja. Ludzie zdadzą sobie sprawę, że coś takiego nawet w Rosji było możliwe. Jestem przekonany, że i obecnie nie ma innej drogi. Tym bardziej, że rzeczywiście ludzie boją się rewolucji. Ta rewolucja z 1917 roku wisi nad nami. Wszyscy wiedzą, że jak władzę wezmą ludzie z bronią, to tej broni nie będą chcieli oddać. Będą nowe represje, nowy terror. Nie ma innej drogi niż pokojowy transfer władzy. Owszem, trzeba walczyć, wykazywać się dużą cierpliwością i pamiętać, że przemiany będą postępować wolno. Ale walczyć trzeba, uparcie, bez broni w ręku.
1: No, бороться твердо, так сказать, но без оружия в руках.
0: Za moment podsumujemy z Gregiem Amnuelem temat stosunków rosyjsko-amerykańskich, podobieństw i różnic.
3: Prawdziwa Rosja.
4: Действительно, по-твоему, Россия могла бы быть...
0: Czy rzeczywiście, kiedykolwiek Rosja miała szansę stać się Ameryką?
5: Сегодня нет никаких шансов. Диким Западом...
0: Dziś na to nie ma szans. Dzikim Zachodem w jakim stopniu była zawsze. Jednak Dziki Zachód to nie jest główny wyróżnik Ameryki.
5: Z mojej точки зрения.
4: No, jeśli patrzymy na ekonomikę, która mogłaby...
0: Jeśli spojrzymy na gospodarkę, którą mogłaby zbudować Rosja na rozwój turystyki czy kultury, to widzimy, że Rosja ma potencjał. Jednak władze Rosji tego nie widzą.
4: Сегодняшние власти этого потенциала не видят.
5: Они не хотят видеть. Im to nie нужно, потому что как только ты попадаешь в Россию во власть...
0: Oni nie chcą widzieć. Im nie jest to potrzebne. W Rosji instytucje władzy są tak zaprogramowane, żeby każdy, nieważne kto i skąd, gdy tylko wpadnie w ten mechanizm władzy, natychmiast zapominał skąd jest. Co gorsza, ludzie, którzy dostają się na różne szczeble władzy, są przypadkowi. Jak to mówią, oni są chwilowymi zaklinaczami węży. Przypadkowy człowiek, przypadkowo dostaje władzę.
5: Случайный człowiek, оказавшийся у власти.
4: Грег, серьезный вопрос.
0: I na koniec naszej rozmowy kluczowe pytanie. Jeśli jest z Rosją tak, jak wyniknęło to w naszej rozmowie, to czy to oznacza, że nie ma szans na zbudowanie demokracji?
4: Нет надежды на то, чтобы в 21 веке удалось в России построить демократию.
5: Есть.

0: Война с Украиной закончится безоговорочной капитуляцией России.
1: Jest. Gdy wojna z Ukrainą zakończy się kapitulacją Rosji, jeśli do Rosji zostaną wprowadzone kontyngenty wojsk demokratycznych państw, które nie będą zarządzać, ale będą kontrolować zarządzanie państwem. Jeśli dojdzie do procesu takiego jak w Norymberdze, który jednak osądzi nie pojedynczych ludzi, ale system sprawowania władzy, ideologię i struktury siłowe stosujące nacisk na obywateli. Jeśli coś takiego się wydarzy, to szansa jest. Droga nie jest łatwa, ale możliwa do przebycia. Ważne też jest to dla świata, bo jeśli do czegoś takiego nie dojdzie, to obawiam się, że nasze rozmowy na ten temat będą kontynuować nasze prawnuki.
0: To boisz, że nasz z tobą rozmowę przydąca wieści naszym prawnukom.
1: Wypada tylko mieć nadzieję, że jednak scenariusz końca wojny będzie mniej mglisty od naszych rozważań. Jeśli zaś o wojny chodzi, to ponieważ kolejne nasze spotkanie przypadnie 29 sierpnia, a więc tuż przed rocznicą napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, to będę chciał opowiedzieć Państwu o rosyjskim widzeniu wojny tamtej i innych oraz o następstwach sojuszy dwóch dyktatorów. Na dziś to wszystko. Pora kończyć audycję Prawdziwa Rosja. Kłania się Państwu Maciej Jasiński.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Powtórka programu. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: 22.31, Ewa Worobiec. Zapraszam. Czy zeznania szefa upadłej giełdy Zonda Krypto mogą zaszkodzić obozowi prawicy? Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Ma otrzymać status małego świadka koronnego. Na taki scenariusz liczy gość Polskiego Radia 24 Piotr Strach z Polski 2050.
4: Tego typu instytucja, właśnie jak świadek koronny, ma służyć temu, aby wydobyć z tego typu źródeł informacji poważniejsze zarzuty, poważniejsze sprawy większego kalibru, więc wydaje się, że na pewno te sprawy związane czy to z członkami rządu, czy najważniejszymi instytucjami są na pewno dużo ważniejsze niż pojedyncza sprawa tego szefa Zonda Krypto.
3: O konieczności wyjaśnienia sprawy mówił też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda. Jego zdaniem relacje Przemysława Krala z politykami są jednak kwestią drugorzędną, skoro obywatele stracili miliony.
5: Obywatele inwestowali w tę giełdę, nie będąc świadomi ryzyka, ale przede wszystkim nie będąc świadomi tego, że taka giełda może upaść albo mogą być wręcz podmiotami oszustwa. Jeżeli Donald Tusk mówił o tym, że wiedział o potencjalnej aferze, wiedział już pół roku wcześniej, dlaczego nie zawiadomił w tej sprawie obywateli? To jest moje pytanie do niego.
3: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Około miliarda złotych będzie kosztować modernizacja linii kolejowej w Trójmieście. Powstaną trzeci tor i nowe przystanki. Przebudowanych zostanie 40 mostów, wiaduktów i przepustów. Na modernizacji zyska transport pasażerski i towarowy, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: To jest inwestycja, na którą czekano tutaj latami, ponieważ chodzi nie tylko o wygodę komunikacji pasażerskiej, ale przede wszystkim przepustowość i pogodzenie tych dwóch ważnych interesów. Przewozy towarowe, które dotyczą głównie portu, i przewozy aglomeracyjne dalekobieżne.
3: Na projekt modernizacji uzyskanie niezbędnych pozwoleń i rozpoczęcie prac budowlanych wykonawca ma prawie 6 lat. W Kijowie odbyło się spotkanie koalicji chętnych. W jego trakcie Wielka Brytania potwierdziła, że przekaże ukraińskiej armii technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że omawiano też m.in. możliwości dostarczenia i kupna pocisków do systemów Patriot. Przypomniał, że Europa przygotowuje dla Kijowa nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo, Sońka czy Balladyny i romanse. W wieku 50 lat zmarł pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz. Współpraca z nim zawsze była niesamowitą przygodą, podkreśla Waldemar Popek z wydawnictwa literackiego.
7: Brak jego jest bardzo dużym takim uszczerbkiem dla literatury. Bardzo nam przykro. Żył niesamowicie brawurowo, miał niesamowite poczucie humoru, był niezwykle błyskotliwy, miał niezwykle rozbudowaną autoironię.
3: Ignacy Karpowicz był pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike, a także laureatem paszportu polityki.

0: wieczór w Polskim Radiu 24.
1: 34 minuty po godzinie 22. Ciekawe i ważne informacje sportowe płyną do nas. Kamil Grabara stanie przed szansą na to, by wznieść swoją karierę na wyższy poziom. Bramkarz reprezentacji Polski ma niebawem dołączyć do Juventusu Turyn i pójść drogą Wojciecha Szczęsnego. Kamil Grabara jest o krok od hitowego transferu. Według najnowszych informacji Juventus porozumiał się z Wolfsburgiem w sprawie wypożyczenia 27-letniego bramkarza. Umowa ma zawierać również opcję wykupu u reprezentanta Polski. O tym, że umowa jest praktycznie pewna, poinformował Fabrizio Romano. To dziennikarz, który znany jest z tego, że dosyć często przewiduje transfery. Tak było między innymi w przypadku Roberta Lewandowskiego, ale trzeba brać na to poprawkę, że nie zawsze oczywiście te informacje się sprawdzają. Dla samego Grabary byłby to duży krok w karierze. W poprzednim sezonie jego Wolfsburg spadł z Bundesligi, choć polski bramkarz nie był uznawany za głównego winowajcę słabych wyników drużyny. Teraz ma dostać szansę w jednym z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech. Przez lata golkiper dawał wiele powodów, które świadczyły o jego pewności siebie. No teraz wreszcie znajdzie się w miejscu, co do którego będzie w świetle reflektorów. Więcej na ten temat piszemy na stronie polskieradio24.pl, a to zresztą nie koniec dobrych sportowych wiadomości, bo przecież nasze siatkarki odnoszą sukcesy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone po dwóch spotkaniach turnieju mają na swoim koncie komplety zwycięstw, no i można mówić chyba o udanym początku, przynajmniej jeśli chodzi o punktowy dorobek. Bo tak, w sobotę bez większych problemów pokonały Węgierki 3-0, następnie zwyciężyły z Łotwą, choć rywalki postraszyły podopieczne Stefano Lavariniego w pierwszej odsłonie pojedynku. Mecz Polska-Słowenia z kolei już jutro o godzinie 18, więc szykują się naprawdę ciekawe sportowe emocje. A ja już teraz zapraszam Państwa na adres zamieszkania.
2: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
3: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak się czujemy w naszym otoczeniu. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przeniesiemy się na Mazury. Proszę wybrać się tam ze mną. Hałas, zniszczenie, a także śmierć. Motorówki i skutery powoli, a właściwie bardzo szybko, zamieniają mazurskie jeziora w przestrzeń nie do życia. No, chyba że pędzi się tam szybciej niż inni. Czy na wielkich jeziorach mazurskich jest głośniej i niebezpieczniej niż na ekspresówce? Czy czas tam na ekrany akustyczne oddzielające wypoczywających i mieszkańców od skuterów i motorówek na wodzie? A może potrzebny jest odcinkowy pomiar prędkości na jeziorach? A może zamiast wymyślać z rozpaczy beznadziejne, absurdalne rozwiązania, zastosować te znane i skuteczne? O to spytamy mazurskich włodarzy i Państwa. Adres zamieszkania małpa.polskieradio.pl jest do Państwa dyspozycji. A naszym pierwszym gościem w dzisiejszej audycji jest pan Robert Kępa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji Giżycka, w poprzedniej kadencji radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku. Dzień dobry.
4: Witam panią redaktor i witam słuchaczy.
3: Zacznijmy nietypowo jednak od ulic i od decybeli. Jaka jest najruchliwsza, najgłośniejsza arteria w Giżycku?
4: Myślę, że paradoksalnie wtedy, kiedy jest optymalne natężenie, czyli duże natężenie, jest to mimo wszystko ulica Obwodowa, bo tam praktycznie rzecz biorąc koncentruje się główny ruch, ten tranzytowy przez Giżycko. Kiedyś była to autentycznie obwodnica, dzisiaj można powiedzieć, że już coraz bardziej wtapiana.
3: Tak, trochę bardziej przez środek miasta. Tak jest.
4: Tak, więc no, ale myślę, że biorąc pod uwagę ilość aut i ich rozmiary, to niewątpliwie jest to ta arteria no, najbardziej ruchliwa, a tym samym najgłośniejsza.
3: Bo wie pan, my tu w Warszawie zawsze mówimy, że głośniej niż na Marszałkowskiej, dlatego wolałam wiedzieć, jak to jest właśnie na Obwodowej w Giżycku. Czy w lecie na jeziorach mazurskich, dookoła Giżycka, trochę dalej, jest głośniej niż na Obwodowej?
4: No, trzeba by było to pomierzyć odpowiednimi urządzeniami, powiem całkiem szczerze. I to tak się

0: się prawdopodobnie da, ale chyba nikt tego autentycznie nie robił. Z tą istotną też różnicą, że no mówimy o tym natężeniu hałasu na jeziorach jakby z dwóch wymiarach, a więc z jednej strony musimy mieć świadomość oczywiście tego, że to nie jest permanentny hałas towarzyszący nam przez 365 dni roku. Ma on wymiar sezonowy, natomiast jest to niewątpliwie rzecz no, na swój sposób nowa, do której albo nie jesteśmy przyzwyczajeni, albo ona no, po prostu jej nie akceptujemy. My znamy Mazury. Myślę tutaj o tych, którzy się w tym regionie urodzili i zwłaszcza dalej w nim mieszkają. No troszkę z innej strony te jeziora były zawsze taką oazą na swój sposób ciszy, miejscem do wyciszenia. Jeżeli słyszałeś, to ewentualnie osoby, które razem z tobą są na tej samej plaży, w zależności od tego, czy rodzina bardziej gadatliwa, czy gwarne dzieciaki, czy też nie. I to były jedyne odgłosy, które no, w jakiejś mierze, można powiedzieć, ten idylliczną atmosferę wypoczynku nad jeziorami mazurskimi mogły zakłócać. No teraz, natomiast teraz mamy no, inną rzeczywistość.
1: No właśnie, zupełnie. Powiedzmy o tej nowej rzeczywistości, dlatego że to nie jest przypadek, że jest pan naszym gościem. Udzielił pan wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i ten wywiad został przedrukowany przez chyba wszystkie ogólnokrajowe portale i rozsławił pana na całą Polskę. Między innymi dzięki temu, że również żeglarze, miłośnicy Mazur zaczęli pana cytować, popierać lub wspierać się z panem. Wszystko to dotyczyło problemu wielkich jezior mazurskich od Węgorzewa aż do Nidy. I zastanawiam się, jakby pan nazwał ten problem. Oczywiście w kontekście jezior i hałasu.
0: No, dla mnie jest to jednak problem trochę cywilizacyjny. My się zmieniamy. Kiedyś te zmiany dotykały pokolenia, nie wiem, co 20 lat, później może co 10. Moja żona nauczycielka twierdzi, że dzisiaj co roku przychodzi jakby nowa kategoria dzieci nieporównywalnych z rocznikiem wcześniejszym. To jest coś, co nas bardzo, myślę, zaskoczyło i tutaj mamy do czynienia z takim autentycznym zderzeniem kulturowo-cywilizacyjnym.
1: Ale na czym, kto z kim się zderza? Jakby pan to określił? Już nazwijmy
0: no
1: to po imieniu.
0: Zderzamy się ci, którzy chcą trochę Mazur takich, jakie były, a więc Mazur niezakrzyczanych przez silniki czy to dużych jachtów motorowych, czy no bardzo drażliwe, bo to trochę można porównać do os właśnie tych, którzy szaleją na tych skuterach i no autentycznie są bardzo uciążliwi, a z drugiej strony ci, którzy no, żyją pełnią życia tak, jak dzisiaj się tą pełnią życia żyje gdzieś tam, bo pojadą nad plażę czy do portów na przykład nadmorskich, cóż za problem, można ryczeć na dowolnych rozmiarach i mocy silników, teoretycznie podobnoż to nikomu nie przeszkadza, że za granicą to przecież nikomu by do głowy nie przyszło, żeby cokolwiek tutaj ograniczać, zakazywać, a więc no tak trochę hulaj dusza, piekła nie ma.
1: Czyli przenoszą ten obyczaj z zagranicy, z nadmorza na jeziora, na zbiorniki śródlądowe, które wytrzymują to?
0: Przy czym gdyby przenosili, ja nie mam nic przeciwko przenoszeniu, ale nie cierpię porównań nieporównywalnych, a więc nie można porównywać plaż, kurortów nadmorskich z tymi śródlądowymi, jeziornymi, nazwijmy to tak. Mówię w tym momencie, przepraszam bardzo, no to spróbujcie państwo na jeziorze Bodeńskim od tak sobie poszaleć motorówką, którą przyjechaliście razem, przywieźliście na przyczepce i macie ochotę teraz poszaleć, nie? Nie da się najprościej w świecie, bo jest pewien limit. No, tam po prostu ktoś wpadł na pomysł, że jezioro, tak jak każdy obszar turystyczny, ma coś, co określamy w teorii turystyki pojemnością albo zdolnością absorpcji ruchu turystycznego bez czynienia krzywdy środowisku, w którym funkcjonujemy, ale zaraz, i ludziom, którzy tam dobrze mieszkają.
1: Dobrze zrozumiała, czyli na Jeziorze Bodeńskim jest limit jednostek na jeziorze?
0: Tak, jak się nie zwolni miejsce, ktoś nie wyrejestruje łodzi, to nowy nie zarejestruje, a pływać można jednostkami, które są zarejestrowane na tym akwenie, a nie...

0: nie wiem, mieszkam na drugim końcu Polski, mam tą fantazję i sobie w tym momencie zabieram jacht na przyczepce i sobie śmigam gdziekolwiek indziej.
1: Dlaczego pan w ogóle o tym mówi publicznie? Dlatego, że to nie jest taka częsta sytuacja, żeby samorządowcy, włodarze pełniący funkcje w miastach mazurskich czy w gminach zabierali w tej sprawie głos. Dlaczego pan zdecydował się to tak dosadnie opowiedzieć?
0: Znaczy, troszkę się z panią redaktor nie zgodzę, bo jeszcze gdy byłem przewodniczącym rady, więc to się już uzbiera pewno 6 lat wstecz, jako samorząd miejski wystosowaliśmy taką petycję adresowaną zarówno do Sejmu i Senatu, jak i do prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw środowiska i gospodarki wodnej. Wtedy to tam również chodziło o, generalnie rzecz biorąc, chodziło o problem, że coś na jeziorach się dzieje, a my musimy zacząć reagować, a nie udawać strusia.
1: Ale
0: tak
1: zaraz, wy nie potrzebujecie do tego Sejmu, premiera i ministra właściwego?
0: Niestety, pani redaktor, potrzebujemy.
1: Panie dyrektorze, wprowadzono uspokojenie ruchu na jeziorze choćby Mikołajskim, zakaz falowania na jeziorze Bocznym, strefę ciszy na jeziorze Nickim i Dobskim. To wszystko się wymagało zgody premiera i Sejmu? No nie. Więc jakieś narzędzia samorządowcy
0: tutaj,
1: mają.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o strefy ciszy, to oczywiście samorządy mają tutaj to narzędzie w swoich rękach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie rejestracji jednostek, jeżeli chodzi o kwestie dopuszczenia silników o określonej mocy w określonej kategorii jednostek, jeżeli chodzi o dopuszczenie do pozyskiwania uprawnień do prowadzenia jednostek pływających, to nie są kwestie, które leżą w gestii jakiegokolwiek samorządu.
1: Rozumiem, dobrze. A mieszkańcy się z panem zgadzają, dlatego że wyobrażam sobie, że dla części może będzie jest za głośno, może część żałuje, że nie może sama wypocząć nad swoim własnym jeziorem, ale część robi dobry biznes. Wynajem tych motorówek, tych skuterów, to jest fantastyczny zarobek i o wiele prostszy niż wynajem żaglówek i o wiele bardziej zyskowny niż wynajem kajaków. Więc zastanawiam się, na ile wkurza mieszkańców to, co pan mówi.
0: No, myślę, że tutaj nie wiem, czy jesteśmy porówno podzieleni, chociaż zaryzykuję tezę, że ci, którym to, co się dzieje, nie odpowiada, stanowią mimo wszystko większość. Natomiast nie ukrywajmy, no, taka jest rzeczywistość. Ci, którzy żyją z turystyki, a żyją między innymi z wynajmu tych jednostek pływających, które stanowią albo zakłócenie tej tradycyjnie rozumianego sposobu spędzania czasu wolnego nad jeziorami, albo stanowią wręcz zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia innych użytkowników akwenów, no to oni z tego żyją. Znaczy, oni nie żyją z tego, że ktoś tam coś zniszczy, w coś przywali i tak dalej. Natomiast no, żyją z wynajmu. Ja to doskonale absolutnie rozumiem. To jest zresztą dylemat tego regionu. Regionu, w którym moim zdaniem nigdy w historii, przynajmniej tej po 1945 roku, nie było pomysłu na turystykę. Ta turystyka rozwijała się zawsze żywiołowo.
1: Okay, ale wie pan, turystyka...
0: Tezę, że może PRL miał pomysł, typu ośrodki tam
1: tak,
0: z czasów pracowniczych.
1: Kluby sportowe.
0: Zakłady miały swoje ośrodki, okej, ale później wszystko się
1: panie dyrektorze,
0: rozjechało.
1: To już na koniec. Taka turystyka ciszy i przyrody to nie jest coś, na czym można zarobić?
0: Można na tym zarobić. Ja generalnie rzecz biorąc, wie pani, zawsze jestem za rozmową i przede wszystkim to takie pojęcie, które zostało wyświechtane totalnie przez ostatnie lata, zrównoważony rozwój. Wszyscy rzucali te hasło za przeproszeniem jak szmatę w jeden kąt, to w drugi kąt, a nikt nigdy tak naprawdę nie usiadł i nie spróbował zrozumieć istoty tego pojęcia i co można, jak je wdrożyć w życie w wypadku Mazur. Mazury, cud natury. Dzisiaj kpina tak naprawdę, jeżeli ktoś to słyszy.
1: To niestety prawda.
0: Ale wróćmy do korzeni. No więc wróćmy do tych korzeni, ten ratujmy cud natury, ale myślmy o turystyce. Nie turystyce rozwijającej się, jak komu się żywnie podoba, tylko o pewnym pomyśle na turystykę.
1: To zaraz porozmawiamy jeszcze o tych rozwiązaniach. Przeniesiemy się z Giżycka na południe do słynnych Mikołajek. A z nami był Robert Kępa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji Giżycka, w poprzedniej kadencji radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję pani redaktor i wszystkim słuchaczom.
2: Zamieszkania.
1: Nasz mail to adres zamieszkania @polskieradio.pl. Przy mikrofonie cały czas Agata Kowalska, a z nami obiecywany kolejny gość Piotr

0: Jakubowski, burmistrz Mikołajek od 2001 roku, wcześniej radny tego miasta i również teraz prezes Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. Dzień dobry, panie burmistrzu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Ja już o tym wspominałam, na Jeziorze Mikołajskim obowiązuje uspokojenie ruchu. Czy pamięta pan, jak to było? Co sprawiło, że wprowadziliście zakaz robienia fali i ograniczenia prędkości?
1: To znaczy, to nie jest takie proste, żeby mówić o zakazie wytwarzania fali. No, łatwiej mówić o ograniczeniu prędkości, ale nie zawsze się to wiąże z zakazem wytworzenia fali, bo nie ma konkretnej definicji, kiedy ta fala jest.
0: Kiedy fala jest
1: falą. I czy ona jest mniejsza, czy jest większa i czy ona stwarza jakiś problem, czy nie stwarza. Ale to tak na marginesie. No myśmy doszli do tego wniosku w momencie, kiedy na naszych jeziorach pojawiło się bardzo dużo łodzi motorowych, no bo one w zasadzie powolutku wypierają tych tradycyjnych żeglarzy, którzy żeglują jachtami żeglowymi.
0: Jest no oni uciekają dużo, do rezerwatów, gdzie jest strefa ciszy, tak.
1: To znaczy niekoniecznie nie uciekają tylko do tych rezerwatów, żeglują też po naszych jeziorach. Po jeziorach na szlaku. No ale w momencie, kiedy zrobił się problem, tych jachtów pojawiło się dużo więcej i one miały problemy. Miały też problemy porty, które powstawały u nas. Zdecydowaliśmy się na to, żeby wprowadzić ograniczenia w nadmiernej szybkości rozwijanej przez jachty.
0: A co to znaczy, że porty miały problem? Bo te porty to jest też często biznes mieszkańców. Co tam się właściwie działo w związku z tym, że był nadmierny ruch motorówek?
1: Może nie tyle nadmierny, co za szybki, bo płynące z pewną prędkością jachty wytwarzają dużą falę, a jeżeli w portach mamy zacumowanych ileś tam jachtów, no to ta fala potrafi wyrządzić szkody tym zacumowanym jachtom, no bo one się bujają, podskakują niejednokrotnie, jak ktoś za blisko przepływa tego portu, wytwarzając dużą falę, no to ten jacht potrafi nawet wskoczyć na pomost i uszkodzić i pomost i zrobić duże szkody samemu jachtowi.
0: A wtedy, kiedy właśnie pamięta pan, który to był rok, bo jakoś nie mogłam znaleźć, szukałam przed audycją.
1: My ograniczenia mamy już od bardzo dawna, tylko one są co roku modyfikowane. Wspólnie z inspektorem żeglugi śródlądowej podejmujemy działania, podejmujemy dyskusje i podczas tych spotkań, które mamy co roku, ustalamy, że ewentualnie ta strefa, gdzie musimy ograniczyć prędkość i nie płynąć tak szybko, nie wytwarzać tej fali, będzie przebiegała od tego miejsca do tego.
0: Czyli, bo chciałam właściwie też uzyskać taką...
1: To jest zależne od nas, to zależy od modelu i dyskusji, gdzie razem sobie dyskutujemy.
0: O to mi chodziło właśnie, bo ja bałam się, że pan powie, że właściwie wy na nic nie macie wpływu, tylko Wody Polskie zarządzają zbiornikiem wodnym i mieszkańcy, czy właśnie władze miasta nie mają wpływu. Ale pan mówi, że uczestniczycie w tym procesie, jesteście aktywni.
1: I później Wody Polskie stosują, bo szlak żeglowny oznaczają Wody Polskie. No i później w ramach naszych wspólnych uzgodnień Wody Polskie podejmują wiosną działania.
0: I ustawiają boje i różnego rodzaju
1: ustawiają
0: znaki.
1: Ustawiają boje, wyznaczają szlak żeglowny, farwater, oznaczają miejsca niebezpieczne dla żeglugi. I
0: a jak pan
1: na
0: myśli?
1: To jest nasze wspólne działania. Samorządów, Wód Polskich i inspektora żeglugi śródlądowej.
0: A jeszcze chciałam się odnieść do pana drugiego kapelusza, czyli prezesowania Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie. W tym stowarzyszeniu zasiadają samorządowcy z różnych gmin, które leżą nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, mają to szczęście. I czy inni samorządowcy też chcieliby wprowadzać tego typu ograniczenia? Jak to wygląda? Bo wiem, że no, rozmawiacie, spotykacie się, macie różne projekty dotyczące strategii turystycznej też dla Wielkich Jezior. Czy ktoś chciałby, tak jak na Jeziorze Mikołajskim, pod swoim blokiem, pod swoim miastem, czy pod swoją wsią leżącą nad jeziorami wprowadzić tego typu ograniczenia?
1: No wie państwo, stowarzyszenie skupia te gminy, które leżą na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To są 14 gmin i 3 powiaty. I każda gmina, która leży na szlaku, ma prawo zwrócić się do inspektora żeglugi śródlądowej czy do Wód Polskich z prośbą o to, żeby na danym odcinku takie ograniczenie
0: wprowadzić. No ja wiem, że może, bo pan to właśnie nam udowodnił tym, że u was tak jest, ale czy ktoś chce?

0: No, jeżeli oznaczamy te strefy, to znaczy, że chce. Natomiast no, my się zajmujemy trochę innym problemem, bo my w związku z tym, że dostrzegamy tą ilość jachtów, która pływa, to inwestujemy w infrastrukturę na naszych jeziorach, żeby w jakiś sposób skanalizować ten ruch turystyczny, skanalizować poruszanie się jachtami, bo ten problem, o którym pani przed chwilą rozmawiała z moim przedmówcą, można w jakiś sposób wyeliminować.
1: W jaki sposób?
0: Po prostu do tego trzeba mądrze podejść i tym problemem powinny się zainteresować instytucje, które są za to odpowiedzialne, nie tylko samorządy.
1: A to zacznijmy
0: tak,
1: od
0: tak
1: tych...
0: Jak mówiliśmy, tak jak mówiliśmy, Wody Polskie wyznaczają szlak żeglowny i można dopuścić poruszanie się jachtów motorowych, które chcą płynąć z dużą prędkością, tylko szlakiem żeglownym. Wtedy to nie będzie przeszkadzało tym ludziom, ale... którzy chcą ewentualnie ciszy i spokoju
1: ale
0: i
1: zaraz,
0: wypoczywać.
1: Na przykład na jeziorze Bełdany, który jest poniżej Mikołajek, a dopływa aż do Rucianego Nida, no jest zbyt wąsko, żeby nawet jeśli szlakiem będzie płynąć taka motorówka, to wszyscy wokół i tak odczują ten problem, więc rozumiem, że tu nie zawsze starczy wody dla wszystkich, żeby tak robić. Zastanawiam się nad inną kwestią. Pan powiedział, że różne instytucje muszą się zaangażować. Ile patroli wodnych policji patroluje ten obszar choćby na Mikołajskim i pilnuje, żeby motorowodniacy przestrzegali przepisów w lecie? To ile jest tych patroli?
0: Jest jeden patrol policji, który patroluje nasze jeziora, ale to nie tylko Mikołajki, bo Giżycko jest patrolowane przez patrole z powiatowej policji z Giżycka. Piszcz ma swoje patrole i Ruciany też wystawia swoje patrole.
1: Wy macie jeden, tak, patrol?
0: My mamy jeden, tak.
1: Bo wielu żeglarzy wskazywało, że teraz w lecie, jak weekendy były cieplejsze, to ten patrol policji właściwie nic nie robił, tylko wlepiał mandaty i nie nadążał, a i tak to nic nie zmieniało. Dlatego się zastanawiałam nad egzekucją tych nawet świetnych przepisów.
0: My mamy jeden patrol, który działa bardzo skutecznie swego czasu. Nawet wśród motorowodniaków panowało takie przekonanie, żeby nie płynąć do Mikołajek, bo tam policja mocno przestrzega zasad, które zostały ustalone.
1: Niezłą macie reputację. A chciałam zapytać, bo pracujecie nad strategią rozwoju turystyki wodnej w Polsce na następne 10 lat i jako stowarzyszenie zaprosiliście przedsiębiorców lokalnych, kluby sportowe, NGOsy do wypełnienia ankiety. I to było w styczniu chyba. To zastanawiam się, czy już macie odpowiedzi, czy wiecie, jakie były odpowiedzi w tym kontekście, o którym rozmawiamy, czyli ciszy...
0: Na zaproszenie pana ministra sportu, nasze stowarzyszenie i Polskiego Związku Żeglarskiego zdecydowaliśmy się, żeby wspomóc działania tych dwóch instytucji i faktycznie spływają te ankiety, natomiast nie ma za dużo wniosków dotyczących stref ciszy. Bo to nie do końca tak jest. Jeżeli ktoś chciałby spędzić naprawdę w ciszy i spokoju na Mazurach urlop, to jest bardzo dużo jezior, które nie są położone na szlaku i niekoniecznie trzeba wypoczywać na szlaku wielkich jezior, ale można znakomicie odpocząć nad jeziorem położonym obok szlaku.
1: Ale wie pan, co pan powiedział teraz, panie burmistrzu? Że sytuacja jest przegrana i ci, co chcą ciszy, muszą zrezygnować z tego wspaniałego miejsca, bo zostało ono... bitwa została przegrana. Nie macie szans. Motorowodniacy przejęli Wielkie Jeziora. To trochę smutne.
0: Bitwa została przegrana już kilkanaście lat temu, kiedy pojawiły się tego typu jachty motorowe na naszych Mazurach. No ale my tego zabronić nie możemy. Z kilku powodów. Pierwszy powód to przede wszystkim to jest ogromny przemysł. To jest zarobek dla naszych mieszkańców, którzy zajmują się serwisowaniem, zimowaniem, sumowaniem tego typu sprzętu. I ja już sobie po prostu nie wyobrażam, że moglibyśmy pozbawić tego typu działalności naszych przedsiębiorców. My musimy się mocno zastanowić nad tym, co zrobić, żeby to nie było uciążliwe dla innych. A możemy takie rzeczy wprowadzić.
1: I tu musimy postawić kropkę i wrócić do tej
0: jeszcze
1: dyskusji.
0: Jeszcze tylko jedno zdanie, bo wie pani, co robi największy problem?
1: Musimy kończyć, panie burmistrzu.
0: Nie jachty motorowe, tylko skutery.
1: Musimy kończyć. O skuterach porozmawiamy następnym razem. Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek, bardzo dziękuję za rozmowę i państwu dziękuję. Agata Kowalska, do usłyszenia.

0: powtórka programu. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek, 24 sierpnia. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. W grę mogą wchodzić tajemnice prawicy i status małego świadka koronnego. Szef upadłej giełdy Zonda Krypto zeznaje w prokuraturze. Od 3 do 5 lat więzienia grozi za patostreaming w internecie. Pokazywanie patologicznych treści jest już przestępstwem. I 35 lat niepodległej Ukrainy świętowano też w Polsce. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Czy zeznania szefa upadłej giełdy Zonda Krypto zaszkodzą obozowi prawicy? Według doniesień TVP Info Przemysław Kral zeznaje w prokuraturze i ma dostać status małego świadka koronnego. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Zdaniem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia m.in. na temat finansowania kampanii wyborczych.
2: Jakie nielegalne działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę, kto komu w innych też partiach w Konfederacji pomagał, jakimiś nielegalnymi pieniędzmi, jak pieniądze były wyprowadzane. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć.
1: O konieczności wyjaśnienia sprawy mówi też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
3: Obywatele inwestowali w tę giełdę, nie będąc świadomi ryzyka, ale przede wszystkim nie będąc świadomi tego, że taka giełda może upaść albo mogą być wręcz podmiotami oszustwa. Jeżeli Donald Tusk mówił o tym, że wiedział o potencjalnej aferze, wiedział już pół roku wcześniej, dlaczego nie zawiadomił w tej sprawie obywateli? To jest moje pytanie do niego.
1: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów 400 tysięcy złotych. Od dziś w urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawić się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Zmienione formularze umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Piotr Durys.
4: Zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że urzędnicy odmawiający wpisów narażają się na konsekwencje.
2: Urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
4: Mimo to część samorządowców zapowiada możliwe odmowy wydawania dokumentów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na konieczność ochrony tradycji i polskie orzecznictwo.
5: Bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
4: W przypadku odmowy wydania aktu ze strony kierownika urzędu wnioskodawcom przysługuje droga odwoławcza przed sądami administracyjnymi. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Patostreaming stał się już przestępstwem. W życie weszły przepisy, które nakładają kary na osoby tworzące patologie w internecie. Za nieodpowiednie treści grozi kara do 3 lat więzienia. Jeżeli na filmie pojawia się dziecko, to nawet do 5 lat. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że bardzo cieszy się z wejścia w życie tych przepisów, bo teraz patostreamerzy dostaną to, na co zasłużyli.
6: Patostreaming zgodnie z nowymi przepisami kodeksu karnego to transmitowanie scen przestępstw przeciwko innemu człowiekowi. Znęcanie się nad zwierzętami czy naruszanie godności innego człowieka, nawet jeżeli ten drugi człowiek

0: człowiek się na to zgadza. I to jest bardzo ważne, ponieważ rozmiar przemysłu patostreamingu w Polsce stał się bardzo szkodliwy.
1: Dariusz Standerski podkreśla, że sądy będą indywidualnie rozpatrywać, czy doszło do patostreamingu, czy też nie.
0: Dzięki nowym przepisom prawa karnego sąd będzie mógł w każdej sprawie ocenić, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako patostreaming, czy nie. Mam nadzieję, że sądy będą szeroko interpretowały te przepisy, ale to już wszystko leży w rękach sądu. Politycy tym razem zdobyli to, co do nich należy, czyli uregulowali te złe czyny, które są w internecie.
1: Patostreaming można zgłosić na kilka sposobów, w tym m.in. przez aplikację mObywatel, korzystając z funkcji bezpiecznie w sieci. Można też to zrobić za pomocą specjalnego formularza na stronie dyżurnet.pl. 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie Hubert B., sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. 26-latek usłyszał zarzuty umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, w wyniku czego nieumyślnie spowodował wypadek. W sobotę kierowca staranował swoim samochodem młode małżeństwo, które zmarło tego samego dnia w szpitalu. Ich 8-miesięczny syn w ciężkim stanie trafił do szpitala. Hubert B. nie przyznaje się do winy. O szczegółach Aleksandra Sobczak.
2: Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, a na ulicy Solnej obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Jednak zdaniem podejrzanego przyczyną wypadku była nierówna nawierzchnia drogi.
3: Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
2: Mówi prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Podejrzany trafił do aresztu tymczasowego.
4: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary.
2: Wyjaśnia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Głos zabrała także obrończyni Huberta B., adwokat Karolina Miara-Olearczyk.
5: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
2: Hubertowi B. grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
1: Radio Kraków ustaliło, że pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik nakazał urzędnikom przygotować projekt zmian na ulicy Solnej, gdzie doszło do wypadku. Zmiany mają uspokoić ruch samochodów w tym miejscu.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Stany Zjednoczone ogłosiły zakrojoną na dużą skalę operację finansową wymierzoną w Iran. Sekretarz Skarbu USA zapowiedział odcięcie Teheranu od wszelkich źródeł finansowania. Wezwał też inne, by podporządkowały się żądaniu Waszyngtonu zerwania związków gospodarczych z Iranem. Łączymy się teraz z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Białym Domu. Dobry wieczór.
7: Witam serdecznie.
1: Powiedz, co dokładnie obejmują te sankcje.
7: No więc sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone zidentyfikowały 5 sektorów. Kryptowaluty, technologie, złoto, lotnictwo i żegluga, które są takim środkiem do podtrzymywania irańskiej gospodarki nawet w czasie wojny. Zidentyfikowano 60 podmiotów w tej chwili, które w tych operacjach różnego rodzaju transferu pieniędzy, złota, ropy naftowej na rynkach światowych uczestniczą. No i tego ostatecznego uderzenia jeszcze nie ma, o którym w ubiegłym tygodniu mówił i prezydent Trump, i w tym tygodniu mówił Scott Bessent, ale jest taka zapowiedź, że uderzenie nastąpi, jeżeli wszystkie kraje na świecie nie zechcą przyłączyć się do tego amerykańskiego bojkotu, do tego wysiłku, żeby odciąć Iran od źródeł finansowania. Posłuchajmy, jak tłumaczył tę akcję, jak opisywał sekretarz skarbu Scott Bessent. A myślałem, że posłuchamy Scotta Bessenta. W każdym razie on powiedział, że ta ofensywa to ma być rodzaj ultimatum dla wszystkich krajów świata, żeby te związki gospodarcze pozrywały. Natomiast eksperci wątpią, czy rzeczywiście taki D-Day, czyli ta ofensywa gospodarcza nastąpi, dlatego że sam Scott Bessent powiedział, że tego rodzaju działania mogłyby sprawić, że system finansowy na całym świecie się załamie. Drugi punkt wątpliwy, czy słaby, czy budzący wątpliwości tutaj w tej całej operacji to Chiny, dlatego że Chiny w tej chwili importują 80-90% irańskiej ropy. No i trudno sobie wyobrazić, żeby Stany Zjednoczone takie odcinki.

0: Odchylanie od dolara czy sankcje finansowe na znaczącą skalę przynajmniej w najbliższym czasie wobec Chin podejmowały.
1: Marek Wałkuski, bardzo dziękujemy za relację. Donald Trump eskaluje tymczasem wojnę handlową z Kanadą. Prezydent USA zapowiedział 50-procentowe cła na samochody, ciężarówki, części i stal z tego kraju. Trump powtórzył w mediach społecznościowych swoje twierdzenie, że Kanada rzekomo od lat okrada USA. Stwierdził, że kanadyjskie cła na amerykańskie produkty rolne zrujnowały życie farmerom i doprowadziły do 60-miliardowego deficytu w handlu między krajami. Dodał też, że Ottawa potrzebuje Waszyngtonu, a nie odwrotnie, bo Kanadyjczycy prowadzą 90% wymiany handlowej z USA. Amerykańsko-kanadyjskie negocjacje handlowe zostały zerwane po tym, jak administracja Donalda Trumpa w ostatniej chwili przedstawiła Kanadyjczykom listę daleko idących żądań. Premier Kanady nazwał działania Amerykanów nieuczciwymi. Dziennik Wall Street Journal ocenił nową wojnę handlową Trumpa mianem najgłupszej. Tysiące ludzi zgromadziło się na Placu Zamkowym w Warszawie, by świętować wspólnie 35 lat niepodległej Ukrainy. W obchodach Dnia Niepodległości w historycznym sercu Warszawy brali udział m.in. przedstawiciele polskich władz, dyplomaci, tłumy Polaków, Ukraińców i przedstawicieli innych narodów. Zgromadzeni na Placu Zamkowym podkreślali, że Polaków i Ukraińców łączy wspólny cel i pragnienie wolności. Dlatego tak ważne jest, aby świętować razem Dzień Niepodległości. Ukrainy.
2: Liczna obecność jest krzepiąca. Czuję, że naszą powinnością jest obecność tutaj w tym dniu. Dzielą nas politycy, łączy nas wspólny cel, łączy nas zamiłowanie do wolności.
3: Tak, jest to ważne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Obecnie też w Warszawie mieszka wiele Ukrainek, wiele Ukraińców i to są to nasi przyjaciele, znajomi, więc chcemy z nimi świętować. KIU Warszawa, wspólna sprawa, jesteśmy tutaj razem do perymowy.
4: Dziękujemy bardzo, dziękujemy Polakom, dziękujemy Warszawie za to wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców. To jest bardzo ważne dla nas. Czuje się atmosfera wolności, atmosfera swobody, wsparcia dla Ukraińców. I myślę, że to jest bardzo ważne dla Polaków też.
5: Jestem bardzo wzruszona i dziękuję bardzo.
6: Sława Ukrainy! Niech żyje Polska!
7: Niech żyje
6: wolna i silna Europa!
1: W trakcie wydarzenia odśpiewano hymny Polski i Ukrainy. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w wojnie z Rosją oraz uhonorowano Polaków zaangażowanych w pomoc naszym sąsiadom. W 1991 roku Polska była pierwszym państwem, które uznało suwerenność niepodległej Ukrainy. Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla naszego wschodniego sąsiada to główne tematy spotkania koalicji chętnych. Przedstawiciele państw pomagających Ukrainie obradowali w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Potwierdził, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Wołodymyr Zełenski poprosił nas o udostępnienie tych technologii, aby Ukraina mogła samodzielnie rozwijać te zdolności. Z radością potwierdzam dziś, że zatwierdziłem tę prośbę. Polskę na spotkaniu reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski. Łączył się z Kijowem online. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Wchodzi w życie ustawa o ukraińskim panteonie narodowym. Zakłada utworzenie kompleksu memorialnego w Kijowie, do którego mają być przeniesione szczątki ukraińskich działaczy niepodległościowych. Odpowiednie przepisy przegłosował ukraiński parlament i podpisał prezydent Zełenski. W tekście ustawy nie ma spisu imiennego postaci, które mają być uczczone, ale ramy są dość szerokie. Od przywódców ukraińskiej państwowości czasów Rusi Kijowskiej po dowódców oddziałów wojskowych, m.in. sojusz wobec polskiej armii Petlury i aż po oddziały UPA. I to właśnie zapis o ukraińskiej powstańczej armii wywołuje w Polsce zaniepokojenie.
9: Suma wydarzeń.
1: Wracamy do kraju. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych piorunów, czyli przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zamówienie obejmuje również symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Zakup jest finansowany ze środków programu SAFE. Agata Król.

Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony.

0: polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, Norwegii, Litwy i Łotwy. Około 80% zamówienia trafi właśnie do polskich żołnierzy. Agata Król, Polskie Radio.
1: Prawie 50 tysięcy maturzystów pisało dziś poprawkowe egzaminy maturalne. Do poprawki w sierpniu mają prawo abiturienci, którzy nie zdali w maju tylko jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego lub egzaminu ustnego. W Warszawie do matury poprawkowej w szkole w Chmurze przystąpiło ponad 1000 osób. W większości poprawiali matematykę.
2: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
3: Przygotowywałam się znacznie bardziej. No, czuję się trochę pewniej, ale boję się, że zadania będą na tyle podchwytliwe, że niby będzie się wydawać, że zadanie jest proste, a nie wpadnie się na ten sposób, żeby tak rozwiązać.
4: Dobrze, na pewno zdane będą.
5: Matematyka czy jakiś inny przedmiot?
4: Nie, no, matematyka. Mi to 4% na przykład zabrakło. Z tej racji przyjechałem specjalnie z Mazur.
6: Polski.
7: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
5: No ale teraz?
7: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Naprawdę. Już się przygotowałem.
1: W maju matury nie zdało 87 tysięcy maturzystów. Prawo do poprawki miało 58 tysięcy absolwentów, a wyniki poprawkowych egzaminów 11 września. Tymczasem gorący okres na rynku nieruchomości, lokum na nadchodzący rok akademicki szukają właśnie studenci. Choć według statystyk ceny najmu prawie nie wzrosły, to ze względu na wyż demograficzny, zakwaterowania w ośrodkach akademickich poszukuje w tym roku wyjątkowo dużo osób. Sytuację na rynku śledziła Aneta Łuczkowska, co cieszy się popularnością.
8: W tym roku przede wszystkim kawalerki, to o nie najczęściej pytają studenci. Swoją grupę zwolenników mają też mieszkania dwupokojowe, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
9: Często są to studenci już, którzy są po pierwszym roku, znają dobrze topografię, dobrze znają siebie, w sensie, że się dobierają, tak żeby nie było problemów potem z płatnościami.
8: Cały czas na rynku przybywa dużych mieszkań, w których pokoje przystosowywane są dla studentów, a także prywatnych akademików. W tych należących do uczelni o miejsce nie jest łatwo. Tak jest choćby na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
10: Te 3000 miejsc w akademikach w 7 naszych domach studenckich co roku mamy w większości zapełnione. Rzadko zdarza się, żeby były rezerwy.
8: Akademik to wciąż najtańsza opcja. W Szczecinie łóżko w pokoju kilkuosobowym kosztuje od 600 zł miesięcznie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Wyjątkowy dowódca, żołnierz i polityk, tak zmarłego dziś generała Mirosława Różańskiego, wspominają oficerowie i politycy. Generał Różański był dowódcą misji w Afganistanie i Iraku, pełnił też funkcję dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Był też senatorem z ramienia Trzeciej Drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum.
11: Generała Różańskiego wspominał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych.
11: Generał Roman Polko podkreśla, że Polska nie do końca wykorzystała potencjał generała Różańskiego.
13: Dowódca z krwi i kości uważał, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii, nie wykorzystano jego doświadczenia.
11: A wicemarszałek Senatu Maciej Żywno mówił, że generał Różański był nie tylko wybitnym oficerem.
14: Jako kolega był bardzo ciepły, bardzo koleżeński, dający wsparcie i cały czas był prawdziwym żołnierzem i wojownikiem, w tym wojownikiem, który walczył z własną chorobą, nie odstępując ani na krok.
11: Generał Mirosław Różański zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Generał Mirosław Różański w swojej karierze zainicjował i wprowadził nowy model szkolenia strzelców wyborowych w wojskach lądowych. Wdrażał w siłach zbrojnych transporter opancerzony Rosomak, a także sformował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany w Afganistanie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Gwiazdą Iraku i Krzyżem Honoru Bundeswehry w złocie. Zmarł pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, laureat paszportu polityki w 2011 roku za powieść Balladyny i romanse. Miał 50 lat. Uważany za jednego z najlepszych pisarzy młodego pokolenia, debiutował w 2006 roku powieścią Nie halo, za którą został nominowany do paszportów polityki. Wydał

0: też tłumaczone na wiele języków powieści Cud, Gesty, Ości i Sońka. Był pięciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Pisarz posługiwał się oryginalnym stylem, był ceniony za umiejętność łączenia współczesności z historią, mitologią i refleksją nad tożsamością. Literaturoznawczyni profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska z Uniwersytetu w Białymstoku wspomina go jako niezwykłego pisarza i człowieka, który czule patrzył na świat.
1: Był ciepły, miał niezwykłe poczucie humoru. Potrafiliśmy się zaśmiewać do łez, nawet kiedy zaczynaliśmy rozmowę od jakichś spraw trudnych. Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek. I te tworzone przez niego portrety ludzkie, wspaniałe portrety kobiet, to one nie brały się znikąd, tylko właśnie z tej uważności, z jaką funkcjonował również w swoim życiu.
0: Profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska mówiła, że z odejściem Ignacego Karpowicza trudno się pogodzić, ale jego głęboka, refleksyjna literatura pozostanie.
1: Jego książki zostaną. One były pisane z niezwykłym rozmachem. Dotyczyło takiego pogłębionego myślenia o tym, co jest sensem życia. I tu powiem od razu, że to była miłość. Tematyka związana z tym regionem pojawiała się w jego książkach. Nie byłoby nie Halo, gdyby nie Białystok. Nie wspomnę już o Sońce. Jest to książka, w której Ignacy Karpowicz dotknął jądra podlaskości, w nawiązaniu do jądra ciemności Konrada, bo to niekoniecznie jest jasny obraz, ale też on o wszystkim potrafił pisać pięknie.
0: Ignacy Karpowicz zajmował się także tłumaczeniami literatury pięknej z języka angielskiego, hiszpańskiego i amarskiego. Tą informacją kończymy magazyn, który przygotowała dziś Justyna Błońska. Kolejne informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 22 minuty po godzinie 23. Wpis do BIK, a możliwość otrzymania kredytu bankowego. Wszystko na temat BIK w programie Twoje Pieniądze. Zapraszam.
8: Twoje Pieniądze.
9: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje Pieniądze, a porozmawiamy dziś o tym, jak w sytuacji, gdy nie pożyczaliśmy z banku żadnych pieniędzy, możemy zostać uznani za kredytobiorców, a skutkiem tego nie mamy szansy na uzyskanie kredytu, gdy faktycznie jest nam on potrzebny. Moim gościem jest mecenas Anna Wolna-Sroka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie Państwa.
9: Sytuacja wydaje się absurdalna, jakbyśmy na to spojrzały. Nie braliśmy w banku kredytu, za nikogo nie poręczaliśmy, nic za bankowe pieniądze nie kupiliśmy, a widniejemy w BIK-u i dowiadujemy się o tym dopiero wtedy, kiedy chcemy wziąć jakiś kredyt, już tak naprawdę, na przykład, nie wiem, na zakup mieszkania, żeby było drastycznie. Okazuje się, że wpisał nas tam jakiś konkretny bank, a suma obciążenia na przykład jest wysoka, co blokuje nam ten kredyt, o którym tutaj mówimy. Czy to w ogóle miało prawo, ma prawo się wydarzyć? Czy widzi pani taką okoliczność, taką możliwość?
10: Znaczy, oczywiście nie ma prawa się wydarzyć, natomiast w praktyce wygląda to już zupełnie inaczej i czasami się niestety to wydarza. Dokładnie. Bank oczywiście ma prawo przekazać dane do BIK-u, ale tylko jeśli ma podstawy do przetwarzania danych. Czyli jeśli dana osoba jest albo kredytobiorcą, albo poręczycielem, albo wyraziła zgodę na zabezpieczenie cudzego długu. No to są właśnie tutaj podstawy do przetwarzania danych. I mówi o tym wprost artykuł 105. 5 prawa bankowego. Natomiast jeśli ktoś nie podpisał żadnej z tych umów i bank nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, no to jakby trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego jakby pojawił się ten problem, dlaczego dana osoba została wpisana.
11: To ja

0: pokażę sytuację i zaraz rozstrzygniemy i zobaczymy, jak z tego wybrnąć. Wygląda ona tak. Mąż ma z żoną rozdzielność majątkową, zaciąga w banku kredyt na zakup, powiedzmy, ziemi. Wysoki kredyt, zdolności kredytowej wystarcza, nie ma tego typu żadnych problemów. Kupuje tę ziemię na współwłasność z osobą obcą i ona jest owym dawcą zabezpieczenia, o którym pani wcześniej wspomniała. Czyli godzi się, żeby właśnie zabezpieczyć ten kredyt na owej nieruchomości. No i w tej części ziemi, tak, która nie należy do kredytobiorcy. No ale ta żona nie zostaje współwłaścicielem owej ziemi. W ogóle nie bierze w całej sprawie żadnego udziału. Uważa, że ma rozdzielność, jest jakby wolna i czysta. No i ta rozdzielność majątkowa ma znaczenie. Tymczasem okazuje się na przykład po kilku latach, że ona jest wpisana w BIK-u jako dawca zabezpieczenia kredytu, więc żadnego kredytu na siebie już, jeżeli chce wziąć, nie może nikomu poręczyć i tak dalej. Nie ma zdolności kredytowej. No i pytanie jest kluczowe. Co zrobić w tej sytuacji? Jak to naprawić? Jak z tego wybrnąć?
1: Oczywiście pierwszym krokiem jest pisemna reklamacja do banku z żądaniem wskazania podstawy, dlaczego bank przetwarza dane osobowe danej osoby i dlaczego ta osoba jest wpisana do BIK-u, skoro ani nie jest stroną umowy, ani nie jest właścicielem nieruchomości, no i dodatkowo jeszcze ma rozdzielność majątkową z mężem, więc tym bardziej jakby tutaj nie było podstawy do przetwarzania danych. Jeśli bank, jeśli nie ma takiego oświadczenia i bank nie ma podstawy do przetwarzania danych osobowych, no to tutaj bank ma obowiązek sprostować te dane w BIK-u. Natomiast no, jeśli jakby tutaj dość długo trwa ta procedura, to można ewentualnie zgłosić się na przykład do rzecznika finansowego albo do prezesa ochrony danych osobowych i wskazać, że te dane są w sposób niepoprawny przetwarzane, tak żeby jak najszybciej wyjaśnić wskazaną kwestię, tak? Bo tutaj często liczy się czas.
0: Tak, ja bym jeszcze do Federacji Konsumentów może, nie wiem, się zgłosiła, nie wiem, czy to dobre miejsce, ale wszędzie pewnie
1: gdzie najbardziej. Wszędzie, gdzie tylko można, tak żeby też bank wiedział, że konsument działa.
0: Bo problemem jest właśnie ten czas, o którym pani wspomniała. No bo występuje się o kredyt, zwykle się już wcześniej daje zadatek, tak, to już wtedy ten czas nas goni, bo jeśli z naszej winy nie dojdzie do transakcji, nam przypadnie, no więc jakby sprawa jest jasna. To jeśli mówimy o ziemi, tak jak tutaj, ale także przy mieszkaniach, o których wspomniałam wcześniej, to kilkadziesiąt tysięcy złotych. No to ile czasu ma ten bank, tak, żeby było wszystko zgodnie z prawem, który popełnił błąd, na zgłoszenie tego swojego błędu do BIK-u, a potem ile ma czasu BIK na wykreślenie tego dłużnika, który nim nie jest.
1: Tak. Zgodnie z przepisami prawa bankowego, wszelkie pisma, które są zgłaszane do banku, traktowane są jak reklamacje. I w takim przypadku bank ma do 30 dni na udzielenie oficjalnej odpowiedzi na daną reklamację. Ewentualnie w szczególnie takich skomplikowanych sytuacjach bank ma prawo przedłużyć udzielenie odpowiedzi do 60 dni. Natomiast jeśli jakby tutaj ta reklamacja zostanie uwzględniona, to po tym jak bank przekaże informacje do BIK-u, to w takim przypadku BIK już niezwłocznie dokonuje zmiany. To jest już bardziej kwestia techniczna, więc to już jest kwestia praktycznie kilku dni od zgłoszenia przez bank. Natomiast w momencie, kiedy bank uzna reklamację, to jakby tutaj uznaje się, że ta zmiana powinna być wskazana w terminie niecierpiącym zwłoki, czyli tak kilka dni roboczych, do 7 dni roboczych tutaj można tak założyć roboczo. Więc jakby w takim przypadku oczywiście warto też niezależnie jakby ruszyć wszelkie ścieżki, tak jak tutaj wcześniej omawiałyśmy to z panią redaktor, tak żeby bank też widział, że jakby konsument jakby nie odpuszcza tej reklamacji i żeby zrobił to szybciej.
0: Krótko mówiąc, bo te 30 dni właśnie chodzi o to, może być niestety problematyczne.
1: I kluczowe. Bardzo.
0: Dokładnie. Tak. I wtedy nam na przykład zadatek przepada, tak? Możemy dokładnie tak to przyjąć. Do transakcji nie dochodzi. No i teraz, mimo że wiadomo, i bank się poniekąd przyznał do swojego błędu, no bo skoro jednak złożył taki wniosek o sprostowanie jego, no to się do niego przyznał, czyli jakby zdolność kredytową człowiek miał, a mimo wszystko kredytu nie dostaje, no bo tam się w tym BIK-u znajduje. To kto za to odpowiada wtedy? Pracownik banku, bank, czy to będzie na drodze cywilnej, będziemy egzekwować? No bo chodzi mi o te stracone na przykład kilkadziesiąt tysięcy tego zadatku.
1: Generalnie za błędy pracowników odpowiada bank. To wynika bezpośrednio z przepisów prawa cywilnego, to jest artykuł 430 kodeksu cywilnego, że za błędy pracowników odpowiada w takim przypadku dana instytucja, w tym przypadku będzie to bank. No i podstawą oczywiście takiego roszczenia, które musielibyśmy skierować do sądu, to by stanowił tutaj czyn niedozwolony, czyli przetwarzanie danych osobowych jakby niezgodnie z podstawą, tak, jakby...

0: brak jakby tutaj zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych, brak podstawy do przetwarzania tych danych osobowych. Natomiast w takiej sprawie przede wszystkim trzeba wykazać, że rzeczywiście przez to, że te dane zostały błędnie wskazane, dana osoba nie otrzymała kredytu i przez to otrzymała właśnie negatywną decyzję kredytową. Jest tutaj bardzo ważne, żeby...
1: To jest dosyć łatwe do wykazania, ponieważ kiedy składamy wniosek, no to odrzucony on zostanie ze względu na te właśnie informacje.
0: Z jednej strony tak, natomiast musimy wykazać, że gdybyśmy jednak nie mieli tego wpisu, to byśmy dostali ten kredyt, ponieważ jakby mogą być potencjalnie inne podstawy, czy mamy zdolność kredytową na ten kredyt, czy nie. Czyli najlepiej by było, gdyby na przykład w negatywnej decyzji kredytowej było wprost wskazane, że podstawą odmowy był właśnie wpis w BIK-u dotyczący danego zadłużenia, tak? Żeby właśnie też wykazać szkodę, że ten zadatek nam faktycznie przepadł, tak? Czyli te wszystkie przelewy. Więc jakby to jest normalna procedura, w której właśnie sąd bada, czy rzeczywiście przez ten błąd po stronie banku doszło do powstania szkody.
1: Jasne. No to ja bym chciała jeszcze, żeby pani mecenas może powiedziała to wprost, czy warto po prostu sprawdzać w BIK-u, tak trochę na zapas, trochę na wszelki wypadek, czy przypadkiem nie jesteśmy tam wpisani jako, nie wiem, dłużnik dający zabezpieczenie, cokolwiek, i czy to jest bezpłatne, czy się płaci.
0: Jak najbardziej warto wskazane dane sprawdzać i lepiej robić to wcześniej, tak? Czyli zanim podejmiemy decyzję, że chcemy ubiegać się o kredyt. Jeśli chodzi o weryfikację danych w BIK-u, to weryfikacja jest bezpłatna, ale tutaj jest zastrzeżenie, że w praktyce dwa razy do roku mamy prawo do bezpłatnego raportu z BIK-u, czyli co pół roku możemy się ubiegać o
1: A tak to po prostu musimy zapłacić już.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Anna Wolna-Sroka była naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Twoje pieniądze.
3: Trzydzieści dwie minuty po godzinie 23:00. Opieka wytchnieniowa to realne odciążenie tych, którzy na co dzień dźwigają ogromny ciężar opieki i którzy zbyt często robią to zupełnie sami. O sytuacji opiekunów, osób z niepełnosprawnościami i nadziejach związanych z powstającą ustawą. O tym wszystkim w programie Zbliżenie.
4: Powtórka programu.
5: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś wracamy do sprawy, o której kiedyś już mówiliśmy, ale o której cały czas, mam wrażenie, dyskutuje się zbyt rzadko. Rodzice, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami liczą na zmiany. Czy się ich doczekają? Pewne nie jest. Pewne jest natomiast to, że te zmiany są bardzo, ale to bardzo potrzebne. Jak ważna jest to sprawa, o tym dziś porozmawiamy.

0: zbliżenie.
1: Jest ze mną Dominika Hołówka, przewodnicząca zespołu do spraw opieki wytchnieniowej przy Krajowej Radzie Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych, założycielka Fundacji Jesteśmy Ważni. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Długa nazwa. Doraźnego zespołu dodam, bo tam pan chyba zapomniał dodać, ale ja rozumiem, bo to jest taka nazwa, że nawet ja zapominam, muszę sobie zapisać to wszystko.
1: W tym konkretnym przypadku, o którym dziś rozmawiamy, państwo doradzają, państwo dzielą się swoim doświadczeniem odnośnie opieki wytchnieniowej. Wyjaśnijmy jeszcze na wstępie, na czym ona polega. To jest coś więcej niż kolejne dodatkowe świadczenie, to jest coś więcej niż po prostu udogodnienie. Jakie znaczenie ma opieka wytchnieniowa dla opiekunów?
2: Ja mogę się osobiście wypowiedzieć, ponieważ jestem mamą dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi. I ja osobiście, nie dość, że jestem uczestnikiem od kilku lat opieki wytchnieniowej, to właśnie teraz jeszcze od tej strony formalnej w fundacji, bo też się zajmujemy tym tematem i jeszcze w Radzie to konsultujemy, to mogę powiedzieć, że to dla mnie to nie jest dodatkowe nawet świadczenie. To jest po prostu jedno z podstawowych świadczeń, które powinno być absolutnie dostępne dla każdego opiekuna, dla każdej osoby zajmującej się osobą z niepełnosprawnością na pełen etat, bo nazwijmy to sobie, to jest praca. To nie jest tak ujęte, ale jeżeli się popatrzy po prostu na ten zakres obowiązków i nadobowiązków, które po prostu państwo zrzuca na opiekunów, bo nie ma faktycznie wystarczających, są bardzo dobre rozwiązania, ale nie ma ich wystarczających, to po prostu powinna być podstawa, bo opiekun, żeby móc dobrze wykonywać swoją pracę, czyli opiekowanie się nad osobą z niepełnosprawnością, musi

0: musi mieć zasoby, musi mieć siłę fizyczną i psychiczną. Jeżeli tego nie ma, to po prostu jakość tej opieki spada, a wszystkim nam zależy, żeby osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy, miały w odpowiedniej jakości to wsparcie. I my robimy wszystko, stajemy na rzęsach, żeby po prostu wesprzeć te nasze rodziny, tych naszych członków rodzin, no bo to są zazwyczaj nasze dzieci, nasi rodzice, ktoś z naszego najbliższego otoczenia. Ja mogę się wypowiadać za rodziców. To nie jest żadna tajemnica i wszyscy o tym wiemy, że rodzice powinni mieć zasoby i być wypoczęci, żeby dobrze opiekować się swoim dzieckiem, żeby zapewnić dziecku stabilny, bezpieczny dom, w którym nie ma krzyku, w którym nie ma depresji. I bardzo dużo też organizacji po prostu mówi o tym i edukuje rodziców, edukuje środowisko. Nawet terapeuci od dzieci, młodzieży powiedzą, że trzeba pracować z całą rodziną, że też z rodzicem trzeba pracować, żeby po prostu było lepiej w tym domu. To jeżeli wiemy o tym i robimy to dla, że tak powiem, zdrowych dzieci, to nie odmawiajmy tego też dzieciom z niepełnosprawnościami i szklanemu rodzeństwu, czyli zdrowym dzieciom w tym domu, żeby też mogły żyć, bo po prostu im i dzieciom i dorosłym należy się życie w zdrowej rodzinie, w edukacji o tym, jak zrobić i jak do tego podejść, bo trzeba się tego nauczyć o relacjach, o komunikacji, żeby naprawdę móc tak fajnie i żyć tak szczęśliwie. I nie odmawiajmy im tego. I jeżeli chodzi o rodziny osób z niepełnosprawnościami, to jest trochę o tym zapomniane, bo wiadomo, bardzo dużo uwagi skupia się na osobach z niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważne. Należy im się na rehabilitację. Po prostu chcemy, kochamy je, chcemy je wspierać i chcemy dla nich wszystkiego dobrego. I dlatego, że chcemy dla nich wszystkiego dobrego, też trzeba spojrzeć na opiekuna i zobaczyć ten szerszy obrazek. Bez tego nie będzie do jakościowego wsparcia, jakościowej po prostu komórki rodzinnej, jeżeli nie będzie tam po prostu właśnie takiego wsparcia psychologicznego, jeżeli nie będzie takiego wsparcia w wspieraniu zasobów, bo to są rodziny z bardzo trudnymi sytuacjami. Wydarzyły się dla nich bardzo trudne rzeczy, muszą sobie radzić najczęściej samotnie w bardzo trudnym systemie i należy im się to wytchnienie i ta opieka, żeby po prostu, no tak jak mówię, żeby osoby z niepełnosprawnościami też żyły w szczęśliwym domu.
1: O tym, jakie zmiany są potrzebne najpilniej, powiemy za chwilę, ale zostańmy jeszcze przy terminologii, bo często mówi się o opiece wytchnieniowej, a czasem pojawia się też sformułowanie asystencja osobista. I to wielu osobom, które bezpośrednio z tą tematyką nie są związane, może się mylić. Jaka jest podstawowa różnica między opieką wytchnieniową a asystencją osobistą?
0: Podstawowa różnica to jest to, że to są całkowicie dwa osobne świadczenia. Asystencja jest dla osoby z niepełnosprawnością. Asystent jest po to, by zwiększyć dostępność dla osoby z niepełnosprawnością, że może korzystać z życia społecznego, że w pracy, może też w domu. I to jest osobna osoba, a nie członek rodziny. Bo osoby z niepełnosprawnościami też nie chcą być tak przyklejone, jak musimy teraz je przyklejać do rodziców. Też chcą mieć swoje niezależne życie, też chcą móc do kina iść na przykład bez rodzica, tylko z kimś innym, najlepiej na przykład z kimś też w swoim wieku, czy po prostu też nie chcą być uzależnione wiecznie od tych rodziców i asystent umożliwia takie niezależne życie, większą dostępność. A opieka wytchnieniowa jest kierowana do opiekunów. Czyli to jest świadczenie, które ma umożliwić odpoczynek tym rodzicom. I to nie powinno być stosowane w zastępstwie, że jeżeli wy już macie asystenta, to wam już jest niepotrzebna opieka wytchnieniowa. Nie, bo tu mamy dwóch różnych beneficjentów i dwa inne świadczenia, które mają po prostu do czego innego służyć. I asystent jest po to, żeby wzmacniać osobę z niepełnosprawnością, dawać jej dostęp, a opieka wytchnieniowa jest po to, żeby rodzic mógł odpocząć. I ona nie wiąże się wtedy z jakąś bardzo dużą aktywizacją, bo to jest też dla osób, które na przykład opiekują się osobami w stanie paliatywnym, które niestety asystent nie weźmie do kina, bo te osoby nie są w stanie na przykład wyjść do kina. Te osoby z niepełnosprawnościami wymagają czynności higienicznych, często skomplikowanych procedur medycznych też. I to wszystko zostaje zwalone, za przeproszeniem, na opiekuna. I opieka wytchnieniowa jest przede wszystkim właśnie dla tych osób, żeby wtedy ktoś się zajął osobą z niepełnosprawnością i opiekun mógł odpocząć, ale odpocząć, a nie wtedy iść i pozmywać naczynia, tylko że właśnie jest tak mały dostęp, że my w Polsce do tego właśnie używamy tych programów, bo to jeszcze dalej są programy, ani jedno, ani drugie jeszcze dalej nie jest ustawą, przypomnę. I kiedy my mamy tą opiekę wytchnieniową czy asystenturę, idziemy i załatwiamy po prostu wszystkie swoje sprawy w urzędzie i tak dalej, więc tego jest tak mało, że my to wykorzystujemy, żeby zapewnić sobie jakieś normalne funkcjonowanie, bo my nawet na wybory nie możemy iść, tak, jeżeli nie mamy wsparcia w takim, jeżeli wykonujemy takie czynności opiekuńcze nad osobą, która potrzebuje ciągłego wsparcia.

0: życia. Tak naprawdę my jeszcze potrzebujemy odpoczynku w tym wszystkim. Więc tak jest niedobór, że wykorzystujemy do spraw, a w teorii powinno to wyglądać tak, że w praktyce, a nie w teorii, bo w teorii to tak wygląda, że opiekun może odpocząć, odnowić te zasoby, poczytać książkę i wielu ludzi, którzy sobie układają z tym i tak to rozplanowują, też tak używa. I właśnie to jest bardzo ważne. Odpoczywamy, możemy sobie poczytać do książkę, że ten rodzic też może iść do kina, że może się spotkać ze znajomymi, bo to jest po prostu fizjologiczne, potrzebne, tym bardziej potrzebne dla osoby, która sprawuje ciągłą opiekę nad inną osobą, zależną od tej osoby.
1: To nie jest kaprys, to nie jest oczekiwanie nie wiadomo czego, tylko absolutnie podstawowa potrzeba fizjologiczna, żeby odpocząć. Zespół ekspertów, którym pani kieruje, przygotował szereg rekomendacji. Które pani zdaniem są najważniejsze? Które są kluczowe? Co jest najistotniejsze w tych rekomendacjach, w tych zaleceniach, podpowiedziach dla ministerstwa?
0: My jako zespół doraźny wyszczególniliśmy kilka rzeczy, które są najbardziej konieczne. Tam jest 27 punktów. Każdy, kto chce, może sobie wejść na stronę BON-u w kadencję właśnie Krajowej Rady Konsultacyjnej na bieżący rok i zejść. To jest uchwała numer 14. Można sobie pobrać i ją zobaczyć. Aczkolwiek w uchwale jest tylko ogólnie to opisane. Załącznik punktów nie ma. Punkty można pobrać na przykład u nas na stronie mojej fundacji. Fundacja Jesteśmy Ważni. Na blogu tam można znaleźć wpis o opiece wytchnieniowej i tam można pobrać, jest załącznik, żeby pobrać, co my tam wypunktowaliśmy. I to jest 27 punktów. I ciężko mi jest mówić o tym, które jest najważniejsze, bo to jest 27 punktów, które powinno być spełnione, żeby w ogóle to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. My tam mówimy o tym, że jest za małe finansowanie, tak, za niska dostępność, że jest rotacja, że to są programy dalej. Znaczy ja będę się teraz odnosić tylko i wyłącznie do opieki wytchnieniowej, że to jest program. Moim zdaniem absolutnie to potrzebuje ustawy, ale wciąż czekamy na ustawę o asystencji osobistej. Ja mam nadzieję, że kiedy ta ustawa zostanie podpisana, zaczniemy pracę nad ustawą o opiece wytchnieniowej. To jest po prostu moja wielka nadzieja. Ja będę ten temat podnosić i mam nadzieję, że i będę o tym głośno w Krajowej Radzie mówić. Mam nadzieję, że znajdą się przychylne osoby, które na to spojrzą i po prostu nam pomogą. Wiem, że środowisko też na to bardzo liczy. Takimi jeszcze najważniejszymi punktami właśnie, o których można wspomnieć, to jest właśnie ta rotacyjność, że jest tylko na rok projekt i ani rodzina, ani osoby, które ten projekt prowadzą, bo opiekę wytchnieniową mogą wykonywać albo samorządy, albo właśnie organizacje pozarządowe, nie wiedzą, czy w następnym roku dostaną na to środki. Nie wiedzą, na ile osób dostaną środki, ilu będą mogli beneficjentów mieć. Przez to dochodzi do loterii, dochodzi do rotacji, ponieważ jeżeli uda się co roku przez kilka lat dostać to dofinansowanie na opiekę wytchnieniową i to finansowanie na przykład jest na tym samym poziomie i starcza dla 5-6 beneficjentów, a zgłoszeń mamy w jakiejś miejscowości na przykład 40, to ile osób tak naprawdę nie będzie miało do tego programu dostępu. Jeżeli ta organizacja czy ten samorząd dostaje co roku na szczęście zazwyczaj podobne środki do realizacji, to, to po 2-3 latach nastąpi rotacja. Czasem nawet po jednym roku następuje rotacja, ponieważ są ludzie, którzy czekają w kolejce. Więc nawet osoby, które mają dostęp do tego, one nie wiedzą, czy będą miały dłużej dostęp. Więc naprawdę słyszy się taki komunikat, że wie pani, no pomagaliśmy pani 2 lata, ale rozumie pani, jest dużo innych chętnych, musimy teraz przydzielić komuś innemu. I rodzina dostaje komunikat, fajnie, to przez 2 lata mogli mi pomagać, a teraz mi się tak napomagali, że już teraz trzeba po prostu przekazać to komuś innemu. A tamte rodziny czekają w kolejce i też wiedzą, że bardzo potrzebują pomocy i po prostu też trochę liczą na to, że się w końcu dostaną, teraz będzie ich kolej i nie można nikogo winić. To jest po prostu sytuacja bez wyjścia. A w innych gminach znowu nie ma w ogóle dostępu i żadna osoba nie dostanie tego. To jest kuriozalne. Więc jednym z najważniejszych właśnie jest w ogóle brak finansowania, bo tutaj nie ma pieniędzy na te usługi, tak przynajmniej mówi rząd. Jest to ogromnie niedofinansowany sektor, tak jak wiele innych. No i mamy to, co mamy. I to jest takie 27 punktów, żeby to była już taka baza. I od wtedy możemy się zastanawiać, to co jeszcze można ulepszyć. Ale to ciężko mi mówić o czymkolwiek, co jest najważniejsze. Najważniejsze w tym momencie będą chyba jednak pieniądze, bo jeżeli by były pieniądze, to by już może i tych rotacji nie było, by był większy dostęp tego, co nie ma. Byłyby odpowiednie stawki, bo jeszcze mamy taką samą stawkę mniej więcej, ale to też się różnie, w zależności może być różna od miejsca, gdzie to jest i od iluś godzin, bo czasem niektóre organizacje na poczet, żeby właśnie wyrównać wynagrodzenie, bo muszą mieć specjalistę, bo to jest do opieki na przykład paliatywnej, więc wiadomo, że to nie jest zwykły opiekun, znaczy zwykły opiekun, nie chcę mówić, ale opiekun taki, no nie podejmie się też pracy z osobą paliatywną, jeżeli nie ma kwalifikacji, jeżeli tam trzeba jakieś specjalne urządzenia medyczne podłączać. Więc trzeba tam specjalistę, który będzie potrzebował wyższego wynagrodzenia. I na poczet na przykład takich rzeczy, czy na poczet po prostu nawet podstawowego wynagrodzenia, za które przyjdzie opiekun do

0: do osoby, która nie jest paliatywna, a potrzebuje opieki, ale tam nie ma żadnych sprzętów, na przykład, ucinają rodzinom godzinę. Bo dofinansowaną kwotę mają jedną i teraz muszą decydować, czy oni zapłacą więcej, żeby znaleźć jakichś opiekunów, czy dadzą więcej godzin rodzinom, czy w ogóle będzie więcej rodzin. Jak tu oszczędzić i na czym? To są niemożliwe pytania do odpowiedzenia na to i to jest po prostu bardzo skomplikowana i niełatwa też dla osób, które pracują w tym programie sytuacja, bo wszyscy widzą i czują, że po prostu zawsze ktoś będzie poszkodowany. I to jest smutne.
1: Czyli jak rozumiem, dziś jest tak, że samorządy i organizacje pozarządowe składają wnioski i albo pieniądze dostają, albo ich nie dostają. W zależności od tego, ile pieniędzy trafiło, można zaproponować jakieś wsparcie większej lub mniejszej liczbie rodzin. Czy tu znaczenie ma też geografia? To znaczy na przykład ktoś, kto mieszka w Szczecinie, może mieć więcej szczęścia niż ktoś, kto mieszka na przykład w Grójcu?
0: I tak, i nie. Bo może być tak, że w Szczecinie, to jest fakt, to mogę panu powiedzieć, bo to we wszystkich większych i nawet mniejszych miastach jest. Jest więcej zawsze wszędzie potrzebujących. Ja nawet nie chcę mówić o chętnych, bo chętnych to ja bym coś chciał dostać, nie? To nie jest ta skala w ogóle. To są ludzie, którzy absolutnie potrzebują wsparcia i pomocy. I jest więcej osób, które powinno zostać objętych tych wsparciem, niż miejsc. Więc w Szczecinie będzie tak, że albo się będzie miało szczęście i się dostanie ten program, bo on jest, albo nawet bo ten program jest, to się i tak do niego nie dostanie. I tak samo w tej drugiej miejscowości mniejszej może być tak, że okej, może tutaj nie ma dostępności, bo nawet samorząd ani nie ma żadnej organizacji, która na tym terenie w ogóle świadczy tą usługę. To tam w ogóle nie, wtedy można się nie dostać. Ilość osób, które potrzebują tego wsparcia jest po prostu zawsze o wiele większa niż możliwości samorządu czy możliwości organizacji.
1: Jak zaplanować życie, funkcjonowanie, jeśli nie ma się pewności, czy w ogóle takie wsparcie się dostanie, a nawet jeśli już takie wsparcie się dostało, to znów nie ma pewności, czy za rok to zostanie przedłużone, czy nie?
0: No tak jak każdy inny dzień. Po prostu bez tego wsparcia, tak jak my funkcjonujemy do tej pory, jeżeli nie mamy tego wsparcia. I to jest po prostu smutne, bo to naprawdę, ja podkreślę, to jest praca opiekuńcza. Potrzebujemy wyjść z narracji, że to nie jest praca. To jest absolutna praca, do której się trzeba nauczyć, której się uczymy latami jako opiekunowie, którą cały czas uaktualniamy. I cały czas starajmy się nabywać nowe umiejętności, żeby być coraz lepszy w tym wsparciu i pomocy naszym dzieciom, na przykład jeżeli to są nasze dzieci. Poświęcamy na to ogromną ilość czasu. To jest po prostu energetycznie i fizycznie i dużo energii na to idzie. Musimy przestać zakłamywać tą rzeczywistość, że tak nie jest. I dlatego właśnie dostajemy świadczenie pielęgnacyjne, tak, jeżeli to jest do 18 roku życia, nasz podopieczny jest, właśnie w ramach tej rekompensaty za pracę, tak? I na starych zasadach po prostu wtedy odebrano prawa nam obywatelskie, opiekunom i w ogóle zakazano pracy, powiedziano, masz świadczenie, to nie możesz już ani grosza do tego dorobić.
1: Jak wysokie było to świadczenie?
0: Pierwsze świadczenie, które dostałam na Nikolasa, to było 1400 zł, z tego co pamiętam. I ono co roku jest na szczęście waloryzowane też właśnie dzięki opiekunom, bo ono nie było z tego co... Ja to mogę tylko znam z opowieści starszych opiekunów. Ja tego szczęście i na szczęście nie dotknęłam. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna tym osobom, które wtedy stanęły i wywalczyły to dla nas. Ale znowu, mimo tego, że opiekunowie opiekowali się tymi osobami z niepełnosprawnością, stanęli tam i wymusili na rządzie. Przecież to wtedy były te strajki, to były te, co siedzieli, co tam usiedli w tym Sejmie i powiedzieli, że nie wyjdą, dopóki właśnie nie zostanie to zwaloryzowane. Ja bardzo jestem wdzięczna za tą pracę, ale to pokazuje też, że właśnie nikt o tej grupie społecznej nie myśli, że jeżeli ta grupa nie stanie, mimo że jest tak przeciążona i tak zestresowana i tu jest naprawdę, to jest prawdziwa przemoc systemowa w stosunku do opiekunów. I ja wiem, że znajdą się opiekunowie, którzy powiedzą, nie, u nas tak nie jest, ja się wcale tak nie czuję, ja mam dobrą pomoc. I że nie powinno się tak mówić, bo wcale nie jest aż tak źle. Kochani, zrozumcie, że jesteście nielicznymi i macie ogromne szczęście. I tym bardziej, że wiecie, że może być normalnie, powinniśmy poprzeć wtedy i powinniśmy poprzeć tym, którzy po prostu nie mają takiego szczęścia, bo pomiędzy tobą, a pomiędzy tą drugą osobą może różnić tylko to, że mieszkasz w innym powiecie. I tym bardziej powinniśmy stanąć za tymi osobami, które opiekują się więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością na jednym świadczeniu, które są opiekunami samotnymi na przykład i naprawdę to

0: Po prostu jest niewyobrażalny stres, dlatego są badania, że na przykład są badania nad opiekunami osób w spektrum autyzmu, tutaj akurat chodziło o spektrum autyzmu, ale ja wierzę po prostu, że naprawdę to jest, jak patrzę na rodzica wykończonego, to tu bardzo rzadko chodzi o to, jaka to jest niepełnosprawność, bo wiele niepełnosprawności po prostu też wiążą się z bardzo podobnym wycieńczeniem opiekuna i jest po prostu udowodnione, że ta opieka, przez to, że właśnie tam mogą się pojawiają się po prostu regresy, dochodzą dodatkowe diagnozy. Te osoby się inaczej całkowicie komunikują. My musimy wejść do ich świata, nauczyć się tego świata, dopiero dostosować cokolwiek do świata tych naszych podopiecznych. To po prostu rodzice mieli objawy CPTSD. PTSD to jest zespół stresu pourazowego. CPTSD to jest odmiana, gdzie to jest chroniczny zespół stresu pourazowego. Ponieważ na przykład to jest porównane do akurat w tym badaniu do żołnierzy z wojny wracających. Później starają się żyć normalnie i wracają do nich problemy w postaci właśnie zespołu stresu pourazowego i potrzebują wtedy wsparcia. To opiekunowie żyją praktycznie cały czas, tak jakby w tej sytuacji, w takim stresowym środowisku, gdzie po prostu z tej wojny nie wracają, bo pojawiają się właśnie nowe diagnozy, pojawiają się regresy, nowe badania. Zależy, do jakiego szpitala trafisz, tak zostaniesz potraktowany i naprawdę można być bardzo straumatyzowanym ze szpitala. Zależy, jak twój samorząd się do ciebie odnosi. Zależy, do jakiej placówki trafi twoje dziecko. Po prostu na każdym kroku, a później im starsze dziecko, tym jeszcze na przykład hormonalne rzeczy. I ty jesteś starszy jako opiekun, ty jesteś starsza. To jest ogromna różnica pomiędzy matką, która ma 25 lat i zaczęła dopiero tą walkę z systemem, a jest ogromna różnica pomiędzy matką 55 lat, która po prostu już w tym systemie jest od 30 lat. Teraz jak wchodzą nowe mamy i są po prostu przerażone tym, co jest, to pomyślmy sobie, co było 20 lat temu, co było 30 lat temu. Ja sobie po prostu osobiście nie wyobrażam. I tak jak mówię, jestem bardzo wdzięczna tamtym, które to one to wywalczyły i znowu niestety podkreślę, to opiekunowie to musieli wywalczyć. Dlatego ja też widząc, co się dzieje. I moja fundacja tak działa, żeby wzmacniać tych opiekunów. My nie zajmujemy się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. My się zajmujemy rehabilitacją. Mogę powiedzieć, że rehabilitacją. Dla mnie to jest rehabilitacja. Rehabilitacją opiekunów, czyli wzmacnianiem tego opiekuna przede wszystkim poprzez zasoby emocjonalne, mentalne, psychiczne. Dlatego mamy właśnie turnusy wytchnieniowo-terapeutyczne, bo ja wiem, jak bardzo terapia zmieniła moje życie i dzięki temu, jak bardzo ja moje życie się podniosło, jak jestem o wiele szczęśliwsza niż byłam 10 lat temu, kiedy byłam jeszcze po prostu w tym oku cyklonu. Dzięki temu wsparciu ja po prostu wyszłam z tego cyklonu. Jestem tak wdzięczna i po prostu nad tym pracuję i to jest moja misja w fundacji, żeby właśnie tak wspierać tych opiekunów, tych rodziców i mój zespół też składa się w większości z mam, które już po prostu nie widziały dla siebie przyszłości, które myślały, że już nigdy nie wrócą do aktywności zawodowej, które też były w bardzo złych miejscach i przyszły do fundacji na przykład tylko po wsparcie, a później już w ogóle zostały w zespole i mam mamy, które swoje teraz otwierają. Dzięki temu naszemu wsparciu zobaczyły, jak to może być, nabrały umiejętności, nabrały doświadczenia, zobaczyły, jak to może wyglądać i lokalnie otwierają, bo moja fundacja jest ogólnopolska, a one lokalnie jeszcze otwierają swoje stowarzyszenia, fundacje i inne inicjatywy i pomagają innym rodzicom. I dla mnie po prostu, no to jest cudowne i tylko pokazuje, wzmocnimy tych opiekunów. Jeżeli oni naprawdę potrafią zaopiekowani tworzyć dalej własne organizacje i pomagać jeszcze lokalnie i tak dalej, no to ile oni pięknych rzeczy potrafią zrobić i jak ta rodzina naprawdę może szczęśliwiej wyglądać, jeżeli my po prostu ich tutaj odbudujemy. I opieka wytchnieniowa jest właśnie o tym, o zadbaniu o opiekuna, żeby on mógł stwarzać lepsze środowisko. Przecież o największą dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, oprócz osób z niepełnosprawnościami, no kto jest, kto za nich najbardziej walczy, kto im najbardziej kibicuje, kto im najbardziej pomaga? Opiekunowie, ich rodzice, ich najbliższe otoczenie. To oni oprócz, to jest zaraz następna po prostu grupa społeczna, która najbardziej w świecie wspiera osoby z niepełnosprawnościami. A narracja się pojawia, jeżeli mówimy o ustawie o asystencji, tutaj o projekcie opieki wytchnieniowej i pojawiają się głosy. To kto jest ważniejszy? Czy osoby z niepełnosprawnościami, teraz czy opiekunowie? Narracja napuszcza na siebie oba środowiska, które są tak naturalnymi sprzymierzeńczacami i naprawdę pokazywanie tego, że to jest wspólna nasza droga do tego, żeby jedna i druga grupa była godnie traktowana, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne.
1: Wróćmy jeszcze do dwóch kwestii. Wspomniała pani, że kiedyś trzeba było podpisać oświadczenie, że rezygnuje się niejako z uczestniczenia w rynku pracy, żeby dostawać od państwa świadczenie, umówmy się, umiarkowanie wysokie. Druga sprawa, mówiła pani o proteście. Wtedy się państwo nasłuchali, prawda, że ci źli rodzice ciągają te biedne dzieci i każą im koczować na korytarzach sejmowych. Powiedzmy jeszcze, jaka jest skala tego zjawiska? Ilu osób to, o czym dziś rozmawiamy, czyli opieka wytchnieniowa, może

0: dotyczyć szacunkowo?
1: To szacunkowo ja powiem, że my robiliśmy spot nasz i właśnie mówiliśmy i zbieraliśmy te dane, ile jest opiekunów i nam wyszło mniej więcej, że jest około 1 000 000 osób w Polsce. Więc to jest duża skala.
0: Jakie są nadzieje, że od roku 2027 będzie trochę lepiej? Albo inaczej, jaka jest szansa, że te rekomendacje, które państwo wypracowali, zostaną wdrożone?
1: Ja patrzę na to z nadzieją, ponieważ biuro pełnomocnika samo się do nas zgłosiło z tą prośbą. My po prostu dostaliśmy informację o tym, że oni proszą, żeby zawiązać zespół do tej sprawy. Ja się po prostu przeogromnie ucieszyłam, bo to był mój temat, który ja właśnie poruszałam praktycznie na każdym spotkaniu. Więc to mi daje taką nadzieję. Ja widzę, że oni szukają tych zmian i chcą tych zmian. Ostateczna decyzja zależy od ministerstwa. I to może nawet nie od Ministerstwa Rodziny, a może i od Ministerstwa Finansów. Bo to wszystko znowu będzie opierać się o pieniądze. Ja nie liczę. Naprawdę to by musiał być cudowny sen, gdyby się okazało, że oni wdrożyli wszystkie te rekomendacje. Tak samo w uchwale napisaliśmy. Mamy nadzieję, że jak najwięcej z tego po prostu się da wdrożyć. To, co zostanie wdrożone, nie leży w naszej gestii. My tylko chcieliśmy pokazać kierunek, jak my widzimy tą opiekę wytchnieniową, jak według nas i według ekspertów z praktyki, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało i w którym kierunku to powinno iść. I tyle, co mogliśmy, zrobiliśmy. I ja myślę, że zrobiliśmy to naprawdę na dobrym poziomie i jestem bardzo wdzięczna mojemu zespołowi. Ogólnie tylko podkreślę, że jeżeli ktoś bardzo się interesuje tym tematem, to można też do naszego zespołu wysyłać swoje opinie. My to czytamy, my to naprawdę czytamy. Bo też właśnie inne organizacje prosiliśmy, żeby jak pracowali nad opieką wytchnieniową, nad tym tematem i mieli jakieś przemyślenia na ten temat, żeby nam wysyłali. I staram się jak możemy. I wiem, że nigdy nie będzie tak, że wszystkich zadowolimy. To jest praca społeczna. My to robimy obok naszych obowiązków. Więc naprawdę staram się to robić najlepiej, jak potrafimy. I ja mam ogromną nadzieję, że po prostu to trafi tam do kogoś i tyle, ile będzie można, to zostanie to wdrożone. Idealnym scenariuszu zostałoby wszystko wdrożone, ale tak jak mówię, nie chcemy się okłamywać, widzimy, co się po prostu dzieje. Nasza praca tutaj na tym etapie i na rok 27 na ten projekt skończyła się w momencie, kiedy my przekazaliśmy to, co mogliśmy i już reszta nie leży niestety w naszych rękach. To już reszta leży tylko i wyłącznie w rękach ministerstwa i tego, co oni z tego poprą i co wdrożą do programu na 2027 rok.
0: Jeżeli empatia to będzie za mało, to może włączy się też kalkulacja polityczna. Wspomniała pani, że chodzi o 1 000 000 osób, potencjalny 1 000 000 głosów. Może kalkulacja polityczna przeważy i coś jednak się zmieni. Nieważne, jakie będą motywacje ostatecznie, najważniejsze, żeby jednak te rekomendacje, o których dziś rozmawialiśmy i które pani zespół wypracował, zostały wdrożone, bo problem, jak państwo zapewne rozumieją, jest bardzo palący. Dominika Hołówka, przewodnicząca zespołu do spraw opieki wytchnieniowej przy Krajowej Radzie Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych i prezeska Fundacji Jesteśmy Ważni. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście trzymam kciuki za dalsze losy państwa, pozytywne losy państwa rekomendacji. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: I tak, proszę państwa, kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowali Justyna Błońska i Rafał Roślik. Za realizację odpowiadali Wiktor Sudyka i Jakub Białobrzewski. Ja nazywam się Jarema Jamrożek i już teraz zapraszam państwa na najnowsze informacje. Spokojnego wieczoru.
2: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwie osoby zatrzymane w związku ze śmiercią 36-letniego kibica w Nowej Hucie. Przedsiębiorcy nie chcą ulg dla klasy średniej. Jak twierdzą, stanie się to ich kosztem. Nie ma ratunku dla jeziora Koskowickiego na Dolnym Śląsku. Wysychanie zbiornika to proces naturalny, mówią hydrolodzy. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy według ustaleń funkcjonariuszy mają związek ze śmiertelnym pobiciem 36-latka na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Policja wyjaśnia, że zatrzymani brali czynny udział w bójce, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
1: 36-latek był fanem hutnika Kraków, członkiem sekcji pięściarskiej. Miał pseudonim Jankes. Dziś w Krakowie uroczystości pogrzebowe mężczyzny. Przedsiębiorcy apelują, aby nie wprowadzać ulg dla klasy średniej ich kosztem. Jednym ze źródeł finansowania zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że podwyżka CIT może m.in. osłabić inwestycje firm.
3: To jest udowodnione, że każdy podwyżka podatków po pierwsze powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania, więc to tworzy również w sytuacji, kiedy nie ma odpowiedniego czasu na to przygotowanie, nie ma tego co najmniej 6-miesięcznego vacatio legis, to tworzy też komplikacje, jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie firm.
1: Marek Górski dodaje, że przedsiębiorcy zostali zaskoczeni zapowiedzią zmian.
3: Przede wszystkim my jako przedsiębiorcy to oczekujemy stabilności. I to, co nas trochę niepokoi, to jest to, że te zmiany tak trafiają do nas bez wcześniejszych, dłuższych konsultacji. No i co gorsza, niestety zapowiada się, że mają wejść w życie już od 1 stycznia. Czyli ponownie to, o co walczymy od dłuższego czasu jako Konfederacja Lewiatan, czyli 6-miesięczne, co najmniej 6-miesięczne vacatio legis, w tym wypadku też nie miałoby miejsca.
1: W ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Na zaproponowanych zmianach podatnicy mają zyskać nawet 3600 złotych rocznie. Stany Zjednoczone ogłosiły zakrojoną dużą skalę operację finansową wymierzoną w Iran. Sekretarz Skarbu USA zapowiedział odcięcie Teheranu od wszystkich źródeł finansowania. Wezwał też inne kraje, by te podporządkowały się Waszyngtonowi, który chce, by zerwały związki gospodarcze z Iranem.
4: Operacja nosi nazwę Economic Outcast, a jej celem jest uczynienie z Iranu gospodarczego pariasa. Rozpoczynamy gospodarczą ofensywę przeciwko finansowym powiązaniom Iranu na świecie, oświadczył Besant, porównując działania Stanów Zjednoczonych do D-Day, czyli lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. Sankcje uderzają w 5 obszarów, które Iran wykorzystuje za granicą. Kryptowaluty, technologie, złoto, lotnictwo i żeglugę. Departament Skarbu zidentyfikował 60 firm, osób i statków na całym świecie działających w tych obszarach. Każdy kraj otrzyma kalendarz, do kiedy musi zaprzestać konkretnych działań. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na retorsję Departamentu Skarbu. Besant twierdzi, że jego resort rozpracował wszystkie sieci przemytu ropy i obchodzenia sankcji. Głównym adresatem gróźb Stanów Zjednoczonych są Chiny, które kupowały dotąd około 90% irańskiej ropy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Straty związane z przyduchą w jeziorze Koskowickim na Dolnym Śląsku będą znacznie większe niż pierwotnie szacowano. Łącznie do utylizacji trafi 1,5 tony padłych ryb. W weekend członkowie Legnickiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego usunęli z nabrzeża 300 kg martwych okazów. Od rana kilkudziesięciu wędkarzy czyściło część akwenu.
5: Drobnica, która wpadła nam, w tej chwili znajduje się przy brzegu koło trzcin i to chcemy wszystko pozbierać, żeby nam to nie gniło i ptasu nie zjadało tego.
6: To nie jest pierwszy raz, tutaj 6. raz, a w sumie w każdym obrębie wody dzieją się to rzeczy.
7: Z uwagi na suszę hydrologiczną, systematycznie no, ten poziom wody no, i tlenu opada na tym zbiorniku.
5: Póki te projekty, które niby są tam robione, nie zostaną wdrożone, to będzie coraz gorzej.
1: Problem jest złożony i wymaga działań wielu grup zawodowych, nie tylko przyrodników i hydrologów, ale nawet...

0: Nawet rolników tłumaczy wójt Legnickiego Pola Rafał Plezia.
1: Jezioro polodowcowe w sposób zupełnie naturalny się wypłyca. Tam jest coraz więcej biomasy, trzcinowisk, których jest bardzo dużo. I teraz pytanie, czy my ten proces chcemy zahamować, bo on przyspieszył z tego względu, że więcej używamy nawozów i to wszystko później w formie biomasy trafia do tego jeziora.
0: Hydrolodzy uznali, że wysuszenie zbiornika jest naturalnym i nieuniknionym procesem.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Na północy kraju silne mgły. W dzień lokalnie opady deszczu. Rano na północy zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w dzień od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na południu. Sześć minut po północy.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Michał Lachowicz, fizjoterapeuta i specjalista od aktywności fizycznej Origin Way Longevity Living. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam Cię Małgosiu, witam Państwa przed odbiornikami, jeżeli tak się jeszcze mówi.
4: Tak się jeszcze mówi. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo ważnym temacie. O tym, co zrobić, żeby żyć nie tylko długo, ale żeby żyć zdrowo i w dobrej kondycji. Czasami przewrotnie mówimy, po co żyć długo, jeżeli nie będziemy w stanie sami o siebie zadbać, jeżeli nie będziemy w stanie zabezpieczyć swoich własnych potrzeb. Ważne jest, żeby móc nieustannie samemu o siebie zadbać i być w dobrej formie. I o tym właśnie dzisiaj będę rozmawiała z Michałem Lachowiczem. A zaczniemy od takiego tematu, który chodzi mi po głowie, czyli od Olimpiady Stulatków. Taki termin pojawił się jakiś czas temu i funkcjonuje. Tak naprawdę przecież nie chodzi o to, żeby urządzać igrzyska olimpijskie dla osób w wieku dojrzałym, bo raczej o dojrzałości będziemy dzisiaj mówić. Mhm. Tu chodzi o to, żeby móc zadbać o siebie po 50, 60, 70, 80 roku tak. życia i móc samodzielnie funkcjonować. Na czym polega Olimpiada Stulatków?
5: Ja na początku chciałem tylko, dziękując za przedstawienie i za wrzucenie tego tematu, powiedzieć, że nie ma nic oczywiście złego w tym, żeby stulatkowie, 80-latkowie brali udział w zawodach sportowych i są też takie olimpiady, ale akurat w tej koncepcji, która została zgodnie z moją wiedzą wprowadzona przez Petera Attia, czyli takiego badacza długowieczności, w tej koncepcji chodzi o to, żebyśmy sobie coś wyobrazili. To jest bardziej taka konstrukcja mentalna. Wyobrazili sobie, w jaki sposób chcemy spędzić jesień naszego życia. Tak bym może powiedział. W związku z tym tu nie chodzi o to, co będziemy robili dokładnie nasze setne urodziny, ale co będziemy robili, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał nasz czas i nasze życie wtedy, kiedy będziemy mieli no właśnie 70, 80, 90 lat. I to jest ćwiczenie, którego większość z nas nie robi. Nikt się właściwie nie zastanawia, to jest bardziej takie zero-jedynkowe, czy będę żył, czy nie będę żyła, a warto się zastanowić, jak to życie miałoby wyglądać.
4: Stereotyp jest taki, tak. że te, po 80-tce babcia z włosami spiętymi w koczek będzie bujała się w fotelu z kotem na kolanach, a dziadek będzie się poruszał przy pomocy laseczki.
5: Tak, tak. Bądź będą siedzieli na ławeczce przed domkiem. Ale myślę, że większość z nas ma trochę większe ambicje, nawet nie jest kwestia ambicji, ale ma trochę większe oczekiwania w stosunku do swojego życia. I właśnie na tym polega Olimpiada Stulatka, żeby wyobrazić sobie, co byśmy bardzo chcieli robić. Bawić się z wnukami, jeździć po świecie, czy na przykład uprawiać sport, jeździć na nartach. To jest moja Olimpiada Stulatka. I żeby to było możliwe, żeby ta konstrukcja, ta zabawa mentalna mogła się spełnić, trzeba się do tej olimpiady zacząć przygotowywać już dziś. Cykl przygotowań olimpijskich, jak dobrze wiemy, jest długi, trwa normalnie 4 lata.

0: ale cykl przygotowań olimpijskich do Olimpiady Stulatka może trwać i 40 lat. I zresztą każdemu bym to radził i być może ta olimpiada to jest jedyna olimpiada dla większości z nas, której wystartujemy. Więc dobrze się do niej warto przygotować i w Origin Way Longevity Living Polska my się specjalizujemy w tym, żeby taki program przygotowań skonstruować dla ludzi tak, żeby właściwie ta druga połowa naszego życia była taką formą przygotowań olimpijskich do naszej Olimpiady Stulatka.
1: To kiedy się zacząć przygotowywać? Po 40, po 50?
0: Myślę, czy
1: możemy nawet po 60, jeżeli nagle nam taka idea przyjdzie do głowy?
0: No, to zgodnie z tym powiedzeniem, że najlepszy dzień, żeby zacząć, jest dziś, prawda? Więc przygotowujmy się od teraz. Jeżeli miałbym być taki już bardzo, bardzo dokładny i wpatrywać się w ludzką fizjologię, to na dobrą sprawę można by się było przygotowywać już od wieku lat 25, wtedy kiedy te procesy kataboliczne zaczynają przeważać nad procesami anabolicznymi. To nie będę zarzucał taką terminologią być może słuchaczy, ale jak najszybciej, prawdopodobnie, jak tylko w głowie jesteśmy sobie w stanie wygenerować w ogóle pomysł, jak nasza starość ma wyglądać. Nasza starość, nasza dojrzałość, nasza druga połowa życia. Wtedy, kiedy nas to w ogóle interesuje. I jak tylko nas zaczyna to interesować, zacznijmy się przygotować do Olimpiady Stulatka, bo wszystko, co zrobimy dobrego dla siebie dziś, zaowocuje w przyszłości.
1: Ty powiedziałeś, że chciałbyś, żeby to było cały czas narciarstwo, tak? Żeby móc jeździć na nartach.
0: Między innymi, tak. To jest ta moja wizja. To jest to, co mam powieszone na lodówce, wiesz, tak w takiej naszej, mojej mentalnej lodówce, tak.
1: Ale dla kogoś to może oznaczać, że po prostu chciałby móc wchodzić na trzecie piętro albo żeby móc pójść na długi spacer.
0: Jasne.
1: Bez zmęczenia, albo żeby móc podnosić własne wnuki, albo móc przynieść sobie zakupy. My bardzo często zapominamy o tym, że to staje się w pewnym momencie ogromnym wyzwaniem. Stanie się dla każdego ogromnym wyzwaniem, jeżeli wcześniej nie uruchomi siebie i nie zadba o swoją aktywność fizyczną. No już po 50 roku życia mówimy o bardzo dużych ubytkach masy mięśniowej każdego roku,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, sarkopenia, czyli właśnie ubytek masy mięśniowej jest tą taką cichą, bo się o tym mało mówi, epidemią, która powoduje, że stajemy się coraz mniej sprawni, stajemy się coraz bardziej pasywni, w związku z tym coraz szybciej tracimy masę, tracimy energię, tracimy siłę. No i w tej takiej spirali utraty siły i energii zbliżamy się do takiej starości, której nikt z nas nie chce. I faktycznie Olimpiada Stulatka jest taką konstrukcją, która jest konstrukcją pozytywną. Właśnie jeździć na nartach, z wnukami się bawić, grać z nimi w piłkę, ale tak realnie musimy myśleć o tym, żeby ta nasza druga połowa życia była samodzielna przede wszystkim. No, żebyśmy się po prostu potrafili w tym życiu znaleźć i żeby nasze ciało nas przez tą drugą część życia wiozło, co wcale nie jest takie oczywiste.
1: Przypomnijmy, czym jest sarkopenia. Niektórym się wydaje, że to jest taki bardzo odległy problem i kojarzy się z taką kruchością 80-letniej pani, ale to wszystko zaczyna się wcześniej, prawda?
0: Tak, to wszystko zaczyna się znacznie wcześniej. Zaczyna się tak na dobrą sprawę wtedy, kiedy zmieniamy, kiedy w ciele procesy anaboliczne zaczynają przeważać, no więc właściwie już po 30 jesteśmy coraz mniej ruchliwi, coraz mniej ćwiczymy, no bo WF-y w szkole się skończyły, a dla wielu z nas, cały czas dla wielu z nas to był ten okres największej aktywności i zaczynamy regularnie rok do roku tracić masę mięśniową, jeszcze jeżeli jest to połączone z kiepską dietą, niskobiałkową, no to te ubytki są coraz szybsze i przede wszystkim konsekwentne, rok do roku. Być może w małych dawkach, takich, których nie zauważamy. Zauważamy je raz na jakiś czas, kiedy się okazuje, że po paru latach nie jesteśmy w stanie, nie wiem, przepchnąć tego fotela, który jeszcze jakiś tam czas temu to było dla nas oczywiste, albo właśnie wejść na piętro z siatkami. Ale to nas gdzieś tam w tle rok do roku cały czas upośledza ruchowo.
1: Aktywność fizyczna jest jednym z filarów długowieczności albo właściwie zdrowowieczności?
0: Jest jednym z podstawowych, głównych, pewnie trzech tutaj zdania fachowców są podzielone, filarów zdrowego życia, długowieczności, długiego życia w zdrowiu, czy też czegoś, co jest bardzo fajnie określane po angielsku jako joy span, czyli długość życia w radości, długość życia w satysfakcji. I absolutnie tutaj obok snu i właściwej diety aktywność fizyczna jest tym podstawowym filarem. Bez tego

0: o filaru, myślę, że mogę w pełni odpowiedzialnie powiedzieć, się nie da.
1: Czyli co powinniśmy robić? Mówię, pytając fizjoterapeutę, chociaż pojawiło się tutaj takie dietetyczne już sformułowanie o tym, że powinniśmy dostarczać sobie białka. Ja rozumiem, że fizjoterapeuta też o to zapyta, zapyta o dietę. Czy w naszej diecie jest białko? Bo białko jest budulcem naszych mięśni.

0: ważne oprócz tego, jak się ruszamy. W każdym razie, no tak, na aktywności fizycznej jest zbudowane nasze zdrowie, zbudowana nasza kondycja, zbudowana nasza siła. To wszystko musi być skorelowane z dobrą dietą, to wszystko musi być skorelowane z dobrą regeneracją, z dobrą taką naturalną. Nie mówię tutaj o jakichś niesamowitych zabiegach regeneracyjnych, czy nie mówię o jakichś takich super rodzajach treningu. Mówię o bardzo podstawowych, konsekwentnych, codziennych zachowaniach ruchowych.
1: Czyli jak się przygotować do takiej olimpiady stulatka, mając 50, 60, nawet 70 lat? Odwiedzić fizjoterapeutę, który zbuduje nam cały plan naszej aktywności, naszego funkcjonowania, właśnie takiego bardziej aktywnego?
0: Myślę, że już niedługo będzie można spokojnie odwiedzić specjalistę od longevity, który zbuduje taki kompleksowy plan. Ale jeżeli mówimy o ruchu, o programie aktywności fizycznej, tak, myślę, że fizjoterapeuta czy trener będzie dobrym adresem. I taka osoba powinna nam zbudować plan zarówno treningów, jak i takiej naszej pozatreningowej, codziennej aktywności. Bo jak każdy sobie jest w stanie to wyobrazić albo zrozumieć. Nasza aktywność fizyczna to jest ta aktywność tak zwana spontaniczna, czyli to, co po prostu robimy chodząc, wchodząc po schodach, idąc na zakupy, sprzątając dom. I to jest ta aktywność treningowa, czyli ta aktywność, którą podejmujemy, ruch, który robimy dla ruchu, po to, żeby on w jakiś tam sposób nas kształtował. I te dwa obszary muszą być odpowiednio poukładane. Musimy się też również ruszać poza treningiem. Nie możemy być cały czas w trybie treningu, no nie bylibyśmy w stanie się wtedy zregenerować. Nie jesteśmy sportowcami, większość z nas nie jest sportowcami wyczynowymi. Więc ważne jest, żeby zaplanować sobie aktywność treningową, a jednocześnie nabyć, wykreować w życiu nawyki, które powodują, że po prostu się dużo ruszamy. I to jest bardzo ważne.
1: Są osoby, które gdy słyszą trening, to od razu mają skojarzenia po pierwsze z przymusem, po drugie z zrobieniem rzeczy, które nie do końca im pasują, bo bardzo wiele osób biega, a nie każdy to lubi. I na pewno nie jedna dojrzała osoba, gdy usłyszy trening, to mówi: o nie, no kurczę, powiedzą mi, że mam biegać, a ja nie lubię biegać.
0: Godzinę. W listopadzie,
1: albo
0: rano.
1: Albo że mam iść na siłownię, a ja nie cierpię siłowni. Na czym ma polegać taka fajna aktywność fizyczna, która będzie budowała naszą długo i zdrowowieczność i przygotuje nas do tej olimpiady stulatka, ale nie będzie męką, przekleństwem i czymś, do czego musimy się zmuszać. Czy może być tak, że fizjoterapeuta powie nam: nie, pan wcale nie musi biegać, ale warto, żeby na przykład się porozciągać trochę.
0: Dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli idziemy do dentysty i on mówi, że codziennie mamy mieć zęby i je nitkować, no to jest jakiś obowiązek, ale rzadko kto mówi: nie, nienawidzę tego.
1: Nikt
0: nie protestuje, prawda? Potraktujmy aktywność fizyczną i zdrową dietę i dobry sen jak taki obowiązek, który jesteśmy winni własnemu organizmowi, własnemu życiu. To jest raz. Ale dwa, oczywiście ta aktywność może być fajna, ta aktywność może i powinna być dostosowana do naszej specyfiki zarówno organizmu, jak i specyfiki naszego dnia, specyfiki naszego życia. I dobry trener, bądź dobry fizjoterapeuta, bądź dobry doradca od protokołów longevity powinien tak to poukładać, żeby ta aktywność pasowała nam jak najbardziej. Ale jedno wydaje się pewne, tak mówi współczesna nauka, że w tej aktywności tak czy inaczej powinny znaleźć się pewne elementy.
1: Jakie?
0: Czyli powinien się znaleźć ten element takiego naszego spontanicznej aktywności fizycznej. Najłatwiej ją określić ilością kroków, no bo chodzenie to jest podstawa tej aktywności i mówi się o tych mniej więcej 7000 kroków jako tym takim minimum. A jeżeli mówimy o aktywności treningowej, na pewno powinien znaleźć się trening siłowy, który utrzyma nam, przynajmniej utrzyma albo zbuduje masę mięśniową, odpowiednią siłę, odpowiednią stabilizację organizmu. Na pewno powinien znaleźć się trening wytrzymałościowy, który poprawi naszą wydolność sercowo-naczyniową, zadba o zdrowie naczyń, zadba o tak zwane VO2 max, czyli taką umiejętność organizmu przyswajania tlenu. VO2 max jest takim wskaźnikiem, który jest dosyć dobrym predyktorem długości życia. I do tego wszystkiego jeszcze powinien być trening, który zadba o nasze mobility, o umiejętność wykonania ruchu w pełnym zakresie, o równowagę, o koordynację, bo bardzo często jest tak, że to właśnie braki w równowadze i braki w koordynacji

0: reakcji w tej drugiej połowie życia powodują, że się przewrócimy, powodują, że się połamiemy i tacy połamani wylądujemy w łóżku, z którego być może już nigdy nie wstaniemy. Brzmi to strasznie, wiem, ale taka,
1: ale taka
0: jest
1: prawda,
0: rzeczywistość.
1: Taka jest rzeczywistość. Tak,
0: tak. I powiedzmy sobie jasno, bo to jest też ten scenariusz, który jest jak najbardziej możliwy, który się dzieje dla niesamowitej ilości ludzi, to jest właśnie scenariusz ich życia. Złamana szyjka kości udowej, to jest takie klasyczne złamanie osób starszych.
1: Po której
0: łóżko,
1: już się nikt,
0: po
1: są osoby,
0: ludzie,
1: nie podniosą.
0: Którzy nie wstają z łóżka, tak. To się bardzo, bardzo ciężko się zrasta i nawet jeżeli się zrośnie, no to już jesteśmy wtedy, no to osteoporoza dalej, która następuje, niekorzystne zmiany związane z bezruchem. I to już taka jest nawet nie tyle spirala, jej po prostu równia pochyła, po której jedziemy.
1: Czyli musi być to urozmaicone. Czyli to nie jest tak, że tylko podnoszenie ciężarów albo że tylko joga.
0: Nie. Ja lubię takie spojrzenie ewolucyjne na człowieka. Jeżeli postaramy się sobie wyobrazić, jak nasi przodkowie żyli te 100, 200 czy 300 tysięcy lat temu i jaką aktywność fizyczną podejmowali, no to mniej więcej taką aktywność powinniśmy w naszym życiu odtworzyć. Nie mówię o tym, żeby teraz biegać z maczugą po ulicy za, nie wiem za kim, no bo na ulicach
1: za mamutem
0: nie ma
1: niestety się nie
0: za autobusem, tak? Mówię o tym, żeby odtworzyć w naszym życiu, w tej cywilizacji, w tym miejskim kontekście, w jakim żyjemy, odtworzyć te rodzaje aktywności, jakie były. Czyli dużo normalnego, naturalnego ruchu. To jest raz. Dwa, raz na jakiś czas intensywny wysiłek. Dlatego też warto, chyba o tym nie wspomniałem, ale to teraz to uzupełnię, warto wprowadzić do swojego życia taki trening metaboliczny, trening interwałowy, trening, który spowoduje, że naprawdę się będziemy musieli zadyszeć i podniesiemy sobie mocno nasze tętno. Więc tego typu ruchy, które kiedyś prawdopodobnie człowiek wykonywał głównie goniąc zwierzynę bądź przed tą zwierzyną uciekając.
1: Dla niektórych to będzie dzisiaj znaczyło, że po prostu wejdą po schodach na trzecie piętro.
0: Oczywiście, jasne, jasne. Ja nie mówię tutaj o jakichś niesamowitych sprintach. Zresztą te wszystkie ćwiczenia, o których mówię, musimy je odnosić do swojej obecnej sprawności, więc to nie ma jakichś takich obiektywnych miar, że trzeba przenieść 100 kilo na plecach, wnieść na górę. Bynajmniej. Chodzi o to, żebyśmy to wszystko ma być dostosowane do naszych możliwości. Ale te elementy mniej intensywne, bardziej intensywne, mniej siłowe, bardziej siłowe w naszym życiu znaleźć się powinny, jeżeli chcemy żyć długo, szczęśliwie i sprawnie. No to jest ten wybór.
1: Czyli nie tylko tai chi, ale jeśli ktoś nie lubi biegać, to na przykład slow jogging jest fajną rzeczą.
0: Slow jogging jest fantastyczny. Tai chi jest też fantastyczne, bo nie chciałbym tutaj powiedzieć czegokolwiek złego o tai chi, ale tai chi jest aktywnością dla większości z nas absolutnie niewystarczającą. Slow jogging jest fantastyczną koncepcją i w ogóle wszystkie koncepcje, które się pojawiają, przychodzą do nas z kraju kwitnącej wiszni.
1: A no właśnie,
0: są,
1: chciałam
0: są
1: też
0: cudowne.
1: O to zapytać, skąd to się bierze?
0: Skąd to się u nich bierze?
1: I widzi się tam dojrzałe osoby w znakomitej formie właściwie.
0: To jest niesamowite,
1: w znakomitej
0: prawda?
1: Formie.
0: No jest wiele takich formuł, które w Japonii działają, które w Japonii się jakoś tam zrodziły. No i między innymi właśnie slow jogging, czy coś takiego jak spacer japoński, czy taka forma interwałowego spaceru, że jedziemy trochę wolniej, później trochę szybciej, trochę wolniej, trochę szybciej. Znowu się pojawiają te interwały, prawda?
1: A slow jogging to wyjaśnijmy, że to jest takie po prostu jakby drobienie nóżkami. Niektórzy się z tego śmieją.
0: To jest taki truchcik wolniejszy od chodu. Taki, w którym który jesteśmy w stanie utrzymać, nie łapiemy zadyszki, nie wchodzimy w trening beztlenowy, taki, który powoduje, że się zakwaszamy. Więc to jest taki naprawdę dla niektórych bardzo śmieszny jogging, ale jogging, który po pierwsze buduje jednak naszą wydolność, po drugie jest bardzo, bardzo bezpieczny i nie wymaga dużej regeneracji, nie jest dużym ryzykiem kontuzji, no i może być wykonywany codziennie, więc absolutnie ja się nad slow joggingiem pochylam z wielkim szacunkiem. Jak mówię, jak również nad innymi formułami, które z Japonii przyszły. Taki fun fact z japońskiego życia. Tam od lat 30. bodajże zeszłego wieku, jesteśmy w radiu, więc to może być szczególnie ciekawe, funkcjonuje taka radiowa gimnastyka, to się nazywa Rayo Taiso, prawdopodobnie wymawiam to absolutnie źle, ale to jest dosłownie 3 do 5 minut takiej porannej

0: gimnastyki, coś, co kiedyś przez naszych dziadków i babcie było nazywane szwedzką gimnastyką, czyli trochę wymachów, trochę. Nic specjalnie skomplikowanego, ale faktycznie w tej gimnastyce uczestniczy przez lata ogromny procent populacji Japończyków. I mówi się, i bada się to, że właśnie ta gimnastyka, bardzo prosta, ale powtarzana codziennie, jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, jak długo i jak zdrowo Japończycy żyją.
1: No to, szanowni państwo, taka poranna gimnastyka kilkuminutowa, znakomity taki tip do zrobienia dla wszystkich osób dojrzałych, ale nie zapominajmy, że potrzebny jest jeszcze i trening siłowy, i wytrzymałościowy, i ten trening mobility, i to czasami śmieszne dla niektórych stanie na jednej nodze, które pozwala nam...
0: w czasie mycia zębów na przykład.
1: Na przykład w czasie mycia zębów możemy ten czas jakoś wykorzystać, chociaż nie wszystko, co dobre przyszło z Japonii, no bo Nordic Walking też znakomita rzecz, prawda?
0: Nie mówię, że wszystko, co dobre przyszło z Japonii, ale jest to ciekawe źródło. Nordic Walking, super sprawa wtedy, szczególnie wtedy, kiedy robimy prawdziwy Nordic Walking i te kijki są uruchomione, nie tylko ciągnięte za sobą, bo to się zdarza. Ale tak, bardzo fajna forma takiej aktywności z niskim impaktem, czyli takiej, która też jest bardzo delikatna dla stawów, ale jak wymieniłaś te wszystkie rzeczy, które chyba ja kazałem robić, to tak zabrzmiało strasznie przeciążająco. I trening siłowy, i aktywność codzienna, i mobility.
1: No tak, to ciężarne. Gdzie to wszystko
0: tak. Ja wiem. Więc być może to jeszcze postaram się tą informację wcisnąć. Mówimy naprawdę o mikrodawkach. Jeżeli mówimy o porannym mobility, mówimy o 5 minutach. Jeżeli ktoś chce robić 15, jasne, może robić. Chwała mu, tak, oczywiście. Ale 5 minut wystarczy codziennie. Ja moje mobility robię pewnie około 10 minut, a to już jest tak w miarę rozbudowany program. To, co powiedziałaś, trening równowagi, co razem żeśmy powiedzieli, przy myciu zębów. Nie marnujemy na to specjalnie dużo czasu. Gdzieś te treningi można w ciągu dnia powklejać. No, chodzenie odbywa się samo, treningi wklejamy 3 razy w tygodniu, bądź możemy to zrobić w takiej formule mikrotreningów, czy wręcz przekąsek ruchowych. Parę przysiadów tu, parę pompek tam. To jest głównie kwestia naszego nawyku i to się dzieje.
1: A jeżeli ktoś powie, trzeba było zacząć po 50, bo po 70 to już za późno?
0: Nie ma za późno. No to jest taki moment, kiedy już jest za późno na wszystko.
1: To już jest ostateczność.
0: Ale przed tym momentem nie ma sytuacji, w której jest za późno. Oczywiście nie namawiam nikogo do tego, żeby ćwiczył, nie wiem, wbrew chorobie, żeby robił coś, czego jego organizm nie jest w stanie znieść. Ale nawet w sytuacjach, w których jesteśmy z jakiegoś powodu no już przykuci do domu, czy nawet nie mówię przykuci do łóżka, no ale nasza sprawność i nasza mobilność jest mocno ograniczona. I tak możemy i powinniśmy robić takie zadania ruchowe, które nasze ciało jest w stanie znieść i utrzymać się na, albo nawet trochę podnieść ten poziom sprawności, jaki mamy, nawet jeśli jest on bardzo niski, bo zawsze może być gorzej. To też o tym warto pamiętać.
1: No to, szanowni państwo, kto chciałby wziąć udział w olimpiadzie stulatka, i nie mówiliśmy wcale o tym, żeby brać udział od razu w zawodach sportowych, chociaż oczywiście i takie zawody są, ale trzeba sobie co? Zwizualizować i wyobrazić, jakie jest nasze marzenie i pragnienie o tym, jak ma wyglądać nasz wiek późno dojrzały i co tak chcielibyśmy jest. Wtedy zrobić. No, Michał Lechowicz chce cały czas jeździć na nartach. Dla kogoś innego będzie to oznaczało, że po prostu chce móc wyjść na długi spacer z psem, bo całe życie to robił. No, trzeba to sobie coś postanowić, no i po prostu działać. Zacząć od tego, żeby na przykład pójść do fizjoterapeuty, do specjalisty, który przygotuje nam taki program długo i zdrowowieczności w aktywności fizycznej. Państwa zapraszam do tego, żeby naprawdę sobie w tej chwili wyobrazić, co chcemy robić za te 20, 30, 40 lat i po prostu się ruszyć i zacząć realizować ten plan, prawda?
0: Dokładnie tak, tylko tego trzeba. Wszyscy jesteśmy olimpijczykami i startujemy w naszej olimpiadzie stulatka. Nawet jeśli w efekcie będzie to olimpiada 70 czy tam 80-latka, przygotujmy się do niej dobrze.
1: w sprawności, po to, żeby te 70 czy 80 lat być samodzielnym i sprawnym. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był Michał Lachowicz, fizjoterapeuta, specjalista aktywności fizycznej Origin Way Longevity Living. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie Państwu.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie.

0: O zdrowie. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
1: Samo zdrowie.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Kiedy wrzucamy worek do śmieci, no to specjalnie się nie zastanawiamy, być może co się z nim dzieje. Jesteśmy na plaży w Gdyni, w Trójmieście, zbieramy śmieci, ale potem to już trochę nie nasza sprawa, co się z tym wydarzy. A dzisiaj jesteśmy w miejscu, które bardzo się interesuje tymi naszymi śmieciami i tym, jak je przerobić, jak je zagospodarować, żeby jak najmniej zalegało na kwaterze. Kwaterze głównej, to za chwilę wyjaśnimy, o co chodzi. A ze mną Marcin Paszkiewicz, rzecznik prasowy Eko Doliny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ekodolina, brzmi to dumnie, miejsce, które znajduje się w Gdyni, chociaż no nie blisko plaży, gdzieś pośród drzew, pośród lasów, specjalnie ukryte. To miejsce jest właśnie tak z dala od budynków, z dala od zabudowań, od mieszkańców?
4: Malutkie sprostowanie na początek. Spółka Ekodolina, która zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów, znajduje się na terenie gminy Wejherowo. Obsługuje 8 miast i gmin, jest to prawie 500 000 osób, natomiast nie jest na terenie Gdyni, tylko jest na terenie gminy Wejherowo.
3: Dobrze, to już wiemy, gdzie się znajdujemy, a teraz chciałabym się dowiedzieć, czym zajmuje się Ekodolina? Co to za miejsce, co tu trafia i skąd przyjeżdża?
4: Ekodolina jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych. Jest to instalacja komunalna, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych, tak jak nazwa wskazuje. Instalacja posiada pełną instalację MBP, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Tu trafią te wszystkie odpady, które wytwarzają mieszkańcy gmin i miast należących do spółki.
3: Czyli tak, śmieciarka, która przyjeżdża pod nasz blok, pod nasze osiedle, pod nasz dom, zbiera nasze odpady, przyjeżdża tutaj. I zostawia je tak, żeby można było coś z nich zrobić.
4: Tak, śmieciarka, która odbiera odpady, finalnie przyjeżdża do Ekodoliny. Pierwszym obiektem, z którym jakby ma kontakt, jest to waga. Tam odpady są ważone i nadawany im jest odpowiedni kod. Jeżeli są to takie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, wówczas odpady te trafiają na sortownię. No i na sortowni zaczyna się proces sortowania odpadów. Ma on na celu głównie wydzielenie tych odpadów, które można poddać jeszcze recyklingowi, które są cennymi surowcami. Natomiast cała reszta nie jest składowana, ale trafia do zakładów, które głównie spalają te odpady i powstaje energia elektryczna, ciepło. Są to spalarnie odpadów komunalnych bądź cementownie.
3: Ale jest też takie miejsce, które my potocznie nazywamy wysypiskiem, a w Państwa nomenklaturze jest to kwatera, gdzie te śmieci jednak zostają i nie ma już co z nimi zrobić.
4: Tak, posiadamy kwaterę składową, tak jak pani redaktor powiedziała, wysypisko śmieci. Tam trafia niewielka ilość odpadów. Są to odpady, których nie można poddać recyklingowi, a jednocześnie nie można ich spalić i nie są odpadami kalorycznymi. Ja też tu właśnie nie mówię o śmieciach, tylko o odpadach, tak? Mamy kwaterę składową i odpady. Dzisiaj w Ekodolinie to jest tylko około 15% odpadów trafia na kwaterę składową. Natomiast 85% jakby wyjeżdża z zakładu, są to surowce i odpady kaloryczne, które przekazywane są finalnie do spalenia.
3: No to teraz pytanie, jakich odpadów jest najwięcej? Co przyjeżdża w największych ilościach? Plastik, szkło, zmieszane? Co tutaj rzeczywiście trafia w takich hurtowych, no wszystko w hurtowych, ale w dużych ilościach?
4: Jeżeli chodzi o odpady pochodzące od naszych mieszkańców, no to niestety ubolewam, ale nadal jest najwięcej odpadów resztkowych, czyli czarnego worka. W tych odpadach jest jeszcze bardzo dużo surowców, jest bardzo dużo odpadów organicznych, czyli świadczy to o tym, że jako mieszkańcy jednak jeszcze nie do końca właściwie segregujemy odpady.
3: To jest przykre, ale czy to można naprawić? To znaczy, czy tutaj da się to jeszcze przesortować, skoro my nie dopełniliśmy tego obowiązku?
4: Tak, oczywiście odpady

0: odpady są sortowane i w ten sposób odzyskujemy te surowce, które tak naprawdę, na przykład jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, powinny trafić do żółtego worka, czy powinny trafić do niebieskiego worka, bo są to odpady papierowe.
1: Czyli w takim razie, skoro wy to posortujecie, to po co my to mamy robić? Może się takie pytanie pojawić. Dlaczego Polak ma sortować i tych koszy na śmieci mieć kilka, skoro i tak trafia to w miejsce, gdzie specjaliści są w stanie tę robotę wykonać?
0: No przede wszystkim po to, żeby ta skuteczność była jakby wyższa, tak, żeby odzyskać jak najwięcej surowców. Wiemy, jak wygląda czarny worek, że on jest zanieczyszczony. Tam część tych surowców niestety ulega takiej bezpowrotnemu uszkodzeniu, zanieczyszczeniu. Więc bardzo ważna jest segregacja u źródła.
1: Jeżeli wrzucimy na przykład papier, który można poddać recyklingowi, do worka czarnego, no to on już będzie zanieczyszczony na tyle, że nawet w sortowni nie da się już z niego nic zrobić. I część pewnie tych surowców, które mogłyby być wykorzystane właśnie w ten sposób, zostaje ich moc, ich możliwość recyklingowa zniwelowana, zniszczona przez to, że zostały zanieczyszczone. To tak działa.
0: Tak, papier, który trafia do czarnego worka, jest on bardzo często jakby stracony. Nie nadaje się już do ponownego recyklingu i jest przekazywany do spalenia. To samo bardzo często na przykład dotyczy folii, która gdyby trafiła do żółtego worka, byłaby przekazana do recyklera. Natomiast jeżeli ona zostanie zanieczyszczona, no bardzo często nie nadaje się ona już do ponownego wykorzystania.
1: To już wiemy, że segregacja jednak ma sens, jest dosyć istotna. A co się zmieniło, jeśli chodzi o system kaucyjny i to, ile plastiku trafia właśnie do państwa? Czy to jest zauważalna różnica między tym, jak był wprowadzony system kaucyjny, a jeszcze w czasie, kiedy go nie było?
0: System kaucyjny został wprowadzony jesienią ubiegłego roku i w tych pierwszych miesiącach nie widzieliśmy wpływu systemu kaucyjnego na zawartość żółtego worka, czyli tworzyw sztucznych. Natomiast od początku roku już wyraźny spadek jest butelek PET i puszek aluminiowych. Dzisiaj, porównując czerwiec 2026 roku do czerwca 2025 roku, mamy mniej butelek PET około 60%, a puszek aluminiowych mniej o około 65%. One po prostu trafiły do butelkomatów.
1: Skoro do śmieci możemy wyrzucić prawie wszystko, no są odpady, które powinno się wywodzić na przykład do przoku, ale wiemy jak jest. Wiemy, że potrafimy wszystko wrzucić do kontenera, tego, który stoi pod naszym blokiem. Co państwa najbardziej zaskakuje, jeśli chodzi o odpady, które znajdujecie, które przywozicie? Czy jest coś takiego, co jeszcze zaskakuje, czy tak naprawdę wszystko tu już było?
0: No już pewnie wszystko było, natomiast no, zaskakuje nas to, że no, niektóre osoby potrafią na przykład wyrzucić do czarnego worka farbę, jakieś lakiery. Teraz takim problemem, który pojawił się od pewnego czasu, są baterie litowe, które w momencie, kiedy są uszkodzone, kiedy jest naruszona ich struktura, mogą wywołać pożar.
1: Czyli to, co mamy z tym zrobić w takim razie, skoro mamy takie baterie, gdzie to wywieźć? Bo tutaj też można przywieźć chyba takie rzeczy, bo wjeżdżając widziałam informację punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czy to oznacza, że właśnie takie elektroodpady mieszkańcy albo no, ktoś, kto jest w okolicy, może tu przywieźć?
0: Dokładnie. No, takie odpady powinny być selektywnie zebrane i trafić powinny do przoku.
1: Jak będzie wyglądał rozwój takiego miejsca, gdzie dostarczane są, przywożone są śmieci za kilka lat? Ponieważ Ekodolina no, ma już doświadczenie, jesteście tu już jakiś czas, czy to się coś zmienia? Czy są jakieś nowoczesne, nowsze rozwiązania, które sprawią, że jeszcze lepiej będziemy sobie radzili z odzyskiwaniem surowców, z zagospodarowaniem ich?
0: Tak, Ekodolina zmienia się, ona się stale modernizuje. W tej chwili jesteśmy w przededniu dużej inwestycji, instalacji fermentacji. Do tej instalacji będą trafiały bioodpady. Do tej pory bioodpady były kompostowane, powstawał z nich kompost, natomiast nie powstawała energia. W momencie, kiedy wybudujemy instalację fermentacji, odpady finalnie oprócz tego kompostu, będzie powstawała jeszcze energia elektryczna w naszym przypadku, ponieważ w procesie fermentacji powstaje gaz, metan, które jest spalane i jest wytwarzana energia elektryczna.
1: Dużo powiedzieliśmy już o tych czarnych workach, tych, w których jest wszystko, chociaż nie powinno tam być tego wszystkiego. A co z żółtymi na przykład, albo z zielonymi? Jak tutaj to wygląda? Czy

0: Też są błędy, czy też są problemy i też te worki. Nie można mieć pewności, że tutaj wszystko jest posegregowane przez nas mieszkańców, tak jak być powinno.
1: Żółty worek co do zasady jest znacznie lepszej jakości, natomiast no, zdarzają się jakieś zanieczyszczenia po prostu nie wiem, spowodowane no, być może tym, że osoba, która poszła wyrzucić te śmieci, no, nie chciała jej się tego rozdzielać. Natomiast no, generalnie żółty worek ma znacznie lepszą jakość, tylko musimy pamiętać, że te wszystkie odpady, które trafiają do żółtego worka, tak naprawdę recyklingowi można poddać 20-30%. Cała reszta, ze względu na to, że są to odpady kaloryczne, trafia do spalenia.
0: No ale nie trafia na kwaterę. To cały czas jest ten plus, że jednak jest wykorzystywane, czyli ten surowiec, odpad ma drugie życie.
1: Tak, oczywiście priorytetem jest jakby ograniczenie składowania odpadów. Mamy jeszcze niebieski worek. No tu jakby ta jakość tych odpadów jest całkiem niezła. Zielony worek, no niestety błędnie czasami postrzegane są zasady segregacji. Zdarza się, że na przykład słoiki, jak ktoś sprząta piwnicę, no to słoiczki z zawartością wyrzuca, ale to prawda jest taka, że to też są incydentalne sytuacje.
0: Słoik z zawartością i z zakrętką, ale myślę, że też w tym zielonym zdarzają się rzeczy, których nie powinno tam być, czyli na przykład porcelana, czyli szklanka, czyli to szkło, które nie jest do końca dobrym szkłem, jeśli chodzi o recykling, to znaczy powinno trafić do zmieszanych.
1: Tak, no nie powinno tam trafić. No, gminy, miasta starają się jak mogą. Te zasady segregacji jakby są ogłoszone, one są zwykle dostępne na altankach śmietnikowych, natomiast no, rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje.
0: A jak pan tak obserwuje od jakiegoś czasu, od tych kilkunastu lat, to jak segregujemy, czy coś się zmienia? Czy jest jakiś postęp, jeśli chodzi o mieszkańców, o ludzi, którzy wyrzucają śmieci? Czy to dalej jest i wymaga dużej edukacji, że jednak nie potrafimy segregować? Czy coś się zmienia na lepsze albo na gorsze?
1: Segregujemy na pewno znacznie lepiej niż to miało miejsce kiedyś, natomiast myślę, że jesteśmy gdzieś w połowie tej drogi. Największą bolączką naszą jest to, że w odpadach resztkowych jest nadal bardzo dużo odpadów kuchennych. Jest to około nawet 30% odpadów kuchennych. I to utrudnia później segregację tych odpadów resztkowych, więc powinniśmy się skupić, ręce na stół i edukacja, a później być może właściwa kontrola, żeby odpady kuchenne trafiały do odpadów kuchennych, a nie do odpadów resztkowych.
0: Ekodolina w niczym nie przypomina dawnych składowisk, nie tylko pod względem sposobu działania, ale i w kwestii bezpieczeństwa. No, służą temu m.in. specjalne ziemne wały ochronne, pasy zieleni, izolacje. To można przeczytać na stronie internetowej, takie informacje o Ekodolinie. No właśnie, więc chciałam zapytać o to, jak uciążliwe jest to miejsce dla mieszkańców, dla okolicy oraz jak właśnie jest zabezpieczone przed tym, żeby nie szkodzić przyrodzie.
1: Zakłady unieszkodliwiania odpadów jakby przede wszystkim kojarzone są z nieprzyjemnymi zapachami czy uciążliwościami zapachowymi. Takowe u nas też występują, natomiast no, wydaje nam się, że nieczęsto i intensywność nie jest duża. W ciągu roku mamy no, nie więcej niż kilka skarg na przykre zapachy. Bardzo ważny aspekt, czy bardzo takie istotne zagrożenie środowiskowe, to jest emisja ścieków do wód gruntowych. Kwatery, które mamy, są w pełni uszczelnione, mają kilka warstw uszczelnienia. Na terenie zakładu jest sieć piezometrów, czyli stała kontrola i pewność, że nic nie wydostaje się z kwater składowych, jeżeli chodzi o odcieki.
0: A czy na przykład jest problem ze zwierzętami, które potrafią się na tej kwaterze zagnieździć? Myślę tu bardziej o ptakach, bo podejrzewam, że dziki czy zwierzęta kopytne nie przejdą, bo jest zamknięte. No ale ptaka nie da się odizolować zupełnie, więc krążące nad tą kwaterą mewy czy inne latające pewnie się pojawiają.
1: To prawda. Lokalizacja nasza jeszcze temu sprzyja, ponieważ no, jesteśmy bardzo blisko morza, więc te ptaki nadmorskie tu przylatują. No i dlatego mamy na stale na terenie zakładu jest sokolnik, którego zadaniem jest jakby płoszenie tego ptactwa, które tu przylatuje.
0: Widzę, że nie ma pana czym zaskoczyć, jeśli chodzi o rozwiązania, o bezpieczeństwo, bo na każdy problem, który może się pojawić, jest jakieś rozwiązanie. Czy to rzeczywiście jest taki bardzo nowoczesny zakład na świat?

0: światowym poziomie, jeden z lepszych?
1: Jesteśmy zakładem, który no powstał 25 lat temu, więc teraz zaczynamy intensywnie się modernizować, więc nie jesteśmy najnowocześniejszym zakładem w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na środowisko, to absolutnie tak i zakład no jakby nie ma negatywnego wpływu, spełniamy wszystkie wymagania prawne.
0: To tak na koniec, gdyby pan chciał taki największy może mit o śmieciach, zdementować to, co często się słyszy a propos śmieci, a propos surowców, odpadów, co powtarzamy sobie między sobą, a jest nieprawdą, no może byśmy teraz to wyjaśnili, z czym mamy do czynienia.
1: No to chyba tym mitem to jest to, że ludzie czasami obserwują śmieciarki i do jednej śmieciarki trafiają różne odpady, żółty worek, niebieski, czarny worek. No i później taka opinia obiegowa jest taka, że to nie jest segregowane, że to gdzieś tam do jakiejś dziury w ziemi trafia. No otóż to jest absolutnie nieprawda. Śmieciarki są dwu, nieraz trzy komorowe, więc zapewniam wszystkich, że odpady, które trafiają do zakładu naszego, są skrupulatnie segregowane i odzyskujemy wiele surowców.
0: Czyli śmieciarka nie psuje tego, co już zrobili mieszkańcy, którzy potrafili posegregować. To jest ta ważna informacja. A czy my w ogóle jako mieszkańcy możemy zrobić coś, żeby pomóc Ekodolinie? To znaczy, czy wy chcecie, żeby śmieci było mniej, czy żeby było ich tyle samo, czy żeby było więcej?
1: My absolutnie chcemy, żeby odpadów, śmieci było jak najmniej i tak powinniśmy my jako konsumenci, jako mieszkańcy postępować. Jeżeli mamy wybór, no to działajmy tak, żeby tych śmieci nie było. Stosujmy takie najpowszechniej to torby wielokrotnego użytku, nie kupujmy produktów podwójnie opakowanych, no to takim przykładem są pasty do zębów, no nie ma potrzeby tam absolutnie stosowania kartonika. I to wiele zależy od naszych zachowań, no niestety też z niepokojem można popatrzeć na dane z krajów europejskich, z tych krajów Europy Zachodniej. Tam niestety ilość odpadów wytwarzana przez osobę no jest jednak znacznie większa niż u nas. Mam nadzieję, że my nie będziemy jakby osiągać tych wartości, że ta ilość odpadów w pewnym momencie zacznie spadać no poprzez świadomą konsumpcję.
0: Czyli na etapie zakupów to już jest ważne, co będzie u Państwa w Ekodolinie, jeżeli my idziemy do sklepu, to w tym momencie już można myśleć.
1: Tak, oczywiście, dlatego mówię, najważniejszy jest konsument, najważniejszy jest mieszkaniec, bo to on tak naprawdę decyduje, ile odpadów wytwarza i jakie są to odpady.
0: A my słyszymy się również w kolejnej audycji. Do usłyszenia, Marta Hoppe.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Z informacjami gospodarczymi przybiegł do nas, przyszedł Marek Klapa. Dzień
4: Jestem,
3: dobry Marku.
4: Dzień dobry.
3: Słuchałam o 12.30 salda. Zaglądałeś do paragonów Polaków. Wszystkich
4: Przyznaję
3: Polaków. Niedyskretnie, ale w uzasadniony sposób, bo za sprawą najnowszych danych o sprzedaży detalicznej, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, jakie są wnioski? Kupujemy więcej?
4: Owszem. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna była o 3,9% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie, a zatem te koszyki nasze zakupowe są coraz bardziej pełne, albo już teraz to bardziej paczki takie tekturowe, które przychodzą. Eksperci zwracają uwagę, że lipiec przyniósł spowolnienie tempa wzrostu względem czerwca, czyli tak, kupujemy więcej, ale gdybyśmy narysowali to na wykresie, to już ten wykres nie wygina nam się tak mocno w górę jak w czerwcu, ale jesteśmy na plusie. Ekonomista z PKO Banku Polskiego Michał Reczek zwrócił uwagę, że zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki. Zauważalnie to jest 10%. A zatem mniej więcej o 10% trzeba powiększyć kosmetyczki i półki na kosmetyki w polskich domach. Posłuchajmy opinii ekonomisty.
5: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
3: A czy to znaczy, że kupujemy więcej ilościowo, czy wydajemy więcej i to może oznaczać, że te produkty, które się znajdują w tych koszykach albo w tych paczkach, które do nas przychodzą, są po prostu droższe?
4: jedno i drugie, chociaż te

0: dane, które podałem. Specjalnie podałem już dane wyrównane pod względem ceny, czyli w cenach stałych, a zatem tutaj ten efekt inflacji został odjęty. Widzisz, statystycy już sobie tak pomyśleli, że mogą podać tak, jak to wygląda nominalnie, ale też jak wygląda to po odjęciu tego efektu inflacji, i najczęściej ekonomiści właśnie komentują już te dane, a zatem jeżeli mówimy, że kupujemy więcej, to
1: znaczy, że kupujemy,
0: kupujemy więcej, a nie za więcej. Pięknie to wyjaśniłaś. Właśnie o to chodzi w wynikach, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży detalicznej w cenach stałych. Dodajmy do tego, że w lipcu, licząc rok do roku, spadła sprzedaż kilku grup towarów, na przykład odzieży i butów. A od stycznia do lipca sprzedaż wzrosła o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku, a zatem analogiczny okres to tych pierwszych 7 miesięcy. Więc wygląda to dobrze statystycznie.
1: Jest jeszcze jedna grupa produktów, których kupiliśmy mniej. To są paliwa.
0: A zapomniałem, rzeczywiście.
1: Tak. To jest efekt braku CPN-u, czyli tego programu ceny paliw niżej. Widać ten efekt jak na dłoni, można powiedzieć, na tych danych GUS-owskich?
0: Zdecydowanie tak. I faktycznie, kiedy w lipcu mieliśmy do czynienia z tym szokiem cenowym, bo pamiętamy, co działo się z cenami, no to już tankowaliśmy mniej albo za mniej, w sensie, że nie do pełna, na przykład zawsze za 50 zł. To też taka bardzo dobra strategia. Natomiast powiem przy okazji, jakie będą ceny paliw jutro.
1: Koniecznie.
0: Koniecznie. W poniedziałek litr benzyny 95 w tej chwili kosztuje nie więcej niż 6,54. No jutro będzie 6,57, a zatem troszeczkę więcej. Podobnie będzie z benzyną 98 i olejem napędowym. Kilkugroszowe wzrosty niestety zauważymy, jeżeli chodzi o pylony stacji. A od 17 sierpnia, przypomnijmy, ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT oraz mechanizm cen maksymalnych paliw na stacjach. Będzie trochę drożej, ale zdecydowanie taniej niż przed 17 sierpnia.
1: W ubiegłym tygodniu, Marku, przypomnijmy sobie to, premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki, pan Andrzej Domański,
0: tak jest,
1: ogłaszali plany zmian w systemie podatkowym. Chodzi o PIT, o próg podatkowy, o ten dodatkowy próg, który się pojawi. No oczywiście to, tak jak mówi premier, ma być ukłon w stronę tak zwanej klasy średniej. No ale jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach, jak ktoś korzysta albo skorzysta, to ktoś inny musi stracić. I w tej grupie, w tym przypadku, często wymieniani są przedsiębiorcy, biznes. No bo to z CIT-u te ulgi pitowskie, takie nazwijmy, mają być finansowane.
0: To prawda. I to wprost było powiedziane na konferencji prasowej, ale to jest syndrom krótkiej kołdry, szczególnie w sytuacji, kiedy rzeczywiście z finansami publicznymi jest pewien problem. To rzeczywiście jest
1: delikatnie
0: trochę tak.
1: To ująłeś.
0: Jeżeli jest zbyt krótka kołdra, to zawsze coś zmarznie. Albo ręce albo stopy. I dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Przypomnijmy. W ubiegłym tygodniu, tak jak zauważyłaś, premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. To jest właściwie taka korekta tego progu i chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków między 130 tysięcy a 150 tysięcy. I dopiero od 150 tysięcy będzie ten podatek 32-procentowy. No i tutaj po tych informacjach dotyczących propozycji zmian w podatkach no, pojawiły się głosy ze strony przedsiębiorców. Ja się spodziewałem tych głosów, że prędzej czy później rzeczywiście taki mocny sygnał zostanie wysłany. Otóż przedsiębiorcy apelują, żeby nie wprowadzać ulg dla klasy średniej ich kosztem. Jednym ze źródeł finansowania zmian w PIT ma być, jak zauważyłaś, podwyższenie podatku dla największych firm. Prezes Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że podwyżka CIT może między innymi osłabić inwestycje, czyli coś, na co w Polsce i z punktu widzenia naszego PKB bardzo liczymy.
2: To jest udowodnione, że każda podwyżka podatków po pierwsze powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania, więc to tworzy również w sytuacji, kiedy nie ma odpowiedniego czasu na to przygotowanie, nie ma tego co najmniej 6-miesięcznego vacatio legis, to tworzy też komplikacje, jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie firm.
0: Marek Górski dodaje, że przedsiębiorcy zostali zaskoczeni zapowiedzią tych zmian.
2: Przede wszystkim my jako przedsiębiorcy

0: to oczekujemy stabilności. I to, co nas trochę niepokoi, to jest to, że te zmiany tak trafiają do nas bez wcześniejszych, dłuższych konsultacji. No i co gorsza, niestety zapowiada się, że mają wejść w życie już od 1 stycznia, czyli ponownie to, o co walczymy od dłuższego czasu jako Konfederacja Lewiatan, czyli 6-miesięczne, co najmniej 6-miesięczne vacatio legis, w tym wypadku też nie miałoby miejsca.
1: Zatem to jest opinia przedsiębiorców. Ja jestem bardzo ciekawy, co jeszcze pojawi się, jeżeli chodzi właśnie o zmiany w podatkach. Na pewno te głosy krytyczne również się pojawią, ale
2: myślisz,
1: warto...
2: że to, co, o czym mówili nam premier z ministrem, to już jest ich ostatnie słowo?
1: Trudno powiedzieć, bo oczywiście jest jeszcze cały proces legislacyjny.
2: Ale nie, nawet już na tym etapie planowania, bo słyszałam w zeszłym tygodniu takie sugestie ze strony komentatorów, że może tam jeszcze zostanie zaszyte jakieś rozwiązanie, no nazwijmy to prorodzinne, tak żeby utrudnić panu prezydentowi ewentualne weto do tej ustawy.
1: Niektórzy twierdzą, że weto jest już przesądzone, biorąc pod uwagę wypowiedzi z Pałacu Prezydenckiego. Natomiast no, jestem ciekawy, to jest oczywiście cała strategia, o której wie pewnie tylko pan premier, minister finansów oraz jego doradcy, ale tutaj jest taka kluczowa kwota, o co toczy się bój. Na zaproponowanych zmianach podatnicy właśnie z tej grupy klasy średniej mają zyskać nawet 3600 zł rocznie, a zatem jest to na pewno w tej kwocie na rękę istotna suma. No jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Jedno jest pewne, na pewno dyskusje wokół i progu podatkowego, i stopy wolnej będą tematem zbliżającej się kampanii wyborczej.
2: No tak, wszystko się w ten kontekst wyborczy nam wpisuje. Marku, to jeszcze poproszę cię o omówienie sytuacji na giełdzie, kursy walut jeszcze przed nami.
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o europejskie giełdy, to tutaj za dużo się dzisiaj nie działo, bo albo delikatne wzrosty, albo delikatne spadki, ale ta linia wykresu właściwie podążała wzdłuż linii zamknięcia piątkowego. Nie było jakichś spektakularnych tutaj osiągnięć po stronie inwestorów, to o takich dniach się mówi, że byki i niedźwiedzie poszły na kawę. I faktycznie się
2: na
1: to...
2: Na pastwisko tak, chyba.
1: Na pastwisko. Na pastwisku też można kawę tym giełdowym wypić.
2: Na zieloną trawkę.
1: Tak, chociaż ja wolę jednak określenie giełdowego parkietu. Jeżeli chodzi o warszawską giełdę, to faktycznie mamy tutaj takie odzwierciedlenie tego, co działo się w Europie. Bo tak, WIG zyskał tylko 0,23%, WIG 20 również na plusie, ale tylko 14%. I taka rzadka sytuacja na liczniku, okrągłe 4000 punktów, a zatem będzie łatwo liczyć w kolejnych dniach, ile od poniedziałku zyskaliśmy albo straciliśmy. MWIG 40 na plusie 0,55%, tutaj troszeczkę lepiej, i SWIG 80. Ostatnio jest ten indeks mistrzem podążania po linii, 0,03% na plusie. Także wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. W statystykach wygląda to również ciekawie. 39% spółek urosło, 47% spadło, a bez zmian notowania 51 walorów.
3: Powtórka programu.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Możliwa jest już transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują od wczoraj nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawiać się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Pierwsze wpisy do polskich ksiąg zrealizowano wczoraj rano, ale władze Zakopanego zapowiadają sprzeciw i możliwą odmowę rejestracji.
1: Zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

0: Kowski podkreśla, że urzędnicy odmawiający wpisów narażają się na konsekwencje.
1: Urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
0: Mimo to część samorządowców zapowiada możliwe odmowy wydawania dokumentów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na konieczność ochrony tradycji i polskie orzecznictwo.
2: Bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
0: W przypadku odmowy wydania aktu ze strony kierownika urzędu wnioskodawcom przysługuje droga odwoławcza przed sądami administracyjnymi. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Do zdarzenia doszło w nocy 21 sierpnia. Zginął 36-latek. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Policja wyjaśnia teraz, czy brali oni czynny, czy pośredni udział w bójce, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
4: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
3: Chodzi o udział w bójce, w której zagrożone było życie lub zdrowie innej osoby. Sprawa została już przejęta przez Policję Wojewódzką, a dziś w Krakowie odbędzie się pogrzeb zmarłego mężczyzny. To pseudokibic klubu Hutnik Kraków. Specjalna komisja wyjaśni, dlaczego maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa wjechał na tory zajęte przez inne składy, pomimo działającej sygnalizacji. Mówi o tym Polskiemu Radiu rzecznik Polregio Karol Jakubowski. Do tego incydentu doszło przedwczoraj na stacji Kielce-Herbskie. Karol Jakubowski powiedział, że na razie nie wiadomo, dlaczego doświadczony maszynista wjechał na zajęty tor i minął semafor wskazujący sygnał stój.
5: Do tego zdarzenia doszło o godzinie 11.20 na stacji Kielce-Herbskie. Skład został zatrzymany przez dyżurnego ruchu i nikomu nic się nie stało. Pociąg Polregio prowadził doświadczony maszynista.
3: W związku z incydentem ruch na stacji Kielce-Herbskie był wstrzymany przez mniej więcej godzinę. Pasażerom zatrzymanych pociągów zapewniono podróż innymi składami. Iran grozi synowi Donalda Trumpa. Irańska telewizja państwowa wyemitowała materiał, w którym twierdzi, że baron Trump jest w pełni monitorowany. Według New York Post irański reżim miał zaoferować 10 milionów dolarów za pozbawienie go życia.
6: Nagranie zatytułowano „Gdzie zabić barona Trumpa”. Pokazano w nim m.in. akademiki Nowojorskiego Uniwersytetu, na którym studiuje 20-latek, a także informacje o jego zwyczajach i ochronie. Materiał kończy się słowami „To dopiero początek, baron Trump, czekamy na ciebie”. Nagranie pojawiło się w czasie rosnącej presji USA na Teheran i zapowiedzi kolejnych sankcji. To nie pierwsze doniesienia o planach zamachu na otoczenie Donalda Trumpa. W ubiegłym miesiącu 8 mężczyzn usłyszało zarzuty spisku w celu dokonania morderstwa i aktów terroryzmu. Diana Skaja, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
3: Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Łotyszkami 3-1 w rozgrywanym w Stambule spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Monika Lampkowska, zdobywczyni aż 17 punktów. W grze biało-czerwonych nie brakowało jednak przestojów. W trzeciej partii przegrywały już 8 punktami, ale odrobiły straty i zwyciężyły. Rozgrywająca Alicja Grabka miała świadomość braków w polskiej drużynie w tym meczu.
8: Wydaje mi się, że ciężko znaleźć jakieś pozytywy tego spotkania. Jedyne dwa malutkie to to, że z 10-18 potrafiłyśmy wyciągnąć z tego seta później spotkanie i że dzisiaj wszystkie dziewczyny pojawiły się na boisku. To jest druga rzecz, którą gdzieś tam wyróżniła. Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony.
3: To drugie zwycięstwo Polek. W sobotę biało-czerwone pokonały Węgierki 3-0. W innym poniedziałkowym spotkaniu grupy A Turcja wygrała z Węgrami bez straty seta. W następnym spotkaniu Polki zmierzą się ze Słowenkami. Ten mecz już dziś o 18. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: W nocy najwięcej chmur na północy kraju, tam też miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu możliwe burze. W nocy od 8 stopni na północnym wschodzie i miejscami na Górnym Śląsku do 14 nad morzem, około 12 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1008 hektopaskali.
7: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Roch Kowalski, mówię państwu, dzień dobry.
0: Komentarz.
1: Mamy połączenie z Łukaszem Rogojszem z Interii. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak zaczyna się ten nowy sezon polityczny i dla koalicji rządzącej, i dla opozycji? Czy to rzeczywiście będzie już taki sezon czysto kampanijny?
2: No, na pewno zaczyna się emocjonująco, bo i po jednej, i po drugiej stronie dzieje się bardzo, bardzo dużo. W same wakacje zresztą tak naprawdę nie mieliśmy przerwy od tych wydarzeń i zmian, bo obserwowaliśmy chociażby tę telenowelę polityczną pod tytułem Rozpad PiSu. Ona będzie miała swój ciąg dalszy teraz we wrześniu, kiedy wróci właśnie nowy sezon polityczny. Wiemy, że w wakacje trwało przecież przeciąganie posłów z jednej strony na drugą między PiSem i Rozwojem Plus. Prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu Sejmu, być może na drugim wrześniowym posiedzeniu Sejmu będziemy już wiedzieli, którzy posłowie w tym sezonie transferowym zmienili kluby, tak nawiązując do piłkarskiej nomenklatury. Więc tam dzieje się dużo. Te emocje są wysokie, ale też, tak jak wspomniałeś, po stronie rządowej, po stronie koalicyjnej też spokoju nie ma. Dlatego, że no chociażby szykuje się duża batalia z prezydentem, który za pomocą wet no, dość mocno torpeduje plany Donalda Tuska i jego rządu. Też szykowany jest powrót Szymona Hołowni, o czym też w Interii obszernie pisaliśmy w ostatnich tygodniach. Więc nie wykluczać jeszcze, nie należy jeszcze wykluczać rekonstrukcji rządu, bo o niej też wcześniej mówiono, że może jesienią się odbyć. Dzisiaj tak naprawdę jest to trochę znak zapytania. Zależy też między innymi właśnie od tego powrotu Szymona Hołowni i też od tego, jak będzie się układać jesienna ofensywa planowana przez Donalda Tuska. W rządzie planują skupić się na takich czterech właśnie kluczowych aspektach, które no mają właśnie zapewnić ten miękki start, dobre wejście w ten sezon kampanijny i to jest zmiana podatkowa, o której w ostatnim tygodniu słyszeliśmy. To jest właśnie powrót Szymona Hołowni, to są reformy w ochronie zdrowia przygotowywane przez minister Sobierańską-Grędę i czwarty element to jest odbicie Trybunału Konstytucyjnego, do którego skierowany niedawno został Maciej Berek, czyli prawa ręka premiera Tuska. Także jeżeli będzie szło na tych czterech odcinkach, to być może rządowi uda się uniknąć rekonstrukcji. Jeżeli nie, to ta rekonstrukcja wydaje się nieunikniona, żeby właśnie ten nowy oddech i nowe otwarcie przed już stricte kampanią mógł rząd właśnie wykonać.
1: No właśnie, bo to po stronie rządu, na razie tutaj się skupmy, jest pewnego rodzaju ucieczka do przodu. Od momentu wybuchu afery w Szpitalu Południowym nie ma tygodnia, żeby rząd nie borykał się z nowymi problemami. Ostatnio doszło jeszcze rezygnacja pełnomocniczki do spraw budowy marki Polska, czyli Barbary Mróz-Gorgoń. Była także mowa między innymi właśnie o Szpitalu Południowym czy o kwestiach związanych z Maciejem Berkiem, o których także wspominałeś. Czy rzeczywiście jest tak, że koalicja obywatelska, koalicja rządząca jest w jakimś takim punkcie buksującym, trudnym dla swoich rządów?
2: Znaczy, jest w punkcie trudnym, ale jest w punkcie łatwiejszym niż mogła być, dlatego że gdyby nie rozpad PiSu, podejrzewam, że ta sytuacja byłaby dużo bardziej skomplikowana, dużo trudniejsza. Patrząc nawet czysto pragmatycznie, takim spojrzeniem sondażowym, no widzimy po prostu, że ta przewaga jest w sondażach ogromna i raczej na ten moment ona będzie się zwiększać, pytanie w jakim tempie, niż zmniejszać. Więc to ratuje Donalda Tuska, ratuje trochę koalicję, kłopoty PiSu, tylko no kłopotami PiSu tak naprawdę ciężko żyć na dłuższą metę, dlatego że to oddaje całkowitą sprawczość i kontrolę nad sytuacją właśnie w ręce największej partii opozycyjnej. Jeżeli oni opanują sytuację, jeżeli oni poukładają u siebie wszystko, to ta przewaga się skończy, stopnieje i trend się może odwrócić. Więc rząd słusznie tak naprawdę szuka wyjścia i przejęcia inicjatywy, no bo te wakacje no, nie należały do dobrych, mówiąc bardzo, ale to bardzo eufemistycznie, bo wpadki, afery, przegrane polityczne, było tego sporo. I na ten moment potrzebny jest właśnie taki jednoznaczny sukces. Tylko pytanie, czy w sytuacji, gdy prezydent bardzo mocno ingeruje w tę politykę rządu za sprawą wet, torpedując te kluczowe projekty, tutaj patrząc na jesień widzimy właśnie

0: reformę ochrony zdrowia i też kwestię Trybunału Konstytucyjnego chociażby. No, zastanawiam się, czy ta ofensywa, czy to odbicie jest możliwe i na to pytanie prawdopodobnie Donald Tusk też stara się sobie samemu odpowiedzieć, bo jeżeli nie, no to być może stara metoda rekonstrukcji rządu będzie tym, co też uświadczymy, może nie we wrześniu, ale pewnie już w październiku.
1: To jest zasadnicze to, o czym wspominasz, czyli właśnie o tych działaniach prezydenta Karola Nawrockiego, bo nawet jeśli spojrzymy Trybunał Konstytucyjny, no tutaj też powołanie Macieja Berka leży poniekąd w rękach Karola Nawrockiego. Kwestia zmian podatkowych, no także słyszymy zapowiedzi ewentualnego weta do takiej propozycji, albo inaczej, do propozycji w kształcie przedstawionym przez rząd. Czy rzeczywiście najbliższy rok to będzie taka próba przeciągania liny z prezydentem? Rzeczywiście sporu na tej linii Donald Tusk, Karol Nawrocki?
0: A to nie jest przeciąganie liny, jakby w rządzie otwarcie mówi się, że to jest po prostu wojna. Że to jest wojna, też padają bardzo takie niewybredne porównania, jeżeli chodzi o politykę Karola Nawrockiego wobec rządu. Ona się w rządzie, co łatwo się domyślić, nie podoba. I jesień na pewno upłynie pod znakiem właśnie takiej wojny, o której się mówi, dlatego że z jednej strony tak naprawdę ani jedna, ani druga, ani jeden, ani drugi obóz nie robi nic, żeby tej wojny uniknąć. Karol Nawrocki jest jedynym przedstawicielem prawicy, jedynym przedstawicielem opozycji, który realnie może dzisiaj w Polsce coś zrobić, realnie politycznie coś znaczy. Też nie ukrywał, że będzie sypał piach w tryby tego rządu, bo tego rządu nie ceni, tego rządu nie popiera i chciałby ten rząd wymienić. Z drugiej strony dla rządzących Karol Nawrocki dzisiaj jest osobą numer jeden na prawicy, numer jeden w opozycji. To dzisiaj jest spór Donald Tusk-Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk-Jarosław Kaczyński, bo mówiąc brutalnie, Jarosław Kaczyński niewiele na prawicy już może. Jarosław Kaczyński, okazało się przed miesiącem, nie kontroluje swojej własnej partii. Zaliczył największy rozpad PiS-u w historii tej partii za sprawą Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus. Na prawicy też nie jest hegemonem, bo dzisiaj na prawicy mamy cztery partie, z których tak naprawdę każda ma realną szansę wejścia do przyszłego Sejmu. Więc Jarosław Kaczyński jest dziś jednym z wielu, a nie tym jednym najważniejszym. Tym jednym najważniejszym jest Karol Nawrocki. To o nim się mówi jako o takim spiritus movens polityki na prawicy. On miałby być, gdyby się to udało, też akuszerem koalicji prawicowej na przyszłe wybory. On jest głównym przedstawicielem opozycji właśnie w starciu z rządem. On też tak naprawdę ogniskuje w sobie wszystkie nadzieje elektoratu opozycyjnego właśnie na wywrócenie planów rządu, na odsunięcie Donalda Tuska od władzy. Więc wracając do początku pytania, tak, to będzie wojna, tak jak mówi się i w rządzie, i w obozie prezydenckim, bo ta wojna tak naprawdę też służy jednej, drugiej stronie na polaryzacji. Zyskuje i PiS, i zyskuje Koalicja Obywatelska, więc wydaje mi się, że końcówka roku właśnie na tym odcinku dużego i małego pałacu będzie bardzo burzliwa.
1: To jeszcze na tym poziomie takim, na tym poziomie z makro porozmawiajmy, to znaczy, bo z jednej strony mamy rozdrobnienie po stronie prawicowej, mamy dwie konfederacje i Prawo i Sprawiedliwość wraz z Rozwojem Plus i w odpowiedzi na to coraz częściej słychać u polityków koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej nawet, przepraszam, wezwania do wspólnej listy, jakoby ten wspólny start koalicji rządzącej miał dawać większe szanse na utrzymanie większości przy rozdrobnionej prawicy. Czy rzeczywiście może czekać nas co najmniej powrót do historii z 2023 roku, czyli trzy bloki, Koalicja Obywatelska, Lewica i jakaś forma trzeciej drogi?
0: Znaczy tutaj jest pytanie właśnie o to, jak poukładają się losy tak naprawdę mniejszych koalicjantów, bo Koalicja Obywatelska o swój byt i prowadzenie w sondażach jest dzisiaj spokojna. Widzimy, że to jest już nie na kilku, ale kilkunasto często punktowa przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością. Lewica bytu w Sejmie przyszłej kadencji też jest raczej pewna. Też jak się rozmawia z politykami lewicy, oni powołując się na swoje analizy, swoje sondaże, no mówią, że to jest stabilne właśnie 7-8-9% i nie widzą w badaniach też opinii publicznej żadnych przeciwwskazań do tego, żeby z optymizmem patrzeć na obecność.

obecność w przyszłej kadencji Sejmu. No nie wiadomo są mniejsi koalicjanci, czyli PSL, czyli Polska 2050 i Centrum. O ile z PSL-em wiemy, że jest chronicznie niedoszacowany i też się tutaj spekuluje, że prawdopodobnie w przyszłych wyborach w 2027 roku też będzie nie inaczej i że

0: bo wyborów już w najbliższej przyszłości nie będzie. Ale jeżeli Szymon Hołownia zostałby takim faktycznym liderem Polski 2050, to być może jakoś drgnęłyby notowania tej Polski 2050, bo wiadomo, na korzyść koalicji działa każda partia koalicyjna, która przekroczy próg wyborczy. Tak działa nasz system liczenia mandatów, więc no, w tym momencie są to tylko dwie partie. Gdyby to były trzy albo cztery, to by kategorycznie zmieniało ten krajobraz polityczny, jaki zobaczymy za 12 miesięcy, ale zawsze trzeba mieć plan B, więc Donald Tusk rzeczywiście, i to od dłuższego czasu tak naprawdę w koalicji się mówi, że rozważa ten wariant jednej listy. Też wiadomo, że inni nie są zbyt optymistycznie do tego wariantu nastawieni, bo każdy boi się połknięcia przez Koalicję Obywatelską, każdy boi się stracenia swojej tożsamości i też, zwłaszcza w PSL-u, bardzo żywe jest to wspomnienie koalicji europejskiej z 2019 roku, które zwłaszcza na premierze Kosiniaku-Kamyszu traumatycznie się odcisnęło, bo później w terenie działacze czy wyborcy wypominali mu to, że szedł z lewicą, że tutaj prawa mniejszości, że tęczowy Władek. Bardzo, bardzo pamiętam, wtedy to przeżył i bardzo się wystrzegał później tego rodzaju projektów. Więc PSL, jeżeli nie będzie miał noża na gardle, to na pewno będzie unikał właśnie takiego jednego bloku od prawa do lewa. Pytanie, czy nierealniejszy, bo o tym na przykład mówi się w lewicy, byłby scenariusz z dwoma blokami, czyli właśnie Koalicja Obywatelska plus PSL i Lewica ewentualnie plus Razem w drugim bloku. Tylko też tutaj no, wiemy, jakie są relacje obecnie między Lewicą i Razem i też podejrzewam, że gdyby do takiego połączenia doszło, to po wyborach obserwowalibyśmy to samo, co obserwowaliśmy po ostatnich wyborach, czyli Adrian Zandberg i partia Razem kręcąca nosem na rząd, nie chcąca wejść do tego rządu i koniec końców przechodząca do opozycji wobec tego rządu.
1: Chociaż wszystko zależy pewnie od sondaży w najbliższych miesiącach. To jeszcze na koniec chciałem cię poprosić o komentarz, bo od wczoraj coraz więcej informacji na temat Zonda Krypto i jej byłego prezesa, znaczy prezesa Przemysława Krala, który miał podjąć współpracę z prokuraturą i zmienić swojego pełnomocnika z Bartosza Lewandowskiego na mecenasa Romana Giertycha i Jacka Dibuła. Jest także jeszcze informacja dzisiaj od TVN24, jakoby prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz miał otrzymać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy złotych. Czy rzeczywiście zeznania Przemysława Krala mogą być obciążające dla polityków prawicy? Co z tego w ogóle wynika? Jak oceniasz zaangażowanie Romana Giertycha w tę historię?
0: A czy zaangażowanie Romana Giertycha i mecenasa Jacka Dibuła to nie dziwi w tym przypadku? Oni się trochę wyspecjalizowali w znajdowaniu po stronie prawicowej tych, w cudzysłowie powiem, skruszonych, którzy chcieliby odkupić winy. Pamiętamy, to jakby jest historia całej tej kadencji i Przemysław Kral mógłby zasilić szeregi właśnie tych skruszonych i opowiadających o kulisach życia na prawicy. Tylko tak się zastanawiam, w kogo Przemysław Kral mógłby uderzyć, dlatego że jeżeli już, to podejrzewam, że w Zbigniewa Ziobrę. I tylko pytanie, czy Zbigniew Ziobro i jego ewentualne obciążenie jakimiś zeznaniami, jeżeli będziemy się trzymali tego, co na razie wiemy, to Przemysława Krala jako świadka koronnego. Zastanawiam się, czy to po prostu może prawicy jeszcze zaszkodzić. No, jeżeli uderzyłby na przykład w prezydenta, wtedy te szkody mogłyby być dużo większe, dlatego że, jak powiedzieliśmy, prezydent jest tak naprawdę jedyną dzisiaj liczącą się ważną i sprawczą postacią na prawicy i osłabienie prezydenta byłoby realnym osłabieniem prawicy. Osłabienie Zbigniewa Ziobry niespecjalnie. Zbigniew Ziobro dzisiaj jest już w PiS-ie postrzegany jako ciężar, polityk, za którego muszą się tłumaczyć, polityk, który tak naprawdę no, wykonał ruch ciążący Prawu i Sprawiedliwości. Oni najchętniej by się Zbigniewa Ziobry z tych sani umownych pozbyli. Z prezydentem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To jest największy atut, to jest aktyw taki polityczny prawicy, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, więc pytanie, co Przemysław Kral miałby do powiedzenia. A jeszcze tak do samej tej koncepcji świadka koronnego wracając, no jednak trochę jest bulwersujące, że człowiek odpowiadający za całe to przedsięwzięcie, tak to też delikatnie nazwę, dostałby ten status świadka koronnego, no bo jednak mnóstwo pieniędzy wyparowało, mnóstwo ludzi zostało oszukanych. Też wiemy przecież, że Przemysław Kral być może

0: posiada informacje o tym, co stało się z poprzednim prezesem Zonda Krypto, Sylwestrem Słuszkiem, którego zaginięcie nie
1: Musimy
0: zostało
1: kończyć.
0: wyjaśnione. Więc chociażby służby specjalne też wskazują, że no, to jest taki dyskusyjny materiał na świadka koronnego.
1: Łukasz Rogojsz, dziennikarz Interi. Wielkie dzięki redaktorze. Miłego dnia.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Trzy muzułmańskie potęgi, Turcja, Pakistan i Arabia Saudyjska, zawarły sojusz obronny. Według ekspertów powody do obaw mają zwłaszcza Izrael i Iran, a nowy pakt może się okazać początkiem większych zmian w całym regionie. Profesor Daniel Bućkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
3: Przeciwko komu albo... ku czemu ma służyć ten sojusz Turcja, Pakistan i Arabia Saudyjska? Na to się zanosiło.
4: Znaczy zanosiło się, oczywiście, że tak, dlatego że tutaj jest wyraźna tendencja do zmiany układu sił. Amerykanie nie są już graczem, na którym można polegać tak jak kiedyś. No to oznacza, że trzeba przebudować nie tylko Bliski Wschód, ale generalnie sojusze. Arabia Saudyjska zawsze była blisko związana z Pakistanem, mieli wspólne interesy. Saudowie finansowali pakistański program atomowy. Nieoficjalnie mówi się, że te bomby, które posiada Pakistan, mogą być też w razie czego czymś, co prześle się Arabii Saudyjskiej. Więc Turcja też tutaj chce grać mocną rolę. Tu jest konflikt naturalny, bo Turcja i Saudowie w niektórych miejscach mają wspólne interesy, w niektórych nie. No ale widać wyraźnie, że ten układ jest mocny. Dzisiaj jeszcze mamy takie nieoficjalne przecieki, że Arabia Saudyjska, że Riad tutaj między innymi Iranowi proponuje, teoretycznie miał być przeciwko Iranowi, Iranowi proponuje, że może by jednak Iran przyłączył się do pewnych tych układów mekkańskich.
3: A ile jest prawdy w tej plotce, panie profesorze? Czy to,
4: znaczy, no, jak zwykle, no, to jest
3: jeszcze plotka, czy już nie?
4: Powiem tak, na Bliskim Wschodzie nic nie jest takie, jak my chcemy widzieć, bo to jest inna kultura, inna koncepcja widzenia świata i to, że na przykład my uważamy, że szyici i sunni są śmiertelnymi wrogami, nie oznacza, że tak naprawdę Iran, zwłaszcza teraz, kiedy pokazał ten pazur wobec Stanów Zjednoczonych, nie zmienił swojej pozycji negocjacyjnej na tym obszarze, bo zmienił. I tam jest pragmatyzm. Jeżeli mamy ryzykować niepotrzebne konflikty, to można na swój sposób się dogadać po prostu. Oczywiście czy to ma być prawdziwe, tego nie wiemy. Irańczycy na pewno z takiego typu przecieków się cieszą, bo to pokazuje ich znaczenie i jeszcze bardziej utwierdza ich tutaj moim zdaniem w tej koncepcji nieustępowania Amerykanom. Ale to też jest większa układanka, bo ten układ, który by się tutaj pojawił, on pokazuje, gdzie będzie prawdziwa siła kształtująca Bliski Wschód. I to nie do końca na przykład podoba się Zjednoczonym Emiratom Arabskim. One bardzo mocno wiążą się ze Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo ciekawe. ZEA akurat postawiła na Stany Zjednoczone. Z kolei tacy duzi gracze jak Egipt tutaj też mają problem, bo interesy są różne na przykład z Turcją, nawet gdyby chcieli tutaj jakoś współpracować. Zresztą w ogóle interesy tureckie, interesy saudyjskie nie są kompatybilne.
3: Panie profesorze, to co się dzieje jest konsekwencją osłabienia Stanów Zjednoczonych i utraty zaufania do USA jako sojusznika, który gwarantuje poparcie, przede wszystkim przewidywalność w bardzo wielu sprawach. To może Arabia Saudyjska najpierw, bo chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się tym trzem sojusznikom, póki co trzem, bo nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że może być ich więcej.
4: To będzie kuszące. Bardzo możliwe, prawda? Że będą zainteresowani.
3: Pozostali się przyglądają,
4: tym, że...
3: prawda? W którą stronę to pójdzie.

0: No dobrze, to Arabia Saudyjska wyłamała się z tego blisko wschodniego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Pan mówi, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są w rozterce pewnej, bo Amerykanie to zdecydowany sojusznik, tylko sojusznik, który zawodzi.
1: No niestety, sojusznik, który zawodzi, ale akurat zdecydowanie postawiła na sojusz z Amerykanami, na współpracę z Izraelem. I myślę, że tutaj Izrael jest właśnie takim bardzo ważnym elementem, na który trzeba spojrzeć, dlatego że zarówno Turcja, jak i Saudowie akurat nie do końca mają wspólne interesy z Izraelem, a jednocześnie przecież Amerykanie bardzo mocno naciskają zatokę, żeby te porozumienia z Izraelem zawrzeć. Saudowie, jeżeli chodzi o interes aktualnie, to rzeczywiście stają się dużo bardziej asertywni. Niedawno mieliśmy taką sytuację, kiedy Amerykanie bardzo mocno podkreślili w stosunku do Riadu fakt, że Riad zachował się niesojuszniczo, rozmawiając z Ukrainą w kwestii obrony powietrznej, bezpieczeństwa poza współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, że nie konsultował z Amerykanami pewnych rzeczy, na co książę koronny Mohammed bin Saud powiedział jasno: słuchajcie, my akurat zajmujemy się naszym bezpieczeństwem i Ukraina gwarantuje nam tą pomoc szybką i sprawną, a ponieważ nie dowieźliście sami, no to tutaj nie zamierzamy się na was oglądać. I to było dla Amerykanów dosyć takie komplikujące im życie, no bo w tym momencie Zełenski, mówiąc kolokwialnie, pokazał, że ma karty i to dużo mocniejsze. I to był interes obopólny i Ukrainy, i Arabii Saudyjskiej. Oczywiście znowu, jeżeli spojrzymy na inne obszary, to z kolei Saudowie mają problem coraz większy z Jemenem. I tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to się uspokoiło. Efekt Jemenu to jest efekt Iranu. Więc im większy problem z Iranem, tym większy problem z Jemenem, bo Houthi tutaj są coraz bardziej aktywni. Saudowie, jeżeli Houthi naprawdę zrobią się aktywni i rzeczywiście zaczną blokować przejście w kierunku tutaj akurat portów z tej strony Arabii Saudyjskiej, no to będą w fatalnej sytuacji, bo nie będą mogli eksportować tej ropy ani z jednej, ani z drugiej strony.
0: Panie profesorze, ale Pakistan, który od dawna szuka swojego miejsca w tej geopolitycznej układance, dla nich ten sojusz może być rozwiązaniem. Oni proponowali, znaczy byli miejscem różnych negocjacji, prawda? Tam się spotykały zwaśnione strony, dochodziło do spotkań na szczycie, ale dla nich to było mało. Mam takie wrażenie, bo chcieliby móc decydować o układzie sił i to jest dla nich doskonała ścieżka.
1: Znaczy, moim zdaniem akurat Pakistan gra powyżej ligi, w której jest, natomiast rzeczywiście jest miejscem, w którym te negocjacje ze względu na ich, powiedzmy, strukturę polityczną mogą się odbywać. Problem z Pakistanem jest taki, że Pakistan ma bliskie interesy na przykład z Chinami, co nie zawsze odpowiada innym krajom Zatoki, ale Pakistan z kolei ma też właśnie broń atomową i jest głównym graczem.
0: No ma broń atomową i chciałby mieć więcej do powiedzenia, prawda? Bo no tutaj te ambicje grają jedną z głównych ról.
1: Tak, ale pamiętajmy też, że Pakistan i w ogóle jako kraj jest nawet dużo bardziej radykalny niż Arabia Saudyjska. Jeżeli dzisiaj popatrzymy na sunnizm w Arabii Saudyjskiej, sunnizm w Pakistanie, no to Pakistan jest bardziej saudyjski niż Arabia Saudyjska.
0: No tak, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że pakistański minister obrony odwiedza właśnie Teheran, to może w tej plotce, o której pan wspomniał, jest więcej niż ziarno prawdy.
1: Znaczy, na pewno Pakistan gra

0: tutaj daje wyraźnie do zrozumienia między innymi Stanom Zjednoczonym, że liczy się, że tak naprawdę te układy będą poza Amerykanami. Tutaj rzeczywiście Pakistan może odegrać bardzo ważną rolę, bo Saudowie nieformalnie zawsze współpracowali z Iranem. Bo to jest właśnie taki paradoks państw Zatoki, że z jednej strony Iran jest naszym wrogiem, bo jest szyickim, prawda, państwem, a z drugiej strony zawsze były jakieś tam kontakty. I im bardziej teraz Iran jest silny, tym więcej kontaktów państw arabskich, bo Arabowie są pragmatyczni, nie zamierzają, prawda, mówiąc kolokwialnie, umierać za Stany Zjednoczone, więc wolą się z Iranem dogadać, co doprowadza do furii Waszyngton i jednocześnie Izrael, bo te państwa byłyby zainteresowane tym, żeby ten świat arabski był bardziej antyirański niż jest. I tutaj Saudowie, myślę, że są bardzo zadowoleni z tego, że te informacje i te dane pochodzą z Pakistanu, no bo mówię, poprzez Jemen i poprzez konflikty tutaj woleliby zachować pewnego rodzaju jeszcze neutralność wobec Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli przyjdzie co do czego, to obawiam się, że tak jak powiedział ostatnio właśnie książę koronny, że Saudowie idą swoją drogą i nie będą patrzeć na Stany Zjednoczone, które nie mogą zapewnić im bezpieczeństwa.
1: Panie profesorze, no to na deser Turcja, taki polityczny deser. Co robi Turcja, natowska Turcja w takim sojuszu?
0: Natowska Turcja w takim sojuszu robi to, co Erdogan robi najlepiej od dłuższego czasu, czyli buduje w ogóle swoją własną strefę wpływów. W pewnych obszarach trochę wchodząc w konflikt z Arabią Saudyjską, ale tak naprawdę próbując odbudowywać powiedzmy ten turecki świat islamu, bo to jest ten paradoks, że Erdoganowi się marzy, prawda, bycie z powrotem jakimś sułtanem, niektórzy go tam określają w taki sposób. Rzeczywiście Turcja bardzo aktywnie gra na tych rejonach przygranicznych i tutaj Libia, może nie, ale Syria jest bardzo takim dobrym wzorem, wchodząc w konflikt zresztą bardzo mocny z Izraelem. I to jest bardzo ciekawe, że Amerykanie chcą, żebyśmy mieli, żeby dojść do porozumień abrahamowych, a tak naprawdę Turcja aktualnie jest prawie że na progu wojny z Izraelem. Erdogan ogłosił, że Netanyahu jest poszukiwany listem gończym. Turcja oskarżyła Izrael o ataki na bazy, gdzie rzekomo mieli być Turcy. Amerykanie potwierdzili, że tam nie było jednostek tureckich, ale Izrael tutaj idzie w konflikt, więc Turcja po prostu buduje swoją siłę i co jest ważne, im silniejsza jest Turcja i lepiej ustawiona na terenie Bliskiego Wschodu, tym większe ma znaczenie także z punktu widzenia NATO, dlatego że...
1: No to nie musi być działanie wymierzone przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Trudno mówić o jakimś... Ale trudno też mówić o tym, że te umowy będą się uzupełniać.
0: Nie będą, tylko że no Turcja akurat nigdy się nie przejmowała tym. Ona jest w NATO, dlatego że to bardziej zależy na NATO niż dla Turcji. I jest coraz częściej, zaczyna podkreślać, że ona jest filarem NATO, że w momencie wycofania się Amerykanów możliwości wojskowe Turcji będą kluczowe dla NATO w trakcie reagowania, co jest takim przytyczkiem do Federacji Rosyjskiej, bo z nią z kolei konkuruje na obszarze byłych państw sowieckich Azji Środkowej, no ale tutaj też ma konkurencję ze strony Chin, więc no, Turcy grają bardzo ciekawie i bardzo tak dalekosiężnie, można by tak powiedzieć, zwłaszcza na przykład teraz w rejonie Kaukazu także, więc Turcja jest graczem, który jest w NATO, ale to niczego nie powoduje, jeżeli chodzi o interesy tureckie. Interesy tureckie są tureckie, a NATO jest tutaj dodatkiem moim zdaniem, zwłaszcza, że powiedzmy Europa i Turcja pozbawiły się wzajemnie złudzeń co do jakiejkolwiek udziału Turcji w Unii Europejskiej, więc Turcja buduje ten układ bliskowschodni.
1: Mówiąc tak trochę nie, to nie. Odnajdziemy się w innym miejscu na mapie.

0: prawda?
1: Są wystarczająco silni aktualnie.
0: Właśnie, a wy może nie pożałujecie, tylko przyjdzie na was refleksja. Mam wrażenie, że to tak, że to tak się odbywa.
1: Że NATO i tak będzie potrzebowało Turcji bardziej niż Turcja potrzebuje NATO.
0: Ale panie profesorze, to wszystko w momencie, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza gospodarczy D-Day, to nawiązanie do lądowania w Normandii. W poście opublikowanym w mediach społecznościowych w środę wieczorem ostrzega, że kraje, które będą zapewniać Iranowi jakiekolwiek wsparcie, poniosą ogromne konsekwencje gospodarcze. Wymienia przemyt ropy, linie słapowe, transfery gotówkowe, kantory, rejestry statków, firmy, przekrywki. To wszystko musi się skończyć teraz, pisze Trump na swoim koncie w serwisie Truth Social. No to jeśli w grę wchodzi Iran w tej plotce jest ziarno prawdy, to kto ma problem? Trump czy reszta świata?
1: Powiedziałbym złośliwie, że jeżeli Trump tak nawiązuje do D-Day, to niech sobie przypomnie
0: Barack Obama. No właśnie.
1: I wtedy będziemy mieli choć dokładnie...
0: Nie ma się z czego śmiać, tak.
1: Trumpa. Dokładnie tak. Nie, Trump już, powiedzmy szczerze, przypadek Trumpa jest niereformowalny. Cieśnina Ormus jest amerykańska. Wojna celna z Kanadą jest znowu faktem. Tak naprawdę Ameryka nie ma takiej siły, by zrealizować to, co Trump opowiada. Owszem, ma jeszcze możliwości szantażu gospodarczego, ale nie takie. Państwa Zatoki po prostu i cały ten obszar już myślę, że odpuścił sobie Stany Zjednoczone. Są Stany Zjednoczone popełniły tutaj masę błędów. Biorąc pod uwagę to, co Trump aktualnie wyczynia z Koreą Południową i innymi regionami, pokazuje, że Stany Zjednoczone nie są sojusznikiem. A to oznacza, że jeżeli chodzi o możliwości Stanów Zjednoczonych, bez sojuszy Stany Zjednoczone nie są tym, czym były. Ameryka była silna właśnie tym, że miała masę sojuszy. To świadczyło jej potęgi. Ameryka skłócona, czy Ameryka odrzucająca swoich sojuszników, to jest po prostu kraj, owszem, duży, potężny, z największą armią, ale już nie taki, który może decydować. A Trump nic nie umie więcej niż negocjacje pod tytułem kładę pistolet i robię rosyjską
0: rulet. I tak krótko na koniec, panie profesorze, ile ta decyzja, to znaczy Trump czeka, aż Iran ulegnie jego gospodarczej presji, a Teheran czeka i zdaje się jest gotowy czekać jeszcze dłużej. Ile ta decyzja, czy to te decyzje Trumpa mogą Stany Zjednoczone kosztować? Tak krótko, jeśli
1: to
0: można.
1: To zależy, jak czy Trump rzeczywiście spełni swoje groźby. Jeżeli będzie spełniał swoje groźby, to dużo. Jak zwykle, no, to nie jest tak, że można sobie blokować i szantażować każdego, bo przepraszam, ale w jaki sposób on uderzy w Chiny, które handlują z Iranem, i w jaki sposób uderzy w Rosję, które handlują z Iranem. Jeżeli tych dwóch kanałów nie wyłączy, to o czym my w ogóle mówimy? O kolejnej takiej bajce pod tytułem ja was wszystkich zastraszam.
0: Panie profesorze, dziękuję za komentarz. Profesor Daniel Bućkowski z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Wirtualna Polska pisze tak. O 13.15 prezes PKOL-u pisze do Przemysława Krala, prezesa GD Kryptowalut. Cześć Przemku, jak dziś, o której ci pasuje? Kral odpowiada 27 minut później. Bardziej pewnie koło 15 potrzebuję ci coś przekazać, najlepiej w hotelu. I zaraz druga wiadomość. Zajmie nam 15 minut. Umówieni jesteśmy na 15 w hotelu, odpisuje Piesiewicz. Kral się spóźnia. Pisze tak. Kierowca nie zdoła mi przywieźć na 15. Będę dawał znać pewnie bliżej 16. Tej 8 minut później odpisuje, będzie pan zadowolony. Spotykają się po 18, za 15 minut na recepcji na dole, pyta Kral o 18.40. O 19.45 Piesiewicz pisze, dziękuję. O 19.46 jesteś niesamowity. I jeszcze jedna wiadomość, z 23.41 jestem w szoku, dziękuję. W korespondencji nie pada słowo zegarek. A z nami Jarosław Wodarczyk, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Która godzina jest u pana?
3: U mnie już jest po 9, natomiast ten tekst Szymona Jadczaka i Marcina Fui dzisiejszy w wirtualnej Polsce Świetna robota.

0: dziennikarska. I świetnie to napisane. Bardzo trudno do zdokumentowania, bo oni to rzeczywiście zbierali ze strzępów, z różnych źródeł. Tam jest te wszystkie wiadomości, które przytoczyłaś, one wszystkie były w trybie znikania w 24 godziny, tylko ktoś robił screeny tych wiadomości. No, ten tekst jest zupełnie, no naprawdę, świetnie zdokumentowany, świetnie napisany i wstrząsający, i pan Piesiewicz tłumaczy się w sposób zupełnie niewiarygodny. To znaczy mówi, że on kupił ten zegarek, chodzi o zegarek za 40 tysięcy euro firmy Filip Patek. Mówi, że go kupił, tylko że pan Kral mu pomagał w zakupie, bo ten zakup są długie kolejki, się czeka wiele lat czasem na niektóre modele zegarków. No tylko, że potem nagle tłumaczy, że w ratach płacił, a płacił, miał własne środki na to i wcześniej już się miał. No bardzo to jest pokrętne. Poza tym nie reagowałby ktoś, kto, tak jak jest napisane w artykule, nie reagowałby ktoś, kto... kto kupuje sam dla siebie, że muszę coś ci przekazać, załatwione, jestem w szoku.
1: No tak, jest jeszcze jedna informacja na stronie Wirtualnej Polski. 17.52, 19 listopada, ja podaję te daty, no bo cytuję źródło, tak? Plik PDF z fakturą. Na cenę katalogową ponad 33 tysiące euro z niedużym rabatem, z podatkiem równe 40 tysięcy faktur. Chodzi o zegarek oczywiście, tak? Fakturę wystawiono, uwaga, na nazwisko Przemysława Krala, jego prywatny adres.
0: Przy czym... prezes Piesiewicz się tłumaczy, tak, że certyfikat z kolei zegarka jest na niego, ale certyfikatu nikt nie widział. Znaczy nie widzieli autorzy tego artykułu.
1: No tak, ale pan prezes Piesiewicz jeszcze w inny sposób dość pokrętny się tłumaczy, że przewoził przez granicę po 10 tysięcy, czyli tyle, ile wolno, bo gdyby to było 10 tysięcy plus 1 zł, to musiałby mieć na to pokwitowanie, a ponieważ była to kwota dopuszczalna do przewiezienia przez granicę, to potwierdzenia na te kwoty, na te pieniądze nie ma. No i że tak naprawdę zapłacił ze swoich.
0: Ja rozumiem, tylko jaki poziom zażyłości musi być? Ja rozumiem w tym sensie, że to jest logiczne tłumaczenie, ale jaki poziom zażyłości musi być, że ktoś komuś za 40 tysięcy euro kupuje zegarek, gdyby przyjąć wersję pana Piesiewicza, nie ma żadnej umowy, tylko taki, no, umowa słowna. Wygląda to bardzo pokrętnie, ale ja bym zwrócił uwagę na co innego, bo tam... Nie chcę bagatelizować tego zegarka, tylko chodzi o to, że to jest, no, grubsza sprawa, bo to nie chodzi tylko o zegarek, tylko chodzi o to, że Zonda Krypto było sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tam są powiązania też z marszałkiem z czasów Prawa i Sprawiedliwości województwa lubelskiego, który też sponsorował Polski Komitet Olimpijski, a potem na mecze jeździł, na mecz jeden z prezesem PKO-u Piesiewiczem. I tam jest bardzo wiele wątków. Powoływanie się na wpływy, co jest już przestępstwem, powoływanie się na wpływy przez prezesa Piesiewicza, nawet jeżeli niczego nie załatwił, to powoływanie się na wpływy jest już jest przestępstwem.
1: Ale wie pan, myślę sobie też o tych, jak pojawiły się zastrzeżenia, delikatnie mówiąc, wobec Zonda Krypto i żądano od prezesa Piesiewicza usunięcia choćby tego logo z budynku PKO-u i informacji o umowie sponsorskiej, o której pan wspominał. Bardzo długo słyszeliśmy, że wszystko jest w porządku.
0: Oczywiście, no bo do ostatniej chwili Piesiewicz krył tę umowę sponsorską. Potem były problemy z wypłatą też premii dla olimpijczyków po igrzyskach, ponieważ część premii była wypłacana właśnie w kryptowalutach. Mimo tego, że marszałek Karczewski może zaklinać rzeczywistość, to będzie afera PiSu. Dlatego, że tam jest bardzo dużo powiązań. No to, że pieniądze były przekazywane Zbigniewowi Ziobrze, no wtedy Solidarnej Polsce osobnej w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak to, że Konfederacja i ta fundacja, bardzo podejrzana fundacja Przemysława Wiplera, która gromadzi dane użytkowników internetu w Polsce i wspiera Konfederację bardzo przy wyborach i kwestie mikrotargetowania reklam i tak dalej. Więc to są bardzo poważne zarzuty. Nie jest zaskoczeniem też dla mnie, że w Sejmie te dwa ugrupowania są przy

0: przeciwne regulacjom kryptowalut. Jest dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nie myślałem, że jakby w tej układance będzie też prezydent Nawrocki, że też wetuje to, ale z drugiej strony, ponieważ środki zonda krypto pośrednio...
1: O jakim udziale tej układance oprócz weta pan myśli? Czy chodzi pan o
0: wecie,
1: samo
0: wecie, o wecie, mhm. o wecie. Natomiast to, że w kampanii pewne wydarzenia sponsorowała zonda krypto, które były elementem kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, to wygląda to dzisiaj trochę jak na spłacanie zobowiązań z kampanii wyborczej do branży kryptowalut. Więc w tym sensie to jest bardzo, no naprawdę, to jest bardzo poważna sprawa. Ten zegarek jest takim soczewkowym pokazaniem patologii. Ale w tym artykule Wirtualnej Polski i TVN24 jest znacznie pokazany szerszy kontekst. Natomiast ja cały czas mam też nie bardzo rozumiem te kwestie tego świadka koronnego, na które pan Kral się zdecydował, bo to oznacza zgodnie z prawem, że pan Sylwester Suszek, poprzedni prezes zonda krypto uznany za zaginionego od 4 lat, albo nie został zamordowany. Znaczy, chodzi o to, że jeżeli pan Kral by maczał w palce w zaginięciu pana Szoska, to nie mógłby być świadkiem koronnym.
1: Ale bo aha, rozumiem, bo nie chcę, żebyśmy, nie panie być... redaktorze, żebyśmy nie przekroczyli pewnej cienkiej, czerwonej linii, prawda? Snucia własnych przypuszczeń, ale tutaj fakt, w ogóle o status świadka koronnego może się ubiegać ktoś, kto rzeczywiście takich historii na koncie nie ma.
0: Więc to by tylko potwierdzało, jeżeli on otrzymał ten status z prokuratury, to prokuratura ma pewność, że nie uczestniczył w tym zaginięciu, chociaż też nie wiadomo, czy pan Sylwester Szostek żyje, nie żyje. No, wiadomo, że zaginął 4 lata temu. W tym sensie to jest istotne, że prokuratura musi mieć informacje, których my oczywiście nie mamy, bo to są śledztwa, materiały, że pan Kral nie był w to zamieszany.
1: 5 sierpnia funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Skarbowej, to też jest fragment czy informacja z tego artykułu, weszli do 14 lokalizacji w 4 województwach, także do domu rodziców Radosława Piesiewicza. Działania są prowadzone w ramach śledztwa prokuratury regionalnej w Gdańsku, a chodzi o faktury znalezione w PLK, PZKOSZ-u i PKOL-u na mniej więcej 9 milionów złotych, trochę powyżej 9 milionów. Zarzutów nikt dotąd nie usłyszał. Piesiewicz mówi o działaniu politycznym i zapowiada, że nie ustąpi, choć Walne Zgromadzenie PKOL-u odrzuciło sprawozdanie finansowe przedstawione przez zarząd. No trzyma się...
0: To prawda.
1: Jakby znaczy, to powiedzieć, prezes PKOL-u ostatnich desek ratunku, nie wiem ile ich jeszcze ma. No dobrze, pytanie, które zadałam też Michałowi Makowskiemu. Jak pan sądzi, dlaczego Przemysław Kral zdecydował się na taki krok, na współpracę?
0: Podobne mam zdanie jak Michał Makowski, nie wiemy do końca, natomiast wydaje się, że, bo uciekanie przez całe życie jest dość trudnym wyborem, jemu grozi no, poważny proces i poważny wyrok, w związku z czym może chce po prostu zmniejszyć ten wyrok, bo ja nie wierzę za bardzo w to, że nagle się nawrócił i że teraz on będzie uznał, że robił rzeczy nieuczciwe i teraz będzie uczciwie zeznawał. Nie, to jest zwykły interes. On chce się bronić. Jeżeli prokuraturze udało się go do tego namówić, to dobrze, dlatego że poznamy bliżej, będziemy prawdy. Ale ja tu jakichś szlachetnych intencji bym nie przykładał do pana Krala, tylko po prostu, że ma prawo się bronić i stara się bronić i ograniczyć swoje straty procesowe.
1: O konflikcie interesów delikatnie mówiąc też słyszymy. Ja wiem, każdy ma prawo się bronić, tak jak pan powiedział, poprosić o pomoc prawną tego czy innego mecenasa, no ale mamy do czynienia z posłem.
0: To znaczy, ja mam w ogóle kłopot z działalnością pana Romana Giertycha, więc wydaje mi się, że jednak on istotnie kodeks etyczny adwokacki w wielu miejscach naciąga czy narusza postępowania dyscyplinarne, czy wnioski o postępowania dyscyplinarne. Szereg takich wniosków był w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Natomiast żaden nie zakończył się tym, żeby nie mógł wykonywać.

0: zawodu adwokata, więc wydaje się, że jest to lege artis. Natomiast z kolei pan mecenas Dibuła dość zdarza mu się stosować artykuł 212 przeciwko dziennikarzom. Więc ja mam kłopot z panem Giertychem i z panem Dibuła, jeśli chodzi o ich działalność. Z drugiej strony no, też są takie doniesienia, ale niepotwierdzone, że to oni namawiali Krala, żeby był tym świadkiem koronnym. Że w ten sposób, taką taktyką procesową, jest szansa, że będzie miał mniejszą karę. Ja też rozumiem, tak już taktycznie, politycznie, no jak się jest posłem i chce się mieć mocniejszą pozycję w swojej partii, no to wtedy trzeba jakieś przynosić polityczne złoto. A to rzeczywiście proces Zonda Krypto, Krala i w ogóle powiązania te wszystkie Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości z tym związane, no mogą być dla koalicji rządzącej bardzo korzystne politycznie. Więc z tego punktu widzenia rozumiem, że to jakby on ma tutaj i interes prawny, i interes, czyli biznesowy, bo zarobi na tym dobre pieniądze też, ale ma przede wszystkim interes polityczny.
1: Dodam tylko, że takiego zegarka po prostu nie da się kupić przy okazji. Nie wchodzi pan do salonu i mówi: o, poproszę Patka Filipa za 172 tysiące złotych. Trzeba go zamówić, zapłacić z góry, umówić się na odbiór i po prostu po niego pojechać, więc był plan.
0: Nie, no oczywiście, że tak. No, tutaj nie ma, tu nie ma, to ten tekst Szymona Jadczaka i Marcina Fuj, on wyraźnie pokazuje, że to jest bardzo wieloletnia zażyłość i że to są, że pan Piesiewicz, no nie ma, też tego nie rozumiem, dlaczego się trzyma tego stołka Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dlatego że on nie ma kwalifikacji moralnych, żeby kierować polskim sportem i olimpizmem.
1: Kwalifikacje, ja nie mówię o moralnych, ale pracował w PZKOŻ-u, w PLK.
0: Kwalifikacje menadżerskie, sportowe może ma, ale moralnych, no po tym, co się wydarzało, po tych,
1: no ale oczekiwałby
0: po tym
1: pan samokrytyki od pana prezesa Piesiewicza i rezygnacji,
0: tak,
1: tym samym przyznania się do winy?
0: Tak, ja oczekuję od ludzi generalnie w miarę możliwości minimum przyzwoitości. I uważam, że po tych aferach, jakie były na Igrzyskach Olimpijskich, temu Bizancjum, tym nieuzasadnionym wydatkom, bo ja rozumiem, gdybyśmy my byli ultra bogatym krajem, jak, nie wiem, Emiraty Arabskie. Pieniądze same wpadają i jakiś jeden z członków rodziny królewskiej postanowił wydać pieniądze na sport i tam tworzy takie Bizancjum. To jego pieniądze, bardzo proszę. Natomiast proszę pamiętać, że Polski Komitet Olimpijski na przykład miał wieloletni kontrakt z głównym sponsorem polskiego sportu i kultury, czyli totalizatorem sportowym, po czym działania Piesiewicza spowodowały, że tego kontraktu z totalizatorem sportowym nie ma.
1: Ale podobna sytuacja dotyczy producenta odzieży polskiej firmy, prawda?
0: Prezes
1: tej firmy pokazywał faktury, które miały wskazywać na bardzo korzystną ofertę dla PKOL-u i nagle się okazuje, że nie polska firma, tylko inna firma ubiera naszych sportowców. Sporo tego.
0: A jeśli chodzi o totalizator sportowy, to tam było jakieś gigantyczne podwyższenie tych kwot sponsoringu żądanych przez Polski Komitet Olimpijski, no bo z czegoś to Bizancjum trzeba utrzymać. A nie jest też tak, bo gdyby to szło jeszcze na sportowców i wsparcie tych sportowców, czy sportu powszechnego, to ja bym to jeszcze był w stanie zrozumieć. Ale to nie chodzi o to. To właśnie chodzi o utrzymywanie takiego wielkopaństwa pana prezesa Piesiewicza.
1: Ale pan użył pewnego przykładu, prawda? Gdybyśmy mieli do czynienia z bogatym sponsorem, jest tylko jeden warunek. Musiałaby to być prywatna firma, coś w rodzaju PKOL-u. A PKOL jest instytucją,
0: no,
1: nie dość, że publiczną,
0: tak,
1: to jeszcze instytucją, która do tej pory cieszyła się ogromnym zaufaniem, a przynajmniej zależało jej na tym zaufaniu i podkreślają to ci sportowcy z bardzo bogatą historią sportową, jak na przykład Robert Korzeniowski, że chodzi właśnie o to, żeby PKOL kojarzył się z zaufaniem, z fair play, no, z tym, co w sporcie piękne, a nie z układami,
0: no,
1: i z kasą na boku.
0: Zobaczmy, co się dzieje w tej chwili. Tak, no zobaczmy, co się dzieje w innym wielkim związku sportowym, czyli w FIFA. Prezes Infantino po tych mistrzostwach świata w Meksyku, Kanadzie i

0: Stanach Zjednoczonych, nagle chce prywatyzować rozgrywki piłkarskie. Jest wielka afera, ale też właśnie tam jest to Bizancjum budowane wokół Infantino i sport kusi do takich, znaczy bycie takim działaczem sportowym kusi do takiego Bizancjum, bo igrzyska to jest wielka impreza, czy Mistrzostwa Świata, wielkie strefy VIP. No, dzieje się tam, pojawia się tam mnóstwo bogatych ludzi. Naprawdę, jak mówił Stefan Kisielewski, czasem dla Polaków, a to można szerzej powiedzieć dla wszystkich, groźniejsza od wódki jest woda sodowa.
1: Tylko wie pan, Gianni Infantino wycofał się z tego projektu po protestach między innymi Europejskiej Federacji Piłki Nożnej. I mimo, że ma za sobą...
0: Bo się boi o swoje stanowisko.
1: No tak, mimo, że ma za sobą setki, poparcie setek takich organizacji krajowych, to z tego projektu się wycofał, a pan Piesiewicz trwa niezłomnie.
0: No i to jest no nieszczęście Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale też samego Piesiewicza, że on nie rozumie, że działa na szkodę własną i polskiego sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: A może to jest opcja ratunkowa jakaś? Nie ma immunitetu, tak swoją drogą. Jarosław Odarczyk, publicysta z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: 2, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. usłyszał zarzuty umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, w wyniku czego nieumyślnie spowodował wypadek. W sobotę kierowca staranował swoim samochodem młode małżeństwo idące chodnikiem. Oboje zginęli. Ich 8-miesięczny syn wciąż jest w ciężkim, choć stabilnym stanie. 26-latek nie przyznał się do winy.
1: Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, a na ulicy Solnej obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Jednak zdaniem podejrzanego przyczyną wypadku była nierówna nawierzchnia drogi.
2: Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
1: Mówi prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Podejrzany trafił do aresztu tymczasowego.
3: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary.
1: Wyjaśnia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Głos zabrała także obrończyni Huberta B., adwokat Karolina Miara-Olearczyk.
4: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
1: Hubertowi B. grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
0: Radio Kraków ustaliło też, że pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik nakazał urzędnikom przygotować projekt zmian na ulicy Solnej, gdzie doszło do wypadku. Zmiany mają uspokoić ruch samochodów w tym miejscu.